0: zniweczyły porozumienie o zakończeniu konfliktu i groziły kolejnymi wstrząsami dla światowej gospodarki.
1: Cena międzynarodowej ropy Brent spadła poniżej $90 za baryłkę, a ropa amerykańska potaniała do około $83 za baryłkę. W obu przypadkach odnotowano spadek do około 7%. Na światowych giełdach również zapanowały wzrosty, a kontrakty terminowe na amerykańskie akcje poszybowały w górę. Na czele znalazły się kontrakty na indeks Nasdaq, które zyskały blisko 1,5%, podczas gdy kontrakty na S&P wzrosły o 1%. Wzrosty te napędziły spółki związane z boomem na sztuczną inteligencję, gdyż perspektywa spadku cen ropy rozbudziła nadzieję na obniżenie kosztów kredytu. Jednak rentowność amerykańskich obligacji skarbowych, kluczowy czynnik wpływający na oprocentowanie kredytów konsumenckich, spadła tylko nieznacznie, utrzymując się w pobliżu najniższych poziomów od początku 2025 roku. Powrót optymizmu nastąpił po okresie narastających obaw o eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie do rozmiaru wojny totalnej, sytuacji, gdy walka o kontrolę nad strategicznie ważną cieśniną Ormus przeniosła się na obszar Morza Czerwonego, kolejnego kluczowego szlaku dla światowego handlu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Dyplomatyczny konflikt na linii Waszyngton-Paryż. Delegacja USA wyszła z posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconego Ukrainie, gdy głos zabrał przedstawiciel Francji, poinformował o tym Reuters. Waszyngton oskarża Paryż o nieszczere polityczne popisy w związku z francuskimi wypowiedziami porównującymi USA do Korei Północnej, Rosji i innych państw autorytarnych w kontekście głosowań dotyczących kwestii praw człowieka, napisała agencja Reutera. W weekend między dwoma stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa doszło do napiętej wymiany zdań na X-ie. Francja skrytykowała Waszyngton za przyłączenie się do Rosji, Korei Północnej i 7 innych państw, które zagłosowały przeciwko propozycji przedłużenia mandatu Volkera Türka, wysokiego komisarza ONZ do spraw człowieka, o kolejne 4 lata. Ambasador USA przy ONZ Mike Waltz w odpowiedzi oskarżył Francję o popieranie wysokiego komisarza, który, jak twierdził, krytykuje państwa demokratyczne, takie jak USA i Izrael, jednocześnie spoufalając się z najgorszymi ciemiężycielami na świecie, jednak nie rozwinął tej wypowiedzi. W piątek ONZ zdecydowaną większością głosów przedłużyło kadencję Twerka, który jest otwartym krytykiem rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i działań Izraela w Strefie Gazy.
2: To są aktualności jedynki.
0: A w nich informacja dla turystów wybierających się na Podhale lub już tam aktywnie wypoczywających. Z powodu wymiany łańcuchów zamknięta będzie jedna z tatrzańskich tras od czwartku do odwołania. Nie będzie można korzystać z żółtego szlaku na odcinku Pusta Dolinka – Kozia Przełęcz. Leśniczy z Morskiego Oka Grzegorz Bryniarski mówi, by uwzględnić to w czasie planowania wędrówek.
3: Tak, planujcie wycieczkę, żeby ten odcinek szlaku ominąć. Może być tak, że nie da się zejść, a ekipy monterskie też nie lubią, jak im to po palcach depce, a momentami łańcucha. Przy wymianie nie będzie.
0: Trwają też remonty na czerwonym szlaku, czarny staw pod rysami Rysy, Wielka Polana Małołącka Przełęcz w Grzybowcu, Wyżnia Kondracka Przełęcz, a także na czarnym szlaku do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Wtorek raczej pochmurny, miejscami przelotny deszcz, ale już nie burzowo. Od 18 stopni na północy i około 22 w centrum do 25 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porwisty, nad morzem dość silny. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali i będzie rosło.
2: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
4: Jest z nami Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Witam panią bardzo serdecznie. Wprawdzie będziemy rozmawiać o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o pomysłach Amerykanów na zakończenie konfliktu z Iranem i o spotkaniu, jutrzejszym spotkaniu premiera Izraela z prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale chciałbym krótko jeszcze nawiązać do wypowiedzi prokurator Anny Adamiak. Myśli pani, że strona amerykańska zdecyduje się na przekazanie Polsce Zbigniewa Ziobry?
5: Wydaje się, że stronę amerykańską przede wszystkim ze Zbigniewem Ziobrą łączy bardzo duża bliskość ideologiczna. Donald Trump też inaczej zupełnie podchodzi jako do wymiaru sprawiedliwości. On uważa, że on jest ofiarą wymiaru sprawiedliwości. Bardzo często o tym mówi w swojej kampanii wyborczej, podczas której został przecież skazany w procesie karnym przez nowojorski sąd. Więc on zupełnie inaczej ma inną optykę

0: patrząc na rolę polityków w kontekście wymiaru sprawiedliwości, dla niego każda ingerencja wymiaru sprawiedliwości w polityka, który jego zdaniem może być sądzony tak naprawdę tylko przez wyborców, no ma jakiś wymiar takiego zamachu na polityczną wolność, czy na zamachu skierowanego ideologią. Więc pod tym względem musimy pamiętać, że amerykańscy liderzy na najwyższych stanowiskach mają trochę inną perspektywę niż my tutaj w Europie i zupełnie inaczej na to patrzą. Więc tam może wchodzić takie osobiste doświadczenia amerykańskiego prezydenta, które rzutują na to, jak patrzą na tę sprawę pracownicy Donalda Trumpa.
1: I ta mocna, czy też ta w miarę bezpieczna pozycja byłego ministra sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych wynika właśnie z tego, nazwijmy to, pokrewieństwa dusz? Pokrewieństwa doświadczeń?
0: Wydaje się, że to przede wszystkim Donaldowi Trumpowi się opłaca, bo Donald Trump potrzebuje dobrych relacji, przynajmniej uważa, że to jest dla niego istotne, jeśli chodzi o polską prawicę. On chce wspierać bardzo mocno polską prawicę, bo potrzebuje takich wrót do Europy, potrzebuje kraju, czy potrzebuje środowiska politycznego, które pomoże mu realizować amerykańskie interesy tutaj na starym kontynencie i gdyby jakieś ta polska prawica nie rosła w siłę, tylko przeciwnie, chwiałaby się bardzo mocno, jeśli chodzi o zaufanie publiczne, no to Donald Trump miał być duży problem. Jego takimi wrotami do Europy miał być Viktor Orban, który grał wybory, więc Donald Trump potrzebuje teraz nowego otwarcia w Europie, potrzebuje szerszego dostępu do europejskiej polityki, żeby no, tutaj Polska była takim pasem transmisyjnym amerykańskich interesów, więc pod tym względem to środowisko polskiej prawicy jest Donaldowi Trumpowi w polityce europejskiej potrzebne.
1: Do tego wniosku jeszcze dziś na pewno będziemy wracali, ale teraz skupmy się na zapowiadanym spotkaniu. Mianowicie dziś do Waszyngtonu udaje się Benjamin Netanyahu. Obaj politycy, czyli prezydent USA i premier Izraela, mają spotkać się jutro w Białym Domu. To spotkanie ma dotyczyć najważniejszych obecnie kwestii bezpieczeństwa, czyli między innymi sytuacji na Bliskim Wschodzie. Poza tym Benjamin Netanyahu weźmie udział w uroczystościach upamiętniających zmarłego senatora Lindsey'a Grahama. Izraelski premier nazwał go zresztą jednym z największych przyjaciół Izraela i podkreślał jego wieloletnie poparcie dla współpracy wojskowej i politycznej obu państw. Jak wspomniałem, jednym z głównych tematów ma być sytuacja w Iranie. Czy któryś z obu tych polityków, Trump albo Netanyahu, ma jakiś w miarę konkretny cel dotyczący Iranu?
0: Celem Donalda Trumpa jest przede wszystkim odniesienie zwycięstwa. Takiego zwycięstwa, które nie będzie w żaden sposób kwestionowane przez jego wyborców, przez Amerykanów, bo to, co do tej pory się działo, to wydawało się, że Amerykanie nie rozumieją w ogóle, po co się znaleźli w Iranie i jak z tego Iranu wyjść. Wydaje się, że Donald Trump nie ma pomysłu, jak z Iranu wyjść. Być może po spotkaniu z Benjaminem Netanyahu albo zwali tutaj odpowiedzialność na izraelskiego lidera, albo ogłosi jakieś zupełnie nowe otwarcie i będzie przedłużał taką niepewność, takie tymczasowe rozwiązanie tej sytuacji po to, żeby pokazać Amerykanom, że on wcale nie przegrywa, że on wie, co się dzieje i wie, jak, no, w którym kierunku zmierza. Ostatni sondaż CBS News pokazywał, że 60% Amerykanów uważa, że sytuację Donald Trump w Iranie przedstawia dużo lepiej niż jest naprawdę. Czyli mają takie Amerykanie poczucie, że ich rząd nie mówi im prawdy o tym, jak wygląda sytuacja na Bliskim Wschodzie i to budzi niepokój. No i 76% według tego samego sondażu uważa, że ten konflikt w Iranie był dla Donalda Trumpa dużo trudniejszy niż wydawało się amerykańskiemu prezydentowi, bo to miała być szybka, spektakularna wojna, krótkotrwająca, zakończona niebudzącym wątpliwości sukcesem, trochę jak ta operacja w Wenezueli. No i wszystko pokazuje, że tak już na pewno nie będzie, że Donald Trump może ugrzęznąć na bardzo wiele miesięcy. Amerykanie mówią, 40% Amerykanów uważa, że to potrwa miesiące, zanim sytuacja się zakończy. Więc to dobrze pokazuje, że Donald Trump jest zagubiony politycznie, za bardzo nie wie, w którym kierunku ma iść, a nie może iść w innym kierunku niż pełne zwycięstwo, bo wtedy z jednej strony zniechęciłby do siebie swoich wyborców, którzy domagali się tego, żeby nie było żadnych zagranicznych wojen. Z drugiej strony osłabiłby pozycję Stanów Zjednoczonych w kontekście rywalizacji geopolitycznej, czy to z Rosją, czy z Chinami. I być może ten konflikt w Iranie jeszcze rozlałby się bardziej na Bliski Wschód, destabilizując cały region, w tym uderzając w Izrael. A pamiętajmy, że Izrael jest bardzo ważnym graczem w stosunku w polityce wewnętrznej Stanów Zjednoczonych. Benjamin Netanyahu przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych też po to, żeby trochę o sobie przypomnieć osobom ubiegającym się o miejsce w kongresie. Mamy w listopadzie wybory połówkowe i sprawa Izraela jest bardzo krucha, bo do tej pory amerykańską racją stanu właściwie było takie bez żadnych kontrowersji popieranie polityki Izraela, zapewnianie, gwarantowanie im bezpieczeństwa. Natomiast teraz tak naprawdę i po prawej, i po lewej stronie pojawiły się głosy sprzeciwu.

0: takiego bezwarunkowego poparcia dla Izraela. Partia Republikańska, ta, której uosobienie był Lindsey Graham, bardzo jastrzębia, jeśli chodzi o politykę popierania Izraela. No teraz już trochę drży w posadach, jeśli chodzi o taką bezrefleksyjną poparcie dla Izraela, bo dużo osób po prawej stronie jest teraz mocno antyizraelskich i to się bardzo mocno też wiąże z izolacjonizmem. Więc dla Benjamina Netanyahu to jest też takie wywarcie trochę wpływu, czy powiedzmy wmieszanie się nieco w amerykańską kampanię do kongresu, pokazanie, że to jest bardzo ważny punkt programu wyborczego, który powinien być dyskutowany i kolejni kandydaci powinni być przepytywani co ich, do ich stosunku do Izraela. No, on będzie oczywiście mówił, że to się Ameryce opłaca.
1: No tak. Jeśli chodzi o wojnę z Iranem, to jest kolejny konflikt, który okazał się bardziej złożony i skomplikowany niż Donald Trump na wstępie uważał. Użyła pani określenia zwycięstwo. Co by tym zwycięstwem mogło być? Pokonanie reżimu Ayatollahów, zaprzestanie przez Iran prób zbudowania bomby atomowej, udrożnienie cieśniny Ormus?
0: Ten sam sondaż CBS News pytał Amerykanów, co właściwie dla nich będzie takim najważniejszy cel, jaki powinien być osiągnięty. 86% Amerykanów powiedziało, że otwarcie cieśniny Ormus, która, przypomnijmy, była otwarta, zanim Stany Zjednoczone zaatakowały Iran. Kolejne kwestie to było upewnienie się, czy zapewnienie tego, że irańscy ludzie, mieszkańcy Iranu są bezpieczni, są wolni, swobodni, czyli te kwestie takie związane z prawami człowieka, czy ze zmianą reżimu w Iranie, o którym Donald Trump mówił na samym początku swojego ataku na Iran. Teraz w ogóle to nie jest obecne w narracji, natomiast Amerykanie uważają, że to jest istotne. No i kolejna kwestia, 75% badanych mówiło, że dla nich ważne jest to, żeby Iran nigdy nie miał już dostępu do broni jądrowej, żeby ten program nuklearny zdemontować na zawsze. I to jest coś, co Donald Trump powtarza, natomiast nie ma planu, jak do tego doprowadzić. Wydaje się, że tym najlepszym, co może w tej chwili Donald Trump osiągnąć, to jest to porozumienie, te warunki porozumienia z tego, które zawarł Barack Obama jeszcze z Iranem i które Donald Trump w trakcie swojej pierwszej kadencji wypowiedział. Więc on teraz musi do tego wrócić. Pytanie, i oczywiście przedstawiając tak, że osiągnął znacznie więcej, bo dla niego największą porażką byłoby porównywanie go do Baracka Obamy, bo powiedzenie, że osiągnął jeszcze mniej. Więc Donald Trump jest przed bardzo trudnym momencie. Amerykanie domagają się konkretnych rozwiązań, a wydaje się, że żadne z nich nie jest w zasięgu wzroku i okazuje się, że to takie potężne bombardowanie, ataki na Iran przez kolejne dni nie działają, że stronę irańską to nie działa, nie sprawia, że ona jest bardziej otwarta do negocjacji i Donald Trump jest w takiej kropce, bo nie wiadomo jak ruszyć dalej. Być może po spotkaniu z Netanyahu będzie mógł opracować jakieś nowe stanowisko, żeby spróbować się dogadać z Iranem, no i móc ogłosić swoim wyborcom, że odniósł wielkie i spektakularne zwycięstwo.
1: Sytuacja rzeczywiście jest trudna, bo po miesiącach brutalnej i kosztownej przy okazji wojny okazuje się, że sukcesem byłoby doprowadzenie do tej sytuacji, która funkcjonowała przed rozpoczęciem tego konfliktu. Donald Trump rzeczywiście się miota, próbuje różnych sposobów. Przez jakiś moment słyszeliśmy zapewnienia, że porozumienie z Iranem prawie, że jest już gotowe i lada moment zostanie zatwierdzone i ogłoszone. Potem Amerykanie wrócili do operacji militarnej, do bombardowania. To puszcza pani taką możliwość, że w końcu Amerykanie wyślą także wojska lądowe do Iranu, bo przed tym Donald Trump cały czas się wzbrania.
0: Myślę, że wysłanie wojsk lądowych dla Donalda Trumpa to byłoby polityczne samobójstwo. To jest coś, czego Amerykanie niezależnie od barw partyjnych właściwie nie dopuszczają. To byłoby pójście pod prąd wszystkiemu, co obiecał swoim wyborcom, którzy wysłali go do Białego Domu właśnie, żeby zakończył zagraniczne wojny, a nie wywoływał kolejne, zwłaszcza związane z inwazją lądową. Więc dla Donalda Trumpa to jest chyba taka czerwona linia, której nie chce przekroczyć. Natomiast pamiętajmy, że z nim nic nie jest wykluczone. On musi osiągnąć swoje cele i zmienia też zdanie bardzo szybko. Natomiast mam wrażenie, że wokół niego już pojawiły się takie osoby, które mu przypominają, czy próbują go powstrzymać. Jak donosiły amerykańskie media, to między innymi zatrzymanie tych ataków na Iran też było wynikiem nacisków takiego wewnętrznego kręgu, który się zawiązał wokół Donalda Trumpa. Oczywiście Donald Trump zawsze podejmuje decyzje samodzielnie i nie słucha się do końca swoich doradców. Natomiast pamiętajmy też, że on się liczy z pieniędzmi, a koszty amerykańskie, jeśli chodzi o wojnę w Iranie. Pete Hegseth podawał kwotę prawie 40 400 miliardów dolarów. Niektórzy mówią, że to jest zaniżona dużo kwota, więc no, to jest bardzo dużo pieniędzy i jeśli przeciwnicy Stanów Zjednoczonych, Rosja, Chiny zobaczą, że Stany Zjednoczone no, mają już coraz mniejsze zapasy amunicji, czy coraz mniej pieniędzy, żeby finansować ten konflikt, to będą mogły

0: znacznie szerzej działać na arenie geopolitycznej konfliktów niż tego życzyłby sobie Waszyngton. Będą mogły działać dużo bardziej niezależnie, czy w kontekście wojny w Ukrainie, czy na przykład patrząc bardzo mocno na Tajwan, jeśli chodzi o Chiny. Więc pod tym względem Donald Trump bardzo musi liczyć z każdym krokiem. Wydaje się, że inwazja jest na razie poza zasięgiem. Pamiętajmy, że są te wybory i Donald Trump nie chce pogrzebać wszystkich szans republikanów, jakie jeszcze mają. Natomiast no, musi znaleźć szybko wyjście. Wydaje się, że tego wyjścia szybko nie ma, dlatego Donald Trump opowiada bardzo dużo rzeczy. To Irańczycy błagają o te negocjacje, a tak naprawdę nie ma właściwie żadnej reakcji na te bombardowania i Iran póki co nie ustępuje. Donald Trump jest w trudnej sytuacji. Pytanie, czy uda mu się znaleźć polityczne wyjście z tego impasu, bo to jest mu najpilniej potrzebne.
1: Jak wspomnieliśmy, Trump się waha, Trump się szamocze. Raz obiecuje porozumienie, później znów grozi zniszczeniem irańskiej cywilizacji. Czy w tym duecie Trump-Netanyahu to ten drugi jest dużo bardziej zdecydowany w podejściu do Iranu?
0: Zdecydowanie tak. Benjamin Netanyahu próbował namówić każdego amerykańskiego prezydenta od George'a W. Busha do tego, żeby zaatakować Iran. Udało mu się w końcu z Donaldem Trumpem. Amerykańskie media mówiły, że to osobiście Benjamin Netanyahu namówił Donalda Trumpa na to, że właśnie na uderzenie, że to będzie krótka wojna, że to będzie spektakularne, że to będzie zamknięcie pewnej dziejowej niesprawiedliwości i uderzenie faktycznie w Iran, który jest takim wrogiem Ameryki od bardzo, bardzo wielu lat. Więc pod tym względem Donald Trump miał przejść do historii, bo obiecał mu to Benjamin Netanyahu. Może paradoks przejść do historii w negatywnym tego znaczeniu, bo jeśli nie uda się mu szybko wyjść z Iranu, to bardzo mocno będzie obciążeniem dla jego dziedzictwa jako prezydenta. Więc tutaj Benjamin Netanyahu jest trochę taką głową, jeśli chodzi o podejmowanie konkretnych działań, jeśli chodzi o Iran. Pytanie, czy Donald Trump da mu się dalej kierować, dalej sterować nim i robić to, co Benjamin Netanyahu chce, żeby robić. Pamiętajmy, że izraelski lider się kieruje przede wszystkim izraelskimi interesami, te amerykańskie ma w mniejszym, są dla niego mniej ważne. No i Donald Trump do tej pory szedł za nim. Pytanie, czy będzie szedł dalej, bo to jest trochę pytanie o to, jak bardzo istotny jest Izrael teraz dla partii republikańskiej. Ta partia republikańska chce być cały czas bezwzględnie proizraelska, przynajmniej ta frakcja skupiona wokół Donalda Trumpa, bo już wiemy, że całościowo nie, że już są osoby bardzo mocno przeciwstawiają Izraelowi. Na przykład Tucker Carlson, który bardzo mocno się pokłócił z Donaldem Trumpem, jeśli chodzi o poparcie dla Izraela i interwencje w Iranie. Więc pod tym względem to jest taka... Donald Trump musi decydować, czy potrzebny jest mu Izrael, czy Izrael działa politycznie na jego korzyść, czy ten mariaż, powiedzmy, z Benjaminem Netanyahu polityczny jest mu jeszcze potrzebny, czy dojdzie do jakiegoś gwałtowniejszego zerwania. Wydaje mi się, że to jest niemożliwe, żeby doszło do gwałtownego zerwania. Natomiast dla Donalda Trumpa liczą się tylko interesy i bieżące wygrywanie w dniu dzisiejszym, żeby mógł ogłosić krótkoterminowy sukces, więc wszystko jest możliwe.
1: Spodziewa się pani, że jutro w czasie tych rozmów, które mają dotyczyć, jak wspomnieliśmy, kwestii bezpieczeństwa, pojawi się też sprawa czy sytuacja Strefy Gazy? Czy to jest temat, którym Donald Trump już się nie interesuje i scedował to w całości na stronę izraelską?
0: Wydaje się, że Donald Trump już stracił tym zainteresowanie, głównie dlatego, że zniknęło to trochę z nagłówków medialnych i Donald Trump przestał być przepytywany przez politycznych sojuszników, przez politycznych przeciwników, czy przez dziennikarzy, jak Stany Zjednoczone będą się zachowywać w tej sprawie. Co ciekawe, Maggie Haberman i Jonathan Swan w swojej książce Regime Change opisują półtora roku prezydentury Donalda Trumpa i tam Benjamin Netanyahu wręcza Strefę Gazy właściwie Donaldowi Trumpowi i mówi, że może zrobić z nią co chce, właśnie po to, żeby wygrać takie poparcie amerykańskiego prezydenta. Więc to był taki polityczny prezent dla Donalda Trumpa po to, żeby zyskać przychylność jego w kontekście współdziałania między innymi w kontekście Iranu. I to dobrze pokazuje, jak bardzo przedmiotowa jest to kwestia w tej wielkiej polityce między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi. Dla Donalda Trumpa, jeśli coś nie idzie po jego myśli, a wydaje się, że w Strefie Gazy nic nie idzie tak jak Donald Trump zakładał, nie jest to póki co wspaniały resort, który obiecywał na filmikach generowanych przez AI. Ciągle tam się dzieje bardzo dużo krzywdy i dramatu i wydaje się, że dla Donalda Trumpa jest to politycznie niewygodne, więc on będzie chciał się od tego jak najmocniej odżegnać i przerzucić odpowiedzialność na stronę izraelską.
1: Do jesieni jeszcze trochę czasu zostało i pewnie niejedno się wydarzy. Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy. Dziękuję pani bardzo serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.

0: Powtórka programu. Komentarz.
1: Marek Zuber jest z nami, ekonomista z Akademii WSB. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witam pana bardzo serdecznie. Niezbyt optymistyczne były wypowiedzi użytkowników samochodów. Wszyscy z niepokojem śledzą ceny paliw, które znów rosną. Był taki moment, kiedy amerykański prezydent obiecywał porozumienie z Iranem. Mówił, że ono jest tuż, tuż i lada moment zostanie zaprezentowane. W tym czasie w Polsce wygaszono program CPN, czyli ceny paliw niżej. Chwilę później Amerykanie wznowili ataki na Iran. Ceny znów poszybowały. I to odczuwamy także w Polsce na stacjach benzynowych. Jakie są w pana odczuciu prognozy na najbliższe dni i tygodnie? Będzie jeszcze drożej?
2: No to tak konkretnie w takim razie. Dwa dni przed ogłoszeniem tego rozejmu, tego mniej więcej sprzed półtora miesiąca, ropa Brent, czyli ta najbardziej popularna w Europie, ten taki benchmark europejski, była w okolicach 95-96 dolarów za. W momencie, kiedy doszło do tego porozumienia, ropa zaczęła tanieć. Myśmy wtedy na antenie Radia 24 zakładali, że idziemy w kierunku 70 dolarów za baryłkę i rzeczywiście po mniej więcej 10 dniach Brent zanotował poziom 72 dolarów. Co prawda na polskich stacjach cena jeszcze nie spadała jakoś mocno, znaczy ona wzrosła, dlatego że oczywiście wycofano się z CPN-u, ale w stosunku do jakby porównywalnej wartości wynikającej z tej ceny 95 dolarów i 72 dolary. Nie obserwowaliśmy jeszcze takich mocnych spadków i było to związane, no ja cały czas twierdzę, że z taką chęcią zarobienia na nas więcej, bo to niestety tak ten rynek paliwowy działa, ale oficjalne tłumaczenie było takie, że no okej, ropa tanieje, ale jednak benzyny, olej napędowy jako gotowy produkt, one są wciąż jeszcze drogie, no to jest też element oczywiście, który ma wpływ na ceny na polskich stacjach. Ale gdyby ta cena około 70 dolarów utrzymała się jeszcze przez kolejne 2-3-4 tygodnie, no ja zakładam, że w ogóle do końca roku, ale po tych 2-3-4 tygodniach moim zdaniem za 95 płacilibyśmy na polskich stacjach w okolice 6-6,20 za litr, czyli mniej więcej teraz, no może jeszcze za tydzień takie poziomy byśmy obserwowali. No ale stało się to, co pan przed chwilą powiedział. Znowu ten konflikt nam się zaognił. Efekt jest taki, że z tych 72 dolarów bardzo szybko doszliśmy do 80-90, a kilka dni temu w szczycie zobaczyliśmy 102 dolary. Dzisiaj słyszymy znowu o zawieszeniu broni. Najpierw Stany Zjednoczone ogłosiły, że wyhamowują. Teraz Iran mówi, jeżeli Amerykanie nie będą nas atakować, to my też nie będziemy atakować. Dlaczego Amerykanie przestali atakować Iran? Tutaj tych koncepcji jest wiele, łącznie z tą, że znowu zaczynają być braki, szczególnie z tymi pociskami do systemu Patriot. Jaka jest prawda? Oczywiście pewnie mało ludzi na świecie wie, ale nie zmienia to faktu, że już samo to zawieszenie broni doprowadziło do spadku cen poniżej 90 dolarów. Proszę zobaczyć, tylko ta jedna informacja. Co ja chcę powiedzieć? Nie mam zielonego pojęcia, co się może wydarzyć, bo nie mam zielonego pojęcia, jak będzie dalej ten konflikt wyglądał. No i tyle.
1: Bo
2: teraz jeszcze mieliśmy
1: tak,
2: dodatkową komplikację.
1: Wydarzy się może wszystko właściwie.
2: Dokładnie, wynikającą z decyzji Hutsi, czyli ataków na tą drugą ciśnię. Jak popatrzymy sobie na mapę, to mamy tak na północny wschód jedną ciśnię, o której oczywiście słyszeliśmy przede wszystkim w tych ostatnich miesiącach, która została formalnie przez Iran zablokowana. No ale jest jeszcze ta druga, która jest jakby takim przedłużeniem, jeżeli można tak powiedzieć, kanał Suezki, Morze Czerwone. No i właśnie ta druga ciśnina, na którą przerzucono część transportu ropy, szczególnie do Azji. Stąd też mieliśmy trochę uspokojenia sytuacji. No ale teraz ta ciśnia również jest poddawana atakom. W każdym razie takie próby mamy. No i to jest też ten element, który trochę nam tę sytuację zaognia. Więc tak naprawdę pytanie jest, co się wydarzy, jeśli chodzi o tę wojnę. Ja cały czas naiwnie wierzę w to, że Trump, przepraszam za kolokwializm, stanie na rzęsach i doprowadzi do stabilizacji sytuacji na rynku ropy. Bo tak jak mówiłem już wielokrotnie, patrząc historycznie, od 100 lat, od momentu, kiedy ropa zaczęła mieć, no już ponad 100 lat, istotne znaczenie z punktu widzenia wydatków konsumenckich w Stanach Zjednoczonych, no benzyna przede wszystkim, wzrost cen powoduje spadek poparcia aktualnie rządzących, polityków aktualnie rządzącej partii, no a za chwilę są bardzo ważne wybory dla Trumpa, czyli wybory uzupełniające. No więc moim zdaniem on jednak będzie próbował doprowadzić do tego, żeby ta cena spadła poniżej 70 dolarów. Mówię tutaj teraz z kolei o tej ropie WTI, czyli o tej ropie amerykańskiej. I te tezy, które on gdzieś tam w pewnym momencie zwrócał, ale my zarabiamy na tym. Amerykańskie koncerny zarabiają, my Stany Zjednoczone zarabiamy. To nie trafia do przeciętnych.

0: Amerykanina, który po prostu musi za tą benzynę płacić dużo więcej. No więc to pytanie, ile będzie kosztowała benzyna, to jest pytanie o to, co się wydarzy na Bliskim Wschodzie. Ale jeżeli nie będzie uspokojenia sytuacji, jeżeli znowu wrócimy powyżej $100 i nie będzie żadnego programu wsparcia, że tak powiem, czyli kontynuacji CPN, no to my idziemy w kierunku 10 zł za litr 95-oktanowej benzyny niestety.
1: Tak, jeśli chodzi o stacje paliw i o dystrybutory, to one pojawiły się w centrum polityki nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też w Polsce, choć może nie aż w takim natężeniu jak za oceanem. Jedni wypominają premierowi, że obiecywał paliwo za 5,19, inni mają pretensje do prezydenta, że odesłał do Trybunału kolejny projekt ustawy przygotowany przez rządzących. Przypomnijmy, kiedy dotarła do nas pierwsza fala podwyżek, rząd wprowadził program CPN, czyli obniżona stawka VAT, obniżona akcyza. Ten program został wygaszony, a teraz przy drugiej fali podwyżek rządzący zaproponowali ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Wyjaśnijmy na początek, czym są nadzwyczajne zyski firm paliwowych.
0: No to jeszcze dodajmy, że tam był jeden ważny element układanki, czyli cena maksymalna, którą słyszeliśmy, prawda, codziennie wieczorem.
1: Tak,
0: ustalana z dnia na dzień, dokładnie. Pomysł jest taki, zresztą ten pomysł w ostatnich latach już raz był przerabiany, 2022 rok. Wtedy mieliśmy przede wszystkim potężny wzrost cen gazu, ropa teraz bardzo mocno również podrażała bardziej niż teraz, ale jeszcze bardziej podrażał gaz. Tutaj z kolei taki benchmark europejski to jest cena gazu w kontraktach terminowych w Holandii, gaz TTF. I tam w pewnym momencie w stosunku do takiej średniej ceny obserwowanej w tym wieku, czyli do roku 2022, a to był rząd wielkości 18-20 euro za megawattogodzinę, obserwowaliśmy wzrost 17-krotnie, 343 euro za megawattogodzinę, to był ten maksymalny poziom cen gazu w październiku 2022 roku. No i to wygenerowało olbrzymie zyski, stąd poprzednio rządzący próbowali taki podatek nałożyć, ale okazało się, że nie jest to takie proste z różnych powodów. No i teraz również się okazało, że nie jest to proste z różnych powodów, bo teraz mamy weto Nawrockiego, jego otoczenie. Tak, przepraszam, odesłanie do Trybunału Konstytucyjnego, natomiast nie działa na razie ta ustawa. No i oczywiście otoczenie Nawrockiego mówi, to jest działanie prawa wstecz. Ja nie jestem prawnikiem, więc nie chcę się tutaj wymądrzać na temat tego, czy rzeczywiście możemy obchodzić tę słynną, skądinąd i bardzo ważną skądinąd tezę. Natomiast nie zmienia to faktu, że z całą pewnością to weto oczywiście będzie politycznie wykorzystywane, co jest jasne. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że w ramach tej ustawy liczymy średnią marżę generowaną przez najważniejsze spółki, tych spółek jest około 30, w zeszłym roku generowaną na obrocie paliwami i wszystko powyżej tej marży, czyli ten zysk wynikający z tej wyższej marży, miał być objęty 60-procentowym podatkiem. Czyli to jest ta dodatkowa kwota, która miała wpłynąć do budżetu państwa. Ministerstwo Finansów wyliczyło, że to może być około 4 miliardów złotych, ale ono to wyliczyło wtedy, kiedy zakładaliśmy, że jednak do porozumienia dojdzie, że nie będzie kontynuacji wojny i ta cena w okolicach 70 euro, dolarów, może trochę taniej, może troszkę więcej, ale na pewno nie 100, utrzyma się do końca roku. Natomiast oczywiście, jeżeli do końca roku będziemy mieli cenę $100 za baryłkę, no to w tym momencie z tych 4 miliardów zrobią się kwoty znacznie, znacznie większe. Obok tej kwestii prawo nie powinno działać wstecz. Otoczenie Nawrockiego mówi o jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie, jeżeli my taki podatek wprowadzimy, no to prawie na pewno, mówią doradcy prezydenta, prawie na pewno ten podatek w całości lub prawie w całości zostanie przerzucony na konsumentów, co będzie oznaczało, że tak naprawdę to konsument sfinansuje ten dodatkowy wpływ do budżetu i mało tego, więcej zapłaci, no bo skoro zostanie jeszcze ten podatek przerzucony na klientów, to cena paliwa będzie jeszcze wyższa. No i z tym bym polemizował, muszę szczerze powiedzieć. To znaczy, że taki mechanizm obserwujemy, to jest prawda, tylko proszę zobaczyć, najważniejsza spółka obrotu paliwami w Polsce, która odpowiada za mniej więcej 95% produkcji benzyn i ponad 80% produkcji oleju napędowego, nazywa się Orlen. W związku z tym ja wyobrażam sobie, że skoro to jest spółka pod absolutną kontrolą Skarbu Państwa, to właściciel, czyli minister aktywów państwowych, byłby w stanie kontrolować te zmiany w taki sposób, żeby do czegoś takiego nie doszło. Więc ten argument w przypadku spółek prywatnych, na których nie mamy kontroli państwowej, tak, myślę, że w dużej mierze tak jest. To jest zresztą jedna z moich obaw dotyczących podatku cyfrowego z kolei, o którym też przecież od wielu lat rozmawiamy, że te wielkie amerykańskie koncerny ten podatek przerzuciłyby właśnie na klientów. Ale myślę, że tutaj akurat takiej sytuacji by nie było. Więc ten argument nie do końca do mnie trafia.

0: No ale nie zmienia to faktu, że to skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego stało się faktem. Więc rząd na razie nie może wprowadzić tego podatku. Tych dodatkowych dochodów nie będzie. Nigdzie nie słyszeliśmy oczywiście o tym, że tylko przyjęcie tej ustawy będzie oznaczało zielone światło dla kontynuacji CPN-u, ale pewnie za chwilę to usłyszymy. Wczoraj zdaje się któryś z posłów w tym kierunku szedł, chociaż w trakcie procedowania ustawy raczej słyszeliśmy o tym, że to ma sfinansować koszty związane z CPN-em, który już wcześniej został wprowadzony w życie. No bo tak jak powiedziałem, na poziomie parlamentu nie zakładano, a w każdym razie te półtora miesiąca temu, kiedy słyszeliśmy o porozumieniu, no to pewnie jednak większość osób nie zakładała, że wrócimy do poziomów $100 za baryłkę.
1: Wspomniał pan o tych nadmiarowych zyskach i o tym, że większość pochodziłaby jednak od Orlenu. Czy zatem nie byłoby tak, że to jest po prostu przekładanie pieniędzy z jednej kieszeni do innej?
0: No tylko proszę zobaczyć, jeżeli Orlen generuje bardzo duży zysk, to państwo nie ma 100% w tym Orlenie, prawda? Więc jeżeli Orlen teraz wypłaca dywidendę, która oczywiście w części trafia do Skarbu Państwa, no to jest tylko część wynikająca z udziału Skarbu Państwa. Reszta trafia do innych akcjonariuszy. Jeżeli nakładamy podatek, no to całość tej kwoty wpływa do Skarbu Państwa. To jest ten element, który chyba tutaj dodatkowo miał zadziałać. No i oczywiście obok Orlenu mamy jeszcze te inne firmy, które miały być również objęte takim podatkiem. Suma summarum, ta kwota, która znalazłaby się w budżecie, byłaby jednak większa niż wynikająca z samego zysku Orlenu. Ale jeszcze raz powtarzam, jakie to jest jednak trudne z różnych powodów, politycznych oczywiście także. Przecież ja doskonale pamiętam ten pomysł w wykonaniu rządu Prawa i Sprawiedliwości. 30, prawie 4 miliardy złotych wygenerowanego zysku w 2022 roku przez Orlen. Grubo, nie chcę w tej chwili przekłamać, ale chyba 28 miliardów prawie z tego to był zysk tej części PGNiG, czyli w tej części związanej z gazem. A mimo to tego podatku nie udało się wtedy wprowadzić. No, tak jak powiedziałem, z różnych powodów. Ja muszę panu też szczerze powiedzieć, ja nie jestem fanem takich decyzji, takich ad hoc można powiedzieć, wpływających na sytuację rynkową. Takiego dodatkowego maczania palców przez państwo w firmach czy w gospodarce. Ale są sytuacje nadzwyczajne, na pewno taką sytuacją jest wojna, na pewno taką sytuacją jest totalnie rozdygotany rynek ropy naftowej, choćby to, co powiedzieliśmy przed chwilą, prawda? Dzisiaj już znowu jesteśmy poniżej $90, więc w takich nadzwyczajnych sytuacjach ja takie rozwiązania dopuszczam. I tak samo było w przypadku CPN-u. Nie jestem fanem takich rozwiązań, ale nie krytykowałem CPN-u. Uważam, że dobrze, że rząd ten CPN wprowadził.
1: Ostatnie miesiące pokazują, że rozdygotanie staje się nową normą i być może trzeba będzie zmienić trochę albo zmodyfikować paradygmaty politycznego myślenia. Na koniec chciałbym jeszcze wrócić do administracji Donalda Trumpa, do jej poczynań, bo też owa administracja wprowadziła nowe cła na import z ponad 82 państw, uzasadniając swoją decyzję walką z pracą przymusową. I co ciekawe, w gronie tych państw są także kraje Unii Europejskiej. Czy Unia Europejska jest organizacją, w której trzeba walczyć z pracą przymusową?
0: No i to jest dobre pytanie. No, oczywiście myślę, że w każdym kraju na świecie w jakiejś części mamy do czynienia z tym procederem, ale myślę, że akurat jeśli mówimy o Unii Europejskiej, oczywiście to nie jest dokładnie to samo, co chcę teraz powiedzieć, ale raczej w większości krajów mówimy o zbyt mocno opisanych czy zbyt daleko idących przepisach dotyczących zatrudnienia, czyli braku elastyczności rynku pracy. Tak jak powiedziałem, praca przymusowa to nie jest do końca to samo, ale myślę, że no wszystko możemy mówić, jeśli chodzi o przepisy dotyczące rynku pracy Unii Europejskiej, ale nie to, że są one niewrażliwe na pracę przymusową. Natomiast wie pan, to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ Donald Trump i tak zrobi to, co będzie chciał. Będzie to argumentował, jak będzie chciał. A ja pamiętam moment, kiedy dogadaliśmy się my, Unia Europejska, ze Stanami Zjednoczonymi odnośnie ceł. I wszyscy mówili, mamy sukces, politycy europejscy mamy sukces, Amerykanie mamy sukces, jest teraz będzie sprawiedliwie, mówił Donald Trump. A ja tylko miałem z jedną rzeczą problem. Nie ma żadnej gwarancji i jak widać nie ma, że to, co zostało wtedy uzgodnione, nie zostanie zmienione. No i to jest problem z obecną administracją amerykańską. My nie wiemy, co się może...
1: Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
0: Bardzo
1: Marek
0: mi było miło.
1: Zuber,
0: bardzo dziękuję.
1: Ekonomista, Akademia WSB. Wszystkiego dobrego.
2: Powtórka programu.

0: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: A my już teraz łączymy się z naszym gościem, a jest nim pan Marcin Kiepas, analityk Tikmil. Dzień dobry, panie Marcinie.
2: Dzień dobry.
1: Tak, patrzę na notowania ropy, no i widać wyraźny spadek. To był weekend cudów, chciałoby się powiedzieć, biorąc pod uwagę różnicę pomiędzy piątkiem a poniedziałkiem. Faktycznie ropa jest tania, ale czy faktycznie dzisiaj możemy mówić o optymizmie? A jeśli tak, to czy o umiarkowanym, a może powinniśmy się bardziej uśmiechnąć do tych wskazań?
2: No, chyba powinniśmy się trochę uśmiechnąć od tych wskazań, no, bo jednak spadki cen ropy są duże. Żeby uzmysłowić słuchaczom, jak są duże, to wystarczy powiedzieć, że w ciągu dwóch dni, no bo ropa taniała też w piątek, w ciągu tych dwóch dni zostały wyzerowane wzrosty z całego tygodnia, a były to potężne wzrosty. Przypomnę, w przypadku ropy Brent jej notowania wzrosły z okolic $70 za baryłkę do ponad $100 za baryłkę, więc wzrost był potężny, teraz mamy odwrót. Odwrót, czy będzie trwały, jeszcze zobaczymy. Historia, którą obserwujemy od końca lutego, od przełomu lutego i marca, czyli od momentu, kiedy panują niepokoje, czy jest wojna, jak to ująć, każdy sobie może wybrać, na Bliskim Wschodzie. Często mieliśmy i dynamiczne wzrosty, i później równie mocne spadki. Jaki będzie finał, zobaczymy. W każdym bądź razie ten obecny duży spadek, no, powinien nas cieszyć. I to podwójnie, bo po pierwsze oznacza, że spokojnie jest na Bliskim Wschodzie z jednej strony, z drugiej strony jest szansa, że to przełoży się na niższe ceny paliw na stacjach.
1: No właśnie, powiedział pan, jest szansa, ale tutaj też wiemy, że niestety samą ropą naftową nie tankujemy naszych samochodów, niezależnie od tego, jakim silnikiem dysponujemy, czy benzynowy, czy diesla, to oczywiście przez cały ten przemysł ta ropa naftowa musi przejść, musi być odpowiednio przetworzona. Po drodze mamy marże rafineryjne, mamy kurs dolara, no i nam się to składa potem na to, co widzimy na pylonach, a dzisiaj ósemeczka w wielu miejscach za diesla.
2: No tak, gdyby można jakąś taką, przepraszam, radę szybko dać, no to kto nie musi dzisiaj tankować, to chyba może się wstrzymać ten jeden lub dwa dni, bo jest szansa, że będzie odrobinę tańsze, paliwo tańsze, bo dziś obserwujemy nie tylko spory spadek cen ropy, ale również tanieje nam dolar, czyli dwa z trzech istotnych czynników, które wpływają na ceny paliw na stacjach, czyli ceny ropy, spready paliwowe, czy marże paliwowe i notowania dolara, to te dwa czynniki działają na obniżenie cen paliw, więc podejrzewam, że za te 2-3 dni będzie troszeczkę taniej niż to widzimy obecnie. Natomiast na ile to będzie trwał spadek, no to musimy czekać, musimy wsłuchiwać się w te sygnały, które płyną z Bliskiego Wschodu. Jeżeli politycy amerykańscy, irańscy będą rozmawiać o zakończeniu działań wojennych, póki co mamy tam wstrzymanie tych działań wojennych, jeżeli będą rozmawiać i będzie bliżej trwałego rozejmu, zakończenia tych działań, zakończenia wojny, no to ropa powinna być wyraźnie tańsza, no bo to już obserwowaliśmy, tak? Na początku, tak jak wspomniałem wcześniej, na początku lipca cena baryłki ropy Brent to było $70, czyli już ten czynnik, gdy grały nadzieje na koniec wojny i na to, że Zatoka Cieśnina Ormus była odblokowana i tankowce i gazowce płynęły przez ten cieśninę, już to działało. Więc jeżeli to będzie szło w tym kierunku, no to będziemy mieli niższe ceny paliw.
1: Pan Marcin Kiepas, analityk Tikmil, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Ale magazyn Saldo cały czas trwa i nie kończymy jeszcze naszego magazynu, tylko zmieniamy temat, bo teraz będziemy mówili o bezpieczeństwie nas wszystkich, ale przede wszystkim bezpieczeństwie najmłodszych w skomplikowanym albo coraz bardziej skomplikowanym świecie. Mateusz Osowski, CERT, Orange Polska i ekspert do spraw bezpieczeństwa w sieci jest moim i państwa gościem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: No właśnie, kontrole rodzicielskie dają takie poczucie, że

0: że panujemy nad sytuacją, kiedy teraz o 12:40 jesteśmy w pracy, nasze dzieci mają wakacje, nastolatkowie, no i oczywiście ekran, komputer, no miejmy nadzieję, że też zajęcia jakieś sportowe, ale do tego ekranu się wraca, a tam przeróżne pokusy. Teraz każdy 13-latek ma już, albo prawie każdy, albo duża część ma własną kartę płatniczą, ma możliwość zarządzania swoim cyfrowym budżetem, no i tam się czają niebezpieczeństwa. Jesteśmy w stanie nad tym panować, czy nie?
1: Pierwsza sprawa jest taka, że dzisiejsza pogoda raczej zachęca do tego, żeby pograć w gry. Grać, żeby grać w komputer, a nie biegać po boisku, chyba że ktoś jest twardziel, to wtedy okej. Natomiast trochę bym się nie zgodził z tym, że każdy 13-latek ma kartę, no bo to są kwestie tam prawne i dostępu, prawda?
0: No prawie, no, duża część.
1: Oczywiście jest 1000 sposobów na to obejść, można i 2-latkowi dać kartę do ręki, jakąś przedpłaconą, prawda? To jest kwestia tego, czy ma w ręku ten numer karty, który możesz zastosować, czy też nie, prawda? To tak trochę bym do tego podszedł. Może upraszczając znowu, no mogę dać 5-złotówkę do ręki dziecku? Mogę, ma wtedy pieniądze, tak, bez względu na to, jaki tam będzie system, prawda? Tego. Natomiast cofnąłbym się do samego początku pańskiej wypowiedzi, tego słowa kontrola rodzicielska, bo najpierw była kontrola, a potem było, czy nad tym wszystkim panujemy, prawda? Więc wydaje mi się, że jakby, o ile mamy różne środki techniczne, które gdzieś to mogą wspierać i do tego sobie też przejdziemy, to chyba moja robota w obszarze tego całego awarenessu, uczulania polega na tym, żeby najpierw zacząć od uświadamiania dzieci, że złodzieje i oszuści są absolutnie wszędzie, tam gdzie dochodzi do jakiejkolwiek transakcji, mniejszej czy większej. Więc może by zacząć sobie jakiegoś mapowania i rozmowy z dziećmi, w jakich miejscach w ogóle te pieniądze wydają, jeśli chodzi o online. Już pomijając kwestie stricte zakupowe, fałszywych sklepów, ale mamy gry, mamy mikropłatności w grach, mamy kolegę, koleżankę, które prosi tylko o blika, słynne, my to już roboczo nazywamy mamo, tato, już tego skrótu dalej nie rozwijamy od tych wyłudzeń. 6-cyfrowego kodu transakcji, więc raczej od takiej mapy zagrożeń powinniśmy sobie zacząć i rozmowy z dziećmi.
0: Bo to nowe pokolenie to zupełnie inny typ konsumenta. Moglibyśmy się złapać za głowę, gdybyśmy podliczyli, ile dzieciaki wydają w mikropłatnościach na różnego rodzaju dodatki do gier. Czasami to są wydatki rzędu kilku złotych, czasami trochę więcej, ale czasami dochodzą subskrypcje, a te subskrypcje już się wiążą z pewnym takim ciągiem kolejnych wpłat i tego
1: tak,
0: jest
1: ja
0: naprawdę
1: przepraszam,
0: dużo.
1: Że przerwę, to też jest ważne, że jeśli chodzi w ogóle o gry, z których korzystamy na urządzeniu mobilnym, tak, na tablecie czy na telefonie, model biznesowy też na tym polega, żeby ta gra była bezpłatna, natomiast żeby te mikropłatności, czyli drobne zakupy w grze, których dokonujemy, no na nich realnie wtedy zarabia producent danej gry. I sam to świetnie wiem z autopsji, że jeśli buduje się zamek i mam na niego czekać 2 dni, no to chętnie kupię za kilka dolarów możliwość wybudowania go w 1 godzinę, bo jest mi po prostu potrzebny.
0: W kwietniu pojawiły się takie wyliczenia, że wydatki dzieci, uwaga, tylko na gry, jakkolwiek to nie brzmi, hazardowe, to brzmi strasznie, mogą sięgać kilkuset milionów złotych rocznie. To jest naprawdę gigantyczna suma. Jak ustrzec dzieciaki przed tym, co się dzieje w sieci? Bo wiadomo, możemy kontrolować dostęp do kieszonkowego, możemy zabrać kartę, ale to też nie na tym świat polega, bo też musimy mieć świadomość, że gdzieś ci młodzi konsumenci muszą nauczyć się dysponowania środkami.
1: Tak, no to też pytanie, czy chcemy się tutaj zanurzyć tylko do samych jakby płatności, bo też co to znaczy na gry hazardowe, prawda? Pytanie, no jaka tam była tego definicja i co zostało pod to podciągnięte, tak? Więc chyba wydaje mi się, że to może być trochę szersze mogło być tam pojęcie. Natomiast jakby skupiając się na rzeczy, no pierwsza sprawa, no jako rodzice powinni wiedzieć, gdzie faktycznie te transakcje są, co dzieciaki po prostu kupują. Swoją drogą też w ogóle w jakie gry grają, czym się też interesują sieci. Bo jeżeli zrobimy sobie tak, wejdziemy na drabinę o te 2 stopnie, no to się okazuje, że to podejście jest bardzo często złe, bym tego słowa takiego trywialnego użył. Mam na myśli to, że rodzice nie zwracają uwagi na to, co dzieciaki tam oglądają, kim, po prostu się nie interesują, a jednak powinni. Ja kojarzę kiedyś rozmowę z moim kolegą, u którego na wywiadówce wychowawczyni klasy pokazała kilka logotypów. Logotypów YouTube'a, Instagrama, TikToka, Discorda i tam jeszcze parę innych logotypów, prawda? YouTube'a znał każdy rodzic, Instagrama część, reszty już tylko on, jako jedyny rodzic. Więc zaczęli patrzeć na dziwolonga. Natomiast kiedy pokazano kilku też youtuberów, kilku tiktokerów, wszystkich nie kojarzył, ale część z nich tak. I to również podobne było zadanie z grami popularnymi, prawda? I ci rodzice patrzyli na niego jak na kosmitę. Natomiast on ich bardzo pięknie skontrował. Powiedział, mój syn korzysta z internetu, korzysta z tych narzędzi, więc ja przecież muszę je

0: po prostu znać, wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, prawda? Czy zapaliła się wszystkim lampka? Jasne, że nie. Ale myślę, to dosyć prosty przykład.
1: Podoba mi się ta kolejność, o której pan wspomniał, że takie zainteresowanie się analogowe.
0: Jeszcze tylko jedną rzecz, co bym właśnie wpadał do głowy. Jak graliśmy w komputer albo coś oglądaliśmy i nagle się otwierały drzwi od pokoju, to się wyłączało ekran

0: dla dorosłych były tam
1: na kodzik,
0: zablokowane, na
1: cztery
0: kodzik
1: jedynki.
0: I koniec. Nie wiem, jaki był kod, ale w każdym razie faktycznie te cztery jedynki to nie był dobry pomysł na pewno. No właśnie, a jak to wygląda już w tym bardziej skomplikowanym cyfrowym świecie? W cyfrowym świecie, w którym jest wszystko.
1: Tak. I teraz wydaje mi się, że tutaj może generalnie to słowo kontrola rodzicielska wynika z tego, że jest wprost tłumaczone z języka angielskiego, gdzie tam pojawia się, czyli ten parental control, czyli pojawia się ten kontrol i tak to przetłumaczono, co nie do końca jest stricte kontrolą, a raczej bym powiedział nadzorem, ale mniejsza o to. No więc jeżeli korzystamy sobie z, no skazani jesteśmy na dwie platformy, albo na Androida, albo na iOS-a, te funkcjonalności mniej więcej ze sobą są tam pokrewne, natomiast to, co jest ciekawe, co ostatnio wprowadziło Apple podczas swojej... Oni mają raz do roku taką konferencję w WWDC, gdzie mówią, co będzie nowego, ciekawego, ale w software'ze, czyli w oprogramowaniu, jakie to będą zmiany. I oni zapowiedzieli część zmian, które wejdą do końca już jesienią bieżącego roku. Mianowicie użytkownicy Jabłka mają taką aplikację, która nazywa się Screen Time. Możemy jeszcze się kojarzyć, to ona podpowiada, ile czasu przed ekranem spędzamy.
0: A to w Androidzie też takie coś jest.
1: Dokładnie. To na przemienie to powiedzieć. Tak. Funkcjonują. Natomiast przy użyciu tej aplikacji można było sobie spiąć przy użyciu takiej funkcji jak chmura rodzinna kilka urządzeń i to też w Androidzie dosyć podobnie wygląda i ustawić na nich różne limity. Czyli na przykład na telefonie dziecka jest dopuszczalny limit do powiedzmy półtorej godziny YouTube'a dziennie, taka aplikacja również. No i chodziło o to, że to się dzieliło pomiędzy różnymi urządzeniami. I ta zmiana polega na tym, że oni kasują to podejście i w to miejsce wprowadzają coś, co nazywają profilem dziecka. Profil dziecka może być założony w momencie wyjęcia urządzenia z pudełka. Po prostu zaznaczamy, konfiguruje profil dziecka. Podajemy jego datę urodzenia. W zależności od regionu to trochę się tam gdzieś zmienia i mamy różne kategorie. I teraz o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi po pierwsze o to, że jest zbudowany jeden profil na różnych urządzeniach. Czyli jeśli dziecko ma tablet i telefon i ustawimy sobie tą kontrolę rodzicielską na zasadzie do iluś tam godzin, powiedzmy do godziny, niech to będzie tam YouTube'a, to już nie na trochę na tym urządzeniu, trochę na tym, ale łącznie z tych dwóch urządzeń. Upraszczając, jeżeli wcześniej miałem limit na przykład od rodziców, 2 godziny grania na telefonie, 2 godziny grania na tablecie, to teraz mam już nie 4, 2 tu, 2 tu, tylko łącznie te 2 godzinki.
0: No, pan wspomniał tutaj o tej popularnej aplikacji do oglądania filmów. Ja się tak zastanawiam. Ona działa jako aplikacja i możemy wprowadzić tam jakiś tam limit. No, ale też można na tę właśnie aplikację, czy na tę platformę dostać się też przez przeglądarkę. I teraz dochodzimy do tego punktu, że młodzi potrafią, że to tylko tak się nam wydaje, że panujemy nad sytuacją. I nieważne, czy to jest na komputerze stacjonarnym z jednym systemem, czy to jest na Androidzie, czy to jest na iOSie. Dzieciaki między sobą też wymieniają
1: pewnie
0: się doświadczeniami,
1: tak,
0: i dają sobie nieźle z tym radę.
1: Pewnie, że tak. I gdzieś tam czasami trzeba być z tego po prostu dumnym, bo jeśli nie wiesz, jak coś zhakować, daj to po prostu 6-latkowi i zaczekaj 15 minut. No dobra, ewentualnie 5-latkowi. Natomiast tam doszła jeszcze jedna funkcja, która moim zdaniem może budzić kontrowersje i z którą ja w tekście, który pisałem na certorange.pl też nie do końca się zgadzam. Mianowicie można tam zrobić coś do takiej właśnie zerowej historii. I w momencie, kiedy dziecko chce wejść na stronę www, na której wcześniej jeszcze nie było, powiedzmy, no z czystej karty nie będzie ten YouTube, ale jakakolwiek inna, na przykład dostaje link do ciekawej rozmowy w Polskiej Radio 24, ale na tej stronie wcześniej nie było, więc leci powiadomienie do rodzica, czy rodzic akceptuje, żeby dziecko mogło wejść na tę stronę. I teraz uważam, że robi się mały paradoks, bo powiedzmy, że no okej, jakby idea jest szczytna, rodzic kontroluje każdą nową stronę www w ramach tych urządzeń, z których dziecko korzysta i pod warunkiem, że ma tą jedną przeglądarkę. Konkretnie Safari. Czy może mieć inne? Może. Pod warunkiem, że rodzic zaakceptuje możliwość zainstalowania kolejnej aplikacji ze sklepu z aplikacjami. Ale trochę tak jak w pracy mamy, prawda? No nie wszystko możemy sobie na komputerze zainstalować. Natomiast do czego ja biję? Moim zdaniem, jeżeli dziecko by na przykład odrabiało pracę domową i chciałoby korzystać z różnych stron, na których wcześniej nie było, bo pisze jakiś nowy, ciekawy tekst, materiał, cokolwiek innego, czy szuka informacji, to za każdym razem leci powiadomienie do rodzica, które jest niewygodne, bo coś piszczy, rodzic nie może odebrać, nie wiem, jeden jest w samolocie, drugi w podróży, na pływalni, gdziekolwiek. Albo się po prostu złości, że co sekundę coś piszczy, bo skaczemy po stronach. I dziecko w tym momencie wraca do stron, których już było, czyli zamyka się w swojej bańce informacyjnej. Więc to narzędzie, które tutaj miało służyć jakby moim zdaniem, to jest moja prywatna opinia, kontroli i jakiegoś tam nadzorowaniu stron, po które dziecko odwiedza, z automatu będzie je zamykać w bańkach do momentu, kiedy znajdzie oczywiście obejście, aby prezentować je

0: jedną stronę z przodu. Jeśli ktoś jest bardziej techniczny, no to zna hasło reverse proxy i to można by ten sposób też obchodzić.
1: A jednak sposoby są. Ta cyfrowa rzeczywistość to jest takie obce miasto. Ja pamiętam billboardy również na ulicach Warszawy, które mówiły o tym, czy sprowadzały się do tego, że do pytania, czy zostawiłbyś dziecko samo w obcym mieście. I trochę tak jest z tą cyfrową rzeczywistością. A w mieście jak to mieście? Można zabłądzić, można wejść w złą dzielnicę, można też stracić pieniądze, wszystkie swoje oszczędności, można też zostać skrzywdzonym. I to jest chyba też najważniejsze, że tutaj musimy podejść do tego wielowątkowo, czyli ta pierwsza warstwa rozmowa, druga warstwa rekonesans, być może połączony tutaj z tą rozmową, no i trzecia warstwa te możliwości techniczne, które, jak zauważyliśmy, doskonałe nie są.
0: Tak, oczywiście nie są doskonałe, natomiast to też pytanie, jak daleko idziemy. Ja jestem fanatykiem serialu Black Mirror i różnych czarnych scen, które są opisywane. I to, o czym teraz rozmawiamy, to jest jeden z takich elementów, bo tam są funkcje, które idą dużo dalej. Dodanie nowego kontaktu do skrzynki znajomych również może wymagać akceptacji rodzica, a nawet wyświetlanie niektórych treści w czasie rzeczywistym, które algorytmy aplowskie uznają za treści szkodliwe. Tu chodzi o samą zawartość związaną z nagością, przemocą i tak dalej. I one w czasie rzeczywistym nie będą wyświetlone, będą zamazane. Trochę jak w czwartym odcinku pierwszego sezonu Black Mirror, gdzie można było w dowolnym momencie wymazać część elementów, które dziecko widziało. I małymi kroczkami być może to się zaczyna.
1: Ale straszne to też jest... się wszystko sprowadza do jednej rzeczy. Kiedyś też, kiedy w latach 60. pojawiały się w przepisach wielu krajów, pojawiał się obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa, to też wszyscy mówili, ale to jest niewygodne. Gdzie ktoś będzie jeździł z czymś takim, prawda? A jednak do tego przywykliśmy i dzisiaj wiemy, że to wpływa na nasze bezpieczeństwo. I to dotyczy przeróżnych rozwiązań, bo my tutaj koncentrujemy się na kilku wybranych rozwiązaniach, ale tak na dobrą sprawę jest cała masa rozwiązań, również takich płatnych, również aplikacji do właśnie tej kontroli rodzicielskiej produkowanych przez inne firmy, gdzie przeróżne rozwiązania, również te kontrowersyjne, się znajdują. No i teraz trzeba gdzieś to wypośrodkować, ale pytanie, czy się da?
0: No na pewno, znaczy one się nie cieszą jakąś wielką popularnością, zacznijmy od tego, bo to są sytuacje, kiedy komuś bardzo się chce po prostu... no taki kaganiec gdzieś tam dziecku uwiązać i strasznie go tam gdzieś kontrolować w sieci. Wcześniej pan wspomniał o tym zostawieniu w obcym mieście. Ja się boję, że więcej ludzi chętniej wrzuci dziecku jakiś lokalizator do kieszeni, żeby wiedzieć, w ile sekund już do tego sklepu doszło, czy też nie go tam na bieżąco obserwować, ale do internetu wpuszcza go no po prostu. No, masz telefon, otwórz, działaj sobie, tak? Więc... to jest jakby skrajność i chyba powinno być zupełnie odwrotnie, prawda? Jeżeli chodzi o te różne narzędzia z obszaru kontroli rodzicielskiej, tak, tego jest multum. Natomiast z tego, co ja się orientuję, one się cieszą popularnością w chwili, gdy no, doszło do czegoś niefajnego. Na przykład no, rodzice zostali wezwani do szkoły, bo dziecko się nad kimś znęcało, produkowało jakieś niefajne treści i wtedy w ramach kary do czegoś takiego dochodzi. Niestety również bezmyślnie. To znaczy, okej, to odcinamy ci w takim razie wszystko, kontrolujemy wszystko i z tego też skutki są, ja nie chcę tutaj bronić oczywiście w żadnym wypadku, natomiast te skutki też czasami mogą być bardzo, bardzo opłakane, prawda? Więc to też jest tak, żebyśmy chyba jednak rodzice powinni zacząć od tego rekonesansu, od informacji, gdzie jak dziecko po prostu z tego internetu sieci korzysta, sami też się edukować. I tutaj takich miejsc jest dużo. My też oczywiście w tym pomagamy w CERCie. Dużo publikacji na ten temat robimy i będziemy robić jeszcze więcej, gdzie na te dzieci jakieś niebezpieczeństwa czyhają. Bo my na ten moment jesteśmy na takim wierzchołku góry lodowej. A możemy sobie przecież jeszcze, gdyby czasu straciło, przejść przez no, różne bardzo niefajne rzeczy, kiedy z dziećmi ktoś będzie chciał nawiązać kontakt, kiedy będzie chciał też wyłudzić jakieś dane, informacje. Na rodzicach możemy też wieszać psy, chociaż lubię pieski, więc nie lubię trochę tego powiedzenia. To może tak, wieszać coś niedobrego, jeżeli chodzi o cały sharenting, udostępniania zdjęć i informacji na temat dzieci w internecie, które tam zostają na zawsze. Tu też trzeba sobie się popukać w głowę. Ja ostatnio czytałem takie badanie, że w Polsce wśród rodziców, którzy udostępniają zdjęcia dzieci w internecie, 72% nie jest w stanie powiedzieć po co. Bo tak. Bo inni tak robią?
1: Bo inni tak robią. Ja myślę,
0: czyli
1: że najczęściej
0: nawet nie dla lajków, tylko nie wiem.
1: Mateusz Osowski, CertoRange Polska, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję. No i zastanówmy się również, co my robimy w sieci, ale też rozmawiajmy z naszymi pociechami właśnie na temat zagrożeń w cyfrowym świecie. Bardzo dziękuję.
0: I ja również.

0: Magazyn Saldo, kolejne wydanie o godzinie 17:47 i oczywiście też ceny paliw. Wrócimy do tego tematu z całą pewnością.
1: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.

0: Jest trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Dziękuję polskim władzom za zdecydowaną i natychmiastową reakcję, napisał ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sibicha. Chodzi o zatrzymanie sprawców pobicia pary Ukraińców we Wrocławiu. Sibicha zaapelował też do części polskich polityków o zaprzestanie podsycania wrogości, która skutkuje atakami przemocy na ulicach. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych o pobicie pary obywateli Ukrainy we Wrocławiu. To mężczyźni w wieku 27 i 45 lat. Do jednego z zatrzymań doszło podczas akcji, bo podejrzany próbował uciec z miasta.
1: Obaj zatrzymani byli już wcześniej wielokrotnie notowani za różne przestępstwa, a jeden z nich próbował uciec z miasta, mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
2: W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego policji. Policjanci nadal intensywnie pracują nad sprawą, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności i zatrzymać pozostałego sprawcę.
1: Policja potwierdza, że do zdarzenia doszło po sprzeczce w sklepie. Mężczyźni mieli wepchnąć się do kolejki, a 21-letnia Anastazja zwróciła im uwagę. Chwilę później konflikt przeniósł się przed sklep. Na opublikowane w sieci nagraniu widać, jak dwóch mężczyzn podchodzi do pary Ukraińców. Po chwili zaczynają bić mężczyznę, następnie dołącza trzeci napastnik. Cała trójka kopie leżącego. Gdy kobieta próbuje go bronić, również zostaje uderzona. Oboje trafili do szpitala. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Prokuratura nie potwierdza informacji dotyczących spotkania śledczych z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem w jednym z krajów Zatoki Perskiej. Według doniesień medialnych dyrektor jednej z delegatur CBA i prokurator Marek Wełna mieli namawiać szefa upadłej giełdy kryptowalut do współpracy ze służbami.
3: Prokuratura przeprowadziła oględziny komunikatorów internetowych Telegram i Slack oraz zapoznała się z korespondencją wymienianą między pracownikami Zonda Krypto. Śledczy wydali też postanowienie o blokadzie rachunku we francuskim banku, na który trafił istotny przelew od zarządu Zonda Krypto.
4: Przelewu kwoty 4 milionów euro pochodzącej z transakcji przeniesienia własności zarejestrowanej w Monaku spółki, w której udziałowcami są osoby podejrzewane w śledztwie Zonda Krypto.
3: Powiedział rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach, prokurator Michał Binkiewicz. Francuski sąd zgodził się na zablokowanie wskazanego konta. Śledztwo dotyczące Zonda Krypto przedłużono do stycznia 2027 roku. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Po prawie dwóch latach od powodzi mieszkańcy Głuchołaz ponownie mogą korzystać z mostu nad Białą Głuchołazką. Nowa przeprawa zastąpiła obiekty zniszczone podczas kataklizmu z września 2024 roku. Przeprawę na Opolszczyźnie otworzył wczoraj premier Donald Tusk.
5: Jestem dumny, ten most wygląda naprawdę imponująco, jak go porównamy z mostem tymczasowym. I wiem, że jeszcze będzie ruch wahadłowy, bo tam trzeba dalej rondo dokończyć, ale to jest nie tylko kwestia powrotu Głuchołaz do świata, ale też ważne dla drogi krajowej.
0: Mieszkańcy podkreślają, że nowy most to symbol powrotu do normalności.
6: Teraz na pewno o wiele lepiej, wygodniej.
7: Ja jeżdżę samochodem, także miałam trudności, były niesamowite. No nie wiem jak teraz, zobaczymy, to się okaże. Piękny most.
8: Cieszymy się mocno, bo uciążliwe było to przeprawianie się na drugą stronę. Akurat mieszkam na Zabiałczu, no przeprawa przez rzekę była troszeczkę skomplikowana.
0: Nowy most położony jest niemal metr wyżej od poprzedniego i ma być bardzo...

0: bardziej odporny na wielką wodę. Jego budowa kosztowała 65 milionów złotych. Rząd przeznaczył na odbudowę Głuchołaz 365 milionów, a na pomoc wszystkim regionom dotkniętym powodzią 11 miliardów.
1: To są aktualności jedynki.
0: Prezent od ONZ dla Gdyni na setne urodziny. Modernistyczne centrum tego miasta znalazło się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Zebrani w południowo-koreańskim Pusan eksperci, gdzie kończą się obrady Komitetu Światowego Dziedzictwa, uznali, że gdyńska architektura i jej układ urbanistyczny są wyjątkowe w skali całego świata. A więcej już teraz od Tomasza Sajewicza.
2: Kandydaturę Gdyni poparło 18 z 21 członków Komitetu Światowego Dziedzictwa. Starania o wpisanie na prestiżową listę trwały od dekady. Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO to spis najważniejszych ze względów przyrodniczych, architektonicznych i kulturowych miejsc na ziemi. Modernistyczne Śródmieście Gdyni obejmuje obszar 88 hektarów. Jest tam około 500 budynków. Objęcie ich prestiżowym statusem dla mieszkańców to tylko powód do dumy. Gdyńskie Śródmieście już teraz objęte jest ochroną konserwatorską. Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO obejmuje 1250 miejsc, w tym 18 w Polsce. Są to m.in. Krakowska Starówka, Kopalnia Soli w Wieliczce czy Puszcza Białowieska. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Na koniec aktualności jeszcze Hiszpania. Z powodu pożaru sieci trakcyjnej w barcelońskim metrze doszło do ewakuacji pasażerów. Służby ratownicze udzieliły pomocy około 120 osobom, poinformował o tym kataloński dziennik La Vanguardia. Do pożaru doszło między stacjami linii L1 Glorys i Clot we wschodniej części Barcelony około 18. Awaria infrastruktury spowodowała intensywne zadymienie i unieruchomiła pociąg w tunelu między dwiema stacjami. Niektórzy pasażerowie nie czekali na przybycie służb ratowniczych, otworzyli drzwi wagonów i próbowali wydostać się przez tunel, a wdychanie dymu spowodowało u nich problemy z oddychaniem. Ratownicy udzielili pomocy około 120 osobom, żadna z nich nie odniosła poważnych obrażeń. Ruch na linii L1 był wstrzymany. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W ciągu dnia pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na północy do 25 na południowym zachodzie, około 22 w centrum. Na warszawskich barometrach obecnie 1001 hektopaskali, a ciśnienie lekko rośnie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Noc. Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry.
1: Komentarz.
3: Doktor Paweł Ramiączek, politolog z Uniwersytetu WSB Merito, Łódź. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Jest pan zaskoczony tym, jak mocno krytykują siebie nawzajem dawni politycy Prawa i Sprawiedliwości?
4: Przyznam szczerze, że trochę tak, ze względu na to, że nie spodziewałem się, że ta fala krytyki przyjmie aż tak dużą siłę. Odnoszę się tutaj zwłaszcza do wypowiedzi Jacka Kurskiego, które były, jak dobrze pamiętam, wczoraj w jednej z telewizji dość mocno eksponowane. Dzisiaj powołują się na nie w zasadzie wszystkie media. No i mam wrażenie, że ten konflikt narasta. I tu pojawia się dużo różnych komentarzy mówiących o tym, że może to ustawka, może to wszystko jest wyreżyserowane i tak dalej. Ja nie przewiduję, czy też nie przypuszczam, żeby to była ustawka ze względu na to, że cena jest zbyt wysoka, bo proszę zauważyć, że dzisiaj pan premier Mateusz Morawiecki ze swoją grupą posłów jest praktycznie u progu wyjścia z Prawa i Sprawiedliwości. Przypominam, że jutro dopiero, czyli we wtorek, odbędzie się formalne posiedzenie, na którym może dojść do formalnego wykluczenia wszystkich tych osób. No i tutaj pojawia się dalsze pytanie, co dalej, bo za rok wybory parlamentarne i jeżeli rzeczywiście ten konflikt, który obserwujemy, jest prawdziwy, to miejsce na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości raczej dla tych wszystkich osób od strony Mateusza Morawieckiego jest zamknięte. Więc Mateusz Morawiecki i jego grupa musi zadać sobie pytanie, z jakich list wystartować, żeby w przyszłym Sejmie znaleźć swoje miejsca. I tu pojawia się wiele ciekawych rozwiązań. Natomiast jeżeli z kolei przyjmiemy hipotezę,

0: pod tezą, że ten konflikt jest rzeczywiście wyreżyserowany, to ja myślę, że spora część wyborców może poczuć się głęboko oszukana, bo nie wiadomo po co i dla kogo ten teatr byłby odgrywany. Także ja raczej jestem zwolennikiem tezy, że to wszystko, co się dzieje, ma charakter naturalny. Zresztą wielu polityków to podkreśla, że dwie frakcje w Prawie i Sprawiedliwości, maślarzy i harcerzy, są głęboko skonfliktowane. I tutaj też muszę zauważyć pewną prawidłowość. Otóż do głosu bardzo mocno dochodzi frakcja pana ministra Zbigniewa Ziobro, która reprezentowana jest przez wielu polityków, między innymi przez Patryka Jakiego, i mam wrażenie, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość nie jest sterowane przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a bardziej przez tę frakcję, która bardzo mocno akcentuje swoją obecność.
1: Mam przed sobą dwa sondaże. Pierwszy z dziennika Gazety Prawnej, już się na niego powoływałem w tej godzinie. Czy rozważałby pan, pani, oddanie głosu na nową partię polityczną stworzoną przez premiera Mateusza Morawieckiego? Odpowiedzi pozytywne to 26,5%, odpowiedzi negatywne 55,9%, 17% nie ma zdania. I jest także drugi sondaż w Super Ekspresie. Z kolei tam zadano pytanie o to, czy Prawo i Sprawiedliwość bez Mateusza Morawieckiego ma szansę na powrót do władzy po wyborach w przyszłym roku? Zdecydowana większość badanych, 62%, uważa, że takich szans PiS bez Morawieckiego nie ma. Czy pańskim zdaniem te hipotezy o ponownym, ewentualnym zjednoczeniu Prawa i Sprawiedliwości, których też nie wykluczał ani Morawiecki, ani Kaczyński, czy one mogą się zrealizować? Czy to jednak jest naprawdę walka o samodzielność polityczną ze strony Stowarzyszenia Rozwój Plus?
0: Ja widzę to w bardzo precyzyjny sposób. Po pierwsze, w polityce nigdy furtki wszystkie, czy też drzwi, nie są do końca zamknięte. I przekonaliśmy się o tym nieraz, oglądając egzotyczne koalicje samoobrony Ligi Polskich Rodzin i PiS-u. Tu mamy do czynienia ze stowarzyszeniem, jeszcze ze stowarzyszeniem. Czy będzie z tego partia polityczna, okaże się, choć wiemy, że w przestrzeni publicznej pojawiają się informacje, że może przekształcić się stowarzyszenie w partię pod inną nazwą. I w przypadku, gdyby doszło do sytuacji, w której Mateusz Morawiecki wprowadza swoje koleżanki, kolegów do Sejmu w przyszłej kadencji, to panie redaktorze, szanowni państwo, no wszyscy wiemy, że jest naturalnym koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości wtedy. I ja oceniam, że jeżeli byłoby to poparcie rzędu 8-7%, no zaryzykujmy około 10%, bo nie wiadomo, jakie listy będą stworzone, być może z PSL-em do wyborów, no to wtedy ten koalicjant jest naturalny. Biorąc pod uwagę fakt, że Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć wtedy na poparcie rzędu około 20%, a tu powołuje się na sondaże, które pojawiają się w przestrzeni publicznej już po rozłamie, gdzie PiS spada poniżej 20%, ale nie jest to spadek rzędu 15%, tylko gdzieś 17-18%, no to wtedy można powiedzieć, że ta siła, czyli pan Morawiecki plus Jarosław Kaczyński, czyli tutaj dwie partie w teorii, mogą być naturalnymi koalicjantami. I dobierając do tego partię pana Mentzena i Bosaka, czyli Konfederację, oczywiście bez pana Brauna, bez Konfederacji Korony Polskiej, to kreuje się koalicja, która ma realne szanse na rządzenie. Stąd 60-parę% osób, które stwierdzają w sondażu, że PiS samodzielnie nie może rządzić, ma rację, ale to kwestia tego, jaka będzie układanka po wyborach. Natomiast raz jeszcze wrócę do swojego pierwszego spostrzeżenia, mianowicie najważniejsze jest to w tej chwili dla pana Mateusza Morawieckiego i jego koleżanek, kolegów, z jakich list wystartuje do Sejmu. Bo jeżeli realnym jest, że na przykład będzie to koalicja PSL-u, być może części posłów, którzy są dzisiaj w dawnej Polsce 2050, czyli tutaj mamy te dwie partie, które powstały z Polski 2050. Jeżeli część z tych osób również zdecydowałaby się na start na szeroko pojętej koalicji, czy czy z szeroko pojętej koalicji PSL, Morawiecki plus o niej, to sądzę, że byłoby to ciekawym wydarzeniem politycznym, ciekawą konstrukcją, no ale tu też trzeba pamiętać, że wtedy próg wyborczy wynosiłby około 8%. Czy to jest możliwe, okaże się. Natomiast, tak jak powiedziałem, w polityce nie można zamykać wszystkich drzwi. Sądzę, że polityka jest na tyle płynna i elastyczna, zwłaszcza w sytuacji, w której ktoś gra o to, aby wejść do Sejmu, że

0: wszelkie możliwe konfiguracje są na stole. Aczkolwiek, jeszcze jedno, gdybym dzisiaj miał ocenić, co jest bardziej realne, czy koalicja PiS-u i Mateusza Morawieckiego po wprowadzeniu posłów, czy koalicja Koalicji Obywatelskiej i Mateusza Morawieckiego, to bardziej skłaniam się do PiS-u i pana Morawieckiego.
1: To właśnie poniekąd odpowiedział pan już na moje pytanie, które chcę teraz zadać, ale poproszę o uwypuklenie tego. To znaczy, do tej pory żyliśmy w takim przekonaniu, że bardziej premiowane jest zjednoczenie niż rozdrobnienie, ale paradoksalnie przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, jeśli oczywiście liderzy tych ugrupowań się porozumieją, łatwiej będzie wygrać z koalicją obecnie rządzącą właśnie w czterech partiach, znaczy Morawiecki, PiS, Braun i Mentzen, niż w ramach jednej listy. Czy rządowi będzie teraz trudniej?
0: Zdecydowanie tak. Natomiast to premiowanie większych partii wynika z prostego modelu. To jest model Donta, który procentowo dzieli mandaty w kontekście poparcia w skali kraju. I tu rzeczywiście może tak być. Natomiast jeśli chodzi o poparcie tych wszystkich partii, które pan wymienił, no to dzisiaj sondaże są bardzo jednoznaczne. Aczkolwiek, tak jak powiadam, nie można budować już konkretnych wyników na podstawie sondażów, gdzie mamy rok do wyborów, ale odnosząc się do tego, co jest dziś, no to rzeczywiście ta koalicja, o której wspominamy, kreuje się bardziej realnie, aniżeli koalicja po stronie obecnie rządzących, czyli na przykład Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, plus jeszcze na przykład PSL-u, który dzisiaj no, też ma przed sobą wyzwanie, jak stworzyć listy, aby przekroczyć próg wyborczy. Także tutaj wszystko jest absolutnie do rozegrania między partiami politycznymi i jeszcze żaden scenariusz nie może być w 100% prawdziwy, ale skłaniam się ku temu, co wynika z sondaży, że rzeczywiście dzisiaj duże szanse ma ta bardzo mocno prawa strona sceny politycznej do tego, aby budować przyszły rząd.
1: To jeszcze tylko zapytam o to, jak na to patrzy Konfederacja, bo pojawiają się i takie opinie, że nie jest do śmiechu liderom Konfederacji. Ale pytanie, czy Mateusz Morawiecki w ogóle jest jakimkolwiek zagrożeniem? Czy on będzie walczyć, czy w ogóle jest w stanie walczyć o wyborców Konfederacji, którzy w jakiejś części, nie umiem powiedzieć w jak licznej, ale w jakiejś części no, budowali się na sprzeciwie wobec Mateusza Morawieckiego. I to nie wobec PiS-u, ale wobec niego personalnie. Za politykę covidową, za politykę podatkową, za politykę gospodarczą, za Polski Ład i tak dalej.
0: Tak, ten rozdźwięk poglądów pomiędzy Mateuszem Morawieckim a liderami Konfederacji jest dość widoczny i też nie nazwałbym tego teatrem politycznym, tylko rzeczywistą, realną sytuacją. Nie sądzę, żeby Mateusz Morawiecki w jakikolwiek sposób odebrał wyborców dla Konfederacji. Tutaj misję miał pan minister Czarnek. Ta misja, mam wrażenie, że póki co się nie powiodła. I sądzę, że na ten moment ze strony Mateusza Morawieckiego nie ma żadnego zagrożenia dla Konfederacji. A Konfederacja sądzę, że sama w sobie też musi poukładać wiele spraw po to, żeby wystartować jako partia wiarygodna i przede wszystkim taka, która no, sprawia wrażenie silnej. I rzeczywiście tu do gry dochodzi jeszcze pan Braun, który już bardzo radykalne skrzydło prawicowe w Polsce reprezentuje, a jak widzimy tych ludzi jest coraz więcej. Więc jeśli mówimy o centrowych poglądach grupy pana Mateusza Morawieckiego, to w żaden sposób nie widzę, żeby ona zagrażała jakiejkolwiek Konfederacji.
1: Myślę sobie, że rzeczywiście, chociaż to nie jest bardzo odkrywcza myśl, że dla rządu nastały poniekąd dobre czasy. Przynajmniej rząd nie musi się już tłumaczyć z afery medycznej. No, co prawda Ireneusz Raś, jak się okazuje, sam sobie pisze przepisy o najmie krótkoterminowym, ale mimo wszystko uwaga jest skoncentrowana na tej prawej stronie sceny politycznej. Czy takie nieistnienie medialne, ani pozytywne, ani negatywne, rządowi na dłuższą metę pomoże? To znaczy, czy będzie w stanie przykryć właśnie rząd problemami w PiS-ie swoje problemy?
0: No, w pewnym sensie tak, natomiast też nie do końca jest dobra sytuacja ze względu na to, że im dłużej mówi się o nowych bytach politycznych czy nowych rozgrywkach na prawej stronie sceny politycznej, tym więcej osób się tym interesuje. I patrząc przez pryzmat rządu i przez pryzmat partii, które dzisiaj tworzą koalicję rządową, jest to temat, który powinien być również omawiany. Sądzę, że jest dużo do zrobienia dla Polaków, zacząwszy od cen paliw, skończywszy na perspektywach dotyczących chociażby CTS-2 w ramach Unii Europejskiej. To są tematy, które powinny być eksponowane, ale w sposób pozytywny po to, żeby zwrócić jednak uwagę na to, że rząd działa, rząd pracuje.

0: że tak powiem, dla ludzi. I w tym wypadku sądzę, że taki brak komunikacji, która miałaby na celu wyeksponowanie pozytywnej działalności rządu, nie zawsze jest dobry.
1: Bo tak myślę sobie, że jeszcze zanim Prawo i Sprawiedliwość zaczęło się ze sobą wzajemnie kłócić, to przecież byliśmy w ogniu dyskusji między innymi o potrzebie czy też konieczności rekonstrukcji rządu, o tym, że być może pod tym przywództwem Donalda Tuska Koalicja Obywatelska nie będzie w stanie przedłużyć swojego mandatu do sprawowania władzy, że być może będzie wymiana premiera Donalda Tuska na premier Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką przed wyborami, że w ogóle padała taka teza i ona była dosyć powszechna, że rządowi potrzeba jest nowej energii, nowego pomysłu na ten ostatni rok rządzenia, żeby z innym impetem wejść w przyszłoroczną kampanię wyborczą. Pan widzi jakieś takie, po pierwsze, czy pan widzi potrzebę takiego nowego otwarcia kolejnego już w ramach tego rządu i czy widzi pan jakieś jaskółki, które mogłyby zwiastować taką nową energię?
0: Panie redaktorze, z wielu doniesień medialnych, ale i nie tylko medialnych, wynika, że jeżeli kiedykolwiek dojdzie na jesień na przykład do jakiejkolwiek rekonstrukcji, to będą to ewentualnie niektórzy ministrowie. Natomiast absolutnie nie biorę pod uwagę faktu, że mógłby zostać wymieniony premier. Myślę, że pan Donald Tusk wziął odpowiedzialność od samego początku za to, co robi jego rząd, i tę odpowiedzialność dowiezie do samego końca. I taki scenariusz jest najbardziej realny. Natomiast jakieś drobne korekty jeszcze przed wyborami dotyczące ministrów, to przewiduję, że mogą się wydarzyć.
1: To jeszcze mam do pana pytanie o inicjatywę prezydenta Karola Nawrockiego, który zapowiada na ostatni weekend sierpnia spotkanie z młodymi pomiędzy 18 a 26 rokiem życia w prezydenckim ośrodku w Juracie na Półwyspie Helskim. To wydarzenie będzie się odbywało w tym samym czasie, co Kampus Polska Przyszłości. Prezydent zapowiada je raptem na miesiąc przed konkurencyjną imprezą. I tak się zastanawiam, dlaczego prezydentowi przypomniało się o takiej inicjatywie dopiero teraz, dopiero w momencie, gdy w PiS-ie właściwie już doszło do rozłamu. Czy pan widzi jakąś korelację? Jakie motywacje mogą kierować prezydentem?
0: Pan prezydent od samego początku swojej kadencji kieruje się jedną motywacją, jak najszybciej obalić rząd Donalda Tuska. Natomiast nie sądzę, żeby ta inicjatywa gdzieś po części była mocno związana z tą hipotezą czy z tym działaniem. Natomiast rzeczywiście to odbywa się w sytuacji, w której są konkurencyjne wydarzenia. Myślę, że pan prezydent aktywnie włącza się w politykę taką, która też ma na celu wyeksponowanie jego poglądów i przedstawienie jego wizji. Natomiast to wpisuje się też w szeroko pojęte budowanie poparcia dla prawicy, w tym często też prawicy tej nieco bardziej skrajnej. I ja w działaniach pana prezydenta dostrzegam po prostu elementy własnej polityki, która ma na celu tylko i wyłącznie wzmocnienie tego środowiska. To najprostsza logika, jaka może być w tym momencie, taka się nasuwa i sądzę, że to jest główny cel.
1: Ale wzmocnienie środowiska szeroko rozumianego prawicowego, jak rozumiem, tak?
0: Tak, oczywiście, chociaż pan prezydent ma w swoich działaniach, czy też w poglądach, które niejednokrotnie dotyczą współpracy z Unią Europejską, takie poglądy, które wpisują się w to nieco bardziej skrajne skrzydło prawej strony sceny politycznej. Aczkolwiek każde spotkanie z młodzieżą, a zwłaszcza z młodzieżą, która interesuje się polityką, jest czymś pozytywnym.
1: Rafał Trzaskowski, który tylko przypomnę, w ubiegłym roku nie zorganizował Kampusu Polska Przyszłości, tak jak po tym, jak przegrał wybory prezydenckie, teraz mówi, że prezydent Karol Nawrocki kradnie jego pomysł.
0: Wiadomo, że w przestrzeni politycznej wszystkie inicjatywy, które mają charakter podobny do siebie, będą oceniane przez przeciwną stronę jako coś, co jest skradzione. Natomiast w każdej bajce jest nieco prawdy. Mówię tutaj o ziarenku prawdy. I gdybym ja osobiście miał oceniać, to myślę, że podobne myśli przyszłyby mi do głowy. Natomiast próbujmy zainteresować ludzi polityką, zwłaszcza młodych, bo w młodych pokoleniach jest przyszłość i prawo do tego ma zarówno jedna, jak i druga strona. Im więcej inicjatyw dla młodych ludzi, tym lepiej. Natomiast młodzi ludzie sami zadecydują o tym, które inicjatywy i które poglądy są dla nich bliższe.
1: Jasna sprawa. Doktor Paweł Ramiączek, politolog z Uniwersytetu WSB Merito Łódź. Przyjmę pozdrowienia w takim razie do miasta Włókniarek. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
0: Bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia.
0: Pozdrowienia.

0: Powtórka programu.
1: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Szochowska.
0: Gość Polskiego Radia 24.
1: Jeszcze jeden sondaż Dziennik Gazeta Prawna, z którego wynika, że 55,9% pytanych przez SW Research dla Dziennika Gazety Prawnej nie zagłosuje na projekt Mateusza Morawieckiego, ale to sondaż z dziś, a jak będzie za rok, kto wie. Profesor Bogusław Liberacki, ekonomista, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, witam naszych słuchaczy, witam panią, pani redaktor.
1: Niejedno pan widział, niejedno pan wie. Jak obserwuje pan Jarosława Kaczyńskiego, to jest człowiek, który stracił polityczny instynkt i taką moc sprawczą w polityce?
2: Nie ma dowodów na to, że stracił polityczny instynkt i moc sprawczą.
1: Jak to nie ma?
2: Nie ma.
1: A te ostatnie wydarzenia?
2: Pani redaktor, czterech prezydentów wybieranych w Rzeczpospolitej Polskiej trzeciej.
1: Ale ja nie mówię, że on go nigdy nie miał. Pytam, czy stracił.
2: A nie ma dowodu na to, że stracił. To czas pokaże, czy stracił ten instynkt. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość wydaje się było taką strukturą dwuczęściową. Część pierwsza, czyli taka bardziej europejska, elegancka, i to był właśnie Mateusz Morawiecki i ludzie wokół niego. I część druga, no ta pozostała, która liczebnie jest znacznie większa. Mateusz Morawiecki był przez 6 lat premierem rządów prawicy. I mieliśmy przez ten czas możliwość obserwowania takich istotnych konfliktów. To znaczy, zwłaszcza ja to mogłem obserwować z Brukseli w relacjach rząd Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy i Komisja Europejska, Parlament Europejski, Unia Europejska w ogóle. Otóż były dwa światy. Premier Mateusz Morawiecki przyjeżdżał do Brukseli, zasiadał w najwyższych gronach i uczestniczył w podejmowaniu decyzji. Czy to był Zielony Ład, czy to była polityka klimatyczna, czy polityka migracyjna.
1: Czy to Mercosur też?
2: Czy Mercosur też. Po prostu zajmował stanowisko, mieścił się w większości, w zasadzie poza tą większością najczęściej występował premier Orban. W kraju natomiast przekazywał wiadomość tego typu, że rzeczywiście to mogło być niebezpieczne, ale dzięki mojemu twardemu stanowisku zmieniliśmy zapisy, teraz jest ok. Tak samo powstawał Krajowy Plan Odbudowy. Mieliśmy ten wielki dylemat w polskim Sejmie ratyfikacji podstaw prawnych do budowy Krajowego Planu Odbudowy. I wtedy już było dosyć istotne pęknięcie w PiS-ie, ponieważ suwerenna Polska, wtedy jeszcze chyba inaczej się nazywała.
1: Solidarna Polska. Ja tylko dodam, że to pan premier Mateusz Morawiecki zgodził się między innymi na warunkowość KPO, prawda?
2: Tak. Zgodził się wcześniej, podpisując się pod
1: którą to warunkowość potem
2: Rady Europejskiej i Parlamentu.
1: Tak, wstrzymywano te pieniądze.
2: Odnośnie uwarunkowań związane z przestrzeganiem praworządności. No i teraz pan premier Morawiecki dostał następujący przekaz. Po pierwsze, nie jest rozważany jako premier w przypadku zwycięstwa obecnej opozycji. Po drugie, idziemy w kierunku radykalizmu, czyli zbliżamy się do najbardziej prawej strony, czyli do pana Brauna, po to, żeby odzyskać elektorat. A jednocześnie także to, co trzeba zauważyć, kiedyś Prawo i Sprawiedliwość miało 40% poparcia w wyborach, w ostatnich 32% najwyższe poparcie i największy klub w Sejmie, a przez ostatnie tygodnie, właściwie miesiące, balansuje tak między 20%, czasami nawet lekko poniżej 20 do 24%. Czyli coś się zdarzyło takiego, że odpłynął elektorat, ten, który traktowalibyśmy, że był bliższy kiedyś premierowi Morawieckiemu, do innych partii, Koalicja Obywatelska, czyli Platforma praktycznie ma wysokie notowania, czy najwyższe notowania w Polsce, zastąpiła tradycyjnie Prawo i Sprawiedliwość. Konfederacja rośnie z kilku punktów procentowych poparcia teraz do wyrównania się. Wszystkie konfederacje biorąc razem wyrównały się z Prawem i Sprawiedliwością. Teraz pan premier Morawiecki ma swoje ambicje polityczne.

0: chce odgrywać dalej wielką rolę i zorientował się, że taki moment może po prostu odejść. No i stąd rozumiem, że powstała ta decyzja. Jest pytanie oczywiście, co dalej. I ja myślę, że parę tygodni trzeba poczekać, a może ze 2-3 miesiące, bo jak ułoży sobie premier Morawiecki relacje i z Prawem i Sprawiedliwością, ale także z partiami rządzącymi. Takim testem moim zdaniem będzie jakiekolwiek najbliższe głosowanie czy głosowania w sprawie odrzucenia weta pana prezydenta Karola Nawrockiego. I to może być okazja dla nowej formacji tej grupy Morawieckiego, to jest 40 szabel, żeby ewentualnie poprzeć weto i pokazać, że w sposób naturalny może być rozpatrywany jako partner w różnych konfiguracjach.
1: Czyli w sumie rozdający karty, bo panie profesorze, mówi pan, że nic nie wskazuje na to, że Jarosław Kaczyński stracił ten instynkt, czy taką intuicję polityczną, bo może paradoksalnie z Mateuszem Morawieckim i jego samodzielnym projektem byłoby PiS-owi znacznie łatwiej zbudować większość koalicyjną po wyborach, bo może oni by się jednak porozumieli. Może by się porozumieli z częścią Konfederacji, chociaż to byłoby bardzo trudne. Może z PSL-em?
0: Konfederacja kiedyś stawiała sprawę jasną. Możemy wejść z kimś z koalicji, ale pod warunkiem, że nasz człowiek będzie premierem. No tu są pewne komplikacje w związku z tym. Teraz premier Kaczyński rozumiem, że także rozważa dobrze, jesteśmy jednoznacznie określeni i teraz możemy budować od nowa, czyli odtwarzać niejako Prawo i Sprawiedliwość, tak jak sobie wyobraża. I pamiętajmy, że nie ma dowodu na to, że na pewno mu się to nie uda, bo to jest kwestia przyszłości. I nie ma również dowodu na to, że się uda. Jest to podejmowane ryzyko. Jest faktem, że oczywiście czas robi swoje, w sensie jak to niektórzy piszą w mediach, możemy czytać sprawności umysłowej i takiej świeżości ze względu na wiek, ale jest również prawdą, że to wiek daje sumę doświadczeń. I jednak jakbyśmy nie patrzyli Prawo i Sprawiedliwość przy tym pozostałych prawie 150 posłach w Sejmie, jest w tej grupie bardzo skonsolidowana. Także tu czeka nas duża niewiadoma i z punktu widzenia, tak powiem, koalicji rządzącej, z mojego punktu widzenia, ja specjalnie nie ubolewam nad tym, że Prawo i Sprawiedliwość ma swoje komplikacje, problemy. Chciałbym jednocześnie, żeby to oznaczało wzmocnienie dla partii, które tworzą obecną koalicję. No i na to wzmocnienie wciąż jeszcze czekamy.
1: No tak, ale to tutaj też może być różnie, przyzna pan, w zależności od tego, jaką konsekwencją i pomysłem na tę sytuację wykaże się Donald Tusk, którego rząd nie cieszy się dużą popularnością, więc nie wystarczy siedzieć na brzegu rzeki i czekać, aż sytuacja sama się rozwinie, tylko trzeba przystąpić do jakiegoś działania, wykorzystania tej sytuacji.
0: Jest deklaracja dosyć jasna, zapowiedzi Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej, ale także i Nowej Lewicy, że po wakacjach ruszamy w Polskę i idziemy z pewnym przesłaniem mobilizującym społeczeństwo do głosowania, które to głosowanie odbędzie się za 14, może 15 miesięcy. Także czas jest dosyć krótki. To są różne wydarzenia, które są po drodze niekoniecznie sprzyjające. Te wydarzenia po drodze sprzyjające to jest zarówno stan wojny w Ukrainie, to jest sytuacja w Iranie na rynku paliw. To jest także sytuacja warunków życia, inflacji, ale także ta sytuacja pozytywna, to znaczy implementacja Krajowego Planu Odbudowy, która się zaczęła i przebiega z sukcesem. To jest realizacja programu SAFE i zakupów, kolejne programy widzimy, oglądamy. Trzeba się też z tym liczyć. Ja uważam, że to jest słuszne oczekiwanie. Że
1: no ale z jakiegoś powodu, panie profesorze, rząd ma tak dużą liczbę głosów czy wyborców niezadowolonych po jednej ze stron, bo SAFE, rosnący PKB, wzrost gospodarczy, no wszystko się układa jak w jakimś pięknym kalejdoskopie, tylko często rozmawiamy tutaj też w Polskim Radiu 24 o tym, że jest taka duża grupa ludzi niezadowolonych, bo nie czują tego na własnej skórze, w

0: swoim życiu, o młodych przedsiębiorcach, którzy cały czas podnoszą konsekwencje Polskiego Ładu i tak dalej, więc wie pan, 14-15 miesięcy to może być mało, żeby tę tendencję odwrócić.
1: Tak, to może być mało i dlatego trzeba pracować intensywnie. Uważam, co jest ważne, że do ludzi nie dotarło to przesłanie, co dzieje się naprawdę. I to jest, będę szczery zupełnie, brak komunikacji ze strony rządu.
0: No jak, to mamy rzecznika, który miał tę sytuację rozwiązać, cały system komunikacji mamy i co,
1: no
0: nie działa?
1: Miał to rozwiązać, ale jakoś nie rozwiązał. Tak, dlatego też trzeba zmienić sposób rozmowy ze społeczeństwem. I ja do tego bardzo serdecznie namawiam, bo bez tego będzie duży problem. Bo nie jest tak, jak jest. Jest tak, jak ludzie to widzą.
0: Dokładnie tak. I nie teraz... jest tak, jak mówił pan premier, powinniśmy to poczuć, tylko głosujemy tak, jak czujemy.
1: Tak i tak, jak to ludzie widzą. Mamy sukces niewątpliwie też pomimo problemów w relacji z Ukrainą. Rząd bardzo słusznie umiędzynarodowił problem zbrodni wołyńskiej. I w tym momencie Ukraina znalazła się w sytuacji bardzo mocno nacenzurowanym, praktycznie na całym świecie. Tym,
0: w pewnym sensie patowej, tak?
1: Cywilizowanym. Bo wtedy do ludzi dotarło, że tam było ludobójstwo, że ginęli. Bo mówiliśmy Polacy, ginęli Żydzi, ginęli Polacy, ginęli też Rosjanie. To było po prostu takie udowodnienie, że w jakimś mierze prezydent Rosji miał rację, kiedy mówił, że nazizm się odradza. Bo stawiano pomniki, uhonorowywano tych, którzy byli przywódcami właśnie w tych rzeziach różnego rodzaju. Także z tego punktu widzenia mamy tu kolejny sukces. Mamy również dobrze przebiegający program rozwoju naszych sił zbrojnych, kolejne kontrakty. Wydaje się, że dosyć już płynne będzie zaopatrzenie w sprzęt.
0: No ale mamy też rosnące ceny paliwa, które będziemy odczuwać na własnej skórze. Mamy też Zielony Ład, pan prezydent chce kolejnego referendum, już nie tak tendencyjnego, ale jednak. No i jest jeszcze propozycja reformy handlu emisjami ETS do powtórki, bo Polska nie zgodzi się, żeby część przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji trafiło do unijnego budżetu. To też będzie do nas wracać.
1: Tak, ale to powinno działać na korzyść rządu. Bo przecież ten Zielony Ład podpisał rząd Prawa i Sprawiedliwości.
0: ETS, no ale jakby pan Prawa zapytał, panie profesorze, naszych słuchaczy, to nie wiem, jaka część z nich by wskazała autora.
1: No i to jest właśnie problematyczne, no bo właśnie pokazywaliśmy, przecież wielokrotnie w mediach było pokazywane. Zielony Ład to program PiS-u. Ówczesny komisarz do spraw rolnictwa wśród łan rzepaku mówił, to jest właśnie nasza wielka szansa. Zielony Ład, te krowy, inny drób, który wtedy był na ekranie. To jest polityka Prawa i Sprawiedliwości, to nie Unia nam narzuca, to my narzuciliśmy Europie.
0: No tak, ale teraz chcielibyśmy konkretnych działań od tych, którzy są przy władzy, prawda? Bo historia to jedna, rzeczywistość to zupełnie co innego.
1: Panie redaktorze, te działania są. Natomiast jeszcze jedna rzecz, którą powinniśmy odmitologizować, że Zielony Ład to jest samo nieszczęście. Otóż ten Zielony Ład to jest uniezależnienie się od paliw kopalnych, zarówno ropy naftowej, jak i gazu. I z tego punktu widzenia, popatrzmy, pani już wspomniała o cenach ropy. Gdybyśmy mogli mieć substytut dla ropy, a tym substytutem dla ropy to jest zmniejszenie zapotrzebowania, czyli na przykład elektromobilność. Gdybyśmy mieli substytut dla zapotrzebowania na gaz, a to jest na przykład produkcja prądu zarówno z wiatraków, biomasy, jak i z fotowoltaiki. To znaczy zmniejszamy zapotrzebowanie na ten niedostępne do nas dla nas zasoby naturalne. Natomiast sposób realizacji, czyli nadmierne, ambitne programy. I tutaj rząd bardzo przytomnie postawił się, nie dla ETS-2. Między innymi jest przeciwko temu, żeby objąć usługi transportowe, emisję transportową, co z mojego punktu widzenia, tak powiem, profesjonalnego jest mi bliskie. Także tutaj są jasne działania, są moim zdaniem to są działania, które będą skuteczne. Jest tylko kwestia, jak społeczeństwu to wytłumaczyć. I od tego są zarówno środki, instrumenty, narzędzia, jak i ewentualnie profesjonaliści. Tylko chciałbym,

0: żeby rząd chciał z tego skorzystać.
1: Bo wie pan, kiedy my się będziemy cieszyć z tej farmy wiatrowej, którą tak szumnie otwierał pan premier? Wtedy, kiedy ktoś by nam powiedział, za jaki czas skorzystamy z tych pieniędzy, w jaki sposób z nich skorzystamy, czy jest szansa, że będziemy płacić niższe rachunki, a jeśli tak, to kiedy? Takich informacji potrzebujemy. Ale jeszcze o jedną rzecz chcę pana zapytać. O co chodzi w tym sporze i tej gigantycznej karze dla Google? 890 milionów euro. Działanie Brukseli tworzy poważny klimat niepewności w relacjach Stanów Zjednoczonych ze wspólnotą. Ryzyko w stosunkach transatlantyckich. To jest amerykański komentarz. Chodzi o to, że koncern złamał unijne przepisy akt o rynkach cyfrowych. Skąd taka odwaga w ukaraniu Google'a?
0: Ten problem narastał przez wiele lat. My patrzymy na nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi i obroty gospodarcze. Otóż te obroty gospodarcze to było w sferze towarowej 190 miliardów dolarów nadwyżki europejskiej nad Stanami Zjednoczonymi, ale w sferze usług, a Google to jest w tej sferze, mieliśmy 170 miliardów deficytu w obrotach ze Stanami Zjednoczonymi. To jest pierwsza uwaga. Dwa. Podatek cyfrowy był pobierany tylko w dwóch państwach i to na niewysokiej skali. Trzy. Chcieliśmy wprowadzić i rozwijać także konkurencyjne, wyrastające obok Google'a, rozwiązania europejskie. I tutaj napotykaliśmy na wielkie blokady ze strony Stanów Zjednoczonych. No i wreszcie cztery. Mamy przepisy antymonopolowe. I te przepisy zostały zastosowane. Po raz pierwszy zdecydowano się śmiało pokazać, my chcemy mieć dostęp, czy otwarty dostęp dla innych operatorów na rynku. A kwota 890 miliardów bierze się po prostu z wielkiej skali operacji, które Google prowadzi na rynku europejskim. To jest nieduży odsetek od tego, ile wynoszą obroty i przychody i dochody także Google na rynku europejskim.
1: Chodzi o unikanie na unijnym rynku faworyzowania własnych usług, blokowania dostępu do innych ofert. Google ma 60 dni na dostosowanie się do unijnego prawa. Myśli pan, że ta kara, jest w niej coś z precedensu? Czy ona zmieni sytuację?
0: Myślę, że to jest poważny sygnał. Miejmy nadzieję, że zmieni sytuację, że Google zareaguje przynajmniej częściowo i że można będzie i tę karę weryfikować. Natomiast jest to także jasny sygnał, że Europa to nie jest... Przepraszam, chłopiec do bicia, którą prezydent Trump może okładać z tygodnia na tydzień różnego rodzaju sankcjami bądź zapowiedziami. Również wypowiedziami typu, że jakieś państwo jest mu niemile widziane, jak chociażby Hiszpania ostatnio. Także z tego punktu widzenia ja uważam, że to się dobrze dzieje, że my staramy się prosić o to, żebyśmy byli traktowani podmiotowo.
1: Dziękuję bardzo za komentarz. Profesor Bogusław Liberacki z Państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję, życzę miłego dnia i dobrego tygodnia.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Adam Rudziński, ekonomista, firma BTFG. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No bo oni nie wykorzystują rezerw, ja to bym podzieliła te osoby na tych, którzy oglądają różne źródła informacji, no bo to, że nie wykorzystujemy rezerw, to pada po prawej stronie mediów. No i co, wykorzystujemy rezerwy czy nie?
3: Jaki jest w Polsce, dokładnie nie wiem, natomiast wiem, jak jest na świecie, a nasze ceny Polski, nas jako obywateli, polskich firm, to są ceny światowe, ponieważ Polska zasadniczo jest biorcą cen, można tak powiedzieć, ponieważ no my własnych zasobów prawie nie mamy. Kupujemy ropę, przetwarzamy ją i gdyby nie to, że niektóre państwa, te potężne, zaczęły wykorzystywać własne rezerwy, nie kupując na rynku i tym samym jeszcze bardziej nie ciągnąć tych cen światowych, to, że Chiny też nie uzupełniały swoich rezerw, które zwykłe uzupełniały. Gdyby nie te działania, a zwłaszcza te Chin, bo Chiny są takim kluczowym graczem, to te ceny, które widzimy obecnie, byłyby znacznie, znacznie wyższe. Więc my możemy teraz trochę narzekać na te ceny, które widzimy na rynkach światowych, bo od tego trzeba zacząć, ale gdyby

0: Nie to, że państwa ograniczyły swoją skup tej ropy, to te ceny byłyby znacznie wyższe. Jeszcze byłyby wyższe, więc te ceny, które widzimy teraz, one byłyby naprawdę cenami marzeń. No, mówię tak przewrotnie, ale tak rzeczywiście by było, więc te działania na świecie były. Więc no, zasadniczym źródłem problemu jest to, że Stany Zjednoczone z Izraelem weszły w konflikt z Iranem. No trzeba sobie powiedzieć to wprost.
1: Jasne, który to Iran bardzo sprytnie wykorzystuje tę sytuację, no mącąc właściwie cały świat. Tak. A my to odczuwamy po prostu.
0: I my to odczuwamy i to jest zasadniczy problem i to jest źródło problemu. Nie szukajmy tego, z przykrością obserwuję, jak szukamy jakby źródeł na naszym rodzimym podwórku.
1: Czyli co, Tusk to wina Tuska? Wina
0: nie,
1: Domańskiego?
0: Wina rządzących. Kogo? Rządzący mają jedyne pole manewru, że mogą starać się łagodzić skutki tego, co dzieje się na świecie. Natomiast też obserwuję, że żadne z ugrupowań politycznych no nie nazywa wprost, kto jest źródłem problemu, czy nie wskazuje na te kraje, które jakby są w konflikcie, bo to jest prawdziwe źródło problemu, tylko my tutaj jak zwykle trochę prowadzimy taką wewnętrzną polityczną wojnę jeden z drugim.
1: No bo nie możemy oficjalnie wskazać i powiedzieć to wszystko przez Donalda Trumpa i jego i chaos, który wprowadza na Bliskim Wschodzie.
0: Tak, bo to nie jest powiedziane, ale to jest dokładnie źródło problemu. I teraz tak, jak skoro znamy źródła problemu, no to jeżeli teraz szukamy rozwiązań, no to należy tych rozwiązań szukać. No i jednym z rozwiązań był właśnie ten program ceny paliw niżej. Przy czym nie jest to doskonałe rozwiązanie z punktu widzenia Polski, ponieważ ten program obciąża nasze kieszenie. Polski budżet ma bardzo duży deficyt, co oznacza, że my i tak wydajemy już więcej niż mamy środków. To, czego nie mamy, pożyczamy. Każdy program wsparcia, który organizuje rząd, wymaga tego, że my musimy pożyczyć jeszcze więcej. Jeszcze więcej do pieniędzy naszego budżetu, czyli jeszcze bardziej się zadłużyć.
1: Ale to jest jakaś wiedza odległa dla większości osób, które oczekują kolejnego CPN-u. Nie czujemy tego tak wprost, że to obciąża nasze kieszenie i stąd rosnące oczekiwania. No, chcemy kolejnego programu, no, żeby ulżyć. Ja nie wiem, czy coś takiego się nie pojawi, a pan
0: pojawi
1: jest
0: się
1: przekonany? No właśnie.
0: Pojawi się, ale to, no cóż, politycy mają to do siebie, że w pewnym momencie muszą reagować. Dlaczego? Ponieważ ktokolwiek zawsze jest w opozycji, mówi, że to można zrobić. I tutaj powiem szczerze, nie ma świętych, tak? Na przestrzeni wielu, wielu lat, gdzie mieliśmy różne kryzysy energetyczne, obecna opozycja kiedyś zachowywała się bardzo podobnie, a obecna rządzący mówili, że paliwa mogą być taniej. No to się zmienia.
1: No dobrze, a czy od któregoś z tych krytykujących usłyszał pan jakieś konkrety, jak to zrobić tu i teraz?
0: Nie, bo cóż, oni walczą politycy o głosy, próbują zaistnieć, a część ludzi, wyborców, słyszy to, co chce usłyszeć.
1: Jasne, działa reaktywnie, prawda?
0: Jest tak, Polska...
1: No skoro pan Czarnek mówi, że powinno być taniej, to znaczy, że może być taniej.
0: Teoretycznie może być taniej, ale jeszcze raz wychodzimy do tego jeszcze najważniejszego punktu, a mianowicie, że Polska miała bardzo wysokie zadłużenie. My naprawdę wydajemy bardzo dużo. Przypomnijmy sobie wszystkie programy społeczne, które mamy już chyba od 10 lat. Też te programy 500+, 800+, różne świadczenia, 13, 14 emerytura. Ja nie jestem ich przeciwnikiem, ale cały czas podkreślam, że my się do tego przyzwyczailiśmy, że to już jest nam dane i nam się to po prostu należy. Zapominamy o tym, że to jest bardzo duży wysiłek budżetu. Coś, co kiedyś wywoływało bardzo długą i emocjonującą dyskusję ekonomistów i nasz obywateli, czy Polskę stać na te programy, my obecnie traktujemy, że one są, będą i właściwie nam się należą i my już oczekujemy kolejnych takich proaktywnych działań ze strony państwa, zapominając, że państwo to my, że rząd reprezentuje nas i zarządza naszym budżetem. I my tak naprawdę obecnie już nie mamy wolnego miejsca na zadłużanie się, więc pojawia się taki mechanizm, który staramy się wykorzystać my jako społeczeństwo poprzez rząd, a mianowicie podatek od zysków nadmiarowych, ponieważ pojawiają się instytucje, firmy, które korzystają na tym, na tej sytuacji.
1: To się nazywa windfall tax, tak?
0: Tak.
1: I pan prezydent

skierował do Trybunału Konstytucyjnego przepisy zaproponowane przez rząd i tym samym zablokował 4 miliardy złotych, które mogłyby wrócić do budżetu w ramach sfinansowania pakietu CPN. Znaczy pan prezydent nie powiedział otwartego nie, to jest zły pomysł, tylko podważył

0: wzrostu cen paliw, ponieważ no, wyobraźmy sobie taką sytuację, że sprzedajemy jakiś produkt, gdzie jesteśmy no, prawie monopolistą na rynku. Więc taka sytuacja niestandardowa. I oczywiście, jeżeli cena tego produktu rośnie bardzo szybko w wyniku czynników zewnętrznych, nasze zyski też rosną, tak? I oczywiście w sytuacji, w normalnym życiu ekonomicznym takie sytuacje występują. Jest to, nie wiem, intuicja biznesowa albo jakoś zdolność przewidywania, ale tutaj mamy do czynienia z sytuacją zewnętrzną i z podmiotem, czy podmiotami, które no, mają bardzo silną pozycję na rynku, no bo dystrybutorów, znaczy osób, które przetwarzają ropę, nie ma aż tak dużo. I teraz w takiej sytuacji dochodzi do, że są te zyski osiągane nadzwyczajne. To nie jest pozbawienie godziwej marży, to jest pozbawienie tych nadzwyczajnych zysków. I ten podatek właśnie temu służy. Ale to, co najważniejsze, i oczywiście pan prezydent, no trochę jakby nie z jednej strony stara się być konsekwentny, no bo...
1: Panie Adamie, mam taką propozycję. Tak. Przypomnijmy sobie, co pan prezydent mówił na temat swojego weta króciutko.
2: Mam również obowiązek brać pod uwagę skutki tej ustawy dla portfeli polskich rodzin. Po wygaśnięciu działań osłonowych, tak zwanego CPN, kierowcy odczuli już wzrost cen paliw. Dodatkowy podatek wynoszący aż 60% podstawy opodatkowania zostanie w efekcie przerzucony na klientów stacji benzynowych. Rachunek zapłacą wtedy nie tylko kierowcy. Zapłacą rolnicy, transportowcy, małe przedsiębiorstwa, rodziny kupujące żywność, której cena zależy przecież również od kosztów przewozu. Nowy podatek nie obniża cen paliwa. Ma przede wszystkim dostarczyć pieniędzy do budżetu. Nie mogę zaakceptować sytuacji, w której próbę łatania finansów państwa przedstawia się obywatelom jako ochronę ich interesów, podczas gdy skutkiem będzie kolejna fala podwyżek. Niestety wygląda na to, że rząd najpierw propagandowo obniżył ceny paliw, a teraz postanowił Polakom wystawić za to kosztowny rachunek.
1: To znaczy pan prezydent mówi o fatalnym stanie finansów publicznych i blokuje rozwiązanie, które zasililoby budżet kwotą z nadmiarowych zysków koncernów.
0: Znowu rozpocznę od tego, że budżet jest naszym budżetem, nasz wszystkich. Rząd zarządza tylko tym budżetem. Te pieniądze, które wpływają do budżetu, które wydajemy, to są nasze pieniądze. I tak to należy do tego podejść. Więc my, rząd, działając, zarządzając tymi pieniędzmi, nie działa na niczyją korzyść, na niczyją szkodę. On po prostu zarządza naszymi pieniędzmi. Więc jak pominiemy sobie w tej dyskusji rząd i powiemy, że to jesteśmy my wszyscy obywatele, no to mamy sytuację na następującą. Większość państw europejskich, ale w ogóle na świecie, skonstruowało tak swój system podatkowy, że mamy podatek PIT, CIT, VAT i tak dalej. Mamy również i inne pozostałe daniny. Bardzo i takim kluczowym elementem systemu podatkowego wpływu do budżetu, jak już powiedziałem, jest podatek VAT, ale jest to na przykład paliwa. Jest taki paliwa, w ogóle paliwa są takim nośnikiem wpływów podatkowych. Nie tylko w Polsce, na całym świecie. To znaczy, jeżeli spojrzymy na konstrukcję, na cenę paliwa, to cena paliwa składa się przede wszystkim z danin różnych.
1: Z podatków.
0: W sposób sztuczny. Mhm. Tak, powiedzmy sobie to wprost. To nie jest...
1: marże, akcyzy.
0: Tak, to nie jest jakby wynik działalności biznesowej jako takiej również, ale państwa na całym świecie uznały, że akurat to dobro, które kupujemy, to będzie to dobro, które obłożymy dodatkowo podatkami, które podatki będą wpływały do budżetu naszego wspólnego. Tak to sobie wymyślono, więc paliwo jest takim specyficznym właśnie towarem, mhm, który kupujemy i wiemy, że płacimy dużo podatków do budżetu właśnie. Więc jak pozbywamy się tych wpływów, no to pozbywamy się wpływu do budżetu, które służą wojsku, policji. Mhm.
1: Czyli jak obniżamy podatki na paliwo, tak, to pozbawiamy budżet pewnych wpływów.
0: Istotnych.
1: Tak, istotnych wpływów. Jeżeli pan prezydent, proszę mnie poprawić, jeżeli pan prezydent blokuje ten podatek, to znaczy, że w pewnym sensie blokuje też na przykład kolejny program pomocowy osłonowy?
0: Znaczy de facto, że nikt się na to nie zdecyduje, więc zwiększamy nasze zadłużenie, ale podkreślam, to jest nasz budżet, nasz obywateli, więc my możemy powiedzieć, że udajemy, że nie ma problemu. I że to jest problem rządu, ale rząd reprezentuje nasze pieniądze, on zarządza naszymi pieniędzmi, więc

0: to my tych pieniędzy nie otrzymamy, one pieniądze zostają zatrzymane. Każde obniżenie podatków powoduje, że mamy mniejsze wpływy do budżetu. Ja też bym chciał płacić mniejsze podatki, też chciałbym taniej tankować, ale z drugiej strony patrzę na stronę wydatkową. Te programy, o których wspomniałem, społeczne, one kosztują. Wojsko, utrzymanie wojska, zbrojeń, energetyki, rozwój energetyki.
1: Szkoła, ochrona zdrowia, co tam jeszcze?
0: To wszystko kosztuje. Więc jak i my jeszcze, nam już brakuje pieniędzy i my już pożyczamy te pieniądze, więc teraz jak mówimy, a to odciążmy siebie, no brzmi pięknie, tak? Ale to oznacza, że z czego sfinansujemy te wydatki, do których się już przyzwyczailiśmy.
1: Dobrze, a ta wątpliwość pana prezydenta, że prawo nie powinno działać wstecz, bo podatek dotyczy działań...
0: Pan prezydent ma rację i nie ma racji. Ma rację, ponieważ zasadniczo jest to dobre podejście. Nie ma racji, ponieważ podatek od zysków nadzwyczajnych ma to do siebie, że to nie jest wpisane w standardową strukturę opodatkowania. Tak? My żyjemy z podatkami PIT, CIT, wiemy ile zapłacimy i co do tych podatków, pan prezydent ma w 100% rację. Nie możemy sobie powiedzieć, że my jako obywatele zapłacimy wstecznie jakiś większy podatek PIT. Ale ten podatek od nadmiarowych zysków, to jest jego cechą jest to, że on jest nieprzewidywalny. On jest wprowadzany w sytuacjach nadzwyczajnych, kryzysowych, można tak to określić. Więc trudno zbudować jego strukturę w ten sposób, że uwzględnimy wszelkie sytuacje kryzysowe. Powinien być nakładany w danym momencie obiektywnie na podstawie przepisów ocenianych przez parlamentarzystów. I cóż, nie ma tu rozwiązań doskonałych.
1: Stać nas na kolejny CPN?
0: Nie. Nie stać nas.
1: A politycznie?
0: Politycznie być może trzeba będzie to zrobić, bo za rok wyboru to jest bardzo mało czasu.
1: Będzie jeszcze drożej na stacjach niż teraz?
0: Dziś ceny ropy spadły o 6%, bo znowu rysuje się pewne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
1: I tak no na razie żyć... Donald Trump wstrzymał ataki. Nie wiem, czy
0: będziemy
1: jest...
0: żyć w takim rollercoasterze, tak? Już się wydawało jakiś czas temu, że ten konflikt się zakończy i ceny będą niższe. I znowu coś się pojawiło. Niestety to nie zależy od nas.
1: A jeszcze w grę wchodzi blokada Bramy West, czyli tej drugiej cieśniny po drugiej stronie półwyspu. Tamtędy przepływa mniej więcej 7% światowego transportu i robi się jeszcze ciekawiej.
0: Tak, i żyjemy właściwie od doniesień medialnych, od doniesień do doniesień medialnych, co pan prezydent Trump ustali razem z Iranem.
1: Dziękuję bardzo za komentarz. Adam Ruciński, ekonomista z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski.
5: Klimat jaki jest, każdy widzi.
6: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
7: Ale my nie załamujemy rąk.
8: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
5: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
7: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
5: I o tym rozmawiamy w audycji.
7: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
5: I na stronie polskieradio.pl.
7: Zapraszamy.
5: Marta Hoppe
7: i Patryk Michalski.
9: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.

0: może sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
1: Autopromocja.

0: Jest czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Polska już oficjalnie domaga się ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Wniosek w tej sprawie został przekazany do Stanów Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości w rządzie PiS-u jest poszukiwany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
1: Prokuratorzy chcą postawić Zbigniewowi Ziobrze zarzuty popełnienia 26 przestępstw.
2: Nieprawidłowości w zakresie zarządzania, rozdysponowania i wydatkowania, a także rozliczania dotacji z Funduszu Sprawiedliwości.
1: Przypomina rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Najpoważniejszy zarzut dotyczy kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Na ewentualną ekstradycję polscy śledczy trochę jednak poczekają.
2: Oczywiście zależy to od charakteru sprawy, stopnia jej zawiłości, a więc możemy tu mówić od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.
1: Byłemu ministrowi sprawiedliwości grozi do 25 lat więzienia. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Ceny paliw na stacjach sięgają 8 zł za litr. Najwięcej trzeba zapłacić za olej napędowy, którego cena rosła przez ostatnie tygodnie i grubo przekracza już właśnie 8 zł. Premier Tusk zapewnia, że jeśli koszty tankowania wciąż będą rosły, to rząd będzie reagował.
3: Donald Tusk zapowiedział, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Decyzja ta zapadnie, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną, mówił premier.
4: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji prowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali.
3: Kierowcy są zaniepokojeni tempem podwyżek i obawiają się, że trend utrzyma się przez kolejne tygodnie.
5: Ceny paliwa rosną tak szybko, a bardzo wolno spadają, a też by mogły szybko spadać.
6: W całej Europie jest tak samo. Wróciłem wczoraj z Albanii, paliwo jest po 9 zł.
3: Poniedziałek ceny ropy na światowych rynkach poszły w dół. To efekt wstrzymania nalotów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Zdaniem analityków sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje jednak niestabilna. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Polscy strażacy wraz ze sprzętem zostaną przetransportowani do Hiszpanii wojskowymi samolotami CASA, zapowiedział wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Z powodu pożarów w środkowej części Hiszpanii ewakuacją objęto już ponad 90 tysięcy osób. Ogień strawił około 77 tysięcy hektarów we wspólnocie Madrytu, prowincji Havila i Toledo. W Hiszpanii nakazano zawieszenie prac żniwnych, wymagających użycia maszyn rolniczych na cały okres obowiązywania stanu zagrożenia pożarowego. Według ministra spraw wewnętrznych Fernanda Grande-Marlaski dziś i jutro to kluczowe dni dla opanowania pożarów w centralnej Hiszpanii ze względu na nieco lepsze warunki pogodowe, choć temperatura wciąż przekracza 30 stopni Celsjusza. Od środy wrócić mają upały nawet powyżej 40 stopni. Pożary występują niemal na całym Półwyspie Iberyjskim. Trudna sytuacja panuje m.in. w prowincji Castellón w regionie Walencji, gdzie skutki żywiołu dotykają około 80 tysięcy mieszkańców w 19 miejscowościach. Pożar, który strawił już ponad 7 tysięcy hektarów, pozostaje nieopanowany. Z kolei w prowincji Huelva w Andaluzji w poniedziałek po południu wybuchł 6 w ciągu tygodnia pożar. W tym roku spłonęło w Hiszpanii i Francji już około 300 tysięcy hektarów. Litewscy strażnicy graniczni odkryli przy granicy z Białorusią niedokończony tunel prowadzący na terytorium Litwy. Według służb mógł być przygotowany do nielegalnego przerzutu imigrantów.
7: Jak poinformowała litewska Straż Graniczna, tunel został namierzony za pomocą urządzeń rejestrujących drgania gruntu, wskazujących na prowadzenie prac ziemnych po białoruskiej stronie granicy. Do działań włączyli się także specjaliści z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy przywieźli sprzęt do wykrywania tego typu obiektów. Po wykonaniu odwiertu i pracach z użyciem koparki odkryto podziemny korytarz znajdujący się na głębokości około 1,5 metra. Sam tunel miał średnicę blisko 1 metra i prowadził z terytorium Białorusi około 5 metrów w głąb Litwy. Nie miał jednak jeszcze wyjścia po litewskiej stronie. Według służb nie było więc możliwości przedostania się nim na terytorium Litwy. Litewska Straż Graniczna wszczęła śledztwo w sprawie nielegalnego przekroczenia

0: granicy państwowej, a sam tunel został zasypany. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: To są aktualności jedynki.
2: Krew potrzebna na już. Najbardziej brakuje grupy krwi z czynnikiem RH-. Rocznie w polskich szpitalach wykorzystuje się do ratowania zdrowia i życia chorych około 1,5 miliona jednostek krwi i jej składników. A wakacje to trudny czas, bo mniej osób oddaje krew, a więcej jej potrzebuje, mówi dyrektor Narodowego Centrum Krwi Sebastian Faruk.
3: Osoba, która trafia do szpitala po dość dużym wypadku komunikacyjnym, potrzebuje aż 10 jednostek koncentratu krwinek czerwonych. Na to warto nadać kalkę. Ile jedna osoba może oddać, to jedna osoba oddaje jedną jednostkę koncentratu krwinek czerwonych.
2: Honorowi dawcy krwi zawsze są gotowi do niesienia pomocy.
4: Krew jest zawsze bardzo potrzebna, szczególnie teraz w okres wakacyjny.
5: Naciskamy pięść.
6: Kiedyś dostałem podziękowanie od dzieci za oddawanie krwi, bo to osocze jest bardziej potrzebne dla dzieci.
2: A w Polsce zarejestrowanych jest około 650 tysięcy dawców krwi. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Wtorek z przewagą chmur, miejscami może jeszcze przelotnie padać, ale grzmieć raczej nie będzie. Od 18 stopni na północy i około 22 w centrum, do 25 na południowym zachodzie, tam najcieplej. Na barometrach w Warszawie obecnie powyżej 1001 hektopaskali i ciśnienie rośnie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
7: Jest z nami Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Witam panią bardzo serdecznie. Wprawdzie będziemy rozmawiać o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o pomysłach Amerykanów na zakończenie konfliktu z Iranem i o spotkaniu, jutrzejszym spotkaniu premiera Izraela z prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale chciałbym krótko jeszcze nawiązać do wypowiedzi prokurator Anny Adamiak. Myśli pani, że strona amerykańska zdecyduje się na przekazanie Polsce Zbigniewa Ziobry?
8: Wydaje się, że stronę amerykańską, przede wszystkim ze Zbigniewem Ziobrą, łączy bardzo duża bliskość ideologiczna. Donald Trump też inaczej zupełnie podchodzi jako do wymiaru sprawiedliwości. On uważa, że on jest ofiarą wymiaru sprawiedliwości. Bardzo często o tym mówi w swojej kampanii wyborczej, podczas której został przecież skazany w procesie karnym przez nowojorski sąd. Więc on zupełnie inaczej ma inną optykę, patrząc na rolę polityków w kontekście wymiaru sprawiedliwości. Dla niego każda ingerencja wymiaru sprawiedliwości w polityka, który jego zdaniem może być sądzony tak naprawdę tylko przez wyborców, no ma jakiś wymiar takiego zamachu na polityczną wolność czy na zamachu skierowanego ideologią. Więc pod tym względem musimy pamiętać, że amerykańscy liderzy na najwyższych stanowiskach mają trochę inną perspektywę niż my tutaj w Europie i zupełnie inaczej na to patrzą. Więc tam może wchodzić takie osobiste doświadczenia amerykańskiego prezydenta, które rzutują na to, jak patrzą na tę sprawę pracownicy Donalda Trumpa.
7: I ta mocna, czy też ta w miarę bezpieczna pozycja byłego ministra sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych wynika właśnie z tego, nazwijmy to, pokrewieństwa dusz? Pokrewieństwa doświadczeń?
8: Wydaje się, że to przede wszystkim Donaldowi Trumpowi się opłaca, bo Donald Trump potrzebuje dobrych relacji, przynajmniej uważa, że to jest dla niego istotne, jeśli chodzi o polską prawicę. On chce wspierać bardzo mocno polską prawicę, bo potrzebuje takich wrót do Europy, potrzebuje kraju, czy potrzebuje środowiska politycznego, które pomoże mu realizować amerykańskie interesy tutaj na starym kontynencie i gdyby jakieś ta polska prawica nie rosła w siłę, tylko przeciwnie, chwiałaby się bardzo mocno, jeśli chodzi o zaufanie publiczne, no to Donald Trump miał być duży problem. Jego takimi wrotami do Europy miał być Viktor Orban, który grał wybory, więc Donald Trump potrzebuje teraz nowego otwarcia w Europie, potrzebuje szerszego dostępu do europejskiej polityki i żeby, no, tutaj Polska była takim pasem transmisyjnym amerykańskich interesów, więc pod tym względem to środowisko polskiej prawicy jest Donaldowi Trumpowi w polityce europejskiej potrzebne.
7: Do tego wniosku jeszcze dziś na pewno będziemy wracali, ale teraz skupmy się na zapowiadanym spotkaniu. Mianowicie dziś do Waszyngtonu udaje się Benjamin Netanyahu. Obaj politycy, czyli prezydent USA i premier Izraela, mają spotkać się jutro w Białym Domu.

0: Białym Domu. To spotkanie ma dotyczyć najważniejszych obecnie kwestii bezpieczeństwa, czyli m.in. sytuacji na Bliskim Wschodzie. Poza tym Benjamin Netanyahu weźmie udział w uroczystościach upamiętniających zmarłego senatora Lindsey'a Grahama. Izraelski premier nazwał go zresztą jednym z największych przyjaciół Izraela i podkreślał jego wieloletnie poparcie dla współpracy wojskowej i politycznej obu państw. Jak wspomniałem, jednym z głównych tematów ma być sytuacja w Iranie. Czy któryś z obu tych polityków, Trump albo Netanyahu, ma jakiś w miarę konkretny cel dotyczący Iranu?
1: Celem Donalda Trumpa jest przede wszystkim odniesienie zwycięstwa. Takiego zwycięstwa, które nie będzie w żaden sposób kwestionowane przez jego wyborców, przez Amerykanów, bo to, co do tej pory się działo, to wydawało się, że Amerykanie nie rozumieją w ogóle, po co się znaleźli w Iranie i jak z tego Iranu wyjść. Wydaje się, że Donald Trump nie ma pomysłu, jak z Iranu wyjść. Być może po spotkaniu z Benjaminem Netanyahu albo zwali tutaj odpowiedzialność na izraelskiego lidera, albo ogłosi jakieś zupełnie nowe otwarcie i będzie przedłużał taką niepewność, takie tymczasowe rozwiązanie tej sytuacji po to, żeby pokazać Amerykanom, że on wcale nie przegrywa, że on wie, co się dzieje i wie, jak, no, w którym kierunku zmierza. Ostatni sondaż CBS News pokazywał, że 60% Amerykanów uważa, że sytuację Donald Trump w Iranie przedstawia dużo lepiej niż jest naprawdę. Czyli mają takie Amerykanie poczucie, że ich rząd nie mówi im prawdy o tym, jak wygląda sytuacja na Bliskim Wschodzie i to budzi niepokój. No i 76% według tego samego sondażu uważa, że ten konflikt w Iranie był dla Donalda Trumpa dużo trudniejszy niż wydawało się amerykańskiemu prezydentowi, bo to miała być szybka, spektakularna wojna, krótkotrwająca, zakończona niebudzącym wątpliwości sukcesem, trochę jak ta operacja w Wenezueli. No i wszystko pokazuje, że tak już na pewno nie będzie, że Donald Trump może ugrzęznąć na bardzo wiele miesięcy. Amerykanie mówią, 40% Amerykanów uważa, że to potrwa miesiące, zanim sytuacja się zakończy. Więc to dobrze pokazuje, że Donald Trump jest zagubiony politycznie, za bardzo nie wie, w którym kierunku ma iść, a nie może iść w innym kierunku niż pełne zwycięstwo. Bo wtedy z jednej strony zniechęciłby do siebie swoich wyborców, którzy domagali się tego, żeby nie było żadnych zagranicznych wojen. Z drugiej strony osłabiłby pozycję Stanów Zjednoczonych w kontekście rywalizacji geopolitycznej, czy to z Rosją, czy z Chinami. I być może ten konflikt w Iranie jeszcze rozlałby się bardziej na Bliski Wschód, destabilizując cały region, w tym uderzając w Izraela. Pamiętajmy, że Izrael jest bardzo ważnym graczem w stosunku w polityce wewnętrznej Stanów Zjednoczonych. Benjamin Netanyahu przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych też po to, żeby trochę o sobie przypomnieć osobom ubiegającym się o miejsce w kongresie. Mamy w listopadzie wybory połówkowe i sprawa Izraela jest bardzo krucha, bo do tej pory amerykańską racją stanu właściwie było takie bez żadnych kontrowersji popieranie polityki Izraela, zapewnianie, gwarantowanie im bezpieczeństwa. Natomiast teraz tak naprawdę i po prawej, i po lewej stronie pojawiły się głosy sprzeciwu takiego bezwarunkowego poparcia dla Izraela. Partia Republikańska, której uosobienie był Lindsey Graham, bardzo jastrzębia, jeśli chodzi o politykę popierania Izraela. No teraz już trochę drży w posadach, jeśli chodzi o taką bezrefleksyjną poparcie dla Izraela, bo dużo osób po prawej stronie jest teraz mocno antyizraelskich i to się bardzo mocno też wiąże z izolacjonizmem. Więc dla Benjamina Netanyahu to jest też takie wywarcie trochę wpływu, czy powiedzmy wmieszanie się nieco w amerykańską kampanię do kongresu, pokazanie, że to jest bardzo ważny punkt programu wyborczego, który powinien być dyskutowany i kolejni kandydaci powinni być przepytywani co do ich stosunku do Izraela. No, on będzie oczywiście mówił, że to się Ameryce opłaca.
0: No tak, jeśli chodzi o wojnę z Iranem, to jest kolejny konflikt, który okazał się bardziej złożony i skomplikowany niż Donald Trump na wstępie uważał. Użyła pani określenia zwycięstwo. Co by tym zwycięstwem mogło być? Pokonanie reżimu Ayatollahów, zaprzestanie przez Iran prób zbudowania bomby atomowej, udrożnienie cieśniny Ormus?
1: Ten sam sondaż CBS News pytał Amerykanów, co właściwie dla nich będzie takim najważniejszy cel, jaki powinien być osiągnięty. 86% Amerykanów powiedziało, że otwarcie cieśniny Ormus, która, przypomnijmy, była otwarta, zanim Stany Zjednoczone zaatakowały Iran. Kolejne kwestie to było upewnienie się, czy zapewnienie tego, że irańscy ludzie, mieszkańcy Iranu są bezpieczni, są wolni, swobodni, czyli te kwestie takie związane z prawami człowieka, czy ze zmianą reżimu w Iranie, o którym Donald Trump mówił na samym początku swojego ataku na Iran. Teraz w ogóle to nie jest obecne w narracji. Natomiast Amerykanie uważają, że to jest istotne. No i kolejna kwestia. 75% badanych mówiło, że dla nich ważne jest to, żeby Iran nigdy nie miał już dostępu do broni jądrowej, żeby ten program nuklearny zdemontować na zawsze. I to jest coś, co Donald Trump powtarza. Natomiast nie ma planu

0: No, jak do tego doprowadzić? Wydaje się, że tym najlepszym, co może w tej chwili Donald Trump osiągnąć, to jest to porozumienie, te warunki porozumienia z tego, które zawarł Barack Obama jeszcze z Iranem i które Donald Trump w trakcie swojej pierwszej kadencji wypowiedział. Więc on teraz musi do tego wrócić. Pytanie i oczywiście przedstawiając tak, że osiągnął znacznie więcej, bo dla niego największą porażką byłoby porównywanie go do Baracka Obamy, bo powiedzenie, że osiągnął jeszcze mniej. Więc Donald Trump jest przed w bardzo trudnym momencie. Amerykanie domagają się konkretnych rozwiązań, a wydaje się, że żadne z nich nie jest w zasięgu wzroku i okazuje się, że to takie potężne bombardowanie, ataki na Iran przez kolejne dni nie działają, że stronę irańską to nie działa, nie sprawia, że ona jest bardziej otwarta do negocjacji i Donald Trump jest w takiej kropce, bo nie wiadomo jak ruszyć dalej. Być może po spotkaniu z Netanyahu będzie mógł opracować jakieś nowe stanowisko, żeby spróbować się dogadać z Iranem, no i móc ogłosić swoim wyborcom, że odniósł wielkie i spektakularne zwycięstwo.
1: Sytuacja rzeczywiście jest trudna, bo po miesiącach brutalnej i kosztownej przy okazji wojny okazuje się, że sukcesem byłoby doprowadzenie do tej sytuacji, która funkcjonowała przed rozpoczęciem tego konfliktu. Donald Trump rzeczywiście się miota, próbuje różnych sposobów. Przez jakiś moment słyszeliśmy zapewnienia, że porozumienie z Iranem prawie, że jest już gotowe i lada moment zostanie zatwierdzone i ogłoszone. Potem Amerykanie wrócili do operacji militarnej, do bombardowania. To puszcza pani taką możliwość, że w końcu Amerykanie wyślą także wojska lądowe do Iranu, bo przed tym Donald Trump cały czas się wzbrania.
0: Myślę, że wysłanie wojsk lądowych dla Donalda Trumpa to byłoby polityczne samobójstwo. To jest coś, czego Amerykanie niezależnie od barw partyjnych właściwie nie dopuszczają. To byłoby pójście pod prąd wszystkiemu, co obiecał swoim wyborcom, którzy wysłali go do Białego Domu właśnie, żeby zakończył zagraniczne wojny, a nie wywoływał kolejne, zwłaszcza związane z inwazją lądową. Więc dla Donalda Trumpa to jest chyba taka czerwona linia, której nie chce przekroczyć. Natomiast pamiętajmy, że z nim nic nie jest wykluczone. On musi osiągnąć swoje cele i zmienia też zdanie bardzo szybko. Natomiast mam wrażenie, że wokół niego już pojawiły się takie osoby, które mu przypominają, czy próbują go powstrzymać. Jak donosiły amerykańskie media, to między innymi zatrzymanie tych ataków na Iran też było wynikiem nacisków takiego wewnętrznego kręgu, który się zawiązał wokół Donalda Trumpa. Oczywiście Donald Trump zawsze podejmuje decyzje samodzielnie i nie słucha się do końca swoich doradców. Natomiast pamiętajmy też, że on się liczy z pieniędzmi, koszty amerykańskie, jeśli chodzi o wojnę w Iranie. Pete Hegseth podawał kwotę prawie 40 miliardów dolarów. Niektórzy mówią, że to jest zaniżona dużo kwota, więc no, to jest bardzo dużo pieniędzy i jeśli przeciwnicy Stanów Zjednoczonych, Rosja, Chiny zobaczą, że Stany Zjednoczone no, mają już coraz mniejsze zapasy amunicji, czy coraz mniej pieniędzy, żeby finansować ten konflikt, to będą mogły znacznie szerzej działać na arenie geopolitycznej konfliktów, niż tego życzyłby sobie Waszyngton. Będą mogły działać dużo bardziej niezależnie, czy w kontekście wojny w Ukrainie, czy na przykład patrząc bardzo mocno na Tajwan, jeśli chodzi o Chiny. Więc pod tym względem Donald Trump bardzo musi liczyć z każdym krokiem. Wydaje się, że inwazja jest na razie poza zasięgiem. Pamiętajmy, że są te wybory i Donald Trump nie chce pogrzebać wszystkich szans republikanów, jakie jeszcze mają. Natomiast no, musi znaleźć szybko wyjście. Wydaje się, że tego wyjścia szybko nie ma, dlatego Donald Trump opowiada bardzo dużo rzeczy. To Irańczycy błagają o te negocjacje, a tak naprawdę nie ma właściwie żadnej reakcji na te bombardowania i Iran póki co nie ustępuje. Donald Trump jest w trudnej sytuacji. Pytanie, czy uda mu się znaleźć polityczne wyjście z tego impasu, bo to jest mu najpilniej potrzebne.
1: Jak wspomnieliśmy, Trump się waha, Trump się szamocze. Raz obiecuje porozumienie, później znów grozi zniszczeniem irańskiej cywilizacji. Czy w tym duecie Trump-Netanyahu to ten drugi jest dużo bardziej zdecydowany w podejściu do Iranu?
0: Zdecydowanie tak. Benjamin Netanyahu próbował namówić każdego amerykańskiego prezydenta od George'a W. Busha do tego, żeby zaatakować Iran. Udało mu się w końcu z Donaldem Trumpem. Amerykańskie media mówiły, że to osobiście Benjamin Netanyahu namówił Donalda Trumpa na to, że właśnie na uderzenie, że to będzie krótka wojna, że to będzie spektakularne, że to będzie zamknięcie pewnej dziejowej niesprawiedliwości i uderzenie faktycznie w Iran, który jest takim wrogiem Ameryki od bardzo, bardzo wielu lat. Więc pod tym względem Donald Trump miał przejść do historii, bo obiecał mu to Benjamin Netanyahu. Może paradoksalnie zdecydowanie przejść do historii w negatywnym tego znaczeniu, bo jeśli nie uda się mu szybko wyjść z Iranu, to bardzo mocno będzie obciążeniem dla jego dziedzictwa jako prezydenta. Więc tutaj Benjamin Netanyahu jest trochę taką głową, jeśli chodzi o podejmowanie konkretnych

0: konkretnych działań, jeśli chodzi o Iran. Pytanie, czy Donald Trump da mu się dalej kierować, dalej sterować nim i robić to, co by Netanyahu chce, żeby robić. Pamiętajmy, że izraelski lider się kieruje przede wszystkim izraelskimi interesami. Te amerykańskie ma w mniejszym, są dla niego mniej ważne. No i Donald Trump do tej pory szedł za nim. Pytanie, czy będzie szedł dalej, bo to jest trochę pytanie o to, jak bardzo istotny jest Izrael teraz dla partii republikańskiej. Ta partia republikańska chce być cały czas bezwzględnie proizraelska, przynajmniej ta frakcja skupiona wokół Donalda Trumpa, bo już wiemy, że całościowo nie, że już są osoby bardzo mocno które się przeciwstawiają Izraelowi, na przykład Tucker Carlson, który bardzo mocno się pokłócił z Donaldem Trumpem, jeśli chodzi o poparcie dla Izraela i interwencję w Iranie. Więc pod tym względem to jest taka, Donald Trump musi decydować, czy potrzebny jest mu Izrael, czy Izrael działa politycznie na jego korzyść, czy ten mariaż, powiedzmy, z Benjaminem Netanyahu polityczny jest mu jeszcze potrzebny, czy dojdzie do jakiegoś gwałtowniejszego zerwania. Wydaje mi się, że to jest niemożliwe, żeby doszło do gwałtownego zerwania, natomiast dla Donalda Trumpa liczą się tylko interesy i bieżące wygrywanie w dniu dzisiejszym, żeby mógł ogłosić krótkoterminowy sukces, więc wszystko jest możliwe.
1: Spodziewa się pani, że jutro w czasie tych rozmów, które mają dotyczyć, jak wspomnieliśmy, kwestii bezpieczeństwa, pojawi się też sprawa czy sytuacja Strefy Gazy, czy to jest temat, którym Donald Trump już się nie interesuje i scedował to w całości na stronę izraelską?
0: Wydaje się, że Donald Trump już stracił tym zainteresowanie, głównie dlatego, że zniknęło to trochę z nagłówków medialnych i Donald Trump przestał być przepytywany przez politycznych sojuszników, przez politycznych przeciwników, czy przez dziennikarzy, jak Stany Zjednoczone będą się zachowywać w tej sprawie. Co ciekawe, Maggie Haberman i Jonathan Swan w swojej książce Regime Change opisują półtora roku prezydentury Donalda Trumpa i tam Benjamin Netanyahu wręcza Strefę Gazy właściwie Donaldowi Trumpowi i mówi, że może zrobić z nią co chce, właśnie po to, żeby wygrać takie poparcie amerykańskiego prezydenta. Więc to był taki polityczny prezent dla Donalda Trumpa po to, żeby zyskać przychylność jego w kontekście współdziałania między innymi w kontekście Iranu. I to dobrze pokazuje, jak bardzo przedmiotowa jest to kwestia w tej wielkiej polityce między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi. Dla Donalda Trumpa, jeśli coś nie idzie po jego myśli, a wydaje się, że w Strefie Gazy nic nie idzie tak jak Donald Trump zakładał, nie jest to póki co wspaniały resort, który obiecywał na filmikach generowanych przez AI. Ciągle tam się dzieje bardzo dużo krzywdy i dramatu i wydaje się, że dla Donalda Trumpa jest to politycznie niewygodne, więc on będzie chciał się od tego jak najmocniej odżegnać i przerzucić odpowiedzialność na stronę izraelską.
1: Do jesieni jeszcze trochę czasu zostało i pewnie niejedno się wydarzy. Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy. Dziękuję pani bardzo serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Marek Zuber jest z nami, ekonomista z Akademii WSB. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Witam pana bardzo serdecznie. Niezbyt optymistyczne były wypowiedzi użytkowników samochodów. Wszyscy z niepokojem śledzą ceny paliw, które znów rosną. Był taki moment, kiedy amerykański prezydent obiecywał porozumienie z Iranem. Mówił, że ono jest tuż, tuż i lada moment zostanie zaprezentowane. W tym czasie w Polsce wygaszono program CPN, czyli ceny paliw niżej. Chwilę później Amerykanie wznowili ataki na Iran. Ceny znów poszybowały. I to odczuwamy także w Polsce na stacjach benzynowych. I jakie są w pana odczuciu prognozy na najbliższe dni i tygodnie? Będzie jeszcze drożej?
3: No to tak konkretnie w takim razie. Dwa dni przed ogłoszeniem tego rozejmu, tego mniej więcej sprzed półtora miesiąca, ropa Brent, czyli ta najbardziej popularna w Europie, ten taki benchmark europejski, była w okolicach 95-96 dolarów za. W momencie, kiedy doszło do tego porozumienia, ropa zaczęła tanieć. Myśmy wtedy na antenie Radia 24 zakładali, że idziemy w kierunku 70 dolarów za baryłkę i rzeczywiście po mniej więcej 10 dniach Brent zanotował poziom 72 dolarów. Co prawda na polskich stacjach cena jeszcze nie spadała jakoś mocno, znaczy ona wzrosła, dlatego że oczywiście wycofano się z CPN-u, ale w stosunku do jakby porównywalnej wartości wynikającej z tej ceny $95 i $72 nie obserwowaliśmy jeszcze takich mocnych spadków i było to związane, no ja cały czas twierdzę, że z taką chęcią zarobienia na nas więcej, bo to niestety tak ten rynek paliwowy działa, ale oficjalne tłumaczenie było takie, że no okej, ropa tanieje, ale jednak benzyny, olej napędowy jako gotowy produkt, one są wciąż jeszcze

0: drogie. No to jest też element oczywiście, który ma wpływ na ceny na polskich stacjach. Ale gdyby ta cena około 70 dolarów utrzymała się jeszcze przez kolejne 2-3-4 tygodnie, no ja zakładam, że w ogóle do końca roku, ale po tych 2-3-4 tygodniach, moim zdaniem za 95 płacilibyśmy na polskich stacjach w okolice 6-6,20 za litr, czyli mniej więcej teraz, no może jeszcze za tydzień takie poziomy byśmy obserwowali. No ale stało się to, co pan przed chwilą powiedział. Znowu ten konflikt nam się zaognił. Efekt jest taki, że z tych 72 dolarów bardzo szybko doszliśmy do 80, 90, a kilka dni temu w szczycie zobaczyliśmy 102 dolary. Dzisiaj słyszymy znowu o zawieszeniu broni. Najpierw Stany Zjednoczone ogłosiły, że wyhamowują. Teraz Iran mówi, jeżeli Amerykanie nie będą nas atakować, to my też nie będziemy atakować. Dlaczego Amerykanie przestali atakować Iran? Tutaj tych koncepcji jest wiele, włącznie z tą, że znowu zaczynają być braki, szczególnie z tymi pociskami do systemu Patriot. Jaka jest prawda? Oczywiście pewnie mało ludzi na świecie wie, ale nie zmienia to faktu, że już samo to zawieszenie broni doprowadziło do spadku cen poniżej 90 dolarów. Proszę zobaczyć, tylko ta jedna informacja. Co ja chcę powiedzieć? Nie mam zielonego pojęcia, co się może wydarzyć, bo nie mam zielonego pojęcia, jak będzie dalej ten konflikt wyglądał. No i tyle. Bo teraz jeszcze mieliśmy tak, dodatkową komplikację. Dokładnie, wynikającą z decyzji Hutsi, czyli ataków na tą drugą ciśnię. Jak popatrzymy sobie na mapę, to mamy tak na północny wschód jedną ciśnię, o której oczywiście słyszeliśmy przede wszystkim w tych ostatnich miesiącach, która została formalnie przez Iran zablokowana. No ale jest jeszcze ta druga, która jest jakby takim przedłużeniem, jeżeli można tak powiedzieć, kanał Suezki, Morze Czerwone, no i właśnie ta druga ciśnina, na którą przerzucono część transportu ropy, szczególnie do Azji. Stąd też mieliśmy trochę uspokojenia sytuacji. No ale teraz ta ciśnina również jest poddawana atakom. W każdym razie takie próby mamy. No i to jest też ten element, który trochę nam tę sytuację zaognia. Więc tak naprawdę pytanie jest, co się wydarzy, jeśli chodzi o tę wojnę. Ja cały czas naiwnie wierzę w to, że Trump, przepraszam za kolokwializm, stanie na rzęsach i doprowadzi do stabilizacji sytuacji na rynku ropy. Bo tak jak mówiłem już wielokrotnie, patrząc historycznie, od 100 lat, od momentu, kiedy ropa zaczęła mieć, no już ponad 100 lat, istotne znaczenie z punktu widzenia wydatków konsumenckich w Stanach Zjednoczonych, no benzyna przede wszystkim, wzrost cen powoduje spadek poparcia aktualnie rządzących, polityków aktualnie rządzącej partii, no a za chwilę są bardzo ważne wybory dla Trumpa, czyli wybory uzupełniające. No więc moim zdaniem on jednak będzie próbował doprowadzić do tego, żeby ta cena spadła poniżej 70 dolarów. Mówię tutaj teraz z kolei o tej ropie WTI, czyli o tej ropie amerykańskiej. I te tezy, które on gdzieś tam w pewnym momencie zwrócał, ale my zarabiamy na tym. Amerykańskie koncerny zarabiają, my Stany Zjednoczone zarabiamy. To nie trafia do przeciętnego Amerykanina, który po prostu musi za tą benzynę płacić dużo więcej. No więc to pytanie, ile będzie kosztowała benzyna, to jest pytanie o to, co się wydarzy na Bliskim Wschodzie. Ale jeżeli nie będzie uspokojenia sytuacji, jeżeli znowu wrócimy powyżej 100 dolarów i nie będzie żadnego programu wsparcia, że tak powiem, czyli kontynuacji CPN, no to my idziemy w kierunku 10 zł za litr 95-oktanowej benzyny niestety.
1: Tak, jeśli chodzi o stacje paliw i o dystrybutory, to one pojawiły się w centrum polityki nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też w Polsce, choć może nie aż w takim natężeniu jak za oceanem. Jedni wypominają premierowi, że obiecywał paliwo za 5,19, inni mają pretensje do prezydenta, że odesłał do Trybunału kolejny projekt ustawy przygotowany przez rządzących. Przypomnijmy, kiedy dotarła do nas pierwsza fala podwyżek, rząd wprowadził program CPN, czyli obniżona stawka VAT, obniżona akcyza. Ten program został wygaszony, a teraz przy drugiej fali podwyżek rządzący zaproponowali ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Wyjaśnijmy na początek, czym są nadzwyczajne zyski firm paliwowych.
0: No to jeszcze dodajmy, że tam był jeden ważny element układanki, czyli cena maksymalna, którą słyszeliśmy, prawda, codziennie wieczorem.
1: Tak,
0: ustalana z dnia na dzień, dokładnie. Pomysł jest taki, zresztą ten pomysł w ostatnich latach już raz był przerabiany, 2022 rok. Wtedy mieliśmy przede wszystkim potężny wzrost cen gazu, ropa teraz bardzo mocno również podrażała bardziej niż teraz, ale jeszcze bardziej podrażał gaz. Tutaj z kolei taki benchmark europejski to jest cena gazu w kontraktach terminowych w Holandii, gaz TTF. I tam w pewnym momencie w stosunku do takiej średniej ceny obserwowanej w tym wieku, czyli do roku 2022, a to był rząd wielkości 18-20 euro za megawattogodzinę, obserwowaliśmy wzrost 17-krotnie, 343 euro za megawattogodzinę, to był

0: ten maksymalny poziom cen gazu w październiku 2022 roku. No i to wygenerowało olbrzymie zyski. Stąd poprzednio rządzący próbowali taki podatek nałożyć, ale okazało się, że nie jest to takie proste z różnych powodów. No i teraz również się okazało, że nie jest to proste z różnych powodów, bo teraz mamy weto Nawrockiego. Jego odesłanie do TK. Tak, przepraszam, odesłanie do Trybunału Konstytucyjnego, natomiast nie działa na razie ta ustawa. No i oczywiście otoczenie Nawrockiego mówi, to jest działanie prawa wstecz. Ja nie jestem prawnikiem, więc nie chcę się tutaj wymądrzać na temat tego, czy rzeczywiście możemy obchodzić tę słynną skądinąd i bardzo ważną skądinąd tezę. Natomiast nie zmienia to faktu, że z całą pewnością to weto oczywiście będzie politycznie wykorzystywane, co jest jasne. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że w ramach tej ustawy liczymy średnią marżę generowaną przez najważniejsze spółki, tych spółek jest około 30, w zeszłym roku generowaną na obrocie paliwami i wszystko powyżej tej marży, czyli ten zysk wynikający z tej wyższej marży, miał być objęty 60-procentowym podatkiem. Czyli to jest ta dodatkowa kwota, która miała wpłynąć do budżetu państwa. Ministerstwo Finansów wyliczyło, że to może być około 4 miliardów złotych, ale ono to wyliczyło wtedy, kiedy zakładaliśmy, że jednak do porozumienia dojdzie, że nie będzie kontynuacji wojny i ta cena w okolicach 70 euro, dolarów, może trochę taniej, może troszkę więcej, ale na pewno nie 100, utrzyma się do końca roku. Natomiast oczywiście, jeżeli do końca roku będziemy mieli cenę 100 dolarów za baryłkę, no to w tym momencie z tych 4 miliardów zrobią się kwoty znacznie, znacznie większe. Obok tego, tej kwestii prawo nie powinno działać wstecz, otoczenie Nawrockiego mówi o jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie, jeżeli my taki podatek wprowadzimy, no to prawie na pewno, mówią doradcy prezydenta, prawie na pewno ten podatek w całości lub prawie w całości zostanie przesunięty, przerzucony na konsumentów, co będzie oznaczało, że tak naprawdę to konsument sfinansuje ten dodatkowy wpływ do budżetu i mało tego, więcej zapłaci, no bo skoro zostanie jeszcze ten podatek przerzucony na klientów, to cena paliwa będzie jeszcze wyższa. No i z tym bym polemizował, muszę szczerze powiedzieć. To znaczy, że taki mechanizm obserwujemy, to jest prawda, tylko proszę zobaczyć, najważniejsza spółka obrotu paliwami w Polsce, która odpowiada za mniej więcej 95% produkcji benzyn i ponad 80% produkcji oleju napędowego, nazywa się Orlen. W związku z tym ja wyobrażam sobie, że skoro to jest spółka pod absolutną kontrolą Skarbu Państwa, to właściciel, czyli minister aktywów państwowych, byłby w stanie kontrolować te zmiany w taki sposób, żeby do czegoś takiego nie doszło. Więc ten argument w przypadku spółek prywatnych, na których nie mamy kontroli państwowej, tak, myślę, że w dużej mierze tak jest. To jest zresztą jedna z moich obaw dotyczących podatku cyfrowego z kolei, o którym też przecież od wielu lat rozmawiamy, że te wielkie amerykańskie koncerny ten podatek przerzuciłyby właśnie na klientów. Ale myślę, że tutaj akurat takiej sytuacji by nie było. Więc ten argument nie do końca do mnie trafia. No ale nie zmienia to faktu, że to skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego stało się faktem. Więc rząd na razie nie może wprowadzić tego podatku. Tych dodatkowych dochodów nie będzie. Nigdzie nie słyszeliśmy oczywiście o tym, że tylko przyjęcie tej ustawy będzie oznaczało zielone światło dla kontynuacji CPN-u, ale pewnie za chwilę to usłyszymy, że wczoraj zdaje się któryś z posłów w tym kierunku szedł, chociaż w trakcie procedowania ustawy raczej słyszeliśmy o tym, że to ma sfinansować koszty związane z CPN-em, który już wcześniej został wprowadzony w życie, no bo tak jak powiedziałem, na poziomie parlamentu nie zakładano, a w każdym razie te półtora miesiąca temu, kiedy słyszeliśmy o porozumieniu, no to pewnie jednak większość osób nie zakładała, że wrócimy do poziomów 100 dolarów za baryłkę.
1: Wspomniał pan o tych nadmiarowych zyskach i o tym, że większość pochodziłaby jednak od Orlenu. Czy zatem nie byłoby tak, że to jest po prostu przekładanie pieniędzy z jednej kieszeni do innej?
0: No tylko proszę zobaczyć, jeżeli Orlen generuje bardzo duży zysk, to państwo nie ma 100% w tym Orlenie, prawda? Więc jeżeli Orlen teraz wypłaca dywidendę, która oczywiście w części trafia do Skarbu Państwa, no to jest tylko część wynikająca z udziału Skarbu Państwa. Reszta trafia do innych akcjonariuszy. Jeżeli nakładamy podatek, no to całość tej kwoty wpływa do Skarbu Państwa. To jest ten element, który chyba tutaj dodatkowo miał zadziałać. No i oczywiście obok Orlenu mamy jeszcze te inne firmy, które miały być również objęte takim podatkiem. Suma summarum, ta kwota, która znalazłaby się w budżecie, byłaby jednak większa niż wynikająca z samego zysku Orlenu. Ale jeszcze raz powtarzam, jakie to jest jednak trudne z różnych powodów, politycznych oczywiście także. Przecież ja doskonale pamiętam ten pomysł w wykonaniu rządu Prawa i Sprawiedliwości. 34 miliardy złotych wygenerowanego zysku w 2022 roku przez

0: Orlen. Grubo, nie chcę w tej chwili przekłamać, ale chyba 28 miliardów prawie z tego to był zysk tej części PGNiG, czyli w tej części związanej z gazem. A mimo to tego podatku nie udało się wtedy wprowadzić. No, tak jak powiedziałem, z różnych powodów. Ja muszę panu też szczerze powiedzieć, ja nie jestem fanem takich decyzji, takich ad hoc, można powiedzieć, wpływających na sytuację rynkową. Takiego dodatkowego maczania palców przez państwo w firmach czy w gospodarce. Ale są sytuacje nadzwyczajne, na pewno taką sytuacją jest wojna, na pewno taką sytuacją jest totalnie rozdygotany rynek ropy naftowej, choćby to, co powiedzieliśmy przed chwilą, prawda? Dzisiaj już znowu jesteśmy poniżej 90 dolarów, więc w takich nadzwyczajnych sytuacjach ja takie rozwiązania dopuszczam. I tak samo było w przypadku CPN-u. Nie jestem fanem takich rozwiązań, ale nie krytykowałem CPN-u. Uważam, że dobrze, że rząd ten CPN wprowadził.
1: Ostatnie miesiące pokazują, że rozdygotanie staje się nową normą i być może trzeba będzie zmienić trochę albo zmodyfikować paradygmaty politycznego myślenia. Na koniec chciałbym jeszcze wrócić do administracji Donalda Trumpa, do jej poczynań, bo też owa administracja wprowadziła nowe cła na import z ponad 82 państw, uzasadniając swoją decyzję walką z pracą przymusową. I co ciekawe, w gronie tych państw są także kraje Unii Europejskiej. Czy Unia Europejska jest organizacją, w której trzeba walczyć z pracą przymusową?
0: No i to jest dobre pytanie. No, oczywiście myślę, że w każdym kraju na świecie w jakiejś części mamy do czynienia z tym procederem, ale myślę, że akurat jeśli mówimy o Unii Europejskiej, oczywiście to nie jest dokładnie to samo, co chcę teraz powiedzieć, ale raczej w większości krajów mówimy o zbyt mocno opisanych czy zbyt daleko idących przepisach dotyczących zatrudnienia, czyli braku elastyczności rynku pracy. Tak jak powiedziałem, praca przymusowa to nie jest do końca to samo, ale myślę, że no wszystko możemy mówić, jeśli chodzi o przepisy dotyczące rynku pracy Unii Europejskiej, ale nie to, że są one niewrażliwe na pracę przymusową. Natomiast wie pan, to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ Donald Trump i tak zrobi to, co będzie chciał. Będzie to argumentował, jak będzie chciał. A ja pamiętam moment, kiedy dogadaliśmy się my, Unia Europejska, ze Stanami Zjednoczonymi odnośnie ceł. I wszyscy mówili, mamy sukces, politycy europejscy mamy sukces, Amerykanie mamy sukces, jest teraz będzie sprawiedliwie, mówił Donald Trump. A ja tylko miałem z jedną rzeczą problem. Nie ma żadnej gwarancji i jak widać nie ma, że to, co zostało wtedy uzgodnione, nie zostanie zmienione. No i to jest problem z obecną administracją amerykańską. My nie wiemy, co się może...
1: Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
0: Bardzo
1: Marek
0: mi było miło.
1: Zuber,
0: bardzo dziękuję.
1: Ekonomista, Akademia WSB. Wszystkiego dobrego.
2: Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: A my już teraz łączymy się z naszym gościem, a jest nim pan Marcin Kiepas, analityk Tikmil. Dzień dobry, panie Marcinie.
4: Dzień dobry.
3: Tak, patrzę na notowania ropy, no i widać wyraźny spadek. To był weekend cudów, chciałoby się powiedzieć, biorąc pod uwagę różnicę pomiędzy piątkiem a poniedziałkiem. Faktycznie ropa jest tania, ale czy faktycznie dzisiaj możemy mówić o optymizmie? A jeśli tak, to czy o umiarkowanym, a może powinniśmy się bardziej uśmiechnąć do tych wskazań?
4: No, chyba powinniśmy się trochę uśmiechnąć do tych wskazań, no, bo jednak spadki cen ropy są duże. Żeby uzmysłowić słuchaczom, jak są duże, to wystarczy powiedzieć, że w ciągu dwóch dni, no bo ropa taniała też w piątek, w ciągu tych dwóch dni zostały wyzerowane wzrosty z całego tygodnia, a były to potężne wzrosty. Przypomnę, w przypadku ropy Brent jej notowania wzrosły z okolic 70 dolarów za baryłkę do ponad 100 dolarów za baryłkę, więc wzrost był potężny, teraz mamy odwrót. Odwrót, czy będzie trwały, jeszcze zobaczymy. Historia, którą obserwujemy od końca lutego, od przełomu lutego i marca, czyli od momentu, kiedy panują niepokoje, czy jest wojna, jak to ująć, każdy sobie może wybrać, na Bliskim Wschodzie. Często mieliśmy i dynamiczne wzrosty, i później równie mocne spadki. Jaki będzie finał, zobaczymy. W każdym bądź razie ten obecny duży spadek powinien nas cieszyć. I to podwójnie, bo po pierwsze oznacza, że spokojnie jest na Bliskim

0: Wschodzie. Z jednej strony, z drugiej strony jest szansa, że to przełoży się na niższe ceny paliw na stacjach.
1: No właśnie, powiedział pan, jest szansa, ale tutaj też wiem, że niestety samą ropą naftową nie tankujemy naszych samochodów, niezależnie od tego, jakim silnikiem dysponujemy, czy benzynowy, czy diesla. To oczywiście przez cały ten przemysł ta ropa naftowa musi przejść, musi być odpowiednio przetworzona. Po drodze mamy marże rafineryjne, mamy kurs dolara, no i nam się to składa potem na to, co widzimy na pylonach, a dzisiaj ósemeczka w wielu miejscach za diesla.
0: No tak, gdyby można jakąś taką, przepraszam, radę szybko dać, no to kto nie musi dzisiaj tankować, to chyba może się wstrzymać ten jeden lub dwa dni, bo jest szansa, że będzie odrobinę tańsze, paliwo tańsze, bo dziś obserwujemy nie tylko spory spadek cen ropy, ale również tanieje nam dolar, czyli dwa z trzech istotnych czynników, które wpływają na ceny paliw na stacjach, czyli ceny ropy, spready paliwowe, czy marże paliwowe i notowania dolara, to te dwa czynniki działają na obniżenie cen paliw, więc podejrzewam, że za te 2-3 dni będzie troszeczkę taniej niż to widzimy obecnie. Natomiast na ile to będzie trwał spadek, no to musimy czekać, musimy wsłuchiwać się w te sygnały, które płyną z Bliskiego Wschodu. Jeżeli politycy amerykańscy, irańscy będą rozmawiać o zakończeniu działań wojennych, póki co mamy tam wstrzymanie tych działań wojennych, jeżeli będą rozmawiać i będzie bliżej trwałego rozejmu, zakończenia tych działań, zakończenia wojny, no to ropa powinna być wyraźnie tańsza, no bo to już obserwowaliśmy, tak? Na początku, tak jak wspomniałem wcześniej, na początku lipca cena baryłki ropy Brent to było $70, czyli już ten czynnik, gdy grały nadzieje na koniec wojny i na to, że Zatoka Cieśnina Ormus była odblokowana i tankowce i gazowce płynęły przez ten cieśninę, już to działało. Więc jeżeli to będzie szło w tym kierunku, no to będziemy mieli niższe ceny paliw.
1: Pan Marcin Kiepas, analityk Tikmil, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Ale magazyn Saldo cały czas trwa i nie kończymy jeszcze naszego magazynu, tylko zmieniamy temat, bo teraz będziemy mówili o bezpieczeństwie nas wszystkich, ale przede wszystkim bezpieczeństwie najmłodszych w skomplikowanym albo coraz bardziej skomplikowanym świecie. Mateusz Osowski, CERT, Orange Polska i ekspert do spraw bezpieczeństwa w sieci jest moim i państwa gościem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: No właśnie, kontrole rodzicielskie dają takie poczucie, że panujemy nad sytuacją, kiedy teraz o 12.40 jesteśmy w pracy, nasze dzieci mają wakacje, nastolatkowie, no i oczywiście ekran, komputer, no miejmy nadzieję, że też zajęcia jakieś sportowe, ale do tego ekranu się wraca, a tam przeróżne pokusy. Teraz każdy 13-latek ma już, albo prawie każdy, albo duża część ma własną kartę płatniczą, ma możliwość zarządzania swoim cyfrowym budżetem, no i tam się czają niebezpieczeństwa. Jesteśmy w stanie nad tym panować, czy nie?
3: Pierwsza sprawa jest taka, że dzisiejsza pogoda raczej zachęca do tego, żeby pograć w gry.
1: Niestety.
3: Żeby grać w komputer, a nie biegać po boisku. Chyba, że ktoś jest twardziel, to wtedy okej. Natomiast trochę bym się nie zgodził z tym, że każdy 13-latek ma kartę, no bo to są kwestie tam prawne i dostępu, prawda?
1: No prawie, no, duża część.
3: Oczywiście jest 1000 sposobów na to obejść, można i 2-latkowi dać kartę do ręki, jakąś przedpłaconą, prawda? To jest kwestia tego, czy ma w ręku ten numer karty, który możesz zastosować, czy też nie, prawda? To tak trochę bym do tego podszedł. Może upraszczając znowu, no mogę dać 5-złotówkę do ręki dziecku? Mogę, ma wtedy pieniądze, tak, bez względu na to, jaki tam będzie system, prawda? Tego. Natomiast cofnąłbym się do samego początku pańskiej wypowiedzi, tego słowa kontrola rodzicielska, bo najpierw była kontrola, a potem było, czy nad tym wszystkim panujemy, prawda? Więc wydaje mi się, że jakby, o ile mamy różne środki techniczne, które gdzieś to mogą wspierać i do tego sobie też przejdziemy, to chyba moja robota w obszarze tego całego awarenessu, uczulania polega na tym, żeby najpierw zacząć od uświadamiania dzieci, że złodzieje i oszuści są absolutnie wszędzie, tam gdzie dochodzi do jakiejkolwiek transakcji mniejszej czy większej. Więc może by zacząć sobie jakiegoś mapowania i rozmowy z dziećmi, w jakich miejscach w ogóle te pieniądze wydają, jeśli chodzi o online. Już pomijając kwestie stricte zakupowe, fałszywych sklepów, ale mamy gry, mamy mikropłatności w grach, mamy kolegę, koleżankę, które prosi tylko o blika, słynne, my to już roboczo nazywamy mamo-tatusz, tego skrótu dalej nie rozwijamy, o tych wyłudzeń.

0: sześciocyfrowego kodu transakcji, więc raczej od takiej mapy zagrożeń powinniśmy sobie zacząć i rozmowy z dziećmi.
1: Bo to nowe pokolenie to zupełnie inny typ konsumenta. Moglibyśmy się złapać za głowę, gdybyśmy podliczyli, ile dzieciaki wydają w mikropłatnościach na różnego rodzaju dodatki do gier. Czasami to są wydatki rzędu kilku złotych, czasami trochę więcej, ale czasami dochodzą subskrypcje, a te subskrypcje już się wiążą z pewnym takim ciągiem kolejnych wpłat i tego
0: tak,
1: jest
0: ja
1: naprawdę
0: przepraszam,
1: dużo.
0: Że szerwę, to też jest ważne, że jeśli chodzi w ogóle o gry, z których korzystamy na urządzeniu mobilnym, tak, na tablecie czy na telefonie, model biznesowy też na tym polega, żeby ta gra była bezpłatna, natomiast żeby te mikropłatności, czyli drobne zakupy w grze, których dokonujemy, no na nich realnie wtedy zarabia producent danej gry. I sam to świetnie wiem z autopsji, że jeśli buduje się zamek i mam na niego czekać dwa dni, no to chętnie kupię za kilka dolarów możliwość wybudowania go w jedną godzinę, bo jest mi po prostu potrzebny.
1: W kwietniu pojawiły się takie wyliczenia, że wydatki dzieci, uwaga, tylko na gry, jakkolwiek to nie brzmi, hazardowe, to brzmi strasznie, mogą sięgać kilkuset milionów złotych rocznie. To jest naprawdę gigantyczna suma. Jak ustrzec dzieciaki przed tym, co się dzieje w sieci? Bo wiadomo, możemy kontrolować dostęp do kieszonkowego, możemy zabrać kartę, ale to też nie na tym świat polega, bo też musimy mieć świadomość, że gdzieś ci młodzi konsumenci muszą nauczyć się dysponowania środkami.
0: Tak, no to też pytanie, czy chcemy się tutaj zanurzyć tylko do samych jakby płatności, bo też co to znaczy na gry hazardowe, prawda? Pytanie, no jaka tam była tego definicja i co zostało pod to podciągnięte, tak? Więc chyba wydaje mi się, że to może być trochę szersze mogło być tam pojęcie. Natomiast jakby skupiając się na rzeczy, no pierwsza sprawa, no jako rodzice powinni wiedzieć, gdzie faktycznie te transakcje są, co dzieciaki po prostu kupują. Swoją drogą też w ogóle w jakie gry grają, czym się też interesują w sieci. Bo jeżeli zrobimy sobie tak, wejdziemy na drabinę o te dwa stopnie, no to się okazuje, że to podejście jest bardzo często złe, bym tego słowa takiego trywialnego użył. Mam na myśli to, że rodzice nie zwracają tu uwagi na to, co dzieciaki tam oglądają, po prostu się nie interesują, a jednak powinni. Ja kojarzę kiedyś rozmowę z moim kolegą, u którego na wywiadówce wychowawczyni klasy pokazała kilka logotypów. Logotypów YouTube'a, Instagrama, TikToka, Discorda i tam jeszcze parę innych logotypów, prawda? YouTube'a znał każdy rodzic, Instagrama część, reszty już tylko on, jako jedyny rodzic. Więc zaczęli patrzeć na dziwolonga. Natomiast kiedy pokazano kilku też youtuberów, kilku tiktokerów, wszystkich nie kojarzył, ale część z nich tak. I to również podobne było zadanie z grami popularnymi, prawda? I ci rodzice patrzyli na niego jak na kosmitę. Natomiast on ich bardzo pięknie skontrował. Powiedział, mój syn korzysta z internetu, korzysta z tych narzędzi, więc ja przecież muszę je po prostu znać, wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, prawda? Czy zapaliła się wszystkim lampka? Jasne, że nie. Ale myślę, że to dosyć prosty przykład.
1: Podoba mi się ta kolejność, o której pan wspomniał, że takie zainteresowanie się analogowe.
0: Jeszcze tylko jedną rzecz, co bym właśnie wpadał do głowy. Jak graliśmy w komputer albo coś oglądaliśmy i nagle się otwierały drzwi od pokoju, to się wyłączało ekran. W co grasz? W nic. Co oglądasz? Nic. I tym nicem, niszcząc polski język, jest to, czym rodzice powinni się faktycznie zainteresować i wiedzieć poprzez rozmowę. Lub też kontrolę, do czego pewnie zaraz będziemy przechodzić, do narzędzi.
1: No właśnie, czyli na ten pierwszy szczebel tej drabiny to jest oczywiście rozmowa, to jest oczywiście też takie rozpoznanie.
0: Rekonesans.
1: O, ładne słowo. No ale drugim etapem to jest tutaj już takie bardziej zaawansowane rozwiązanie technologiczne nazywane kontrolą rodzicielską. Kiedyś to kojarzyło się przynajmniej naszemu pokoleniu z kontrolą taką na dekoderze cyfrowym, gdzie niektóre kanały dla dorosłych były tam
0: na kodzik.
1: Zablokowane na kodzik i koniec. Nie wiem, jaki był kod, ale w każdym razie faktycznie te cztery jedynki to nie był dobry pomysł na pewno. No właśnie, a jak to wygląda już w tym bardziej skomplikowanym cyfrowym świecie? W cyfrowym świecie, w którym jest wszystko.
0: Tak. I teraz wydaje mi się, że tutaj może generalnie to słowo kontrola rodzicielska wynika z tego, że jest wprost tłumaczone z języka angielskiego, gdzie tam pojawia się, czyli ten parental control, czyli pojawia się ten kontrol i tak to przetłumaczono, co nie do końca jest kontrolą, a raczej powiedział nadzorem. Ale mniejsza o to. No więc jeżeli korzystamy sobie z, no skazani jesteśmy na dwie platformy, albo na Androida, albo na iOS-a, te funkcjonalności mniej więcej ze sobą są tam pokrewne, natomiast to, co jest ciekawe, co ostatnio wprowadziło Apple podczas swojej

Oni mają raz do roku taką konferencję w WWDC, gdzie mówią, co będzie nowego, ciekawego, ale w software'ze, czyli w oprogramowaniu, jakie to będą zmiany. I oni zapowiedzieli część zmian, które wejdą do końca już jesienią bieżącego roku. Mianowicie użytkownicy Jabłka mają taką aplikację, która nazywa się Screen Time. Możemy z czymś kojarzyć, to ona podpowiada, ile czasu przed ekranem

0: to miejsce wprowadzają coś, co nazywają profilem dziecka. Profil dziecka może być założony w momencie wyjęcia urządzenia z pudełka. Po prostu zaznaczamy, konfiguruje profil dziecka. Podajemy jego datę urodzenia. W zależności od regionu to trochę się tam gdzieś zmienia i mamy różne kategorie. I teraz o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi po pierwsze o to, że jest zbudowany jeden profil na różnych urządzeniach. Czyli jeśli dziecko ma tablet i telefon, i ustawimy sobie tą kontrolę rodzicielską na zasadzie do iluś tam godzin, powiedzmy do godziny, niech to będzie tam YouTube'a, to już nie na trochę na tym urządzeniu, trochę na tym, ale łącznie z tych dwóch urządzeń. Upraszczając, jeżeli wcześniej miałem limit na przykład od rodziców, 2 godziny grania na telefonie, 2 godziny grania na tablecie, to teraz mam już nie 4, po 2 tu, 2 tu, tylko łącznie te 2 godzinki.
1: No, pan wspomniał tutaj o tej popularnej aplikacji do oglądania filmów. Ja się tak zastanawiam. Ona działa jako aplikacja i możemy wprowadzić tam jakiś tam limit. No, ale też można na tę właśnie aplikację, czy na tę platformę dostać się też przez przeglądarkę. I teraz dochodzimy do tego punktu, że młodzi potrafią, że to tylko tak się nam wydaje, że panujemy nad sytuacją. I nieważne, czy to jest na komputerze stacjonarnym z jednym systemem, czy to jest na Androidzie, czy to jest na iOSie. Dzieciaki między sobą też wymieniają się doświadczeniami i dają sobie nieźle z tym radę.
0: Pewnie, że tak. I gdzieś tam czasami trzeba być z tego po prostu dumnym, bo jeśli nie wiesz, jak coś zhakować, daj to po prostu 6-latkowi i zaczekaj 15 minut. No dobra, ewentualnie 5-latkowi. Natomiast tam doszła jeszcze jedna funkcja, która moim zdaniem może budzić kontrowersje i z którą ja w tekście, który pisałem na certorange.pl też nie do końca się zgadzam. Mianowicie, można tam zrobić coś do takiej właśnie zerowej historii. I w momencie, kiedy dziecko chce wejść na stronę www, na której wcześniej jeszcze nie było, powiedzmy, no z czystej karty nie będzie ten YouTube, ale jakakolwiek inna, na przykład dostaje link do ciekawej rozmowy w Polskie Radio 24, ale na tej stronie wcześniej nie było, więc leci powiadomienie do rodzica, czy rodzic akceptuje, żeby dziecko mogło wejść na tę stronę. I teraz uważam, że robi się mały paradoks, bo powiedzmy, że no okej, jakby idea jest szczytna, rodzic kontroluje każdą nową stronę www w ramach tych urządzeń, z których dziecko korzysta i pod warunkiem, że ma tą jedną przeglądarkę. Konkretnie Safari. Czy może mieć inne? Może. Pod warunkiem, że rodzic zaakceptuje możliwość zainstalowania kolejnej aplikacji ze sklepu z aplikacjami. Ale trochę jeszcze tak jak w pracy mamy, prawda? No nie wszystko możemy sobie na komputerze zainstalować. Natomiast do czego ja biję? Moim zdaniem, jeżeli dziecko by na przykład odrabiało pracę domową i chciałoby korzystać z różnych stron, na których wcześniej nie było, bo pisze jakiś nowy, ciekawy tekst, materiał, cokolwiek innego, czy szuka informacji, to za każdym razem leci powiadomienie do rodzica, które jest niewygodne, bo coś piszczy, rodzic nie może odebrać, nie wiem, jeden jest w samolocie, drugi w podróży, napływalni, gdziekolwiek. Albo się po prostu złości, że co sekundę coś piszczy, bo skaczemy po stronach. I dziecko w tym momencie wraca do stron, na których już było, czyli zamyka się w swojej bańce informacyjnej. Więc to narzędzie, które tutaj miało służyć jakby moim zdaniem, to jest moja prywatna opinia, kontroli i jakiegoś tam nadzorowaniu stron, po które dziecko odwiedza, z automatu będzie je zamykać w bańkach do momentu, kiedy znajdzie oczywiście obejście, aby prezentować jedną stronę z przodu. Jeśli ktoś jest bardziej techniczny, no to zna hasło reverse proxy i to można by ten sposób też obchodzić.
1: A jednak sposoby są. Ta cyfrowa rzeczywistość to jest takie obce miasto. Ja pamiętam billboardy również na ulicach Warszawy, które mówiły o tym, czy sprowadzały się do tego, że do pytania, czy zostawiłbyś dziecko samo w obcym mieście. I trochę tak jest z tą cyfrową rzeczywistością. A w mieście jak to mieście? Można zabłądzić, można wejść w złą dzielnicę, można też stracić pieniądze, wszystkie swoje oszczędności, można też zostać skrzywdzonym. I to jest chyba też najważniejsze, że tutaj musimy podejść do tego wielowątkowo, czyli ta pierwsza warstwa rozmowa, druga warstwa rekonesans, być może połączony tutaj z tą rozmową, no i trzecia warstwa te możliwości techniczne, które, jak zauważyliśmy, doskonałe nie są.
0: Tak, oczywiście nie są doskonałe, natomiast to też pytanie, jak daleko idziemy. Ja jestem fanatykiem serialu Black Mirror i różnych czarnych scen, które są opisywane. I to, o czym teraz rozmawiamy, to jest jeden z takich elementów, bo tam są funkcje, które idą dużo dalej. Dodanie nowego kontaktu do skrzynki znajomych również może wymagać akceptacji rodzica, a nawet wyświetlanie niektórych treści w czasie rzeczywistym, które algorytmy aplowskie uznają za treści szkodliwe. Tu chodzi o samą zawartość związaną z nagością, przemocą i tak dalej. I one w czasie rzeczywistym nie będą wyświetlone, będą zamazane. Trochę jak w 4. odcinku 1. sezonu Black Mirror, gdzie można było w dowolnym momencie wymazać część elementów, które dziecko widziało. I małymi kroczkami być może to się zaczyna.
1: Ale to też się wszystko sprowadza do jednej rzeczy. Kiedyś też, kiedy w latach 60.

0: tych pojawiały się w przepisach wielu krajów, pojawiał się obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa, to też wszyscy mówili, ale to jest niewygodne. Gdzie ktoś będzie jeździł z czymś takim, prawda? A jednak do tego przywykliśmy i dzisiaj wiemy, że to wpływa na nasze bezpieczeństwo. I to dotyczy przeróżnych rozwiązań, bo my tutaj koncentrujemy się na kilku wybranych rozwiązaniach, ale tak na dobrą sprawę jest cała masa rozwiązań, również takich płatnych, również aplikacji do właśnie tej kontroli rodzicielskiej produkowanych przez inne firmy, gdzie przeróżne rozwiązania, również te kontrowersyjne, się znajdują. No i teraz trzeba gdzieś to wypośrodkować, ale pytanie, czy się da?
1: No na pewno, znaczy one się nie cieszą jakąś wielką popularnością, zacznijmy od tego, bo to jest, są sytuacje, kiedy komuś bardzo się chce po prostu no taki kaganiec gdzieś tam dziecku uwiązać i strasznie go tam gdzieś kontrolować w sieci. Wcześniej pan wspomniał o tym zostawieniu w obcym mieście. Ja się boję, że więcej ludzi chętniej wrzuci dziecku jakiś lokalizator do kieszeni, żeby wiedzieć, w ile sekund już do tego sklepu doszło, czy też nie go tam na bieżąco obserwować, ale do internetu wpuszcza go no po prostu. No, masz telefon, otwórz, działaj sobie, tak? Więc to jest jakby skrajność i chyba powinno być zupełnie odwrotnie, prawda? Jeżeli chodzi o te różne narzędzia z obszaru kontroli rodzicielskiej, tak, tego jest multum. Natomiast z tego, co ja się orientuję, one się cieszą popularnością w chwili, gdy no, doszło do czegoś niefajnego. Na przykład no, rodzice zostali wezwani do szkoły, bo dziecko się nad kimś znęcało, produkowało jakieś niefajne treści i wtedy w ramach kary do czegoś takiego dochodzi. Niestety również bezmyślnie. To znaczy, okej, to odcinamy ci w takim razie wszystko, kontrolujemy wszystko i z tego też skutki są, ja nie chcę tutaj bronić oczywiście w żadnym wypadku, natomiast te skutki też czasami mogą być bardzo, bardzo opłakane, prawda? Więc to też jest tak, żebyśmy chyba jednak jednak rodzice powinni zacząć od tego rekonesansu, od informacji, gdzie jak dziecko po prostu z tego internetu sieci korzysta, sami też się edukować. I tutaj takich miejsc jest dużo. My też oczywiście w tym pomagamy. W CERT-cie dużo publikacji na ten temat robimy i będziemy robić jeszcze więcej, gdzie na te dzieci jakieś niebezpieczeństwa czyhają. Bo my na ten moment jesteśmy na takim wierzchołku góry lodowej. A możemy sobie przecież jeszcze, gdyby czasu straciło, przejść przez no, różne bardzo niefajne rzeczy, kiedy z dziećmi ktoś będzie chciał nawiązać kontakt, kiedy będzie chciał też wyłudzić jakieś dane, informacje. Na rodzicach możemy też wieszać psy, chociaż lubię pieski, więc nie lubię trochę tego powiedzenia. To może tak, wieszać coś niedobrego, jeżeli chodzi o cały sharenting, udostępniania zdjęć i informacji na temat dzieci w internecie, które tam zostają na zawsze. Tu też trzeba sobie się popukać w głowę. Ja ostatnio czytałem takie badanie, że w Polsce wśród rodziców, którzy udostępniają zdjęcia dzieci w internecie, 72% nie jest w stanie powiedzieć po co. Bo tak. Bo inni tak robią?
0: Bo inni tak robią. Ja myślę,
1: czyli
0: że najczęściej
1: nawet nie dla lajków, już tylko nie wiem.
0: Mateusz Osowski, CertoRange Polska był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję. No i zastanówmy się również, co my robimy w sieci, ale też rozmawiajmy z naszymi pociechami właśnie na temat zagrożeń w cyfrowym świecie. Bardzo dziękuję.
1: Ja również.
0: To był magazyn Saldo. Kolejne wydanie o godzinie 17:47 i oczywiście też ceny paliw. Wrócimy do tego tematu z całą pewnością.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22:06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
0: Autopromocja.

0: Aktualności Jedynki, Ewa Mierzejewska. To już tylko formalność. Komitet Polityczny PiSu usunie dziś z partii ponad 40 parlamentarzystów. Wśród nich były premier i wiceprezes ugrupowania Mateusz Morawiecki. Michał Fabisiak.
1: Kierownictwo PiS tłumaczy, że frakcja Mateusza Morawieckiego sama wykluczyła się z partii.
2: Nie składając deklaracji, parlamentarzyści skupieni wokół Mateusza Morawieckiego zrezygnowali z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Mówi przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak i dodaje, że buntownicy wciąż mają szansę zmienić się zdanie i wrócić do partii. O zabliźnienie ran może być jednak trudno, bo zwaśnione frakcje atakują się w mediach. Nawet premier Donald Tusk, którego rozłam w PiS raczej nie ma, martwi, mówi, że wolałby, aby polityka nie opierała się na takich sporach.
3: W polityce ludzie, którzy doprowadzają do nieustannych konfliktów i takiej szamotaniny, są po prostu niebezpieczni.
1: Ludzie Mateusza Morawieckiego uważają, że są ofiarą intrygi i zapowiadają założenie własnego klubu parlamentarnego. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Prezydent zaprzysięgnie dziś sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyrę. Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego mówił w Polskim Radiu 24, że według niego Karol Nawrocki wybiórczo podchodzi do decyzji Sejmu, akceptując te, które uznaje za właściwe, a jednocześnie nie odbiera ślubowania od czterech pozostałych sędziów wybranych przez parlament.
4: Jest to taki gest pewnie polityczny, pokazujący, że prezydent jednak akceptuje też decyzję Sejmu, jeżeli uważa je za słuszne. Natomiast jednoznacznie opowiedział się za tym, że nie chce w pełni przestrzegać tych przepisów, które mu nakazują przyjęcie zaprzysiężenia, ślubowania z tej czwórki i nie chce, żeby Trybunał Konstytucyjny funkcjonował zgodnie z prawem.
0: Sławomir Patyra został w czerwcu wybrany przez Sejm na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jego kandydaturę zgłosiły kluby koalicji rządzącej. Po 39 dniach od wyboru skierował do prezydenta pismo z prośbą o wyznaczenie terminu uroczystości. Sprawca sobotniego zamachu w Berlinie, w którym zginęła Polka, był klasyfikowany jako bardzo niebezpieczny, mimo że jego ruchy były śledzone za pomocą ukrytych kamer. Abdul B. i tak wynajął samochód i wjechał w nim w ludzi. Sprawca zamachu w maju usłyszał wyrok 22 miesięcy więzienia za chęć dołączenia do terrorystycznej organizacji Państwo Islamskie. Wyrok był w zawieszeniu, ale służby obserwowały Abdula B. Według ustaleń z Deutsche Zeitung podsłuchiwany był jego telefon. Na przy wejściu do mieszkania zainstalowano ukrytą kamerę. Na godzinę przed zamachem nagrała ona wychodzącego późniejszego zamachowca. Nikt nie przeszkodził mu jednak w realizacji planu. Kanclerz Niemiec i minister spraw wewnętrznych zapowiadają wyjaśnienie sprawy i zaostrzenie środków stosowanych wobec osób, które stanowią zagrożenie. Blisko 4000 miejsc schronienia trafiło do bazy Gdzie się ukryć. To miejsca sprawdzone m.in. przez Straż Pożarną, które mogą służyć nie tylko w czasie zagrożenia wojną.
5: Warto znać takie miejsca schronienia w swojej okolicy, bo mogą być przydatne nie tylko w czasie wojny, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej.
6: Są to punkty schronienia, które możemy wykorzystać w sytuacji nie tylko jakichś zagrożeń militarnych, ale również na przykład zagrożeń spowodowanych przez czynniki atmosferyczne, jakiś silny wiatr, grad, gdzie możemy się zabezpieczyć, schować.
5: Są to nie tylko obiekty o najwyższej klasie ochrony, jak schrony.
6: Są to najczęściej przepusty drogowe, mosty, masywne garaże podziemne.
5: Łącznie w bazie miejsc schronienia jest już ponad 84 tysiące obiektów ochronnych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
7: To są aktualności Jedynki.
0: Leśnicy zachęcają do udziału w akcji Zabierz Piątkę z Lasu. Chodzi m.in. o to, by podczas leśnej wędrówki zabrać ze sobą nie tylko swoje, ale również 5 innych śmieci. Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie mówi, że w ubiegłym roku z polskich lasów wywieziono prawie 75 tysięcy metrów sześciennych odpadów.
8: Żeby zobrazować to, to jest ponad 800 tirów dużych naczep, więc tych śmieci wciąż jest dużo. Jeżeli będziemy wyrzucać śmieci w sposób niekontrolowany, czyli na przykład byle gdzie do lasu, to może nastąpić zakażenie na przykład wód i to też stanowi problem dla naszego zdrowia bądź nawet życia.
0: Koszt wywozu śmieci z lasów wyniósł w ubiegłym roku ponad 30 milionów złotych, a szczegóły akcji związanej ze sprzątaniem lasów można znaleźć na stronie lasy.gov.pl. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: Dziś na niebie przewaga chmur, ale będzie się też przejaśniać i będzie też przelotnie padać. Temperatura maksymalna to od 18 stopni na północy kraju i około 22 w centrum do 25 na południowym zachodzie. Na warszawskich barometrach obecnie 1000.

0: Z 2 hektopaskale w południe będą 3 więcej.
1: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Świat w powiększeniu.
3: Po 5 tygodniach w Indiach zakończył się bowiem cykl protestów zorganizowanych przez młodzież, głównie studentów, pod takim prześmiewczym szyldem Ludowej Partii Karaluchów, co było swego rodzaju satyrą na rządzącą Indyjską Partię Ludową. Oczywiście owa Partia Karaluchów nie była żadnym ugrupowaniem politycznym, tylko pewnym wywodzącym się w sumie z grafiki internetowej, z mema szyldem, zapoczątkowanym wypowiedzią jednego z ważnych indyjskich notabli, ważnego, wysokiego, bardzo rangą sędziego, który nazwał właśnie młodzież roszczeniowymi karaluchami. No i ta młodzież wyszła na ulicę zaprotestować, choć w tle oczywiście była sprawa związana z wyciekiem testów egzaminacyjnych czy arkuszy egzaminacyjnych na studia medyczne, dzięki czemu część osób mogło na tym egzaminie po prostu oszukać. Domagano się dymisji ministra edukacji. Ten minister dymisji się podał, ale 5 tygodni protestów, to jest dobre pytanie, które zaraz padnie. Czy rzeczywiście spowodowało, że ten ruch protestacyjny stanie się jakąś realną siłą polityczną? Z nami dr Jakub Zajączkowski z Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista od Azji Południowej, Indii w szczególności. Dobry wieczór, panie doktorze.
4: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
3: Tak jak mówiłem, ta owa partia Karaluchów żadnym ugrupowaniem politycznym nie jest. To jest tylko młodzieżowy ruch z takim szyldem, który zapoczątkował obrazek internetowy, no ale wcześniej była ta dość taka no, niefortunna wypowiedź owego sędziego. No, minister edukacji, pan Dharmendra Pradhana, podał się do dymisji, wziął odpowiedzialność za skandal z wyciekiem tych arkuszy egzaminacyjnych. No to jest w Indiach rzecz budząca emocje, ponieważ jest bardzo wielu kandydatów na studia medyczne, miejsc jest mniej, więc każde oszustwo, nieprawidłowość przy tym egzaminie no, budzi gigantyczne emocje, bo studia medyczne otwierają oczywiście drogę do kariery, do stabilnej drogi zawodowej. Protesty zostały, no właśnie, one nie zostały chyba do końca zamknięte, tylko na razie zawieszone. Czy to jest tak, że coś się w młodzieży indyjskiej zmieniło? Pana zdaniem to jest kraj bardzo młody. Ta społeczność studencka w Indiach, no to jest gigantyczna.
4: No, po pierwsze należy to rozpatrywać na kilku poziomach. Pierwszy poziom to jest ta sytuacja, o której pan redaktor mówił, czyli oburzenie młodzieży, która no, sprzeciwiła się tej sytuacji, która miała miejsce pod koniec maja. Korupcja, wyciek, unieważnienie egzaminów, dramat dla wielu, wielu młodych osób, a tak jak pan redaktor wspomniał, ponad 2 miliony osób podchodziło do tego egzaminu, walczyło o ponad 140 tysięcy miejsc. To już widać, że jest bardzo, bardzo duża konkurencja. Wiele osób, młodych osób załamało się, protesty przeciwko tej sytuacji i to trzeba zaznaczyć, że to nie była taka pierwsza sytuacja. To już co roku w mniejszej skali, w większej skali takie sytuacje na różnych poziomach, jeśli chodzi o system edukacyjny w Indiach, powtarzały się. Czyli młodzież i rodzice, a zwłaszcza młodzież powiedziała, mamy tego dosyć. To jest ten pierwszy poziom. Ale drugi poziom, o który tutaj należy zwrócić uwagę słuchaczy i państwu, to jest właśnie jaka jest przyszłość dla młodych ludzi. To jest bardzo młode społeczeństwo indyjskie, w przeciwieństwie choćby do Europy, czy chociażby do Chin, ale jakie są perspektywy tych ludzi wykształconych. Ponad 40% absolwentów szkół wyższych nie ma pracy w Indiach, są bezrobotni. Jeśli chodzi o absolwentów szkół wyższych, tylko niewiele, około 5-4% znajduje po pierwszym, po dwóch latach od zakończenia studiów pracę, stałą, stabilną pracę. I to jest to podstawowe.

0: Pytanie, bo młodzi ludzie, to kumulowało się od kilku lat, widzą, że premier Modi, Indyjska Partia Ludowa stawiają oczywiście na gospodarkę, stawiają na ekonomię, ale ta sytuacja młodych ludzi nie poprawia się w Indiach znacząco. Stąd i ostatni w tym kontekście punkt, wiele osób wyjeżdża za granicę. Ta diaspora indyjska jest młoda w takich państwach jak Stany Zjednoczone, Australia, Kanada,
1: tylko
0: Europa,
1: że za granicę jest coraz trudniej wyjechać, bo klimat taki panuje na świecie, że imigrantów nie chce się przyjmować, a Ameryka jest jednym z tych państw, które przodują w takiej polityce, no bardzo delikatnie tu ujmę, niechętnej imigrantom, mówiąc brutalnie, po prostu polityce zamykania przed nimi granic i wyrzucania ich wręcz.
0: To doskonały punkt, zwrócił pan redaktor uwagę na bardzo ważny punkt, bo Indie zazwyczaj tutaj przodowały, były, można powiedzieć, takim eksporterem studentów zagranicznych, zwłaszcza do tych trzech państw, o których mówiłem, Stany Zjednoczone, Australia, Kanada. Ale zarówno Stany Zjednoczone, ale także Australia, Kanada wprowadzają tutaj limity, restrykcje. Studenci zaczęli indyjscy wyjeżdżać do Europy Zachodniej, do państw Unii Europejskiej, ale tu także mamy wyzwania, restrykcje wizowe, utrudnienia, limity. I to powoduje, że chociażby już ten odsetek studentów, którzy z Indii wyjeżdżają za granicę, w ostatnich 2-3 latach spadł. Kiedyś to było prawie 1 900 000, teraz według tych najnowszych doniesień 500-600 tysięcy. Ale powróćmy do tego głównego motywu. Wydaje się, że młodzi ludzie tutaj w Indiach nie widzą tutaj dla siebie znaczącej poprawy w ciągu tych ostatnich kilku lat. Ta gospodarka indyjska, przypomnę tylko, zwłaszcza po pandemii, 23-24 rok, to jest wzrost gospodarczy na poziomie 7-8%.
1: Czyli teoretycznie, teoretycznie powinno być dobrze, prawda, przy takim wzroście?
0: Ostatnie dwa lata, 25-26 rok, lekkie spowolnienie, ale to jest stabilizacja na poziomie 6-6,5%.
1: W całej Europie byśmy to wzięli po prostu z radością, taki wzrost gospodarczy.
0: Gospodarka Indii już wyprzedziła gospodarkę japońską, jeśli chodzi o gospodarki światowe. I jeśli popatrzymy rzeczywiście na te projekty infrastrukturalne, projekty w nowe technologie, na które kładzie nacisk rządy Indii, to tutaj są sukcesy, ale problemem pozostaje wciąż bardzo duża korupcja, zwłaszcza w sektorze edukacyjnym. O ile mówiono o korupcji i rzeczywiście rządy Indii starały się zwłaszcza zwalczać tą korupcję w ciągu ostatnich 5-10 lat przy projektach infrastrukturalnych, bo to był taki symbol Indii właśnie, te wiele nieudanych projektów infrastrukturalnych, to wciąż przymykano oczy na te właśnie problemy z transparentnością, jeśli chodzi o egzaminy do szkół wyższych, czy w ogóle nawet do liceów. To, o czym mówiłem. No ale myślę, że teraz premier Modi został zmuszony, a de facto jego lojalny członek partii, lojalny minister, zaangażowany bardzo w działalność partii, jeśli rezygnuje z funkcji, został przymuszony do rezygnacji z funkcji ministra.
1: Bardzo tak wyglądało, oznacza, że po prostu dostał, niestety ugrupowanie rządzące postanowiło go do tej dymisji zmusić. Tak, on po prostu tak.
0: To oznacza, że Modi zdaje sobie sprawę z tego, że no, już nie miał innego wyjścia. Ta skala protestów młodzieży, ta skala rozgoryczenia i to chciałbym podkreślić nie tylko tym wydarzeniem, tego co się działo w maju, w kwietniu, ale przede wszystkim tymi zaniedbaniami w tym sektorze doprowadziła do takiego wielkiego rozczarowania.
1: Jeśli Indie chcą grać w najwyższej lidze światowej, jeśli chcą być

0: graczem absolutnie z top 5-6 krajów na świecie. Wysyłają misje księżycowe, bezzałogowe, ale jednak z sukcesem lądują, biorą udział w wyścigu kosmicznym, rozwijają, tak jak pan mówił, nowe technologie, przemysł farmaceutyczny, to jest gigantyczny przemysł w Indiach, ale obywatelom, zwłaszcza młodym, się od tego nie poprawia, no to oni się frustrują. O Belgii często mówiono w Europie, że to jest biedny kraj bogatych obywateli. Indie to jest bogaty kraj, niestety często biednych obywateli.
1: To jest inna poważna kwestia i premier Modi zdaje sobie z tego sprawę i myślę, że Indie i liderzy Indii zdają sobie z tego sprawę, że właśnie wciąż ten poziom biedy, wciąż chociaż spada.
0: Chociaż to się oczywiście zmieniało przez dziesięciolecia.
1: Tak, oczywiście poziom analfabetyzmu, ale przypomnę, że jeszcze 15 lat temu poziom analfabetyzmu w Indiach wynosił prawie 25-30% i oczywiście ostatnie 15 lat to poważne reformy, poważne zmiany, ale chociażby to, o czym mówiłem, chociażby w sektorze edukacyjnym, uczelni wyższych, w ostatnich latach rząd indyjski bardziej skupiał się chociażby na zwalczaniu opozycyjnych różnych ruchów studenckich, które miały bardzo często taki lewicowy charakter, a nie rozwiązywał tych problemów rzeczywistych, jaki jest związany z edukacją na każdym poziomie. I to rozwarstwienie, to o czym także pan redaktor mówił, z jednej strony są państwowe, publiczne uczelnie, a z drugiej strony te najbogatsze dzieci tych najbogatszych Hindusów mają tu dostęp nie tylko do uczelni na całym świecie, ale także do uczelni prywatnych w Indiach. I Indie, wydaje się, że osiągnęły taki punkt krytyczny, gdzie elity polityczne zdają sobie sprawę z tego, że po prostu ten problem trzeba rozwiązać. Bo bez rozwiązania tego problemu Indie nigdy nie będą prawdziwym mocarstwem. Nie w pełni wykorzystają to, co mają, czyli ten potencjał młodych ludzi, bo to nie tylko Europa, ale także sąsiedzi, państwa azjatyckie, Chiny, Japonia chciałyby mieć taką dobrą sytuację demograficzną jak Indie. Indie bez reform w szkolnictwie wyższym, bez walki z korupcją w tym sektorze, bez transparentności egzaminów, po prostu tego potencjału nie będą w stanie mogły wykorzystać.
0: No myślę, że tutaj też na pewno kalkulacje w rządzie indyjskim były takie, że jeśli protestuje w tej części Azji pokolenie Z, no bo to pokolenie wyszło głównie na ulicę, to należy natychmiast w jakiś sposób zareagować, ponieważ to samo pokolenie Z obaliło władzę w Bangladeszu, obaliło władzę w Nepalu. Oczywiście to były inne sytuacje, to nie można tak do jednego rzecz jasna przełożyć. Indie są innym krajem, dużo większym krajem inaczej funkcjonującym, jednak to jest demokracja i inaczej to funkcjonowało niż w Bangladeszu czy w Nepalu. Oczywiście władze też w inny sposób reagowały, no bo czy w Bangladeszu, czy w Nepalu tam się pojawiło strzelanie do protestujących młodych ludzi tutaj. I to też były próby rozpędzenia tych protestów, ale jednak to nie było przekroczenie pewnej granicy brutalności. Tego po prostu nie było, która no już lawinę wywołała w Nepalu i w Bangladeszu, ale na pewno w Delhi studiowano bardzo bacznie to, jak się potoczyły te w jakimś sensie rewolty w Nepalu i Bangladeszu, i widać, że chyba nie chciano popełnić błędów, jakie popełniono w tych sąsiednich krajach.
1: No, po pierwsze to, o czym pan redaktor mówił, oczywiście zdając sobie sprawę z tych wszystkich uwarunkowań i zmiennych, które charakteryzują te państwa, tak jak Bangladesz, Nepal, zdawano sobie z tego sprawę, że jeśli nie rozwiążemy, czy jeśli nie pokażemy tutaj wyraźnego sygnału, to rzeczywiście możemy mieć poważne, mogą być tutaj poważne implikacje, chociażby w przyszłych wyborach. Te wybory dopiero w 2029 roku, ale właśnie zdawano sobie sprawę z tego, że mimo, że ta opozycja życia. Indyjski kongres nadal jest dosyć słaby.
0: Nie chociaż jest próbowali tak naprawdę... się trochę pod te protesty podczepić, prawda? Tak, bo one były pozapolityczne, ale, te protesty, ale opozycja próbowała ta polityczna się przyczepić. Nie bardzo jej to szło, nie chciano jej tam.
1: Ale nie jest...

0: No, jeszcze indyjski kongres ma wiele wewnętrznych problemów, ale jest chociażby partia AAP, czyli ta partia zwykłego człowieka, która, przypomnę, wyrosła także na protestach antykorupcyjnych kilkanaście lat temu. Ona chociażby ma bardzo duże znaczenie w północnych Indiach czy w Delhi, ale na poziomie ogólnoindyjskim ona ma tylko kilku, trzech czy czterech przedstawicieli w parlamencie, ale Modi zdaje sobie sprawę z tego, że ten monolit i ten wizerunek Indii jako państwa właśnie dynamicznie rozwijającego się z rozpędzoną gospodarką, on tutaj może ulec poważnym ograniczeniom, zahamowaniu, jeśli nie rozwiąże się problem tych młodych ludzi. Ja jeszcze dodam jeszcze jeden aspekt, co trzeba wziąć pod uwagę, to o czym pan mówi, to z jednej strony wybory na poziomie ogólnoindyjskim, ale te takie napięcia społeczne, czy w północnych Indiach, czy zwłaszcza w Delhi, czy w innych miastach, mogą też mieć implikacje dla wyborów stanowych. I
1: a to jest kluczowe, myślę, bo Indie są krajem, gdzie wybory na poziomie stanowym też są kluczowe, nie tylko te centralne, prawda?
0: Właśnie. I to oczywiście powoduje, że biorąc to wszystko pod uwagę, Modi, wydaje mi się, że postanowił nie lekceważyć tego problemu, tym bardziej, że jednak wcześniej to, o czym mówiłem rok czy dwa lata temu, chociażby dosyć ostro chociażby rozprawiał się w wymiarze takim i retorycznym, ale także administracyjnym pewnych decyzji instytucjonalnych z tymi protestami studenckimi w poszczególnych uczelniach publicznych w Indiach. Tutaj jednak nie przekroczył tej granicy i jednak uległ tutaj tym protestom i myślę, że zdawał sobie sprawę z tego, że lepiej właśnie poświęcić jednego z ministrów, aniżeli brnąć i zaostrzać konflikt.
1: Kropkę niestety postawić, bo czas z audycji nam się kończy, ale będziemy mieli jeszcze okazję na pewno o Indiach nieraz porozmawiać, bo to jest arcyciekawy kraj.
0: Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
1: Doktor Jakub Zajączkowski, Uniwersytet Warszawski, był moim państwa gościem. Michał Strzałkowski, dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Proszę wyobrazić sobie taką sytuację, że kupujemy działkę. Działkę, która jest porośnięta jakimiś krzakami, chwastami, może drzewami, które nam się nie podobają. Wycinamy to wszystko do zera, budujemy dom i zakładamy ogród. Albo drugą sytuację. Mamy już ogród, ale też nam się średnio podoba i chcielibyśmy go zmienić. Takie sytuacje dzisiaj w audycji rozwiążemy i zrobimy ogród, ale taki ogród, który będzie przyjazny zapylaczom, no i w ogóle przyjazny bioróżnorodności. A w studiu gość Sebastian Kulis, projektant ogrodów, takich naturalnych ogrodów. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie.
3: Ta sytuacja pierwsza, o której wspomniałam, czyli kupujemy działkę, wszystko wycinamy tak do żywej ziemi, stawiamy dom i dopiero myślimy o ogrodzie. Często się tak zdarza, że ktoś właśnie chce wszystko po swojemu.
4: Często. To też wynika z tego, że podczas budowy przychodzi ekipa i mówi, że trzeba tak zrobić, chociaż nie trzeba, więc warto to wiedzieć, ale po prostu im jest tak wygodniej. Z drugiej strony trochę też to, że my nie dostrzegamy często wartości tych zastanych roślin, które już tam są, więc też wydaje nam się gdzieś może na początku, szczególnie jak nie mamy doświadczenia z ogrodnictwem, że też trzeba tak zrobić, że trzeba wszystko wyciąć, więc chciałbym dać znać, że na pewno nie trzeba i najlepiej zachować wszystko, co się da po prostu.
3: Im więcej zachowamy, tym lepiej, bo potem można też te decyzje zmienić, ale no tak jak pan wspomniał, rzeczywiście tym fachowcom, którzy będą budować dom, jest łatwiej, jak nic nie stoi na przeszkodzie, żadne drzewo nie blokuje wjazdu, przejazdu i przenoszenia ciężkich materiałów budowlanych. No tak. Dobrze. To jeżeli już tak się zdarzyło, że rzeczywiście ktoś dał się podejść robotnikom i wszystko zostało wycięte, zakładamy ogród.
4: Tak.
3: Czy zakładamy trawnik, czy to jest właśnie ogród równa się trawnik? Czy nadal jest ta moda na pięknie przystrzyżoną trawkę i to powinno być jako ta wizytówka nowego, nowoczesnego ogrodu?
4: Totalnie się już od tego odchodzi. Warto, jeżeli potrzebujemy mieć ten trawnik, można go założyć, tylko właśnie wszystko w tym ogrodzie

0: W zasadzie warto sobie zadać pytanie, czy ja tego potrzebuję, albo czy będę z tego korzystać, albo czy ja będę z tego korzystać w takiej skali. Bo to też zależy. Oczywiście, jeżeli mamy, nie wiem, dużą rodzinę, gdzie jest dużo dzieci, wiadomo, że oni potrzebują właśnie takiej większej, otwartej przestrzeni, żeby pokopać piłkę, pobawić i tak dalej, no to faktycznie ten trawnik, jakaś taka duża przestrzeń otwarta będzie potrzebna. Ale jeżeli jesteśmy w pojedynkę, we dwójkę, albo nie wiem, wszystkie dzieci są już prawie dorosłe i tak dalej, nie spędzają tego czasu w ten sposób, to nie potrzebujemy tak dużego trawnika. Często też już mamy tarasy, więc też jakieś tam, czy grillowanie, czy jedzenie, no to też się odbywa na tarasie, a nie na trawniku. Więc tutaj trzeba zacząć myśleć o tego, co ja potrzebuję. Ale to jest najmniej ważna rzecz, którą zawsze możemy gdzieś zrobić. Zawsze możemy założyć czy trawnik, czy łąkę, murawę, coś, gdzie spędzamy czas. Ale najważniejsze, żeby zacząć od sadzenia drzew, bo one długo rosną i im szybciej posadzimy drzewo, tym szybciej będziemy mieć efekt, a w każdym ogrodzie, nawet najmniejszym, jest potrzebne chociaż jedno.
1: Żeby dawało cień, no ale nie tylko, pewnie wiele innych funkcji takie drzewo ma. No dobrze, od czego w takim razie zaczynamy ten ogród, który jest na razie tylko gołą ziemią po budowie?
0: Patrzymy sobie, gdzie jest najciemniej, gdzie jest najjaśniej. To jest takie najważniejsze w ogrodzie, bo wtedy będziemy mieć rozpoznanie, które rośliny w danym miejscu mogą iść, bo są ogrody, które są nasłonecznione przez 23 godziny i prawie, że...
1: No,
0: tak, ale są takie, że właśnie dookoła nic nie rośnie i na przykład stoi, że tak powiem, w szczerym polu, to faktycznie tego słońca jest od rana do wieczora. Ale są też takie, że mimo nawet na naszej działce może za dużo nie ma, ale dookoła jest pełno drzew i jest zacieniona, więc ja zawsze kieruję tym światłem, wybieram po pierwsze miejsce takie właśnie na przebywanie na dworze, że tak powiem, miejsce, gdzie jest zachodnie światło, więc na przykład sobie, jeżeli wiem, że okej, to jest takie fajne zachodnie światło, które już tak nie pali i tak przyjemnie się przedziera, no to tu będzie taras czy altana i tak dalej. No i potem właśnie patrzę, jeżeli mam za dużo tego słońca, no to warto od razu posadzić drzewa, wybrać drzewa, zrobić tak, żeby gdzieś nas zacieniały dom, żeby pozwalały nam jednak troszeczkę przeżyć te upały, ale też bardzo ważną rzeczą będzie właśnie sadzenie krzewów do tego. Drzewa też są potrzebne, bo właśnie ochłodzą nas, dadzą przestrzeń dla zwierząt, ale też służą jako wiatrochrony, a wiatr jest bardzo przeszkadza nam w ogrodzie, bo rośliny nie lubią wiatru, więc im więcej też takich barier przed wiatrem, tym lepiej. Ja myślę, że właśnie to drzewo, to jest pierwsza rzecz. Potem właśnie jakieś krzewy, że tak od najwyższego do najniższego.
1: To zatrzymajmy się jeszcze na moment na tym drzewie, bo jakie drzewo posadzić? Z jednej strony mamy drzewa ozdobne, które wyglądają bogato, które są jakieś niezwykłe, oryginalne, a też mamy te drzewa rodzime. Mamy drzewa, które szybko urosną i ten cień będzie za moment, a mamy takie, że trzeba czekać latami i być może nasze dzieci albo jeszcze wnuki dopiero z tego cienia skorzystają, więc też jak te drzewa wybrać i te gatunki?
0: Tutaj no, trzeba też zastanowić się, jak bardzo szybko chce efekt, ale oczywiście właśnie ja zawsze wybieram gatunki lokalne. Jeżeli wybieram jakieś nielokalne, to jako taki dodatek, że tak powiem, jakaś już taka gwiazda ogrodu, ale jako podstawę to właśnie te gatunki lokalne, trzy moje ulubione i które zawsze polecam, to będzie na pewno dąb szybułkowy, bezszybułkowy, no bo jest rośliną, która właśnie ani się nam nie wywróci, jakby możemy go sadzić niedaleko domu i dąb jest po prostu solidną firmą i warto w niego zainwestować, jest długowieczny, tylko właśnie tutaj jest taki problem, że on rośnie długo.
1: Potrzebny jest czas.
0: Więc tu jest potrzebny czas, więc to też zależy, jak bardzo chcemy szybko ten efekt. Jeżeli chcemy faktycznie coś szybciej, no to lipa, która też jest wspaniała, o wiele szybciej rośnie, pięknie pachnie i jest taką właśnie bardzo naszą rośliną, takie aleje lipowe, czy lipy koło domów rosnące stare też są wspaniałe i one szybciej na pewno. Do tego może być buk, który też rośnie tak, żebym powiedział, po środku, pomiędzy nimi, albo jeszcze wierzby. Tylko wierzb nie sadzimy tak blisko domu, kawałek dalej, ale wierzby też są wspaniałymi drzewami. I to są moje takie cztery, jeżeli chodzi o ogród.
1: A brzoza?
0: Brzoza też, tylko z brzozą jest tak, że one są mało żywotne. Znaczy, może to brzmieć z naszej perspektywy, że to jest okej, no bo dożywa między 60 a 80 lat, więc
1: to tyle co my.
0: Ale też tak bywa, że ona szybko rośnie, szybko daje ten efekt, ale czasami aż za szybko, że tak powiem. I czasami ludzie je wycinają, bo one naprawdę bardzo szybko osiągają dużą wysokość. Jeżeli ją posadzimy zbyt blisko i tak dalej, to się właśnie wiąże z tym, że buk czy dąb możemy posadzić w miarę blisko domu, bo on się nigdy nie wywróci. A brzoza, jeżeli zacznie

0: już tam podumierać powoli i tak dalej, to są takie możliwości, że ona się zacznie łamać, czy tam jest bardziej, mniej wiarygodna, że tak powiem. Bardziej bym szedł właśnie w te takie, blisko domu oczywiście, bo jeżeli mamy duży areał, to...
1: To można szaleć, to można szalejemy. Wszystko, no ale zakładając, tak. że jest to taki klasyczny ogród, tysiąc czy 2000 metrów, no to już to trzeba dobrze rozplanować. Tak. Mamy drzewa, teraz idziemy to piętro niżej, czyli krzewy, no i tutaj zasłaniamy się od sąsiada. Tak. Najczęściej jednak chyba nadal tujami.
0: Nadal tujami, chociaż wczoraj byłem też u dwóch nowych klientów i już każdy mówi, że nie chce tych tuj i że ludzie naprawdę już odchodzą i też najbardziej lubię moment, jak mi się tłumaczą, że no bo wiesz, tam była inna moda i tak ja wiem, ja też mam u siebie tuje, bo moi rodzice posadzili je, więc jak najbardziej to rozumiem. Też jak często się rozmawia, że one po prostu zaczynają wypadać przez zmieniający się klimat. I tutaj znowu przychodzą nam krzewy lokalne z pomocą. Ja najbardziej lubię mieszane żywopłoty. Jeżeli ktoś był w Wielkiej Brytanii, to jest na wsi, to jest idealne miejsce do inspiracji, jeżeli chodzi o żywopłot, bo tam naprawdę na paru metrach można spotkać z 10-15 gatunków roślin w jednym żywopłocie i to jak one się zrastają ze sobą, jaki tworzą efekt przez cały rok, bo właśnie na wiosnę one zaczynają kwitnąć w marcu, kończą pod koniec maja, początek czerwca, bo właśnie kwitną najpierw dzikie śliwy jak tarniny, potem są właśnie czarne bzy, głogi, leszczyny, trzmieliny i to wszystko zaczyna właśnie przez te 2 tygodnie kwitnie pięknie, potem się zarasta, zrasta na lato i jesienią znowu zaczynają się różnobarwnie przebarwiać, każda w swoim stylu, że tak powiem, dlatego mnóstwo z nich ma owoce, więc te owoce jeszcze zaczynają pięknie wyglądać na tych krzewach i przez to, że są tak gęste i różnorodne, to żyje tam nieokreślona ilość organizmów, najróżniejszych, bo od jeży, czy jakichś myszek, które się chowają po prostu między tam korzeniami przy samej ziemi i mają wspaniałe miejsce do schowania się, potem właśnie ptaki, które w tym gniazdują, ale też znajdują jedzenie i właśnie gąsienice, czyli motyle, najróżniejsze zapylacze i po prostu te, jak się podchodzi do takiego żywopłotu, to on słychać, że żyje wewnątrz i to jest niesamowite.
1: A dlaczego te tuje nie?
0: A właśnie w tujach w ogóle tego nie ma. W tujach nic nie żyje. Tam,
1: nuda.
0: Nuda. Tam, okej, pająki czasami i faktycznie na przykład zimą bardzo lubią je wróble czy sikorki, bo wlatują do środka. Dlatego też nigdy nie mówię, że tak, teraz jak ktoś ma tuje, to trzeba je wyciąć. To też nie o to chodzi. Jeżeli umierają, to warto, okej, to wtedy wycinamy i warto zastąpić czymś lokalnym, ale jeżeli są, to niech będą. Ale właśnie jak dosadzamy, no to na przykład warto się sięgnąć do tarniny, która jest przepięknym takim krzewem, dziką śliwą naszą, którą spotkamy na miedzach właśnie na wsi i ona przepięknie kwitnie na wiosnę, pachnie. Potem właśnie te śliwki i to też warto pamiętać, że te wszystkie owoce my możemy przerobić, wykorzystać w kuchni właśnie tarninę, czy ulęgałki, gruszki nasze, płonki, czyli dzikie jabłka. Wiele osób w ogóle nie pamięta o tych nazwach, albo czasami nawet nie wiedzą, że istnieje coś takiego. Mamy głuk, czarny bez, leszczyny, trzmieliny może nie zjemy, ale jeszcze do tego jest zjadalnych deren jadalny, więc tego naprawdę jest mnóstwo. W większości te krzewy będą rosły właśnie w większości ogrodów tak naprawdę i często i w słońcu, i w półcieniu. Oczywiście warto sobie tam doczytać, jak już wybierzemy jakiś gatunek, ale ja mam także często je sadzę nawet w miejscu, w którym nie powinny rosnąć, a rosną i zrastają się właśnie w taki jeden piękny organizm, który też nie potrzebuje od nas nic, oprócz posadzenia, że tak powiem, jakiegoś tam przecinania od czasu do czasu, żeby faktycznie żywopłot ma to do siebie, że trzeba go przecinać, żeby był gęsty, więc okej, to jest taka, ale tutaj, jeżeli też wybieramy rośliny lokalne, nie trzeba ich podlewać, nie trzeba ich nawozić, jakoś siłkować specjalnie, tak jak pójdziemy do lasu, one wszystkie sobie dają radę
1: i nikt
0: same.
1: Tam specjalnie im nie przeszkadza i nie
0: Dokładnie.
1: Pomaga.
0: Dokładnie, tylko to przecinanie, to w lesie robią to sarny swoimi zębami, więc my w ogrodzie jesteśmy tą sarną, która przecina ten krzew, dzięki czemu on się rozkrzewia i ma więcej owoców, więcej kwiatów, jest bardziej gęsty i dzięki temu taki po prostu bioróżnorodny też.
1: I więcej życia też ma.
0: Dokładnie.
1: Mamy już drzewa, mamy żywopłot, no i teraz chyba najtrudniejsze. Rośliny, kwiaty, to co nam sprawia przyjemność w patrzeniu, jest miłe dla oka, ale właśnie w projektowaniu i w zakładaniu ogrodu takiego przyjaznego bioróżnorodności, to też niech będzie przyjazne dla zapylaczy, dla owadów, no, dla tego, co może tam żyć. Tak. Jak tutaj wybrać? Bo też jest mnogość, jeśli chodzi o sklepy ogrodnicze, pięknie kwitnące rododendrony, azalie. No, tego wszystkiego jest bardzo dużo, tak. Ale w takim naturalnym ogrodzie to inaczej jakoś to dobieramy?
0: Ja bardzo polecam i to można kupić w antykwariacie czy gdzieś w internecie za grosze, żeby kupić coś w stylu Atlas Flory Polskiej. Bo nie pamiętamy też, nie wiemy, które rośliny są rodzime.
1: Która flora jest jest Polska.
0: Dokładnie.

0: Nie wiemy, rzadko to wiemy, no tego też nas nie do końca uczą. Większość osób, okej, jest w stanie powiedzieć parę drzew, które są nasze tam lokalne i tak dalej, ale już właśnie z tymi roślinami zielnymi tak zwanymi, głównie właśnie bylinami, czy roślinami wieloletnimi, to już jest trochę gorzej.
1: Tulipan, konwalia, niezapominajka.
0: Tak, na przykład. I właśnie tutaj już
1: trochę już dalej
0: się
1: trudno.
0: Rzeczy... Tak. Więc tak, to jest, ja myślę, że pierwszy krok. Tak może się zainspirować. Oczywiście możemy też po prostu pisać to w internet, ale ja to zawsze wolę taką wersję romantyczną z książką. Też mamy też dużo aplikacji, które możemy pójść po prostu na łąkę, na jakąś najbliższą popatrzeć, który kwiat nam się podoba. Teraz jest idealny moment na to. Właśnie czerwiec, lipiec, sierpień, to wszystko kwitnie. Idziemy, patrzymy sobie i według mnie też musimy trochę odrzucić tą definicję słowa chwast, bo ona się bierze z tego wielkoskalowego rolnictwa tak naprawdę, gdzie wszystko, co nie jest plonem, jest chwastem. Więc chabry, maki, wrotycz, krwawnik, cykoria, wszystkie te piękne kwiaty, które widzimy przy drodze, które wypełniają nasze łąki, są nazywane chwastami, bo przeszkadzają w uprawie. Ale w naszym ogrodzie one nie są chwastami, one w ogóle nie są chwastami. Jakby lubię tej...
1: Czyli zależy, gdzie się posadzi, gdzie one rosną, to tak. takie mają nazewnictwo. W ogrodzie będą roślinami.
0: Dokładnie. Jest
1: a na polu chwastami, bo przeszkadzają rolnikom,
0: dokładnie,
1: bo zabierają
0: tak.
1: Składniki odżywcze. Chociaż.
0: Jest takie powiedzenie, że chwast to jest roślina, która wyrosła w złym miejscu. Więc jeżeli właśnie na przykład mak czy haber wyrósł na polu, to jest chwastem, ale jeżeli wyrośnie u nas w ogrodzie, to jest bardzo cenną i pożyteczną, potrzebną nam rośliną. Plus, przypominam, że większość tych roślin to są tak naprawdę zioła, nasze lecznicze, jadalne zioła i kiedyś nasze babki, prababki, nie dość, że uprawiały te rośliny i trzymały wokół domu, to też wiedziały, jak je wykorzystywać. I wiedziały, że które jest na ból głowy, która na katar i tak dalej. Też musimy pamiętać, że okej, świetnie, że chcemy, żeby ten ogród był bioróżnorodny i dla zwierząt i tak dalej, ale pamiętajmy, że też jesteśmy zwierzętami i że dla nas też to jest potrzebne i że te zioła, też się mówi o tym, że wokół miejsca, w którym się rodzimy, rośnie 50 ziół, nasze wszystkie choroby, które możemy mieć, które to miejsce może wytworzyć. Oczywiście to jest legenda, że tak powiem, ale
1: zawsze ziarno prawdy jakieś w tej legendzie jest.
0: Dokładnie.
1: Dobrze, to te rośliny, które rzeczywiście chwastami nazywamy na polu, ale w naszym ogrodzie się sprawdzą. No ale w ogrodniczym sklepie raczej chabrów, maków się nie kupi, czy wrotycza.
0: Tak.
1: Tylko są inne byliny, rośliny, które pięknie wyglądają, pięknie kwitną, nawet tam pszczoły latają nad nimi i możemy kupić i przynieść i zasadzić w ogrodzie. To co z tego warto wybrać?
0: Na przykład,
1: żeby było właśnie tak. W tym kontekście budowania ogrodu przyjaznego bioróżnorodności,
0: ja myślę,
1: naturalnego.
0: Że jedno z takich najlepszych dla początkujących roślin jest kocimiętka, bo ona naprawdę na słońcu urośnie wszędzie. Jest bardzo łatwą rośliną, też bardzo fajną do rozmnażania.
1: Tylko najgorsze jest to, że jak się wpadnie do sklepu ogrodniczego, to dostaje się oczopląsu i tak. Wszystko chciałoby się mieć. A tu mam tylko mały balkon. Sebastian Kulis, Roślinne Porady, projektant ogrodów, wykonuje ogrody naturalne i o takim właśnie dzisiaj rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję również.
1: A Państwa zapraszam na ogród albo na kolejne spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Samozdrowie.
4: Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a ze mną profesor Diana Masalska z Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Dobry wieczór Pani Profesor.
5: Dobry wieczór.
4: Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, że coraz częściej, coraz później kobiety rodzą dzieci. Przed audycją przez chwilę rozmawiałyśmy o pokoleniu naszych mam, naszych babć, gdzie faktycznie dzieci pojawiały się na świecie w okolicach dwudziestki swoich mam. Teraz ten, zdaje się, średni wiek zachodzenia kobiet w pierwszą ciążę przesunął się w Polsce na 29-30. W całej Europie zresztą jest taka tendencja, a ja muszę zapytać, czy to dobrze, czy źle, czy neutralnie, bo natura chyba wymyśliła to troszeczkę inaczej, jak mówią niektórzy. Inni mówią z kolei, że w późniejszym wieku ciąża jest trochę jak taki zastrzyk i eliksir młodości.
5: To zależy, o jakim wieku mówimy, bo oczywiście kobieta w wieku około 30 lat może w większości przypadków bezproblemowo zajść w ciążę, urodzić zdrowe dziecko. Natomiast mówimy też o tym przesunięciu wieku zajścia w pierwszą ciążę, czy w kolejne ciąże zdecydowanie bardziej.

0: bardziej. Dzisiaj coraz częściej zdarzają się kobiety, które mają lat 40, czy nawet 50, czy 50 kilka, które w ciąże zachodzą. Oczywiście nie zawsze są to ciąże spontaniczne, naturalne, ale ten wiek na pewno bardzo się przesunął. No i oczywiście wszyscy dyskutujemy o tym, gdzie jest ta granica bezpieczeństwa, ale też pewnie takiej odpowiedzialności rodzicielskiej, czy również systemowej w tym momencie zajścia w ciążę.
1: Między tą dwudziestką w latach 70. a 30. obecnie i tak jest spora biologiczna przepaść, bo te 10 lat no, robi różnicę, ale faktycznie jest też zupełnie czymś innym niż granica czy różnica między 30. a 40. 30-letnie kobiety, pani wspominała, no właściwie z reguły bezproblemowo jeszcze mogą zajść w ciążę, ale chwilę później już ten problem się zaczyna, bo według wszystkich znaków na niebie i ziemi 35. rok życia to jest ta taka granica, czasami podawana przez lekarzy, kiedy zaczyna spadać płodność. Oczywiście to jest osobnicze i może się to zdarzyć i wcześniej, ale to już jest naprawdę balansowanie na granicy, prawda?
0: Tak. No, 35. rok życia został uznany w taki sposób umowny za tą taką granicę, bo właściwie już przed 30. zaczyna w sposób znaczący spadać liczba oocytów, czyli komórek jajowych, a tym samym ich jakość. W związku z tym im starsza kobieta, tym mniejsza szansa na zajście w ciążę i większe ryzyko nieprawidłowości w tej ciąży. Jedno to kwestia nieprawidłowości samego dziecka, a druga rzecz to jednak każdy kolejny rok życia zwiększa również ryzyko wystąpienia różnego rodzaju chorób przewlekłych u kobiety, czy zwiększa ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w ciąży, takich jak właśnie cukrzyca ciążowa, czy nadciśnienie, czy różnego rodzaju inne choroby. No trzeba też pamiętać, że jeżeli starsze kobiety zachodzą w ciąży, to zwiększa nam się również ryzyko nowotworów w ciąży. Teraz statystyki pokazują, że zdecydowanie więcej nowotworów wykrywamy u pacjentek ciężarnych niż było to dotychczas. Co wynika między innymi właśnie z wieku kobiet, które w ciąży zachodzą.
1: No my nie będziemy oczywiście zmieniać tutaj tych tendencji kulturowych, które są, ani w żaden sposób krytykować wyborów ludzkich, bo czasy się po prostu zmieniły i dzisiaj już właściwie niewyobrażalne jest to, żeby wrócić do formuły zakładania rodziny w tak młodym wieku, bo ludzie zupełnie inaczej swoje życie planują, zupełnie inaczej funkcjonują i żyją. Ta trzydziestka wydaje się być już czasem stabilizacji, kiedy faktycznie zaczyna się myśleć o założeniu rodziny i o dzieciach. 35. rok życia, pani profesor wspominała, umowna właściwie data, ale wtedy też zauważalny spadek płodności. U niektórych kobiet no, początek, ten czas perimenopauzy już się zaczyna. Jakie są wtedy trudności z zajściem i donoszeniem zdrowej ciąży?
0: No, oczywiście statystycznie można powiedzieć, że każdy kolejny rok życia zwiększa ryzyko problemów z zajściem w ciążę, ale również zwiększa ryzyko utraty tej ciąży, czyli czy poronienia, czy różnego rodzaju innych komplikacji, które w ciąży mogą wystąpić. Co ciągle nie znaczy, że każda pacjentka, która zajdzie w ciążę po 35 roku życia, będzie miała jakieś kłopoty zdrowotne, bo jednak większość tych ciąż kończy się w sposób bardzo optymistyczny. Natomiast ten trend należy rozpatrywać no, wieloaspektowo. Kiedyś to było takie całkiem naturalne, że pierwszą taką potrzebą naturalną człowieka jest założenie rodziny i posiadanie dzieci. Teraz pojawiło się również wiele innych potrzeb, które gdzieś tam to na dalszy plan czy dalszą perspektywę czasową spychają, więc to oczywiście są bardzo indywidualne decyzje. Natomiast no, należy mieć przede wszystkim świadomość tego, z jakimi konsekwencjami to kiedyś może, bo nie musi się wiązać. Natomiast trzeba zauważyć też, że mamy coraz większą świadomość społeczeństwa, bo coraz częściej zdarzają się na przykład kobiety, które w wieku 35 lat przychodzą i mówią, że no jeszcze nie mają planów macierzyńskich, ale nie wykluczają tego w przyszłości i chciałyby na przykład zamrozić komórki jajowe, żeby kiedyś w przyszłości mieć taką rezerwę i mieć możliwość posiadania własnego

0: dziecka, gdyby tak życie miało im się ułożyć.
1: A to ciekawe zresztą zjawisko, o którym pani profesor wspomina. Czyli jest taka możliwość, żeby zabezpieczyć swoją płodność, jeśli nam się po prostu w tym momencie w życiu nie układa. To znaczy albo nie ma partnera, albo nie ma partnera odpowiedzialnego do tego, żeby być ojcem, albo mamy w tej chwili inne jakieś życiowe plany. Jest taka szansa, żeby te komórki jajowe zdeponować.
0: Tak? Jest taka szansa, jest taka możliwość. Oczywiście nie daje to nam stuprocentowej gwarancji, że kiedyś będzie możliwość, żeby z tych komórek faktycznie powstały zdrowe zarodki i ciąża. Natomiast w większości przypadków to się udaje. W związku z tym no, taką możliwość jakiegoś zabezpieczenia płodności na przyszłość mamy. Czy zwiększenia swojej szansy posiadania dziecka w przyszłości, jeżeli w tym momencie takiej decyzji jeszcze nie jesteśmy gotowe podjąć, a jednak gdzieś tam po głowie chodzi, że może kiedyś.
1: Pani profesor wspominała też, gdy rozmawiałyśmy jeszcze przed audycją, że pojawiają się osoby, które no w tym 35 czy późniejszym roku życia zastanawiają się nad rodzicielstwem, nad macierzyństwem. W jakiej są kondycji fizycznej? Bo wydaje mi się, że dzisiaj te współcześnie te pokolenia nasze zdecydowanie inaczej wyglądają niż te kilkadziesiąt lat temu. Jesteśmy ludźmi dosyć świadomymi profilaktyki, zdrowia, aktywności fizycznej. Czy jesteśmy w lepszej kondycji fizycznej niż te wcześniejsze pokolenia? Czy kobiety są w lepszej formie?
0: Ja myślę, że bardzo różnie. Że pewnie tak nie generalizując, to jednak są ludzie, którzy z założenia bardzo dbają o siebie, o swoje zdrowie, o to, co jedzą, jak się ruszają, o badania profilaktyczne. Natomiast pewnie jest też grupa osób, które gdzieś tam te kwestie odkładają na dalszy plan. No przecież mamy coraz większy odsetek kobiet z nadwagą, z otyłością. Mimo dostępności badań profilaktycznych czy możliwości leczenia, no, są kobiety z niezdiagnozowanym z zaburzeniami tolerancji glukozy czy z nieleczonym nadciśnieniem, więc generalnie jesteśmy zdrowsi, mamy większy dostęp do opieki medycznej, mamy większy dostęp do ginekologów, do badań profilaktycznych, ale również teraz do technik wspomaganego rozrodu. Natomiast to, że ten dostęp jest teoretycznie, nie znaczy, że wszyscy z niego korzystają.
1: Bo pytam też o to, żeby rozwiać też wątpliwości i takie złudzenia, że ta wspaniała forma fizyczna w jakikolwiek sposób przekłada się na to, co dzieje się u nas w środku i jaka jest ta nasza płodność. Bo chyba można się bardzo zdziwić, nawet zachowując to takie rygorystycznie zdrowe podejście do życia, byciem wysportowanym, i można się zdziwić w pewnym wieku, że jednak ta rezerwa, która może nam zagwarantować rodzicielstwo, ona nam gdzieś po prostu po drodze uciekła.
0: I niestety zdarzają się takie przykre sytuacje, kiedy po kilku miesiącach starania kobiety, pary zgłaszają się do ginekologa i okazuje się, że ta rezerwa jajnikowa jest minimalna i szanse na zajście w ciąży drogą naturalną bardzo ograniczone.
1: Ale wspominała pani też o tym, że dzisiaj mamami mogą zostać nawet osoby po 40, czy nawet grubo po 40. Ja też przypomnę tylko, żeby było sprawiedliwie, że problemy z płodnością to również problemy mężczyzn, a nawet według specjalistów to ta szala przechyla się też na tą niekorzyść mężczyzn, że to oni mają coraz gorszą jakość nasienia i taka jest po prostu światowa tendencja. Chciałam zapytać o to, jak prowadzi się taką ciążę. I celowo uznałyśmy, że nie będziemy dzisiaj używać takiego obraźliwego określenia, które jeszcze kilkanaście lat temu funkcjonowało i dotyczyło mam takich po 30, które pojawiały się w szpitalach czy starały o ciążę. Powiemy po prostu o kobietach dojrzałych. Czy taką ciążę prowadzi się inaczej? Czy na coś szczególnie trzeba zwrócić uwagę? Czy zrobić jakieś badania przygotowując się do tej ciąży, żeby określić stan swojego zdrowia i zacząć się zastanawiać?
0: Przede wszystkim pewnie warto zwrócić uwagę, że te ciąże u dojrzałych pacjentek są często takimi ciążami bardziej wystaranymi, przemyślanymi i że w ogóle często to są kobiety, z którymi pracuje się bardzo łatwo, bo one są mocno

skupione na tej ciąży, na zadaniach z tym związanych, na tych wszystkich badaniach, na przestrzeganiu wszelkich zaleceń. Natomiast przed taką ciążą na pewno bardzo jest istotne, żeby sprawdzić swój ogólny stan zdrowia, czyli przede wszystkim wykluczyć występowanie wszelkich chorób przewlekłych, a jeżeli kobieta ma takie choroby zdiagnozowane, to o ciążę powinna

0: I wzrasta właściwie z każdym rokiem życia. Jeżeli chodzi o diagnostykę ultrasonograficzną, to swego czasu badania przesiewowe były dostępne u kobiet od 35 roku życia. Obecnie szczęśliwie są dostępne dla wszystkich kobiet ciężarnych w Polsce. W związku z tym na pewno w dojrzałym wieku to jest absolutnie konieczne, żeby te badania w odpowiednim czasie wszystkie wykonać i sprawdzić stan dziecka.
1: Wspominała pani o badaniach, które powinno się przeprowadzić, a właściwie jakich? Co by zalecić, co by można było zalecić takim kobietom w wieku powiedzmy 35+? Jakie badania zrobić, co jest takim podstawową rzeczą, takim pakietem badań, które powinny mieć ze sobą przychodząc do lekarza i mówiąc staram się o ciążę?
0: To, co jest ważne, to kontrola masy ciała, kontrola ciśnienia, kontrola poziomu glukozy, badania podstawowe takie jak morfologia, badanie ogólne moczu. Możemy sprawdzić funkcję wątroby, funkcję nerek jako taką podstawę, badanie profilu lipidowego. I właściwie, jeżeli chodzi o takie badania ogólne, jeżeli kobieta poza tym nie leczy się z powodu żadnej choroby przewlekłej, to jest to taki pakiet wystarczający.
1: I co dalej? Co na no to oczywiście. Wszystko lekarz? Co zaleci wtedy lekarz, żeby mieć pewność, że taką ciążę będzie mógł spokojnie prowadzić?
0: USG piersi, cytologię, badanie ginekologiczne, badanie ultrasonograficzne, ginekologiczne i w momencie kontrolę wszelkich szczepień, które kobieta w okresie przedciążowym powinna otrzymać. No i jeżeli tutaj wszystko wygląda dobrze, to właściwie rekomendujemy suplementację kwasu foliowego i starania o ciążę.
1: Dlaczego o to pytam? Dlatego, że ciąża jest jednak dużym wysiłkiem dla organizmu kobiety i nawet jeżeli czujemy się na co dzień świetnie i fit, to nie jest powiedziane, że w czasie tego ogromnego wysiłku związanego z donoszeniem ciąży, gdzieś tam się nam ten organizm nie posypie. Czy w przypadku mam takich 35+, mam dojrzałych, częściej się zdarza, że jednak coś się posypie? Czy to są ciąże, które prowadzi się w jakiś szczególny sposób? Już nie mówię o tych po 40, 45 roku życia. Co się robi? Czy taka mama jest pod szczególną opieką?
0: Właściwie ten sposób monitorowania jest dokładnie taki sam jak u każdej innej kobiety. Natomiast trzeba powiedzieć, że częściej wykrywamy cukrzycę ciążową, powikłania nadciśnieniowe. No i oczywiście wtedy już wchodzimy w ten sposób monitorowania nie pacjentki po 35 roku życia, tylko pacjentki z cukrzycą albo pacjentki z nadciśnieniem. I oczywiście wtedy to monitorowanie jest bardziej intensywne. Czyli na przykład jesteśmy zobligowani do tego, żeby co 4 tygodnie wykonywać badanie ultrasonograficzne płodu z oceną jego wzrastania, dobrostanu u pacjentek z cukrzycą czy nadciśnieniem od 36 tygodnia ciąży. Co tydzień wykonujemy badanie kardiotokograficzne, żeby sprawdzić stan dziecka. Jednocześnie, jeżeli mamy nieprawidłowe wartości ciśnienia, to włączamy leczenie hipotensyjne i pacjentka musi te ciśnienia w domu kontrolować. Podobnie u pacjentek z cukrzycą włączamy monitorowanie glikemii, dietę cukrzycową, aktywność fizyczną. No a jeżeli jest to niewystarczające, to farmakoterapia.
1: Czy taką ciążę trudniej jest donosić? Wspominała pani profesor o tym, że no jest większe chyba ryzyko poronienia takiej ciąży.
0: Jest większe ryzyko poronienia, jest większe ryzyko konieczności wcześniejszego rozwiązania takiej ciąży. No bo oczywiście, jeżeli dochodzi do różnego rodzaju powikłań, no to często jesteśmy zmuszeni podjąć decyzję o wcześniejszym zakończeniu ciąży. Natomiast również u pacjentek już w wieku dojrzałym staramy się, żeby taka ciąża nie trwała powyżej terminu porodu. Dlatego, że wiemy, że w ciąży donoszonej jest większe ryzyko wewnątrzmaciecznego obumarcia dziecka. W związku z tym, jeżeli mamy kobietę, która ma powyżej 40 lat, to takim rekomendowanym czasem rozwiązania ciąży jest 39 tydzień. Czyli jeżeli do tego czasu poród nie zacznie się sam, to już tydzień przed tym planowanym terminem staramy się poród indukować.
1: Kobietom w ciąży zaleca się aktywność fizyczną. Te starsze kobiety w ciąży czasami tak boją się o to, że coś się wydarzy po drodze, że nawet zastanawiają, czy taka aktywność fizyczna jest właśnie dla nich, jest dla nich.

0: Oczywiście, że jest dla nich i niebawem ukaże się podręcznik, którego jestem redaktorką polskiej wersji, przewodnik po zdrowej ciąży od Mayo Clinic. Tam zawarte są wszelkie informacje dotyczące tego, co w ciąży jest zdrowe, co jest niezdrowe, co jest bezpieczne, co jest niebezpieczne. I aktywność fizyczna w ciąży jest absolutnie konieczna. Nie tylko dozwolona, ale konieczna.
1: I nie okaże się tak, nie jest tak, że po 40 ta ciąża ma zostać wyleżana, przeleżana w bezruchu.
0: Odchodzimy od tego, że ciążę należy przeleżeć. To są absolutnie wyjątkowe sytuacje. Generalnie ciąża to jest w ogóle taki fantastyczny okres, kiedy kobieta jest bardzo zmotywowana. Zmotywowana jest cała rodzina. I to jest taki moment, kiedy można wprowadzić właśnie bardzo dużo korzystnych zmian, takich dotyczących stylu życia, które będą się przekładały na samą ciężarną, na jej otoczenie, na partnera, na rodzinę, ale potem one będą też implantowane dziecku, które się narodzi. Więc to jest taki świetny moment, żeby wziąć się w garść i zastanowić nad tym, co chcemy w tym swoim życiu zmienić i żeby ono było zdrowsze i żeby ten model pozostał z nami na dłużej.
1: Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie, tak jak mówiłam, była pani profesor Diana Masalska. Dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska.
2: Zdrowie. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. kontakt@polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
4: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ostatni rozdział rozłamów PiS. Po południu Komitet Polityczny Partii ma usunąć z szeregów frakcję Morawieckiego. Prokuratura wysłała do USA wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Jest reakcja byłego ministra sprawiedliwości. Dwóch podejrzanych o pobicie pary Ukraińców w rękach policji. Trzecia osoba wciąż poszukiwana. Minęła szósta. Rafał Boguta. Dzień dobry. Komitet Polityczny PiS ma przypieczętować usunięcie z partii ponad 40 parlamentarzystów. Wśród nich byłego premiera i wiceprezesa ugrupowania Mateusza Morawieckiego. O szczegółach Michał Fabisiak.
2: Kierownictwo PiS tłumaczy, że frakcja Mateusza Morawieckiego sama wykluczyła się z partii.
3: Nie składając deklaracji, parlamentarzyści skupieni wokół Mateusza Morawieckiego zrezygnowali z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości.
2: Mówi przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak i dodaje, że buntownicy wciąż mają szansę zmienić zdanie i wrócić do partii. O zabliźnienie ran może być jednak trudno, bo

0: Zaśnione frakcje atakują się w mediach. Nawet premier Donald Tusk, którego rozłam w PiS raczej nie martwi, mówi, że wolałby, aby polityka nie opierała się na takich sporach.
1: Politycy, ludzie, którzy doprowadzają do nieustannych konfliktów i takiej szamotaniny, są po prostu niebezpieczni.
0: Ludzie Mateusza Morawieckiego uważają, że są ofiarą intrygi i zapowiadają założenie własnego klubu parlamentarnego. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma się zebrać o 17. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski wysłany do USA przez prokuraturę. Został on skierowany drogą dyplomatyczną za pośrednictwem ministra sprawiedliwości. Miejsce Zbigniewa Ziobry jest w Polsce przed polskim wymiarem sprawiedliwości, komentuje Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej, przyznając jednocześnie, że to może potrwać.
3: Oczywiście, że to będzie droga długotrwała, oczywiście, że na samym końcu to jest decyzja polityczna również w Stanach Zjednoczonych. Trudno w tym momencie szacować nasze szanse procentowo. Dobrze, że pokazujemy, że się nie poddajemy i że miejsce Zbigniewa Ziobry jest w Polsce przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
2: Byłego ministra sprawiedliwości bronią politycy PiS. Europoseł Tobiasz Bocheński jest przekonany, że wniosek o ekstradycję będzie nieskuteczny.
4: Minister Żurek wykazał absolutną swoją niekompetencję, a minister Ziobro jako zwykły obywatel przejechał do Stanów Zjednoczonych, ośmieszając cały ten rząd i pokazując, że te rozliczenia jest to jedna wielka chucpa, która ma być po prostu na nagłówkach niektórych gazet i niektórych portali.
2: A sam Zbigniew Ziobro z pełnym spokojem poddaje sprawę wniosku o ekstradycję ocenie władz Stanów Zjednoczonych. Jestem gotów na rzetelną, uczciwą i bezstronną weryfikację zarówno zarzutów kierowanych wobec mnie, jak i całego politycznego kontekstu tego postępowania. Wierzę, że amerykańskie instytucje zbadają nie tylko treść wniosku o ekstradycję, ale również okoliczności jego powstania, sposób działania polskich organów oraz to, czy nie doszło do bezprawnego i instrumentalnego wykorzystania wymiaru sprawiedliwości do walki z przeciwnikiem politycznym. Tak czytamy we wpisie byłego ministra sprawiedliwości w mediach społecznościowych. Śledczy zarzucają Ziobrze popełnienie 26 przestępstw. Policjanci nadal poszukują trzeciego mężczyzny podejrzewanego o brutalne pobicie 20-letniej Ukrainki i jej 21-letniego partnera. Do zdarzenia doszło w niedzielę we Wrocławiu. Wczoraj zatrzymano dwóch podejrzanych. Jeden z nich usiłował uciec z miasta, mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
5: Na ten moment jeszcze trwają czynności z parą pokrzywdzonych. Jest to mężczyzna i kobieta w wieku 20 i 21 lat. Tutaj ten motyw narodowościowy niestety najprawdopodobniej też jest brany pod uwagę i występuje, czyli miało to też być powodem ataku przez sprawców, których widzimy na filmiku opublikowanym w mediach społecznościowych.
2: Jak ustalili policjanci, początkiem agresji była sprzeczka w kolejce w sklepie, która później przeniosła się na ulicę. Powodem mógł być motyw narodowościowy. Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na dwa ostatnie tygodnie wakacji. Decyzja ta zapadnie, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną. Kierowcy obawiają się, że cena za litr diesla w najbliższych dniach przekroczy 8 zł i liczą na zdecydowane działania rządu.
6: Przekroczy 8 zł, ale 9-10 zł na pewno nie przekroczy. Tak mi się wydaje. No zobaczymy, co będzie, nie?
7: Musielibyśmy w Ameryce zmienić prezydenta.
8: No niestety to trzeba raczej już przetrwać.
9: Ceny paliwa rosną tak szybko, a bardzo wolno spadają.
2: Z kierowcami o cenach paliw rozmawiał w Poznaniu Maciej Szefer. Tylko do wieczora Straż Pożarna interweniowała ponad 650 razy po burzach, które przeszły przez Polskę. Wiatr łamał gałęzie drzewa, intensywne opady powodowały zalania piwnic, mówił rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
10: Najwięcej interwencji miało miejsce na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego. Większość tych interwencji dotyczyło przewróconych drzew, połamanych gałęzi oraz wypompowywanie wody z zalanych posesji oraz pomieszczeń. Nie mam informacji o osobach poszkodowanych ani o jakichś zdarzenia charakterystyczne, które spowodowały przechodzące burze.
2: A jaka pogoda czeka nas dziś? O tym już teraz.
11: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Lipcowy wtorek zapowiada się na ogół pogodny i ciepły. Przelotny deszcz tylko na północy i północnym wschodzie, a także na krańcach południowo-wschodnich. Na wybrzeżu i wysoko w górach może dokuczać też porywisty wiatr do 60 km na godzinę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 stopni na Suwalszczyźnie, 22 na zachodzie i w centrum, do 24 na Dolnym Śląsku. Od jutra tymczasem do Polski zacznie napływać fala gorącego powietrza. W czwartek i piątek w całym kraju prognozowany jest ponad 30-stopniowy upał.

0: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce o poranku jest bardzo dobra lub dobra, a 30% energii w sieci krajowej pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie z wiatru. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. A na znacznym obszarze kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
0: Klimat.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Szósta, siedem na zegarach. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tu poranek w Polskim Radiu 24. Przed nami wtorek, 28 dzień lipca 2026 roku i 209 dzień roku. Przed państwem skład marzeń. Gwiazdy Polskiego Radia 24. Justyna Błońska, Natalia Jędrzejewska, Mateusz Dziekoński, Rafał Boguta, Aleksandra Augustyniak i ja. Roch Kowalski. Witamy się z państwem bardzo serdecznie i zapraszamy na nasz poranny program. Po godzinie 7:07 będzie z nami Szymon Stachowiak z Kancelarii Prezydenta, po 8:07 Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej, po 8:30 dr Magdalena Nowak-Paralusz, politolożka, a przed godziną 9:00 dr Karolina Zielińska, ekspertka do spraw Bliskiego Wschodu z Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Tak się zapowiada nasz dzisiejszy poranek, a dziś słońce wstało 10 minut przed godziną 5:00, a zajdzie o 20:34. Dzień trwa 15 godzin i 44 minuty, a imieniny obchodzą Aida, Antoni, Maciej, Marceli, Samson, Tymon i Wiktor. Najlepsze życzenia państwu składamy i zapraszamy na kalendarium historyczne.
4: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
5: Ich bin ein Berliner.
6: Jeśli nam pomożecie, to
7: habemus papam.
8: My, naród.
9: We, the people.
10: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
11: Kalendarium historyczne.
12: 28 lipca w roku 1656 w trakcie potopu szwedzkiego rozpoczęła się bitwa o Warszawę.
13: W trzydniowej bitwie warszawskiej mimo przewagi liczebnej polskiej Jan Kazimierz przegrał, lecz dzięki mądrej decyzji o zaniechaniu obrony Warszawy król ocalił armię polską.
12: Przypomniała profesor Teresa Hynczewska-Hennel. 285 lat temu zmarł Antonio Vivaldi, włoski kompozytor, skrzypek i duchowny. Nazywany rudym księdzem kompozytor był uznawany za jednego z najwybitniejszych twórców muzyki okresu baroku. Pisał utwory orkiestrowe, symfonie i koncerty, a także dzieła kameralne. Tego dnia, lecz w roku 1750 na świat przyszedł Jan Sebastian Bach, jeden z najwybitniejszych artystów w dziejach muzyki.
14: Stefan Kisielewski uważał, że nazwisko Bach, to znaczy strumyk, nie jest adekwatne do gigantycznego dorobku. Wielki kompozytor powinien według Kisielewskiego nazywać się raczej mer, czyli morze.
12: W swojej twórczości sięgał po wszystkie ówczesne gatunki muzyczne poza operą. W roku 1895 w Rzeszowie utworzono Stronnictwo Ludowe, które w roku 1903 przemianowano na Polskie Stronnictwo Ludowe. Organizacja ta stanowiła zaczątek zorganizowanego ruchu ludowego na ziemiach polskich.
15: 28 lipca tworzyła się polska solidarność narodowa i patriotyczna, która w 21 postulatach kreśliła właściwie ten przyszły narodowy byt i niepodległą Rzeczypospolitą.
12: Uważał dr Janusz Gmitruk. 28 lipca w roku 1914 Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, co dało formalny początek I wojnie światowej, która trwała do roku 1918. Sytuację po zamachu w Sarajewie wyjaśnia Andrzej Sowa.
16: Co prawda Anglicy próbowali mediować ze skłóconymi stronami, ale Austro-Węgry, popierane przez Niemcy, poszły już na całość. Wypowiedziały wojnę Serbii, a cesarz niemiecki Wilhelm życzył swojemu sojusznikowi szybkiego marszu na Belgrad.
12: Według ocen historyków w I wojnie światowej zginęło 10 milionów ludzi, a 20 milionów zostało rannych. W roku 1993 Polska podpisała konkordat z Watykanem. Umowę podpisali ówcześni minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski i nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Józef Kowalczyk.
17: W szerokim zakresie normuje sytuację Kościoła w Polsce. Tekst zupełnie nowy, oparty na tym, co jest dzisiaj i na tym, co będzie w przyszłości.
12: Mówił profesor Skubiszewski. Konkordat wszedł w życie 5 lat później. 28 lipca

0: W roku 1998 zmarł jeden z najwybitniejszych polskich poetów okresu powojennego, Zbigniew Herbert.
1: Człowiek jest nie tylko tym, czym jest, ale tym, czym chciałby być. Otóż ja na pewno w tym, co robię, tak mi się wydaje, pokazuje to, czym ja chciałbym być i czym niestety nie jestem.
0: Od roku 1986 mieszkał w Paryżu, gdzie współpracował z zeszytami literackimi. Do Polski wrócił na 6 lat przed śmiercią. Tego dnia, lecz w roku 2000 został otwarty polski cmentarz wojenny w Katyniu. Są na nim pochowane szczątki ponad 4400 polskich oficerów zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku.
2: Panowie oficerowie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej spoczywający w katyńskim lesie, czy nas słyszycie? Dziś jest z wami cała Polska, wasze czcigodne żony. Wasi synowie, córki, wnuki. Są rodziny katyńskie, które od 1939 roku czekały na wasz powrót, pamiętały i czuwały, aby pamięć o was nie zginęła.
0: Cmentarz powstał z inicjatywy Federacji Rodzin Katyńskich. W roku 2010 zmarła jedna z najpopularniejszych wokalistek big beatowych, Katarzyna Sobczyk.

synem artystki był gitarzysta i kompozytor Sergiusz Fabian Sawicki. 8 lat temu odeszła Kora, a właściwie Olga Aleksandra Sipowicz. Była wokalistką i autorką tekstów w założonym przez kompozytora Marka Jackowskiego zespole Manam. Z grupą nagrała 33 single i 18 albumów.

0: Kalendarium historyczne.
1: Przygotował je Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak.
0: Przegląd prasy.
1: Wiem, że liczby w radiu się nie sprawdzają, ale niestety będę trochę musiał Państwa liczbami zasypać, bo mam przed sobą dwa dzienniki, Super Express i Rzeczpospolitą, a w nich najnowsze sondaże poparcia dla partii politycznych. I w obu tych sondażach jest już uwzględniany Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, czy jakkolwiek w przyszłości partia byłego premiera będzie się nazywać. W obu tych sondażach także Koalicja Obywatelska przekracza 30%, w Rzeczpospolitej to dokładnie 30,1%, a w przypadku Superekspresu 31%. Sondaż dla Rzeczpospolitej daje Mateuszowi Morawieckiemu szansę na wejście do Sejmu i to z całkiem niezłym, przynajmniej jak na start, rezultatem 7,4%. I w tym także sondażu dla Rzeczpospolitej właśnie Prawo i Sprawiedliwość realizuje swój czarny scenariusz, czyli spada poniżej 20% poparcia do poziomu 17 punktów procentowych. Dla Superekspresu ten wynik Mateusza Morawieckiego wygląda nieco inaczej. Popiera go według tego badania 4,9%, co oznacza, że niewiele brakuje do przekroczenia progu wyborczego, ale tu także widać spadek notowań Prawa i Sprawiedliwości, tyle że nie poniżej poziomu 20%, a dokładnie do pułapu 21,5%. W obu także tych badaniach Konfederacja otrzymuje około 13% poparcia, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna około 9-10%, Lewica także wchodzi do parlamentu z wynikiem 7%, a pod progiem wyborczym PSL Razem i Polska 2050, która notuje w przypadku badania dla Rzeczpospolitej 0,5% poparcia. O reminiscencjach konfliktu w Prawie i Sprawiedliwości pisze na drugiej stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej Michał Szułdrzyński. Państwo z pewnością widzieli albo słyszeli tyrady, które pod adresem Mateusza Morawieckiego w Telewizji Republika wygłaszał były prezes Telewizji Polskiej i polityk Prawa i Sprawiedliwości Jacek Kurski, oskarżając Mateusza Morawieckiego między innymi o to, że ten miał być niemieckim agentem Donalda Tuska działającym na rzecz rozwalenia Prawa i Sprawiedliwości. Michał Szułdrzyński pisze: występ Jacka Kurskiego w Telewizji Republika był tak

0: absurdalny, że aż ośmieszył ataki PiS na Mateusza Morawieckiego. Rykoszetem uderzył też w Jarosława Kaczyńskiego, ale były prezes TVP realizuje pewien plan, pisze Michał Szułdrzyński. Myliłby się ktoś, kto by uznał, że Kurski po prostu chlapnął. Nie, on to robił z rozmysłem. Świadomie radykalizuje wszystko i ośmiesza siebie i Kaczyńskiemu, bo dzięki temu nie będzie odwrotu. I jeśli by Jarosław Kaczyński wahał się przed wtorkowym, czyli dzisiejszym, dodaje od siebie, posiedzeniem władz partii, czy jednak uniknąć rozłamu, po słowach Jacka Kurskiego, nie będzie już powrotu. I na koniec tego przeglądu prasy jeszcze Gazeta Wyborcza, a tam analiza Jarosława Osowskiego z Gazety Wyborczej, który zajmuje się między innymi tematyką komunikacyjną, odnosi się do ostatnio hucznie zapowiadanego programu kolejowego dla Polski. Tusk zapowiada najnowocześniejszą kolej w Europie. Premier kreśli wizję, według której będziemy jeździć więcej, szybciej i wygodniej. Jednak plan jest nierealny i niecałkiem potrzebny, pisze Jarosław Osowski. Nie mamy już za dużo czasu, więc tylko przytoczę właściwie pierwsze dwa akapity tego tekstu. Premier Donald Tusk przyjechał ogłaszać ambitne plany kolejowe na nowoczesny dworzec Warszawa Zachodnia. Jego budowa ciągnęła się przez 5 lat i przekroczyła kilka terminów. Oby nie był to zły prognostyk dla nowej wizji zintegrowanej sieci kolejowej. Jeszcze w zeszłym roku urzędnicy rządowej spółki Centralny Port Komunikacyjny mówili o budowie 2000 km nowych linii PKP, a połowa z nich miała powstać do 35 roku. Już ten plan wydawał się trudny do zrealizowania, wszak od 3 dekad w Polsce powstało zaledwie 50 kilometrów nowych tras kolejowych. W bólach rodzi się szykowana od kilkunastu lat linia Podłęże-Piekiełko z tunelami w Beskidach, która zapewni szybkie połączenie Krakowa z Nowym Sączem i Zakopanem. To w sumie około 130 kilometrów nowych i zmodernizowanych torów i to największa obecnie inwestycja kolejowa w Polsce, która ma być gotowa dopiero po 2030 roku. Inny przykład, remonty i zmiany na centralnej magistrali kolejowej między Warszawą i Krakowem i Śląskiem ciągną się już od ponad 30 lat, a pociągi wciąż nie rozpędzają się tam do 250 km na godzinę. Ostatnio musiały nawet zwolnić do 150 na godzinę. O tym wszystkim przeczytają Państwo w Gazecie Wyborczej w tekście Jarosława Osowskiego na 13 stronie. O 17:00, jak potwierdzała mi Aleksandra Augustyniak, Komitet Polityczny PiS ma przypieczętować usunięcie z partii ponad 30 parlamentarzystów. Wśród nich były premier i wiceprezes ugrupowania Mateusz Morawiecki, a o szczegółach teraz Michał Fabisiak.
1: Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości tłumaczy, że frakcja Mateusza Morawieckiego sama wykluczyła się z partii.
2: Mamy jasność co do tego, że nie składając deklaracji, parlamentarzyści skupieni wokół Mateusza Morawieckiego zrezygnowali z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Mówi przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak i dodaje, że buntownicy wciąż mają szansę zmienić zdanie.
2: Zawsze oczywiście można wyjść z błędu. Ja zapraszam do powrotu do Prawa i Sprawiedliwości. Warto wybrać Prawo i Sprawiedliwość.
1: Stronnicy Mateusza Morawieckiego uważają, że nie ma powodów, aby usuwać ich z partii. Tak mówi europoseł PiS Michał Dworczyk.
3: Ja nie widzę żadnych przesłanek merytorycznych, formalnych czy jakichkolwiek innych, które by spowodowały, że mamy zostać wyrzuceni z partii Prawo i Sprawiedliwość. Podobnie jak ja, od 24 lat jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Wiele koleżanek i kolegów jest też nawet od ćwierć wieku członkami naszej formacji politycznej i żaden z nas nie chce odchodzić.
1: Kierownictwo partii chciało, aby buntownicy zawiesili działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus, którą uważają za konkurencyjną wobec PiS. Frakcja Mateusza Morawieckiego przekonywała, że inicjatywa ta poszerza ofertę programową partii. Te argumenty nie uzyskały jednak poparcia większości władz. Decyzja Komitetu Politycznego wydaje się więc być przesądzona, choć niektórzy, jak poseł PiS Piotr Uściński, wciąż wierzą w to, że wydarzy się polityczny cud.
4: Jeszcze moja nadzieja nie wygasła na to, że w ogóle nie dojdzie do tego podziału i że jutro jakimś zrządzeniem losu okaże się, że zwycięży jeszcze ta miłość między małżonkami, używając tej metafory, że dochodzi do rozwodu. Ta miłość jest moim zdaniem, mimo tych emocji ze strony niektórych kolegów, to ja tych emocji takich nie widzę ani u Jarosława Kaczyńskiego, ani u Mateusza Morawieckiego. Obaj panowie wypowiadają się na swój temat z szacunkiem.
1: Na to się jednak nie zanosi. Bardziej prawdopodobna jest w

0: współpraca ewentualnej partii Morawieckiego z PiS. Przewodniczący klubu Centrum Mirosław Suchoń podejrzewa, że zostanie zawiązana jeszcze przed wyborami parlamentarnymi.
1: Uważam, że mogą się znaleźć na jednych listach, chociaż oczywiście Morawiecki będzie próbował lewarować się różnymi innymi strukturami. Głośno jest o jego rozmowach z Polską 2050, co akurat by nie dziwiło, biorąc pod uwagę zachowanie ich w koalicji. Ale jak to ostatecznie będzie wyglądało, myślę, że zadecyduje wiosna.
0: Bo choć szeregowi posłowie obu frakcji przeprowadzają przeciwko sobie bezpardonowe ataki, to Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki nie wykluczają współpracy w przyszłości. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.
2: To teraz część publicystyczna i komentatorska, bo sytuację wewnętrzną w Prawie i Sprawiedliwości oceniali na naszej antenie goście. Według doktora Agnieszki Zaręby, z którą rozmawiał Jakub Kukula, los rozłamowców jest przesądzony.
3: Komitet mógłby się zebrać w piątek. Dlaczego tak się nie stało? Czy tych kilka dni przerwy to jest szansa na ewentualną zmianę decyzji?
4: Też raczej co do decyzji, to ona już zapadła i to tak jak w Państwa materiale, tak jak tutaj pan redaktor z Sejmu mówił o tym, to jest konsekwencja już, powiedziałabym, kilku dobrych miesięcy. I tak naprawdę obserwowaliśmy to, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości już jakiś czas. Więc moim zdaniem to raczej te kilka dni to być może była to kwestia próby przedstawienia całej sytuacji, znalezienia sposobu wytłumaczenia tego, co się stało. Natomiast raczej ja tutaj, w przeciwieństwie do pana posła z Prawa i Sprawiedliwości, nie widzę takiej możliwości, żeby jeszcze ci małżonkowie mieli się dogadać.
3: Jeśli chodzi o Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego, oni wobec siebie w wystąpieniach zdają się być dość powściągliwi. Tego nie można powiedzieć o ludziach stojących za nimi. Sporo jest emocji. Padło w ostatnich dniach dużo cierpkich słów. Nie ma pani wrażenia, że ta sytuacja może się wymknąć spod kontroli i emocje zostaną rozhuśtane tak bardzo, że trudno będzie o ewentualne później, jeśli nawet nie porozumienie, to jakąś sensowną współpracę?
4: To jest tak, panie redaktorze, że tych emocji w Prawie i Sprawiedliwości jest bardzo dużo. Jest to partia wodzowska. Dopóki prezes Jarosław Kaczyński jakby trzymał te wszystkie emocje na wodzy i potrafił te spory, nawet takie personalne, rozwiązywać, i to zarówno takie ogólnopolskie, jak i regionalne, no to jakoś to wszystko działało. Do tego jeszcze zwróćmy uwagę, że już kilka mieliśmy takich rebelii w PiS-ie, które kończyły się w zasadzie potem, używając takiej nomenklatury biblijnej, właśnie, albo syn marnotrawny wracał na łono partii. Natomiast mam takie wrażenie, że po pierwsze, Mateusz Morawiecki zebrał naprawdę posłów, którzy są znaczącymi nazwiskami w Prawie i Sprawiedliwości. I to są osoby, które gdzieś były bardzo marginalizowane, szczególnie w regionach. Ja przypomnę, że niedawno była taka reforma w Prawie i Sprawiedliwości regionów, gdzie rzeczywiście Jarosław Kaczyński doprowadził do tego, że bardzo wielu tych działaczy, nawet Porozumienia Centrum, czuli się bardzo niedocenieni. I to wszystko spowodowało, plus właśnie zaplecze Mateusza Morawieckiego i takie pewne osłabienie też wodza, czyli prezesa Jarosława Kaczyńskiego, doprowadziło do tego, że rzeczywiście obserwujemy to, co obserwujemy. I te emocje będą, i przypuszczam, że chociażby nie wiem, jak próbowano, to moim zdaniem naprawdę jest tam bardzo dużo złych emocji i te emocje narastały. Więc taki wybuch jakby jest konsekwencją tego, co się od jakiegoś czasu już w Prawie i Sprawiedliwości działo.
3: Czy właśnie rozpoczęła się daleko idąca dekompozycja polskiej sceny politycznej, bo zakładamy, że powstanie partia i może okazać się, że jesienią najróżniejsze warianty mogą się ziścić?
4: Panie redaktorze, ja tak naprawdę nie wiem, do czego zmierza Mateusz Morawiecki. Oczywiście taką naturalną konsekwencją wydawałoby się, że jest utworzenie partii. Ale pamiętajmy, że do tego, żeby partię utworzyć, potrzebne są struktury i potrzebna jest najważniejsza rzecz na świecie, to znaczy pieniądze, jeśli chodzi o politykę. I tutaj może być problem, może Mateusz Morawiecki z tym mieć dosyć spory problem, natomiast nie przeszkadza mu to wejść w jakąś koalicję, być może szukać przyjaciela bogatego wśród właśnie partii politycznych, które w tej chwili funkcjonują na scenie politycznej.

0: czyli takiej partii, która ma dotacje, która ma struktury. Więc myślę, że scenariuszy tutaj jest bardzo dużo i myślę, że Mateusz Morawiecki zdaje sobie z tego sprawę.
1: Z politolożką dr Agnieszką Zarembą rozmawiał Jakub Kukla. Według Mateusza Sabata, eksperta do spraw wizerunku politycznego, Mateusz Morawiecki marzy o dominacji na prawicy.
2: O byciu liderem tego obozu prawicowego. Nie udało się w PiS-ie, nie udało się być tym głównym rozgrywającym, jeśli chodzi o PiS. Miał bardzo ważną rolę w czasie rządów jako premier i twarz wielu działań. Natomiast w tej walce teraz wewnątrz frakcyjnej, w walce być może o schedę po prezesie, być może o większy udział we władzy, no te napięcia, które powstały, sprawiły, że mamy tą sytuację, którą mamy.
3: Ale on miał podstawy do tego, żeby śnić sny o wielkości, prawda? Bo były sondaże, które wskazywały go jako lidera prawej strony sceny politycznej. No, do tego zgromadził wokół siebie specjalistów bardzo w wielu dziedzinach, ludzi, którzy znają się na polityce i na rzeczy, a tymczasem jest w Dzienniku Gazecie Prawnej sondaż, który czy rozważyłaby pani, rozważyłby pan oddanie głosu na nową partię polityczną stworzoną przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego? I uwaga, aż 55,9% pytanych mówi nie. Gdzieś popełnił błąd? Czy po prostu
2: nie, to nie jest
3: musi,
2: zaskoczenie, bo jakby
3: czy
2: cała,
3: musi zdobyć zaufanie?
2: Jeśli pytamy całej sceny politycznej, no to polaryzacja jest bardzo duża i jakby Mateusz Morawiecki będzie walczył raczej o tych wyborców prawej strony. Pytanie, czy tutaj jest miejsce, bo mamy już trzy silne partie, czyli Prawo i Sprawiedliwość, dwie konfederacje. W tej chwili wchodzi do gry czwarty aktor, który ma dużo atutów, ale też nie ma takiej oczywistej ścieżki, w jaki sposób mieliby zdobyć popularność. Dla Morawieckiego wydaje mi się, że są wizerunkowo dwa takie scenariusze. Albo musi przekonać, że jest lepszym PiS-em, co jest bardzo trudne w sytuacji, kiedy na przykład Jarosław Kaczyński został w tym właściwym PiS-ie. Albo musi przekonywać, że to jest zupełnie nowa, świeża inicjatywa, która coś nowego wnosi do tej sceny politycznej, do tej strony prawicowej. No i tutaj też z tym jest problem, dlatego że Morawiecki jednak jest twarzą 6 lat, jako premier przez 6 lat był w PiS-ie. Wiele obciążeń też z władzy wynika, tak? Niezależnie jak oceniamy jego osiągnięcia, no to jest wiele negatywnych argumentów, które także byli koledzy partyjni w tej chwili podbijają i
3: przypominają i będą to robić, prawda?
1: Z Mateuszem Sabatem, ekspertem do spraw wizerunku politycznego, rozmawiała Małgorzata Żochowska, a już za chwilę najnowsze informacje i Rafał Boguta.

0: Reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus papam.
2: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
0: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 6.30, Rafał Boguta zapraszam. Ponad 40 członków Prawa i Sprawiedliwości ma zostać usuniętych z partii. To członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus, którzy nie podpisali deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Zdecyduje o tym dziś Komitet Polityczny Partii, mówi szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.
6: Ci parlamentarzyści, którzy nie złożyli deklaracji, zrezygnowali z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Nie może być partii w partii.
5: Stronnik Mateusza Morawieckiego, eurodeputowany Waldemar Buda zapewnia, że intencje

0: misją Stowarzyszenia Rozwój Plus nie był podział PiSu, a chodziło o strategię komunikacyjną.
1: Polegającej na tym, że dzielimy się pewnego rodzaju przekazem, pewnego rodzaju asortymentem w działalności politycznej. Jedni mówią o bardzo twardym kursie i my dyskutujemy o gospodarce, o wynagrodzeniach w ramach działalności stowarzyszenia, w ramach działalności Prawa i Sprawiedliwości i można powiedzieć pewnej retoryce, żeby się różnić i działać na dwóch fortepianach, natomiast na pewno nie dzielenie Prawa i Sprawiedliwości.
0: Nie jest wykluczone, że ugrupowanie Mateusza Morawieckiego powoła nowy klub parlamentarny. Linie produkcyjne polskich materiałów pirotechnicznych mają powstać w Wielkiej Brytanii. W Kraśniku podpisano list intencyjny w tej sprawie. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała, że to strategiczna inwestycja.
2: Mówimy przede wszystkim o odległości geograficznej. Musimy myśleć o wszystkich scenariuszach i jeśli przyszedłby do realizacji ten najtrudniejszy, to ulokowanie produkcji poza granicami Polski i to na zachód, w miejscu wyjątkowo bezpiecznym, zwiększa naszą odporność i nasze bezpieczeństwo.
0: List intencyjny w sprawie polskiej inwestycji w Wielkiej Brytanii podpisały zakłady chemiczne Nitrochem należące do polskiej grupy zbrojeniowej i brytyjski koncern Bay Systems. Osobowe auto, a w nim pasażer trzymający na lince konia, który biegł obok pojazdu. Do takiej sytuacji doszło na drodze krajowej nr 59 w województwie warmińsko-mazurskim. Inni kierowcy powiadomili policję, mówi Rafał Syczew z mrągowskiej policji.
3: Policjanci potwierdzili to zgłoszenie i w związku ze złożonym zawiadomieniem zatrzymali 43-letniego mężczyznę. Z relacji świadków wynikało, że wcześniej mężczyzna ten, znajdując się w stanie nietrzeźwości, jechał na koniu, poruszając się chodnikiem. Za te wykroczenia mężczyzna został ukarany mandatami karnymi na łączną kwotę 2600 zł.
0: Kierowca samochodu był trzeźwy, nie poniósł żadnych konsekwencji. Koń nie doznał żadnych obrażeń, trafił pod opiekę wskazanej osoby. Sprawę wyjaśnia policja. Tramwaje śląskie będą nie czerwone, lecz żółte. To kolejny etap ujednolicania wizualnej identyfikacji transportu górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii, który spaja transport publiczny w regionie. Rzecznik spółki Paweł Cyz powiedział Radiu Katowice, że wszystko będzie się odbywać stopniowo.
4: Nowe pojazdy będą dostarczane już w żółtej kolorystyce, natomiast wagony znajdujące się obecnie w eksploatacji będą zmieniać barwy podczas planowanych napraw głównych i modernizacji, a te dokonywane są czasem raz na 8 czy 10 lat. Dzięki takiemu podejściu cały proces przebiegnie w sposób jak najbardziej racjonalny ekonomicznie.
0: Pierwszy żółty tramwaj powinien wyjechać na tory w listopadzie.

0: kwestia gustów, ale te czerwone były bardziej charakterystyczne. Przed nami bezdeszczowy dzień, suchy, tylko miejscami na północy kraju, na Pomorzu Środkowym, Gdańskim oraz na Podlasiu możliwe przelotne opady deszczu, zachmurzenie umiarkowane i duże i przyjemna temperatura od 20 stopni nad Bałtykiem, 22 stopnie w centrum do 24 to najwyższe wskazanie na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Krzysztof Kuzak w naszym studiu z redakcji sportowej. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry. Sport. Na początek tenis i światowe rankingi. Iga Świątek pozostaje na 8. miejscu. Prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka. Maja Chwalińska jest 21. Magdalena Fręch 48. a Magdalinet 65. Ta ostatnia odpadła w pierwszej rundzie turnieju w Waszyngtonie po porażce z Kanadyjką Leylą Fernandez. 1-6-4-6. Trener tenisa Radosław Nijaki docenia klasę rywalki Polki.
2: Mecz od początku nie układał się pod dyktando Magdy. Dość szybko przegrała swoje podanie. Pierwsza partia dość szybko zakończyła się rezultatem 1-6. W drugim secie była już troszkę wyrównana, bardziej walka, ale znowu Fernandez od początku przełamała Polkę i później już w razie jednego przełamania starała się dowieść zwycięstwo do końca. Nie udało się jej tego uczynić. Przystanie 5-3. Magda przełamała rywalkę, ale ta niestety zrewanżowała się w następnym gemie.
1: Na dziś w pierwszej rundzie zagra Magdalena Fręch. Rywalką Polki będzie Amerykanka Ann Lee. W zestawieniu panów liderem niezmiennie Włoch Jannik Sinner, Hubert Hurkacz 71, a tuż za nim Kamil Majchrzach. Kulminacyjnym punktem tej części sezonu będzie ostatni wielki szlem US Open w Nowym Jorku, ale to dopiero za miesiąc. Natomiast wiemy już, że w mikście wystąpi Iga Świątek. Przypomnę, że w US Open od zeszłego roku ta tenisowa konkurencja rozgrywana jest wcześniej.

0: Wcześniej niż turnieje singla i debla, Świątek podobnie jak rok temu zagra w parze z Norwegiem Kasperem Rudem. Wtedy dotarli do finału. W Hongkongu trwają Mistrzostwa Świata w szermierce. Wczoraj zakończyły się indywidualne zmagania. Złote medale zdobyli rosyjski szablista Paweł Graudyn oraz włoska florecistka Martina Favaretto. Polacy na dalszych miejscach. Dziś początek drużynowej rywalizacji. Na planszach zaprezentują się floreciści i szpadzistki. Polacy już walczą z Węgrami o ćwierćfinał, no a Polki także z Madziarkami spotkają się w 1/8 finału. Przypomnę, że na razie mamy jeden medal. Brąz zdobyła szpadzistka Barbara Brych. Teraz o sukcesach młodych polskich sportowców. Małgorzata Karbownik zdobyła w Kownie złoty medal Mistrzostw Świata Juniorów w pięcioboju nowoczesnym, natomiast polscy wioślarze z dwoma medalami wrócili z młodzieżowych Mistrzostw Świata w Duisburgu. Srebro przywiozła dwójka podwójna Anna Kilbenko i Julia Rogiewicz, a brąz czwórka podwójna Tristan Herwet, Igor Czekanowicz, Michał Rańda i Daniel Gałęza. A o wynikach biało-czerwonych mówi mistrz olimpijski z czwórki podwójnej z Pekinu, a obecnie zastępca dyrektora sportowego w Polskim Związku Towarzystw Wioślarskich Michał Jeliński.
1: Bardzo dobry wynik, bo aż pięć startowało w finałach. Dwie osoby zdobyły medale. Julia Rogiewicz, Ania Klibenko. Doskonałe drugie miejsce, bardzo blisko złotego medalu. Bliżej jak w zeszłym roku obroniły ten srebrny medal. Dosłownie po obozie Zakopanem, tylko kilka treningów na wodzie, także tym bardziej cieszy ta ich dyspozycja. No i brązowy medal czwórki podwójne. Daniel Gałęza, Michał Rańda, Igor Czekanowicz oraz Tristan Herwet. Bardzo, bardzo dobry wyścig, zacięta walka. W finale była także jeszcze czwórka podwójna pań na piątym miejscu, szóste miejsce dwójki podwójnej męskiej w kategorii lekki oraz no, ósemka, dawno niewidziana ósemka w finale młodzieżowych mistrzostw świata. To też myślę jest dobry wynik. No i liczymy bardzo na tych zawodników, bo myślę, że w perspektywie najbliższego sezonu i kwalifikacji olimpijskiej tutaj co najmniej kilka osób z tej reprezentacji dołączy do przygotowań i będzie skutecznie walczyło o najpierw o kwalifikację, a później o wynik na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles.
0: Na 24 sierpnia w Amsterdamie rozpoczną się Mistrzostwa Świata Seniorów. Tu także liczymy na dobre występy polskich wioślarzy. I jeszcze wracamy do tego, co wydarzyło się w niedzielę w Białymstoku. Był to ostatni dzień rywalizacji lekkoatletów w Mistrzostwach Polski. Tego dnia z publicznością pożegnała się srebrna i brązowa medalistka Mistrzostw Europy w biegu na 1500 metrów Sofia Ennaoui, która niedawno zakończyła sportową karierę.
2: Dla mnie to była przepiękna przygoda życia. Lekkoatletyka jest po prostu czymś, co mnie ukształtowało, co było wielokrotnie na moim pierwszym miejscu. I czas właśnie się pożegnać, czas zmienić priorytety. Przez ostatnie miesiące zdecydowanie moje życie się zmieniło i poszło w zupełnie inną stronę. Także się cieszę, że mogłam się tutaj na stadionie, gdzie zdobywałam kilka lat temu medal na Mistrzostwach Polski, pożegnać. To jest jakby przepiękna klamra.
0: No rzeczywiście były to wzruszające chwile. Byłem tam, obserwowałem to wszystko. No i tylko przypomnę, że w 2016 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro Sofia Ennaoui zajęła 10 miejsce w biegu na 1500 metrów. Zagłębie Lubin pokonało Piasta Gliwice 2-0 na zakończenie pierwszej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, ale więcej o tym meczu i piłkarskiej Ekstraklasie za godzinę.
3: Był, widział, doświadczał i zebrał dla Państwa informacje sportowe i wróci Krzysztof Kuzak. Dzięki wielkie, do usłyszenia. 20 minut pozostało do godziny 7, a wniosek o ekstradycję i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry został przekazany do Stanów Zjednoczonych, poinformowała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Były minister sprawiedliwości przebywa w Stanach Zjednoczonych od maja. Wcześniej mieszkał na Węgrzech, gdzie po zmianie władzy w Budapeszcie utracił azyl polityczny. Te informacje zebrała dla Państwa Dagmara Kędzior.
4: Wiele wskazuje na to, że sprowadzenie Zbigniewa Ziobry do Polski zajmie dość dużo czasu, bo jak szacowała prokurator Anna Adamiak, Stanom Zjednoczonym rozpatrzenie wniosku może zająć nawet kilka lat.
5: Doświadczenie polskiej prokuratury w relacjach ze stroną amerykańską w zakresie ekstradycji jest taki, że oczywiście zależy to od charakteru sprawy, stopnia jej zawiłości, a więc możemy tu mówić od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.
4: Śledczy nie mają teraz wątpliwości, że Zbigniew Ziobro od co najmniej 3 miesięcy miesięcy przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych, do których udał się po wyjeździe z Budapesztu po zmianie władzy. Jednak wniosek o ekstradycję złożono dopiero teraz, co, jak podkreślała Anna Adamiak, było uzasadnione działaniami prokuratury i sądu.
5: Prokuratura nie działa w oparciu o informacje medialne.

0: medialne, to znaczy nagranie pana Ziobry na tle napisu w języku angielskim. Musieliśmy sprawdzić, że tam faktycznie przebywa w sposób oficjalny, a następnie, jak państwo też wiecie, musieliśmy poczekać na prawomocne postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. I to postanowienie zapadło 3 lipca.
1: Choć procedura ekstradycyjna może zająć nawet kilka lat, to okazuje się, że istnieje jeszcze jeden sposób, by Zbigniew Ziobro szybciej trafił do naszego kraju. Bo polityk mógłby zostać deportowany, gdyby okazało się, że dokumenty, na podstawie których przebywa w USA, są nieważne. A przecież pod koniec ubiegłego roku unieważniono jego 2 paszporty, prywatny i dyplomatyczny. To jednak, czy będzie to deportacja, czy ekstradycja, to już decyzja Stanów Zjednoczonych, mówiła Anna Adamiak.
0: Procedura deportacyjna jest procedurą wewnętrzną danego państwa, na którą nie ma wpływu żadne inne państwo, ale to już, tak jak powiedziałam, od zgody państwa, znaczy od podejścia do sytuacji państwa zależy, czy będzie to ekstradycja, czy też deportacja. Nie chcę tutaj prorokować, że w tym przypadku tak się stanie, natomiast dzieliłam się z państwem naszymi doświadczeniami.
1: Premier Donald Tusk, dopytywany o tę sprawę, powiedział, że nie jest pewien, jak w zakresie ekstradycji będzie przebiegała współpraca z USA.
2: My będziemy zgodnie z prawem szukali wszystkich dostępnych sposobów, aby ci politycy, na których ciążą tak poważne oskarżenia, stanęli prędzej czy później przed polskim sądem. Wtedy, kiedy mamy do czynienia z uciekinierami, wymaga to dobrej współpracy z rządami danych krajów. Jak państwo wiecie, po zmianie władzy na Węgrzech, mamy świetną współpracę z rządem węgierskim, jeśli chodzi o te kwestie. Natomiast czekamy na pozytywne sygnały z Waszyngtonu.
1: Przypomnę, że śledczy zarzucają byłemu ministrowi popełnienie 26 przestępstw w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Najpoważniejszy dotyczy kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Z kolei sam Zbigniew Ziobro od początku tej afery twierdzi, że w sprawie Funduszu Sprawiedliwości działał zgodnie z prawem, a zarzuty pod jego adresem są formą politycznego prześladowania przez obecne władze.
3: Przekazanie do Stanów Zjednoczonych wniosku o ekstradycję i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry komentował na naszej antenie mecenas Tymoteusz Paprocki.
4: Na pewno rozpocznie to procedurę ekstradycji. Oczywiście formalnie wniosek trafi do strony amerykańskiej za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tak jak reguluje to umowa pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. I prawdopodobnie Sąd Federalny w Stanach Zjednoczonych będzie rozpatrywał prawną dopuszczalność wydania, czyli ekstradycji Zbigniewa Ziobry do Polski. Natomiast mając wiedzę o tym, jak wyglądają procesy o ekstradycję, kiedy to obywatel będący w Stanach w stosunku do niego właśnie są badane te wszystkie elementy, można przypuszczać, że proces będzie bardzo długi, a jego wynik niepewny. Niepewny w znaczeniu takim. Niepewny w znaczeniu takim, że niezależnie od kwestii prawnych, a niestety uważam, że pewne argumenty Zbigniew Ziobro, ja już, to nie chodzi o to, czy one są prawidłowe, czy też nie, ale mając na uwadze system prawa amerykańskiego i sposób analizowania i prowadzenia tego procesu, może być tak, że pewne argumenty mimo wszystko Zbigniew Ziobro będzie posiadał. Natomiast niezależnie od tego, czy sąd federalny się zgodzi, czy też nie, oczywiście po wysłuchaniu Zbigniewa Ziobry, świadków, czy wszystkich dokumentów, na końcu decyzję podejmuje sekretarz stanu, a więc prawo prawem, natomiast finalna decyzja i tak będzie leżała w czynniku politycznym.
5: A polityka polityką, chciał pan powiedzieć pewnie, panie mecenasie.
4: Dokładnie.
5: Jak
4: tak
5: głęboko w dochodzeniu sięga amerykański sąd, czy może sięgać, czy bazuje tylko na dokumentach, które dostaje od strony polskiej?
4: Jeżeli chodzi o kwestię sądu amerykańskiego, to mając na uwadze przede wszystkim, że to pewnie, myślę, że większość z państwa kojarzy i wie o tym, że mówi się, że system prawa amerykańskiego to jest system oparty na precedensie i istotnie tak jest, to oznacza, że kompetencje sądu amerykańskiego będą stosunkowo szerokie. Zapewne Zbigniew Ziobro, zresztą tak jak to wcześniej wielokrotnie wspominał, będzie chciał pokazywać i przekonywać amerykański sąd do tego, że proces, który toczy się w Polsce, proces karny ma charakter polityczny, co uniemożliwia ekstradycję i obawiam się, bo to jest niekorzystna informacja dla polskiej prokuratury, że amerykański sąd te rzeczy będzie wnikliwie badał, a to oznacza, że będzie sprawa tylko w pewnym zakresie będzie dotyczyła zarzutów, natomiast może również sąd amerykański oceniać wszystkie działania, które mówimy tutaj o wymiarze tym krajowym, czyli wszystkie te postępowania, które dotychczas w zakresie aresztu europejskiego, nakazu aresztowania, no tych odsłon tego procesu było już całkiem dużo. Część nieprawidłowych działań ze strony prokuratury, bo takie też były, o tym pamiętamy, mogą stanowić podstawę.

0: do tego, że sędzia federalny stwierdzi, że proces ma charakter polityczny i nie jest pewny co do respektowania praw podejrzanego i oskarżonego w procesie w Polsce.
1: Nawet jeśli na przykład zarzuty będą bardzo dobrze udokumentowane, tak? To istotą będzie to, czy obywatel polski może w naszym kraju liczyć na sprawiedliwy, rzetelny proces.
0: Tak, a tutaj te kwestie dotyczące na przykład sporu europejski nakaz aresztowania, gdzie sąd go raz wydawał, raz też nie. Mamy sprawę też Romanowskiego, gdzie przecież też były decyzje, były uchylane. Sąd raz nie zgadzał się na areszt, bo była kwestia immunitetu. Były różne takie niedociągnięcia, które w odpowiednim przedstawieniu przez dobrych amerykańskich adwokatów, a zakładam, że tacy będą występowali, może wnieść bardzo dużo informacji takich, gdzie sąd amerykański będzie te kwestie bardzo wnikliwie badał, co sprawi, że ten proces może nawet potrwać latami.
1: Jasne. Mam nadzieję, a czy tego pełnomocnika, czy tego obrońcę musi zatrudnić minister Ziobro, czy to jest osoba z urzędu?
0: To znaczy, wydaje mi się, że w tej sytuacji oczywiście jest też możliwość posiadania obrony z urzędu, natomiast przed sądami federalnymi, no co do zasady, osoby, które się bronią, no muszą same znaleźć swoich obrońców, bądź ewentualnie wykazać, że takiej możliwości nie ma, natomiast myślę, że pewnie obrońców minister Ziobro będzie posiadał z wyboru.
1: I krótko na koniec, te działania skierowane do ICE w sprawie sensowności czy uzasadnienia dla wizy pana ministra, to jest zupełnie inne postępowanie.
0: To jest zupełnie inne postępowanie, natomiast ja uważam, że tego typu działania na pewno nie pomogą w sprawie o ekstradycję, dlatego że kwestia wydania wizy, która oczywiście jest decyzją administracyjną, a więc w jakiś sposób polityczną i zaangażowanie w to, zaangażowanie polskich struktur, mówię tutaj oczywiście o kwestii rządowej, o szczegółowe pytanie, dlaczego akurat została udzielona wiza, może być odebrane jako właśnie takie kwestie represyjne w stosunku do obywatela, który przebywa w Stanach. Taki komentarz słyszałem od amerykańskich prawników, którzy komentowali tą sytuację, że może się okazać, że tutaj weryfikacja kwestii wizy, skoro już została wydana i taka była decyzja administracji amerykańskiej, może być potraktowana negatywnie. I oczywiście to jest zupełnie inna sprawa niż ta, która dotyczy ekstradycji.
2: Z mecenasem Tymoteuszem Paprockim rozmawiała Małgorzata Żochowska. Ta sprawa ociera się o najwyższe szczeble władzy w Stanach Zjednoczonych, mówił w naszym studiu Jan Ordyński, publicysta z Towarzystwa Dziennikarskiego.
3: Ostateczną decyzję podejmie przynajmniej formalnie sekretarz stanu Marco Rubio w tym wypadku, czyli bardzo wysoko. A słyszałem też, że samo wpuszczenie Ziobry do Stanów Zjednoczonych też zostało podjęte na wysokim szczeblu. Nawet jest mowa, że w tej sprawie tą sprawą zajmowała się szefowa gabinetu prezydenta Trumpa. No więc i zastępca sekretarza stanu. No więc naprawdę to było bardzo wysoko ulokowane. Ciekaw jestem, kto to załatwiał. Myślę, że może kiedyś się dowiemy, kto ze strony polskiej, bo nie sądzę, żeby Zbigniew Ziobro był tam znany w ogóle personalnie. Ktoś musiał to tym czynnikom amerykańskim, i to wysoko postawionym.
4: Mówi się o tym, że to Adam Bielan, taka szara eminencja administracji amerykańskiej.
3: Tak, obecnej. Ma dojście do wysokich funkcjonariuszy administracji amerykańskiej, ale no myślę, że się ciekaw jestem, jak to będzie, bo to będzie też ciekawy egzamin dla administracji amerykańskiej, czy ona traktuje wszystkich jednakowo. ICE na przykład będzie w tej sprawie też zabierał głos.
4: No już zabrał, bo było pytanie, ja na jakiej podstawie, i ICE powiedział, że to on nic tutaj nie ma do tego.
3: No to by uprawdopodobniało nasze wcześniejsze przypuszczenia, że to jednak na wysokim szczeblu i to nie tylko był wjazd turystyczny, że tak powiem.
4: No, czy to jest zarzut taki, jeden z zarzutów,
3: tym
4: że...
3: bardziej powiem, że nie ma już Ziobro ani polskich dokumentów, ani węgierskich dokumentów. No więc
4: ale ma dokumenty prasowe, podobno jest dziennikarzem.
3: No tak, ale na legitymację prasową jeszcze nawet nie wpuszczają do Stanów Zjednoczonych, na samą legitymację prasową. No,
4: no nie. Paszport trzeba mieć i jeżeli się człowiek tam, na przykład nie podoba, to ten immigration bardzo dokładnie przepytuje.
3: Tak, ja tam byłem i wiem, że to nie jest tak hop-siup, no. Że się wjeżdża i od razu wpuszczają, jednak bardzo, bardzo starannie się przyglądają każdemu, kto wjeżdża, a myślę, że teraz przy administracji trumpowskiej, która właśnie bardzo mocno sprawia stawę.

0: sprawę przybyszów do Stanów Zjednoczonych, to myślę, że te kontrole są jeszcze zwielokrotnione.
1: No i ciekawe, czym to się skończy, dlatego, że tutaj ten taki kazus prawny, no, jest taki poważny dla strony amerykańskiej również, dlatego, że no, kraj zaprzyjaźniony, kraj sojuszniczy, no, no może tutaj wyjść ta różnica, prawda?

0: Sprawiedliwości, byłego prokuratora generalnego w charakterze uciekiniera z kraju zaprzyjaźnionego, no myślę, że jest po prostu wyzwaniem również dla administracji amerykańskiej, intelektualnym.
1: No tak, zobaczymy. Prawnicy amerykańscy będą mieli rzeczywiście duży orzech, ambaras. Duży ambaras. I ciekawe, bardzo mnie to, czy prezydent Donald Trump coś na ten temat powie, bo zdarza się, że prezydent na takie właśnie, wydawać by się mogło, poboczne tematy się wypowiada z dużą przyjemnością.
0: No ciekaw jestem, czy dotrze do prezydenta Trumpa w ogóle ta sprawa.
2: Z Janem Ordyńskim, publicystą z Towarzystwa Dziennikarskiego, rozmawiał Paweł Wojewódka. Po ujawnieniu, że wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś przed wejściem do rządu posiadał 3 mikrokawalerki na wynajem, w tym 2 sprzedane bratu i 1 przekazaną byłej żonie, wśród polityków i opinii publicznej zawrzało. Wiceminister, który odpowiadał za projekt ustawy o najmie krótkoterminowym i który przyczynił się do złagodzenia tego projektu, opublikował oświadczenie, w którym nazywa medialne publikacje nieprawdziwymi i zmanipulowanymi. O szczegółach Paweł Pawlica.
3: Wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś zaprzecza oskarżeniom, podkreślając transparentność oświadczeń majątkowych i merytoryczny charakter prac nad ustawą.
4: Transparentność w tym zakresie moja i tego departamentu i ministerstwa była na najwyższym poziomie.
3: Kategorycznie zaprzeczył także, jakoby miał spotkać się z przedstawicielami firm pośredniczących w najmie tuż przed finałem prac nad ustawą. Wskazywał, że odrzucił wszystkie 4 poprawki proponowane przez jedną z takich firm.
4: I uważam, że rząd tutaj nie popełnił do tej pory żadnego błędu.
3: Wiceminister sportu i turystyki 2 miesiące przed wyborami 2 kawalerki w Łodzi sprzedał swojemu bratu księdzu, 3 przekazał byłej żonie.
4: Nie jest zbrodnią być właścicielem jakiejś nieruchomości. Sprzedałem przed wyborami parlamentarnymi, powiem to jak na spowiedzi. Z uwagi na plany rodzinne musiałem przeznaczyć środki wszystkie na budowę domu rodzinnego. To był jeden powód. Nie mam informacji, aby kiedykolwiek te nieruchomości pracowały w tym najmie.
3: Ireneusz Raś publikację nazwał kłamliwą i pełną pomówień.
4: Nie chcę, żeby ktoś śpiewał nieprawdę. Ta publikacja bardzo nieprecyzyjnie, wybiórczo traktuje i w ogóle nie odniosła się, bo odniosła się minimalnie do moich odpowiedzi na szereg pytań, które zostały zadane.
3: Dymisji wiceministra Rasia domagają się przedstawiciele partii opozycyjnych, mówi Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera.
5: W takiej sytuacji zwykłe podstawowe zasady przyzwoitości nakazują odsunięcie się od procedowania ustawy, w której tak naprawdę zabiega się o swoje interesy, a nie o interesy zwykłych lokatorów.
3: Odwołania ministra żądają także przedstawiciele ruchów miejskich z Krakowa i z Warszawy. Według przewodniczącej Warszawskiego Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze Aleksandry Lelicki, Ireneusz Raś powinien odejść z rządu.
6: Nikt nie rozumie, skąd taka nagła wolta w tym, jak ta ustawa ma wyglądać, czemu w ostatniej chwili zrobiono z niej tak groteskową wydmuszkę. Parę dni później dowiadujemy się, że minister Raś po prostu sam prowadzi taki biznes. Stworzył ustawę, która mu służy. No jest to skandaliczne.
3: Ireneusza Rasia, wybranego do parlamentu z list PSL i Polski 2050, bronił Jakub Stefaniak z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
7: Ja wiem jedno, znam pana ministra i uważam, że nie jest politycznym samobójcą. Przecież doskonale wie, że takie rzeczy, które przechodziły, nie wiem, w rządzie PiSu, to tutaj nie przejdą. No i na litość boską. No nie wierzę, że nie stąpa twardo po ziemi.
3: W krakowskim magistracie w sprawie najmu krótkoterminowego z aktywistami i przedstawicielami branży spotkali się parlamentarzyści z Krakowa, mówi Daria Gosek-Popiołek z Lewicy.
8: Jeżeli okaże się, że działał na rzecz swojego interesu, to odpowiedź tutaj oczywista. W takim wypadku powinny zostać wyciągnięte konsekwencje.
3: Rafał Komarewicz, poseł Centrum.
9: Czy na pewno sytuacja nie wygląda zbyt dobrze. Ja bym wolał, żeby politycy, którzy zajmują się danymi sprawami, absolutnie nie byli stroną w tych sprawach.
3: Dominik Jaśkowiec, Koalicja Obywatelska.
10: Poseł Raś zachował się w tej sprawie według mnie w porządku, no bo jednak zrezygnował z tych mieszkań. Czy na brata, czy no mógł je sprzedać oczywiście na wolnym rynku. To jest prawda, no ale zdecydował tak, jak zdecydował.
3: Posłowie z Krakowa planują zgłosić poprawki do rządowego projektu ustawy.
9: To są 2 sprawy, czyli sprawa dotycząca stref wolnych od najmu krótkoterminowego i zgoda wspólnot na to, aby ten najem był w danej lokalizacji. No to musimy zmienić.
10: Wydaje się, że takim minimum to powinny być ochrona tych terenów, które mają ten specjalny reżim prawny, czyli na przykład parki kulturowe, tereny zabytkowe, funkcjonalne centra miast. Tam takie przepisy powinny obowiązywać.
3: Od 20 maja w całej Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie nakładające na właścicieli mieszkań oferujących najem krótkoterminowy obowiązek rejestracji działalności.

0: wolności. Mimo to wciąż nie ma krajowej ustawy wdrażającej te regulacje. Wszystko wskazuje na to, że rządowy projekt przepisów trafi pod obrady Sejmu po wakacjach. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Ja serdecznie polecam Państwu w archiwum rozmów Polskiego Radia, to trochę nieskromne, ale przepraszam, rozmowę z Ireneuszem Rasiem z ubiegłego tygodnia, kiedy minister mówił, że jakiekolwiek zarzuty o lobbying są nieuprawnione i są wyrazem niedojrzałości. 2,5 minuty pozostały do godziny 7. Ja już widzę, że w naszej radiowej poczekalni jest Szymon Stachowiak z Kancelarii Prezydenta. Będziemy rozmawiać między innymi o inicjatywie Karola Nawrockiego, by pod koniec sierpnia spotkać się z młodymi w Juracie. Jaki cel tego spotkania? Dlaczego akurat pod koniec sierpnia? I czy to konkurencja dla pomysłu Rafała Trzaskowskiego i jego inicjatywy Kampus Polska Przyszłości? O to wszystko już za chwilę zapytamy pana Szymona Stachowiaka z Kancelarii Prezydenta. A już teraz zapraszam, żeby pozostać z nami, bo za 2 minuty najnowsze informacje, które przedstawi Rafał Boguta.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rozłam w PiS stanie się faktem. Po południu Komitet Polityczny Partii ma usunąć grupę skupioną wokół Mateusza Morawieckiego. Ten proces może potrwać. Prokuratura wysłała do USA wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Wesprą swoich kolegów w walce z ogromnymi pożarami. Ponad 100 polskich strażaków pojedzie do Hiszpanii. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Na popołudniowym posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS ponad 40 działaczy ma zostać usuniętych z partii. Chodzi o członków Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, którzy nie podpisali deklaracji o nieprzynależności do zewnętrznych organizacji. Pytany o rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, premier Donald Tusk przyznał, że nie jest to powód do zadowolenia.
2: Ja nie będę płakał po PiSie, ale z całą pewnością nie ma się z czego cieszyć. Jak widzimy, co się dzieje z najważniejszą, największą partią opozycyjną. Wszyscy wolą. Chcielibyśmy, żeby polityka wyglądała trochę inaczej.
1: O rozłam w największej partii opozycyjnej był też pytany doradca prezydenta Błażej Poboży. Jak zaznaczył, Karol Nawrocki jest jedynie obserwatorem sytuacji, która dzieje się obecnie na prawicy.
3: Pan prezydent obserwuje to, co dzieje się na zapleczu głównej partii politycznej, która popierała go w ostatnich wyborach prezydenckich, ale nie angażuje się w żaden sposób w tę sytuację.
1: Niewykluczone, że środowisko skupione wokół Mateusza Morawieckiego ogłosi powołanie nowego klubu parlamentarnego. Polska domaga się ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Wniosek w tej sprawie został przekazany do Stanów Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości w rządzie PiS jest poszukiwany w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Więcej o tym w relacji Arkadiusza Augustyniaka.
4: Prokuratorzy chcą postawić Zbigniewowi Ziobrze zarzuty popełnienia 26 przestępstw.
5: Nieprawidłowo.

0: w zakresie zarządzania, rozdysponowania i wydatkowania, a także rozliczania dotacji z Funduszu Sprawiedliwości.
1: Przypomina rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Najpoważniejszy zarzut dotyczy kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Na ewentualną ekstradycję polscy śledczy trochę jednak poczekają.
0: Oczywiście zależy to od charakteru sprawy, stopnia jej zawiłości, a więc możemy tu mówić od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.
1: Byłemu ministrowi sprawiedliwości grozi do 25 lat więzienia. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
2: Do wniosku o ekstradycję odniósł się Zbigniew Ziobro we wpisie w mediach społecznościowych. Były minister zapewnił, że z pełnym spokojem poddaje sprawę ocenie amerykańskich władz. Prezydent odbierze dziś ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego profesora Sławomira Patyry. Karol Nawrocki wręczy też akty powołania ponad 200 asesorom sądowym oraz czworgu nowym sędziom Sądu Najwyższego. Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów w marcu. Prezydent 1 kwietnia przyjął ślubowanie jedynie od dwojga z nich, profesora Dariusza Szostka i Magdaleny Pędkowskiej. Kadencja Andrzeja Zielonackiego, którego miejsce zajmie profesor Patyra, skończyła się w czerwcu. Prezydent wciąż nie przyjął ślubowania od Marcina Dziurdy, Anny Korwin-Piotrowskiej, Krystiana Markiewicza i Macieja Taborowskiego. Pomimo złożenia przez nich w Sejmie ślubowania wobec prezydenta, do tej pory nie zostali dopuszczeni do orzekania w Trybunale. Prezes instytucji Bogdan Święczkowski pozwala im siedzieć jedynie w holu budynku, ponieważ jego zdaniem nie są legalnymi sędziami Trybunału. Dziś w Waszyngtonie dzień o wielkim znaczeniu, nawet jak na standardy Białego Domu. Pogrzeb wieloletniego republikańskiego senatora Lindsey'a Grahama ściąga do stolicy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Obaj spotkają się oddzielnie z prezydentem Donaldem Trumpem w Białym Domu, by omówić dwie różne wojny. Konflikt na Ukrainie i kwestie wojny z Iranem. O szczegółach Jan Pachlowski.
3: Spotkania te mogą dać Netanyahu i Zełenskiemu szansę na przedstawienie swoich stanowisk i próbę przekonania do nich Donalda Trumpa w obliczu konfliktów na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie. Obaj politycy w przeszłości skutecznie zyskiwali poparcie Trumpa dla swoich racji podczas bezpośrednich rozmów. Wizyta Zełenskiego odbywa się w czasie, gdy przedstawiciele władz USA i Ukrainy omawiają nowe propozycje pokojowe mające na celu zakończenie wojny na Ukrainie. Przedstawiciel Białego Domu potwierdził, że Trump zamierza poruszyć te kwestie podczas spotkania. Dla Netanyahu, który ostatni raz odwiedził Waszyngton w lutym, rozmowa z amerykańskim prezydentem stanowi okazję do omówienia konfliktu z Iranem, w którym działania zbrojne zostały obecnie wstrzymane. Poniedziałek był trzecim dniem, w którym nie odnotowano uderzeń Pentagonu na cele w Iranie. Do nałożenia na siebie obu konfliktów doszło w weekend, gdy irańskie siły zbrojne zaatakowały na Morzu Kaspijskim irański statek handlowy, zabijając jednego z marynarzy. Według Kijowa jednostka ta przewoziła broń dla Rosji. Teheran określił to zdarzenie mianem wrogiego i przestępczego aktu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Ponad 100 polskich strażaków będzie w sierpniu wspierać hiszpańskich kolegów zmagających się z gigantycznymi pożarami. W Hiszpanii ponad 75 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy, uciekając przed ogniem. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, powiedział Polskiemu Radiu, że nasi strażacy będą jedną z najliczniejszych grup ratowników z zagranicy.
4: Będą to trzy zmiany po około 35 strażaków każda. Te zmiany będą trwały po 10 dni. Ta nasza grupa 105 strażaków będzie druga co do wielkości takim kontyngentem ratowniczym na terenie Unii Europejskiej w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności.
2: W misji wezmą udział grupy strażaków z 7 województw.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Dzień będzie ciepły i przeważnie pogodny. Przelotnie pada tylko na północy, północnym wschodzie i gdzieniegdzie na krańcach południowo-wschodnich. Na wybrzeżu i wysoko w górach możliwe porywy wiatru do 60 km na godzinę. Temperatura maksymalna 18 stopni na Suwalszczyźnie, 22 na przeważającym obszarze i 24 stopnie na Dolnym Śląsku. Do Polski tymczasem zbliża się kolejna fala upałów. Już pojutrze temperatura znacznie przekroczy 30 stopni.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
7: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. 7:06 na zegarach. Wtorek, 28 dzień lipca, 209 dzień 2026 roku. Roch Kowalski, ponownie mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na drugą godzinę naszego spotkania. Słońce wzeszło dzisiaj 10 minut przed godziną 5, a zajdzie o 20:34. Imieniny obchodzą Ajda, Antoni, Maciej, Marceli, Samson, Tymon oraz Wiktor, najlepsze życzenia.

0: życzenia. Państwu przesyłamy i zaczynamy pierwszą polityczną rozmowę poranka.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
0: W naszym studiu o poranku minister Szymon Stachowiak, Kancelaria Prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Co to za pomysł prezydenta, żeby w Juracie spotkać się z młodymi? Skąd się wziął? Jaka motywacja, jaki cel tego spotkania?
2: Inicjatorem całego wydarzenia jest pan prezydent Karol Nawrocki. Bardzo mocno zależy mu na realnym słuchaniu głosu młodego pokolenia, na słuchaniu o ich potrzebach, problemach, o wyzwaniach, jakie przewidują. I cieszę się, że do takiego wydarzenia dojdzie, że będziemy mieli okazję w bardzo fajny i wygodny i ciekawy sposób spędzić zakończenie okresu wakacyjnego, bo jak wiemy, zapraszamy serdecznie młodzież od 18 do 26 roku życia, więc choć studenci mają jeszcze miesiąc wakacji, no to ludzie kończący szkołę średnią już nie, zwłaszcza klasy maturalne. I będzie czekał przed nami dwa dni bardzo ciekawych wydarzeń, różnych koncertów, aktywności sportowych oraz co najważniejsze dyskusji o tym, jakiej Polski potrzebuje młode pokolenie. Cieszę się też bardzo, bo jest to sytuacja w pewien sposób bezprecedensowa, że pan prezydent Karol Nawrocki otwiera tą mityczną Juratę, w której no, się
0: sam bym chętnie tam zwiedził te...
2: spotykały. Pan redaktor chyba 26 rok życia już ukończył, choć
0: dziękuję
2: nie jestem
0: panu
2: pewien.
0: Bardzo.
2: Choć nie jestem pewien, żeby była jasność. Niemniej na pewno będzie to też ciekawe bardzo pod tym względem. Myślę, że to też nie będzie jedyna inicjatywa.
0: Ale co prezydent zrobi z tymi wnioskami? Co po tym, jak usłyszy głos młodego pokolenia na temat Polski i przyszłości Polski?
2: Czy pan prezydent Karol Nawrocki zawsze bardzo traktuje to bardzo poważnie i tutaj chodzi o przejście od ogółu do szczegółu i do konkretu. Czyli tak mamy powołaną Radę Młodzieży przy panu prezydencie i oczekujemy, że te wnioski, te dyskusje, te problemy, sygnały czy też jakiekolwiek pomysły finalnie przekują się w realny projekt, jakim będą zapewne inicjatywy ustawodawcze pana prezydenta, bo to tak jest, tak jak od wszystkich rad tego oczekuje pan prezydent, tak samo od Rady Młodzieży i tak samo ta duża inicjatywa ma temu służyć, abyśmy podejmowali konkretne działania, żeby to się nie skończyło tylko na mile spędzonym czasie.
0: A polityczny cel tego działania prezydenta Karola Nawrockiego?
2: Nie doszukiwałbym się wszędzie polityki.
0: Panie
2: redaktorze,
0: rozmowa polityczna.
2: Naprawdę, no ale to jest taki temat, faktycznie pan prezydent Karol Nawrocki bardzo poważnie traktuje zobowiązanie. Po pierwsze Polska, po pierwsze
0: Polacy. Ja tego nie dyskredytuję w żaden sposób.
2: Głos młodego pokolenia i tutaj absolutnie. Ja uważam, że wszelkie porównania, jakie próbuje się snuć, czy analogie do kampusu są absolutnie nietrafione.
0: Ale wie pan, panie ministrze, no dobra, to spróbuję od drugiej flanki spróbuję. No jednak termin dokładnie ten sam. Ostatni weekend sierpnia.
2: Moje urodziny, tak, żeby może pan prezydent chciał mi sprawić coś miłego.
0: Próbuję pan tu kokietować,
2: znaczy,
0: ale...
2: Można szukać różnych alternatyw, dlaczego ten termin, no to jest ostatni weekend wakacji, no to jest główny wyznacznik i teraz sugerowanie, że Rafał Trzaskowski miałby mieć jakkolwiek wyłączność na ten termin,
0: Nie ma wyłączności na termin, tylko pytamy o zbieżność tych terminów.
2: Ostatni weekend wakacji. No, myślę, że to jest bardzo, bardzo proste i gdyby Rafał Trzaskowski robił w grudniu kampus, to ten termin też również był wybrany. No przecież to nie zrobimy w listopadzie w Juracie.
0: No dobra, a to przypadek w takim razie, że ta inicjatywa prezydenta pojawia się w momencie, w którym Prawo i Sprawiedliwość przechodzi swój wewnętrzny kryzys?
2: Oczywiście, znaczy ja w ogóle nie widzę tutaj żadnego powiązania.
0: Nie ma korelacji.
2: Nie, absolutnie. To jest inicjatywa, która, że tak powiem, kuła się i kształtowała od dłuższego czasu jeszcze, gdy w ogóle nie było mowy o rozpadzie Prawa i Sprawiedliwości w takim wymiarze, w jakim mamy dziś.
0: Ci, którzy nie sympatyzują z Karolem Nawrockim, mówią, że to będzie jakaś ustawka, że nie będzie, to nie tak, że każdy, kto będzie chciał, wejdzie, że w kwestionariuszu trzeba zadeklarować przynależność do stowarzyszeń i do partii politycznych. I słyszałem już takie głosy od polityków koalicji rządzącej, że będzie właściwie weryfikacja, że przyjdą tylko ci, którzy się zgadzają z prezydentem Nawrockim.
2: Weryfikacja jest zawsze i możemy udawać, że będzie ona miała charakter polityczny. Ja rozumiem, że taka będzie narracja wykuwana przez przeciwników politycznych prezydenta Karola Nawrockiego, ale weryfikacja to jest służba ochrony państwa, czy ktoś nie jest karany, czy ktoś nie jest ruskim agentem i tego typu rzeczy. I na tym się w zasadzie procesy weryfikacyjne kończą. To nie jest tak, że u kogoś zobaczymy, że ma 26 lat i brał udział w czarnych protestach, to nie zostanie wpuszczony. Nie, bo to właśnie chodzi o to, abyśmy realnie usłyszeli głos młodego pokolenia. I tam są politycy. Jest młodzież, która się z panem prezydentem zgadza, młodzież, która się z panem prezydentem nie zgadza, drzwi są szeroko otwarte. Jeżeli potrafimy rozmawiać we wzajemnym szacunku, jeżeli potrafimy mieć ten wspólny azymut obrany, jakim są dobre rozwiązania dla Polski, jakim są dobre rozwiązania dla młodego pokolenia, tutaj ani barwy polityczne, ani światopogląd nie ma żadnego znaczenia.
0: Pan wybaczy, panie ministrze, ale ja czuję lekki niedosyt. To znaczy nadal nie,

0: do końca wiem, o ile rozumiem, jakie motywacje kierują prezydentem, to co prezydent zrobi z tą wiedzą? To znaczy, czy prezydent chce umocnić swoją pozycję właśnie w gronie młodych ludzi? Nie ma co oszukiwać, że w ubiegłorocznych wyborach większość młodych 18-29,
1: to de facto ona zdecydowała o tym, że pan
0: tak,
1: prezydent...
0: Więc ja rozumiem, dlaczego prezydent to robi. Tylko co chce zrobić dalej? W sensie, czemu, czy to jest jednorazowe wydarzenie, czy będzie to cykliczne wydarzenie?
1: Ja podejrzewam, że akurat co do cykliczności, no to zapewne to się wykuje w perspektywie czasu i zobaczymy, jaki będzie efekt. No dzisiaj już wiemy, że ponad kilkaset osób się zapisało. Niestety podejrzewamy, że choć Jurata jest obszerna, to wszystkich chętnych nie pomieści, ale tutaj kluczowym kryterium będzie kolejność zgłoszeń, a nie jakikolwiek inny wyznacznik. I naprawdę tutaj chodzi o to, że Polska stoi przed szeregiem wyzwań. Mamy problem taki, że wzrasta bezrobocie wśród młodych. Mamy problem kryzysu mieszkaniowego. Mamy pewien kryzys, jeżeli chodzi o rodzicielstwo wśród ludzi młodych, jeżeli chodzi o zakładanie rodzin. O tym chcemy rozmawiać, o tych wyzwaniach chcemy rozmawiać i o tym, co prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może zrobić ze swojej strony, aby tym zagrożeniom, tym problemom jakkolwiek zapobiec i jakkolwiek temu młodemu pokoleniu pomóc, bo mamy zupełnie różne młode pokolenia. Pan prezydent był zupełnie innym młodym pokoleniem. To było pokolenie wchodzące do Unii Europejskiej, to było pokolenie wchodzące do NATO, to było pokolenie przełomu mileniów. Wtedy te wyzwania były zupełnie inne. Dzisiaj są zupełnie inne. Dzisiaj cieszymy się, mamy zdiagnozowane w jakiś sposób, że młodzi ludzie nie chcą wyjeżdżać za granicę, chcą się w Polsce funkcjonować, chcą w Polsce zakładać swoje przedsiębiorstwa, chodzić do pracy, zakładać rodziny, ale jest szereg wyzwań, przed którymi stoją choćby właśnie patologia na rynku mieszkaniowym i szereg innych, i chcemy o tym rozmawiać, jak je rozwiązać.
0: Patologia na rynku mieszkaniowym. Wczoraj wyszło na jaw, że wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś sam właściwie pod siebie pisał ustawę o najmie krótkoterminowym. Pytanie, jak pan prezydent, jak w kancelarii prezydenta zapatrujecie się w ogóle na rozwiązania dotyczące najmu krótkoterminowego? Czy oczekujecie od rządu bardziej ostrego projektu, takiego z zębami, który da uprawnienia wspólnotom i samorządom do decydowania na przykład o tych tak zwanych strefach wolnych od najmu krótkoterminowego, czy jednak bardziej łagodniejszej wersji ustawy?
1: Co do tego, no to pewien obszar patologii jest oczywiście dostrzegany, tak? Jeżeli w kamienicy mamy regularne imprezy, ludzie nie mogą w sposób normalny funkcjonować, standardowi mieszkańcy, dlatego że mamy najem krótkoterminowy bez jakiejkolwiek kontroli. Na pewno jakieś formy, mechanizmy, jakiś form głos tej strony społecznej, czyli czy to wspólnot mieszkaniowych, czy jakichś tam rat osiedlowych, jest warty pod uwagę. Co do stricte, no to czekamy absolutnie na konkret. No na pewno szereg wątpliwości budzi fakt, że odpowiada za to wiceminister Raś, i ja nie zamierzam absolutnie nawet, jakby choćby zabrzmiał to jak jakiś pocałunek politycznej śmierci, ja nie zamierzam go tutaj posądzać o nieuczciwość, ale jednak pewne powiązania i konflikt interesów występuje i dobrze, aby się po prostu z tej inicjatywy w ramach przyzwoitości jak najszybciej wycofał.
0: Nie, no nie ma możliwości, żeby ktoś zachował obiektywizm, no, jeśli czerpał zyski z...
1: Myślę, że nawet jakby miał najszlachetniejsze pobudki, no to no nawet, nawet gdyby udało mu się wynieść na wyżyny tego obiektywizmu i go zachować, no to nikt nigdy w to nie uwierzy, no bo w takiej, a nie innej rzeczywistości żyjemy, takie, a nie inne doświadczenia w tym świecie, w którym funkcjonujemy, mamy.
0: Dlaczego prezydent zawetował ustawę o nadmiarowych zysków koncernów paliwowych?
1: No to jest bardzo prostej przyczyny, no bo sięganie do kieszeni, nie zawetował, tylko skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Najpierw ta kwestia, poza tym no, nie uważamy tego za dobre rozwiązanie. Jeżeli mamy budować zaufanie państwa polskiego do polskich przedsiębiorców, nie możemy wyprowadzić procedury prawa wstecz, opodatkowania wstecz, stwierdzenie, że dzięki temu moglibyśmy wprowadzić dalej program CPN. Być może byśmy mogli, byłyby kolejne 4 miliardy na sfinansowanie go jeszcze przez miesiąc, ale podmioty by sobie to odbiły i za miesiąc byśmy mieli po zakończeniu CPN-u paliwo po 10-12 zł. Nie ma na to naszej zgody. Jeżeli chcemy do tego podejść poważnie i należycie, no to oczekujemy obniżenia podatku VAT, oczekujemy obniżenia akcyzy na paliwo, tak aby faktycznie Polakom ulżyć, bo ceny są absurdalnie kosmiczne i myślę, że wszyscy mamy tego świadomość. Nikt z nas nie chce diesla za 8 zł dzisiaj tankować, ale to nie jest rozwiązanie. Plus ze względu na swój wsteczny charakter działania wywołuje szereg wątpliwości konstytucyjnych. I tutaj no, żadne ciekawe wybryki w wykonaniu premiera Donalda Tuska i jego wielce błyskotliwe wpisy na X się tego nie zmienią.
0: No właśnie, bo premier pisał, że to skandal, że że prezydent nie chce, żeby Polacy płacili mniej za benzynę, bo rząd w ogóle uważa, że właśnie wskutek, zresztą pan sam to powiedział, wskutek skierowania tej, na razie zablokowania wejścia w życie, o tak będzie najłatwiej, wejścia w życie tych przepisów, no nie ma finansowania na dalszy program ceny paliw niżej.
1: Powiem tak, panie redaktorze, tam Donald Tusk bawił się w jakieś skróty CPN, CKN, no ja powiem tyle, że Tusk to jest w skrócie, tu usłyszysz same kłamstwa i myślę, że wszyscy ten skrót bardzo dobrze od wielu lat znają.

0: mamy. Pan redaktor musi walczyć z uśmiechem, całkowicie to rozumiem. Niemniej mówimy o 4 miliardach złotych, które by miały wpływ. W czerwcu mieliśmy rekordowy wzrost deficytu budżetowego w historii, 54 miliardy złotych. I ja nie chcę tutaj słyszeć, że te 4 miliardy miałyby być jakkolwiek zbawienne dla polskiej gospodarki i polskiego stanu finansów publicznych. No niestety mamy zapaść i katastrofę finansów publicznych w Polsce. Mamy zły rząd, złego premiera, złego ministra finansów i teraz wycieranie sobie buzi prezydentem Karolem Nawrockim. W związku z tym, że się nad tą sytuacją nie panuje, jest absurdalne, jest niepoważne.
1: Uśmiecham się, bo ja zawsze bardzo doceniam twórczość językową, szczególnie w języku polskim.
0: Dzisiaj język polski jest piękny.
1: To prawda. Dzisiaj prezydent przyjmie, odebierze ślubowanie od sędziego Patyry na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Nadal na ślubowanie w obecności prezydenta czeka czworo sędziów, od których prezydent nie odebrał tej przysięgi. Oni złożyli jakieś zastępcze ślubowanie w Sejmie. Czy prezydent zmieni zdanie co do tych sędziów? Czy odbierze od nich ślubowanie?
0: Jeżeli chodzi o ocenę sytuacji, no to ja uważam, że po pierwsze ta czwórka sędziów dobrowolnie wykreśliła się z tej procedury, podejmując takie, a nie inne działanie, jakieś dziwne ślubowanie przed kolumnami sejmowymi, które jest podważaniem powagi państwa polskiego i instytucji Trybunału Konstytucyjnego, ale co do tego rozstrzygnie Trybunał Konstytucyjny, bo pan prezydent złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o wyjaśnienie sporu kompetencyjnego w tej sprawie i czekamy na odpowiedź Trybunału, co zrobić obecnie z czwórką sędziów, którzy przystąpili w taki, a nie inny sposób. Pan sędzia Patyra, który jak dobrze wiemy, został wybrany przez obecną władzę, a opozycja, największa partia opozycyjna Prawo i Sprawiedliwość głosowała przeciw jego kandydaturze, potrafił zachować się przyzwoicie, nie wziął udziału w tym wydarzeniu, co nas
1: w innym rzucie był wybrany.
0: Tak, przepraszam, nie brał w tym udziału, więc zostaje normalnie zaprzysiężony. To chciałem przekazać.
1: To jest pytanie, co jest jajkiem, co kurą. To znaczy, czy najpierw sędziowie odebrali ślubowanie, a czy złożyli to ślubowanie przed radcą prawnym w Sejmie, czy najpierw prezydent zwlekał z ich powołaniem?
0: Ale nie ma jakiegoś terminu ustawowego czy konstytucyjnego, kiedy pan prezydent Karol Nawrocki musiał przyjąć ślubowanie. To nie jest tak, że ma 7 dni roboczych, żeby to zrealizować. Zresztą mamy precedens, bo świętej pamięci profesor Lech Kaczyński zwlekał z jakichś różnych przyczyn ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ile dobrze pamiętam, przyjął po 4 albo po 5 miesiącach.
1: No dobra, czyli ci sędziowie, tych czworo sędziów na razie nie ma szans do czasu
0: Czekamy na rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego przez Trybunał Konstytucyjny.
1: Dobrze, czyli na razie pad w Trybunale Konstytucyjnym trwa. To na koniec porozmawiajmy o samym Prawie i Sprawiedliwości. Czy prezydent będzie próbować jakoś wzrosnąć politycznie na tym konflikcie na prawicy?
0: Na pewno nie. Na pewno nie będzie pan prezydent w żaden sposób zaangażowany bezpośrednio w politykę partyjną, ale to wbrew niektórym sugestiom i próbom jakichś dziwnych spinów politycznych, no nie ma żadnej radości w pałacu w związku z tym, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Obóz patriotyczny, Zjednoczona Prawica zawsze wygrywała Zjednoczona. Największe wyniki były wtedy, gdy najlepsze wyniki i najlepszy czas dla Polski w ostatnich 25 latach był wtedy, gdy w rządzie był i Mateusz Morawiecki, i Jacek Sasin. I ten szeroki obóz patriotyczny działał, więc to nie ma żadnej radości, że taka, a nie inna dzisiaj sytuacja jest w Prawie i Sprawiedliwości. No ale oczywiście pan prezydent ze względu na to, że jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, polityką partyjną zajmować się nie będzie.
1: To zrobimy teraz taką klamrę kompozycyjną do początku naszej rozmowy, bo jak się otworzy pierwszy lepszy dziennik czy stronę internetową, to tam publicyści i politolodzy mówią wprost, prezydent Karol Nawrocki ma takie ambicje, czy przejawia takie ambicje, żeby być patronem całego obozu prawicowego, szerszego obozu prawicowego niż tylko Prawo i Sprawiedliwość, także biorąc pod uwagę Konfederację i poparcie z tamtej strony. Czy rzeczywiście prezydent chciałby być takim patronem? No to chyba jest najlepsze określenie.
0: Pan prezydent jest przede wszystkim prezydentem wszystkich Polaków i jest patronem całej Rzeczpospolitej z założenia. Co do komentarzy wybitnych ekspertów, politologów, specjalistów, ja rozumiem pewną formę zagubienia, bo takiego prezydenta jak prezydent Karol Nawrocki jeszcze nie było.
1: Ale pan kokietuje, no na okrągło mi pan opowiada.
0: Ale to jest prawda. Jeżeli spojrzymy jakkolwiek na działalność i bezprecedensowość w działaniu prezydenta Karola Nawrockiego, to faktem jest to, że eksperci bazujący na swoich doświadczeniach politycznych takich doświadczeń nie mają, bo takiego polityka jak Karol Nawrocki nie było. No tego pan redaktor chyba nie jest w stanie podważyć.
1: Ale to wie pan, każdy jest wyjątkowy na
0: oczywiście,
1: swój
0: że tak, ale tutaj zupełnie wychodzimy poza pewne ramy polityczne, w których się poruszamy w ramach szeroko rozumianej trzeciej rzeczy.
1: prezydent Karol Nawrocki w jakiś sposób próbuje, namawia partnerów politycznych do stworzenia prawicowego paktu senackiego?
0: Znaczy, ja wiem, że to się pojawia w przestrzeni publicznej, ale prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, powtórzę to już po raz czwarty w tej rozmowie,

0: jest prezydentem Rzeczypospolitej.
1: Proszę nie powtarzać, bo jak już raz upadło, to...
0: No, bo tak niektórzy próbują to spinać, ale jak to by miało wyglądać technicznie, że prezydent Karol Nawrocki poprosi Sławomira Mencena, Grzegorza Brauna do jednego stołu i powie, podajcie sobie ręce, teraz będziemy ustalali, kto listy, kto z którego okręgu startuje do Senatu. No, oczywiście może być pewien...
1: Ja jestem sobie w stanie wyobrazić może być, może nie Mencen i Braun, ale...
0: Może być pewien patronat, to jest jak najbardziej dla tego typu inicjatywa, ale no prezydent nie będzie, pan prezydent nie będzie siedział przy stole i mówił, to tak, to w Ciechanowie do Senatu wystartuje
1: nie, oczywiście,
0: ten,
1: że nie, ale...
0: w Płocku wystartuje ten, no takich rozmów nie będzie.
1: Ale
0: nie?
1: Pewnego rodzaju odcięcie kuponów od poparcia z ubiegłego roku, z ubiegłorocznej kampanii wyborczej i wyborów prezydenckich, bazując także na wynikach zaufania dla prezydenta, które są rekordowe, ponad 50% wskazań dla zaufania do prezydenta, no wydaje mi się, że...
0: Rekordowo od czasu pomiarów.
1: Dobrze,
0: wracamy do tego, dobrze, o czym mówię.
1: To teraz wróćmy do tego, o co ja pytam, czyli właśnie o próbę no i jakiegoś zdyskontowania tego kapitału politycznego.
0: Znaczy, jeżeli chodzi o już stricte pakt senacki, no to najpierw musi być wola porozumienia na dole. No jesteśmy trochę na innym etapie, tak? Niech najpierw się uspokoją emocje w Prawie i Sprawiedliwości i w Rozwoju Plus, niech miejmy nadzieję, że te mosty nie zostaną popalone, a mury nie zostaną zbyt wysoko wybudowane. Miejmy nadzieję, że się uspokoją emocje wewnątrz Konfederacji, jeżeli mamy o tym rozmawiać, bo nie zapominajmy, że poza tym, że mamy dwie konfederacje, to w ramach jednej konfederacji, tej pierwotnej, też tam mamy trzy partie. Wiemy bardzo dobrze, pan redaktor też o tym bardzo dobrze wie, że być może są bardziej subtelni, jeżeli o to chodzi, niż Prawo i Sprawiedliwość, to konflikty wewnętrzne też tam są bardzo rozbudowane i bardzo szerokie, więc teraz jakieś oczekiwanie i próba wpakowywania pana prezydenta w to, że on ich wszystkich pogodzi, powie, podajcie sobie rączki i przejmujcie Senat, no to nie będzie miało miejsca.
1: Zostawmy na razie, dajmy wstać panu prezydentowi. A co Szymon Stachowiak myśli o sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, o tym podziale? On był nie do uniknięcia?
0: A te emocje narastały od dłuższego czasu. Ja, jeżeli mam być szczery, to do oświadczenia prezesa Jarosława Kaczyńskiego z czwartku wierzyłem, że do porozumienia dojdzie. Trzymałem za nie mocno kciuki. Cały czas uważam, że jakaś forma współpracy, być może finalnie jedna lista, być może jakakolwiek inna konfiguracja. Myślę, że to jest wykonalne. Wiemy, że emocje są, emocje opadną i ja ze swojej perspektywy, no to mam nadzieję, tak jak trochę powtarzając słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego z końca jego rozmowy w Telewizji Republice, że Mateusz Morawiecki wybrał jedną ścieżkę, aby tam zawojował jak najwięcej. Prawo i Sprawiedliwość wybrało trochę inną, by tam zawojowali jak najwięcej. Ja mam ogromną nadzieję, że w przyszłym roku silne Prawo i Sprawiedliwość i silny Rozwój Plus odsuną rządy Donalda Tuska.
1: I wejdą razem w koalicję?
0: No, koalicja się układa po wyborach.
1: Wie pan, że to taki trochę pocałunek śmierci dla Mateusza Morawieckiego na początek jego ugrupowania. Mówienie, że i tak wróci do Prawa i Sprawiedliwości w tej czy innej formie.
0: Tego nie powiedziałem, ale uważam, że to, co jest najważniejsze i to, czego wyborcy od nas oczekują, to, czego Polacy od nas oczekują, to, co nawet pokazuje rządowy CBOS, czyli najniższe w historii pomiarów poparcie dla tego rządu, bo zaufanie jest poniżej 30% w rządowym CBOS-ie, no to jest jasny sygnał, co należy robić i nie należy toczyć wojny.
1: Tylko, że na razie, bo pan powiedział, niech PiS weźmie jak najwięcej, niech Rozwój Plus weźmie jak najwięcej. Tylko dzisiaj nawet dwa sondaże pokazują, że właściwie to, co bierze Mateusz Morawiecki, zabiera to Prawu i Sprawiedliwości. No, oczywiście upraszczam,
0: znaczy,
1: teraz sytuację.
0: Zakładam, jeżeli, tak jak mówię, jeżeli te emocje opadną, mosty nie zostaną do końca popalone, a wysokie mury nie zostaną zbudowane, no to jeżeli system Donta za rok pokaże, że połączenie dwóch bloków będzie najkorzystniejsze i doprowadzi do najlepszego wyniku parlamentarnego i odsunięcia Donalda Tuska i tego złego rządu od władzy, to ja za to bardzo mocno trzymam kciuki.
1: Przed urlopem, po urlopie?
0: Przed, być może krótki się uda, mam taką
1: jeszcze
0: ogromną,
1: przed juratą.
0: Mam taką ogromną nadzieję. Tak.
1: Szymon Stachowiak, minister z Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję
0: również
1: za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, miłego dnia państwu.
1: Dobrego
0: życzę.
1: Dnia, a ja państwu także polecam najnowsze informacje w Polskim Radiu 24, które już za 4 minuty, bo zbliża się godzina 7:30.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama. Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
3: Lidl, to się opłaca. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Przecież nie ma upałów.
3: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu.

0: organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
4: No i z darmową dostawą do sklepu.
5: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
6: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: Klimat, jaki jest, każdy widzi.
9: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
10: Ale my nie załamujemy rąk.
11: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
8: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
10: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
8: I o tym rozmawiamy w audycji.
10: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
8: I na stronie polskieradio.pl.
10: Zapraszamy.
8: Marta Hoppe
10: i Patryk Michalski.
6: Autopromocja.
12: Rafał Boguta jest już w studiu w gotowości, żeby przedstawić Państwu najnowsze informacje, ale zanim oddamy Rafałowi głos, to już teraz zapowiem, że po 7:30 usłyszymy się z naszymi korespondentami i z reporterami. Będzie z nami Maciej Jastrzębski, który opowie o aferze korupcyjnej w ukraińskim MSZ-cie, a także Tomasz Sajewicz, z którym porozmawiamy o 30 tysiącach koreańskich żołnierzy z północy, którzy mają trafić na front walki w Ukrainie. MSZ sprawdza informacje na ten temat, a my sprawdzimy, co na ten temat ma do powiedzenia Tomasz Sajewicz. To już za kilka chwil, a teraz zapowiadane informacje i Rafał Boguta.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
13: Jest 7:30, Rafał Boguta, zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało swojego kandydata na wicemarszałka Sejmu. Jest nim Marcin Ociepa, prezes Stowarzyszenia Odnowa. Zdaniem Witolda Zębaczyńskiego z Koalicji Obywatelskiej to działanie jest próbą odwrócenia uwagi od problemów w partii. Poseł odniósł się do odejścia niektórych członków PiS do Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Jarosław Kaczyński dał członkom swojej partii czas do dziś, aby podjęli decyzję. Albo praca w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, albo członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości. Witold Zębaczyński zwrócił uwagę na naszej antenie, że od rozłamu w partii poparcie Prawa i Sprawiedliwości spada.
14: Odbiera Morawiecki dużo tlenu PiSowi. Próbuje to rzucić jakimś tematem w funkcji wicemarszałka Sejmu Kaczyński, proponując Marcina Ociepę. Jeżeli ktoś z takim backgroundem szemranym, właściwie w żaden sposób nietransparentnym sposobem konsumowania publicznych pieniędzy ma zostać wicemarszałkiem Sejmu, no to we mnie się coś buzuje. Ja mam nadzieję, że to się nie wydarzy.
13: Ostateczna decyzja, co dalej z politykami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, ma zapaść po południu. Koniec z bezkarną jazdą quadami po lasach. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się zaostrzeniem kar za niszczenie lasów, w tym nieuprawniony wjazd quadem na ich teren. Obecnie kodeks wykroczeń zakłada, że grzywnie podlega osoba, która bezprawnie wjeżdża pojazdem silnikowym lub zaprzęgowym do lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone. Po zmianach w kodeksie pojawi się zapis, że grzywna będzie wynosić co najmniej 500 zł, jeśli sprawca spowoduje znaczny hałas, zniszczy siedliska przyrodnicze lub uszkodzi rośliny. Dodatkowo sąd będzie też musiał orzec nawiązkę w wysokości do 1,5 tysiąca zł. Kary poniosą również ci, którzy kradną z lasu gałęzie jodłowe, pozyskiwane do robienia dekoracji, m.in. wieńców i stroików. Blisko 4000 miejsc schronienia trafiło do bazy Gdzie się ukryć. To miejsca sprawdzone m.in. przez Straż Pożarną, które mogą służyć nie tylko w czasie wojny, mówi rzecznik Państwowej Straży

0: pożarnej Wojciech Gralec.
1: Aktualnie w tej bazie aplikacji Gdzie się ukryć są to punkty schronienia, które możemy wykorzystać w sytuacji nie tylko jakichś zagrożeń militarnych, ale również na przykład zagrożeń spowodowanych przez czynniki atmosferyczne, jakiś silny wiatr, grad, gdzie możemy się zabezpieczyć, schować przed czynnikami, które nam mogą zagrozić.
0: Łącznie w bazie miejsc schronienia są już ponad 84 tysiące obiektów ochronnych. Po prawie 2 latach od powodzi mieszkańcy Głuchołaz mogą ponownie korzystać z mostu nad Białą Głuchołazką. Nowa przeprawa zastąpiła obiekt zniszczony podczas kataklizmu we wrześniu 2024 roku. Przeprawę otworzył premier Donald Tusk. Na uroczystość przyszły setki mieszkańców, którzy przez wiele miesięcy musieli radzić sobie bez jednego z najważniejszych mostów w mieście. Podkreślali, że to symbol powrotu do normalności.
2: Teraz na pewno o wiele lepiej, wygodniej.
3: Piękny most.
4: Cieszymy się mocno, bo uciążliwe było to przeprawianie się na drugą stronę. Akurat mieszkam na Zabiałczu, no przeprawa przez rzekę była troszeczkę skomplikowana.
0: Nowy most jest położony niemal metr wyżej od poprzedniego i ma być bardziej odporny na wielką wodę. Jego budowa kosztowała 65 milionów złotych.

0: Raczej pochmurny dzień przed nami z przelotnymi opadami deszczu na północy, na Pomorzu Środkowym i Gdańskim oraz na Podlasiu. Na Podlasiu najchłodniej, tam termometry wskażą 18 stopni, 20 stopni nad Bałtykiem, 22-23 w centrum, najcieplej na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie, tam 24 stopnie. Zapowiadał, że wróci i wrócił Krzysztof Kuzak z redakcji sportowej. Cześć.
1: Chciałem cię zapytać, czy masz taki podgląd na mapę, gdzie najlepiej grzyby zbierać?
0: Wiesz, nie widziałem serwisu grzybiarskiego.
1: Wysypy prawdziwków i kurek.
0: A byłeś w lesie już?
1: Nie, ale widziałem tutaj na telewizorze.
0: Dobrze, zaczynamy informacje sportowe. Chociaż myślę sobie, że grzybobranie to też pewnego rodzaju sport.
1: Tak. No tak, często mówi się, było interesujące jak na grzybobraniu. Ale rzeczywiście w pierwszej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy obfite zbiory, no przynajmniej niektórych drużyn. I mamy lidera po pierwszej kolejce. I to ostatni mecz wyłonił właśnie tego pierwszego lidera nowego sezonu w Lubinie. Zagłębie wygrało z Piastem Gliwice 2-0 po golach Jakuba Sypka i Marcela Reguły, mówi szkoleniowiec miedziowych Leszek Ojrzyński.
2: Cieszy zwycięstwo, tym bardziej w takich okolicznościach, że łatwo nie było i w pierwszej połowie nie kleiła nam się gra. Piast w pierwszej połowie był lepszą drużyną, oddawał strzały, było groźnie. W drugiej połowie już zaczęliśmy z większym impetem, energią, no i wiemy, że zmiennicy się przyczynili do tego zwycięstwa, bo Sypek i strzelił i dał asystę. Szabo w tej sytuacji na 1-0 też poszedł agresywnie w bramkę. Z tego się cieszymy.
1: A tak spotkanie podsumował trener Piasta, Daniel Myśliwiec.
3: Byłem bardzo zadowolony po pierwszej połowie. No, graliśmy, myślę, że dobrą piłkę. Tych sytuacji takich super klarownych nie było dużo, ale to wynikało z takiej potężnej inicjatywy do tego, żeby atakować szybko, dynamicznie. Pressing, wejście w drugą połowę, myślę, że jeszcze lepsze. A później już miałem poczucie, że nie jestem na meczu piłkarskim. Nie potrafiliśmy pomimo momentów niepiłkarskich zarządzić swoimi emocjami, swoimi działaniami. Szanuję wysiłek moich piłkarzy, a gospodarzom gratuluję skuteczności i 3 punktów.
1: Na zapleczu Ekstraklasy Miedź Legnica zremisowała z Podbeskidziem Bielsko-Biała 1-1 w ostatnim meczu także pierwszej kolejki. Tu liderem jest Chrobry Głogów. Natomiast jutro rewanżowe mecze polskich drużyn w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Lech Poznań zagra z duńskim Orhus. Tydzień temu Kolejorz wygrał na wyjeździe 4-1. Natomiast Górnik Zabrze będzie musiał odrabiać straty z przegranego także na wyjeździe meczu z Fenerbahce Stambuł 0-1. Włosi nie mogą znaleźć selekcjonera narodowej drużyny. Już miał nim zostać Andrea Pirlo, ale jego powiązania biznesowe z rosyjską firmą bukmacherską spotkały się z ostrą krytyką i wykluczyły z kandydowania na to stanowisko. Wcześniej odmówił Hiszpan Pep Guardiola. Do dymisji poddali się dyrektor techniczny związku, były znakomity piłkarz Paolo Maldini i jego

0: Doradca, były reprezentant Brazylii, Leonardo. Włosi szukają nowego szkoleniowca po odejściu Gennaro Gattuso, któremu nie udało się wywalczyć z zespołem kwalifikacji na mundial. Polscy floreciści Andrzej Rządkowski, Adam Jakubowski i Leszek Rajski przegrali z Węgrami 40-45 w 1/8 finału drużynowego turnieju rozgrywanych w Hongkongu Mistrzostwach Świata w Szermierce. Wcześniej Polacy pokonali Meksykanów, pozostaje więc im walka o miejsca od 9-16. Zaczną od spotkania z Belgami. Na planszy są już nasze szpadzistki z brązową medalistką w indywidualnych zmaganiach Barbarą Brych, której towarzyszą Alicja Klasik i Magdalena Pawłowska, a o ćwierćfinał Polki walczą także z reprezentantkami Węgier. No a w Chinach są także polscy siatkarze, ale oni są w mieście Ningbo. Pojutrze w ćwierćfinale Ligi Narodów zagrają z Ukraińcami. Rozgrywający reprezentacji Polski Jan Firlej opowiada, jak przebiegała aklimatyzacja w Chinach.
1: Podróż dosyć długa, bo też z przesiadką, ale myślę, że dzisiaj był taki fajny dzień, dosyć długi do tego treningu, gdzie mam takie wrażenie, że troszkę odsapnęliśmy tak gołym okiem. Jak patrzyłem na treningu, to troszkę tej świeżości było widać więcej niż na pewno wczoraj. Mam jeszcze 2 dni do meczu, więc aby w zdrowiu, myślę, że dobrze je spożytkujemy na treningach i przystąpimy do tego meczu najlepiej, jak potrafimy przygotowani. No ja miałem okazję być w tym sezonie na wszystkich turniejach i złapać wszystkie te strefy czasowe, więc myślę, że organizm z każdym kolejnym razem już troszkę łatwiej się adaptuje. Myślę, że jeszcze tej atmosfery takiej nie czuć. Jak wyglądamy? Myślę, że fizycznie nieźle, siatkarsko cały czas staramy się dążyć do tej perfekcji, której myślę, że jeszcze na razie nie ma, ale to dobrze i wierzę w to, że na czwartek ta forma będzie optymalna, optymalnie przygotowana.
0: Na początek meczu Polska-Ukraina w czwartek o 13:30. Jutro w ćwierćfinale zagrają Słowenia z Turcją i Japonia z Chinami. No a w czwartek oprócz tego meczu Polaków z Ukraińcami także spotkanie Włochy-Stany Zjednoczone. Przypomnę, że Polacy bronią tytułu najlepszej drużyny w tych rozgrywkach.
2: Krzysztof Kuzak, bardzo serdecznie
0: ja też
2: Ci
0: dziękuję.
2: Dobrego dnia. Siódma 39 na zegarach. Z nami teraz Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent Polskiego Radia na Wschodzie. Dzień dobry, Macieju.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: I kolejna noc ataków za nami. Ukraina przez całą noc atakowała Moskwę. Coraz trudniejsza sytuacja jest na Krymie, a w Kijowie kolejny skandal korupcyjny. To opowiedz i o poniekąd pokrótce o...
3: To się wszystko tak ze sobą łączy.
2: O linii
3: tak
2: frontu, a także o tym, o co chodzi z tą aferą korupcyjną.
3: Zacznijmy od tej afery korupcyjnej. A może bardziej od kontekstu. Proszę Państwa, Wołodymyr Zełenski poleciał do Stanów Zjednoczonych. Dziś ma się spotkać z Donaldem Trumpem. I jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że pozycja Zełenskiego rośnie w oczach społeczności międzynarodowej. Ukraińska armia przecież zadaje znaczące straty na rosyjskim zapleczu. Nawet dzisiejszej nocy, jak wspomniałeś, kilkaset dronów atakowało Moskwę. A tymczasem najpierw konflikt z Polską, po którym zachodnie demokracje skrytykowały Ukrainę za banderyzm, później zmiany w rządzie i protesty Ukraińców, a na kilka godzin przed spotkaniem Zełenskiego z Trumpem afera korupcyjna. Ukraińcy, z którymi niedawno rozmawiałem we Lwowie, pytanie o to, czy zbliża się koniec wojny, zaczynali mówić o korupcji i o tym, że gdy elity zarabiają na wojnie, to nie mają ochoty kończyć tej wojny.
4: Nie, ja sumniewałem się.
3: Nie będzie szybkiego końca wojny, wątpię w to. Wszyscy zarabiają na wojnie, więc nie są zainteresowani szybkim jej zakończeniem.
5: Nie, póki jeszcze nie.
3: Na razie nie mam nadziei na szybki koniec wojny. Zresztą nawet żołnierze mówią, że niczego takiego nie będzie.
5: Soldaty to, że każą, że nie będzie niczego.
3: Jak już żołnierze mówią, no to wiedzą, co mówią, bo oni cieszą się chyba jako jedyna grupa społeczna na Ukrainie bardzo wysokim poparciem. Ukraińskie służby antykorupcyjne, to już przechodzę do szczegółów, ujawniły grupę przestępczą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Narodowe Biuro Antykorupcyjne podało, że wysokiej rangi urzędnik i kilku dyplomatów sprzeniewierzyli środki przekazane Ukraińcom przez zachodnich darczyńców. Chodzi o równowartość ponad 1 200 000 dolarów. Pieniądze na początku pełnoskalowej wojny przekazali Ukrainie obywatele zachodnich krajów i zagraniczne organizacje. Specjalna prokuratura antykorupcyjna podała, że na czele grupy stał były sekretarz stanu w MSZ w Kijowie, a jej uczestnikami są ukraińscy dyplomaci. Ukraiński resort spraw zagranicznych w specjalnym komunikacie wczoraj wieczorem poinformował, że współpracuje z organami antykorupcyjnymi. MSZ nie toleruje takich osób i nigdy nie tuszowało takich działań, podkreślili ukraińscy dyplomaci. Dodali też, że wykrycie grupy przestępczej jest również ich sukcesem, ponieważ to oni przeprowadzili finansowy audyt i jego wyniki przekazali organom ścigania. Więc tak to mniej więcej wygląda. Czy to będzie miało wpływ na przebieg rozmowy Trumpa z Zełenskim? Przekonamy się pewnie o tym za chwilę. Tak sądzę.

0: Natomiast teraz, jeśli pozwolisz, przenieśmy się na moment jeszcze na ten rosyjski front, a bardziej na Krym, bo ataki ukraińskie niszczą owszem infrastrukturę i w Moskwie, i w innych dużych miastach, ale najtrudniejsza sytuacja jest na Krymie. Wczoraj Państwu przedstawiałem takie krótkie wypowiedzi mieszkańców Krymu, że nie ma paliwa, prądu, że w niektórych regionach nie ma jedzenia. Jak ważny jest dla reżimu Putina Krym? Bo to jest kluczowe pytanie. Niektórzy mówią, że odbicie przez Ukraińców Krymu to jest koniec Putina. Rozmawiałem o tym z politologiem Gregiem Amnuelem. Ludzie sowieccy w szkole z podręczników uczyli się o podbiciu Krymu w czasach carcy Katarzyny. Jeśli Rosja straci kontrolę nad Krymem, to Rosjanie będą to przeżywać bardziej niż cokolwiek innego.
1: No,
0: jeśli przyjmiemy teoretycznie, że Ukraina odbije Krym, to będzie można przyjąć, że rozpocznie się proces utraty władzy przez Putina? To będzie gigantyczna strata i sądzę, że będzie bardziej przeżywana przez społeczeństwo niż utrata w XX wieku po Wersalu zaanektowanych terytoriów przez Republikę Weimarską. I tak kończąc, jeżeli Państwo poczytają tytuły blogów ukraińskich, tych niezależnych i rosyjskich niezależnych i tytuły w kanałach internetowych, to tam już się wieszczy koniec Putina, koniec Federacji Rosyjskiej, a w niedawnym wywiadzie, chyba wczoraj czy przedwczoraj przeprowadzonym z głównym konstruktorem rakiet Flamingo, tenże powiedział, że jesienią Rosja zostanie przykryta rakietami, a szczególnie Moskwa zostanie zaatakowana setkami rakiet. On tam o tych setkach nie mówił, to już ja sobie tak dodałem, ale mówił o olbrzymiej ilości rakiet, które spadną na Rosję i to będzie nowy etap wojny przybliżający koniec reżimu Putina. No to takie sensacyjne doniesienia. A my czekamy na to, co ze Stanów Zjednoczonych.
2: I czekamy także na to, co z Korei Północnej. Z nami był Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent na wschodzie. Dzięki wielkie, Macieju.
0: Dzięki bardzo.
2: A w studiu jest Tomasz Sajewicz. Cześć.
3: Dzień dobry, witam cię, witam państwa.
2: Co słychać u ciebie? Wszystko dobrze?
3: Bardzo dobrze. Dzieje się dużo na świecie, dzieje się dużo w Azji.
2: No właśnie, bo padła zapowiedź, że 30 tysięcy koreańskich żołnierzy z północy trafi na front ukraiński, zostaną przekazani, wypożyczeni Moskwie. Skąd te informacje się pojawiły, czy są wiarygodne i dlaczego reżim w Pjongjangu tak ochoczo miałby wysłać właściwie 30 tysięcy swoich obywateli na pewną śmierć?
3: Ja zacznę od tego, że one się pojawiły od Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta Ukrainy. To oczywiście dane wywiadowcze. W obwodzie woroneckim w Rosji mają trwać przygotowania do ich przyjęcia. No, przyjęcie 30 tysięcy żołnierzy, nawet 10 tysięcy, to widać z analiz zdjęć satelitarnych, są przygotowania do całej tej infrastruktury logistycznej, która towarzyszy tak dużemu kontyngentowi. Wcześniej też Ukraina informowała jako pierwsza o tym, że północno-koreańscy żołnierze mają trafić na ukraiński front i rzeczywiście trafili, a to wszystko jest pokłosiem zacieśnienia współpracy wojskowej, zresztą nie tylko wojskowej, Rosji z Koreą Północną. Przypominam, ubiegły rok, maj i wizyta Władimira Putina w Pjongjangu i podpisanie umowy o wszechstronnej współpracy wojskowej i tamten najbardziej niepokojący zapis, że w przypadku obydwa państwa zobowiązują się do wzajemnej obrony w przypadku ataku państwa trzeciego, co oczywiście jest bardzo na rękę Korei Północnej. Tutaj Zełenski też mówi o tym, że do Rosji trafią też wyrzutnie rakietowe. To jest jak najbardziej możliwe, bo Korea Północna produkuje je, ma Rosja z kolei. No, wystrzeliwuje się z tej broni dosyć szybko, więc to coraz bardziej niepokoi i Koreę Południową, która ściśle monitoruje tę sytuację, ale też i państwa NATO, o tym też w Ankarze mówiono niejednokrotnie. Przywódcy państw zachodnich ostrzegali Koreę Północną przed tym, żeby tej współpracy wojskowej aż do tego stopnia nie zacieśniała. 30 tysięcy żołnierzy to jest spory kontyngent. I biorąc pod uwagę to, że szacuje się, że do tej pory na ten front ukraiński trafiło 20 tysięcy żołnierzy, 14 tysięcy z nich uważa się, że jest czynnych w tej chwili na froncie. Nie są to tylko żołnierze, to są też wojska inżynieryjne. Wiemy, że północni Koreańczycy pomagają na przykład w rozminowywaniu terenów zdobytych przez Rosjan. No, a to jest też jakiś tam nowy rozdział w wojnie, jeśli chodzi o Koreę Północną, też świadczący o tym, że Rosja dramatycznie potrzebuje resursów. Na czym zależy Pjongjangowi, bo też o to zapytałeś, Pjongjangowi zależy na pieniądzach. Za każdym takim północno-koreańskim żołnierzem szacuje się, że idzie miesięcznie około $3000 amerykańskich, oczywiście jakiś dramatycznie niski ułamek

0: tego idzie do nich lub po ich śmierci do ich rodzin, a wszystko zasila północno-koreański reżim, odcięty przecież od walut, na których najbardziej im zależy.
1: Ale tak sobie myślę, 30 tysięcy razy 3, 90 tysięcy dolarów za życie 30 tysięcy...
0: Mówimy o jednym za miesiąc 3 tysiące dolarów.
1: Okej, okay, jeden za miesiąc.
0: Jeden żołnierz, miesiąc, to są szacunki jednego z rosyjskich think tanków, oczywiście działających poza granicami Rosji, które wyliczył. To są jednak takie pieniądze, na którym może zależeć i zależy Kim Jong-unowi.
1: To powiedzmy jeszcze jednym zdaniem, bo Pekin ogłosił listę 14 podmiotów z Unii Europejskiej, między innymi dwóch z Polski, które nie będą mogły robić zakupów specjalistycznego sprzętu i materiałów w Chinach właśnie. I to jest chiński odwet za unijne sankcje wobec chińskich podmiotów oskarżanych o dostarczanie Rosji materiałów potrzebnych do produkcji broni. Co to za podmioty?
0: Rochu, to trudno będzie jednym zdaniem, bo to jest bardzo ważny temat, ale ja postaram się jak najbardziej Państwu to streścić. Te podmioty to jedna z prywatnych firm zajmujących się produkcją detektorów podczerwieni, a także Politechnika Wrocławska, która się okazuje, no, została ukarana w ten sposób. Te sankcje, o których mówiłeś, te unijne najpierw sankcje, one dotyczyły transferu też do Rosji przez chińskie podmioty tak zwanych materiałów podwójnego zastosowania, które mogą być używane w celach cywilnych i wojskowych. Oberwało się polskim firmom też właśnie za, wskazane zostały te podmioty, firma i instytucja, które mają technologie, które według Chińczyków mogą być technologiami podwójnego zastosowania. Chińczycy tłumaczą to tym, że nie dość, że to są, że jest to odwet, to że w ten sposób przyczyniają się do zaprzestania rozwoju broni, co oczywiście jest, no, tutaj powiedzmy kuriozalnym tłumaczeniem, ale co ważne dla nas, te polskie podmioty po raz pierwszy zostały objęte sankcjami i to powinna być dla wszystkich czerwona lampka tego, że Pekin jednak, no, w jakiś sposób sygnalizuje, że nie jest, że Polska jest też na celowniku w tej chwili. Tak? Jakbyśmy tego chcieli czy nie chcieli, trudno to w inny sposób. Nawet chińskie rządowe media piszą o tym, że to jest zaskakująca informacja, zaskakująca decyzja o tym, że akurat Polska jest na tej liście. No, można się domyślać dlaczego.
1: Tomasz Sajewicz, dziennikarz, korespondent Polskiego Radia. Dzięki wielkie, bardzo Tomku, za rozmowę. 11 minut pozostało do godziny 8 w studiu Błażej Prośniewski.
2: Dzień dobry
1: Błażeju.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
2: Rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na dwa ostatnie tygodnie wakacji. Jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną w wyniku niestabilności na Bliskim Wschodzie, tak zapowiedział wczoraj premier Donald Tusk. Kryteria wprowadzenia takiego rozwiązania, jego szczegóły nie są jednak na razie jeszcze znane. Tymczasem ceny paliw na stacjach rosną. Obecnie średnio za litr benzyny bezołowiowej 95 trzeba zapłacić już ponad 7,30 zł, a cena diesla zbliża się do 8 zł. Jest jednak szansa na to, aby te podwyżki przystopowały, bowiem po tym jak Stany Zjednoczone i Iran wstrzymały wzajemne ataki, by na drodze dyplomatycznej zażegnać się konflikt, gwałtownie spadły światowe ceny ropy. Obecnie za surowiec typu Brent trzeba zapłacić niespełna $85 za baryłkę. To o $10 mniej niż jeszcze przed weekendem. Wraca dyskusja na temat podniesienia kwoty wolnej od podatku, którą ostatnio wywołali politycy koalicji rządowej. Przypomnijmy, podniesienie kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych zapowiadała w poprzedniej kampanii wyborczej Koalicja Obywatelska. I choć Ministerstwo Finansów przyznaje, że prowadzi analizy w tej sprawie, to jednak na razie żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Wiadomo natomiast, że podniesienie kwoty wolnej byłoby dużym obciążeniem dla budżetu. Koszt takiego rozwiązania szacowany jest na około 54 miliardy złotych. Jednocześnie, jak zwraca uwagę profesor Michał Myk z Fundacji Centrum Analiz Ekonomicznych CNEA oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, rząd nie ma dziś za bardzo możliwości skompensowania takiego ubytku w budżecie.
4: Po pierwsze, funkcjonujemy w takiej sytuacji dosyć dużej niepewności geopolitycznej i tym samym gospodarczej, a jednocześnie na Polskę nałożona jest procedura nadmiernego deficytu, tak? W związku z tym, no, mamy poważne ograniczenia, jeżeli chodzi o zwiększanie wydatków. I myślę, że na taki ruch obecnie budżetu nie stać, w szczególności w sytuacji, gdy inne ruchy podatkowe, zmiany podatkowe, które ewentualnie mogłyby taką podwyżkę sfinansować, najprawdopodobniej byłyby blokowane przez prezydenta.
2: Bo Karol Nawrocki, przypomnijmy, wielokrotnie deklarował, że nigdy nie zaakceptuje żadnego podnoszenia podatków czy wprowadzania nowych danin, czego wyrazem jest chociażby jego ostatnia decyzja w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków firm.

0: paliwowych. A wracając do samej kwoty wolnej, choć teoretycznie obecnie na to naszego państwa nie stać, to z drugiej strony, jak dodaje ekonomista Marek Zuber, takie działanie byłoby potrzebne z punktu widzenia tzw. sprawiedliwości społecznej.
1: Jeżeli nie podnosimy, nie waloryzujemy progów, to tak naprawdę oznacza podniesienie podatków dla sporej części Polaków, no bo jednak

0: w stosunku do swoich obywateli i utrzymać wartość tego progu, realną wartość, taką jak w momencie, kiedy on był wprowadzany, no to powinno się oczywiście ten próg podatkowy podnieść.
1: Tu warto przypomnieć, że gdy wprowadzano obecną wysokość kwoty wolnej na poziomie 30 tysięcy złotych, pensja minimalna wynosiła nieco ponad 3 tysiące złotych brutto, a w przyszłym roku będzie to już niemal 5 tysięcy. Jednocześnie eksperci nie chcą wskazywać konkretnych wartości, do jakich kwota wolna powinna zostać podniesiona. Sugerują natomiast, że dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie mechanizmu stałej, automatycznej waloryzacji w oparciu na przykład o wzrost inflacji czy wskaźnika wynagrodzeń.
2: Saldo.
1: Rząd planuje poważne modyfikacje w programie 800+. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowało właśnie projekt ustawy, która zmienia zasady obsługi tego świadczenia. Główny cel to redukcja formalności, a chodzi o zmianę w sposobie składania wniosku o 800+. Obecnie taki dokument trzeba składać każdego roku. Po zmianach Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzyma uprawnienia do automatycznego odnawiania prawa do tego świadczenia. W praktyce oznacza to, że wniosek o 800+ będzie trzeba złożyć tylko raz, co do zasady po narodzinach lub na przykład przysposobieniu dziecka. Rodzic lub opiekun będzie musiał interweniować tylko wtedy, gdy jego sytuacja życiowa ulegnie zmianie. Jednym słowem, jak mówi Aleksandra Gajewska, wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ma być prościej i sprawniej.
3: Chcemy zrealizować to tak, aby osoby, które wnioskują o to świadczenie, nie musiały co roku składać nowych wniosków. Realizujemy w ten sposób postulat deregulacyjny, zwiększamy wygodę, ułatwiamy dostęp do świadczenia i oczywiście zwiększamy efektywność realizacji samego świadczenia po stronie administracji publicznej poprzez zwiększenie cyfryzacji, automatyzacji procesów.
1: A dla rodziców oznacza to przede wszystkim większą wygodę i brak konieczności pamiętania o tym, aby taki wniosek złożyć. A przy okazji zagwarantuje to ciągłość wypłat, bo nie będzie już sytuacji, że ktoś zapomniał albo spóźnił się ze złożeniem dokumentów. Obecnie jest tak, że osoby, które przeoczyły termin w danym okresie rozliczeniowym, muszą liczyć się ze stratą części funduszy. Czas na dopełnienie formalności, które gwarantowały ciągłość przelewów, minął 30 czerwca. Rodzic lub opiekun, który złoży wniosek teraz, otrzyma świadczenie od lipca, co oznacza utratę pieniędzy za czerwiec, wyjaśnia Wojciech Ściwiarski, rzecznik mazowieckiego oddziału ZUS.
4: Jeżeli złożymy prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami do 31 lipca, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca w terminie do 30 września. Rodzice nowonarodzonego dziecka mają 3 miesiące na złożenie wniosku, wtedy otrzymają świadczenie z wyrównaniem.
1: Takie komplikacje, jak już mówiliśmy, mają się jednak niebawem skończyć. Większość z tych formalności będzie działała się automatycznie. Zgodnie z planami resortu rodziny ma to stać się od okresu świadczeniowego 2027-2028. Czyli właściwie od przyszłego roku będzie można już zapomnieć co do zasady o konieczności składania wniosków o 800+. Jeszcze kilka lat temu możliwość pracy zdalnej kilka dni w tygodniu należała do najważniejszych oczekiwań pracowników. Dziś jednak priorytety się zmieniają. Jak wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy, obecnie pracownicy chcą przede wszystkim większej elastyczności, możliwości samodzielnego organizowania dnia pracy, niezależnie od miejsca wykonywania obowiązków. Takie oczekiwanie wyraziło 39% badanych, mówi Monika Banyś-Bator z biura prasowego Personel Service.
5: I to jest taki benefit, z którym najbardziej są kojarzeni młodzi ludzie, generacja Z, że to oni chcą mieć możliwość w trakcie dnia wyjścia na tenisa, czy łatwiejszego godzenia swojego życia prywatnego z zawodowym, a nie sztywnych godzin pracy od 9 do 17. I rzeczywiście wydaje się, że taki model będzie coraz częściej występował na rynku pracy, zwłaszcza tam, gdzie mamy do czynienia z pracą zadaniową.
1: Jak można się domyślać, mniej entuzjastycznie czy też bardziej konserwatywnie do tego zagadnienia podchodzą sami pracodawcy, co też pokazują wyniki barometru polskiego rynku pracy. Zgodnie z nimi ponad 1/3 pracodawców uważa, że dominującym modelem pozostanie tradycyjna praca stacjonarna. Nielegalne kasyna w sieci stanowią aż 40% rynku, wynika z raportu Szara strefa w Polsce, kasyna internetowe. Według autorów tego opracowania to efekt restrykcyjnych przepisów, które sprawiają, że właściwie jedynym legalnym przybytkiem tego typu jest należące do totalizatora sportowego Total Casino. A że rynek nie lubi próżni, to pojawiają się nielegalne kasyna internetowe, często zarejestrowane w Rosji czy Białorusi, które oferują korzystniejsze warunki. Według szacunków obrót w szarej strefie wszystkich gier online sięga dziś

0: dziesiątków miliardów złotych, a tylko w tym roku z samego tylko niezapłaconego przez to podatku od gier budżet państwa straci ponad 1 600 000 000 złotych. A z takich nielegalnych kasyn online korzysta według badań ponad 3 miliony Polaków. I spójrzmy jeszcze na rynki finansowe. Wczoraj warszawska giełda zakończyła sesję na plusie. Najwięcej, bo 1,38% zyskał indeks MWIG 40, z kolei WIG 20 urósł o 0,22%. Jeśli chodzi o waluty, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,81 zł, kurs euro wynosi 4,33, a za franka trzeba zapłacić 4,65.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
1: masz. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Rozłamowcy mają oficjalnie zostać usunięci z Prawa i Sprawiedliwości. Po południu zbiera się komitet polityczny ugrupowania. Priorytet to obrona antybalistyczna, podkreśla Wołodymyr Załański. Przed nami spotkanie prezydentów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Ma zwiększać świadomość na temat tej groźnej choroby. Dziś Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Ponad 40 członków Prawa i Sprawiedliwości ma zostać usuniętych z partii. Chodzi o osoby skupione wokół Stowarzyszenia Rozwój Plus, które nie podpisały deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Ostateczną decyzję podejmie po południu Komitet Polityczny PiS. Mimo rozłamu posłowie nadal będą zasiadać obok siebie w sejmowych ławach. O to był pytany m.in. w radiowej jedynce poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk.
9: Nie mam oporów, żeby podawać sobie dłonie, choć no nie ulega wątpliwości, że premier Morawiecki i ludzie, którzy z Prawa i Sprawiedliwości swoimi decyzjami wychodzą, no muszą zdawać sobie sprawę, że podzielenie Prawa i Sprawiedliwości w tych okolicznościach przyrody, że tak się wyrażę, no jest bardzo poważnym ciosem w prawicę, który utrudni nam odsunięcie Donalda Tuska od władzy.
8: Pytany przez nas o reakcję głowy państwa na sytuację w PiS, Szymon Stachowiak z Kancelarii Prezydenta powiedział, że radości w Pałacu Prezydenckim z tego powodu nie ma. Nasz poranny gość przyznał jednocześnie, że Karol Nawrocki nie będzie bezpośrednio zaangażowany w partyjną politykę.
10: Obóz patriotyczny Zjednoczona Prawica zawsze wygrywała Zjednoczona. Największe wyniki i najlepszy czas dla Polski w ostatnich 25 latach był wtedy, gdy w rządzie był i Mateusz Morawiecki, i Jacek Sasin. I ten szeroki obóz patriotyczny działał, więc to nie ma żadnej radości, że taka, a nie inna dzisiaj sytuacja jest w Prawie i Sprawiedliwości. No ale oczywiście pan prezydent ze względu na to, że jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, polityką partyjną zajmować się nie będzie.
8: Niewykluczone, że ugrupowanie Mateusza Morawieckiego powoła nowy klub parlamentarny. A o sytuację w Prawie i Sprawiedliwości już za kilka minut zapytamy naszego kolejnego porannego gościa, którym będzie europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Priorytetem jest obrona antybalistyczna, podkreślił prezydent Ukrainy przed spotkaniem z Donaldem Trumpem. Wołodymyr Załański wylądował już w Stanach Zjednoczonych. W harmonogramie są spotkania z prezydentem Trumpem, jego zespołem i tymi, którzy mogą wesprzeć naszą obronę. Priorytetem numer jeden jest obrona antybalistyczna i strategiczna współpraca z Ameryką, napisał w mediach społecznościowych ukraiński prezydent. Wołodymyr Załański dodał, że w imieniu całej Ukrainy uczci pamięć senatora Lindseya Grahama wraz ze wszystkimi uczestnikami uroczystości w Waszyngtonie. Waszyngtonie. Będziemy wspominać jego

0: zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa i wolności w całej wspólnocie transatlantyckiej i na całym świecie, podkreślił Zełenski we wpisie na portalu X. Moskwa całą noc odpierała ataki ukraińskich dronów. Mer miasta Siergiej Sobianin podał, że łącznie w rejonie rosyjskiej stolicy zestrzelono 390 bezzałogowców. Nalot trwał ponad 10 godzin. Informacje na ten temat zebrał Maciej Jastrzębski.
1: Większość dronów rosyjska obrona przechwyciła kilkadziesiąt kilometrów od Moskwy. Jednak 81 maszyn doleciało do moskiewskiej aglomeracji. W kilku podmoskiewskich miejscowościach internauci sfotografowali słupy dymu. Serwis Xlianova Plus napisał, że jedna z maszyn uderzyła w rurociąg na terenie zakładów metalurgicznych w Czechowie. Eksplozję bezzałogowca zarejestrowano także w okolicach centrum logistycznego w Koledzino. W tym rejonie znajduje się też kilka zakładów przemysłowych. Wybuchy słyszeli również mieszkańcy Podolska, Rymińska i Domodziedowa. Przez całą noc zamknięte były stołeczne lotniska. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Sprawca zamachu w Berlinie był klasyfikowany jako bardzo niebezpieczny. Mimo że jego ruchy były śledzone za pomocą ukrytych kamer, Abdul B. wynajął samochód i wjechał nim w ludzi. Jego ataku nie przeżyła jedna osoba, Polka. Więcej w relacji Adama Górczewskiego.
2: O śmierci 65-letniej Polki poinformował burmistrz Berlina Kai Wegner. Wiadomość potwierdził rzecznik polskiego MSZ.
3: Ofiarą śmiertelną ataku, który miał miejsce w sobotę w Berlinie, jest obywatelka Polski. Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami oraz władzami niemieckimi i zapewni rodzinie niezbędne wsparcie w ramach swojej kompetencji.
2: Przekazał Maciej Wewiór. Sprawca zamachu w maju usłyszał wyrok 22 miesięcy więzienia za chęć dołączenia do terrorystycznej organizacji Państwo Islamskie. Wyrok był w zawieszeniu, ale służby obserwowały Abdulla B. Według ustaleń z Deutsche Zeitung oraz stacji WDR i NDR posłuchiwany był jego telefon, a przy wejściu do mieszkania Abdulla B. zainstalowano ukrytą kamerę. Na godzinę przed zamachem nagrała ona wychodzącego późniejszego zamachowca. Nikt nie przeszkodził mu jednak w realizacji krwawego planu. Kanclerz Niemiec i minister spraw wewnętrznych zapowiadają wyjaśnienie sprawy i zaostrzenie środków stosowanych wobec osób, które stanowią zagrożenie dla mieszkańców Niemiec. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Ma zwiększać świadomość na temat tej groźnej choroby, która nieleczona może prowadzić do raka. Dziś przypada Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby. Jak mówi dr Beata Logiewa-Basger ze Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, często pacjenci przez wiele lat nie mają świadomości zakażenia.
4: Problemem tych zakażeń jest to, że są to zakażenia często przewlekłe. Ludzie w ogóle nie mają świadomości, że chorują i często zupełnie przez przypadek dowiadują się o tych chorobach. Problemem nie są zakażenia ostre, bo wtedy zgłasza się do szpitala i najczęściej pacjent jest leczony. Większym problemem są dla nas przewlekłe zapalenia. Pacjent chodzi do lekarza, lekarz często zdarza się w POZ-cie, robi badania prób wątrobowych, ale jak one są tak troszeczkę niewiele podwyższone, to mówi, a jakoś to przejdzie, nic nie będzie.
0: A po wielu latach okazuje się, że zakażenie doprowadziło do marskości i trwałego uszkodzenia wątroby. Na całym świecie na wirusowe zapalenie wątroby B choruje ponad 270 milionów osób, a na WZW-C ponad 71 milionów pacjentów.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Wtorek zapowiada się na ogół ciepły i pogodny. Przelotny deszcz jeszcze tylko na północy, północnym wschodzie i na krańcach południowo-wschodnich. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 24 na Dolnym Śląsku. Od jutra do Polski zacznie natomiast napływać fala gorącego powietrza i już pojutrze prognozowany jest ponad 30-stopniowy upał.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
7: Dzień dobry, 8:07 na zegarach, trwa wtorkowy poranek w Polskim Radiu 24, dziś 28 dzień lipca, 209 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:50, a zajdzie o 20:34. Imieniny obchodzą dzisiaj Ajda, Antoni, Maciej, Marceli, Samson, Tymon i Wiktor. Po godzinie 8:30 będzie z nami politolożka dr Magdalena Nowak-Paralusz, a przed godziną 9:00 dr Karolina Zielińska, ekspertka do spraw Bliskiego Wschodu z Akademii Finansów i Biznesu Wistula. A już teraz w naszym studiu gość rozmowy politycznej.
5: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
7: Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
8: Dzień dobry panu, witam państwa.

0: spad w Prawie i Sprawiedliwości koalicji rządzącej pomaga czy utrudnia? Czy przed wami większe wyzwanie mierzenia się z nowymi przeciwnikami, czy łatwiejsza sytuacja podziału na prawicę?
1: No, my, panie redaktorze, konsekwentnie robimy swoje. W tym priorytetem rządu Donalda Tuska oczywiście jest bezpieczeństwo, jest Unia Europejska, jest wykorzystanie funduszy unijnych, które za chwilę po 2028 będą do dyspozycji, o które walczymy w Parlamencie Europejskim. Natomiast oczywiście przyglądamy się temu rozczłonkowaniu PiS-u, tej schizmie, rozpadowi, czy też przepoczwarzaniu się. No i widzimy tak naprawdę, że to jest sytuacja, z którą też będziemy musieli się zmierzyć za rok. Zobaczymy, czy grupa Morawieckiego będzie zabierała głównie PiS-owi, bo ewidentnie, i to już można powiedzieć w tej chwili, ten pomysł na ściganie się na radykalizację z obiema konfederacjami nie wyszedł dobrze dla tego środowiska.
0: Dzisiejszy sondaż dla Rzeczpospolitej przeprowadzony przez Ibris daje Prawu i Sprawiedliwości tylko 17,3%, a ugrupowaniu potencjalnemu Mateusza Morawieckiego 7,4%. Inne sondaże także pokazują, im wyższy wynik Morawieckiego, tym niższy wynik PiS-u.
1: Zawsze po takich podziałach to środowisko, które odchodzi albo jest wyrzucone, bo tutaj są jakby dwie teorie, coś zyskuje, no ale później przychodzi elementarna rzeczywistość. Ja nie widzę specjalnego dorobku, ani obserwując sytuację na wiejską, albo bardzo bezpośrednio sytuację w Parlamencie Europejskim, że ci ludzie, których Morawiecki zgromadził wokół siebie, no... odznaczali się jakąkolwiek pracowitością, pomysłami, propozycjami. Mam absolutne wrażenie i to jest moja obserwacja brukselska, że zajmowali się wyłącznie, powtarzam, wyłącznie sami sobą, swoimi interesami, swoimi frakcjami. No i tym wszystkim, co dzisiaj obserwujemy.
0: Na kogo zgodzi się Koalicja Obywatelska, koalicja rządząca, jako na nowego wicemarszałka Sejmu? Na Marcina Ociepę z Prawa i Sprawiedliwości, czy na kandydata wskazanego przez Mateusza Morawieckiego i jego formację?
1: Ja tego nie wiem. To są pytania prawdopodobnie też do przewodniczącego klubu i do władz partii. Jedno jest pewne, że PiS nie chciało objęcia tego stanowiska wicemarszałka Sejmu od początku kadencji. Upierali się przy osobie, która była odpowiedzialna za naruszenia regulaminu, za reasumpcję głosowania, bo przegramy. Pamiętamy to wszyscy. No, to osoby, które w sposób tak ewidentny, bezczelny naruszały zasady funkcjonowania w parlamencie, no, nie mogły być wybrane na tak eksponowaną funkcję w sytuacji, kiedy cały pomysł polegał również na to, żeby odnowić w pracę parlamentu, no tak,
0: ale
1: zbudować jego nowe zaufanie.
0: Sprawiedliwość się boi, że nowy klub parlamentarny, który stworzy zapewne Mateusz Morawiecki, to potem może stworzyć nawet już dziś, takie są zapowiedzi, że ten nowy klub parlamentarny zgłosi kandydata na marszałka, no bo będzie 40-osobowym
1: klubem. Strach zajrzał PiS-owi w oczy, bali się, że ludzie Morawieckiego podbiorą to stanowisko, które jest wakatem, więc propozycja no z kandydatem, można powiedzieć, który już ma na sumieniu jakby jedno ojcobójstwo, bo przecież pamiętamy, że był prawą ręką Jarosława Gowina, a później go, można powiedzieć, o zmroku zdradził.
0: No właściwie dzięki Marcinowi Ociepie wtedy rządy Prawa i Sprawiedliwości przetrwały. Nie utraciły większości.
1: Nie wiem, czy przetrwały, czy nie przetrwały. Dla mnie to był przykład taki podręcznikowy po prostu zdrady swoich ideałów i zdrady również personalnej. Człowiek, który go wprowadził do polityki, no po prostu ta przyjaźń i ta współpraca no była mniej istotna niż profity władzy i stanowiska wiceministrów.
0: Dobrze, to poniekąd zostaniemy w podobnej tematyce, bo chciałem jeszcze pana zapytać o inicjatywę prezydenta, by pod koniec sierpnia w Juracie spotkać się z młodymi. Szymon Stachowiak z kancelarii prezydenta mówił tutaj godzinę temu, że prezydent chce się wsłuchać w głos młodych, że chce usłyszeć, jak młodzi widzą Polskę na kolejne pokolenia. No i że taka rozmowa jest potrzebna. To przypadek, że ona się odbywa w tym samym czasie, co Kampus Polska Przyszłości?
1: Nie, no przypadków nie ma. No, ja rozumiem, że Karol Nawrocki dosyć spokojnie, ale chce wejść do gry. I oczywiście jak ktoś ma jakieś plany na przyszłość, przejęcia partii, przejęcia środowiska, pozbierania tego całego, tych wszystkich sierot popisowskich na tym pobojowisku, no to stawia

0: stawia na młodzież, ale oczywiście to nie będzie młodzież. Ja nie wyobrażam sobie, że tam będą dyskutowali młodzi socjaliści z młodymi liberałami albo przedstawiciele środowisk chociażby LGBT. To będzie zlot prawicowych młodzieżówek, prawicowej młodzieży, jakie organizowano od lat pod różnymi szyldami czy Gazety Polskiej. Absolutnie jestem przekonany, że to jest wyjście poza taki format prezydentury ponadpartyjnej, apolitycznej, no próba ścigania się no wobec projektu, który jest już marką samą w sobie, bo Kampus Polska Przyszłości wczoraj Rafał Trzaskowski ujawnił pierwszego ważnego gościa, laureata pokojowej Nagrody Nobla Alesia Białeckiego, więc wszyscy, którzy zgłosili się na kampus z różnych stron i z różnymi barwami politycznymi i zapatrywaniami, no będą mieli okazję naprawdę spotkać się z wybitnym człowiekiem, którego poznałem wiele lat temu w Mińsku, wtedy kiedy byłem obserwatorem wyborów na Białorusi.
1: Czy wniosek o ekstradycję ministra Zbigniewa Ziobry, który wczoraj prokuratura przekazała do Stanów Zjednoczonych, ma w pańskiej ocenie jakiekolwiek szanse na powodzenie?
0: Zdecydowanie tak. Stany Zjednoczone nie chcą na swoim terytorium kryminalistów. Wielokrotnie to deklarowały, chociażby w odniesieniu do obywateli Meksyku. No, ale też innych krajów z Ameryki Południowej chociażby, na których ciążyły różnego rodzaju zarzuty kryminalne.
1: Ale to myśli pan, że administracja amerykańska, jak przyznawała Ziobrze tę wizę dziennikarską, to nie wiedziała, z jakimi problemami w kraju się mierzy?
0: Przede wszystkim, jak przyznawała mu wizę dziennikarską jednej z prawicowych telewizji, czy jednego z prawicowych mediów, Zbigniew Ziobro dysponował dokumentem podróży wydanym w oparciu o azyl, o ochronę międzynarodową, które udzieliło mu państwo węgierskie. Dzisiaj nie ma już tej przesłanki, dzisiaj już nie ma tej podstawy prawnej w oparciu o to, o który to dokument Ziobro rozpoczął swoją wycieczkę. Więc dzisiaj jest konieczność powrotu Zbigniewa Ziobry do kraju po to, żeby zgodnie z procedurą w pełni transparentnie mógł usłyszeć zarzuty, które chce mu postawić prokuratura. Zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. To nie są byle jakie zarzuty, to są poważne zarzuty i na które oczywiście Stany Zjednoczone nie mogą pozostać obojętne. Ja będę w sierpniu, pod koniec sierpnia na spotkaniach w Waszyngtonie, na spotkaniach również w San Francisco z udziałem kongresmenów amerykańskich. Jeżeli będą mnie pytać o zdanie, moje zdanie, moja rekomendacja będzie jednoznaczna.
1: Pytam o szansę na powodzenie, ponieważ pamiętam, jak minister Waldemar Żurek sam mówił i deklarował, że bez europejskiego nakazu aresztowania Ziobry raczej marne szanse, że Stany Zjednoczone wydadzą zgodę na ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Minister Żurek czekał na decyzję sądu. Decyzja sądu była negatywna w tym aspekcie. Nie było zgody na wydanie europejskiego nakazu aresztowania Ziobry, a wniosek o ekstradycję popłynął. Więc zastanawiam się, czy to nie jest bardziej gest polityczny, manifestacja polityczna niż realne działanie. Nie,
0: to jest konkret. Znaczy, czy to w przypadku Pawła E., czy to w przypadku w tej chwili szefa tej firmy z rynku kryptowalut, z którym prokuratura negocjuje.
1: Przemysław Krale.
0: Przemysławem Kralem, oczywiście. Prowadzone są rozmowy po to, żeby ci ludzie mogli wrócić, mogli w roli również świadków koronnych, doprowadzić do tego, żebyśmy mogli wspólnie poznać, jakie interesy, jakie bezczelne oszustwa łączyły świat kryptowalut, na których zostali poszkodowani obywatele polscy i polityków, którzy przyjmowali gigantyczne dotacje na konta swoich organizacji. Myślę o politykach PiS i myślę o politykach Konfederacji. Są po jednych pieniądzach.
1: Mhm. Panie pośle, czy wiceminister sportu Ireneusz Raś powinien zostać zdymisjonowany za jego pracę nad ustawą o najmie krótkoterminowym, a także za to, że wcześniej inwestował w najem krótkoterminowy, w mieszkania na najem?
0: Ja patrzę na tę sprawę przede wszystkim z punktu widzenia odpowiedzialności państwa za realizację regulacji unijnej. To decyzją z 2024 roku Polska, jak i pozostałe 26 krajów zostały zobowiązane, żeby przygotować dokładny rejestr lokali na wynajem, transparentne zasady ich wynajmu, ale zapewnić natomiast też współpracę z platformami cyfrowymi. Przy okazji tych prac wdrożeniowych, notabene ta regulacja już weszła w życie 20 maja, dodano różne elementy, powiedziałbym, które

0: wprowadzają zasady funkcjonowania tego rynku w Polsce. Oczywiście ja się zgadzam z tym, że są osoby, są mieszkańcy, dla których tego typu działalność jest bardzo uciążliwa i trzeba z tą tematem coś konkretnego zrobić. W tej chwili gospodarzem tego projektu jest parlament, natomiast w odniesieniu do ewentualnego konfliktu interesów zawsze muszą tutaj być wybrane pod uwagę takie obiektywne uwarunkowania i zawsze ta decyzja należy na końcu do premiera.
1: A powinna zostać podjęta?
0: Nie wiem, wie pan...
1: Wie pan, to jest sytuacja niespotykana, żeby minister najpierw przez 2 tygodnie obrażał wszystkich w mediach, którzy się nie zgadzali z jego wizją łagodnej ustawy o najmie krótkoterminowym. No, obrażał także członków rządu, minister Pełczyńską-Nałęcz, a następnie wychodzi na jaw, że no sam miał mieszkania na najem krótkoterminowy, tylko po prostu przed wejściem do rządu się te mieszkania przepisał, sprzedał je komuś innemu. No, konflikt interesów jest wręcz oczywisty.
0: Wie pan, my w Parlamencie Europejskim mamy bardzo jasne zasady. Jeżeli ktoś ma jakikolwiek konflikt interesu i pracuje na jakąkolwiek regulacją, to nie ma możliwości, żeby takie prace prowadził. Przed każdym, ja jestem w tej chwili sprawozdawcą, jestem negocjatorem Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do gigantycznej regulacji, która jest w interesie bezpieczeństwa Polski, czyli mobilności wojskowej. I zanim zostałem sprawozdawcą, negocjatorem, musiałem złożyć liczne oświadczenia, które pokazały, że jestem osobą całkowicie transparentną w tym procesie, więc być może trzeba te ważne i już wypracowane rozwiązania przygotować i wdrożyć na poziomie parlamentu, ale być może również na poziomie rządu.
1: To na koniec chciałem jeszcze pana podpytać o wątki międzynarodowe, szczególnie o relacje Polski z Ukrainą. Czy pan widzi poprawę tych relacji na przestrzeni ostatnich tygodni, także po deklaracjach Wołodymyra Zełenskiego o konieczności odtajnienia archiwów ukraińskich oraz o przyspieszeniu prac ekshumacyjnych?
0: To są bardzo dobre deklaracje, na które oczekiwaliśmy. To jest absolutnie też rezultat rozmów, które prowadzi wicepremier Radosław Sikorski ze swoim odpowiednikiem ukraińskim. I te działania, nie takie manifestacyjne, nie takie, powiedziałbym, na pokaz, przynoszą konkretne rezultaty, mogąc nam pomóc ujawniać prawdę historyczną, upamiętnić ofiary ludobójstwa rzezi wołyńskiej. Przygotowujemy w Warszawie, jak pan redaktor wie, w oparciu o inicjatywę premiera, również mural pamięci, gdzie będą upamiętnione wszystkie osoby, nasi współrodacy, którzy zostali zabici podczas tych wydarzeń, więc to robimy konsekwentnie. No, na drugiej szali oczywiście jest pomoc Ukrainie. Nie słuchamy podpowiadaczy, którzy idą z linią Brauna i Putina, czyli żadnych Przemysławów Czarnków mówiących o wstrzymaniu pomocy wojskowej czy finansowej dla Ukrainy. Ba, uważamy, że w interesie Polski jest Ukraina, która trzyma naszego wspólnego wroga na odległość.
1: Co zrobić, żeby uspokoić nastroje społeczne? Bo mamy kolejne ataki na Ukraińców w Polsce, coraz bardziej brutalne. Mamy przemoc i agresję w cyberprzestrzeni.
0: Państwo polskie, mam absolutne przekonanie, pokazuje za każdym razem, po każdym tego typu haniebnym, skandalicznym incydencie, zachowania, które ma charakter, no powiedziałbym, przemocy, czy też nienawiści. To są przestępstwa z nienawiści. No, wykazuje absolutną skuteczność. I tutaj minister Kierwiński, MSWiA, policja obserwuje te działania. Są jednoznaczne. Każda osoba, która ulega politycznej narracji Brauna i Czarnka i decyduje się na takie zachowania, które są przestępstwem, dotkliwie odczuje skutki swoich działań.
1: Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Już po urlopie czy przed urlopem?
0: No, przed urlopem, ponieważ
1: wypoczynek się zapowiada?
0: Bardzo niedługi, natomiast dla mnie w tej chwili najważniejsze są obchody Powstania Warszawskiego, jako dla warszawiaka, dla posła z Warszawy, więc będę z ostatnimi bohaterami tych wydarzeń sierpniowych, będę im towarzyszył.
1: Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego już w sobotę, 1 sierpnia o godzinie 17. Ja w naszym studiu, jak już wspominałem, był Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Raz jeszcze dziękuję i dobrego dnia.
0: Dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.

0: Autopromocja.
1: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
0: Autopromocja. Przegląd portali.
2: Na stronach w Gazety Wyborczej i tych cyberstronach, tych przestrzeni internetowej i na stronach papierowych ciekawy artykuł Eldorado na lotnisku Chopina, rozdawane na imprezach karty VIP o wartości 1000 zł, brak nadzoru nad budżetem i sprzęt ratowniczy, który zamiast do Ukrainy trafił do okręgu wyborczego polityka PiS. Tak działało Biuro Komunikacji Polskich Portów Lotniczych pod kierownictwem Anny Dermont. Tak pisze Eryk Kielak. Jest wieczór, impreza, tłum ludzi, a w nim dyrektorka Biura Komunikacji Polskich Portów Lotniczych Anna Dermont dostrzega znajomego. Wita się i od słowa do słowa przekazuje mu kartę VIP na lotnisko Chopina. Tak po prostu, w ramach prezentu ofiarowuje mu warty około 1600 zł wstęp do najbardziej prestiżowej strefy na lotnisku. Ale to nie koniec. Problemów było więcej. Gdy jeszcze Anna Dermont była obecna w pracy przez około 10 miesięcy, Biuro Komunikacji nie złożyło żadnego wniosku na zarząd. Nie opracowano też strategii komunikacji, ani nie wykorzystano budżetu. Nic dziwnego, że dyrektorka Biura Komunikacji miała nie wywiązywać się ze swoich obowiązków, skoro do biura przychodziła rzadko. Miało dochodzić nawet do sytuacji, w których kobieta pojawiała się w biurze po godzinie 18, wyłącznie w celu odbicia karty. Widać to m.in. w ewidencji wejść i wyjść. Było to dla niej o tyle łatwe, że po prostu mieszkała w pobliżu miejsca pracy. W PPL słyszymy, że specyfika pracy rzecznika prasowego wymaga często pracy poza biurem, ale o spotkaniach i nieobecnościach dyrektor Dermont rzadko informowała swojego przełożonego. To wszystkie informacje na dwóch stronach Gazety Wyborczej z całym opisem tej sytuacji. Od listopada tego roku menadżerka jest nieobecna w biurze. Od listopada oczywiście ubiegłego roku połączenia z jej służbowego telefonu zostały przekierowane na numer telefonu osoby pełniącej obowiązki rzecznika prasowego, a od połowy kwietnia to Piotr Rudzki. Pani Dermont nadal pozostaje zatrudniona w polskich portach lotniczych. Na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej o fundacjach rodzinnych rząd szykuje usprawnienia. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje reformę rejestracji fundacji rodzinnych. Obejmie je Krajowy Rejestr Sądowy, co ma skrócić czas oczekiwania na wpis. Zamiast jednego sądu w Piotrkowie Trybunalskim sprawy prowadziłoby 27 wydziałów gospodarczych KRS w 21 sądach rejonowych. Resort chce wprowadzić także pełną elektroniczną obsługę postępowań od składania wniosków online przez prowadzenie elektronicznych akt i inne jeszcze elementy cyfryzacji. Tak, takie informacje znajdą Państwo w dzienniku Gazecie Prawnej na pierwszej stronie, a na stronie czwartej i piątej wywiad z wiceministrem funduszy i polityki regionalnej, z Janem Szyszką, który mówi o kończącym się czasie na rozliczenie Krajowego Planu Odbudowy. Pytanie, zdążymy, pada w dzienniku Gazecie Prawnej, a minister Szyszko odpowiada, odczarujmy nieco harmonogram. KPO nie kończy się 31 sierpnia. 31 sierpnia to termin, w którym inwestycje muszą być na tyle zaawansowane, na ile umówiliśmy się z Komisją Europejską, bo po tej dacie tracimy możliwość rewizji programu. Ostatnią z tych rewizji właśnie negocjujemy. Jakie skutki przyniosł Krajowy Plan Odbudowy? Czy był popytem, czy był impulsem dla polskiej gospodarki, tak jak miał być? To wszystko w rozmowie z Janem Szyszką na czwartej i piątej stronie dziennika Gazety Prawnej. A ja już teraz Państwu zapowiem, że wiceminister Jan Szyszko będzie naszym gościem w czwartkowym poranku Polskiego Radia 24 o godzinie 8. W Gazecie Wyborczej o największych pożarach w historii, pożary, które obejmują Francję i Hiszpanię, doświadczamy największego i najbardziej agresywnego pożaru lasów w historii Hiszpanii, mówił hiszpański minister spraw wewnętrznych tuż po posiedzeniu sztabu kryzysowego. W tym kraju, czyli właśnie na Półwyspie Iberyjskim, pożarami dotkniętych jest 175 tysięcy osób. Tylko w prowincji Avila spłonęło 50

tysięcy hektarów lasów, a jak wiemy i patrzymy na mapy synoptyczne i pogodowe, widzimy, że nadal rekordowe upały i fale upałów roztaczają się nad zachodnią częścią Europy. 2 minuty pozostały do godziny 8.30. Już po informacjach, które przedstawi Rafał Boguta, będzie z nami dr Magdalena Nowak-Paralusz, politolożka, z którą porozmawiamy przede wszystkim o rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości i o politycznych konsekwencjach tego rozłamu, zarówno dla samej partii Jarosława Kaczyńskiego, jak i dla koalicji rządzącej. Czy to większe wyzwanie, zagrożenie, a może szansa na dobry wynik wyborczy? I dla kogo? To wszystko już po 8.30.

0: Reklama.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
7: To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 8.30, Rafał Boguta, zapraszam. Ponad 40 członków Prawa i Sprawiedliwości ma zostać usuniętych z partii. To ludzie zgromadzeni wokół Stowarzyszenia Rozwój Plus, którzy nie podpisali deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Decyzja zapadnie podczas posiedzenia Komitetu Politycznego Partii. Do rozłamu w PiS-ie odniósł się szef rządu. Jak mówił Donald Tusk, to co dzieje się w partii opozycyjnej nie jest powodem do zadowolenia.
9: Wszyscy wolelibyśmy, żeby polityka wyglądała trochę inaczej. Dowiedziałem się od niektórych polityków PiS-u, że pan Morawiecki jest moim agentem i agentem niemieckim. To tego się naprawdę nie spodziewałem, że aż tak daleko sprawy zajdą. W polityce ludzie, którzy doprowadzają do nieustannych konfliktów i takiej szamotaniny, są po prostu niebezpieczni.
8: Niewykluczone, że środowisko skupione wokół Mateusza Morawieckiego ogłosi powołanie nowego klubu parlamentarnego. Rząd będzie kontynuował inwestycje związane z odbudową terenów dotkniętych powodzią z września 2024 roku, zapewnił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. W Głuchołazach podczas otwarcia odbudowanego mostu szef MSWiA zapowiedział dalszą realizację programu Odbudowa Plus.
10: Gigantyczne pieniądze, cały czas jeszcze będziemy w te tereny inwestować. Głuchołazy to prawie 360 milionów złotych, które trafiło tutaj do samorządu, 150 w formie zaliczek dla mieszkańców na odbudowę, ale też przecież środki na inwestycje.
8: Most na stałe połączy dwie części Głuchołaz i przywróci ciągłość drogi krajowej nr 40. Jego budowa kosztowała prawie 65 milionów złotych, a łączne wsparcie dla Głuchołaz po powodzi wyniosło 365 milionów złotych. Policjanci nadal poszukują trzeciego mężczyzny podejrzewanego o brutalne pobicie 20-letniej Ukrainki i jej 21-letniego partnera. Do zdarzenia doszło w niedzielę we Wrocławiu. Wczoraj zatrzymano dwóch podejrzanych. Jak ustalili policjanci, początkiem agresji była sprzeczka w kolejce w sklepie, która później przeniosła się na ulicę. Powodem mógł być motyw narodowościowy, mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
11: Tutaj ten motyw narodowościowy niestety najprawdopodobniej też jest brany pod uwagę i występuje, czyli miało to też być powodem ataku przez sprawców, których widzimy na filmiku opublikowanym w mediach społecznościowych.
8: Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia. Na koniec ważna informacja dla kierowców. Utrudnienia na A1 w kierunku Gdańska na wysokości

0: miejscowości Leżajna w województwie łódzkim bus uderzył w barierki, mówi Krzysztof Budzyński z Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy.
1: Wypadek busa 9-osobowego na autostradzie A1. W busie najprawdopodobniej wybuchła opona i bus przewrócił się, gdzieś tam zawadziło barierki. 7 osób poszkodowanych, z czego 5 osób zabrały karetki.
0: W miejscu wypadku ruch odbywa się jednym pasem.

0: Deszczowo tylko na północy kraju i na Podlasiu, ale w całej Polsce raczej pochmurno. Szykujemy się na upały, które już na horyzoncie. Temperatura maksymalna od 18 stopni na Suwalszczyźnie, 20 na Pomorzu, 22 w centrum i 24 na południu. Ósma 30 na zegarach i kolejna część poranka przed nami.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: Po ujawnieniu, że wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś przed wejściem do rządu posiadał 3 mikrokawalerki na wynajem, w tym 2 sprzedane bratu i 1 przekazaną byłej żonie, wśród polityków i opinii publicznej zawrzało. Raś odpowiadał za projekt ustawy o najmie krótkoterminowym, opublikował oświadczenie, w którym nazywa medialne publikacje nieprawdziwymi i zmanipulowanymi. O szczegółach Paweł Pawlica.
2: Wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś zaprzecza oskarżeniom, podkreślając transparentność oświadczeń majątkowych i merytoryczny charakter prac nad ustawą.
3: Transparentność w tym zakresie moja i tego departamentu i ministerstwa była na najwyższym poziomie.
2: Kategorycznie zaprzeczył także, jakoby miał spotkać się z przedstawicielami firm pośredniczących w najmie tuż przed finałem prac nad ustawą. Wskazywał, że odrzucił wszystkie 4 poprawki proponowane przez jedną z takich firm.
3: I uważam, że rząd tutaj nie popełnił do tej pory żadnego błędu.
2: Wiceminister sportu i turystyki 2 miesiące przed wyborami 2 kawalerki w Łodzi sprzedał swojemu bratu księdzu, 3 przekazał byłej żonie.
3: Nie jest zbrodnią być właścicielem jakichś nieruchomości. Sprzedałem przed wyborami parlamentarnymi, powiem to jak na spowiedzi. Z uwagi na plany rodzinne musiałem przeznaczyć środki wszystkie na budowę domu rodzinnego. To był jeden powód. Nie mam informacji, aby kiedykolwiek te nieruchomości pracowały w tym najmie.
2: Ireneusz Raś publikację nazwał kłamliwą i pełną pomówień.
3: Nie chcę, żeby ktoś śpiewał nieprawdę. Ta publikacja bardzo nieprecyzyjnie, wybiórczo traktuje i w ogóle nie odniosła się, bo odniosła się minimalnie do moich odpowiedzi na szereg pytań, które zostały zadane.
2: Dymisji wiceministra Rasia domagają się przedstawiciele partii opozycyjnych, mówi Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera.
4: W takiej sytuacji zwykłe podstawowe zasady przyzwoitości nakazują odsunięcie się od procedowania ustawy, w której tak naprawdę zabiega się o swoje interesy, a nie o interesy zwykłych lokatorów.
2: Odwołania ministra żądają także przedstawiciele ruchów miejskich z Krakowa i z Warszawy. Według przewodniczącej Warszawskiego Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze Aleksandry Leli Ireneusz Raś powinien odejść z rządu.
5: Nikt nie rozumie, skąd taka nagła wolta w tym, jak ta ustawa ma wyglądać. Czemu w ostatniej chwili zrobiono z niej tak groteskową wydmuszkę. Parę dni później dowiadujemy się, że minister Raś po prostu sam prowadzi taki biznes. Stworzył ustawę, która mu służy. No jest to skandaliczne.
2: Ireneusza Rasia, wybranego do parlamentu z list PSL i Polski 2050, bronił Jakub Stefaniak z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
6: Ja wiem jedno, znam pana ministra i uważam, że nie jest politycznym samobójcą. Przecież doskonale wie, że takie rzeczy, które przechodziły, nie wiem, w rządzie PiSu, to tutaj nie przejdą. No i na litość boską. No nie wierzę, że nie stąpa twardo po ziemi.
2: W krakowskim magistracie w sprawie najmu krótkoterminowego z aktywistami i przedstawicielami branży spotkali się parlamentarzyści z Krakowa, mówi Daria Gosek-Popiołek z Lewicy.
7: Jeżeli okaże się, że działał na rzecz swojego interesu, to odpowiedź tutaj oczywista. W takim wypadku powinny zostać wyciągnięte konsekwencje.
2: Rafał Komarewicz, poseł Centrum.
8: Czy na pewno sytuacja nie wygląda zbyt dobrze. Ja bym wolał, żeby politycy, którzy zajmują się danymi sprawami, absolutnie nie byli stroną w tych sprawach.
2: Dominik Jaśkowiec, Koalicja Obywatelska.
9: Poseł Raś zachował się w tej sprawie według mnie w porządku, no bo jednak zrezygnował z tych mieszkań. Czy na brata, czy no mógł je sprzedać oczywiście na wolnym rynku. To jest prawda, no ale zdecydował tak, jak zdecydował.
2: Posłowie z Krakowa planują zgłosić poprawki do rządowego projektu ustawy.
8: To są dwie sprawy, czyli sprawa dotycząca stref wolnych od najmu krótkoterminowych.

0: i zgoda wspólnot na to, aby ten najem był w danej lokalizacji. No to musimy zmienić.
1: Wydaje się, że takim minimum to powinny być ochrona tych terenów, które mają ten specjalny reżim prawny, czyli na przykład parki kulturowe, tereny zabytkowe, funkcjonalne centra miasta. Takie przepisy powinny obowiązywać.
2: Od 20 maja w całej Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie nakładające na właścicieli mieszkań oferujących najem krótkoterminowy obowiązek rejestracji działalności. Mimo to wciąż nie ma krajowej ustawy wdrażającej te regulacje. Wszystko wskazuje na to, że rządowy projekt przepisów trafi pod obrady Sejmu po wakacjach. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
3: Komentarz. Doktor Magdalena Nowak-Paralusz, politolożka. Dzień dobry pani doktor.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Nadmienię tylko, że 21 minut pozostało do godziny 9. Pani doktor, o co chodzi z tym wyścigiem o fotel wicemarszałka? Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość po 3 latach pogodzenia się z tym, że nie zasiada w prezydium Sejmu, nagle wystawiło kandydaturę Marcina Ociepy?
4: No jest to związane z sytuacją, z którą mierzy się Prawo i Sprawiedliwość w chwili obecnej, czyli zanim ewentualnie, bo tutaj oczywiście zakładamy hipotetyczne scenariusze, jeżeli okazałoby się, że rzeczywiście Mateusz Morawiecki założy swój klub i wystąpi o fotel marszałka, no to wtedy jak mogłoby być w sytuacji takiej PiS postawione, wobec czego jest to zabieg wyprzedzający.
3: A rzeczywiście on się może udać? Czy wydaje się pani, że Koalicja Obywatelska wesprze Mateusza Morawieckiego? To ciekawe w ogóle zagranie ze strony Prawa i Sprawiedliwości, bo próbuje też w pewien sposób wepchnąć Morawieckiego w objęcia Donalda Tuska.
4: Oczywiście, że tak, ale to jest znowu zgodne z tym, co przez ostatnie dni widzimy w retoryce Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ to, co w tej chwili jest kluczowe i co się dzieje na scenie politycznej, to jest walka o tożsamość tej samej grupy. To jest bardzo trudne, bo do tej pory fantastycznie się funkcjonowało w opcji podziału grupy. My i oni wielokrotnie wskazywaliśmy, że politycy, delikatnie mówiąc, niefrasobliwie dzielą polskie społeczeństwo na te dwie grupy, tak? Czyli albo jesteś za PiS-em, albo za Platformą i to jest odniesienie do tej najprostszej kategoryzacji, której uczy się każda jednostka. Co to znaczy? Nasza grupa jest okej, a ta druga grupa nie jest okej, tak najprościej to tłumacząc, tak? W związku z tym wykorzystano ten mechanizm przez ostatnie naście lat bardzo dobrze, a w tej chwili tak naprawdę zaczyna się robić trudniejsza sytuacja, ponieważ trzeba z jednej grupy my stworzyć dwie grupy my. I teraz jest pytanie, które stawiają sobie nie tylko wyborcy, ale oni przede wszystkim, która z tych grup my jest nasza? I teraz jest walka o to, kto tą opowieść wygra. Jeżeli chodzi o te działania wyprzedzające, mają sprawić, że mówiąc wprost, to PiS przejmie narrację dotyczącą tego, kto jest nosicielem tych wartości PiS-u, które były do tej pory, bo pamiętajmy, że Mateusz Morawiecki i jego drużyna bardzo mocno pokazują, że oni nie działają przeciwko PiS-owi. Oni nadal są częścią grupy my, czyli tutaj te kategorie tożsamościowe wykorzystują w bardzo pozytywny sposób i próbują budować tą pozytywną narrację w przeciwieństwie do PiS-u.
3: A to dlatego też Prawo i Sprawiedliwość cały czas sugeruje, teraz przeszło w taki tryb, mówiąc o tym, że Mateusz Morawiecki i tak wróci do Prawa i Sprawiedliwości, i tak się zjednoczymy po wyborach. To jest właśnie taki pocałunek śmierci, żeby nie pozwolić Morawieckiemu przekonać opinię publiczną, że jest on alternatywą wobec PiS-u?
4: Tu mamy znowu dwutorową opcję, czyli deprecjonowanie Morawieckiego i wykorzystywanie tego mechanizmu, który związany jest z przypominaniem jego przyszłości, tak? To jest takie zakotwiczenie w tej przeszłości, czyli przypominanie, co on zrobił lub jakie sprawy za jego rządów nie były wyjaśnione. Jednocześnie drugi tor to jest ten, że właśnie próbuje się zrobić taki most pomiędzy Morawieckim a Tuskiem i zresztą już słychać, tudzież można przeczytać różne wypowiedzi dotyczące niemieckiej opcji w kontekście Mateusza Morawieckiego. I to jest właśnie wielotorowe uderzanie w kierunku elektoratu tego obecnego, ale też przyszłego. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Zasadniczo w przypadku konfliktu politycznego jest tak, że

0: emocje są na bardzo wysokim poziomie, więc ten element poznawczy jest, powiedzmy, albo wyciszone, albo wyłączone całkowicie. W sensie ten, do którego docierają argumenty. Więc tutaj tak naprawdę to nie jest w ogóle walka na argumenty, tylko walka na emocje.
1: I czy jest dla Mateusza Morawieckiego szansa na to, żeby rzeczywiście, i czy w ogóle jest taka potrzeba, żeby on odseparował się od Prawa i Sprawiedliwości? Bo jak patrzymy na sondaże, nawet sondaże, które dzisiaj się pojawiają i w Rzeczpospolitej, i w Superekspresie, no, tutaj jest różnica, bo według Rzeczpospolitej Morawiecki może liczyć na 7,5 prawie procent, a według Superekspresu na 4,5, co nie pozwalałoby wejść do Sejmu. Ale każdy z tych badań pokazuje, że właściwie Prawo i Sprawiedliwość i Morawiecki dzielą się tym samym kawałkiem tortu, że tutaj nie ma poszerzania i konsumowania innych kawałków tego samego tortu.
0: Znaczy, powiedzmy tak, że na razie rzeczywiście możemy powiedzieć, że to dokładnie jest dzielenie tego samego kawałka tortu, jeśli chodzi o elektorat. I to jest też naturalne, tak? No, do tej pory Morawiecki był częścią PiS-u, więc też nie jest dziwne, że przesunięcie tych potencjalnych głosów dla potencjalnej, pamiętajmy, bo to też jest bardzo ważne, dla potencjalnej formacji jest dokładnie z tego samego obszaru. Ale do wyborów jeszcze jest kawałek czasu i jeżeli Mateusz Morawiecki wybierze strategię, którą możemy obserwować w ostatnich tygodniach, a przede wszystkim w ostatnich dniach, czyli komunikowania tej bardziej nowoczesnej strony konserwatyzmu przy jednoczesnym zachowaniu tradycji. I tu znowu wrócę do opowieści o liderze. Mateusz Morawiecki próbuje pokazać się jako ten lider, który pamięta o swoich korzeniach i on się od nich nie odcina, ale jednocześnie pokazuje, że świat się zmienia i że rzeczywiście on jest tym liderem, który w przyszłość może tą formację wprowadzić. Jednym słowem, to on może uszczknąć trochę z tortu innych formacji. No i to rzeczywiście może zadziałać, o ile ta komunikacja będzie na tyle skuteczna, żeby pokazać, że Mateusz Morawiecki nie jest kolejnym, który próbuje wybić się na niepodległość w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego, a rzeczywiście ma troszeczkę inną, bardziej nowoczesną wizję nie tylko polityki, ale też sprawowania władzy.
1: Dlaczego, czy to przypadek, że prezydent Karol Nawrocki wychodzi z inicjatywą spotkania z młodzieżą, nie dość, że w ostatni weekend sierpnia, czyli w tym samym czasie, co Kampus Polska Przyszłości, to jeszcze zdaje się, że to tak trochę zapowiedziane ad hoc, akurat w momencie, w którym Prawo i Sprawiedliwość przeżywa kryzys. Czy pani dostrzega jakąś korelację, czy ja się mylę, łącząc te fakty ze sobą?
0: Znaczy, w polityce zazwyczaj, jak nie w mniejszym, to w większym stopniu jedno wydarzenie wpływa na drugie bądź wypływa z niego. Natomiast tu bym pokazała inaczej. Tu z pewnością mamy pana prezydenta, który próbuje być samodzielnym politykiem i budować swój kapitał polityczny, bo to ewidentnie dostrzegamy od momentu, kiedy został prezydentem i to wystarczy popatrzeć na działania, które podejmuje pan prezydent i kancelaria, że jednak kreują swoją politykę, oczywiście, która ma być spójna z polityką obozu, z którego się wywodzi. Natomiast nie jest to takie działanie, jak było w przypadku Andrzeja Dudy, czyli 1:1. Co powie Nowogrodzka, to w pałacu zostaje przyjęte i realizowane. Tutaj jednak widzimy zupełnie inny scenariusz. Czy jest to w opozycji do kampusu? Oczywiście, że tak, ponieważ to, o czym politycy zapominają, ponieważ być może są już w średnim wieku i nie pamiętają, że niezwykle silną grupą osób, które mogą decydować o polskiej scenie politycznej, są młodzi. Pani... I tu chodzi o przejęcie tak jakby tego elektoratu, więc tu mamy ewidentne te działania, które są również związane z tym.
1: To na koniec chciałem jeszcze panią zapytać trochę o sytuację koalicji rządzącej w kontekście tego, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. No bo tak na pierwszy rzut oka wniosek jest oczywisty. To pomaga premierowi i rządowi, chociażby przekierowując uwagę opinii publicznej z kwestii ochrony zdrowia, o czym dyskutowaliśmy przez kilka dobrych tygodni, na kwestię Prawa i Sprawiedliwości. W tle mamy także Ireneusza Rasia, który pisał ustawę, pisał ustawę o najmie krótkoterminowym, samemu mając mieszkania na taki wynajem. Jaka jest sytuacja i stan koalicji rządzącej na dziś, w środku wakacji?

0: Znaczy, wydawało się, że wakacje są tym sezonem ogórkowym, gdzie nie będziemy mieli czego analizować, jeśli chodzi o sytuację polityczną, bo będzie stagnacja. Jak widać, politycy stwierdzili, że nie warto poświęcić tego czasu na odpoczynek, że trzeba zafundować społeczeństwu roller coaster emocjonalny. I tutaj oczywiście ja bym powiedziała tak, że to wcale nie jest takie oczywiste, że to jest dobre dla Koalicji Obywatelskiej, ponieważ intuicyjnie oczywiście mogłoby się wydawać, że to, co się dzieje w największej partii opozycyjnej, automatycznie wzmacnia jej głównego konkurenta. Ja nie do końca się z tym zgadzam, co zresztą widać mniej więcej w tych ruchach, które się dzieją, bo popatrzmy na to z innej strony. To, że w mediach zdecydowanie mniej mówi się o tych rzeczach, które są związane z małą efektywnością koalicji rządzącej lub z jakimiś elementami, które mówią o dysfunkcyjnym działaniu rządu, to tutaj tak naprawdę mamy do czynienia też z tym, że sam proces relokacji głosów wewnątrz tego samego segmentu politycznego jest zupełnie czymś innym niż przesunięcie tych głosów do innych ugrupowań. I teraz dopiero w dalszej kolejności tak naprawdę jest pytanie, czy to rzeczywiście jest na rzecz koalicji. Nie do końca. Pamiętajmy, że część głosów przy nawet hipotetycznie zakładanym rozłamie w PiS-ie przejdzie do Mateusza Morawieckiego. Część zadziała na korzyść Konfederacji. Natomiast pewne rzeczy związane z rządem, tak jak na przykład kolejne afery, będą osłabiały rząd niezależnie od tego, co będzie działo się na opozycji.
1: Doktor Magdalena Nowak-Paralusz, politolożka. Bardzo dziękuję pani doktor za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie, miłego dnia, do usłyszenia.
1: Dziesięć minut pozostało do godziny dziewiątej. Z nami dr Karolina Zielińska, ekspertka do spraw Bliskiego Wschodu z Akademii Finansów i Biznesu w Istula. Dzień dobry pani doktor.
2: Dzień dobry.
1: Czy mamy ponownie do czynienia z wyciszeniem konfliktu na Bliskim Wschodzie?
2: Mamy chwilę przerwy, co najmniej, tak? To znaczy po kilkunastu dniach dosyć intensywnej wymiany ognia, gdzie siły amerykańskie atakowały cele w Iranie, przede wszystkim te cele w Iranie związane z możliwościami irańskimi w zakresie blokowania cieśniny Hormuz. No, Iran odpowiadał, ostrzeliwując cele w krajach arabskich, krajach Zatoki oraz w Jordanii, w tym bazy amerykańskie, ale nie tylko, również cele cywilne. Od weekendu, gdzie ważyło się, czy tak naprawdę pójdziemy w stronę deeskalacji, czy Stany Zjednoczone decydują się tak jednostronnie przerwać tą obecną eskalację, czy też z drugiej strony Stany Zjednoczone właśnie eskalują i przeprowadzą w jakąś dużo większą niż dotychczas i nową w sensie jakościowym operację, no zdecydował Donald Trump to pierwsze, tak? Czyli jednostronnie mamy zawieszenie ognia ze strony amerykańskiej, na co Irańczycy odpowiedzieli również zaprzestaniem ataków. Jednocześnie Irańczycy od tego czasu serwują najróżniejsze groźby pod adresem Stanów Zjednoczonych, ale też pod adresem innych krajów, przestrzegając przed ewentualnym powrotem do działań wojennych, ostrzegając, że jeżeli Stany Zjednoczone, no właśnie w tym okresie może przerwy, jakiegoś przygotowania do większej operacji wojskowej, jeśli by Stany Zjednoczone taką operację się zdecydowały, Iran generalnie komunikuje, że jest gotowy tą wojnę zmienić w wojnę na dużo szerszą skalę niż do tej pory.
1: A co właściwie Donald Trump chce osiągnąć tymi kolejnymi atakami i groźbami wobec Iranu?
2: Osiągnąć pytanie, ile można, tak, biorąc pod uwagę charakter reżimu irańskiego. To znaczy oczywiście każda degradacja infrastruktury irańskiej wojskowej, zwłaszcza tej infrastruktury, która sprawia, że Iran nie jest w stanie blokować cieśniny Hormuz, poprawia pozycję negocjacyjną Stanów Zjednoczonych. Czyli jakby logika tutaj jest taka, że jeżeli odbierzemy Iranowi te możliwości ataków na statki transportowe w cieśninie, Iran będzie bardziej skłonny do tego, żeby jednak poczynić pewne ustępstwa w drodze negocjacji. Oczywiście jest to dosyć kulawa logika w takim zakresie, w jakim dla reżimu irańskiego coraz bardziej jest to wojna o przetrwanie reżimu jako takiego. I dosyć otwarcie też o tym mówią. Mają dosyć duże problemy wewnętrzne w takim sensie, że cały czas zadajemy sobie pytanie, kto tak naprawdę

prawda, rządzi Iranem i kto decyduje. A negocjacje w kulturze irańskiej nigdy nie służą temu, żeby pójść na jakiś kompromis i zmienić swoje stanowisko, czy też w jakiś sposób to stanowisko zreformować. Negocjacje służą tylko i wyłącznie grze na czas. Więc z tego punktu widzenia

0: w niego zaangażowanymi. Czy to może być jakiś argument do tego, żeby te dwa kraje, Stany Zjednoczone i Iran, zaprzestały walk?
1: Na pewno dla Stanów Zjednoczonych to jest kluczowa kwestia. Na pewno zwłaszcza dla prezydenta Trumpa w obliczu wyborów częściowych do kongresu, które będą na jesieni. To jest kwestia, którą on jak najbardziej chce załatwić i realnie chciałby doprowadzić do tego, żeby cieśninę Hormuz odblokować. Jednocześnie no tutaj widać, że dla Iranu to też teoretycznie powinna być ważna kwestia, dlatego że bardzo duża część dochodów irańskich, zwłaszcza dochodów Korpusu Strażników Rewolucji, właśnie z eksportu ropy pochodziła, ale najwyraźniej no tutaj znowu jest kwestia pewnej ideologii, kwestia pewnej kultury, pewnego też przygotowania na długie przetrwanie w trudnych warunkach. Dla nich ta kwestia nie jest na tyle kluczowa i raczej oni wykorzystują tę kwestię do tego, żeby Donalda Trumpa szachować.
0: Pani doktor, a jeszcze o jednym graczu nie powiedzieliśmy, o Izraelu, który był bardzo zaangażowany w operację przeciwko Iranowi. To właśnie przecież Benjamin Netanyahu miał namawiać Donalda Trumpa, by uderzyć w Iran. Było też, po drodze obserwowaliśmy w perspektywie miesięcy trwania tego konfliktu, jak rozchodziły się drogi Donalda Trumpa i Benjamina Netanyahu. Jak Izrael, czy Izrael jest teraz zaangażowany w tę operację? Jak wyglądają relacje amerykańsko-izraelskie?
1: Ta ostatnia eskalacja, którą widzieliśmy w lipcu, to była eskalacja bez udziału Izraela. Ani Izrael nie atakował, ani też nie był atakowany przez Iran i wydaje się, że Izraelczycy byli zadowoleni z tego faktu. Tak samo jak są zadowoleni z tego, że na razie Donald Trump wstrzymał się z jakąkolwiek większą operacją. To wynika z takiego przekonania, że żadna duża operacja na razie nie jest dobrze przygotowana. To znaczy pewnie Izrael byłby zwolennikiem takiej operacji, jeżeli byłoby takie przekonanie, że faktycznie jest to operacja, która ma szansę powodzenia. Natomiast oceny są takie, że nie było takiej dobrze przygotowanej operacji, stąd raczej zadowolenie, że na razie po pierwsze te działania, które do tej pory się w lipcu działy, nie objęły Izraela, no i też, że na razie Donald Trump tą operację zawiesił.
0: A same relacje bezpośrednie Benjamina Netanyahu i Donalda Trumpa?
1: Ciężkie. W tym tygodniu Benjamin Netanyahu planuje spotkać się z Donaldem Trumpem. Najprawdopodobniej to będzie spotkanie takie bez dużej pompy, bez dużej obecności mediów, ponieważ no właśnie tutaj widać, jak bardzo po obu stronach to wzajemne zaufanie zostało w ostatnim czasie nadszarpnięte. Są też duże wątpliwości co do tego, na kogo tak naprawdę stawia Donald Trump, jeżeli chodzi o zbliżające się wybory w Izraelu. Wcale nie ma pewności, że Donald Trump jest zwolennikiem tego, żeby Benjamin Netanyahu kontynuował rządy w Izraelu. Także tutaj na pewno jest bardzo dużo tych znaków zapytania.
0: Doktor Karolina Zielińska, ekspertka do spraw Bliskiego Wschodu z Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Bardzo dziękujemy pani doktor za pani wiedzę i informacje.
1: Dziękuję.
0: Dobrego dnia życzymy. Ja państwu także życzę miłego dnia. Program dzisiaj wydawały Justyna Błońska i Natalia Jędrzejewska. Realizował Mateusz Dziekoński. Ja się nazywam Roch Kowalski i słyszymy się jutro, jak zwykle o 6 rano.

0: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga.

0: Pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ostatni rozdział podziałów PiS. Po południu Komitet Polityczny Partii ma usunąć z szeregów grupę rozłamowców. 500-złotowa grzywna i jeszcze wyższa nawiązka. Rząd chce zaostrzenia kar za bezprawną jazdę quadami po lasach. Będą pomagać w walce z groźnymi pożarami. Polscy strażacy jadą do Hiszpanii. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta, zapraszam. Podział w PiS może utrudnić tej partii przejęcie władzy. To opinia posła ugrupowania Zbigniewa Kuźmiuka. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma po południu przypieczętować usunięcie z partii ponad 40 parlamentarzystów, w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Ta grupa sama się wykluczyła z Prawa i Sprawiedliwości, mówił w radiowej jedynce poseł Kuźmiuk.
2: Podział Prawa i Sprawiedliwości, wyjście, będzie panu premierowi Morawieckiemu pamiętane. Premier Morawiecki i ludzie z Prawa i Sprawiedliwości swoimi decyzjami wychodzą. Muszą zdawać sobie sprawę, że podzielenie Prawa i Sprawiedliwości w tych okolicznościach przyrody, że tak się wyrażę, no jest bardzo poważnym ciosem w prawicę, który utrudni nam odsunięcie Donalda Tuska od władzy.
1: Dotychczasowy dorobek osób zgromadzonych wokół Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego krytycznie ocenił na naszej antenie europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
3: Ja nie widzę specjalnego dorobku, ani obserwując sytuację na wiejską, albo bardzo bezpośrednio sytuację w Parlamencie Europejskim, że ci ludzie, których Morawiecki zgromadził wokół siebie, odznaczali się jakąkolwiek pracowitością, pomysłami, propozycjami. Mam absolutne wrażenie i to jest moja obserwacja brukselska, że zajmowali się wyłącznie, powtarzam, wyłącznie sami sobą, swoimi interesami, swoimi frakcjami, no i tym wszystkim, co dzisiaj obserwujemy.
1: Dzisiejsza decyzja Komitetu Politycznego to konsekwencja niepodpisania deklaracji o wierności PiS, zakładającej też rezygnację ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wiadomo już, że usunięci wkrótce przedstawiciele stowarzyszenia mają założyć swój klub parlamentarny. Czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie przed Sejmem, dobrowolnie wyłączyło się z procedury ślubowania przed prezydentem. Tak ocenia doradca Karola Nawrockiego Szymon Stachowiak. Prezydent odbierze dziś ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego profesora Sławomira Patyry. Nadal nie przyjął jednak ślubowania od czworga pozostałych sędziów wybranych przez Sejm. Szymon Stachowiak mówił na naszej antenie, że w przypadku Sławomira Patyry dochowano wszystkich procedur związanych z objęciem urzędu, w przeciwieństwie do pozostałych sędziów.
4: Jakieś dziwne ślubowanie przed kolumnami sejmowymi, które jest podważaniem powagi państwa polskiego i instytucji Trybunału Konstytucyjnego, ale co do tego rozstrzygnie Trybunał Konstytucyjny, bo pan prezydent złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o wyjaśnienie sporu kompetencyjnego w tej sprawie i czekamy na odpowiedź Trybunału, co zrobić obecnie z czwórką sędziów, którzy przystąpili w taki, a nie inny sposób. Pan sędzia Patyra, który został wybrany przez obecną władzę, a potrafił zachować się przyzwoicie, nie wziął udziału w tym wydarzeniu.
1: Sejm wybrał 6 nowych sędziów w marcu. Prezydent 1 kwietnia przyjął ślubowanie jedynie od 2 z nich, profesora Dariusza Szostka i Magdaleny Będkowskiej. Kadencja Andrzeja Zielonackiego, którego miejsce zajmie profesor Patyra, zakończyła się w czerwcu. Koniec z bezkarną jazdą quadami po lasach. Rząd zajmie się zaostrzeniem kar za niszczenie lasów, w tym nieuprawniony wjazd quadem na ich teren. Obecnie kodeks wykroczeń zakłada, że grzywnie podlega osoba, która bezprawnie wjeżdża pojazdem silnikowym lub zaprzęgowym do lasu, w miejscu, w którym jest to niedozwolone. Po zmianach w kodeksie pojawi się zapis, że grzywna będzie wynosić co

0: najmniej 500 zł, jeśli sprawca spowoduje znaczny hałas, zniszczy siedliska przyrodnicze lub uszkodzi rośliny. Dodatkowo sąd będzie też musiał orzec nawiązkę w wysokości do 1500 zł. Początek posiedzenia Rady Ministrów w samo południe. Już dziś do Hiszpanii drogą lądową wyruszają samochody ze sprzętem dla polskich strażaków. Właśnie teraz powinni oni spotkać się na stacji Orlen w Świecku, skąd przejadą jedną kolumną przez Niemcy. Hiszpania zmaga się z falą pożarów. Więcej o tym Jan Olencki.
1: Jak przekazał rzecznik Państwowej Straży Pożarnej starszy kapitan Wojciech Gralec, polscy strażacy będą działać w rejonie Toledo i Kuenki.
2: Będą to trzy zmiany po około 35 strażaków każda. Te zmiany będą trwały po 10 dni. Ta nasza grupa 105 strażaków będzie druga co do wielkości.
1: Pierwsza grupa strażaków wyruszy w sobotę. Bez ciężkich wozów będzie docierała pieszo do zarzewi ognia w górzystym terenie, wykorzystując narzędzia ręczne, węże i pompy. We Francji pożar pod Bordeaux strawił 42 tysiące hektarów, a 220 tysięcy osób ewakuowano. Istnieje ryzyko, że ogień ponownie wybuchnie w miejscach, które dotąd nie płonęły. To jednak nie wszystko. W związku z prognozowanym wzrostem temperatur rośnie ogólne zagrożenie pożarami lasów. Mówił rzecznik strażaków z Żyrondy Mathieu Jomain. Od dziś we Francji temperatura może sięgać nawet 40 stopni, a od środy w Hiszpanii 42. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: Jeszcze w tym tygodniu afrykańskie upały pojawią się również u nas. Więcej o pogodzie już teraz.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Ponad 30-stopniowej temperatury możemy spodziewać się już pojutrze. Dziś za to będzie ciepło i na ogół pogodnie. Przelotny deszcz gdzieniegdzie tylko na północy, północnym wschodzie i na krańcach południowo-wschodnich. Temperatura maksymalna od 18 stopni na Suwalszczyźnie, 22 na zachodzie i w centrum, do 24 stopni na Dolnym Śląsku.
3: Klima.
0: Jakość powietrza w Polsce jest przeważnie bardzo dobra. 60% energii w sieci krajowej pochodzi z odnawialnych źródeł. Od 10 do 15 warto korzystać z nadmiaru energii. Na znacznym obszarze kraju wciąż utrzymuje się susza hydrologiczna.
3: Klimat. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: O reklamie.
13: Dzień w Polskim Radiu 24.
14: 8 minut po godzinie 9.
3: Gość Polskiego Radia 24.
14: A w naszym studiu jest już profesor Wojciech Rafałowski. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Socjolog polityki, Uniwersytet Warszawski. No i przed nami komentarz do najciekawszych wydarzeń politycznych, zarówno tych świeżo za nami, jak i tych, które są dopiero przed nami. I może właśnie od tego.

0: Tego wydarzenia zaczniemy. Dziś bowiem zbiera się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Ma zatwierdzić, no właśnie, i tu zaczyna się już problem z doborem słowa. Ma zatwierdzić wyjście grupy Morawieckiego, ma zatwierdzić wyrzucenie grupy Morawieckiego, ma zatwierdzić rezygnację sympatyków Morawieckiego z bycia członkami Prawa i Sprawiedliwości, bo gdy wsłuchamy się w głosy jednej i drugiej strony, no to tam padają bardzo różne określenia.
1: Ja słyszałem słowo stwierdzić.
0: A stwierdzić.
1: To jest chyba najbardziej neutralne, czyli że pan, czyli PiS przyjmuje stanowisko, że panowie z otoczenia Morawieckiego wystąpili i trzeba stwierdzić ten fakt. Tak samo jak panowie Kamiński i Wąsik stracili mandaty na mocy wyroku sądowego i marszałek Hołownia stwierdzał, że te mandaty zostały ogłoszone, czyli to nie jest tak, że oni niejako urzędowo potwierdzają fakt, który już się dokonał, a nie dokonują tego aktu. To jest pewna różnica.
0: Tak, tylko że tu mamy jeden drobny kłopot polegający na tym, że Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy od samego początku, no właściwie bez wahania podkreślają w wywiadach, te sformułowania padają za każdym razem, że oni nigdzie się nie wybierają. Są członkami Prawa i Sprawiedliwości i swoich deklaracji w żaden sposób o wyjściu czy też o rezygnacji w żaden sposób nie składali, nie składają i składać nie zamierzają.
1: Naturalnie, ponieważ w przypadku tego rodzaju sytuacji rozpadu partii czy separacji, jakkolwiek by to nazwać, najważniejsze jest zarządzanie tym, kto będzie uważany za winnego całego zdarzenia. To znaczy bardzo w polskiej polityce, nie tylko w polskiej polityce, jedność jest uważana za zaletę. Znaczy wszelkie podziały, konflikty, to jest coś, co elektoraty postrzegają negatywnie. W związku z czym, jeżeli się partia dzieli, no to najgorsze jest to być winnym tego podziału. No i w tej sytuacji zarówno Mateusz Morawiecki, jak i Jarosław Kaczyński chcą pokazać, że to nie ja jestem winny, to oni nabroili i w związku z czym to oni są winni temu podziałowi, który oczywiście osłabia polską prawicę, bo to niesie długofalowe konsekwencje.
0: No tak, ale to jest ten wymiar czysto polityczny, czysto medialny, to w jaki sposób ta informacja, ta komunikacja dotrze do wyborców. No ale mamy jeszcze ten wymiar formalny, bo pytanie brzmi, czy za niepodpisanie lojalki, której tak naprawdę, która nie jest w żaden sposób dokumentem statusowym, dokumentem formalnym wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, czy na podstawie czegoś takiego można kogoś wyrzucić z partii, kto wyrzucony nie chce być?
1: Czy ja myślę, że wyrzucenie z partii może być za różne rzeczy. To znaczy za nielojalność wobec władzy partyjnej też można kogoś wyrzucić z partii. Ja w tej chwili nie chcę wchodzić w formalne aspekty, ponieważ to niech wypowie się prawnik, który zna się dokładnie i który przeanalizował szczegółowo statut Prawa i Sprawiedliwości, prawa partii politycznych i tak dalej. Ewidentnie mamy do czynienia z podziałem. Będziemy mieli obrady organu zarządzającego Prawem i Sprawiedliwością i ten organ stwierdzi to i dokona tego wyrzucenia. Czy to będzie technicznie mówiąc wyrzucenie kogoś, czy to będzie dokona się poprzez proceduralne stwierdzenie, że ktoś nie należy do partii. To są wszystko szczegóły formalne. Ja myślę, że w ogóle nie ma sensu sobie tym głowy zawracać.
0: Choć to, jak zostaną ujęte słownie, tak jak pan powiedział, może mieć już dosyć duże znaczenie. To jeszcze jedna kwestia. Bez względu na to, jakie sformułowania się pojawią po tym właśnie dzisiejszym stwierdzeniu, pozostaje jeszcze całkiem sporo różnego rodzaju wyzwań, które stoją przed zarówno Mateuszem Morawieckim, jak i Prawem i Sprawiedliwością. Jednym z takich wyzwań jest na przykład kwestia struktur regionalnych, bo przecież część zwolenników Mateusza Morawieckiego, oprócz tego, że byli to posłowie i posłanki, to są również ludzie, którzy zajmowali ważne albo czasami bardzo ważne miejsca w strukturach regionalnych Prawa i Sprawiedliwości.
1: I to jest to, co się będzie działo w drugiej połowie tygodnia i w kolejnym tygodniu. To znaczy, w momencie, kiedy naprawdę dokona się wyrzucenie Mateusza Morawieckiego i innych ludzi, jego ludzi z tej partii, zacznie się tworzyć klub parlamentarny, bo już są wypowiedzi Mateusza Morawieckiego, że to stowarzyszenie, ci ludzie się spotkają dzisiaj wieczorem, jak już sprawa się dokona, będą starali się założyć klub. Mamy ruch wyprzedzający, w której Prawo i Sprawiedliwość zgłasza już kandydata na wicemarszałka Sejmu po to, żeby zabezpieczyć sobie te tyły.
0: Znaczy, po bardzo długiej zwłoce.
1: Po bardzo długiej zwłoce, kiedy no, Sejm odrzucił panią Witek i stwierdzą, że w ramach protestu nie zgłoszą nikogo. Teraz widzą, że sprawa się, bo lada chwila ten kolejny klub zgłosił swojego kandydata. W tej chwili chcą mu to utrudnić, no bo trzeba by rozszerzyć to prezydium Sejmu. Sprawa się troszeczkę komplikuje. Więc z tego względu, znaczy ja myślę, że to będzie kolejny krok. W kolejnym tygodniu będziemy widzieli, nastąpi ta weryfikacja lojalności całej masy ludzi na różnych szczeblach i przez najbliższe kilka tygodni będziemy mieli do czynienia z takim właśnie reorganizacją

0: reakcją sceny politycznej, co będzie bardzo ciekawe na poziomie koalicji w zarządach województw. Czy w powiatach, w radach gmin, bo będzie pytanie, czy ugrupowanie Mateusza Morawieckiego pozostanie w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością.
1: Przepraszam, Małopolska to chyba teren numer jeden, gdzie już w tej chwili widać te wstrząsy wtórne, które są coraz mocniejsze.
0: Jak najbardziej to w wielu miejscach, no bo pamiętam, to się dzieje na powiatach, w poziomie powiatów, gmin, chociaż tam często te układy partyjne mają mniejsze znaczenie, raczej są te międzyinterpersonalne kwestie kluczowe, ale właśnie to jest to, co się będzie działo. Czyli najpierw będziemy mieli ten fakt, to stwierdzenie dzisiaj. W kolejnych dniach będziemy mieli utworzenie klubu, utworzenie partii. Na razie nie wiemy pod jaką nazwą, bo zdaje się, że Rozwój Plus, takie stowarzyszenie, chyba takie ugrupowanie gdzieś już istnieje, zarejestrowane, więc ta nazwa nie do końca się sprawdzi.
1: Ale może to przepraszam, to jest sprawa przesądzona, bo na razie jeżeli chodzi o partię, to można odnieść wrażenie, że zarówno Mateusz Morawiecki, jak i jego zwolennicy, no tutaj bardzo mocno tonują nastroje, że klub owszem, jak najbardziej, musimy porozmawiać co do przyszłości, gdzie chcemy zmierzać, ale to słowo partia na razie jakoś tak nie pada.
0: Panie redaktorze, ja posługuję się socjologicznym pojęciem partii. Partia to jest stowarzyszenie, które dąży do obejmowania pozycji we władzy. W związku z czym nieważne, czy ugrupowanie jest partią, czy nie jest formalnie zarejestrowane partia, jeżeli stara się o objęcie władzy na drodze wyborów, na drodze nominacji, prawda, ma posłów w swoich szeregach i są to posłowie, nie, że poseł jest członkiem jakiegoś tam stowarzyszenia, tylko że generalnie działalność tego stowarzyszenia jest na poziomie parlamentarnym, to dla mnie to jest partia. Znaczy i generalnie jakby pomijam te szczegóły, ponieważ logika tego jest taka, że to funkcjonuje jako partia. Jeżeli chodzi o to dzisiejsze wieczorne spotkanie, Mateusz Morawiecki powiedział, będziemy myśleli o tym, co robimy do wyborów. No więc jeżeli ugrupowanie myśli o tym, co ma robić w kwestii wyborów, no to jest partia polityczna. Niezależnie od tego, czy jest formalnie zarejestrowana. Platforma Obywatelska przez lata nie była zarejestrowana jako partia polityczna. Tylko, ale obsadzała, wygrywała wybory nawet w tamtym czasie, bo mówię tam o tych pierwszych rządach Tuska, nie pamiętam, w którym roku została zarejestrowana PO jako partia. Ale na samym początku to był Komitet Wyborczy Wyborców, ponieważ nie było partii, która mogłaby rejestrować listy partyjne.
1: To chciałbym jeszcze do jednej kwestii powrócić, jeżeli chodzi o dzisiejszy komitet polityczny. Teraz przyszło mi to do głowy, że przecież członkami tego komitetu politycznego są również ci posłowie i posłanki, którzy wyszli razem... Znów wyszli, no, którzy są po tej drugiej stronie sporu i są po stronie Mateusza Morawieckiego. No i zastanawiam się, czy na przykład nie będzie takiej pokusy, żeby no właśnie ci zwolennicy Mateusza Morawieckiego, którzy są w tych najwyższych władzach partyjnych, gdzieś na to zebranie chcieli wejść. No bo przecież formalnie oni cały czas mają do tego prawo.
0: Jak najbardziej. Zakładam, że stanowią mniejszość w tym gronie, zapewne, więc zostaną przegłosowani. To nie będzie jednogłośna uchwała. Oni mogą zagłosować przeciwko, ale będzie to na pewno jeszcze jeden moment, kiedy to się odbędzie burzliwie, no ale ja myślę, czekam na relacje dziennikarskie, czy to z Nowogrodzkiej, czy gdziekolwiek się będzie odbywało to spotkanie i będziemy widzieli, czy panowie chcą, czy panowie i panie, nie wiem dokładnie, kto wchodzi w skład tego ciała zarządzającego, będą próbowali wejść, będą pewnie chcieli współdecydować, no i to może przynieść parę ciekawych ujęć przy wejściu do siedziby PiSu.
1: To w takim razie jeszcze jeden wątek. Pan o tym wspomniał, czyli zupełnie nieoczekiwany nowy kandydat na wicemarszałka Sejmu zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość. Przypomnijmy, były minister Marcin Ociepa. Dlaczego akurat ten kandydat? No bo dlaczego zrezygnowano z Elżbiety Witek? No to łatwo się domyślić. Była kandydatką nie do przegłosowania, nie do przyjęcia dla większości rządowej, więc trzeba było tego kandydata zmienić, a czas biegnie teraz bardzo, bardzo szybko dla przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Ale dlaczego akurat Marcin Ociepa? Bo jeszcze wczoraj nawet na antenie Polskiego Radia 24 pojawiły się takie komentarze, że Marcin Ociepa ma być trochę takim Mateuszem Morawieckim 2, to znaczy ma być teraz szybko wywindowany nową twarzą Prawa i Sprawiedliwości, która ma udowodnić wyborcom, że to nie jest tak, że ci wszyscy młodzi, nowocześni i być może bardziej otwarci to poszli z Mateuszem Morawieckim. U nas też tacy są.
0: Jak najbardziej może to być tego rodzaju zabieg. Poza tym zaspokaja ambicje kolejnego młodszego, działacza młodszego pokolenia i wystawia go na bardzo eksponowaną pozycję, no bo wicemarszałek Sejmu to jest osoba bardzo ważna po marszałku Sejmu, więc jak najbardziej można tak to odczytywać. To zaspokaja też ambicje pewnej frakcji, która pewnie wokół niego funkcjonuje, więc no pytanie na przykład, dlaczego nie można było tego stanowiska zaproponować samemu Mateuszowi Morawieckiemu w pewnym momencie? momencie. Żeby to on był wicemarszałkiem Sejmu ze strony Prawa i Sprawiedliwości.
1: Myśli pan, że dziś byśmy tych obrazków nie...

0: nie byli ich świadkami?
1: Pewnie byłoby, znaczy byłoby mniejsze prawdopodobieństwo tego, żebyśmy mieli do czynienia z tym rozpadem, gdyby na przykład, być może Morawiecki nie chciał, być może to było na stole, znaczy oni rozmawiali z Kaczyńskim wielokrotnie i długo, więc ja sądzę, że wiele scenariuszy było analizowanych, chociaż z tych cytatów, które się słyszy w ostatnich w mediach, rzeczywiście wygląda na to, że ten podział miał się dokonać w sposób bardziej strategiczny, to znaczy rzeczywiście Kaczyński miał wziąć na siebie tą bardziej konserwatywną stronę, Morawiecki miał być tym liberalnym skrzydłem i oni mieli się trochę podzielić, ale Kaczyński nie bardzo chciał takiego formalnego podziału, bardziej ujęcia, no bo to było, można powiedzieć, taki strategiczny podział w przypadku Konfederacji, no, gdzie oczywiście tam był konflikt i oni się podzielili, ale dobrze na tym wyszły obie strony, bo Konfederacja pozbyła się tego najbardziej radykalnego antysemity Brauna, a radykalny antysemita Braun mógł może teraz mówić, co chce i nikt mu niczym nie przeszkadza i no, ma tam oczywiście jakieś sprawy sądowe, ale generalnie jest wyzwolony z jakichś innych okowów i ograniczeń.
0: Dlaczego w takim razie ten układ, który wydawał się rzeczywiście układem dosyć starannie przemyślanym i rokującym na przyszłość, dlaczego on się nie udał? To jest tylko kwestia tego, że Jarosław Kaczyński nie był w stanie tą władzą nawet w delikatny sposób się podzielić, czy raczej zdecydowało otoczenie Jarosława Kaczyńskiego, które nie mogło się pogodzić z tym, że jeden z nich, no myślę oczywiście o Mateuszu Morawieckim, no nagle staje się trochę ważniejszy.
1: Znaczy, ważniejszy już stał się wcześniej Przemysław Czarnek, więc takie wyróżnianie delfinów, to już była taka praktyka w Prawie i Sprawiedliwości. Tyle tylko, że ten delfin w postaci Przemysława Czarnka bardzo mocno pociągnął partię w określonym kierunku, która nie była akceptowana dla Prawa i Sprawiedliwości.
0: No, przepraszam, w sondażach za bardzo nie pociągnął.
1: Jeżeli... Pociągnął ideologicznie, nie pociągnął sondażowo. To zupełnie inne podciąganie. Więc pociągnął ideologicznie w stronę bardzo antyeuropejską, w stronę też antyukraińską i widzimy, że to nie dla całości polskiej prawicy, także dla części PiSu to nie było akceptowalne.
0: Ale to była ślepa uliczka, no bo trudno nie wiązać tego jednak również z tym, co dzisiaj obserwujemy po stronie Mateusza Morawieckiego. Zresztą takich opinii nie brakuje, że to kierunek, w którym postanowił iść pan Czarnek, no być może był tą kroplą goryczy, która już przelała kielich i stąd taka, a nie inna decyzja Morawieckiego i jego zwolenników. To była taka trochę ślepa uliczka, próba bycia większą konfederacją niż sama Konfederacja?
1: Zdecydowanie. Znaczy, teraz widzimy, znaczy, w momencie, kiedy to startowało, nie było wiadomo, co się wydarzy. Znaczy, czasem to jest tak, że partia lepiej zinstytucjonalizowana, czyli PiS, niż Konfederacja Brauna, może przejąć tego rodzaju rzeczy. To się mogło udać, ale się nie udało w tym przypadku. Pewną zagadką na razie jest dlaczego.
0: Ale Konfederacja jest chyba... Lepiej Konfederacji wychodzi bycie Konfederacją niż bycie Konfederacją przez Prawo i Sprawiedliwość.
1: Jak najbardziej, to jest ten
0: Konfederacja
1: przypadek.
0: Konfederacja jest tym bardziej wiarygodna.
1: Jak najbardziej. Znaczy, to się różni. Konfederacja tak, ale ja mówię w tej chwili o Konfederacji Brauna, że to jest to ugrupowanie, którego elektorat chciał przejąć Jarosław Kaczyński. To jest partia nowa, która oczywiście w tym przypadku zadziałał rzeczywiście ten efekt, że lepszy jest oryginał od kopii. I to mieliśmy podczas w poprzednich latach, kiedy Platforma Obywatelska próbowała przejmować pewne postulaty i okazywało się, że PiS jest lepszy od niej, ponieważ jest oryginałem, a Platforma próbowała kopiować pewne zadania, przed mówiąc, że my nie zniesiemy 500+, prawda? No to było, można było, no okej, okay, no ale dlaczego nie mamy nie głosować na tego gwaranta 500+, więc to zadziałało w ten sposób. Natomiast w tej chwili, no, ślepa uliczka ewidentnie, bo mieliśmy walkę trzech ugrupowań na prawicy, teraz będziemy mieli walkę czterech ugrupowań na prawicy, co więcej, sondaż Super Expressu, który przeczytałem jadąc do państwa dzisiaj, pokazuje, że pytanie, kto jest liderem na prawicy, 40% elektoratu odpowiada nie wiem. Jarosław Kaczyński dawa 20%.
0: Chaos.
1: Tak, a Karol Nawrocki ma 18, a Mateusz Morawiecki 9. Więc widzimy, mamy rozsypkę zupełną, ponieważ nie ma wyraźnego, znaczy ta odpowiedź nie wiem jest najbardziej znacząca w tym przypadku.
0: Ale nie ma tam nazwisk z Konfederacji, mówię oczywiście o tych najwyższych miejscach.
1: To prawda, tak, znaczy być może przeczytałem niepełne wyniki, być może tam było coś więcej, przyznam, że czytałem na stronie konkurencyjnych mediów, więc być może nie był ten sondaż pełni przywołany, natomiast no to pokazuje ewidentnie, że na prawicy jest chaos. I to może być, to będzie ogromną, jest ogromną siłą Donalda Tuska, którego rząd oczywiście ma problemy i nie radzi sobie ze wszystkim, natomiast w sytuacji takiej dezorganizacji opozycji no, ma autentyczne szanse na utrzymanie władzy. Znaczy na pewno to zwiększa szanse Donalda Tuska na utrzymanie władzy.
0: Choć sam Donald Tusk nawet wczoraj, gdy komentował to, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, mówił, że nie ma się z czego cieszyć.
1: No, mam poczucie, że to są pewne jakieś takie krokodyle łzy, chyba tak się na tym, o tym mówi. Oczywiście, znaczy PiS w chaosie jest korzystny dla PiS. Znaczy

0: Dla Koalicji Obywatelskiej. Natomiast Morawiecki może być pewnym problemem, bo on będzie bardziej umiarkowany. Znaczy, o ile PiS sunący w stronę Brauna i pogrążający się w tym radykalizmie mógł być korzystny dla Tuska, to teraz rozsądny Morawiecki, który jakoś tam spróbuje się zdystansować od swoich własnych rządów i będzie próbował z takiej konserwatywnej perspektywy punktować rząd, może być dużo bardziej niebezpieczny, ale to dopiero wtedy, gdy Morawiecki jakby wyjdzie na swoje, stanie na nogach i powie, to my teraz jesteśmy merytoryczną opozycją.
1: Ale to chciałbym na to spojrzeć w takim razie z trochę innej perspektywy, delikatnie innej, bo czy nie jest tak, że paradoksalnie dla Koalicji Obywatelskiej to, co się w tej chwili dzieje, rzeczywiście nie jest wcale powodem do radości, ba, jest powodem do być może takiej lekkiej niepewności co do przyszłości, bo mamy dwa aspekty. Pierwszy aspekt to jest ten bardziej umiarkowany Morawiecki, który, kto wie, być może na przykład dla jakiejś części byłych wyborców Polski 2050, być może dla części na przykład również wyborców PSL-u, może być całkiem ciekawą alternatywą. A druga rzecz, na ile słaby PiS sprawia, że wyborcy, potencjalni wyborcy Koalicji Obywatelskiej są mniej zmotywowani do tego, żeby na nią głosować? Bo nie ma kim straszyć.
0: Straszyć jest kim? Mamy dwie konfederacje i jeden PiS.
1: No, więc nic tak dobrze nie działało jak Prawo i Sprawiedliwość na wyborców Koalicji Obywatelskiej.
0: I Prawo i Sprawiedliwość w tej wersji do straszenia jeszcze zostaje. To znaczy straszenie PiS-em, ono miało umiarkowane znaczenie. Ono mobilizowało twardy elektorat, ale tego łagodniejszego, o który trzeba walczyć, którym się wygrywa wybory, nie mobilizowało, prawda? Bo stąd mamy ten coraz większy przepływ w stronę konfederacji, właśnie wynikający z tego, że jedni straszą, drugi zestraszą. Przecież PiS od kilku miesięcy nie mówi nic innego. Naszym priorytetem jest usunięcie Tuska od władzy. To jest dokładne powtarzanie błędu KO czy PO sprzed lat, kiedy mówimy, dojdziemy do władzy, wyrzucimy PiS i dopiero wtedy powiemy, co robić dalej. Prawda? To jest fundamentalny błąd z wielu innych kampanii. W tej chwili popełnia go Jarosław Kaczyński. Natomiast
1: No więc zastanawiam się, na ile rzeczywiście to będzie trochę trudniejsze narracyjnie dla Koalicji Obywatelskiej. Brak takiego groźnego, głównego przeciwnika.
0: Myślę, że amalgamat tych trzech ugrupowań można przedstawić jako to zagrożenie.
1: No ale przecież Konfederacja to jest być może potencjalny sojusznik, czy też potencjalny partner po wyborach.
0: Tak, ale Konfederacja Mencenowska staje się w tej chwili mniej groźna niż Konfederacja Braunowska. Znaczy, będzie można powiedzieć, że tutaj PiS z Braunem to się tworzy, prawda, to są ci straszni nacjonaliści. Konfederacji też nie lubimy, ale no jak trzeba będzie,
1: z dwojga złego, w tej chwili już czworga.
0: Natomiast z Mateuszem Morawieckim, który może się rysować na taką merytoryczną opozycję, no z nim można stosunkowo łatwo walczyć, po pierwsze wyciągając jakieś sprawy związane z rządową agresją rezerw strategicznych. Tam jest jakiś potencjał. Plus można mu mówić, Mateusz Morawiecki zrobił to i to i to, prawda, w okresie swoich rządów i można mu pokazywać, no to jest były premier. Były premier jest zawsze najlepszym workiem treningowym do krytyki, no bo na nim można skupić, prawda, wszystko, co się nie udało za rządów PiS-u, można pokazać, że to jest jego odpowiedzialność, tak samo jak Donald Tusk, prawda, jego obciążają wszystkie problemy obecnego rządu.
1: A na ile możemy sobie wyobrazić niewyobrażalny teoretycznie scenariusz, w którym po najbliższych wyborach parlamentarnych zaczynają się rozmowy pomiędzy Koalicją Obywatelską, Lewicą i Mateuszem Morawieckim? Znaczy, ja sam się zastanawiam, czy to pytanie w ogóle powinno paść, ale skoro padło, to ja wiem, że w polityce wszystko jest możliwe i wszystko jest dozwolone, ale czy aż tak daleko też?
0: Znaczy, jeszcze nie miałem czasu przemyśleć tej opcji, przyznam szczerze. Znaczy, Mateusz Morawiecki jakoś, myślę, ideologicznie nie jest dużo bardziej na prawicy niż PSL, więc jeżeli Lewica weszła w koalicję z PSL-em, tym obecnym, no to myślę, to jest wszystko do rozważenia, że Włodzimierz Czarzasty jest człowiekiem elastycznym i pragmatycznym, więc oczywiście spotkałoby się to pewnie z niezadowoleniem.
1: Ale zawsze można powiedzieć, zobaczcie, jaka jest alternatywa.
0: Tak, to jest, bo jeżeli Morawiecki pójdzie do PiS-u i Konfederacji, no to jest... Znaczy, to można jakoś sprzedać. Ja sądzę, że oczywiście partia Razem by tutaj by mogła pokazać, my jesteśmy osobno i dlatego...
1: Ale i tak to pokazuje.
0: Tak, ale będzie mogła jeszcze bardziej to wzmocnić. Znaczy, ludzie, którzy rzeczywiście z przekonania głosują na Lewicę, dla nich nie będzie akceptowalne to, że wejście w koalicję z Mateuszem Morawieckim, ale może być łatwiejsze niż wejście w koalicję z Konfederacją.
1: No i w takim razie tymi scenariuszami powyborczymi już niestety musimy zakończyć. Pan profesor Wojciech Rafałowski, socjolog.

0: Polityki, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
5: Podcast Polskiego Radia.
6: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
5: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
6: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
5: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
7: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 9.30. Rafał Boguta, zapraszam. Mateusz Morawiecki i kilkudziesięciu jego współpracowników zrzeszonych w Stowarzyszeniu Rozwój Plus zostaną usunięci z Prawa i Sprawiedliwości. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie po południu Komitet Polityczny Partii. Niewykluczone, że jeszcze dziś Morawiecki powoła nowy klub parlamentarny. Czy koalicja z nimi jest możliwa? O to zapytaliśmy wiceszefa MSZ z Koalicji Obywatelskiej Marcina Bosackiego.
9: Czy już teraz może pan wykluczyć koalicję z partią Mateusza Morawieckiego?
10: Z samą partią Mateusza Morawieckiego, w której jest bardzo wiele osób, których w tej chwili dotyczą śledztwa prokuratury dotyczące bardzo poważnych zarzutów o, powiem wprost, rozkradanie majątku narodowego podczas tamtych rządów. Tak, natomiast bardzo wiele jeszcze do czasu wyborów i potem po wyborach z poszczególnymi politykami tej partii może się wydarzyć.
8: Dzisiejsza decyzja Komitetu Politycznego to konsekwencja niepodpisania deklaracji o wierności PiS, zakładając też rezygnację ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Ten sam termin, różne miejsca. Prezydent Karol Nawrocki zaprasza młodych do Juraty, gdzie odbędą się wydarzenia sportowe, koncerty, a także dyskusje o przyszłości Polski. W tym samym czasie w Olsztynie po raz kolejny odbędzie się Kampus Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego. Doradca prezydenta Szymon Stachowiak mówił na naszej antenie, że w spotkaniu w Juracie chodzi o wysłuchanie młodych ludzi.
11: Inicjatorem całego wydarzenia jest pan prezydent Karol Nawrocki. Bardzo mocno zależy mu na realnym słuchaniu głosu młodego pokolenia, na słuchaniu ich potrzebach, problemach, o wyzwaniach, jakie przewidują, i cieszę się, że do takiego wydarzenia dojdzie.
8: Sceptyczny wobec prezydenckiej inicjatywy jest nasz gość, Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
12: To nie będzie młodzież. Nie wyobrażam sobie, że tam będą dyskutowali młodzi socjaliści z młodymi liberałami albo przedstawiciele środowisk chociażby LGBT. To będzie zlot prawicowych młodzieżówek, prawicowej młodzieży, jakie organizowano od lat pod różnymi szyldami czy Gazety Polskiej.
8: Kampus Polska Przyszłości odbędzie się w dniach od 26 do 30 sierpnia, a spotkanie w Juracie w weekend od 29 do 30 sierpnia. Będą powszechne badania przesiewowe w raku płuca. Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski zapowiedział, że od 1 października z niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej będą mogli skorzystać nałogowi palacze.
13: Świadczenie jest w pełni finansowane przez NFZ, nielimitowane, co zapewni pacjentom równy dostęp do badań oraz większą szansę na wczesne wykrycie nowotworu i skuteczne jego leczenie. To szczególnie ważne, ponieważ rak płuca jest bardzo często rozpoznawany w zaawansowanym stadium, gdy możliwości skutecznego leczenia są bardzo ograniczone.
8: Niskodawkowa tomografia komputerowa klatki piersiowej to bezpieczne badanie, które umożliwia ocenę płuc bez podania kontrastu. Z badania będą mogły skorzystać osoby w wieku od 55 do 74 lat, które mają za sobą co najmniej 20 paczkolat, czyli paliły przez 20 lat paczkę papierosów codziennie. I tym tematem kończymy informacje. W kolejnych, już za pół godziny, przywita się z Państwem Aleksandra Kozera. Ja dziękuję za wspólnie spędzone poranek i do usłyszenia.
7: Dzień w Polskim Radiu 24.
0: Za 27 minut godzina 10.
1: gość Polskiego Radia 24.

0: A już teraz na naszej antenie pani Agnieszka Gaj, adwokat, ekspert do spraw prawa rodzinnego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
0: A będziemy rozmawiać o bardzo trudnym temacie, mianowicie o zaginięciach dzieci podczas wakacji. To jest prawdą, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o statystyki, to te statystyki dotyczące dzieci i młodzieży najgorzej wyglądają właśnie w czasie wakacji?
1: Zdecydowanie tak. Jest to bardzo szeroki temat i zarówno aura na zewnątrz, wyjazdy i te w granicach naszego kraju, jak i za granicą, no one sprzyjają sytuacjom, w którym dzieci są narażone na zaginięcie, gdzie to ich bezpieczeństwo może być zagrożone pomimo tak sprzyjających i dobrych okoliczności jak urlop i korzystanie z tego czasu.
0: Z czego w takim razie najczęściej takie sytuacje wynikają? No i rozumiem, że tu tę grupę dzieci i młodzieży należałoby rzeczywiście podzielić na dwie chyba jednak różne części. To znaczy najpierw te dzieci kilkunastoletnie, po drugiej stronie młodzież, czyli już nastolatkowie. Tu w obu tych grupach te przyczyny, okoliczności będą inne?
1: I tak, i nie. To znaczy te okoliczności, które mogą dotyczyć nastolatków i już dzieci w bardziej zaawansowanym wieku, pewnie nie będą dotyczyły kilkulatków, nad którym sprawujemy stałą opiekę, bo jednak są te dzieci bardziej związane z rodzicami i gdzieś bliżej nas, nie oddalają się, nie wyjeżdżają samodzielnie. Jeżeli mówimy o... Czy na pewno są takie okoliczności, które sprzyjają tego typu tragedią i zarówno jeżeli chodzi o małe dzieci i te starsze, czyli brak uważności rodzica. To jest oczywiście nie każde zaginięcie i w ogóle zaginięcia nie można od razu łączyć z odpowiedzialnością rodzica za taką sytuację. Natomiast to, co jest istotne, to też taka prewencja i przygotowanie dziecka, to co my możemy zrobić jako rodzic. Jeżeli chodzi o te małe dzieci, kilkuletnie, tak jak pan redaktor powiedział, no to tu przede wszystkim bardzo duża uważność na to, co się z dzieckiem dzieje, żeby ono było cały czas w naszym zasięgu oka, żeby, jeżeli jesteśmy w zatłoczonym miejscu, żeby to dziecko jednak trzymać za rękę, żeby unikać sytuacji, w której dziecko może się zagubić. Jeżeli chodzi o nastolatków, no to wiadomym jest, że tu pojawia się ten aspekt trochę większej samodzielności, chęci samodzielnego spędzania czasu ze znajomymi, z rówieśnikami swoimi, wyjazdy samodzielne. I to też to jest kolejna jakby płaszczyzna, gdzie gdzieś to zagrożenie może się pojawić. Natomiast moim zdaniem to, co jest najbardziej istotne, to jest ta... co my jako rodzice możemy zrobić, jak możemy dzieci na to przygotować i też nasza uważność, jeżeli mówimy o nastolatku, nasza uważność na to, co się dzieje w ogóle w życiu nastolatka. Kim, tak.
0: A mamy z tym problem, z tą uważnością, szczególnie jeżeli chodzi o te starsze dzieci?
1: Mamy problem... Myślę, że to jest bardziej pytanie do psychologów, do socjologów, natomiast tak jak obserwuję i sprawy, które pojawiają się, kwestia dzieci, tych nastolatków, no przy okazji prowadzenia spraw rodzinnych czy rozwodowych, ta uważność też wynika raz z tempa życia, tak, że my tak bardzo chcemy tym naszym dzieciom zapewnić wszystko, że w tym zapętleniu i gonitwie za zabezpieczeniem finansowym naszych dzieci gdzieś tracimy czas i okoliczności do tego, żeby z naszymi dziećmi porozmawiać. Z drugiej strony no, to, o czym powszechnie się mówi, czyli to, co się dzieje w sieci, tak, na ile rodzic w ogóle ma wgląd i ma narzędzia i wiedzę przede wszystkim do tego, jak no, nie chcę używać słowa sprawdzać, ale moim zdaniem trzeba w jakiś sposób to robić, żeby te nasze dzieci chronić. No właśnie co do tego, co się dzieje w sieci, tak? Jakie, gdzie się dziecko w tej sieci porusza, z kim ma do czynienia, bo tam rodzi się ogromne zagrożenie też w kontekście zaginięć dzieci, bo przecież wielokrotnie słuchaliśmy o sytuacjach, w których jakaś dziewczynka czy chłopiec wyjechali gdzieś, bo chcieli się spotkać z osobą, którą poznało w sieci. I zaczyna się, to jest pierwszy krok do tragedii. Może być oczywiście pierwszym krokiem do tragedii.
0: To jeszcze jedna kwestia. A jaka jest odpowiedzialność nas, rodziców, za opiekę nad naszymi dziećmi? I tu z kolei bardziej myślę o tych mniejszych dzieciach.

0: od strony formalnej, od strony prawnej? Jak to wygląda?
1: To znaczy, to jest bardzo złożony temat. I tak jak ja powiedziałam na wstępie, zaginięcie dziecka nie powoduje z automatu, czy nie oznacza z automatu odpowiedzialności rodzica. My jako, na nas jako na rodziców i moralnie, i prawnie ciąży obowiązek sprawowania pieczy nad tym dzieckiem, zabezpieczania go, tak? Dbania o jego zdrowie, o jego bezpieczeństwo. I tutaj jeżeli... To wszystko zależy od okoliczności. Ja wiem, że to często to, ta formułka jest używana, ale rzeczywiście tak jest. Bo jeżeli jest sytuacja, w której rodzic znajduje się pod wpływem alkoholu, tak, jest z dzieckiem na plaży, nie dopilnuje tego dziecka i wydarza się coś złego, no to to może rodzić odpowiedzialność karną nawet za narażenie dziecka na bezpośrednią utratę zdrowia lub życia.
0: Dobrze, a zapytam o takie sytuacje być może mniej oczywiste. Jesteśmy nawet w domu, nasze dziecko lat 8, 9, 10 wychodzi samo na podwórko, które jest tuż pod naszymi oknami. My zostajemy w domu. Coś się wydarza.
1: To również może powodować, i to znów zależy od sytuacji, ale to może powodować zarówno odpowiedzialność karną, jak i nawet wykroczenie, bo kodeks wykroczeń przewiduje odpowiedzialność rodzica za pozostawienie dziecka przy ruchliwej drodze czy przy torach kolejowych. I tutaj ta odpowiedzialność jak najbardziej może się zrodzić, nie mówiąc także o konsekwencjach nie tylko karnych, ale też na gruncie prawa rodzinnego. Mam na myśli, że jeżeli sąd poweźmie wiedzę na temat tego, że dziecko jest zaniedbywane, że dziecko przebywa właśnie w warunkach, czy rodzic nie zabezpiecza tego dziecka, no to tutaj mogą być też konsekwencje w postaci, w zakresie ograniczenia, czy nawet pozbawienia w skrajnych przypadkach władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.
0: To kolejna kwestia, jeżeli już dochodzi do tragedii, takie dziecko znika, co się wtedy dzieje? Jak wyglądają procedury? No i czym oczywiście jest chyba no, to, o czym każdy z nas zapewne, tak mi się wydaje, zapewne słyszał, czyli child alert.
1: Tak, to znaczy to, od czego bym chciała zacząć i to, od czego, o czym zaczęłam mówić, to jest kwestia też tej naszej, to co my możemy zrobić jeszcze zanim już dojdzie do tej sytuacji, bo to jest dla mnie bardzo istotne, jak sobie też tak myślałam o tej naszej rozmowie w dniu dzisiejszym, to, że my możemy to dziecko w jakiś sposób przygotować, tak? I możemy uczyć dziecka na przykład wybierania numeru 112, jeżeli coś się wydarzy, że powinniśmy uczyć dzieci tego, że w każdym momencie, jeżeli coś się wydarzy, nie wiem, na ulicy, może krzyczeć, wołać o pomoc, tak? Że bardzo często z jednej strony chcąc chroniąc dzieci przed, i musimy też to robić oczywiście, przed kontaktem z obcą osobą, tak? Bo różne sytuacje się zdarzają, z dziećmi trzeba rozmawiać, ale też nie wylewać dziecka z kąpielą i nie zaszczepiać dziecku strachu przed dorosłym, a przede wszystkim też przed funkcjonariuszami policji, bo mamy czasami taką tendencję, prawda? I warto dziecku mówić, że policjant, strażak, oni są od tego, żeby nam pomagać. I zawsze możesz do niego podejść i poprosić o pomoc, tak? Jeżeli jesteśmy na przykład na plaży, zatłoczonej plaży, to umówić się, słuchaj, to jest takie charakterystyczne miejsce. Jeżeli nie będziesz mogła mnie znaleźć, nie będziesz mógł mnie znaleźć, tu się spotykamy. Tu w tym miejscu jest ratownik, podejdź do niego, poproś o pomoc, tak? Także to jest to, co my możemy zrobić. I teraz jeżeli się...
0: Ale mam wrażenie, że jeżeli chodzi akurat o tego typu porady, to gigantyczną pracę w ostatnich latach robią przedszkola i szkoły.
1: Prawda, chociaż ja tutaj myślę, że każda placówka w inny sposób działa i na pewno gigantyczną pracę robią, jeżeli chodzi o kwestię udzielania pierwszej pomocy i może alarmowania organów, znaczy właśnie tych telefonów pod 112, ale ja się naprawdę, pan redaktor, wywołuje jakby myśli, które miałam przed naszą rozmową, bo sama mam dzieci w wieku przedszkolnym i o ile na przykład jak bardzo trzeba też jednak dzieciom, szczególnie takim w wieku kilkuletnim, bo to się to raz jest, za chwilę się zapomina, żeby nawet w formie zabawy to można robić, tak? Bo to można robić scenki, odgrywać te scenki, jak wygląda telefon na 112. Uczyć też dzieci, że na przykład takie po prostu krzyczenie pomocy w sytuacji, w której nic się nie dzieje, może powodować, że następnym razem, jak to dziecko krzyknie pomocy, to może ktoś nie zareagować, bo będzie myślało, że dziecko się znowu bawi, prawda? Placówki

0: robią, ale uważam, że można w tym zakresie, jeżeli chodzi o te sytuacje zagrożenia związane czy z kontaktem z osobą dorosłą, czy właśnie w takich sytuacjach w okresie letnim, kiedy dzieci znajdują się w zatłoczonych miejscach, jak plaża, jak góry, tak, że tutaj warto by było jeszcze chociażby w formie, nie wiem, teatrzyku, zabaw to robić, ale i tak to nie zwalnia rodziców, to jest nasza przede wszystkim praca, żeby tutaj dzieci spróbować na to przygotować, bo wiadomym jest, że w sytuacjach stresowych to nawet dorośli zupełnie inaczej działają, prawda?
1: To na ile w takim razie rzeczywiście rodzice myślą w takich kategoriach? Myślą w jakiejś mierze perspektywicznie. Na ile jest tak, że nie przyjmujemy w ogóle do wiadomości tego, że może się cokolwiek złego wydarzyć. Nie przyjmujemy do wiadomości również tego, że my jako rodzice, no czasami nie oszukujmy się, no mamy gorszy moment, mamy gorszy dzień, jesteśmy rozkojarzeni. No ale żeby...
0: Albo zbyt rozluźnieni.
1: Albo tak, albo w drugą stronę. No ale żeby myśleć w takich kategoriach, to trzeba mieć chyba też sporo dystansu do siebie samego. No i pytanie brzmi, czy z tym też nie mamy jako rodzice, jako dorośli czasami problemu, który później rodzi takie, a nie inne konsekwencje?
0: To znaczy, być może tak jest tutaj w tym zakresie, ciężko mi się wypowiedzieć, bo nie dysponuję żadnymi danymi ani socjologicznymi.
1: Ale myślę też o pani doświadczeniach zawodowych.
0: W kontekście, no, znaczy to tak, no, w ogóle moje doświadczenie zawodowe, abstrahując od spraw rodzinnych, jakby polega, czy z mojego doświadczenia wynika na to, że zazwyczaj klienci przychodzą z problemem, no od tego jesteśmy, żeby w tych problemach pomagać, ale w sytuacji, w której tym problemom można było zapobiec. I to na wielu gruntach i w wielu aspektach spraw, nie tylko rodzinnych. I rzeczywiście jest tak, że no często jest tak, że do momentu, jak coś się nie wydarzy, my nawet nie przyjmujemy do wiadomości, że tak może być, albo nie wiemy, jak zareagować, prawda? Że mogłam zrobić inaczej, albo mogłam... Jest to problem, natomiast z drugiej strony tak dużo się mówi o zaginięciach dzieci i też media społecznościowe w tym zakresie też robią jednak dobrą robotę, że ten temat jest powszechny. I tak samo jest w kwestii w ogóle bezpieczeństwa dzieci, czy w wodzie, tak, czy przede wszystkim w wodzie. Tak, że tutaj te informacje, jeżeli chcemy nawet gdzieś poczytać, nawet wczoraj czy przedwczoraj wchodziłam sobie na stronę Komendy Głównej Policji, tam bardzo fajnie też jest wyjaśniona kwestia związana z tym, jak spróbować uchronić dziecko przed uprowadzeniem, przed zaginięciem. To nawet na stronie Komendy Głównej Policji można, są takie wytyczne w bardzo ładnym, takim przystępnym języku, w którym też się wskazuje na tą uważność na nastolatka, prawda? Żeby jednak, co jest pewnie trudne, każdy z nas przechodził przez ten wiek i ta niezależność, takie poczucie niezależności jest bardzo mocne w nastolatkach, ale żeby jednak gdzieś tam czuwać nad tym i zwracać właśnie uwagę na tym przede wszystkim, w jakim otoczeniu jest, co chce zrobić, gdzie chce pojechać, jeżeli dziecko chce pojechać gdzieś dalej na wakacje, to żeby mieć jak najwięcej informacji. Nie nad wszystkim jesteśmy w stanie zapanować, nie nad wszystkim jesteśmy w stanie, nie wszystko jesteśmy w stanie skontrolować, ale to, co możemy zrobić, to już jest po naszej stronie.
1: No to myślę sobie o takich bardzo prozaicznych sytuacjach. Jesteśmy na przykład na wakacjach, gdzieś wypoczywamy nad morzem, nieważne czy to będzie Bałtyk, czy to będzie Grecja, czy jakiekolwiek inne miejsce. Jest z nami małe dziecko. No i teraz jak gdyby myślę sobie, nawet z własnych obserwacji, jak gdyby mogę przytoczyć takie dwie różne sytuacje. To znaczy pierwsza sytuacja jest taka, że rodzice leżą na leżakach, ale jedno z nich, no jednak to przynajmniej jedno oko ma cały czas otwarte i cały czas spogląda na dziecko, no bo powiedzenie dziecku nie odchodź za daleko, to czasami jest za mało. Ale druga opcja, bardzo podobna, a jednak zupełnie inna, to znaczy dwoje rodziców leży sobie na leżakach, czy też na jakichś innych tego typu urządzeniach i oddaje się błogiemu relaksowi, licząc na to, że ich małe dziecko posłucha i rzeczywiście od tych leżaków się nie oddali. I różnie to bywa oczywiście.
0: Znaczy my musimy przede wszystkim pamiętać o tym, że dzieci nie mają takiej zdolności jeszcze przewidywania konsekwencji swoich zachowań, i to na szerokim polu, prawda? I one tego poczucia zagrożenia tak nie mają. I one nie mają takiej wyobraźni jak my. I to bezwzględnie, to na nas spoczywa ta odpowiedzialność. To my musimy pilnować, żeby trzymać dziecko za rękę, a nie dziecko.

0: dziecko pilnować nas, żebyśmy my się nie oddalali, żebyśmy za szybko nie poszli, żeby dziecko... To jest wszystko kwestia naszej odpowiedzialności. Też oczywiście wszystko zależy od tego, w jakim miejscu jesteśmy, no bo wyobrażam sobie, że jeżeli jestem nad morzem, gdzie jest bardzo dużo ludzi i woda jest wzmożona, tak, to ja stoję na brzegu i pilnuję dziecka, bo to jest chwila, moment, to jest sekundy nieuważności i może się wydarzyć tragedia. Natomiast, bo to, o co pan redaktor pytał wcześniej, co zrobić, jak już do tego dojdzie. To jest bardzo istotne. I bardzo istotne jest to, żeby nie zwlekać, tylko od razu alarmować. Od razu alarmować. Jeżeli jesteśmy nad wodą, do ratownika, jeżeli coś się dzieje i mamy wątpliwości co do tego, jakby obawy, że dziecko mogło zaginąć czy zostać porwane, to od razu musimy alarmować funkcjonariuszy policji, jechać na najbliższy, najlepiej jechać na najbliższy komisariat policji. Nie ma czegoś takiego, że my musimy odczekać kilka godzin albo te magiczne 24 godziny. Każdy funkcjonariusz policji ma obowiązek przyjęcia naszego zgłoszenia zaginięcia dziecka. Bez względu na to, ile czasu minęło. Tutaj nie ma żadnej cezury czasowej co do tego, czy ja już, czy policjant może już przyjąć zawiadomienie o zaginięciu, czy jeszcze kilka godzin musimy. To jest mit, który funkcjonuje, który jest absolutnie nieprzystający do rzeczywistości.
1: Ja sobie spoglądam na statystyki, jestem w tej chwili na stronie ITAKI, czyli instytucji, która od lat specjalizuje się w poszukiwaniu osób zaginionych, nie tylko zresztą dzieci. No i gdy spojrzymy na te informacje dotyczące samych dzieci. W Polsce co 2-3 dni zgłaszane jest policji zaginięcie dziecka, które nie skończyło 7 lat. Aż dwoje dzieci w wieku od 7 do 13 lat zgłaszanych jest prawie codziennie. Na szczęście, jeżeli chodzi o skuteczność działań policyjnych, no to ta skuteczność jest na bardzo wysokim poziomie, ale myślę sobie, że nawet jeżeli zdarza się, albo inaczej, jeżeli nawet ten happy end jest więcej niż prawdopodobny, no to te godziny, te dni, które nas dzielą od tego happy endu, myślę, że dla każdego rodzica to będzie koszmar.
0: I dla tego dziecka przede wszystkim.
1: I dla dziecka oczywiście.
0: Tak. Dlatego tak ważne jest nasze działanie. Jak to jest o to, o czym przed chwilą powiedziałam. My musimy natychmiast reagować. Natychmiast reagować. I jadąc na komisariat policji, musimy też się do tego w miarę możliwości, na tyle ile sytuacja, bo tak jak powiedziałam, w stresie bardzo różnie reagujemy i niektórzy wchodzą w tryb zadaniowy i zachowują taką jasność działania, a niektórzy po prostu tracą ją. I to, o czym należy pamiętać, to udając się na komisariat policji, żeby mieć zdjęcie dziecka, żeby przygotować się, nawet sobie spisać na kartce, w co było ubrane, jakieś cechy charakterystyczne dziecka, gdzie ono było, z kim ono było. Wszystkie informacje są bardzo ważne, bo też trzeba pamiętać o tym, że przyjmując funkcjonariusz policji, który przyjmuje zawiadomienie o zaginięciu dziecka, on jakby analizuje też, czy zachodzą przesłanki do uruchamiania właśnie child alert. Bo tak jak każde zaginięcie dziecka powoduje działania policji, to też z kolei nie każde takie zaginięcie powoduje uruchomienie procedury child alert, bo to są wyjątkowe sytuacje, muszą być spełnione odpowiednie kryteria, żeby ten child alert został uruchomiony. Natomiast to, co jest ważne, udając się na policję, musimy być przygotowani do tego, żeby przekazać maksymalną informację, ponieważ im więcej informacji, to daje większe możliwości działania policji prowadzących czynności poszukiwawcze.
1: No ale to jeżeli pani pozwoli, to nie ukrywam, że chciałbym dopytać właśnie o ten child alert. To w jakich sytuacjach child alert jest uruchamiany?
0: To znaczy, to są wyjątkowe. No muszą być szczególne okoliczności i kryteria spełnione, żeby ten child alert został uruchomiony. Ponieważ trzeba sobie jeszcze powiedzieć, czym jest child alert, tak? Bo to jest taki krajowy system rozpowszechniania wizerunku zaginionego dziecka w mediach i przestrzeni publicznej. I to, co tutaj jest ważne, to jest ta szybkość działania i powszechność działania. I żeby teraz uruchomić child alert, no to muszą być spełnione te kryteria. To jest kryteria wieku, czyli osoba zaginiona w chwili zaginięcia nie ukończyła 18 roku życia. Kolejną przesłanką jest przesłanka czy kryterium zagrożenia, czyli że istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest ofiarą przestępstwa, na przykład porwania, lub jego życie i zdrowie są bezpośrednio zagrożone. Trzecie kryterium to jest zgoda rodzica na publikację wizerunku. rodzica albo opiekuna.

prawnego w zależności od sytuacji prawnej dziecka. Jeżeli takiego kontaktu z rodzicem czy opiekunem prawnym nie ma, to wówczas taką zgodę wydaje sąd rodzinny i to się dzieje w trybie natychmiastowym. No i dwa, jeszcze jest kryterium celowości, czyli analizuje się ryzyko w takim kontekście, czy

0: nie zaszkodzi życiu dziecka, to wówczas ten komunikat chat alert jest publikowany. Oczywiście jest cała procedura formułowania tego wniosku, zatwierdzania go, podejmowania decyzji. Tutaj ten wniosek trafia do Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji i tam on jest analizowany przez ekspertów i podejmowana, już nie wchodząc w szczegóły, kto konkretnie jak, natomiast tam jest podejmowana decyzja, czy rzeczywiście są spełnione te kryteria i chat alert należy uruchomić.
1: To w takim razie mamy już bardzo mało czasu. O jakich przykazaniach, o jakich zasadach każdy rodzic, bez względu na to, czy ma dziecko w wieku lat 3, 10 czy 15, powinien pamiętać?
0: O uważności i pamiętaniu o tym, że to dziecko jest najważniejsze, jego bezpieczeństwo i ono sobie samo tego bezpieczeństwa nie zapewni. Ale ja sobie też... taka jedna myśl mnie naszła, przygotowując się do tej dzisiejszej rozmowy i o co bym chciała również zaapelować, o na naszą uważność, nie tylko na nasze dzieci, ale na to, co się dzieje dookoła. Że jeżeli widzimy dziecko, które stoi samo na plaży, rozgląda się, płacze, to reagujmy, zapytajmy to dziecko, czy potrzebuje pomocy, czy kogoś szuka. To jest bardzo ważne i to, że... To nas nie zwalnia z odpowiedzialności i takiego odpowiedzialności za, oczywiście nie w kontekście prawnym, tak? Natomiast bądźmy uważni przede wszystkim oczywiście na nasze dzieci i pamiętajmy, że to ich bezpieczeństwo jest najważniejsze i oni sami sobie tego bezpieczeństwa nie zapewnią, ale bądźmy uważni na to, co się dzieje dookoła. I reagujmy.
1: Ale wydawałoby się, że akurat w przypadku dzieci my takich oporów raczej nie mamy i tu raczej większość z nas chyba, zawahałem się, chyba by zareagowała.
0: Myślę, że tak, ale tak jak pan sam redaktor powiedział, wakacje są takim momentem, gdzie każdy chce złapać trochę oddechu, gdzie się rozluźnia, gdzie są sytuacje, w których spożywany jest alkohol, tak, czy na plaży. Mamy przecież mnóstwo sytuacji, czy utonięć, czy zagrożenia utonięcia, bo dana osoba była pod wpływem alkoholu i weszła do wody. Także tak, uważam, że generalnie mamy tendencję do reagowania i ta świadomość społeczeństwa jest znacznie większa niż kiedyś. Natomiast myślę, że nie zaszkodzi, aby o tym przypomnieć i apelować o to za każdym razem.
1: No to w takim razie przypominamy, apelujemy, tym bardziej, że chodzi akurat o tych z nas, którzy tej opieki w szczególny sposób z naszej strony wymagają, czyli o nasze dzieci. Pani Agnieszka Gaj, adwokat, ekspert do spraw prawa rodzinnego. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polityczny rozwód dziś stanie się faktem. Kaczyński i Morawiecki wybierają inne drogi. Mamy komentarze gości poranka. Zachód Europy walczy z potężnymi pożarami. Polscy strażacy pomogą w Hiszpanii. Będzie też relacja z Londynu. Podsumujemy pierwszy tydzień pracy nowego brytyjskiego premiera. Minęła 10. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Zaczynamy jednak od Warszawy. Za pół godziny w prokuraturze okręgowej ma się stawić Daniel Obajtek. Były szef Orlenu ma usłyszeć zarzut składania fałszywych zeznań.
2: Chodzi o zeznania, jakie Daniel Obajtek złożył przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia. Postępowanie dotyczyło okoliczności zatrudnienia w spółkach grupy Orlen żony i ojca dziennikarza prawicowych mediów Piotra Nisztora. Świadek Obajtek zeznał, że nie znał bliżej Nisztora. Dziennikarz mówił natomiast, że nie zabiegał o pracę dla członków swojej rodziny. Ich słowa podważa nagranie z podsłuchu zamontowanego w gabinecie prezesa Orlenu. Słychać na nim m.in. jak Daniel Obajtek zapewnia dziennikarza, że zadba o pracę i wynagrodzenie dla jego żony. W sprawie ojca zadeklarował, że kogoś z pracy zwolni, aby było dla niego miejsce. Piotr Nisztor już usłyszał zarzuty w tej sprawie. Za składanie fałszywych zeznań grozi do 8 lat więzienia.
1: Tematem zajmuje się Jolanta Turkowska. Rozłam w PiS-ie staje się faktem. Po południu Komitet Polityczny ma przypieczętować usunięcie z partii ponad 40 parlamentarzystów. To grupa związana z Mateuszem Morawieckim. Zarzewiem sporu było powołanie przez byłego premiera Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zdaniem władz PiS-u to działanie wbrew partii. O polityczny rozwód i przyszłość Morawieckiego gości poranka pytał Roch Kowalski. Witaj.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, co o sprawie myśli obóz prezydencki związany z PiS-em, a co koalicja rządowa?
3: Prezydent nie włącza się w partyjny spór w Prawie i Sprawie. Tak deklarował na naszej antenie Szymon Stachowiak, minister z kancelarii Karola Nawrockiego.
4: Emocje są, emocje opadną. Mateusz Morawiecki wybrał jedną ścieżkę, by tam zawojował jak najwięcej. Prawo i Sprawiedliwość wybrało trochę inną, by tam zawojowali jak najwięcej. Ja mam ogromną nadzieję, że w przyszłym roku silne Prawo i Sprawiedliwość i silny Rozwój Plus odsuną rządy Donalda Tuska.
3: Konflikt między politykami PiS-u przenosi się też do parlamentu, gdzie frakcja Morawieckiego i partia Kaczyńskiego będą walczyć o stanowisko wicemarszałka Sejmu. Po 3 latach nieobecności w prezydium Izby PiS zmieniło zdanie i zgłosiło kandydaturę Marcina Ociepy.
5: Strach zajrzał PiS-owi w oczy. Bali się, że ludzie Morawieckiego podbiorą to stanowisko, które jest wakatem, więc propozycja z kandydatem, można powiedzieć, który już ma na sumieniu jakby jedno ojcobójstwo.
3: Tak mówił w poranku Polskiego Radia 24 europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba, nawiązując do odejścia sprzed lat Marcina Ociepy z porozumienia Jarosława Gowina. A marszałek Włodzimierz Czarzasty już zapowiedział, że wyborem nowego wicemarszałka Sejm zajmie się dopiero we wrześniu.
1: Rozłam PiS-u coraz bliżej. Komentarze gości poranka zebrał Roch Kowalski. Bardzo dziękuję. Ja dodam, że Komitet Polityczny PiS-u zbiera się o 17. Francja, Hiszpania i Portugalia walczą z potężnymi pożarami. Tylko we Francji i Hiszpanii ze swoich domów musiało uciekać ponad 300 tysięcy osób. Według Komisji Europejskiej to jedna z największych operacji ewakuacyjnych w Europie. W środkowej części Hiszpanii ewakuacją objęto ponad 90 tysięcy osób, a ogień strawił 77 tysięcy hektarów lasów. I właśnie tam jadą polscy strażacy, by pomagać w walce z żywiołem. Będą działać w rejonie Toledo.
6: Będą to 3 zmiany po około 35 strażaków każda. Te zmiany będą trwały po 10 dni. Ta nasza grupa 105 strażaków będzie druga co do wielkości.
1: Mówił rzecznik Państwowej Straży Wojciech Gralec. Zanim strażacy zaczną pomagać, czeka ich długa droga. Do Hiszpanii udają się drogą lądową. Przejadą jedną kolumną przez Niemcy. Niższe rachunki za prąd, tańsze bilety autobusowe, ulgi dla pubów i nowe rządowe biuro w Manchesterze. To lista decyzji podjętych w pierwszym tygodniu urzędowania nowego brytyjskiego premiera. Andy Burnham już poprawił notowania Partii Pracy.
7: Najnowszy sondaż More in Common daje Partii Pracy 28% poparcia. Partia po raz pierwszy od marca 2025 roku wyprzedziła ugrupowanie Reform UK. Burnham studzi jednak emocje i przekonuje, że po tygodniu rządów jest za wcześnie na daleko idące wnioski. Premier zapowiedział zniesienie 5% VAT-u na energię elektryczną dla gospodarstw domowych. Wróci też limit ceny pojedynczego biletu.

0: autobusowego w wysokości 2 funtów. Rząd ogłosił ponadto ulgi dla pubów, klubów muzycznych i lokalnych firm. Burnham otworzył również w Manchesterze centrum rządu nazwane Number 10 North. Chce tam regularnie pracować, pokazując, że decyzje nie muszą zapadać wyłącznie w Londynie. W polityce zagranicznej nowy premier od razu wysłał jasny sygnał. Wielka Brytania nadal będzie wspierać Ukrainę. Nowy premier spotkał się z Załęskim i zapewnił, że Londyn nie zmieni stanowiska wobec rosyjskiej agresji. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Na koniec wakacje po sąsiedzku i szansa na rekord. Polskie wybrzeże przyciąga coraz więcej turystów z Czech, a tegoroczny sezon może być pod tym względem historyczny, ocenia Polska Organizacja Turystyczna. Z jej wyliczeń wynika, że w zeszłym roku nad polskie morze przyjechało blisko 500 000 Czechów, a w tym roku może ich być znacznie więcej. Podobno stajemy się dla naszych sąsiadów nową Chorwacją. Mamy niższe ceny, dobrą infrastrukturę drogową i wysoki standard usług.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Słońce od rana przeplata się z chmurami i tak będzie przez cały dzień. Lokalnie na północy i wschodzie przelotnie popada. Na Mazurach i Podlasiu mogą pojawić się burze. Temperatura niezbyt wysoka, od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 24 na Dolnym Śląsku.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
12: No i co, Barbara, co?
11: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej ma.
2: Po reklamie.
15: Dzień w Polskim Radiu 24.
16: 8 minut po godzinie 10.
2: Gość Polskiego Radia 24.
17: A w naszym studiu pani dr Katarzyna Maniszewska, Centrum Badań nad Terroryzmem, Uniwersytet Civitas i Uniwersytet w Białymstoku. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: No i oczywiście na początek przypomnienie o dwóch wydarzeniach z ostatnich, właściwie nawet nie dni, z ostatnich godzin, możemy tak śmiało powiedzieć. Najpierw informacja z Berlina, weekend, zamach podczas festiwalu LGBT. Jedna osoba nie żyje. Później okazało się, że tą tragicznie zmarłą osobą jest młoda Polka. W tej chwili już polska prokuratura rozpoczęła śledztwo w tej sprawie. I niedługo potem równie tragiczne wieści z Paryża. Paryża. W poniedziałek rano doszło tam do ataku nożownika. W wyniku tego ataku trzy kobiety zostały ranne, w tym jedna kobieta w ciąży. Jeżeli chodzi o ten pierwszy przypadek, no to tam motywy islamistyczne były oczywiste. W drugim przypadku pojawiły się takie informacje, niepotwierdzone informacje mówiące o tym, że ten napastnik miał krzyczeć, że

0: kazał mu to zrobić Allah, ale paryska policja potem niejako studziła te emocje i przynajmniej te pierwsze komunikaty mówiły o tym, że jeżeli chodzi o motywację napastnika, to tu trzeba być bardzo ostrożnym w wydawaniu tego typu sądów. No, nie zmienia to faktu, że w ciągu praktycznie dwóch dni mamy dwa bardzo groźne incydenty, bardzo groźne ataki. To jest po części niestety rzeczywistość europejska, rzeczywistość Europy Zachodniej, tego typu zdarzenia?
1: Niestety, no cóż, mogę odpowiedzieć niestety tak. To ja bardzo tutaj uczulam na to, żeby zachowywać proporcje, jeżeli patrzymy w ogóle na zjawisko terroryzmu. I od razu chcę powiedzieć, że epicentrum, światowe epicentrum terroryzmu leży tysiące kilometrów od Europy, akurat aktualnie w krajach Sahelu. Natomiast nie zmienia to faktu, że nawet jedna ofiara terroryzmu to jest o jedną za dużo. I widzimy w krajach Unii Europejskiej, czy szerzej w Europie, bo w Wielkiej Brytanii również, pewne nasilenie tego typu ataków dokonywanych przez samotnych sprawców. Tu mogę dodać, że w zeszłym tygodniu też nie do końca wiemy, jakie były motywy, ale również nożownik w Grecji pod Akropolem zaatakował turystów. Jeden z nich, Amerykanin, trafił w ciężkim stanie do szpitala. Widzimy, że te wydarzenia się po prostu dzieją, nie zawsze będą klasyfikowane jako terroryzm w tych prawnych definicjach. To jest bardzo specyficzny charakter przestępstwa, że tak powiem, no ale nie zmienia to faktu, że ten modus operandi właśnie samotnie działających sprawców jest, no powiedziałbym, coraz bardziej widoczny.
0: To jest najbardziej charakterystyczne zjawisko, najbardziej charakterystyczna zmiana, no bo gdy myślimy sobie o terroryzmie sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat, to były to działania przeważnie starannie zorganizowane, za którymi stały grupy terrorystyczne, niekoniecznie wcale islamistyczne, bo przecież ten terroryzm miał bardzo różne oblicza.
1: Oczywiście.
0: Natomiast w tej chwili to są tak zwane samotne wilki, które bardzo często nawet nie mają żadnych bezpośrednich powiązań z konkretnymi grupami, są bardziej inspirowane?
1: Tak, są inspirowane, ale są, powiedziałbym, aktywnie inspirowane. W 2024 roku tak zwane Państwo Islamskie wydało rodzaj odezwy do swoich sympatyków, w cudzysłowie, w którym użyło takiego sformułowania one of us, jeden z nas. Jeżeli będziesz robił tego typu zamach, nie musisz mieć z nami kontaktów bezpośrednich, nie musisz być częścią jakiejś komórki czy naszej organizacji, ale jeżeli w naszym imieniu niejako dokonujesz tego aktu przemocy, to jesteś właśnie tym, w cudzysłowie, jednym z nas. To było niezwykle istotne w moim przekonaniu dla tej atrybucji, można powiedzieć, zamachów terrorystycznych, a jednocześnie dla tych osób, które bardzo często radykalizują się samodzielnie w tej przestrzeni online, współcześnie, to jest ten wielki trend, który obserwujemy, to daje im pewne poczucie, i znowu mówię w cudzysłowie, przynależności do większej sprawy. I to oni się radykalizują samodzielnie bardzo często, ale jednak gdzieś tam ta myśl przewodnia, akurat w przypadku tutaj krajów Unii Europejskiej, pochodząca z tego tak zwanego Państwa Islamskiego, jest tutaj wyraźnie widoczna.
0: No ale to w takim razie kilka pytań dotyczących tego, jak to w tej chwili wygląda, bo znów wracając do tych doświadczeń już sprzed iluś lat, to oczywiście takie zakrojone na szeroką skalę przygotowania, działania grup terrorystycznych. One z jednej strony oczywiście, gdy dochodziły do skutku, niosły ze sobą dużo więcej ofiar, były dużo groźniejsze, ale jednocześnie przez to, że to się jednak działo w pewnych strukturach, była jakakolwiek szansa na to, żeby być może takie działania wytropić i takim działaniom zapobiec. W tej chwili, gdy mówimy o takich pojedynczych sprawcach, którzy nie są z nikim powiązani, którzy tak naprawdę bardzo często nie prowadzą żadnych przygotowań, bo tam bardzo często nie ma jakiegoś szczególnego rozpoznania, działania, jakichś dziwnych zakupów, które mogłyby wzbudzić podejrzenie. Ci ludzie wychodzą po prostu z kuchennym nożem na ulicę i to wszystko. Rozumiem, że możliwości działania służb są na, no, właściwie zerowe czasami.
1: Są ograniczone, ale nie powiedziałabym, że są zerowe. Tu jeszcze trzeba też powiedzieć, że to nie jest tak, że Europa jest wolna od tego zagrożenia, powiedziałabym, zorganizowanego terroryzmu, organizacji terrorystycznych. I też widzimy, że służbom w różnych państwach Unii Europejskiej udało się na przykład w ubiegłym roku skutecznie doprowadzić do rozbicia takich, powiedziałabym, szajek terrorystycznych, chociażby w Niemczech. Komórka Hamasu planowała przeprowadzić zamach terrorystyczny. Udało się udaremnić ten zamach. Ale tak, ma pan redaktor słuszność. Jeżeli ma

0: mamy do czynienia z pewną organizacją, z komórką, gdzie mamy przepływ informacji też. To przygotowanie do przeprowadzenia zamachu trwa trochę dłużej. To daje służbom większe możliwości działania. Jednakże w przypadku tych samodzielnych sprawców to nie jest też tak, że jesteśmy zupełnie bezbronni. Ten przykład z Berlina właśnie pokazuje, że no z jednej strony pokazuje, że to państwo niestety zawiodło, ale z drugiej strony ten człowiek był na radarze. Znaczy on był monitorowany, siedział w więzieniu, był, że tak powiem, w cudzysłowie oflagowany jako osoba, jako islamista, zradykalizowany, był w programie deradykalizacji, no, który no, ewidentnie no tak, nie zadziałał.
1: Ale czy to jednocześnie nie jest jednak dowód na pewną słabość systemu? No bo jeżeli mamy kogoś, kto wzbudza podejrzenia, kto, tak jak pani powiedziała, jest obserwowany, jest na radarze, no, tylko tyle, że nic z tego nie wynika, bo ten człowiek wychodzi na ulicę i dokonuje takich rzeczy.
0: Zgadzam się, że system absolutnie nie jest tutaj optymalny, tylko że tu dotykamy też troszkę szerszego problemu czy kwestii związanej z wolnościami obywatelskimi. Znaczy, gdzie kończą się nasze wolności obywatelskie, a zaczyna pełny monitoring państwa.
1: No tak, ale to właśnie dokładnie o tym to myślałem, jest... że no, to... czym się szczycimy, czyli wszelkiego rodzaju właśnie kwestie prawne, ograniczenia, prawa człowieka i tak dalej, no one tu paradoksalnie w obronie ludzi, w obronie bezpieczeństwa wiążą nam ręce.
0: Trochę tak jest, ale ja też uważam, że my mamy już w Europie wypracowane, po pierwsze jest naprawdę dobra współpraca służb międzynarodowa, bo to jakby z terroryzm to jest pewien ekosystem zagrożeń, tak? Jedno państwo z nim sobie nie będzie w stanie poradzić. Tutaj ta współpraca jest konieczna i ona na poziomie Unii Europejskiej, wbrew tutaj tematowi naszej dzisiejszej audycji, całkiem nieźle działa. Ale potrzebna jest w moim przekonaniu większa inwestycja w to, w ten etap przed, to znaczy właśnie w te programy deradykalizacyjne. I no tu mamy pewne doświadczenia, ale bardzo wiele jest jeszcze do zrobienia i to niestety widać, chociażby po tym przykładzie Berlina.
1: A na ile tego typu programy, działania, ja nie chcę ich w żaden sposób podważać i krytykować, ale na ile one rzeczywiście są skuteczne? No bo czy jesteśmy w stanie wygrać wyścig o umysły takich ludzi?
0: Ja zajmując się, czym się zajmuję, wierzę, że tak, że możemy i trzeba naprawdę dokładać wszelkich starań, żeby to zrobić. Nie jest to proste zadanie. W terroryzmie, czy w walce z terroryzmem nie ma dróg na skróty. To musi być działanie systemowe, długofalowe, połączone z inwestycją. Ale podając przykład, wiemy już i to pokazują badania, że więzienia są takimi ośrodkami, w których do tej radykalizacji dochodzi częściej niż poza nimi. Wiedząc to, na przykład państwo francuskie mocno inwestuje właśnie w tego typu programy w zakładach penitencjarnych. To jest tylko przykład. Tak wydaje mi się, że tak naprawdę my raczkujemy jeszcze, jeżeli idzie o deradykalizację, ponieważ ona się rozwija wraz z rozwojem technologii. To znaczy, jak już mieliśmy, można powiedzieć, dość dobrze rozpracowane, jak to się dzieje na przykład właśnie w więzieniach, czy w jakichś, nie wiem, zborach religijnych, tak to ogólnie określmy, to nagle okazuje się, że wchodzi nam AI, wchodzą nowe technologie, tak naprawdę mamy do czynienia z radykalizacją na sterydach i ten wyścig zaczyna się od nowa. Od nowa potrzebujemy zbadać temat, jak będąc naukowczynią generalnie uważam, że powinniśmy się opierać na dowodach naukowych, sprawdzać to, co jest skuteczne, a także niejako wyprzedzać ruchy przeciwnika, projektować, sami wymyślać, do czego te technologie na przykład mogą zostać użyte, po to, żeby odpowiednio wcześniej zaprojektować działania prewencyjne. Jest to trudne, wiem.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia. Raport sporządzony przez Europol dotyczący właśnie zagrożeń terrorystycznych. Dosyć, no z jednej strony oczywiście ciekawe dane, z drugiej strony co nieco makabryczne i pokazujące, że problem naprawdę jest bardzo, bardzo poważny. To jest oczywiście raport dotyczący roku 2025. W 10 państwach Unii Europejskiej, czyli więc Wielka Brytania nie była wliczana, nie ma jej na tej liście. W 10 państwach Unii Europejskiej zgłoszono 45 zamachów terrorystycznych dokonanych nieudanych lub udaremnionych. W 21 państwach zatrzymano łącznie 486 osób podejrzanych o przestępstwa terrorystyczne. Dżihadyzm, czyli terroryzm dżihadystyczny, odpowiadał za 24 zamachy, a także 347 osób zatrzymanych, czyli mniej więcej to jest 70% wszystkich tych zdarzeń.

0: terrorystycznych. No to kolejne pytanie, to kto odpowiada za tych 30?
1: To jest tak, że my koncentrujemy się na dżihadyzmie, ponieważ to jest ta ideologia, która niesie najbardziej śmiertelne żniwo. Po prostu. I to nie tylko w skali Unii Europejskiej, ale też w skali światowej. Natomiast nie wolno, moim zdaniem przynajmniej, bagatelizować innych ideologii ekstremistycznych, które również napędzają przemoc polityczną prowadzącą wręcz do terroryzmu. I tutaj mamy i ekstremizm prawicowy, i ekstremizm lewicowy, który pomijamy czasami w różnych debatach, ale i cały czas ruchy separatystyczne. Natomiast nowym trendem obserwowanym od kilku lat jest coś, co nazywa się miksem ideologicznym. Były dyrektor FBI użył nawet takiego określenia, że to jest ekstremizm typu bar sałatkowy. Że taki ekstremista wybiera sobie z różnych ideologii to, co mu akurat pasuje. Z tej weźmie nienawiść do społeczności LGBT, a z tej weźmie jakiś tam inny element i tworzy na własne potrzeby pewną ideologię, za którą podąża i w imię której dokonuje ataków.
0: Znaczy, więc to przepraszam, to, czyli jesteśmy tak naprawdę samowystarczalni w tego typu działaniach?
1: No. Trochę tak to wygląda. Trudno jest przyporządkować i w tym raporcie Europolu, to być może zwrócił pan uwagę, że tam jest właśnie, są klasyfikacje dżihadystyczne, prawicowe, lewicowe, separatystyczne i inne, nieokreślone. Bardzo często ten nieokreślony wiąże się właśnie z tym miksem ideologicznym. Nie sposób tak naprawdę powiedzieć, czy to jest, a czasami w tym miksie są bardzo sprzeczne ze sobą tak na pierwszy rzut oka ideologie. Typu prawicowe i lewicowe gdzieś tam się łączą. I to jest też bardzo duże wyzwanie dla nas, bo to są nowe trendy, na które znowu musimy dopiero poszukać odpowiedzi.
0: To w takim razie, znów trochę myśląc o prewencji, no w takich sytuacjach, o których teraz rozmawiamy, no to jesteśmy już naprawdę bezradni, no bo jeżeli ktoś sobie siedzi przed komputerem i tak jak pani mówi, jak w tym barze sałatkowym, wybiera sobie różne składniki i tworzy taki na własny użytek, własny miks tej ideologii, która prowadzi go prostą drogą do terroryzmu, no to to już jest właściwie nie do ogarnięcia, bo oczywiście możemy śledzić setki milionów zainteresowań, wejść na różne strony i tak dalej. No ale jeżeli będziemy iść tym tropem, no to tak naprawdę i pani, i ja też jesteśmy w tym gronie, bo przecież czasami wchodzimy na strony, czy też czytamy artykuły, które tym tematom są poświęcone.
1: Tak, natomiast pamiętajmy, że oni pomimo tego, że są radykalizowani samodzielnie, czy radykalizują się samodzielnie bardzo często, nie działają w próżni. To nie jest tak, że taka osoba jest całkowicie sama i w ogóle wyizolowana całkowicie ze społeczeństwa. Niezwykle istotna, moim zdaniem, jest rola społeczeństwa właśnie. Każdy z nas jest tak naprawdę zasobem w systemie antyterrorystycznym współczesnego państwa. I to, co widzimy w warszawskim metrze. Widzisz podejrzaną sytuację, powiadom służby. To jest pewien symbol dla szerszej czujności obywatelskiej, tak bym powiedziała. Wie pan, te osoby zradykalizowane, zwłaszcza, że one są coraz młodsze, to jest bardzo też taki niepokojący trend, że ten wiek sprawców się obniża. One chodzą gdzieś do szkoły. Gdzieś tam mają kontakty społeczne z innymi. Tutaj ta czujność, że tak powiem, innych, którzy są wokół rodzin, jest naprawdę bardzo istotna.
0: No ale tak, po pierwsze, jeżeli chodzi o rodziny, to przeważnie po tego typu sytuacjach, różnych sytuacjach, teraz nawet nie mówię o zdarzeniach terrorystycznych, ale no, różnego rodzaju zbrodniach, do których dochodzi, rodzina przeważnie mówi: ale to był taki miły i spokojny chłopiec, prawda? Rodzina, najbliżsi sąsiedzi, niemożliwe, niemożliwe. Jak to się stało? To jeżeli chodzi o naszą czujność, jeżeli chodzi o najbliższych. Druga kwestia, no, wystarczy spojrzeć, jakie komentarze pojawiają się w mediach społecznościowych dotyczące różnych wydarzeń politycznych, żeby zobaczyć, jak daleko, no, przynajmniej w tej warstwie werbalnej, poszła nasza radykalizacja. No i teraz każdy taki głos to jest podejrzany?
1: Nie, to jest tak, że radykalizacja niestety poszła bardzo daleko. Powiązana też z silną polaryzacją i to przyzwolenie na przemoc polityczną niestety rośnie.
0: Znaczy to chyba nawet nie jest przyzwolenie, to jest oczekiwanie, no bo jeżeli nie będziemy jeszcze bardziej radykalni, tak, to nikt nas nie zauważy. Mówię oczywiście o wpisach, żeby nie iść za daleko.
1: Ale dokładnie, mówimy o wpisach. Znaczy z tych milionów wpisów internetowych, ludzi, którzy są zradykalizowani, ale na tym poziomie werbalnym, jednak bardzo niewielki na szczęście cały czas procent, jeżeli nie promil, że

0: rzeczywiście pójdzie ten krok dalej i dokona prawdziwej zbrodni, tak? Przemocy w tym świecie offline. To jest tak, że ten system, szeroko rozumiany system antyterrorystyczny musi być oparty o kilka filarów, które realizowane powinny być jednocześnie. To znaczy zarówno działania siłowe i wywiadowcze, które są niezbędne w walce z terroryzmem, ale również edukacja. I edukacja obywatelska, i edukacja antyterrorystyczna, to tak się nazywa. Po pierwsze, żeby wiedzieć, jak się zachować, jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia, tak żeby zmaksymalizować nasze szanse na przeżycie. Ale też właśnie na jakie sygnały uważać. Co można zrobić. Ja pracując na uczelniach uważam, że naprawdę inwestycja w edukację to jest ta podstawa podstaw, którą możemy zaoferować społeczeństwu. I ja wiem, że to nie przynosi krótkoterminowych efektów. To jest długa droga i wymaga systemowej inwestycji. Ale jeżeli tego pierwszego kroku nie zrobimy, no to ta spirala będzie się nienawiści, radykalizacji tylko nakręcać.
1: No ale jeżeli chodzi o reagowanie, jeżeli chodzi o pewne umiejętności, pewne wyćwiczone reakcje, no to jest akurat temat, z którym mierzymy się już od dłuższego czasu. No wystarczy spojrzeć na różnego rodzaju rozmowy, dyskusje, propozycje, które pojawiają się od roku 2022, czyli od początku wojny na Ukrainie. No nazwijmy to przysposobieniem obronnym na potrzeby naszej rozmowy. Oczywiście te nazwy są bardzo różne. No, i cały czas, ja wiem, że to się zmieni, ja wiem, że to w końcu ruszyło, ale cały czas, mimo tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, mamy z tym gigantyczny kłopot. Wystarczy spojrzeć na kraje skandynawskie, które nie czekając na rok 2022, od dawien dawna w tego typu wiedzę bardzo mocno inwestują.
0: Tak, i one inwestują również w część tej wiedzy, która związana jest z pewną, powiedziałabym, obroną kognitywną. Terroryzm też jest pewną formą wojny kognitywnej. Tu chodzi tak naprawdę o umysły, chodzi o wywołanie strachu, chaosu, o destabilizację. Dokładnie, więc to naprawdę jest inwestycja, która się opłaci na wielu polach. I podam bardzo prosty przykład. Wiemy, że coraz młodsi są sprawcy, którzy się radykalizują do tego stopnia, że rzeczywiście dokonują aktów przemocy. Inwestycja w edukację medialną, mądrze rozumianą w tym cyfrowym świecie, po to, żeby młodym ludziom pokazać, jakie mechanizmy stoją za radykalizacją, jest, znowu powtórzę, absolutnym fundamentem. To nie jest tak, że młodzi ludzie to jest, powiem kolokwialnie, banda jakichś złoczyńców, ale bardzo często nie są wyposażeni w te podstawowe kompetencje. Oni nie mają świadomości, kiedy wpadają w tę króliczą norę algorytmów i serwowane im są coraz bardziej radykalne treści. Oni nie mają świadomości, że te fake newsy oparte, bardzo często radykalizujące, oparte o wywołanie gniewu, jest to dokładnie już zbadane. Są tymi, które najszerzej się propagują w internecie.
1: No, nie ma lepszej informacji niż zła informacja.
0: Najtrudniej je, że tak powiem, zweryfikować. I tutaj już powinny zapalać się pewne czerwone lampki, tak? Więc tak jak mówię, to jest bardzo, to wymaga bardzo szerokiego spojrzenia tak naprawdę na te kwestie edukacyjne. Natomiast wracając do Berlina, jeżeli mamy w Niemczech według ostatniego tegorocznego raportu Urzędu Ochrony Konstytucji ponad 28 tysięcy osób, które są szacowane na to, że są islamistami, z tego około 10 tysięcy to są osoby, które uważa się, że są gotowe do stosowania przemocy.
1: 10 tysięcy. To tymi liczbami w takim razie zakończmy. Pani dr Katarzyna Maniszewska, Centrum Badań nad Terroryzmem, Uniwersytet Civitas i Uniwersytet w Białymstoku.
0: Bardzo
1: dziękuję.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
2: Ogłoszenie społeczne. Auto. Autopromocja.
4: Kreml zaciera ręce, bo w Polsce nasilają się antyukraińskie nastroje. W sieci widać eskalację mowy nienawiści napędzanej rosyjską dezinformacją, a to niestety

0: już coraz częściej przeradza się w fizyczną przemoc na polskich ulicach. Jak zatrzymać tę spiralę i czy jest jeszcze światełko nadziei w tym ciemnym tunelu? O to będę dopytywać się profesor Katarzynę Bąkowicz w najbliższą środę, chwilę po 22 w audycji Do Pomyślenia. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
0: Minęła 10.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Po wakacjach może powstać nowy klub parlamentarzystów Stowarzyszenia Rozwój Plus, potwierdza posłanka Paulina Matysiak. Dziś Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma zatwierdzić wykluczenie z partii kilkudziesięciu parlamentarzystów. To członkowie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, którzy nie podpisali deklaracji lojalności wobec partii Jarosława Kaczyńskiego. Morawiecki zapowiedział, że w przypadku usunięcia spisu założy klub parlamentarny. To realny scenariusz, mówił w rozmowie z Radiem RDC współpracująca ze Stowarzyszeniem Morawieckiego niezrzeszona posłanka Paulina Matysiak.
2: Nie będziemy mieli do czynienia z sytuacją, gdzie kilkadziesiąt osób dołączy do grona posłów niezrzeszonych. No te osoby na pewno się zrzeszą, założą klub. No i pytanie, kiedy to się stanie. Jestem przekonana, że jesienne posiedzenia Sejmu po tej już nadchodzącej wakacyjnej przerwie będą w zupełnie innej scenografii sejmowej.
0: Komitet Polityczny PiS-u zbiera się o 17.00. Odbudowa zaufania do wymiaru sprawiedliwości, prawa osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz sytuacja młodzieży to część priorytetów Sylwii Gregorczyk-Abram. Jutro adwokatka złoży przed Sejmem ślubowanie i obejmie Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. W rozmowie z Radiową Trójką podkreślała, że chce skupić się na skuteczniejszej ochronie praw i wolności obywateli.
3: Ja jestem zdeterminowana, żeby o to prawa i wolności obywateli walczyć w każdy możliwy sposób. Jeżeli będę się odbijać, to będę komunikować, że się odbijam, po to, żeby zwiększyć koszt publiczny tego rodzaju działań. Obywatel musi wiedzieć, że Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie obywateli odbija się czy od sądu, czy od polityków.
0: Sylwia Gregorczyk-Abram na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich zastąpi profesora Marcina Wiącka. Ceny paliw ciągle w górę. Na niektórych stacjach sięgają 8 zł za litr. Najwięcej trzeba zapłacić za olej napędowy. Kierowcy obawiają się, że będzie jeszcze drożej.
4: Przekroczy 8 zł, ale 9-10 zł na pewno nie przekroczy. Tak mi się wydaje. No zobaczymy, co będzie, nie?
5: No niestety to trzeba raczej już przetrwać.
6: Ceny paliwa rosną tak szybko, a bardzo wolno spadają.
0: Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Decyzja ta zapadnie, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znowu wzrosną. Leśnicy zachęcają do udziału w akcji Zabierz 5 z lasu. Chodzi o to, by podczas leśnej wędrówki zabrać ze sobą nie tylko swoje, ale również 5 innych śmieci. Małe gesty mogą dużo zmienić, przekonuje Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Tylko w ubiegłym roku z polskich lasów wywieziono 75 tysięcy metrów sześciennych odpadów.
7: Żeby zobrazować to, to jest ponad 800 tirów dużych naczep, więc tych śmieci wciąż jest dużo. Jeżeli będziemy wyrzucać śmieci w sposób niekontrolowany, czyli na przykład byle gdzie do lasu, to może nastąpić zakażenie na przykład wód i to też stanowi problem dla naszego zdrowia bądź nawet życia.
0: To także olbrzymie koszty. W zeszłym roku na ten cel poszło ponad 30 milionów złotych. Szczegóły akcji sprzątania lasów można znaleźć na stronie lasy.gov.pl.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: Za 27 minut godzina 11.
1: Stan dnia.
8: A w stanie dnia będziemy mówić o tym, co dzieje się w zachodniej Europie. Mowa oczywiście o gigantycznych pożarach, a także o udziale naszych strażaków, ponieważ pierwsze samochody ze sprzętem dla polskich strażaków wyjechały już w stronę Hiszpanii, która zmaga się z gigantyczną falą pożarów na południe Europy. Wyjechał już także sprzęt, przy pomocy którego polscy strażacy będą walczyć z ogniem. A dokładnie informacje na ten temat zebrał Maciej Szefer. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, kłaniam się.
8: Jakie są plany w takim razie dotyczące udziału polskich strażaków w gaszeniu tych wielkich pożarów, które przetaczają się w tej chwili przez zachodnią i południową Europę?
9: Przede wszystkim polscy strażacy będą pracowali przy pomocy takich nowoczesnych urządzeń, ale też sprzętu bardzo ręcznego, manualnego.

0: do niewielkich pojazdów gaśniczych, które i tak w te trudno dostępne miejsca nie mogłyby dojechać. W ciężarówkach, które wyjechały z naszego kraju, a dziś o 9:00 miały taką zbiórkę trochę nieoficjalną w Świecku i konwojem pojechały właśnie w kierunku Hiszpanii. W tych ciężarówkach były głównie narzędzia ręczne, którymi można gasić pożar bez użycia wody, a także sprzęt pożarniczy. Ten nieduży, taka mała armatura, czyli węże i pompy o niskich przekrojach, dzięki któremu można budować linie do gaszenia pożarów w trudnym terenie. Tu chodzi o to, by można gasić pożary wszędzie tam, gdzie wody nie musi być bardzo dużo, a jest ona potrzebna chociażby przy dogaszaniu pożarów. Ten moduł nazywa się GFFF i warto rozwinąć ten skrót i opowiedzieć trochę, jak on działa, o czym mówi rzecznik wielkopolskich strażaków, aspirant Martin Halasz.
1: Moduł GFFF Poland jest wyspecjalizowany w gaszeniu pożarów lasów na terenach trudno dostępnych. Strażacy działają przede wszystkim z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego i narzędzi ręcznych bez ciężkich samochodów gaśniczych. Tego typu działania prowadzone są z ziemi, tam gdzie dojazd pojazdów jest niemożliwy lub bardzo utrudniony.
0: Polacy to druga co do wielkości grupa skierowana do Hiszpanii, dodaje Halasz.
1: Obecność polskich strażaków będzie realnym wsparciem na miejscu dla hiszpańskich służb ratowniczych. Polski moduł GFFF Poland jest drugą co do wielkości zagraniczną grupą strażaków, która będzie uczestniczyła w tegorocznym prepozycjonowaniu na terenie Hiszpanii. Większy kontyngent wystawia jedynie Rumunia.
0: To prepozycjonowanie, o którym wspominał aspirant Halasz, warto rozwinąć ten wątek, ponieważ chodzi tutaj o działania w ramach unijnego mechanizmu obrony ludności, unijnego mechanizmu ochrony ludności. Od 1 do 30 sierpnia w Hiszpanii będzie więc pełnić służbę 105 polskich strażaków i będą oni działać rotacyjnie, o czym mówi rzecznik Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
2: Będą to 3 zmiany po około 35 strażaków każda. Te zmiany będą trwały po 10 dni. Ta nasza grupa 105 strażaków będzie druga co do wielkości takim kontyngentem ratowniczym na terenie Unii Europejskiej w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności.
0: Starszy brygadier Grzegorz Borowiec, który był pytany przez Polskie Radio o szczegóły takich działań, brał udział w gaszeniu podobnych pożarów w Grecji czy Francji. On podkreśla, że strażacy będą musieli dość skutecznie przewidywać zmiany, jeśli chodzi o przebieg pożaru, no i odcinać ogień od kolejnych terenów.
3: Przewidywać, jak będzie wiał wiatr, gdzie mamy dogodne jakieś miejsca, które możemy ustawić punkt obrony, czyli po prostu jakieś drogi, jakieś wzgórza. Jeżeli będzie ten pożar schodził w dół, no to na tych wzgórzach, na tych zboczach, gdzie on schodzi w dół, on będzie tracił moc, będzie spowalniał się, więc będziemy mogli sobie u podnóża takiej górki spokojnie zacząć budować takie nasze linie pożarowe i to się robi z wyprzedzeniem kilkunastogodzinnym.
0: Jednym słowem, polscy strażacy będą mieli do dyspozycji sprzęt, który już z Polski wyjechał, a sami strażacy wylecą w sobotę 1 sierpnia do Hiszpanii z Krakowa.
4: Bardzo dziękuję. Te wszystkie informacje dotyczące polskich strażaków zebrał Maciej Szefer.
5: Komentarz.
4: A już teraz pan Filip Tereszkiewicz, Team Europe Direct. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam państwa.
4: To w takim razie kontynuując ten wątek, przed chwilą mogliśmy usłyszeć, że polscy strażacy wyruszają do Hiszpanii. Będą drugim zagranicznym co do wielkości zespołem po Rumunach, którzy też już wspierają hiszpańskich strażaków. W jakich ramach odbywają się tego typu wyjazdy, tego typu interwencje poza granicami własnego kraju?
6: Musimy pamiętać, że ochrona przeciwpożarowa to jest wyłączna kompetencja państw członkowskich, więc za ten obszar odpowiadają państwa członkowskie. Niemniej jednak praktyka pokazuje, że różnego rodzaju katastrofy nie znają granic i też bardzo często różnego rodzaju katastrofy przekraczają też możliwości pojedynczych państw członkowskich. Dlatego w ramach Unii Europejskiej stworzono mechanizm, o których tu już wcześniej wspomniano, czyli unijny mechanizm ochrony ludności. I w ramach tego mechanizmu Komisja Europejska stara się wspierać państwa członkowskie, koordynować działania podejmowane przez państwa członkowskie, których celem jest wsparcie innych państw znajdujących się w potrzebie. Więc to jest taki ogólny ogólny mechanizm, który służy pomocą w sytuacji, gdy pojedyncze państwo członkowskie nie radzi sobie z określonym problemem. To nie muszą być pożary, to może być

0: i Polska też korzystała w przeszłości z takiej sytuacji. To może być trzęsienie ziemi, to może być katastrofa wywołana działalnością człowieka. Także tutaj ten mechanizm używany w różnych sytuacjach, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy państwo członkowskie zwróci się o pomoc w ramach tego mechanizmu. Teraz w ramach tego mechanizmu mamy, każde państwo deklaruje pewną określone gotowość przekazania pewnych określonych zasobów, którymi dysponuje. To mogą być zasoby osobowe, czyli strażacy, tak na przykład. To może być sprzęt, to mogą być jakieś inne zasoby, którymi dysponuje. I to jest tak zwana ogólna pula, którą Komisja Europejska może udostępnić państwu członkowskiemu znajdującemu się w potrzebie. Ale też od kilku lat mamy taki własny zasób Unii Europejskiej, to jest RISC-EU, i w ramach tego państwa członkowskie oddają do dyspozycji Komisji Europejskiej pewne zasoby, które są stale gotowe do jej do podjęcia działań. I w tym roku Komisja Europejska zdecydowała się również zakupić dodatkowy sprzęt przeciwpożarowy. Tutaj chodzi o 12 samolotów i 5 helikopterów, z tym, że pierwszy helikopter już jest dostarczony, działa czy stacjonuje na terenie Rumunii. Na pozostały sprzęt musimy jeszcze czekać i ostatnie samoloty będą dostarczone w 2030 roku. I widać wyraźnie, że w ramach tego unijnego mechanizmu ochrony ludności coraz większą uwagę Komisja Europejska i państwa członkowskie skupiają na ochronie przeciwpożarowej i na jakby pomocy w przypadku takiej klęski, z którą teraz możemy obserwować w Hiszpanii czy we Francji, czyli olbrzymim pożarem.
1: Tych 12 samolotów i 5 śmigłowców, o których pan wspomniał, to rozumiem, że to jest taki wspólny unijny zasób w tej chwili.
0: To będzie.
1: Znaczy będzie, tak.
0: To będzie, dlatego że
1: na razie docierają kolejne modele, tak.
0: Tak, bo to zamówienie zostało złożone, przepraszam, 22 samoloty tutaj skoryguję, bo właśnie tu potrzebowałem dodatki, 22 samoloty. To zamówienie zostało złożone i, no i tak jak zdajemy sobie sprawę, przygotowanie takiego samolotu gaśniczego, ono nie jest szybkie, więc firmy, które produkują takie samoloty, one mają liczne zamówienia na przyszłość i Unia Europejska musi czekać. Także informacje, które są dostępne, czy Komisja Europejska udostępniła, wskazują, że ostatnie samoloty będą w 2030 roku przekazane. Niemniej jednak do dyspozycji obecnie teraz Komisja Europejska w ramach tego mechanizmu ma te samoloty i śmigłowce, które państwa członkowskie oddały do dyspozycji. Czyli to nie jest tak, że Komisja Europejska nie ma sprzętu do udostępnienia, ma, tylko to jest sprzęt państw członkowskich, które one oddały do dyspozycji. Chodzi o to, czy te działania, które są podejmowane w ostatnich miesiącach, zmierzają do stworzenia własnego zasobu Unii Europejskiej, żeby to nie było uzależnione od woli państw członkowskich.
1: Jak często państwa członkowskie, unijne państwa sięgają po tego typu pomoc? Myślę oczywiście o tych jednostkach, które są wzywane, czy też które są wysyłane przez inne kraje na pomoc, czy to Hiszpanii, czy to Francji, tak jak mamy to w tej chwili, tak jak to widzimy w tej chwili.
0: Bardzo często to tutaj też warto zaznaczyć, nie obejmuje wyłącznie państw członkowskich Unii Europejskiej, ale też państwa sąsiadujące, czyli ten system jest szerszy niż wyłącznie Unia Europejska. W 2025 roku 64 razy ten mechanizm był uruchamiany. Ponad 700 razy od momentu jego powstania. Także bardzo, stosunkowo często można powiedzieć. To też musimy powiedzieć, że nie zawsze państwa członkowskie zwracają się o pomoc w ramach tego mechanizmu. Zdarzają się sytuacje, że wychodzą z założenia, że same sobie poradzą, ewentualnie otrzymują czy proszą o bilateralną pomoc inne państwo bez wykorzystania tego mechanizmu. Czyli jakby państwa członkowskie nie są zobligowane, żeby korzystać z tego mechanizmu. Jeżeli chcą, to jest do ich dyspozycji. Jeżeli nie chcą, to mogą w ramach jakichś bilateralnych rozmów poprosić sąsiednie państwo na przykład o pomoc. Także to nie jest wymagane udzielanie pomocy w ramach tego mechanizmu.
1: To w takim razie, jeżeli pan pozwoli, jeszcze jedna kwestia. Chciałbym dopytać o polskich strażaków, a właściwie o ten polski kontyngent. Na ile często Polacy angażują się w tego typu pomoc? No bo spoglądając na ostatnie lata, ja mam wrażenie, że to się stało chyba taką polską codziennością, to znaczy gdy dzieje się coś złego, czy to są pożary, czy to jest trzęsienie ziemi w Turcji, czy to są inne tego typu wydarzenia, no to mam wrażenie, że za każdym razem na miejscu wcześniej czy później są Polacy.
0: Ja nie jestem specjalistą tutaj od polskiego wkładu,

0: Niemniej jednak musimy pamiętać, że państwa członkowskie mają pewne specjalizacje i z tego co wiem, z tego co się orientuję, taką naszą specjalizacją polską są psy poszukiwawcze, czyli jeżeli jest trzęsienie ziemi albo bo trzeba zaangażować czy znaleźć bardzo szybko osoby zaginione, to Polska... Polska oddaje do dyspozycji strażaków z psami poszukującymi. No i również oddajemy bardzo często do dyspozycji strażaków. Ale inne państwa mogą mieć jakieś jednostki przeciw pomagające w przypadku katastrof związanych z niebezpiecznymi środkami chemicznymi. Inne państwa mogą mieć bardzo dobrze rozwinięte zasoby, przeszkolone personel, jeżeli chodzi o katastrofę związane z radioaktywnością itd., itd. Więc to nie jest tak, że Polska na przykład ma pełną pulę na wszystkie, jest przygotowana na wszystkie katastrofy i klęski, które mogą się zdarzyć. My mamy ze względu na własne potrzeby rozwinięte pewne określone zdolności i jeżeli ich nie potrzebujemy, to te zdolności udostępniamy innym państwom członkowskim. U nas póki co takich pożarów nie ma jak we Francji czy w Hiszpanii. Niemniej jednak, jeżeli by takie pożary wybuchły, no to te jednostki zostałyby w Polsce i my byśmy poprosili o wsparcie w takim zakresie jak sprzętowym lub osobowym, którego nie mamy. Więc jakby słusznie pan zauważył, że strażacy dosyć często wyjeżdżają z Polski, dlatego że po prostu my mamy bardzo dobrze przeszkolonych strażaków i jesteśmy w stanie ich udostępnić, dlatego że u nas też takie strofy się nie zdarzają.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia.
0: Nie tak często jak we Francji, w Hiszpanii.
1: Mhm. Jeszcze jedna kwestia. No, biorąc pod uwagę to, co dzieje się w ostatnich latach, mnogość tych potężnych pożarów, bo to już nie są małe pożary, ale rzeczywiście to są gigantyczne pożary. Przypomnijmy chociażby niedawne pożary w Grecji, gdzie zresztą też pomagali w ich gaszeniu polscy strażacy. Teraz mamy Hiszpanię, teraz mamy Francję. Takie pożary również przetoczyły się przecież w poprzednich latach chociażby przez Włochy czy wyspy na Morzu Śródziemnym. Na ile w takim razie te wspólne zakupy, czyli 22 samoloty oraz śmigłowce, na ile to jest początek czegoś większego, czyli być może tworzenia własnych sił, szybkiego reagowania, jeżeli tak to można określić, sił unijnych, które, tak jak pan powiedział, już nie będą uzależnione od decyzji poszczególnych krajów i tych narodowych kontyngentów?
0: Znaczy, to jeszcze raz powtórzę. Mhm. Ten obszar należy do wyłącznych kompetencji państw członkowskich, więc to tak naprawdę w jakim stopniu my tu się zintegrujemy zależy od decyzji podjętej przez rządy poszczególnych państw członkowskich. Komisja Europejska czy Unia Europejska szerzej może ewentualnie wspierać państwa członkowskie, jeżeli one wykażą wolę polityczną do podjęcia określonych działań. I takie działania są podejmowane. W tym roku po raz pierwszy został przedstawiony przez Komisję Europejską w marcu takie wytyczne do tego, jak się przygotować na wypadek pożarów, takich jakie obserwujemy teraz. Komisja Europejska też pomogła, tutaj też pojawiło się to pojęcie, prelokować strażaków w te obszary, które narażone, potencjalnie narażone są na większe prawdopodobieństwo wybuchu pożaru. I takie służby, takie jednostki strażackie, one stacjonowały generalnie w południowej Europie już od początku lipca i były w gotowości na wypadek wybuchu pożaru. I pewne działania tutaj są takie przygotowawcze podejmowane, ale one na poziomie unijnym one mają wspierać tylko i wyłącznie państwa członkowskie i tylko i wyłącznie wtedy, gdy państwa członkowskie poproszą o taką pomoc. Więc nawet jeżeli Komisja Europejska będzie miała już tą flotę samolotów i helikopterów do dyspozycji, to bez prośby państwa członkowskiego nie będzie mogła ich wykorzystać. W tym sensie państwo członkowskie musi zwrócić się, będzie musiało się zwrócić do Komisji Europejskiej w ramach tego mechanizmu o udostępnienie tych zasobów. Komisja Europejska sama z siebie nie będzie mogła, nawet jeżeli będzie uważała, że taka pomoc jest potrzebna, to bez zgody państwa członkowskiego nie będzie mogła wykorzystać na terytorium tego państwa członkowskiego tych zasobów. Więc tutaj musimy cały czas pamiętać, że Unia Europejska to nie jest państwo, tak? I państwa członkowskie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne, szeroko rozumiane, mają bardzo silne prerogatywy i w zasadzie wyłączne kompetencje.
1: To ja w żaden sposób tutaj nie sugerowałem, że akurat to się zmieni, natomiast bardziej myślałem o tym, czy na przykład właśnie to zamówienie tych 22 samolotów plus śmigłowców, no to nie jest próba budowania czegoś nowego, co mogłoby być użyte, gdyby zaszła taka potrzeba i rzeczywiście któreś z zagrożonych państw o taką pomoc by poprosiło. No i to byłby taki kontyngent, który byłby rzeczywiście cały czas w gotowości.

0: ciekawości mógłby nieść pomoc we wszystkich krajach Unii Europejskiej plus kraje sąsiednie. No i byłby takim kontyngentem trochę ponadnarodowym. Czy na przykład to może w taką stronę zmierzać? Zachowując oczywiście prawo państw w niezmieniony sposób do korzystania z tego typu pomocy. I decydowania oczywiście o tego typu pomocy.
1: Tak, wydaje się, że idzie w tym kierunku i tutaj możemy popatrzeć, mamy Frontex, tak? Też Frontex w przeszłości był oparty wyłącznie o sprzęt i oficerów, którzy byli dostarczani przez państwa członkowskie i ten zasoby własne Frontexu teraz są rozwijane. I wydaje się, że idzie w tym kierunku, dlatego że w przeszłości okazało się, że państwa członkowskie nie zawsze były gotowe odejść do dyspozycji swoich zasobów, zwłaszcza jeżeli miały podejrzenie, że u nich na przykład pożary mogą wybuchnąć. Tak? No jest oczywiste, że żadne państwo, na przykład Włoch nie udostępni, czy Portugalii nie udostępni, Francji, Hiszpanii wszystkich zasobów, dlatego że takie pożary mogą również tam wybuchnąć. Więc w tym zakresie Komisja Europejska chce się uniezależnić od woli państw członkowskich, jeżeli chodzi o udostępnienie określonego sprzętu, który jest ograniczony, tak? W sensie to są bardzo, bardzo drogie samoloty, trzeba mieć przeszkoloną załogę i tak dalej, więc to wszystko po pierwsze wymaga olbrzymich pieniędzy, po drugie wymaga, jest też chronionym zasobem przez państwa członkowskie, zwłaszcza jeżeli takie ryzyko jest prawdopodobne. Więc tak, tutaj ma pan, wydaje mi się, że można się z panem zgodzić, że to zmierza w kierunku budowania takiego własnego potencjału operacyjnego. Ale tutaj pojawia się kwestie finansowe. Mamy negocjowane wieloletnie ramy finansowe Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie tutaj środków przeznaczonych właśnie na budowanie tego własnego potencjału. Ponad 7 miliardów euro ma być przeznaczone. Parlament Europejski chce zwiększyć to do 12 miliardów euro, wychodząc z założenia, że nie chodzi tylko o budowanie sprzętu, ale również przeszkolenie osób, które będą ten sprzęt obsługiwały. Ale jest dosyć duża opozycja po stronie tak zwanych państw oszczędnych i nie wiadomo, gdzie te cięcia propozycji Komisji Europejskiej pójdą. Nie jest wykluczone, że te środki przeznaczone czy planowane w tych następnych wieloletnich ramach finansowych, one będą jednak mniejsze niż Komisja Europejska chce, co będzie oznaczało, że ten będzie mniej środków na rozbudowę tego potencjału operacyjnego.
0: To w takim razie jeszcze jedna kwestia. Czy w przeszłości zdarzały się takie sytuacje, kiedy na przykład dane państwo występowało o pomoc, o wsparcie, a sytuacja w Unii Europejskiej, myślę tu oczywiście głównie o tym okresie letnim, gdzie te zagrożenia są największe, i takiego wsparcia nie dostawało, ponieważ właśnie no inne państwa też były zagrożone podobnymi wyzwaniami albo liczyły się z takim ryzykiem?
1: Tak, to się dosyć często zdarza. To nie jest tak, że w ogóle takie państwo nie dostaje pomocy, tylko państwo wskazuje, co potrzebuje, tak? Jaki sprzęt albo jakich specjalistów potrzebuje. Wiadomo, że jakieś państwo ma takie zasoby i ono mówi, że nie udostępni, dlatego że potrzebuje albo będzie w przeszłości prawdopodobnie potrzebowało tego sprzętu. Więc takie sytuacje dosyć często się zdarzają i Polska też bardzo zdarzało się, że odmawiała pomocy, wskazując, że ten sprzęt może przydać się, czy musi być przygotowana na ewentualną katastrofę lub klęskę, która może się pojawić na terytorium. Więc to jest jakby normalne zachowanie. Nikt tutaj nie ma nikogo pretensji. Po prostu jeżeli ktoś ma nadwyżkę, to ją udostępnia. Oprócz, no musimy też pamiętać, że jest te deklaracje z tej puli, która jest tworzona w ramach Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności. I tutaj już jest większy problem, jeżeli państwo zadeklaruje pewien zasób do dyspozycji, a później odmawia jego udostępnienia, bo to już jest nie do końca zgodne z prawem unijnym. Niemniej jednak czasami takie sytuacje się zdarzają, ale to jest bardzo wyjątkowa sytuacja, w sytuacji, tutaj się powtarzam, przepraszam, kiedy jest bardzo duże ryzyko, że dana klęska lub katastrofa wydarzy się na terytorium tego państwa, więc też to zrozumienie po stronie innych państw członkowskich Komisji Europejskiej jest większe.
0: I tu w takim razie zakończymy. Pan Filip Tereszkiewicz, Team Europe Direct. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: ale tematu dotyczącego zagrożeń wynikających z ekstremalnych temperatur

Nie kończymy z takimi temperaturami. Zmagają się cały czas Hiszpania, Francja. Przypomnijmy, że całkiem niedawno rekordy ciepła zostały, stuletni rekord ciepła został również

0: z każdym dniem te temperatury będą wzrastać, bo już środa zapowiada się z temperaturą do 29 do 30 stopni na zachodzie kraju, gdzie w centrum te temperatury jeszcze około 25-26 stopni. I pod koniec tygodnia tutaj temperatury już lokalnie nawet powyżej 30-35 stopni. Tutaj właśnie głównie na zachodzie, południu i w centrum kraju tutaj te temperatury będą najwyższe. Co prawda w piątek będzie przechodzić przez Polskę od północnego zachodu strefa frontu atmosferycznego, która przyniesie i przelotne opady, i burze, i grad, i porwisty wiatr. I ta strefa będzie także przechodziła przez Polskę w sobotę, ale nadal te wartości będą wysokie. Tutaj na zachodzie do około 30 stopni, natomiast na południowym wschodzie te wartości będą przekraczać 35 stopni. Ale ta pogoda będzie dość zmienna, ponieważ no, będą te upały, będą przechodziły fronty atmosferyczne, będzie się na chwilę ochładzać, te temperatury nadal będą dochodzić do 30 stopni i ta zmienność z nami pozostanie, bo właściwie końcówka lipca i początek sierpnia także z tymi bardzo wysokimi wartościami. Na tą chwilę w tych prognozach nie możemy jeszcze mówić o pobiciu rekordu ostatniej temperatury 40,5 stopnia tutaj właśnie na zachodzie kraju. Natomiast te wartości będą się do tych temperatur zbliżać.
1: Czy to, że na razie nie przewidujemy, oznacza, że raczej z takimi sytuacjami nie będziemy mieli do czynienia? Czy tak naprawdę to wszystko może ulec zmianie w ciągu jednego, dwóch dni? Znaczy, myślę oczywiście o tych prognozach i przewidywaniach.
0: Te wartości tych temperatur, one będą bardzo mocno zbliżać się do tych, które mieliśmy ostatnio, także niewykluczone, że na tych termometrach, tutaj głównie na południu kraju, te wartości będą wysokie. Także no, przed nami fala upałów i ten upał z nami pozostanie raczej na dłuższy czas. Co prawda, tak jak mówiłam, będą przechodzić przez Polskę fronty atmosferyczne. Na chwilę te temperatury będą spadać, ale po przejściu tych frontów atmosferycznych ponownie wzrost wartości na termometrach będzie bardzo zauważalny.
1: No więc warto się w takim razie na te bardzo wysokie temperatury już teraz przygotować. Pani Agnieszka Prasek, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie. Prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad. Zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kogo znał, komu załatwiał pracę? Były szef Orlenu Daniel Obajtek odpowiada na pytania śledczych. Prawo i Sprawiedliwość traci 40 parlamentarzystów. Dziś ostateczna decyzja Komitetu Politycznego. Koniec rajdów kładami po lasach. Rząd szykuje nowe przepisy, w tym surowsze kary. Minęła 11. Aleksandra Kozera. Zapraszam.

0: Daniel Obajtek stawił się w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Były prezes Orlenu został wezwany w sprawie okoliczności zatrudnienia w spółkach grupy Orlen żony i ojca dziennikarza prawicowych mediów Piotra Nisztora. Przed sądem rejonowym Obajtek zeznał, że nie znał bliżej Nisztora, z kolei dziennikarz mówił, że nie zabiegał o pracę dla członków swojej rodziny. Ich słowa podważa nagranie z podsłuchu zamontowanego w gabinecie prezesa Orlenu. Obajtek ma usłyszeć zarzut składania fałszywych zeznań. Grozi za to do 8 lat więzienia. Po południu Komitet Polityczny PiSu ma przypieczętować usunięcie z partii ponad 40 polityków. To grupa związana z Mateuszem Morawieckim. Zarzewiem tego sporu było powołanie przez byłego premiera Stowarzyszenia Rozwój Plus. Niewykluczone, że rozłamowcy utworzą nowy klub parlamentarny. Trwa walka o nową polityczną tożsamość, mówi nam politolożka dr Magdalena Nowak-Paralusz.
1: Wielokrotnie wskazywaliśmy, że politycy, delikatnie mówiąc, niefrasobliwie dzielą polskie społeczeństwo na te dwie grupy. Albo jesteś za PiS-em, albo za Platformą, a w tej chwili tak naprawdę zaczyna się robić trudniejsza sytuacja, ponieważ trzeba z jednej grupy my stworzyć dwie grupy my. I teraz jest pytanie, które stawiają sobie nie tylko wyborcy, ale oni przede wszystkim, która z tych grup my jest nasza. I teraz jest walka o to, kto tą opowieść wygra.
0: Czy będzie to Jarosław Kaczyński, czy Mateusz Morawiecki? Sprawą politycznego rozwodu żywo interesują się brytyjskie media. Financial Times pisze, że rozłam w Prawie i Sprawiedliwości może stać się dla Donalda Tuska nieoczekiwanym politycznym wsparciem przed wyborami. O tych samych wyborców mają bowiem walczyć PiS, nowa, ewentualna partia Morawieckiego, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej. Koniec z bezkarną jazdą quadami po lasach. Za godzinę zbiera się rząd. Ministrowie zajmą się zaostrzeniem kar za niszczenie lasów, w tym nieuprawniony wjazd quadem. Szczegóły ma dla nas Sylwia Białek.
2: Obecnie kodeks wykroczeń zakłada, że grzywnie podlega osoba, która bezprawnie wjeżdża pojazdem silnikowym lub zaprzęgowym do lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone. Po zmianach w kodeksie pojawi się zapis, że grzywna będzie wynosić co najmniej 500 zł, jeśli sprawca spowoduje znaczny hałas, zniszczy siedliska przyrodnicze lub uszkodzi rośliny. Dodatkowo sąd będzie też musiał orzec nawiązkę w wysokości do 1500 zł. Kary poniosą również ci, którzy kradną z lasu gałęzie jodłowe pozyskiwane do robienia wieńców i stroików. Rząd zajmie się także nowelizacją ustawy o ewidencji ludności. Resort cyfryzacji proponuje, żeby zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność dotyczącą ubezpieczeń na życie miały dostęp do rejestru PESEL w zakresie danych o dowodach osobistych swoich klientów. Dzięki temu nie będziemy musieli za każdym razem informować ubezpieczycieli o wymianie dowodu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Polski MSZ reaguje na rosyjską dezinformację. Polska nie miała, nie ma i nie będzie miała roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy, pisze rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór. O planach rzekomej aneksji zachodnich ziem Ukrainy poinformowała agencja Interfax. Zacytowano Władimira Putina, który stwierdził, że Ukraina prędzej czy później straci ziemię na zachodzie na rzecz Polski, Węgier i Rumunii. To kolejna próba wywoływania napięcia między Ukraińcami a ich sojusznikami, podkreśla rzecznik polskiego MSZ-u. Jednocześnie Polska wezwała władze Rosji do zaprzestania wysuwania roszczeń terytorialnych wobec sąsiadów federacji. Na koniec jeszcze Słowacja i rekordowo niski poziom Dunaju. Tak źle nie było od 30 lat, a prognozy nie przewidują poprawy. Relacja Wojciecha Stopby.
3: Średni poziom wody w Dziewinie, gdzie do Dunaju wpada rzeka Morawa, wynosi 250 cm. Obecnie jest tam 70 cm. Utrzymujące się upały i brak opadów powodują dalszy spadek przepływu, co utrudnia żeglugę na jednej z najważniejszych europejskich dróg wodnych. Kapitanowie powinni ocenić, czy załadunek i zanurzenie jednostek pozwalają na dalszą żeglugę. Jeśli nie, muszą wstrzymać rejs i zaczekać na poprawę warunków.
4: Sytuacja lepsza.
3: Powiedział słowackiej telewizji państwowej Martin Erdesi z Urzędu Transportowego. Hydrolodzy ostrzegają, że jeśli poziom wody nadal będzie się obniżał, konieczne może być całkowite wstrzymanie żeglugi. Nie spodziewamy się opadów również na terenie Austrii ani Niemiec, które są dla Dunaju ważne. Jeśli sytuacja się nie zmieni, może dojść do wstrzymania transportu rzecznego. Podkreślił Peter Molda, dyrektor generalny Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej.
0: Problemy dotyczą nie tylko Słowacji. Skutki suszy odczuwają także inne kraje leżące nad Dunajem. W Rumunii ograniczenia w żegludze już zakłócają transport towarów.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Chmury na zmianę ze słońcem, tak będzie przez cały dzień. Lokalnie na północy i wschodzie przelotnie popada. Na Mazurach i Podlasiu mogą pojawić się burze. Temperatura niezbyt wysoka, od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 24 na Dolnym Śląsku. Wiatr jest umiarkowany, silniej wieje nad morzem i w górach.
1: Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 3 dni wielkie wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
9: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
10: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
9: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
10: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
9: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
10: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
9: i Michał Strzałkowski.
1: Autopromocja.
11: Dzień w Polskim Radiu 24.
12: 8 minut po godzinie 11.
1: Dnia.
12: A w stanie dnia o prezydencie Karolu Nawrockim, który dziś przyjmie ślubowanie od wybranego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego profesora Sławomira Patyry. Ponadto prezydent ma również wręczyć powołania 4 nowym sędziom Sądu Najwyższego oraz powołać ponad 200 asesorów. Tym wszystkim działaniom prezydenta przygląda się uważnie reporter Polskiego Radia Krzysztof Kuczyński, który jest właśnie przed Pałacem Prezydenckim. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Krzysztofie, czy wiemy, o której dokładnie rozpocznie się ślubowanie? No i oczywiście druga kwestia, skąd taka decyzja prezydenta Karola Nawrockiego akurat w sprawie tego konkretnego sędziego?
13: Tak, według oficjalnych informacji z Pałacu Prezydenckiego ślubowanie profesora Sławomira Patyry rozpoczęło się kilka minut temu, dokładnie o godzinie 11. Niestety, ale media nie zostały zaproszone na to wydarzenie. Jeżeli zaś chodzi o to, dlaczego prezydent zdecydował się na odebranie ślubowania pomimo braku zaproszenia pozostałej czwórki sędziów, to jak sam tłumaczy, cytuję, sędzia Patyra zachowuje się jak odpowiedzialny człowiek i nie bierze udziału w szopkach. Mimo to Karol Nawrocki do tej decyzji potrzebował aż 1,5 miesiąca. Z kolei sam sędzia Patyra informację o ślubowaniu na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego przyjął z satysfakcją. Podkreślił, że ważne jest, by instytucje państwowe współpracowały ze sobą zgodnie.
14: Uważam, że instytucje takie jak prezydent i Trybunał Konstytucyjny łączy bardzo wiele i powinny współdziałać ze sobą rzetelnie i efektywnie. Oba te organy na swój sposób chronią konstytucję, co w demokratycznym państwie prawnym jest szczególnie ważne. I przyjmuję to z satysfakcją, że do tego aktu ślubowania dojdzie, ponieważ bardzo ważne jest, aby instytucje publiczne współdziałały ze sobą zgodnie.
13: Informacja o ślubowaniu stała się gorąca.

0: Gorącym tematem w Sejmie. Politycy rządzącej koalicji mówią, że odebranie ślubowania to obowiązek prezydenta wynikający z ustawy i zwyczaju konstytucyjnego. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński uważa, że prezydent powinien przyjąć ślubowanie od wszystkich sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie.
1: Takie pewne abecadło powinno być, no, że prezydent, ja się mam teraz cieszyć, że prezydent wykonuje swoje obowiązki. To tak jakbyśmy się teraz za chwilę cieszyli, nie wiem, że kierowca jedzie i na czerwonym staje. No, wykona swój obowiązek w sprawie pana Patery. Logiki wielkiej nie ma, że tam przyjęto od dwóch, nie przyjęto od pozostałych. Przecież pan Patera został później wybrany, to ślubowanie będzie. No, ciężko mi jakąś logikę tutaj znaleźć.
0: To prerogatywa prezydenta, mówią o odebraniu ślubowania od Sławomira Patery politycy Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Robert Gontarz, pytany dlaczego do tej pory Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania od czworga sędziów, odpowiada, że miał takie prawo.
2: Pan prezydent Karol Nawrocki zgodnie ze swoją prerogatywą może wybierać, kiedy i kogo będzie zaprzysięgał, wobec kogo. Pan prezydent, przypomnę, jest głową państwa polskiego, więc jego prerogatywy są naprawdę szeroko zakrojone. Pan prezydent Karol Nawrocki zawsze robi to, co jest najlepsze dla Polski i myślę, że wszyscy mogą to zauważyć, jeśli mają choć odrobinę dobrej woli.
0: Po przyjęciu ślubowania od profesora Sławomira Patyry prezydent Karol Nawrocki wręczy powołania 4 nowym sędziom Sądu Najwyższego. Na samym końcu powoła także 211 asesorów sądów rejonowych oraz 18 asesorów wojewódzkich sądów administracyjnych.
3: Bardzo dziękuję. To była relacja wprost sprzed Pałacu Prezydenckiego Krzysztofa Kuczyńskiego.
4: Gość Polskiego Radia 24.
3: A już teraz na naszej antenie pan Bartłomiej Przymusiński, sędzia, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia, a także sędzia gospodarczy Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Panie prezesie, czy biorąc pod uwagę te informacje, które przed chwilą przekazał mój redakcyjny kolega, szczególnie myślę oczywiście o odebraniu ślubowania od nowego sędziego Sądu, nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, czy możemy użyć określenia, że to jest pewnego rodzaju odblokowanie wymiaru sprawiedliwości, albo inaczej, no przynajmniej odblokowanie tego, co działo się w ostatnich miesiącach wokół Trybunału Konstytucyjnego? Czy to trochę nazbyt wiele powiedziane?
5: Niestety byłyby to słowa na wyrost, dlatego że cały czas mamy sytuację, w której czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których prezydent do siebie nie zaprosił na ślubowanie, a którzy wysłali mu ślubowanie, nie mogą rozpocząć orzekania, gdyż nie uniemożliwia im to pan Bogdan Święczkowski, działający tutaj, można powiedzieć, rękę w rękę z panem prezydentem. A ta sytuacja rzutuje w ogóle na działalność Trybunału, bo nawet jeżeli mamy teraz nowego sędziego Trybunału, to nie będziemy mieli prawidłowo powoływanych składów, bo nie można powiedzieć, że te składy, które miałyby być tworzone, są dobrze tworzone, jeśli taką czwórkę sędziów wybranych przez Sejm się pomija. Więc dopóki nie będzie rozwiązany problem związany z dopuszczeniem do orzekania czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tak długo każde kolejne powołanie do Trybunału Konstytucyjnego nic natychmiast nie rozwiązuje, choć być może doprowadzi do tego, że ostatecznie Trybunał w końcu zacznie działać, bo ta masa krytyczna tych osób prawidłowo powołanych będzie tak duża, że uda się doprowadzić do zmian wewnątrz Trybunału Konstytucyjnego.
3: No to o to właśnie chciałem spytać, bo na ile ten jeden nowy, kolejny nowy sędzia zmienia układ sił? Chyba tak można określić tę sytuację, którą w tej chwili obserwujemy.
5: No, na pewno nie zmienia w ten sposób, że będzie możliwe w jakiś sposób zmuszenie pana Święczkowskiego do tego, żeby wykonał to, co jest jego obowiązkiem, czyli dopuścił czworo sędziów do orzekania. No ale przypomnę też, że w perspektywie mamy kolejny wybór, który ma być dokonany we wrześniu i potem kolejny wybór, który ma być dokonany, zdaje się, w styczniu, więc te kroki będą prowadziły do zmiany sytuacji w Trybunale, ale też chciałbym od razu powiedzieć, że na pewno nie jest tak, jak tam padało takie stwierdzenie, o którym powiedział prezydent, że powołuje pana sędziego Patyrę, dlatego że on cierpliwie czekał. Ja przypomnę, że ta czwórka sędziów Trybunału Konstytucyjnego też cierpliwie czekała na to, aż prezydent wykona swój obowiązek, i to, że złożyli ślubowanie, było efektem tego, że

0: ponad miesiąc oczekiwania nie doprowadził do wykonania obowiązku przez prezydenta.
1: To panie prezesie, no to właśnie kluczowe słowa. Obowiązek czy prerogatywa?
0: Obowiązek. Jeżeli mówimy o powoływaniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to konstytucja nie przewiduje tutaj jakiegokolwiek uprawnienia prezydenta do weryfikacji tych kandydatur, do analizowania życiorysów, do oczekiwania z odebraniem ślubowania. Konstytucja mówi o tym, że sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. Nie jest tak jak w przypadku sędziów sądów powszechnych, przy których konstytucja mówi, że prezydent ich powołuje. Więc odebranie ślubowania jest wyłącznie takim aktem o charakterze ceremonialnym, który jest oczywiście ważny, żeby sędziowie mogli rozpocząć urzędowanie, ale też jeśli chodzi o formę tego ślubowania, czy ono odbywa się w sali, w której prezydent zaprasza taką osobę, czy jeśli tego nie robi, takie ślubowanie złożone przed notariuszem jest mu wysłane, to tutaj oczywiście to nie jest w konstytucji uregulowane, a więc można to bardzo w zależności od okoliczności różnie interpretować.
1: To jeżeli pan pozwoli, kolejny wątek, kolejna sprawa dotycząca wymiaru sprawiedliwości. Adwokat pana Kuczmierowskiego, Michała Kuczmierowskiego, przesłał do sądu wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania. Powołał się przy okazji na sprawę pana ministra Ziobry. Przypomnijmy, że chodzi o byłego szefa, mówię oczywiście o Michale Kuczmierowskim, chodzi o byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Michał Kuczmierowski przebywa na terenie Wielkiej Brytanii, stosując się do nałożonych na niego obowiązków, zobowiązań i w spokoju oczekuje na zakończenie prowadzonego względem niego postępowania ekstradycyjnego. To on przekazał z kolei Platformie X adwokat Adam Gomoła. Na czym można opierać tego typu wniosek przesłany do prokuratury, właśnie wniosek o uchylenie wniosku do ENA? Czym to może być powodowane?
0: Ja oczywiście nie mogę się wypowiedzieć na temat tego, czy ten wniosek pana Kuczmierowskiego ma jakieś szanse powodzenia, bo nie wolno mi jako sędziemu tego oceniać.
1: To przepraszam, to ja dorzucę, tylko uzasadnienie. Wielka Brytania nie należy do Unii Europejskiej, zatem utraciła aktualność przesłanka z artykułu 607a KPK, zgodnie z którą warunkiem stosowania ENA jest podejrzenie pobytu danej osoby na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej. No, można powiedzieć, że właściwie wszystko się zgadza.
0: Na tym był oparty wniosek dotyczący Zbigniewa Ziobry, tylko przypomnę również, że tam była mowa także o tym, czy jest prawdopodobieństwo, że Zbigniew Ziobro będzie podróżował na teren Unii Europejskiej. No i na pewno sytuacja, kiedy ktoś przybywa w Stanach, nieco może się różnić od sytuacji, kiedy ktoś przybywa w Wielkiej Brytanii, ale nie wiem, na ile te przesłanki tutaj mogą być przekonujące dla sądu. Na pewno rzeczywiście jest tak, że na terenie Wielkiej Brytanii nie działa już mechanizm europejskiego nakazu aresztowania, bo jak wiemy, doszło do Brexitu i Wielka Brytania wystąpiła z tych mechanizmów współpracy europejskiej.
1: Na ile rzeczywiście w takiej sytuacji, jeżeli mówimy o osobach, które są w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, no czyli w państwach, które jednak w żaden sposób z Unią Europejską w tej chwili nie mają wiele wspólnego, właściwie nie mają nic wspólnego, na ile rzeczywiście sensownym jest wystawianie europejskich nakazów aresztowania?
0: Wydaje mi się, że w takiej typowej sytuacji, kiedy od początku byłoby wiadomo, że ktoś przebywa poza obszarem Unii Europejskiej, taki wniosek nie byłby składany. Natomiast w przypadku pana Zbigniewa Ziobry, o ile wiem, no to ten wniosek był złożony, kiedy on przybywał na Węgrzech, a więc to był jeszcze obszar oczywiście Unii Europejskiej. Powstaje pytanie, czy warto było ten wniosek wtedy podtrzymywać. Natomiast jeśli chodzi o sprawę pana Kuczmierowskiego, no wiem, że tam toczy się postępowanie, o ile mi wiadomo z doniesień medialnych, dotyczące wydania go do Polski. I chyba nawet uchylenie europejskiego nakazu aresztowania niekoniecznie miałoby wpływ na toczące się to postępowanie, w którym sąd brytyjski rozpoznaje wniosek polskich władz o wydanie pana o podejrzanego Kuczmierowskiego do Polski.
1: No to w takim razie ten kolejny z wątków, ja wspomniałem o tym już obrońcy pana

0: na Kuczmierskiego tutaj powoływali się właśnie na kwestie związane z europejskim nakazem aresztowania, który był wystawiony za Zbigniewem Ziobro. No to teraz właśnie Zbigniew Ziobro, przypomnijmy, że strona polska skierowała wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych do Polski do władz amerykańskich. Co się teraz będzie działo? Bo pojawiają się takie komentarze mówiące o tym, że ta procedura po stronie amerykańskiej, ona może trwać od miesięcy, wręcz nawet do kilku lat. To jest realny scenariusz?
1: Obawiam się, że to jest realny scenariusz. Przypomnę naszym słuchaczom, że już była kiedyś taka dosyć głośna sprawa ekstradycyjna dotycząca, zdaje się, pana Mazura wtedy, jeśli nie przekręcam nazwiska, jeszcze tak. To było za czasów, kiedy wtedy chyba akurat, o ironię, Zbigniew Ziobro był ministrem sprawiedliwości i jeździł wówczas do Stanów Zjednoczonych nakłaniać amerykańskie władze do wydania tej osoby. Więc rzeczywiście jest to procedura, która może zająć miesiące, a nawet lata, bo ukształtowana jest ona w ten sposób, że amerykański sąd musi zezwolić na ekstradycję osoby, która przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych.
0: I rzeczywiście te amerykańskie procedury, one mogą się tak bardzo przeciągać?
1: Doświadczenie pokazuje, że mogą się tak bardzo przeciągać. Myślę, że tutaj byłoby to więcej prawdopodobne, ale też myślę, że wszyscy obserwujemy tę sytuację wydalania z terenu Stanów Zjednoczonych osób, które nie mają legalnie uregulowanego prawa pobytu tam i nie wiem, na ile amerykańskie władze tutaj mogą podjąć takie postępowania w sytuacji, kiedy ostatnio słyszeliśmy informację o tym, że zostały anulowane dokumenty podróżne wydane przez władze węgierskie dla pana Zbigniewa Ziobry, więc można sobie wyobrazić, że przepisy imigracyjne mogłyby wyprzedzić ekstradycję, ale to jest już wyłącznie czysta spekulacja. Jeżeli popatrzymy na procedurę ekstradycyjną, to rzeczywiście podjęcie decyzji przez amerykański sąd może oznaczać miesiące, a nawet rok czy dwa procedowania przed amerykańskim sądem.
0: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia.
1: A jeszcze dodam, przepraszam, tak, że na samym końcu i tak decyzja będzie należała do organu politycznego. Bo nawet jeżeli amerykański sąd zezwoli na ekstradycję osoby, to nie oznacza obowiązku władz politycznych państwa dokonania takiej ekstradycji, bo i tak polityk, czyli administracja prezydencka Stanów Zjednoczonych może powiedzieć, że wniosku ekstradycyjnego nie wykona. Oczywiście to jest w relacjach dyplomatycznych między państwami raczej rzadka sytuacja, bo obowiązuje zasada wzajemności, czyli jeżeli władze amerykańskie chciałyby oczekiwać, że obywatele amerykańscy zatrzymani w Polsce będą wydawani do Stanów Zjednoczonych, to tak samo polskie władze oczekują od władz amerykańskich, że będą to samo robić z obywatelami polskimi. Ale żeby była jasność, decyzja amerykańskiego sądu nie jest ostatnim słowem, jeżeli zezwala na ekstradycję, bo ostatecznie pod tym musimy się podpisać przedstawiciele administracji.
0: No i pytanie, czy to będzie miało kluczowe znaczenie w całej sprawie, zważywszy również na to, że no bez takiej politycznej zgody raczej Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych by się chyba w ogóle nie mógł pojawić. Ale idąc dalej, po pierwsze komunikat jest bezczelny, gdyż jednocześnie z informacją o wszczęciu postępowania sprawdzającego sugerujecie państwo sprawcę. Tak napisał Roman Giertych, w ten sposób odniósł się do publikacji prokuratury, która informowała o czynnościach w sprawie wycieku nagrania z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego. Wskazano w niej, że dostęp do materiału miał tylko pełnomocnik pokrzywdzonego, czyli właśnie pan Roman Giertych. No i rzeczywiście w ten sposób niejako wskazano, od kogo ten przeciek mógł wyjść. Na ile to jest sytuacja mimo wszystko w wymiarze sprawiedliwości, no właśnie, spotykana czy niespotykana? Prokuratura informuje o wszczęciu postępowania sprawdzającego, no jednocześnie, no, jakby na to nie patrzeć, wskazując palcem, kto za tym może stać.
1: No jest to komunikat, który idzie, myślę, bardzo daleko, wskazując...
0: No, sugerując może tak.
1: Nie przypominam sobie podobnego rodzaju komunikatów prokuratury. No ale z drugiej strony oczywiście trzeba powiedzieć, że prokuratura ma obowiązek dbać o to, żeby szczelne były informacje.

0: które są uzyskiwane w ramach postępowania przygotowawczego i ma obowiązek prowadzić postępowanie w celu ustalenia źródeł wycieku, tylko nie wiem, czy informowanie już teraz mediów, kto potencjalnie mógł to zrobić, przyczynia się do tego, żeby to postępowanie rzeczywiście ujawniło prawdę.
1: No to dodajmy, że oprócz prokuratury takie postępowanie wszczęła również Warszawska Izba Adwokacka. Tu też chodzi o sprawdzenie informacji w związku z wyciekiem, nagranie i dostępem do akt sprawy przyznanych, dostępu przyznanego Romanowi Giertychowi. No to teraz hipotetycznie oczywiście, jakie mogą być konsekwencje, gdyby okazało się, że te postępowania sprawdzające no jednak dowiodą, kto za takim wyciekiem ze sprawy stoi?
0: To może być bardzo różnie, bo przede wszystkim w doktrynie są spory co do tego, czy w razie, przy czym tutaj mówilibyśmy jeszcze o nieprawomocnym, ale są spory co do tego, czy gdyby było prawomocne umorzenie, to dochodzi w ogóle do naruszenia tajemnicy postępowania przygotowawczego. Tutaj przypomnę, to jest to postępowanie, które zakończyło się umorzeniem, które, o ile mi wiadomo, nie jest prawomocne. Ale już sama ta okoliczność wskazuje, że ta tajemnica postępowania przygotowawczego jest w pewnym stopniu osłabiona, ale no jest to sprawa, która może podlegać jeszcze ocenie sądowej. Co do zasady, artykuł 241 kodeksu karnego zakazuje rozpowszechniania wiadomości z postępowania przygotowawczego bez zezwolenia, dopóki nie zostaną one ujawnione postępowaniu sądowym, więc taka odpowiedzialność karna potencjalnie jest tutaj możliwa i kara, która mogłaby za to grozić, jest to kara pozbawienia wolności do lat dwóch.
1: No ale oczywiście cały czas rozmawiamy czysto hipotetycznie. Te wątpliwości, które pan na początku zgłosił, no bo skoro postępowanie zostaje, sprawa zostaje umorzona, to czy możemy mówić nadal o takiej niezbędnej ochronie? To może być no, rzecz, która będzie kluczowa w ocenie tego typu działań?
0: Na pewno może to być rzecz, która może wpływać na taką ocenę, ale tak jak tutaj też wskazałem, trzeba mieć na uwadze, że jednak to umorzenie tutaj nie było prawomocne jeszcze, więc myślę, że to byłby argument za tym, że jednak to ten zakaz dalej obowiązywał.
1: No to w takim razie sprawą Romana Giertycha, tym zamieszaniem wokół Romana Giertycha i tym postępowaniem prokuratury, ale również Warszawskiej Izby Adwokackiej, tymi wątkami kończymy. Przypomnę, gościem Polskiego Radia 24 był pan Bartłomiej Przymusiński, sędzia, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia, a także sędzia gospodarczy Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt Polskie Radio PL. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Zbliża się 11.30. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Były prezes Orlenu Daniel Obajtek zeznaje w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Chodzi o sprawę zatrudnienia w spółkach grupy Orlen, żony i ojca dziennikarza prawicowych mediów Piotra Nisztora. Obajtek ma usłyszeć zarzut składania fałszywych zeznań. Przed siedzibą prokuratury protestują zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsze samochody ze sprzętem dla polskich strażaków wyjechały do Hiszpanii. Kraj zmaga się z falą pożarów. Polscy strażacy ruszyli na pomoc w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności. Jest on uruchamiany, kiedy państwo członkowskie nie daje sobie samo rady w walce z żywiołem, wyjaśniał na naszej antenie Filip Teraszkiewicz z Team Europe Direct.
6: To nie muszą być pożary, to może być powódź i Polska też korzystała w przeszłości z takiej sytuacji. To może być trzęsienie ziemi, to może być katastrofa wywołana działalnością człowieka. Także tutaj ten mechanizm używany w różnych sytuacjach, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy państwo członkowskie zgrubi

0: prosi się o pomoc.
1: Z pożarami walczy też Francja. Łącznie we Francji i Hiszpanii ze swoich domów musiało uciekać ponad 400 tysięcy osób. Według Komisji Europejskiej to jedna z największych operacji ewakuacyjnych w Europie. Szczegóły na polskieradio24.pl. Przemyt na ogromną skalę. W porcie w Gdyni w jednym z kontenerów wykryto blisko tonę marihuany. Wartość narkotyków to 46 milionów złotych, mówi rzecznik gdańskiej prokuratury Mariusz Duszyński.
2: Funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni wytypowali do kontroli kontener z Kanady. Zgodnie z deklaracją w kontenerze miała znajdować się odzież przeznaczona dla polskiej firmy. W kartonach z odzieżą używaną ujawnili worki próżniowe z zawartością suszu roślinnego. Badania potwierdziły, że w opakowaniach znajduje się marihuana.
1: Za próbę przemytu takiej ilości narkotyków grozi do 20 lat więzienia. Na koniec jeszcze wietrzne Świnoujście to dziś raj dla miłośników sportów wodnych. Silniejsze podmuchy sprzyjają aktywności. To najlepsze warunki dla uprawiających wind i kitesurfing.
3: Idealna pogoda. Oby więcej takich dni.
4: Teraz mniej więcej ile wieje?
3: Około 22-24 węzłów.
5: Taka pogoda jest naprawdę idealna, szczególnie dla dzieci, które chcą się uczyć, tak jak mój syn ma 5 lat i właśnie wchodzi na wodę.
4: Mocno wieje czy umiarkowanie?
5: Na polskie warunki mocno, na jakieś zagraniczne umiarkowanie. Jest pięknie, my nazywamy taką pogodę Hawaje.
1: Temperatura niebawem też będzie hawajska. Pod koniec tygodnia nad polskie morze wrócą upały. W czwartek temperatura ma sięgnąć 30 stopni.
6: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Za 27 minut południe.
8: Stan dnia.
7: W prokuraturze okręgowej w Warszawie ruszyło przesłuchanie Daniela Obajtka. Były szef Orlenu i polityk Prawa i Sprawiedliwości odpowiada w dwóch sprawach. Składania fałszywych zeznań, a także w sprawie cenzury prasy. Prezes PiS Jarosław Kaczyński wezwał wcześniej swoich zwolenników do protestu przed prokuraturą. Na miejscu jest również Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: To powiedz, jak wygląda ten protest, na ile jest liczny, no i co przed wejściem do prokuratury powiedział dziennikarzom Daniel Obajtek?
9: Powiedziałabym, że nie jest to wybitnie duży protest, bo też pamiętam, gdy Daniel Obajtek zeznawał w prokuraturze regionalnej i tamta grupa, która protestowała w jego imieniu, była znacznie większa niż ta, która jest teraz. Teraz to jest, powiedziałabym, około kilkudziesięciu osób. Wśród nich jest też kilku polityków Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma Jarosława Kaczyńskiego, ale jest między innymi kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek oraz Antoni Macierewicz. Tutaj Daniel Obajtek, który przyszedł mniej więcej godzinę temu przed prokuraturę, powiedział, że nie zamierza w niej spędzić zbyt wiele czasu.
10: Teraz udam się do tej prokuratury, bardzo szybko wyjdę. Powiem, co mam powiedzieć. Niech nie liczą, że będę tam siedział i generalnie składał jakiekolwiek wyjaśnienia. Nie, proszę Państwa, z nimi trzeba twardo, ani krok do tyłu. Dziękuję Wam, poczekajcie na mnie.
11: Jesteśmy z Tobą, jesteśmy z Tobą.
9: Te głosy to właśnie była ta grupa protestujących osób, która udzielała wsparcia Danielowi Obajtkowi. On wszedł mniej więcej 35 minut temu do prokuratury. Jak na razie z niej nie wyszedł, więc zobaczymy, jak długie będzie to przesłuchanie. Sam Daniel Obajtek składa faktycznie wyjaśnienia w dwóch sprawach. Przejdę najpierw do pierwszej. Ona dotyczy tego, że składał fałszywe zeznania w trakcie postępowania dotyczących okoliczności zatrudnienia w spółkach grupy Orlen żony i ojca dziennikarza prawicowych mediów Piotra Nisztora. Daniel Obajtek zeznał wtedy, że nie znał bliżej dziennikarza, natomiast sam Nisztor, że nie zabiegał o pracę dla członków swojej rodziny. Onet później opublikował nagrania z podsłuchu zamontowanego w gabinecie Obajtka. Okazało się, że one zaprzeczają tym zeznaniom. Słychać na nich, jak Obajtek wręcz zapewnia Nisztora, że zadba o pracę i wynagrodzenie dla jego żony, a w sprawie ojca zadeklarował, że zwolni kogoś z pracy, by było dla niego miejsce. Dzisiaj Daniel Obajtek, odnosząc się do tej sprawy przed wejściem do prokuratury, powiedział, że jego zdaniem ten zarzut jest bezpodstawny i stanowi formę politycznego prześladowania.
10: Czytałem wniosek, który wpłynął do Europarlamentu. Wiecie, co w wniosku prokuratura pisze? Że nagrania są niewiadomego pochodzenia i są montowane. Brawo! No słuchajcie, no naprawdę to jest materiał dowodowy.

0: ale tylko dlatego, bo pan redaktor Nisztor codziennie tropi afery tego rządu. I to jest nic innego jak tylko i wyłącznie zemsta.
1: Druga sprawa to z kolei dotyczy usunięcia ze sprzedaży w punktach Orlen jednego z wydań tygodnika Nie, bo Daniel Obajtek zarzucił wtedy gazecie obrazę uczuć religijnych. Okładka przedstawiała Jana Pawła II z krzyżem, na którym wisiała plastikowa lalka w kształcie dziecka. To też był temat, który tutaj najbardziej, jeśli mogę to tak określić, drażnił grupę protestujących osób. Ona najczęściej właśnie tę sprawę podnosiła, powiedziałabym wręcz, że sprawa Nisztora i fałszywych zeznań stanowiła zaledwie ułamek całego protestu. I też tutaj Daniel Obajtek, odnosząc się do zarzutu cenzury prasy, powiedział, że to w zasadzie nie on w tym momencie powinien składać wyjaśnienia w tej sprawie.
0: Jan Paweł II jest największym z Polaków i nie będzie szczujnia drukować okładek z krzywdzeniem Jana Pawła II. Nie będzie szczujnia drukować okładek, gdzie jest bezczeszczenie krzyża. Nie ma na to zgody. I taką decyzję podjąłem. I podjąłbym takie decyzje jeszcze wiele, wiele. I dzisiaj nie ja tu powinna stać przed prokuraturą. Tu powinna stać przed prokuraturą gazeta Nie.
1: I tutaj, tak jak wspomniałam, kandydata szefa Orlenu bronił m.in. właśnie kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek, który dopytywany o to, co powinien powiedzieć w prokuraturze Daniel Obajtek, czy powinien się przyznać, to stwierdził, że jego zdaniem postąpił wcześniej jak najbardziej poprawnie.
2: W Polsce brakuje ludzi odważnych takich jak Daniel Obajtek. No, trzeba mieć odwagę, żeby zdjąć z półek jakiś brukowiec, który bezcześci dobre imię papieża czy naszej świętości. Mało ludzi ma coś takiego jak Obajtek Daniel i trzeba go bronić, a ci tchórze będą mu stawiać zarzuty za to. To jest coś niebywałego. No.
1: Tutaj u mnie w muzykę słychać też w tle, ale tutaj zaznaczę, że to też jest element tego protestu, który odbywa się przed prokuraturą. Daniel Obajtek zeznaje w niej od około 30 kilku minut i czy faktycznie wyjdzie szybko, no to pewnie dowiemy się w najbliższych minutach albo godzinach.
3: A o tych wszystkich kwestiach donosiła nam wprost sprzed siedziby prokuratury Dagmara Kędzior. Bardzo dziękuję. Komentarz. A na naszej antenie pan dr Tomasz Słupik, politolog, Uniwersytet Śląski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Panie doktorze, można chyba śmiało postawić taką tezę, że w ostatnich dniach media, absolutnie wszystkie media należą do Prawa i Sprawiedliwości. Absolutna dominacja, jeżeli chodzi o przekazy, komentarze, informacje.
4: Tak. Tak, absolutna dominacja i tu się w pełni z panem redaktorem zgodzę, tylko pytanie, czy akurat w tym kontekście PiS czy Prawo i Sprawiedliwość chciało w mediach zaistnieć? Myślę, że nie, albo mam tu olbrzymie co do tego wątpliwości, ale z tak postawioną tezą absolutnie się zgadzam.
3: No i myślę, że najbliższe godziny, najbliższe dni raczej tej sytuacji nie zmienią, tym bardziej, że dziś Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, który ma, i będę uważał teraz na to słowo, ma zatwierdzić wykluczenie z partii ponad 30 parlamentarzystów. Mowa oczywiście o sympatykach, członkach Stowarzyszenia Rozwój Plus, czyli sympatykach Mateusza, zwolennikach Mateusza Morawieckiego. Czy to będzie już takie formalne zwieńczenie tego rozwodu?
4: Ja myślę, że tak, bo jakby ten rozwód dokonał się w momencie, kiedy właściwie Mateusz Morawiecki, może inaczej, to była taka sztuka rozpisana na poszczególne sceny czy akty. Ten akt pierwszy tego dokonał się w kwietniu, później był akt drugi, w którym rzeczywiście Jarosław się spotkał Kaczyński z Mateuszem Morawieckim i obaj panowie próbowali się dogadać. No i ten ostatni akt, kiedy się spotkali, już się nie dogadali, kiedy później następnego dnia miała miejsce słynna, myślę, że ona przejdzie do historii, konferencja prasowa, na której krótkie oświadczenie wygłosił Jarosław Kaczyński i właśnie przypieczętował to, o czym pan redaktor wspomniał. No a z takiej perspektywy już czysto machiny biurokratyczno-partyjnej to dokona się dzisiaj, ile dobrze pamiętam, o godzinie 17, więc ta sztuka na te cztery akty tak została rozpisana. Czyli no to wychodzenie Mateusza Morawieckiego z PiS.
3: To jak ten ostatni akt może wyglądać? Bo przecież tak naprawdę, dopóki te decyzje nie zapadną, wszyscy członkowie stowarzyszenia nadal są formalnie członkami Prawa i Sprawiedliwości. Co najmniej kilkoro z tych osób, które są w stowarzyszeniu, to są również członkowie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. No i teraz pytanie brzmi, oni się na tym dzisiejszym posiedzeniu

0: pojawią pana zdaniem, czy nie?
1: Myślę, że się nie pojawią, a co więcej, Mateusz Morawiecki jest wiceprezesem, więc nie tylko jest w komitecie politycznym, ale w ogóle jest w zarządzie i bycie wiceprezesem to jest bardzo wysokie stanowisko i funkcja, choć dobrze wiemy, że tutaj w sposób absolutny, się nieco nadużywam tego przymiotnika, absolutny, w sposób absolutny, że rządzi Jarosław Kaczyński. Ale wracając do tego, myślę, że nie, bo to są już, tak jak wspomniałem, takie kwestie czysto formalne, natomiast ten jakby i spektakl, ale nie spektakl, bo też jest też realne życie polityczne. No ono się toczy w najlepsze. Tutaj już jakby obie grupy, czy PiS i ci secesjoniści, no próbują po pierwsze narzucić narrację czy opowieść. Po drugie, no oczywiście są wzajemne żale i pretensje, jak w takim małżeństwie, które już jest lada moment się rozwiedzie, albo może się już rozwiodło, ale jeszcze państwo mają do siebie już takie zadry i pretensje. No ale chyba najważniejsze jest to, że ten byt nowy, zobaczymy jak on się będzie nazywał, na razie operujemy tą nazwą stowarzyszenia, no zacznie swoją samodzielną polityczną drogę, co już się powoli dzieje, bo tam chociażby jest ten wniosek, albo będzie złożony wniosek, jeżeli ten klub oczywiście się ukonstytuuje, to trochę potrwa, o wicemarszałka, tam propozycja padła Marcina Ociepy ze strony PiS-u, została kandydatura Witek wycofana, a ze strony, ile pamiętam, no na razie używajmy tej formuły Rozwój Plus, tam nazwisko Piotra Millera, o nie, nie Piotra, przepraszam,
0: Marcin Horała.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Dokładnie tak. Więc to są początki, no ale myślę, że tutaj jakby oba byty mają strategię, to znaczy PiS musi łagodzić straty i to bardzo, bo już pierwsze sondaże wyraźnie pokazują, no nie chcę powiedzieć tąpnięcie, ale spadek. No a Mateusz Morawiecki no musi zacząć ciężką, trudną, wyboistą drogę do tego, żeby zbudować swoją podmiotowość. Mają w pewnym sensie ułatwioną, bo takie partie, jak ja nazywam je sezonowymi, od Palikota do Hołowni, no musiała sobie jakby wyrąbać tą drogę, to znaczy stworzyć jakieś środowisko, zarejestrować się, zebrać środki, wystartować w wyborach, stworzyć klub. A Mateusz Morawiecki, no nie chcę powiedzieć, że od losu otrzymał, bo to byłoby przesadą, ale on już ten klub parlamentarny będzie miał, więc w jakimś stopniu instytucjonalnie jest zakorzeniony, ma też zasoby finansowe, ma na pewno też strategię, strategia strategią, a emocje społeczeństwa to zupełnie inna droga. No i zobaczymy, jak w ciągu tego najbliższego roku sobie poradzi. Jak sobie dobrze poradzi, to może, no nie chcę powiedzieć rozdawać karty, ale na prawicy nam się tutaj wyłonią już nie trzy, a cztery byty. I większość dogmatów politycznych, na których budował się i tożsamość, podmiotowość, czy właściwie można powiedzieć budował siłę swojej partii Jarosław Kaczyński, no mówiąc bardzo kolokwialnie, wzięła w łeb, ponieważ jeden z dogmatów po prawej stronie jest tylko ściana, już został dawno, czy w ostatnich wyborach zakwestionowany, no a teraz jest kwestionowany jeszcze bardziej, no bo mamy dwie konfederacje, no i mamy teraz byt Mateusza Morawieckiego i tutaj możemy też najróżniejsze, no nie chcę powiedzieć najbardziej dzikie spekulacje snuć, ale do wyborów jeszcze jest rok, więc to na razie nie puszczam wodzów wyobraźni.
0: To na ile w takim razie, w tym najbliższym czasie, trochę odnosząc się do tego, o czym pan powiedział, czyli do tych procesów sądowych, rozwodowych procesów sądowych, na ile teraz jedna i druga strona będzie bardzo mocno pracować nad tym, żeby winę za rozwód udowodnić swoim konkurentom?
1: Bardzo mocno, z prostego powodu, znaczy nawet bardziej PiS będzie pracował, dlatego że PiS musi wytłumaczyć swoim wyborcom, dlaczego to się tak stało i oczywiście zrobić z Mateusza Morawieckiego swojego czarnego luda, a oczywiście już narracja została zbudowana przez Jacka Kurskiego, no to...
0: Ale wiemy, że ta narracja Jacka Kurskiego, ona się nawet w samym PiSie nie do końca spodobała.
1: To też prawda, że w samym PiSie, no ale już powolutku zaczyna żyć własnym życiem, to pan, panie redaktorze, pamięta, bo przypuszczam, a ja pamiętam bardzo dobrze drogę Jacka Kurskiego polityczną i pamiętam też dziadka z Wehrmachtu, ale to już zostawię, natomiast zobaczymy, ale to tych takich różnego rodzaju narracji, czy jest bardzo dużo, ale ogólnie rzecz biorąc, PiS musi wytłumaczyć, dlaczego tak się stało i oczywiście oskarży o to Mateusza Morawieckiego, no a ta druga strona musi po pierwsze pokazać, co chce robić, a po drugie właśnie też, no nazwijmy to w tym pojedynku na opowieści nie dać się, czy nie dać się zdominować. No ale tutaj jakby oni na pewno, znaczy oni mają plan tak zwanej ucieczki do przodu, tak? Bo tu nie ma sensu się przegadywać niczym przekupie na targu, bo to niczego nie daje. PiS ma swoje zasoby, PiS jest instytucjonalnie zakorzenione, PiS ma

0: pieniądze, pisma markę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Morawiecki musi sobie ją zbudować, więc tutaj jakby to przegadywanie się, czy przekomarzanie, czy właściwie kłótnia jeszcze ciągle trwająca i te wzajemne oskarżenia jakby akurat Morawieckiemu niczego nie dają. A z kolei na Morawieckim teraz jest skupiona uwaga, więc te swoje, na razie przysłowie 15 minut musi wykorzystać. No i będzie korzystał, bo jakby myślę, że co najmniej do końca lipca cały, znaczy ta kwestia, o której rozmawiamy, panie redaktorze, będzie na agendzie i to ona może dominować, no chyba, że coś się rzeczywiście zdarzy takiego wyjątkowego, czego nie da się wykluczyć, myślę raczej o kontekście międzynarodowym, ale 31 to ja nie wykluczam, że panowie się już intensywnie przygotowują nie tylko do pikniku, tak jak to miało pierwotnie wyglądać, ale po prostu do odpalenia projektu politycznego. Średnio jest to czas z perspektywy takiej komunikacji marketingu politycznego, no ale tu nie ma co czekać, bo tak jak mówię, ta uwaga opinii publicznej i mediów najzwyczajniej się wyczerpie, no i tyle. No a we wrześniu pewnie wszystkie ręce na pokład i ciężka praca, bo zostanie rok do wyborów, więc jeżeli Mateusz Morawiecki ma swoje ambicje, a ma swoje ambicje i chce wejść do Sejmu, a w tym Sejmie no, może nie rozdawać karty, ale być jakby istotnym graczem, w Sejmie przyszłej 11 kadencji, no to tutaj musi zakasać rękawy jego środowisko też i ciężko pracować.
1: To jeszcze jedna kwestia. Myślę o tych najbliższych dniach, najbliższych tygodniach. No oprócz tej wojny o winę, na ile równie ciekawą wojną, być może nawet istotniejszą z punktu widzenia szczególnie Mateusza Morawieckiego, będzie wojna o struktury. No bo my oczywiście skupiamy naszą uwagę na posłach, posłankach, europosłach, którzy odeszli razem z Mateuszem Morawieckim, no ale przecież te podziały, te pęknięcia będą też mieć miejsce, mają już miejsce w regionach, w strukturach regionalnych, które przecież dla funkcjonowania jakiegokolwiek bytu politycznego są niezbędne, szczególnie przed wyborami, w czasie wyborów.
0: Tak. Tu pełna zgoda. Partie polityczne w Polsce są zakorzenione bardzo płytko, mimo upływu tych 30 już kilku lat. To też badacze partii politycznych podkreślają. Zresztą one nie są masowe i nigdy nie były masowe. W Polsce, dobrze pamiętam, to jest jakaś liczba, nie wiem, ponad 200 tysięcy osób. Wszystkie polskie partie razem wzięte z najbardziej masową partią PSL-em. Tylu Polaków przynależy do partii politycznych, więc no, patrząc na prawie 38-milionowy naród, to jest bardzo niewiele, ale ma pan rację, ja też taką tezę sformułowałem, że partie sezonowe nie przetrwają, dlatego że nie mają struktur. One tylko i wyłącznie patrzą z perspektywy Warszawy i biegają od konferencji do konferencji, od PR-owego eventu do PR-owego eventu, a tak właśnie siła polega na tym, że budujemy struktury i przede wszystkim zastanawiamy się, czy funkcjonujemy w samorządzie. Oczywiście PiS z Platformą miał czas, żeby to zrobić. PSL oczywiście też miał czas, żeby to zrobić. I tak jak pan mówi, jak przeglądniemy regiony, no tam wielu polityków, tu zacznę od Marcina Horała, ale nie tylko, którzy zrobili dobre wyniki tak naprawdę w swoich okręgach, bo to też jest bardzo ważne, przechodzą do tego nowego bytu podmiotu politycznego, więc to jest bardzo spore uszczuplenie. I tu właśnie nie tylko sondaże, nie tylko co my obserwujemy, nie tylko ten polityczne zapasy w kisielu czy ten Westlink jest istotne, ale właśnie tu są istotne, jak pan mówi, struktury. Tu jest istotny też know-how, którzy mają już doświadczeni posłowie, którzy często już kolejną kadencję zasiadają w Sejmie. No i za tymi posłami też jakby stoją ludzie, wyborcy, tak jak mówię, doświadczenie, zasoby różnorakie, to są zasoby te finansowe, ale nie tylko. Więc tutaj jakby PiS jest bardzo, otrzymał jakby takie dwa dotkliwe ciosy. Nie? Ten taki cios symboliczny, wizerunkowy czysto, ale też ten realny cios potencjału politycznego i myślę, że ten drugi, o którym pan redaktor bardzo słusznie wspomniał i mnie o niego zapytał, jest dużo bardziej dotkliwy, z czego znakomicie Jarosław Kaczyński i jego najbliższe otoczenie sobie zdają sprawę, ponieważ Jarosław Kaczyński jest w polskiej polityce, przypominam państwu, od no, właściwie lat 70., ale w tej nowej polskiej polityce jest od 89 roku, ponieważ uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu.
1: To przypomnijmy, dziś komitet polityczny, natomiast o godzinie 20, to już zapowiedział premier Morawiecki, o godzinie 20 spotkają się jego zwolennicy, posłowie i posłanki, no, aby zdecydować, co dalej będą robić w Sejmie, jakie będą kolejne kroki Stowarzyszenia Rozwój. No i pytanie, czy wśród tych kroków mogą się pojawić jakieś rozmowy koalicyjne, bo o takich możliwościach już jakiś czas temu mówiono na linii Mateusz Morawiecki-PSL. No niejako takim pretekstem do takich rozważań była debata telewizyjna, w której Mateusz Morawiecki wziął udział razem z panem wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem. Teraz pojawiły się kolejne doniesienia. Pytanie, na ile poważnie je traktować. W jednej z rozmów Mirosław Suchoń, poseł i wiceprzewodniczący

0: Unii Centrum. Powiedział m.in. o tym, iż toczyły się rozmowy pomiędzy Mateuszem Morawieckim a Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, czyli szefową Polski 2050. No ale pytanie brzmi, czy to są rzeczywiście informacje prawdziwe, czy to jest też, czy to jest bardziej część wojny wewnątrz środowiska dawnej Polski 2050, bo przypomnijmy, że przecież Unia Centrum to są ci, którzy od pani Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz odeszli, więc pytanie, czy to jest wewnętrzna wojenka w tym ugrupowaniu, czy rzeczywiście coś jest na rzeczy i Mateusz Morawiecki trochę szuka sobie miejsca pomiędzy Polską 2050, PSL-em.
1: Znaczy dwie rzeczy. To znaczy pierwsza, i to dobra intuicja pana redaktora, ja bym absolutnie takich rozmów nie wykluczył, takich rozmów się dziesiątki, setki, jak nie tysiące w polityce odbywa, ale myślę, że to jakby jedno i drugie, znaczy na pewno te takie konwulsje jeszcze trwają ciągle w tym szeroko rozumianym środowisku Polski 2050, ale to środowisko znakomicie sobie zdaje sprawę, że no ich bycie na scenie politycznej to już jest po prostu przeszłość i to jest to łabędzi śpiew i oni z różnych powodów będą sobie musieli szukać miejsca, ponieważ ich elektorat został skonsumowany między innymi w głównej mierze przez Koalicję Obywatelską. Natomiast rzeczywiście relacje z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem jakby obu panów wzmacnia, dlatego że jak widzimy sondaże, PSL jest ciągle pod kreską. No a Mateusz Morawiecki, niewykluczony efekt świeżości, na pewno dostanie na początek, nie wykluczam, w tej chwili jest chyba pod kreską, ale to czas pokaże, może być powyżej 5%, więc jeżeli te potencjały do siebie dodamy...
0: To przepraszam, mamy między innymi chociażby sondaż dla Wirtualnej Polski, bardzo, bardzo świeży, już po rozwodzie, jeżeli tak można powiedzieć, Rozwój Plus 7,5%.
1: Tak, ale widziałem Polstera, dzisiaj bodajże to było 4 skoro, ale wiem, to są takie spekulacje, ale wracam. Natomiast no, Władysław Kosiniak-Kamysz taki swoisty szpagat, nie? Bo z jednej strony jest przecież wicepremier, funkcjonuje w tym koalicyjnej formule i Donald tu z różnych powodów pewnie będzie się starał jednak na tą, powiem, szalupę, może na ten statek tak, Koalicji Obywatelskiej pewnie zaprosić Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale on ma też swoje własne ambicje. No i też stoi na czele partii, która ma no nie chcę znowu używać tego sloganu stuletnią, ale długą tradycję, tak? Długą ponad stuletnią przecież historię i tradycję. I pewnie mu zależy na własnej podmiotowości, bo wtedy on z zupełnie innej perspektywy rozmawia z Donaldem Tuskiem, potencjalnie już po wyborach, niż kiedy stałby się jednym z elementów tej szeroko rozumianej koalicji, tak jak inni politycy, jak chociażby Barbara Nowacka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że tutaj tych rozmów i tych spekulacji będziemy mieli bardzo dużo, ale już widać wyraźnie, że Mateusz Morawiecki szuka swojego miejsca, ale nawet już w tej chwili ma ten, nazwijmy to, pakiet taki startowy. No i jest z różnych powodów jakby atrakcyjny. Więc zobaczymy, co z tego wyniknie do wyborów. Wszyscy ci politycy, tak jak mówię, mają swoje raczej taktyki, a jaką mają strategię, to pewnie się myślę, że już jesienią powolutku zacznie coś z tego konkretnego wyłaniać, bo w tej chwili to jednak no, w takich i domysłach się poruszamy i to jest taka może powiem, taka szybko rozrzedzająca się letnia mgiełka. Jak ta mgiełka nam się rozrzedzi, czy opadnie jesienią, to zobaczymy nieco więcej. Ale z drugiej strony, tak powiem, z perspektywy i myślę państwa i nas, analityków, no robi się z różnych powodów, robi się bardzo ciekawie, więc tutaj mamy no, całe mnóstwo tematów do komentowania i do przyglądania im się uważnie.
0: No to w takim razie jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Co zmienia w tej układance politycznej pojawienie się Mateusza Morawieckiego i Rozwoju Plus, bo z jednej strony myślę oczywiście o prawej stronie. Dla Konfederacji, dla obu Konfederacji ten rozłam w PiS-ie teoretycznie można traktować jako dobre zdarzenie, no bo słabnie największy konkurent po prawej stronie, ale z kolei pojawia się kolejny, świeży konkurent, no więc pytanie, czy to jest bardziej zysk czy strata. No i podobne spojrzenie albo podobna ocena z punktu widzenia koalicji rządowej, szczególnie Koalicji Obywatelskiej, no bo znów słabnie największy przeciwnik po drugiej stronie, ale pytanie, czy to słabnięcie tego przeciwnika to jest dla Donalda Tuska dobra informacja, czy też zła? Jeżeli chodzi o dobrą informację, no to tutaj chyba tego interpretować nie muszę, ale jeżeli chodzi o złą informację, no to po pierwsze, po prawej stronie pojawia się zupełnie nowy, być może atrakcyjny konkurent, czy też przeciwnik Mateusz Morawiecki, odwołujący się do elektoratu, który po części do tej pory głosował chociażby na PSL czy na Polskę 2050, no i to już

0: nie jest dobra informacja. Druga rzecz, słabnięcie Prawa i Sprawiedliwości oznacza no jednak być może takie trochę rozluźnienie szyków wewnątrz wyborców Koalicji Obywatelskiej. To też nie byłaby najlepsza informacja przed zbliżającymi się wyborami.
1: Tak, pełną zgodę, panie redaktorze. Ja bym dodał jeszcze do tego obrazu, jasne, słabnie z PiS oczywiście w

0: Więc tutaj jest cała masa błędów i te cztery byty będą ze sobą walczyły, tylko to już nie jest tak, że to jak pan słusznie zauważył, to jest jakaś partia dominująca i tutaj mamy, nazwijmy to, partie nieco mniejsze i one bardzo mocno muszą ze sobą rywalizować, sobie wzajemnie podkładać pomysły i jakby budować opowieść. W tej chwili właściwie tak za chwilę tak PiS będzie grał, no to te potencjały nam się wyrównają między chociażby Konfederacją a PiS-em. Natomiast tutaj mniejsze ugrupowania, czyli Konfederacja Brauna i Mateusz Morawiecki, no to tworzy nam się po tej prawej stronie dość ciekawy obrazek. Natomiast jeżeli chodzi o koalicję obywatelską, to myślę, że tak, w krótkiej perspektywie, ale to już taki czysto pragmatycznie, oczywiście Donald Tusk się cieszy, ponieważ wszystkie problemy rządu koalicji zostały po prostu przykryte i potem będzie sierpień i dopiero we wrześniu one pewnie ze zdwojoną siłą wrócą. Ale w dłuższej perspektywie ja bym się nie cieszył. Myślę, że Donald Tusk jest zbyt doświadczonym politykiem i tutaj nie zacierałbym dłoni, czy nie trzymał mocno kciuków za to, że nic nie robiąc albo niewiele robiąc, pokazując i ośmieszając PiS, czy całą sytuację na prawicy, to my sobie tak spacerkiem dojdziemy do wyborów. Zresztą tam widać też, że raczej Donald Tusk powstrzymuje taki triumf falistyczny. On był w PiS-ie po zwycięstwie Karola Nawrockiego, tam już dzielili między siebie taki premierów, marszałków i tak dalej. No i tutaj niestety cała kapryśność polityki pokazała, że jeżeli to się robi zbyt szybko, to później można się srogo zawieść. Ale wrócę do tego,
1: To
0: tak,
1: przepraszam,
0: dokładnie,
1: panie doktorze, to
0: Mateusz Morawiecki.
1: niestety to w takim razie na tej nauce płynącej z nieprzewidywalności polskiej polityki musimy zakończyć. Czas jest nieubłagany. Doktor Tomasz Słupik, politolog, Uniwersytet Śląski. Bardzo panu dziękuję.
2: Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Przecież nie ma upałów.
9: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
12: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Po reklamie. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
13: Minęła 12. Aleksandra Kozera, dzień dobry. Południowe podsumowanie dnia zaczniemy od politycznego rozwodu. Dziś Komitet Polityczny PiSu ma przypieczętować los Mateusza Morawieckiego i członków jego stowarzyszenia. Za chwilę relacja naszego reportera i polityczne komentarze. Potem polscy strażacy w drodze do Hiszpanii pomogą w walce z ogromnymi pożarami. Żywioł nie oszczędza także Francji i Portugalii. Przyjrzymy się również prognozom dla Polski. Przed nami fala upałów. Termometry znów pokażą 40 stopni w cieniu. Czas na szczegóły. Zapraszam.
2: Suma wydarzeń.
13: Prawo i Sprawiedliwość usuwa rozłamowców. Formalne decyzje po południu podejmie Komitet Polityczny PiSu. Chodzi o ludzi Mateusza Morawieckiego, nazywanych harcerzami. Wszystko przez spór z maślarzami z Jackiem Sasinem na czele. Obie frakcje skaczą sobie do oczu. I tym tematem zajmuje się nasz reporter Michał Fabisiak. Michale, witaj. Scenariusze co do przyszłości stronników byłego premiera są różne. Formalnością wydaje się założenie nowego

0: klubu w Sejmie. Pytanie, czy powstanie też nowa partia. Co mówią politycy?
1: Politycy z frakcji Mateusza Morawieckiego mówią, że za wcześnie na dywagacje. Zaznaczają, że na razie to oni wciąż są politykami Prawa i Sprawiedliwości. Europoseł PiSu Michał Dworczyk mówi, że do końca liczy na opamiętanie ze strony kierownictwa wciąż swojej partii.
2: Do końca liczymy na to, że będzie tutaj jakaś refleksja i no, nikt nas nie wyrzuci z Prawa i Sprawiedliwości, bo powtarzam, ani przesłanek merytorycznych, ani formalnych ku temu nie ma. Po drugie, jeżeli by się tak zdarzyło, wtedy będziemy podejmować decyzję. Jedno jest pewne, wszyscy chcemy, mówię o członkach Prawa i Sprawiedliwości, funkcjonujących również w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, działać dalej publicznie, pełnić taką służbę publiczną.
1: No tylko, że kierownictwo partii zdania zmieniać nie zamierza. Zobowiązało posłów do złożenia deklaracji o przynależności do partii. Ci, którzy takiego oświadczenia nie przysłali, będą musieli odejść. To grupa ponad 40 polityków związanych z frakcją Mateusza Morawieckiego. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk mówi, że zasady były jasne i takie same dla wszystkich. A osoby, które postanowiły, że nie będą ich przestrzegać, same wykluczyły się z PiSu.
3: Podział Prawa i Sprawiedliwości, wyjście, będzie panu premierowi Morawieckiemu pamiętane. Premier Morawiecki i ludzie z Prawa i Sprawiedliwości swoimi decyzjami wychodzą. No muszą zdawać sobie sprawę, że podzielenie Prawa i Sprawiedliwości w tych okolicznościach przyrody, że tak się wyrażę, no jest bardzo poważnym ciosem w prawicę, który utrudni nam odsunięcie Donalda Tuska od władzy.
1: A na razie to nie do końca jest tak, że prawica traci na tym rozbiciu. Partii Mateusza Morawieckiego jeszcze formalnie nie ma, no ale w sondażach już się ona pojawia. No i właśnie w jednym z badań uzyskuje ona ponad 7% głosów, ewidentnie zabierając te głosy Prawu i Sprawiedliwości, które bez udziału partii Morawieckiego w tym samym sondażu może liczyć na poparcie ponad 21% wyborców, a właściwie z udziałem partii Morawieckiego ten wynik Prawa i Sprawiedliwości wynosi 16%. Warto zanotować, że wynik obu formacji jest wyższy niż samego PiSu, więc można powiedzieć, że cała prawica na tym rozbiciu nawet nieco zyskuje. Co prawda nieco inaczej wygląda to w przeliczeniu już na mandaty poselskie. System Donta promuje tutaj największą partię, więc lider tych sondaży, Koalicja Obywatelska, bardziej zyskuje. Natomiast te samodzielne starty PiSu daje tej partii razem z Konfederacjami 258 mandatów. Natomiast gdy pojawia się partia Morawieckiego, no to te cztery ugrupowania mają 253 mandaty. No i stąd pytanie do rządzących, czy aby na pewno rozłam PiSu nie usypia ich czujności, bo w każdym z tych badań tracą jednak władzę. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówi, że to dopiero pierwsze takie badanie, że kolejne w jego ocenie będą dla PiS mniej korzystne.
4: Można być ignorantem, można być naiwnym, ale te decyzje już są podjęte. No, na naszych oczach PiS się wali. Zajmują się sami sobą i ocena tego typu podejścia, tego typu postawy będzie widoczna już w najbliższych sondażach, więc te obecne mam wrażenie, że jeszcze nie pokazują prawdziwych odczuć społecznych.
1: Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, przypomnę, że zbierze się późnym popołudniem. Jeśli zdecyduje o wyrzuceniu z partii frakcji Mateusza Morawieckiego, to ta na pewno na najbliższym posiedzeniu założy klub parlamentarny. Na najbliższym posiedzeniu, a może już dziś, bo słyszymy, że Mateusz Morawiecki ma ze swoimi stronnikami zebrać się na takim zamkniętym spotkaniu. Czy powstanie też nowa partia? No tego na razie nie wiemy, choć okazja ku temu pojawi się już w piątek, bo właśnie w tym dniu Stowarzyszenie Rozwój Plus planuje zorganizować swój event polityczny. No i wielu podejrzewa, że może on przerodzić się właśnie w konwencję założycielską nowej partii.
0: Harcerze kontra maślarze. PiS usuwa rozłamowców. Politycy mówią o możliwych scenariuszach, a komentarze na ten temat zebrał dla nas Michał Fabisiak. Michale, bardzo dziękuję. Tymczasem u progu rozłamu partia Kaczyńskiego niespodziewanie zgłosiła Marcina Ociepę na wicemarszałka Sejmu. Warto przypomnieć, że po tym jak większość sejmowa nie zaakceptowała kandydatury Elżbiety Witek, PiS od początku kadencji pozostaje bez wicemarszałka. Co się zmieniło? To ruch wyprzedzający, mówi nam politolożka dr Magdalena Nowak-Paralusz.
5: No jest to związane z sytuacją, z którą mierzy się Prawo i Sprawiedliwość w chwili obecnej, czyli jeżeli okazałoby się, że Mateusz Morawiecki założy swój klub i wystąpi o fotel marszałka, no to wtedy jak mogłoby być w sytuacji takiej PiS postawione? Wobec tego jest to zabieg wyprzedzający.
0: A dlaczego akurat Marcin Ociepa na wicemarszałka?

0: W ten sposób PiS chce pokazać, że wciąż ma łagodniejsze twarze, ocenia socjolog polityki profesor Wojciech Rafałowski.
1: Można tak to odczytywać. To zaspokaja też ambicje pewnej frakcji, która pewnie wokół niego funkcjonuje. Więc no pytanie na przykład, dlaczego nie można było tego stanowiska zaproponować samemu Mateuszowi Morawieckiemu w pewnym momencie? Żeby to on był wicemarszałkiem Sejmu. Być może Morawiecki nie chciał, być może to było na stole. Znaczy oni rozmawiali z Kaczyńskim wielokrotnie i długo, więc ja sądzę, że wiele scenariuszy było analizowanych. Chociaż z tych cytatów, które się słyszy w ostatnich w mediach, rzeczywiście wygląda na to, że ten podział miał się dokonać w sposób bardziej strategiczny. To znaczy rzeczywiście Kaczyński miał wziąć na siebie tą bardziej konserwatywną stronę. Morawiecki miał być tym liberalnym skrzydłem i oni mieli się trochę podzielić, ale Kaczyński nie bardzo chciał takiego formalnego podziału.
0: Chciał czy nie, podział staje się faktem. Przypomnijmy, o 17:00 zbierze się Komitet Polityczny PiS-u, by formalnie usunąć z partii rozłamowców. Ceny paliw znów pod kontrolą państwa. Takiego scenariusza nie wyklucza premier Donald Tusk. W wyniku niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie ropa znów zdrożała, a to zaczyna się przekładać na portfele kierowców. Przed kancelarią premiera jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, witaj. Niewykluczone, że temat cen paliw pojawi się na posiedzeniu rządu, które właśnie rusza. Powiedz, czego możemy się spodziewać?
2: Tak, rzeczywiście ten temat nie jest wykluczony, dlatego że on już tak naprawdę pojawiał się wczoraj, bo pamiętamy słowa premiera Donalda Tuska właśnie z poniedziałku na konferencji w terenie w Polsce. Informował, że rząd rzeczywiście szuka takich rozwiązań, które pozwolą utrzymać ceny paliw na stabilnym poziomie w okresie chociażby powrotów właśnie z urlopów. Donald Tusk zaznaczał wczoraj w Głuchołazach właśnie, że rzeczywiście chodzi o te dwa ostatnie tygodnie wakacji.
3: Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, że te ceny znowu mogą pójść w górę, to zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie dwa tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów.
2: Już pierwszą taką rozmowę z ministrem finansów szef rządu odbył wczoraj. Dzisiaj to posiedzenie rządu, o którym mówiłaś, Olu, które właśnie rusza i premier zabiera głos, ale w sprawie ataków kolejnych na obywateli Ukrainy na terenie Polski. Na pewno będzie też okazja, żeby właśnie o cenach paliw i ewentualnych tych ruchach ze strony Ministerstwa Finansów porozmawiać. Donald Tusk przypominał też, że na Bliskim Wschodzie trwa ta wojna. Oczywiście jej skutkiem jest drożejąca ropa na światowych rynkach. Co prawda wczoraj po południu przez chwilę te ceny ropy spadły, ale premier też sugerował, że tym bardziej nie rozumie też decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który przecież w piątek nie podpisał ustawy, która miałaby zagwarantować rządowi zyski z firm paliwowych. Premier mówił, że dla niego jest to tak naprawdę decyzja, która ona powoduje też to, że będą te ceny paliw wyższe.
3: W takich kryzysach, kiedy paliwo drożeje na świecie, siłą rzeczy koncerny paliwowe zarabiają więcej. Tak zawsze się dzieje. Myśmy zaproponowali nie pierwszy raz, żeby od tych nadzwyczajnych zysków koncernów państwo wzięło podatek i finansowało obniżenie cen paliwa. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego prezydent to zablokował. To nie jest weto, ale de facto skutki są takie jak przy wecie.
2: Kierowcy zdają sobie sprawę z tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, co też wywołuje kryzys paliwowy, ale jak nam mówią, oczekują działań rządu tu i teraz, bo to, co widzą na pylonach, jak podjeżdżają na stację paliw, nie napawa optymizmem.
4: Ceny paliwa rosną tak szybko, a bardzo wolno spadają, a też by mogły szybko spadać.
5: Przekroczy 8 zł, ale 9-10 zł na pewno nie przekroczy. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, co będzie, nie?
6: Musielibyśmy w Ameryce zmienić prezydenta.
7: Niestety to trzeba raczej już przetrwać. W całej Europie jest tak samo. Wróciłem wczoraj z Albanii, paliwo jest po 9 zł.
2: Zobaczymy, jakie decyzje ostatecznie rząd podejmie. W tej chwili rozpoczyna się to posiedzenie dzisiejsze. Na pewno, tak jak mówimy, kwestia paliw i ich cen, wysokich cen, jest istotna dla Rady Ministrów.
0: Plan posiedzenia rządu, o tym mówiła nam Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, bardzo dziękuję. Daniel Obajtek usłyszał zarzuty i odmówił składania wyjaśnień. Tak zakończyła się wizyta byłego szefa Orlenu w warszawskiej prokuraturze. Sprawa dotyczy okoliczności zatrudnienia w spółkach grupy Orlen żony i ojca dziennikarza prawicowych mediów Piotra Nisztora. Wcześniej europoseł PiSu zeznał, że nie znał bliżej Nisztora. Z kolei dziennikarz mówił, że nie zabiegał o pracę dla członków swoich.

0: swojej rodziny. Ich słowa podważa nagranie z podsłuchu zamontowanego w gabinecie prezesa Orlenu. Przed budynkiem prokuratury, jeszcze przed przesłuchaniem, Obajtkowi towarzyszyli partyjni koledzy, w tym Przemysław Czarnek. Obajtek zapowiadał, że nie będzie długo zeznawał.
1: Teraz udam się do tej prokuratury, bardzo szybko wyjdę. Powiem, co mam powiedzieć. Niech nie liczą, że będę tam siedział i generalnie składał jakiekolwiek wyjaśnienia. Nie, proszę państwa, z nimi trzeba twardo, ani krok do tyłu. Dziękuję wam, poczekajcie na mnie.
2: Jesteśmy z tobą, jesteśmy z tobą.
0: Obajtek usłyszał zarzut składania fałszywych zeznań. Grozi za to do 8 lat więzienia. Śledczy dopytywali także o inną sprawę. Brak ekspozycji na stacjach Orlenu, jednego z numerów tygodnika nie. Obajtek odmówił składania wyjaśnień do czasu zapoznania się z materiałem dowodowym. Teraz wracamy do sprawy pobicia we Wrocławiu młodej pary z Ukrainy. Po zatrzymaniu dwóch podejrzewanych mężczyzn policja szuka trzeciego. Gromadzimy i analizujemy dowody, mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
3: Sporo pracy przed policjantami po to, żeby prokurator, który będzie oceniał ten materiał dowodowy, nie miał wątpliwości, komu i za co przedstawić zarzuty w tak ważnej sprawie, w tak brutalnym też ataku.
0: Dwóch zatrzymanych mężczyzn jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Ofiary pobicia to 20-letnia kobieta i jej o rok starszy partner. Sprawcy najpierw zaatakowali mężczyznę, a później także kobietę, która próbowała bronić swojego partnera. Wszystko widać na nagraniach, które trafiły do sieci. Dla policjantów to ważny dowód w tej sprawie.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Polacy ruszają na pomoc Hiszpanom. Nasi strażacy pomogą w walce z ogromnymi pożarami. Przy okazji przetestują też nowy moduł bojowy. Po raz pierwszy za granicą będą gasić ogień bez pojazdów pożarniczych. I tym tematem zajmuje się nasz reporter Maciej Szefer. Maćku, witaj. Powiedz, co to za moduł i kiedy nasi strażacy dotrą do Hiszpanii?
5: Nasi strażacy dotrą do Hiszpanii w sobotę. Przede wszystkim od soboty w tej Hiszpanii mają już dyżurować i pracować, ale sprzęt, którego będą używać, już do Hiszpanii wyjechał. I to są te kluczowe informacje, bo w ciężarówkach, które wyjechały z Polski, są głównie narzędzia ręczne, którymi można będzie gasić pożary bez użycia wody albo z minimalnym użyciem wody. Jest tam także sprzęt pożarniczy, zwany dalej małą armaturą. Ja wiem, że nam się to kojarzy z terminologią taką bardziej domową, ale faktycznie są tam węże i pompy o niskich przekrojach, jak przekazał mi strażak, dzięki czemu można budować te linie do gaszenia w trudnym terenie, górskim, leśnym czy na śródziemnomorskich łąkach. Jednym słowem, nasi strażacy przygotowują się do walki z ogniem tam, gdzie wody nie musi być bardzo dużo, ale jest bardzo pomocna chociażby przy dogaszaniu zarzewi. A jak działa moduł GFFF, o tej trudnej nazwie, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków, aspirant Martin Halasz.
6: Moduł GFFF Poland jest wyspecjalizowany w gaszeniu pożarów lasów na terenach trudno dostępnych. Strażacy działają przede wszystkim z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego i narzędzi ręcznych bez ciężkich samochodów gaśniczych. Tego typu działania prowadzone są z ziemi, tam gdzie dojazd pojazdów jest niemożliwy lub bardzo utrudniony.
5: To Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Wielkopolan w tym zespole, który wyjeżdża do Hiszpanii, będzie całkiem sporo. Z kolei Polacy ogólnie, jako ta ekipa wysłana do Hiszpanii, będzie to druga co do wielkości grupa skierowana do tego kraju, dodaje Halasz.
6: Obecność polskich strażaków będzie realnym wsparciem na miejscu dla hiszpańskich służb ratowniczych. Polski moduł GFFF Poland jest drugą co do wielkości zagraniczną grupą strażaków, która będzie uczestniczyła w tegorocznym prepozycjonowaniu na terenie Hiszpanii. Większy kontyngent wystawia jedynie Rumunia.
5: Jednym słowem, od 1 do 30 sierpnia, bo wtedy będą pracować w Hiszpanii polscy strażacy, służbę rotacyjnie, co bardzo ważne, będzie tam pełnić w sumie 105 polskich strażaków. Oni są podzieleni według możliwości, umiejętności, specjalizacji, o czym mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
7: Będą to 3 zmiany po około 35 strażaków każda. Te zmiany będą trwały po 10 dni. Ta nasza grupa 105 strażaków będzie druga co do wielkości takim kontyngentem ratowniczym na terenie Unii Europejskiej.

0: w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności.
1: A dlaczego walka z ogniem w Hiszpanii jest tak trudna? Przede wszystkim właśnie ze względu na tę niedostępność terenu, niedobory wody i można powiedzieć pewnego rodzaju nieprzewidywalność. Dlatego jadą tam doświadczeni strażacy, którzy działają w ramach takiego europejskiego forum współpracy. I to jest o tyle kluczowe, że w tej Grecji strażacy po prostu będą, w Hiszpanii strażacy będą walczyć pod auspicjami tych lokalnych jednostek straży pożarnej, ale oni już są przygotowani w używaniu tego modułu GFFF, ponieważ ten moduł już był wykorzystywany przez krajowych strażaków do walki z ogniem, chociażby w Polsce. Ale jak to wygląda z perspektywy międzynarodowej? O tym mówi starszy brygadier Grzegorz Borowiec, który brał udział w gaszeniu pożarów w Grecji czy Francji. On podkreśla, że strażacy będą musieli przewidywać zmiany przebiegu pożaru, aby odciąć ogień od kolejnych terenów.
2: Przewidywać, jak będzie wiał wiatr, gdzie mamy dogodne jakieś miejsca, które możemy ustawić punkt obrony, czyli po prostu jakieś drogi, jakieś wzgórza. Jeżeli będzie ten pożar schodził w dół, no to na tych wzgórzach, na tych zboczach, gdzie on schodzi w dół, on będzie tracił moc, będzie spowalniał się, więc będziemy mogli sobie u podnóża takiej górki spokojnie zacząć budować takie nasze linie pożarowe. I to się robi z wyprzedzeniem kilkunastogodzinnym.
1: Polscy strażacy wylecą do Hiszpanii z Krakowa. Ten lot prawdopodobnie odbędzie się właśnie 1 sierpnia.
3: Polscy strażacy jadą walczyć z pożarami w Hiszpanii. O szczegółach akcji i nowym module naszych służb mówił Maciej Szefer. Maćku, bardzo dziękuję. A w magazynie teraz raport z płonącej Europy. We wspomnianej już Hiszpanii najgorzej jest w okolicach Madrytu, a także w prowincjach Avila oraz Toledo. W środkowej części kraju ogień strawił już powierzchnię 77 tysięcy hektarów. Wciąż nieopanowany jest pożar w rejonie Walencji. Kolejne wybuchają w Andaluzji. Jeszcze gorzej jest w sąsiedniej Francji. Z powodu fali ognia swoje domy opuściło już ponad 250 tysięcy osób. Najwięcej 220 tysięcy w Żyrondzie na południowym zachodzie kraju. Służby informują o śmierci jednego strażaka. Zginął, gdy pojechał zatankować pojazd. Jednocześnie służby ustalają, co było źródłem ognia. Wstępnie wiadomo, że pierwsze płomienie pojawiły się przypadkowo w wyniku użycia podkaszarki przez robotników oczyszczających teren przy linii wysokiego napięcia. Prezydent Francji Emmanuel Macron nazwał pożary najdotkliwszymi w powojennej historii Francji. Na liście płonących krajów Europy odnotujmy jeszcze Portugalię. Tam aktywnych jest 6 pożarów. Jeden z nich w przygranicznej gminie Bragansa, gdzie niedługo może on także objąć teren Hiszpanii. Na Półwyspie Iberyjskim dzisiejszy dzień jest kluczowy dla powodzenia akcji. Za sprawą słabszego wiatru walka z pożarami jest nieco łatwiejsza niż w ostatnich dniach. Zostajemy za granicą. Niższe rachunki za prąd, tańsze bilety autobusowe oraz ulgi dla pubów. To decyzje z pierwszego tygodnia Andiego Bernama na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii. Nowy szef rządu ruszył z serią szybkich decyzji i już poprawił notowania partii pracy. Krytycy pytają, ile będą kosztować jego obietnice. Relacja Anny Rączkowskiej.
4: Najnowszy sondaż More in Common daje partii pracy 28% poparcia. Partia po raz pierwszy od marca 2025 roku wyprzedziła ugrupowanie Reform UK. Burnham studzi jednak emocje i przekonuje, że po tygodniu rządów jest za wcześnie na daleko idące wnioski. Premier zapowiedział zniesienie 5% VAT-u na energię elektryczną dla gospodarstw domowych. Wróci też limit ceny pojedynczego biletu autobusowego w wysokości 2 funtów. Rząd ogłosił ponadto ulgi dla pubów, klubów muzycznych i lokalnych firm. Burnham otworzył również w Manchesterze centrum rządu nazwane Number 10 North. Chce tam regularnie pracować, pokazując, że decyzje nie muszą zapadać wyłącznie w Londynie. W polityce zagranicznej nowy premier od razu wysłał jasny sygnał. Wielka Brytania nadal będzie wspierać Ukrainę. Nowy premier spotkał się z Załęskim i zapewnił, że Londyn nie zmieni stanowiska wobec rosyjskiej agresji. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
3: A propos Ukrainy, korupcja odsuwa koniec wojny. Słyszymy od Polaków mieszkających we Lwowie. Wczoraj Ukraińskie Narodowe Biuro Antykorupcyjne ujawniło kolejną aferę. Grupa dyplomatów miała przywłaszczać pieniądze od zachodnich darczyńców. Relacja Macieja Jastrzębskiego.
5: Specjalna prokuratura antykorupcyjna podała, że na czele grupy stał były sekretarz stanu w MSZ w Kijowie, a jej uczestnikami są ukraińscy dyplomaci. Mieli oni sprzeniewierzyć równowartość ponad 1 200 000 dolarów. Już wcześniej Ukraińcy w rozmowach z Polskim Radiem zwracali uwagę na wysoki stopień korupcji w

0: kraju. W ich ocenie ludzie czerpiący korzyści z korupcji nie są zainteresowani zakończeniem wojny. Na początek trzeba zwalczyć korupcję. Sądzę, że u nas jest wysoki stopień korupcji, to skutkuje kontynuowaniem wojny. System zarabia pieniądze na wojnie. To moja osobista opinia, nie mam żadnych dowodów, ale takie są po prostu moje przypuszczenia. W sprawie afery korupcyjnej w MSZ Ukrainy trwa śledztwo. Resort Spraw Zagranicznych w specjalnym komunikacie potępił osoby zamieszane w korupcję i poinformował, że współpracuje z organami antykorupcyjnymi. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: O Libanie, Iranie i Arabii Saudyjskiej Donald Trump porozmawia dziś w Waszyngtonie z Benjaminem Netanyahu. To jego siódma wizyta w Białym Domu od półtora roku. Szczegóły zna Milena Rashid-Shehab.
2: Benjamin Netanyahu będzie próbował przekonać Donalda Trumpa do opcji militarnej w relacjach z Iranem, bo Izrael od początku krytykował negocjacje i nie bierze w nich udziału. Wygląda jednak na to, że prezydent USA stawia obecnie na powrót do rozmów pokojowych z Irańczykami, zwłaszcza po ostatnich doniesieniach o brakach w amerykańskiej amunicji, m.in. w rakietach Patriot. Nie wiadomo, jak bardzo Donald Trump będzie przekonywał Netanyahu do wycofania wojsk z południa Libanu. W ubiegłym tygodniu lobbował za tym w Białym Domu prezydent tego kraju. Jest mało prawdopodobne, żeby Izrael poszedł na ustępstwa w tej kwestii, skoro utrudnia nawet wycofanie się z trzech miejscowości pilotażowych, nad którymi ma przekazać kontrolę libańskiej armii. Najpewniej izraelski premier poruszy drażliwą dla jego kraju kwestię umowy o cywilnej współpracy nuklearnej między Stanami Zjednoczonymi a Arabią Saudyjską. Prawdopodobnie to właśnie po interwencji Izraelczyków, zaledwie dzień po ogłoszeniu tej umowy, Donald Trump podkreślił, że będzie obowiązywać ona tylko jeśli Arabia podpisze porozumienie abrahamowe normalizujące stosunki z państwem Izrael. Na to w Riyadzie nie ma jednak zgody. Milena Rashid-Shehab, Polskie Radio.
1: Dodajmy, na dziś amerykański prezydent ma zaplanowane również spotkanie z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełańskim. Są ranni w wyniku trzęsienia ziemi w Japonii. Wstrząsy na wyspie Kyushu miały magnitudę 7,1. Około 40 tysięcy gospodarstw domowych nie ma prądu. Wstrzymano też kursowanie części pociągów. Władze wycofały już ostrzeżenia przed tsunami. W Japonii dochodzi do 20% najsilniejszych trzęsień ziemi na świecie. 10 lat temu w wyniku takiego trzęsienia w Kumamoto na wyspie Kyushu zginęło 275 osób.
3: Suma wydarzeń.
1: W końcu dobre wieści przekazują polscy synoptycy. Pogoda zacznie przypominać lato, ale i tak będzie trzeba uważać. W prognozach na najbliższe dni są groźne upały i burze. Gorąco zacznie robić się już jutro, mówi nam Agnieszka Prasek z IMGW.
4: I pod koniec tygodnia temperatury już lokalnie nawet powyżej 30-35 stopni. Tutaj właśnie głównie na zachodzie, południu i w centrum kraju tutaj te temperatury będą najwyższe. Co prawda w piątek będzie przechodzić przez Polskę od północnego zachodu strefa frontu atmosferycznego, która przyniesie i przelotne opady, i burze, i grad, i porwisty wiatr. I ta strefa będzie także przechodziła przez Polskę w sobotę, ale nadal te wartości będą wysokie.
1: Na razie turyści nad morzem muszą uzbroić się w cierpliwość. Na wybrzeżu dziś bardzo mocno wieje, choć nie wszyscy narzekają. To najlepsze warunki dla uprawiających wind i kitesurfing.
5: Idealna pogoda. Oby więcej takich dni.
6: Teraz mniej więcej ile wieje?
5: Około 22-4 węzłów.
7: Jesteśmy z Warszawy i tak przy okazji przyjechaliśmy po prostu sobie tutaj na plażę i pomyślałyśmy, że byłoby fajnie, jakby sobie coś spróbowały jeszcze innego.
8: Taka pogoda jest naprawdę idealna, szczególnie dla dzieci, które chcą się uczyć, tak jak mój syn ma 5 lat i właśnie wchodzi na wodę. Jest pięknie. My nazywamy taką pogodę Hawaje.
1: I na te polskie Hawaje coraz chętniej przyjeżdżają Czesi. Tegoroczny sezon ma być pod tym względem historyczny, ocenia Polska Organizacja Turystyczna. Z jej wyliczeń wynika, że w zeszłym roku nad polskie morze przyjechało prawie 500 000 Czechów. W tym roku może być ich znacznie więcej. Podobno stajemy się dla naszych sąsiadów nową Chorwacją. Mamy niższe ceny, dobrą infrastrukturę drogową i wysoki standard usług. Tylko niech pogoda dopisuje, czekamy na zapowiadane ocieplenie.
3: Suma wydarzeń.
1: A w magazynie wracamy do wspomnianego już posiedzenia rządu. Otwierając to posiedzenie, premier Donald Tusk nawiązał do ataku na parę Ukraińców we Wrocławiu. Premier mówił o patronacie prawicy nad przemocą. Apelował też do prezydenta, by ten zabrał głos.
9: Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem kolejnego aktu przemocy, tym razem we Wrocławiu. Wyjątkowo brutalny atak na ukraińską parę. Ciężko pobity mężczyzna, pobita, krwawiąca kobieta.

Dziękuję policji. Proszę, panie ministrze, złożyć na ich ręce moje podziękowanie za szybkie działanie. Dwóch sprawców jest zatrzymanych. Trzeci też będzie zatrzymany. My w Polsce wszyscy jesteśmy bardzo wrażliwi na przemoc, ale szczególnie wtedy, kiedy przemoc dotyka najsłabszych, kobiet, dzieci, ludzi chorych. Nie mówiłbym o tym na otwarcie posiedzenia rządu, gdyby nie powtarzające się akty przemocy. Bardzo często źródłem tej przemocy są uprzedzenia narodowościowe, nienawiść. I bardzo często ofiarami takich aktów przemocy stają się Ukrainki i Ukraińcy. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że wielkim polskim atutem, naszym wielkim dziedzictwem narodowym była zawsze solidarność. Zbudowaliśmy wyjątkową pozycję w świecie dzięki solidarności. Przez duże S wtedy, w latach 80., kiedy 10 milionów ludzi spotkało się, żeby walczyć przeciwko przemocy metodami bez przemocy. Świat po raz drugi był absolutnie pod wielkim wrażeniem Polski, Polek i Polaków, kiedy ta solidarność nabrała takiego niezwykłego wymiaru w pierwszych dniach i tygodniach wojny, napaści Rosji na Ukrainę. Wszyscy wtedy powtarzali po raz kolejny słowo solidarność, tak jak brzmi po polsku, wszędzie na świecie. I do dzisiaj słyszę opinie we wszystkich stolicach, że Polska zrobiła rzecz zupełnie niebywałą. To w tej chwili grzebane jest. Z tego zostaną tylko ruiny. Jeśli będziemy pozwalali bandytom, kibolom, zwykłym przestępcom do tak bezkarnie bić i poniżać ludzi tylko dlatego, że mówią z trochę innym akcentem. Chcę podkreślić bardzo wyraźnie, że zagrożeni są także polscy obywatele. To nie jest tylko tak, że napięcia związane z masową migracją uciekinierów z terenu wojny w Ukrainie, że te napięcia powodują jakieś konflikty, które nie są, te napięcia nie są żadnym najmniejszym nawet usprawiedliwieniem dla chamstwa i bandytyzmu, ale równocześnie jesteśmy świadkami narastającej przemocy także wobec Polek i Polaków, ze strony Polaków. Nie ma dnia, żebym nie widział jakiejś relacji. Czy to są media społecznościowe, czy to są informacje służb, takich jak choćby sprzed kilku dni z Gliwic, banda zamaskowanych kiboli, która atakuje plac zabaw w czasie festynu dziecięcego. To są Gliwice, ale ja takich sytuacji widzę coraz więcej, wszędzie w Polsce. Musimy wydać zdecydowaną wojnę tej przemocy, bo bandyci, kibole, ta patologia przemocowa nabrała odwagi i tupetu, bo dostała także polityczny patronat. Nie ma w tym przypadku, że jeden z zatrzymanych, ten, który bił Ukrainkę, chwalił się w mediach społecznościowych, że jest obrońcą granic. Dobrze wiemy, jakie siły polityczne stoją za tymi grupami ludzi, którzy udają wielkich patriotów, rujnując de facto naszą opinię, naszą reputację na świecie, a przede wszystkim wprowadzając poczucie zagrożenia. Liczę na to, że tak jak w tym przypadku i w poprzednich, zarówno służby podległe ministrowi Kierwińskiemu, jak i cały aparat podległy ministrowi Żurkowi, jako prokuratorowi generalnemu, że zrobicie wszystko, aby sprawcy byli nie tylko szybko wyłapywani, ale także, żeby byli możliwie szybko, skutecznie karani. Jeśli potrzebne będą jakieś zmiany w regułach postępowania, w przepisach prawa, w rutynie postępowania, proszę natychmiast przygotować takie rekomendacje. Mówię o tym z takim przejęciem, bo tak jak powiedziałem, problemem jest to, że oni mają też polityczny mandat od niektórych grup. Zwracam się bezpośrednio do pana prezydenta, żeby przestał milczeć w tej sprawie. Bardzo chwalił ustawki jako męskie walki wręcz, szlachetne. To proszę zobaczyć, jak wygląda ta szlachetna walka wręcz w wykonaniu ludzi z Grondy. Jak wyglądają słowa i czyny ludzi od kamratów. Jak wyglądają słowa i czyny tych z Ruchu Obrony Granic, od Bąkiewicza. Tych, którzy chcą wyrywać chwasty. Do pana Kaczyńskiego się zwracam, żeby przestał wzywać do tworzenia bojówek, jak to zrobił niedawno, bo mu policja nie odpowiada. I chcę jeszcze raz zapewnić, tak jak to mówiłem wobec policjantek i policjantów, że policja będzie miała wszelkie moje wsparcie w walce z patologią, bandytyzmem i przemocą. Oni się ośmielili właśnie dlatego, bo mają dzisiaj polityczne...

0: przykłady politycznych patronów, polityczne wsparcie i odpowiedzialność za ten wzrost przemocy i za upadek autorytetu Polski, coraz wyraźniejszy w niektórych wymiarach. Odpowiedzialność ponoszą także politycy, od prezydenta po liderów prawicy, którzy przyzwalają, dają taki moralny mandat tego typu działaniom. Więc wzywam wszystkich, żeby bardzo stanowczo i twardo stanęli po stronie państwa, po stronie policji, po stronie słabszych, po stronie kobiet i dzieci bitych dzisiaj przez nie tylko chamów i prostaków, ale także czasami politycznie nawiedzonych ludzi.
1: To było wystąpienie premiera Donalda Tuska tuż przed posiedzeniem rządu, a my z kancelarii premiera wracamy do studia Polskiego Radia 24. Jest 12:32.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Roller coaster z cenami ropy od dwóch dni jedzie mocno w dół. A co się czai za kolejnym geopolitycznym zakrętem? Czy obecne spadki przełożą się wreszcie na ceny na stacjach, a może musimy się psychicznie nastawić na drożyznę? Czy to dobry czas na reaktywację programu CPN? To tylko niektóre pytania, które już za chwilę padną na naszej antenie. Marek Klapa, zapraszam na saldo. Choć ceny ropy spadają, wizyta na stacji paliw nadal uderza w portfele. Litr oleju napędowego średnio kosztuje 7,80 zł, a benzyny 7,20 zł. Według ekspertów te ceny będą jeszcze wyższe. Niektórzy twierdzą, że mogą wzrosnąć nawet o 50 zł, a tankujący w Białymstoku kierowcy mówią, że takie ceny zniechęcają, ale nie ma innego wyjścia. Trzeba uzupełnić bak.
3: Przed chwilą rozmawiałam z mężem i aż jęknęłam. Mówię, o Boże, jakie paliwo drogie. No niestety, trzeba się z tym pogodzić. Mam nadzieję, że jednak spadną. Szczerze nie zastanawiam się nad tym, bo i tak muszę to zrobić.
4: Są drogie, no trzeba pracować. Nic na to nie poradzimy raczej.
5: Nie jestem na pewno z tego względu zadowolony, że tak ceny ropy niby tanieją, a na stacjach idą w górę.
1: No i właśnie tym dylematem i rozbieżnościami między rynkiem surowców a cenami paliw gotowych porozmawiamy z naszym ekspertem już za kilka minut. Tymczasem położony na Półwyspie Arabskim Oman przedstawił Iranowi propozycję wspólnego regionalnego mechanizmu zarządzania cieśniną Ormus. Przewiduje ona między innymi dobrowolne opłaty uiszczane przez przewoźników. Tak przekazała we wtorek agencja Reutera, powołując się na źródła w państwach regionu Zatoki Perskiej. Rozmówca agencji powiadomił, że omańska propozycja cieszy się poparciem krajów z tej części świata i uniemożliwiłaby Iranowi sprawowanie wyłącznej kontroli nad cieśniną Ormus, tak podkreśliła agencja. To teraz rzut oka na rynki. W Warszawie całkiem nieźle to wygląda. Są wzrosty, one nie są może jakieś imponujące, ale ta zieleń dominuje na warszawskim parkiecie. WIG zyskuje w tej chwili 0,18%, WIG 20, 0,29%, MWIG 49, no w tej chwili 0,08% i SWIG 80 jako jedyny pod kreską 0,17%. Do 17,47 jeszcze to wszystko może się mocno zmienić. Spójrzmy na waluty. Za 1 euro w tej chwili płacimy 4 zł 33 grosze. Dolar amerykański wyceniany jest na 3 zł i 81 grosza, a zatem złoty osłabia się delikatnie, ale jednak w stosunku do głównych walut, jeśli chodzi o funta brytyjskiego, tu również nieco drożej, 5,05 i frank szwajcarski aktualnie wyceniany na 4,64.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Części rynkowej nie było cen ropy. Te zostawiliśmy sobie na rozmowę. Moim i Państwa gościem dzisiaj w studiu Polskiego Radia 24 jest pan Dawid Czopek, zarządzający Polaris Fis, a także ekspert rynku paliw. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: To zacznijmy od tych cen ropy naftowej. Dzisiaj ropa WTI, przecena trwa, $81 w tej chwili za baryłkę. Jeśli chodzi o ropę Brent, to tutaj na moim wyświetlaczu pojawia się nieco wyższa w porównaniu do WTI, ale niższa niż wczoraj. Wycena $84. Czy te spadki, które obserwujemy od 48 godzin prawie, mają szansę przełożyć się na to, co widzimy na stacjach paliw? Bo słyszeliśmy przed chwilą kierowców, no zadowoleni nie są i trudno się im dziwić.
6: Na razie wygląda na to, że te spadki, które widzimy od tych kilku dni, właściwie od piątku, bo w piątek zaczęły się spadki, one pozwolą nam na to, żeby paliwo nie było droższe na stacjach benzynowych. Nie liczyłbym na jakiś

0: wielkie obniżki. Natomiast to, co może przynieść pewną ulgę kierowcom, to paradoksalnie okres roku. Niestety, muszę to powiedzieć, zbliżamy się przynajmniej mentalnie w tym rynku, na tym rynku paliwowym do końca wakacji, a to oznacza mniejsze zapotrzebowanie przede wszystkim na benzynę i liczę, że tutaj z tego punktu widzenia taki bardzo sezonowy produkt, jakim jest benzyna, on będzie trochę tańszy, bo po prostu go będzie potrzeba mniej. Trochę boję się bardziej olej napędowy, bo on z kolei ma ten swój sezon trochę później, w październiku, wtedy, kiedy zapełniamy także zbiorniki olejem opałowym, bardzo podobnym produktem, więc tutaj może być trochę gorzej. I też to, co podkreślaliśmy wielokrotnie, nie samą ropą żyje rynek paliw, bardzo wysokie marże rafineryjne, które dzisiaj decydują o tym, że to właśnie tak dużo płacimy za paliwo na stacji benzynowej. Bo my mówimy, cieszymy się, że cena ropy naftowej spada o $10. Tymczasem, jeżeli chodzi o marże rafineryjne, one potrafią wynosić 60, 70, nawet $80. I to one robią te różnice, którą widzimy na stacjach benzynowych.
1: A jeszcze niedawno, proszę mnie poprawić, $20 taka
0: 10, marża? 20 10, 20 na dieslu, na benzynie. To jest powiedzmy taki normalny poziom marży rafineryjnej. Czyli mamy de facto do tych wysokich cen ropy naftowej, nie bardzo wysokich, ale wysokich cen ropy naftowej, musimy dołożyć $60 takiej ekstra marży. Czyli dzisiaj tak naprawdę my nie mamy ropy po $80, tylko mamy ropę po 140, po 150, dokładając to, co musimy zapłacić za przerób ropy na gotowe paliwa.
1: A no właśnie, zwrócił pan uwagę na bardzo ważny czynnik, który często w takich pobieżnych analizach jest pomijany, czyli ta droga, jaką ropa musi pokonać od tego odwiertu gdzieś w krajach Zatoki Perskiej chociażby, do momentu, w którym faktycznie już przerobiona, przetworzona w formie paliwa gotowego trafia do baku naszego samochodu. To jest dość długa droga i tam kolejne elementy się nam doliczają, łącznie z podatkami, które powróciły, przypomnijmy, 1 lipca do dawnych stawek.
0: Dokładnie tak. Ja bardzo często zwracam uwagę, ponieważ wielu, nawet dziennikarzy tutaj, przepraszam, że tak to powiem, ale rzeczywiście tak to jest, bardzo często używają słowa ropa na to, co tankujemy na stacji benzynowej jako olej napędowy. Ja zwracam na to uwagę nie dlatego, że jestem takim purystą językowym, bo pewnie wiele mi brakuje, ale generalnie nie możemy tutaj mylić tych dwóch pojęć. Ropa to jest rzeczywiście ta brudna maść, którą wydobywamy z ziemi, surowiec do produkcji paliw, między innymi oleju napędowego, który potocznie nazywamy ropą, ale to z ropą ma, no, ma wspólne, bo pochodzi, jest to produkt ropopochodny, tak? Ale ropopochodny to nie znaczy, że to jest ropa. Także bardzo ważne rozróżnienie, o którym tutaj musimy pamiętać.
1: No i też musimy pamiętać o tym, że paliwa są takim nośnikiem podatków i państwa na całym świecie, nie tylko Polska. No żyją też z tego, że tankujemy. No jest VAT, tak jak na każdy inny produkt, ale jest chociażby też opłata akcyzowa i to też jest ważny element ceny.
0: Niezwykle ważny element ceny. Pamiętajmy, że to jest niezwykle ważny element dochodów budżetu. W Polsce zużywamy jakieś 20 kilka miliardów litrów paliwa rocznie. Tutaj mam na myśli zarówno benzynę, jak i olej napędowy. Sama akcyza to są blisko 2 zł, więc same dochody z akcyzy to jest około 40 miliardów złotych. Dochodzi do tego jeszcze VAT, w zależności od tego, jaką mamy cenę, ale to jest przynajmniej ten 1 zł wtedy, kiedy paliwo kosztuje 6 zł, wtedy, kiedy jest droższe, to nawet więcej. Więc tutaj mówimy o dochodach budżetu wysokości 60 miliardów złotych. To jest 10% dochodów polskiego budżetu. Niebagatelna kwota, którą w żaden sposób nie jest pomijalna z punktu widzenia budżetu. Bardzo ważne pieniądze i my na to wszystko się de facto składamy. Pamiętajmy o tym zatem, że no, płacąc, tankując paliwo na stacjach paliw, bardzo dużo oddajemy tych naszych pieniędzy do budżetu, ale to trochę taka formuła. No, w niektórych krajach, nazwijmy to, optymalizacja podatkowa jest sportem narodowym, paliwa są bardzo drogie, bo łatwiej zebrać podatki poprzez paliwa, łatwiej monitorować ten proces, niż na przykład poprzez podatki od osób fizycznych czy od firm. Także no, jest to po prostu taki sposób zbierania pieniędzy.
1: I w ten sposób pośrednio nieco, ale odpowiedział pan na moje kolejne pytanie, czyli ten powrót do CPN-u, to tak na dobrą sprawę to nie jest tylko jedna decyzja, podpis i mamy niższe ceny paliw, ale z punktu widzenia arkusza kalkulacyjnego ministra finansów i z punktu widzenia całego polskiego budżetu to jest bardzo karkołomne wyzwanie. Prawie 2 miliardy, no niecałe 2 miliardy

0: koszt taki miesięczny takiej ulgi dla nas?
1: No CPN, który trwał powiedzmy około 3 miesięcy, bo on nie skończył się równo. Dłużej było zwolnienie z VAT-u, troszkę krócej zwolnienie z akcyzy, ale kosztowało, ile dobrze pamiętam, 4,5 miliarda złotych, tak? I to tylko przez jeden kwartał, więc jeżeli przemnożymy to przez cały rok, gdybyśmy do końca roku chcieli utrzymać, to jest kilka czy kilkanaście miliardów złotych w takim ujęciu od początku trwania tego programu. Więc to są niebagatelne pieniądze takie, które minister Domański nie może po prostu powiedzieć, że gdzieś tam niezauważalne po przecinku.
0: Ale ja jestem też ciekawy pana zdania jako analityka, bo wiem, że jako kierowca to pewnie chciałby pan tankować za mniej, ale zastanawiam się, czy kiedy pan słyszy też różnego rodzaju postulaty, także te polityczne, że powinniśmy powrócić do CPN-u, ta cena paliw powinna być niższa, to co pan myśli w pierwszej chwili, że w sumie jest to jakiś pomysł, jest to jakiś sposób, no bo patrzy pan również na to, że paliwa też niosą ryzyko inflacyjne, wzrost inflacji, że ta cena paliw jest zaszyta w cenie bułki, makaronu i czegokolwiek, co kupujemy w sklepie, co musi być transportowane. Jakie jest pana podejście?
1: Są dwie szkoły. Trochę wyminę, ale odpowiem na końcu na to pytanie w sposób konkretny. Są dwie szkoły. Jedna szkoła mówi po prostu, zostawmy rynkowi to, co się dzieje. Taka sytuacja ma miejsce. Wiemy dokładnie, z czego wynikają wysokie ceny paliw, co wydarzyło się na Bliskim Wschodzie, co dzieje się w Rosji, bo to też ma bardzo duże znaczenie dla tego, ile płacimy. I zostawmy to. Tak po prostu działa rynek. Rynek musi działać i ta jego niewidzialna ręka tutaj jest potrzebna. I drugie podejście, które mówi tak, no dobrze, pomóżmy w jakiś tam sposób kierowcom. Dajmy jakąś ulgę, tylko to znowu musi być pewien pakiet polegający na tym, że jeżeli mówimy dobrze, chcemy pomóc kierowcom, chcemy, żeby płacili mniej na stacjach paliw. Oczywiście nie da się w sposób sztuczny obniżyć, nie da się na Orlenie wymusić tego, że będzie sprzedawał taniej paliwa, bo Orlen to zrobi, ale te pozostałe 30% paliw, które importujemy, już po prostu nie będzie dostępne na rynku, więc to jest niemożliwe. Więc ta szkoła mówi, dobrze, to spróbujmy coś zrobić. I tak właściwie funkcjonował pakiet CPN, który był oparty właściwie o 4 elementy. Pierwszy element to była obniżka akcyzy, drugi element to była obniżka VAT-u, trzeci element to była cena maksymalna i czwarty, niezwykle ważny, to było finansowanie tego programu poprzez nałożenie specjalnego podatku na firmy zajmujące się obrotem paliw, przede wszystkim Orlen, ale nie tylko, które to wszystko by sfinansowało. Także no, to jest to drugie podejście takie, powiedzmy, że mniej liberalne, trochę bardziej, gdzie ta niewidzialna ręka rynku trochę jest sterowana przez rząd. Uważam, że w takiej sytuacji, w jakiej byliśmy, to drugie podejście jest mi trochę bliższe, chociaż jako człowiek, który od zawsze zajmuje się ekonomią, skończył studia ekonomiczne, nie powinienem tego mówić.
0: Ale ten podatek, czyli ten czwarty filar, o którym pan wspomniał, no jest problem, bo trafił do Trybunału Konstytucyjnego. Pan prezydent nie zgodził się do końca z właśnie taką formułą podatku. Zwrócił uwagę, że prawo nie powinno działać wstecz. Jaka jest pana opinia na temat właśnie tego czwartego filaru programu CPN, no, który runął na razie?
1: Nie jestem prawnikiem, więc nie umiem wypowiedzieć się na temat tego, czy rzeczywiście tutaj prawo działa wstecz, czy nie. Według mnie ten projekt, ten program CPN, żeby mógł funkcjonować, musiał składać się z tych 4 elementów. Inaczej musielibyśmy, oczywiście możemy w jakiś inny sposób znaleźć te 5 miliardów kwartalnie, blisko 5 miliardów kwartalnie na to, żeby sfinansować program CPN, tylko no, nie bardzo wiadomo skąd. To są na tyle duże pieniądze, że nie można, tak jak mówię, gdzieś tam po przecinku ich pozostawić. Więc z tego punktu widzenia ten program był całościowy i wypadnięcie któregokolwiek z tych elementów powodowało no, pewną dysfunkcję, jego dysfunkcję.
0: Spójrzmy na mechanizm kształtowania cen ropy naftowej, czyli tego podstawowego surowca w tym całym ciągu produkcyjnym paliw gotowych. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo mieliśmy takie 2 tygodnie rzeczywiście nerwowej sytuacji. Dobiliśmy do 100 dolarów za baryłkę, nawet w którymś momencie przebiliśmy te granice. No i wtedy niczym od sufitu ta cena się odbiła. No i tutaj też są te dwie szkoły znowu. Jedni mówią, że tutaj Amerykanie biorą pod uwagę kwestie strategiczne, kwestie związane z uzbrojeniem, z wyczerpaniem uzbrojenia, a druga szkoła mówi o tej psychologicznej barierze, która znowu zadziałała i ta niewidzialna ręka rynku no, spowodowała, że konflikt znowu został na chwilę albo może na dłużej, oby zamrożony.
1: Dokładnie tak było. W czwartek

0: cena tej ropy, jak my ją nazywamy czasem europejską, czyli Brent, przekroczyła $100. I to był bardzo często w czasie tego konfliktu, który trwa już 5 miesięcy praktycznie, taki moment, taki bodziec do tego, żeby rzeczywiście zacząć działać. Te wydarzenia związane z potencjalnym zawieszeniem działań tych militarnych na Bliskim Wschodzie miały miejsce dopiero w piątek po południu, właściwie w sobotę rano. Natomiast cena ropy naftowej spadała już w piątek do południa, jeżeli posługujemy się polskim czasem. Więc z tego punktu widzenia rzeczywiście widać było, że ta psychologiczna bariera, granica jakoś tam zadziałała i spowodowała obniżenie cen, pomimo to, że byliśmy cały czas w aktywnej fazie działań wojskowych na Bliskim Wschodzie.
1: I kolejna rzecz, nad którą bardzo mocno trzeba się dzisiaj zastanawiać, to co będzie dalej. Czy jesteśmy w stanie rozrysować jakąś analizę techniczną na podstawie tego bardzo chaotycznego wykresu, który nam się narysował przez pierwsze 5 miesięcy, który pozwoli nam gdzieś znaleźć jakieś widełki, jakiś przedział cenowy na najbliższe tygodnie, jeżeli chodzi o czarne złoto?
0: Jeżeli chodzi o samą ropę naftową, to ja jestem optymistą w tym znaczeniu, że uważam, że jej jest po prostu bardzo dużo na świecie i poza takimi krótkoterminowymi, uważam, że to są, mam nadzieję, że to są krótkoterminowe zawirowania, z jakimi mamy do czynienia od początku marca, ropa nie powinna kosztować drożej niż $60. Więc z tego punktu widzenia można być optymistą. Widać też było wyraźnie i to było w czerwcu, mniej więcej też wtedy, kiedy zrezygnowano z programu CPN, że odblokowanie ciśniny Ormus bardzo szybko spowodowało, że cena ropy naftowej spadła. Tam było poniżej $70, wydaje mi się, w pewnym momencie. Więc tutaj dostosowanie nastąpiło bardzo szybko. Czyli wtedy, kiedy płynie ropa i mamy pewność co do tego, że ta ropa popłynie, ceny bardzo szybko się stabilizują. Jeżeli rzeczywiście na Bliskim Wschodzie zapanuje w miarę spokój, bo to, co widzimy dzisiaj, to pewnie statki z ropą płyną, bo Iran zobowiązał się, że jeżeli Amerykanie nie będą go atakowali, to on też nie będzie atakował statków, które przepływają. No ale to bardzo kruche zawieszenie w każdej chwili może się skończyć. Mieliśmy nadzieję, że ono jest trwałe w czerwcu. Widać wyraźnie, że nie, i tak naprawdę tutaj należy dziękować za właściwie każdy dzień, kiedy aktywne działania wojskowe nie są prowadzone. Więc jeżeli to wszystko się wyrówna, powinno być w miarę okej. Też pytanie jest o kwestie związane z rafineriami oczywiście, bo to jest to, o czym jeszcze powiedzieliśmy. Tutaj duże znaczenie ma Rosja, no bo ona traci te swoje moce.
1: Do rafinerii za chwileczkę wrócimy, ale też kulisy pana pracy i w ogóle analityków też rynku paliw. Bardzo ciekawa sytuacja, jeżeli spojrzymy na depesze agencji informacyjnych. Co jakiś czas pojawia się mniej lub bardziej istotna informacja dotycząca tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. To oczywiście wszystko jest wyceniane przez rynek i chociażby ta informacja, którą podaliśmy tuż przed naszą rozmową. Oman przedstawił Iranowi propozycję wspólnego regionalnego mechanizmu zarządzania cieśniną Ormus. Przypomnijmy, Oman to jest ten kraj po drugiej stronie właśnie tej cieśniny. No i tutaj mają obowiązywać dobrowolne opłaty uiszczane przez przewoźników. To jest jakieś rozwiązanie, czy znowu tutaj taki duopol tych dwóch krajów i ten pomysł nie spodoba się Stanom Zjednoczonym?
0: Nie wiemy oczywiście, jak zareagują Stany Zjednoczone, na ile będą chciały taki precedens stosować, żeby właściwie wody międzynarodowe były w jakiś tam sposób opodatkowane. Z punktu widzenia przewoźników ropy naftowej, nawet te propozycje, które padały w kwietniu odnośnie tego, że Iran chciałby w jakiś tam sposób opodatkować przewóz ropy naftowej przez cieśninę Ormus, nie były jakieś złe, bo to był właściwie, tam mówiło się o $2 milionach za duży statek. Duży statek przewozi 2 miliony baryłek, jest to dolar na baryłkę, więc to z punktu widzenia tego, ile podrożała w międzyczasie ropa naftowa, właściwie nic. Natomiast mówi się o tym też bardzo często, że Stany Zjednoczone nie chcą dokonywać jakiegoś precedensu. No i też bardzo pamiętajmy, że Iran był właściwie, tam te sankcje są zawieszane, no, chyba obecnie nadal obowiązują, objęty sankcjami, i wiele firm, które działają na Bliskim Wschodzie, po prostu boi się cokolwiek zapłacić Iranowi, żeby nie być oskarżonym o współudział w zbrodni, tak? Czyli no, wiemy, że przesyłanie pieniędzy do kraju objętego sankcjami grozi poważnymi konsekwencjami dla firm, które te pieniądze przesyłają. Więc to znowu był taki problem wtedy, kiedy często rozmawialiśmy z tymi firmami, które działają, że nawet oni by może i zapłacili, tylko no tak trochę nie wiadomo jak, nie wiadomo komu, a nie daj Boże, żeby Amerykanie zobaczyli, że jakiekolwiek pieniądze wypływają. Więc wszyscy chcieli

0: Chcieliby przede wszystkim, żeby ta ropa płynęła. Te koszty nie są duże, ale pewnie też nikt nie chce ustanowić takiego precedensu, bo pewnie jest jeszcze parę krajów na świecie, które znajduje się w podobnej sytuacji i też pewnie chętnie jakąś opłatę za swoje wody przybrzeżne by pobierało.
1: Bardzo ciekawa jest ta układanka, ale na chwileczkę przymknijmy oko na ceny ropy naftowej i popatrzmy na to, co dzieje się dalej, na etapie rafinerii. Bo coraz częściej pojawiają się też takie głosy, że tych rafinerii paradoksalnie mamy za mało. Że w takiej sytuacji jak teraz to wychodzi nam idealnie. Na świecie brakuje rafinerii.
0: Zamknęliśmy bardzo wiele rafinerii, przede wszystkim w Europie. Ja zajmuję się tym przemysłem 25 lat, nawet ponad już teraz. I to był przez większość tego czasu, kiedy zajmuję się rafineriami, to był bardzo kiepski biznes. To był biznes, teraz mówimy tam o 80 dolarach, czyli gdzieś tam to się przekłada na marżę 40-50 dolarów za przerób już wszystkich produktów, które wychodzą z ropy naftowej. Natomiast były czasy, kiedy to było 5-6 dolarów. Właściwie żadne inwestycje się nie opłacały. Inwestycje w rafinerie są niezwykle drogie. Myśmy mieli kilka takich dużych programów rozbudowy rafinerii, nawet w Polsce. Rafineria Gdańska była bardzo rozbudowywana w czasie ostatnich tam 15 lat mniej więcej. Tam naprawdę bardzo dużo pieniędzy na to poszło. I to na początku w ogóle w żaden sposób się nie zwracało. To były pieniądze, które właściwie zostały wyrzucone. Do tego doszła elektryfikacja floty samochodów, która nie wiemy w jakim tempie będzie przebiegała, ale wszyscy sobie zdają sprawę, że pewnie to jest ten kierunek, który gdzieś tam na świecie występuje. To wszystko powoduje, że zamknęliśmy wiele rafinerii, i do tego nie ma żadnego pomysłu, żeby otwierać cokolwiek nowego. Co więcej, te rafinerie, które są, one nie były, to są stare rafinerie, bodajże 70-te, 60-te lata, to są czasy, kiedy rafinerie w Europie były budowane. Oczywiście były jakieś, ładnie mówiąc po polsku, upgrade'y tych rafinerii, ale to nie wystarczyło. Natomiast bardzo wiele z tych instalacji jest starych i teraz w momencie, kiedy te instalacje muszą pracować i muszą pracować z pełną mocą, to trochę tak, jakbyśmy wzięli stary samochód i próbowali go używać na tak przez 24 godziny na dobę. No, on nie wytrzyma długo. To samo może dziać się z rafineriami. Oczywiście powstają na świecie nowe rafinerie, powstają na Bliskim Wschodzie, w Afryce, w Chinach. To wszystko bardzo pomaga. No ale dzisiaj część mocy rafineryjnych na Bliskim Wschodzie jest wyłączona, no bo z tego naturalnych przyczyn, o których mówiliśmy, także związany z ciśniną Ormus. I bardzo ważna rzecz, trochę ciesząca, trochę nieciesząca, to są rafinerie rosyjskie, które są regularnie niszczone przez stronę ukraińską. To mocno wpływa na ten światowy rynek ropy naftowej, gotowych paliw właściwie, nie tyle ropy naftowej. Rosjanie dużo inwestowali w rafinerie, rozbudowywali swoje moce rafineryjne. Także system podatkowy, który tam był, sprawiał, że lepiej opłacało się eksportować gotowe paliwa niż surową ropę naftową. Więc oni rzeczywiście dużo tych rafinerii wybudowali dzisiaj, w czasie, kiedy nie są eksporterem, a właściwie na chwilę mogą być importerem paliw. Ta sytuacja zupełnie się zmieniła, a tutaj w przypadku surowców bardzo często ta równowaga bywa bardzo, bardzo krucha i musimy wiedzieć, że nawet delikatne zmiany potrafią naprawdę mocno przesunąć tę wajchę cenową w jedną bądź w drugą stronę.
1: A mogłoby się wydawać, że przez sankcje z tego systemu naczyń połączonych Rosja została wyłączona. Tutaj widzimy, że nie do końca tak jest.
0: Nie, tak nie było. Widzimy dokładnie, jak wygląda wydobycie ropy naftowej w Rosji. Ono praktycznie nie spadło, zmieniło się niewiele. Rosjanie wydobywają tylko trochę mniej ropy naftowej niż miało to miejsce wcześniej. Do tego jeszcze, jeżeli chodzi o ropę naftową, ją trudniej jest sprzedać na rynku, takim wolnym rynku, z tego względu, że każda ropa naftowa, każdy surowiec ma taki swój charakterystyczny DNA. Po prostu łatwo znaleźć ropę rosyjską i stwierdzić, tak, to jest ropa rosyjska. Po przerobieniu tej ropy na gotowe paliwa, na benzynę, na olej napędowy, to DNA znika. Więc właściwie dużo łatwiej handluje się takim towarem pochodzącym z rafinerii już przetworzonym niż samą ropą naftową. Więc no, niestety były takie kraje. Zresztą niestety to było dość oficjalne, tak? Właściwie nie było jakichś wielkich sankcji na rzeczy związane z rosyjskimi paliwami. Oczywiście tam były jakieś próby ustalania cen maksymalnych, zarówno jeżeli chodzi o olej napędowy, jak i jeżeli chodzi o ropę naftową, ale one były średnio skuteczne, tak to określimy.
1: I na koniec jeszcze jeden dylemat, bo ja w tej chwili podaję ceny, które pojawiają się w moim systemie. Ropa WTI 81 dolarów, ropa Brent w tej chwili 84 dolary, niemal równo 84 dolarów.

0: pary, ale gdyby któryś z naszych słuchaczy postanowił powiedzieć sprawdzam i gdzieś znalazł jakieś inne źródło, to dzisiaj te rozbieżności z uwagi na punkt w kalendarzu, w którym jesteśmy, byłyby większe, nawet do 2-3 dolarów mogłyby sięgać. Dlaczego tak się dzieje?
1: Serwisy informacyjne, te, które podają ceny ropy naftowej,

0: tyle lepsza niż wtedy, kiedy rozmawialiśmy na przykład w kwietniu, że cena ropy naftowej tej dzisiejszej, jak i tej terminowej jest dużo bardziej zbliżona. Wtedy wszyscy mieli nadzieję na to, że po prostu będziemy mieli do czynienia z szybkim spadkiem ceny ropy naftowej. Dzisiaj już takiej nadziei nie ma.
1: Pan Dawid Czopek, zarządzający Polaris FIS, ekspert rynku paliw, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: To był magazyn Saldo, Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert dalej
2: masz. Podcast Polskiego Radia.
5: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
5: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
8: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21:06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Premier mówi o patronacie prawicy nad przemocą. Ostre słowa padły po ataku na Ukraińców we Wrocławiu. Siedmiolatek walczy o życie. Policja ustala okoliczności wypadku. Chłopiec topił się w łódzkim akwaparku. Włoski rząd interweniuje na rynku paliw. Po obniżeniu akcyzy diesel potaniał o 17 eurocentów. Minęła 13. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Nie ma przyzwolenia na przemoc. Prezydent powinien zabrać głos. Premier wzywa Karola Nawrockiego, by odniósł się do brutalnego ataku na parę Ukraińców we Wrocławiu. Policja zatrzymała dwóch z trzech agresorów.
2: Musimy wydać zdecydowaną wojnę tej przemocy, bo bandyci, kibole, ta patologia przemocowa nabrała odwagi i tupetu, bo dostała także polityczny patronat. Nie ma w tym przypadku, że jeden z zatrzymanych, ten, który bił Ukrainkę, chwalił się w mediach społecznościowych, że jest obrońcą granic. Dobrze wiemy, jakie siły polityczne stoją za tymi grupami ludzi, którzy udają wielkich patriotów, rujnując de facto naszą opinię, naszą reputację na świecie, a przede wszystkim wprowadzając poczucie zagrożenia.
1: Mówił premier Donald Tusk. Wrocławska policja wciąż poszukuje trzeciego mężczyzny, który miał brać udział w pobiciu młodej pary z Ukrainy. Zatrzymana dwójka jest przesłuchiwana. 27-latek odpowie za pobicie i stosowanie przemocy z powodu przynależności narodowej. 45-latek usłyszy podobne zarzuty. Obu grozi do 5 lat więzienia. Siedmiolatek, który tonął w łódzkim akwaparku, walczy o życie. Chłopiec trafił do szpitala Matki Polki. Jego stan jest skrajnie ciężki. Policja i prokuratura badają okoliczności wypadku. Szczegóły zna reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
3: Siedmiolatek brał udział w wakacyjnej szkole pływania w akwaparku Fala w Łodzi. Zajęcia od lat prowadzi prywatna firma i to pod jej opieką były dzieci. Według ustaleń śledczych chłopiec miał przez kilka minut być pod wodą, a po wyciągnięciu z basenu i reanimacji siedmiolatka przewieziono do szpitala Matki Polki.
4: Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia tutaj z błędem lub błędami ludzkimi.

0: Natomiast jakie to są błędy? Gospodarzem postępowania już jest zarówno czwarty komisariat policji, jak i poleska prokuratura.
1: Mówi Radio Łódź rzecznik akwaparku Fala Marcin Masłowski. Służby zabezpieczyły monitoring z miejsca zdarzenia.
2: Policja i prokuratura wciąż gromadzą materiał dowodowy. Trwają przesłuchania świadków. IPN chce przewieźć do Polski artefakty znalezione w grobach ofiar rzezi wołyńskiej. Informuje o tym wiceprezes Instytutu Karol Polejowski. W Ostrówkach na Wołyniu wydobyto już szczątki 50 osób. W ziemi spoczywa jeszcze co najmniej 300 ofiar ukraińskich nacjonalistów. Relacja Macieja Jastrzębskiego.
3: Prace ekshumacyjne w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej trwają od 2 tygodni, potrwają do 8 sierpnia. Pobierany jest materiał genetyczny, żeby można było zidentyfikować ofiary zbrodni wołyńskiej. Wiceprezes IPN Karol Polejewski potwierdził, że przy zwłokach znajdowane są przedmioty użytku osobistego.
4: Medaliki, różańce, 2 pary butów jedynie się zachowały przy szczątkach. Może to dawać asumpt do tego, aby twierdzić, że po prostu pędzono ich na pole śmierci boso, bez przedmiotów osobistych.
3: Jak podkreślił wiceprezes IPN, dla Polaków są to relikwie, które powinny trafić do rodzin ofiar lub do muzeów w Polsce. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Od dziś kierowcy we Włoszech płacą mniej za olej napędowy. Rząd zdecydował o czasowym obniżeniu akcyzy. Do 6 sierpnia litr diesla będzie tańszy o 17 eurocentów. Obniżenie akcyzy to reakcja na wzrost cen paliw, wywołany napiętą sytuacją międzynarodową. Obniżka ma pomóc rodzinom, firmom transportowym i rolnikom, którzy najbardziej odczuwają rosnące koszty. Interwencji na rynku paliw nie wyklucza także polski rząd. Możliwy jest powrót ustalanych odgórnie maksymalnych stawek za litr. Muszle sposobem na życie. Na koniec historia mieszkanki tureckiego Edremit Belgin, która od 20 lat przemierza wybrzeże w poszukiwaniu muszli, które później zamienia w ręcznie wykonane dekoracje. Tworzy ramki na zdjęcia, doniczki, ozdoby na drzwi i dekoracyjne panele. Praca to jej pasja. Muszle są dla mnie czymś więcej niż hobby. To sposób na życie. Kocham morze i wszystko, co pozostawia na brzegu. Zbieram muszle od dzieciństwa. Kiedy tylko zauważyłam jakąś na plaży, podnosiłam ją i dodawałam do swojej kolekcji. Początkowo Belgin przygotowywała z muszli prezenty dla znajomych. Z czasem dziecięca pasja przerodziła się w zajęcie, które dziś jest źródłem dochodu. Belgin chce iść dalej, planuje zorganizować wystawę swoich prac.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Słońce nieśmiało wygląda zza chmur, ale jest dość pogodnie. Lokalnie na północy i wschodzie przelotnie popada. Na Mazurach i Podlasiu mogą pojawić się burze. Poza tym jest spokojnie, temperatura niezbyt wysoka. Od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 24 na Dolnym Śląsku.
5: Klimat.
2: Dostateczna jakość powietrza jest w Malborku. W pozostałej części kraju stan powietrza jest bardzo dobry, na zachodzie dobry. Ponad 60% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, w większości ze słońca. Do 17 trwają tak zwane zielone godziny. Warto wykorzystać nadwyżkę w magazynach. Susza wciąż daje się we znaki rolnikom i leśnikom. Najgorzej jest we wschodniej części województw mazowieckiego i podlaskiego. Tam występuje średnie zagrożenie pożarowe.
5: Klimat. Reklama.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
12: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.

0: organizmu.
1: Przecież nie ma upałów.
0: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
6: Jeszcze to.
7: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
5: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
8: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
7: Dajcie wszyscy święto.
5: Wtedy wydawało ci się to ciężarem.
2: Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
10: Dzień dobry Państwu, 9 minut po 13. Małgorzata Rzechowska, witam Państwa w zespole. Marzena Perdion, Agnieszka Wieczorek i Mateusz Dziekoński. Będziemy z Państwem do 16 przyglądać się temu, co dzieje się wokół nas. Patrzę na ujęcie z sejmowej sali. To jedno z ostatnich posiedzeń Sejmu, takie zdjęcie. Widać na nim Jarosława Kaczyńskiego. Widać obok Mateusza Morawieckiego. Nieco wyżej siedzi pan marszałek Terlecki, ale zdaje się, że to jedno z ostatnich takich ujęć, to które w tej chwili widzę i na które patrzę, za chwilę może okazać się historycznym. No tak, bo zmienia się nasza rzeczywistość i o tym także będziemy dziś rozmawiać. Najpierw sprawdzimy, co w Sejmie.
2: Dnia.
10: Już nie Elżbieta Witek, a Marcin Ociepa, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na wicemarszałka Sejmu. Taki wniosek złożył wczoraj u marszałka Sejmu szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Przy okazji odżyła dyskusja z lutego tego roku, gdy Polskę 2050 opuściła grupa posłów tworzących dziś klub Unia Centrum. Wówczas mówiło się o stanowisku wicemarszałka i dziś szef klubu Mirosław Suchoń nie wyklucza, że kandydatura zostanie zgłoszona. No ale jeżeli otoczenie Mateusza Morawieckiego też się upartyjni, no to kolejny wicemarszałek w drodze. Tą sprawą zajmuje się nasza sejmowa reporterka Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: No to zacznijmy może od Marcina Ociepy. Jak te zmiany są komentowane?
11: No, Ruch Prawa i Sprawiedliwości nieco zaskoczył. Dotychczas PiS mówiło, że jedyną kandydatką na wicemarszałka Izby jest Elżbieta Witek. Tak było do wczoraj, gdy Mariusz Błaszczak pojawił się u marszałka Sejmu.
12: Pani marszałek Elżbieta Witek ma pewne problemy natury zdrowotnej. Wybaczcie Państwo, że nie będę o szczegółach informował, ale jest bardzo prawdopodobne, że przez kilka miesięcy będzie wyłączona z aktywności. Naszym kandydatem jest pan minister Marcin Ociepa.
11: Będziemy się tej kandydaturze w gronie koalicji przyglądać, zapowiada szef klubu KO Zbigniew Konwiński. Jego zdaniem zgłoszenie przez PiS Marcina Ociepy nie wynika z troski o funkcjonowanie Sejmu, ale jest konsekwencją rozłamu w partii Jarosława Kaczyńskiego. W mediach pojawiły się też spekulacje, że po wykluczeniu grupy Mateusza Morawieckiego w Sejmie powstanie nowy klub, który będzie chciał mieć przedstawiciela w prezydium Izby. Co na to przewodniczący Konwiński?
4: Wydaje mi się, że nie byłoby dobrą praktyką i nie było do tej pory, że to, co się dzieje wewnątrz, w trakcie kadencji Sejmu, podziały czy łączenia, my będziemy do tego dopasowywać organy Sejmu. Prezydium Sejmu wynika z, podział w Prezydium Sejmu wynika z demokratycznych wyborów, które miały miejsce w 2023 roku, a to, że coś pączkuje, coś się łączy, coś się dzieli, no to

0: Nie byłoby dobrą praktyką, gdybyśmy do tego organy Sejmu dopasowywali.
1: Wybór marszałka Sejmu, wicemarszałka nie wydarzy się na tym posiedzeniu Sejmu, uważa Tomasz Trela z Lewicy. Jego zdaniem jakiekolwiek decyzje będą podejmowane po wakacjach parlamentarnych. Poseł jest tego samego zdania co szef klubu KO, jeśli chodzi o liczbę wicemarszałków.
2: Była zasada i ja uważam, że ta jest zasada dobra. Te kluby, które pochodzą bezpośrednio z wyboru i powstały tuż po wyborach parlamentarnych, mają możliwość mieć swoje przedstawicielstwo. Jakby to wyglądało, gdyby PiS się podzielił zaraz na 5 mniejszych klubów? Każdy miałby mieć wicemarszałka? Nie, to jest jakieś pomniejszanie, spoplątanie. Mamy 6-osobowy skład wicemarszałków, jest jeden wakat i tu ewentualnie może być jakieś pole do dyskusji.
1: No i to może oznaczać, że szans na przedstawiciela w prezydium Sejmu nie ma koalicyjny klub Unii Centrum. Jego szef Mirosław Suchoń nie wyklucza, że jego środowisko zgłosi swoją kandydaturę na wicemarszałka.
3: Małgosiu, a co z przemeblowaniem, co z przesiadkami w Sejmie? Bo wspominałam słuchaczom to zdjęcie, na którym Mateusz Morawiecki bardzo blisko Jarosława Kaczyńskiego. No to pewnie będą zmiany.
1: No to układanie będzie się odbywało najwcześniej po parlamentarnych wakacjach. Sejm zbiera się ponownie 2 września i być może do tego czasu ukonstytuuje się nowy klub parlamentarny. Wyłoniony z grona Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus, któremu trzeba będzie przydzielić pokoje do pracy w Sejmie oraz wyznaczyć miejsca na sali plenarnej. No ale to stanie się dopiero... To nie stanie się na pewno podczas rozpoczynającego się jutro posiedzenia.
3: No to jestem ciekawa, pewnie wszystkie oczy zwrócone na to sąsiedztwo. Ja tylko dodam Państwu, że jak Mariusz Błaszczak ogłaszał wczoraj pana ministra Ociepę, czy kandydaturę pana ministra Ociepy na wicemarszałka Sejmu, to dziennikarze zgromadzeni wokół Mariusza Błaszczaka zareagowali. Ty tam byłaś, pamiętasz jak...
1: Tak, dokładnie, to było takie
3: Prawda, że zaskoczenie?
1: Tak. Okay. No bo przez 3 lata słyszymy, że Elżbieta Witek jest idealną kandydatką, jest wakat, w związku z tym... zresztą też pamiętam właśnie ten wybór, to głosowanie wtedy, tego dnia w Sejmie. To chyba było 14 listopada, z tego co pamiętam, 2023 roku. No i wtedy właśnie było tak, że... tylko Elżbieta Witek, najlepsza kandydatka. Jeżeli Elżbieta Witek nie, no to w związku z tym my nie obsadzamy stanowiska w prezydium Sejmu. A tu tymczasem pyk i się okazuje Marcin Ociepa.
3: To ja podążę za dziennikarzami z Sejmu. Marcin Ociepa, Małgorzato, dziękuję bardzo. Małgosia Naukowicz z Państwem.
4: Komentarz.
3: A z nami Michał Kolanko, Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Kto jest dziś liderem na polskiej prawicy?
5: No to jest pytanie, które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo sam na przykład wczoraj rozmawiałem z jeszcze aktualnym posłem PiS, Marcinem Horałą, byłym ministrem odpowiedzialnym za CPK w rządzie Mateusza Morawieckiego i on mówi, że wszystkie karty na prawicy ma dzisiaj prezydent Karol Nawrocki. A więc myślę, że odpowiedź na to pytanie jest po prostu, zależy od tego, kogo się pyta, bo oczywiście politycy PiS będą odpowiadać, że liderem prawicy jest Jarosław Kaczyński, tak?
3: No jest taki sondaż Polster dla Super Expressu. Wynika z niego, że najpierw Jarosław Kaczyński, takiego zdania jest co piąty ankietowany, potem Karol Nawrocki 18% głosów, na trzecim miejscu Mateusz Morawiecki z wynikiem 9% głosów, ale ja myślę, że to jest sytuacja,
5: chyba, prawda? Najwięcej chyba wskazań w tym sondażu jest na nie wiem, tak z tego co pamiętam.
3: Już szukam. Zaraz znajdę, bo nie widzę tego. Tak, odsetek niezdecydowanych słusznie, 29%, tak.
5: Bardzo
3: duży odsetek.
5: Ten sondaż pokazuje taką pewną ambiwalencję dzisiaj na prawicy, jeśli chodzi o to, kto jest jej liderem. No ale to też pytanie jest takie dosyć... pytanie też o kto to jest liderem, no też... pytanie też jest chyba o też sprawczość, tak? No bo...
3: Ja myślę, że na tę chwilę to rozpoznawalność, bo co możemy mówić o sprawczości po prawej stronie sceny politycznej? Nie mówię o fotelu prezydenta, tylko o samym Karolu Nawrockim i polskiej prawicy. A co możemy mówić o sprawczości Mateusza Morawieckiego w zupełnie nowej roli? No niewiele na razie, prawda? Więc myślę, że chodzi o rozpoznawalność.
5: Możliwe, natomiast to właśnie to jest...

0: Po pierwsze, ten sondaż, tego co pamiętam, i tam ten sondaż dotyczy, to była próba wszystkich wyborców, nie tylko wyborców prawicy. A po drugie, no właśnie, bo jest rozpoznawalność.
1: To było 1013 dorosłych Polaków w dniach między 24 a 25 lipca. No tam trochę dalej, poza podium, Sławomir Mentzen i Grzegorz Braun. No dobrze, ale to w takim razie, ja mam takie wrażenie, tak, proszę?
0: To jedna rzecz, że też prezydent ma dużą rozpoznawalność, niewątpliwie jest uznawany za przyszłościowego polityka przez wiele osób, ale on nie ma też politycznej sprawczości, nie ma własnej partii, nie ma klubu rodnego w Sejmie, nie ma specjalnie możliwości praktycznych, żeby taki klub, czy żeby wpływać na politykę partyjną. To jest taki pewien paradoks.
1: Nie, no jasne, ale pan prezydent, mam wrażenie, cały czas się rozgląda, bo o aspiracje polityczne możemy go tylko podejrzewać. Ale myślę, że to są przypuszczenia bardzo bliskie rzeczywistości, że pan prezydent ma plan. Jak pan myśli, panie redaktorze, przygląda się co dalej? Wychwalał go Mateusz Morawiecki na konferencji tuż po... tuż po tym piątkowym rozłamie, no, że najlepszy prezydent, że wspaniały, że świetlana przyszłość przed panem prezydentem. I wtedy pierwszy raz pomyślałam, że panowie mogą się skłaniać ku jakiemuś wspólnemu działaniu.
0: No, to jest, na pewno prezydent na ten moment zachowuje dystans. To widać z jego publicznych wypowiedzi, też widać z wypowiedzi jego doradców. Też ja pytałem o to w kuluarach, no, w Pałacu Prezydenckim, nieoficjalnie, no i jest też to słyszę, że prezydent będzie utrzymywał, czy utrzymuje teraz dystans do tego sporu wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, czy na prawicy, no bo to jest też całkiem jasne, że prezydent ma przed sobą nie wybory parlamentarne, ale wybory prezydenckie w 2030 roku.
1: No to jeszcze trochę czasu.
0: Tak, no ale on nie może antagonizować sobie za bardzo żadnej ze stron. Tych stron jest bardzo, bardzo wiele, no ale tu mówimy o dwóch głównych grupach, czyli wyborcach PiSu i dawnych wyborcach PiSu, którzy teraz popierają Mateusza Morawieckiego, no bo w Rzeczpospolitej mieliśmy sondaż, który pokazywał, że wyborcy Mateusza Morawieckiego, tego teoretycznego, no, na razie hipotetycznego ugrupowania, no to są przede wszystkim wyborcy PiSu. No i druga grupa prezydenta, główna, to są wyborcy Konfederacji, czyli ci, którzy są na prawo, no tak umownie na prawo, bo to nie jest takie wcale proste, żeby powiedzieć, że Konfederacja jest teraz na prawo od PiSu, bo nie wiadomo, gdzie ten PiS jest też w wielu sprawach. Ale ogólnie rzecz biorąc, to są te dwie grupy. No i trzecia grupa wyborców to są tacy, którzy są po prostu no, partyjnie niezaangażowani, którzy są taką no, efemeryczną grupą, ale też istotną, jak też rozmawiam z politykami wokół pana prezydenta, no to oni też podkreślają, że oni też do nich chcą sięgać. On prezydent zresztą to mówi publicznie, także jest głosem Polaków, niezależnie od tego, jakie mają polityczne poglądy. Więc prezydent do 2030 roku no, po prostu nie może utonąć w tym, nie może antagonizować żadnych z tych grup, więc myślę, że będzie zachowywał mniejszy lub większy dystans.
1: No tak, ale może się przyglądać, żeby potem nie żałować swoich wyborów. Ja myślę, że właśnie to w tej chwili robi. Dziś Komitet Prawa i Sprawiedliwości ma formalnie wykluczyć rozłamowców. Czekamy na oficjalne decyzje, ale to tak trochę jak u Hitchcocka. Najpierw katastrofa, a potem jest jeszcze ciekawiej. Więc ja myślę, że jeszcze wiele ciekawych działań przed nami. Czy oczekiwałby pan, panie redaktorze, od pana prezydenta reakcji na to, co się wydarzyło we Wrocławiu, na pobicie dwojga Ukraińców?
0: Jeszcze raz może pani powtórzyć?
1: Czy pana zdaniem pan prezydent powinien zabrać głos po tym, co się wydarzyło we Wrocławiu, po pobiciu dwojga Ukraińców przez trzech mężczyzn? Czy to pan prezydent powinien spróbować postawić jakąś tamę takim działaniom?
0: Na pewno dzisiaj taką presję wywołuje na nim premier. Tak? Ja słuchałem takiego charakterystycznego dzisiaj, bo za laptopa na posiedzeniu rządu jest co tydzień wystąpienie pana premiera, którym on nadaje ton debacie. No i on też próbuje przynajmniej. I dzisiaj też słyszałem właśnie to, że prezydent się powinien odezwać w sprawie tych wydarzeń. I myślę, że to też jest no, próba też wytworzenia jakiejś nowej osi sporu, tak? Dosyć paradoksalnej w jakimś sensie, czy wydającej się paradoksalnej, ale jednak próba wprowadzenia.

0: opinii publicznej takie przekonanie, że prezydent popiera tą przemoc, jeśli się nie odzywa, bo do tego to tak naprawdę prowadzi, tak? To pytanie, które zadał dzisiaj, czy ta presja, którą dzisiaj wywołał pan premier, ale moim zdaniem tutaj to jest tak, że to, co mówi premier Tusk, jest istotne dla wyborców Koalicji Obywatelskiej przede wszystkim i na wyborcach prezydenta nie robi ta presja większego wrażenia.
1: No tak, ale za paliwo płacimy więcej wszyscy, bo pan premier mówił także o decyzji Karola Nawrockiego o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów. No i oskarżał pana prezydenta o kłamstwa, mówił o tym wprost. Przypomnijmy, co mówił pan premier.
2: Prezydentowi wpadł do głowy pomysł, żeby to odesłać do Trybunału Konstytucyjnego, tego Trybunału, który z Trybunałem nie ma nic wspólnego tak naprawdę, i nie podpisać. To nie jest złośliwość z mojej strony. Tak jak to już publicznie zauważyłem, mieliśmy ceny paliw niżej, czyli ten projekt, program CPN, a mamy CKN, ceny Karola Nawrockiego. Bo wysokie ceny paliw w najbliższych dniach i tygodniach to będzie konkretnie jego zasługa. Bo mamy co najmniej 4 miliardy złotych mniej na to, żeby ulżyć polskim kierowcom. I to jest po prostu absolutny skandal. A wszystkie te wygibasy, jakie robią ministrowie, prezydenty, żeby zrzucić z siebie odpowiedzialność za pewnie złe rady, pewnie oni mu to podpowiedzieli, proszę traktować jako zwykłe kłamstwo i bardzo głupią i nieodpowiedzialną propagandę.
1: No mocne słowa. Wczoraj jeden z ekspertów, Adam Rudziński, ekonomista, mówił, że w przypadku podatku od nadmiarowych zysków dla koncernów, tutaj w związku z obawą pana prezydenta o tym, że koncerny przerzucą koszty na nas wszystkich i o tym, że prawo nie może działać wstecz, podał pewien przykład. No, prawo nie może działać wstecz w sprawie takich utrwalonych podatków jak PIT, CIT, nie wiem, VAT. One muszą wchodzić w życie z pewnym wyprzedzeniem, ale takie zmienne jak ten mogą być wprowadzane no nawet w takich okolicznościach. Nie jestem specjalistą, powołuję się na słowa eksperta. No tak, ale to nie jest takie działanie, którym no nie pomogę rządowi, tak? No żeby nie wiem co, to nie pomogę. To nie rysuje się panu taki obraz działania pana prezydenta?
0: Przede wszystkim jest tak, że rząd, który wprowadził ten pakiet CPN, ma teraz problem, ponieważ wzbudził wśród Polaków oczekiwanie, że będzie następny taki pakiet. W ten sposób, gdy okazuje się, że ta niestabilność na Bliskim Wschodzie jest dłuższa, czy ona, myślę, że nie skończy się tak szybko, tak? No, ja stałem też analizy, które nam wskazują, że widzimy to po prostu, że to są takie, ten konflikt się przerodził w taką formę cykliczną, tak? Że jest eskalacja i później chwila jest przerwy i później jest kolejny etap eskalacji po obydwu stronach, mówię o USA i Iranie. No i to prowadzi do tego, że rząd dzisiaj, nie mając na to akurat wpływu, zderza się z oczekiwaniem społecznym. Są wakacje, no i wyborcy tankują, niezależnie od tego, na kogo głosowali. No i widzą te wysokie ceny, a widzieli już, że rząd zareagował wcześniej, to znaczy
1: no ale panie redaktorze, ale wie pan...
0: Wtedy to akurat był bardzo, chociaż krytykowany przez różnych ekonomistów, zwłaszcza tych, którzy no, sprzeciwiali się takiemu stopniowej interwencji państwa w gospodarkę, no ale jednak ten pomysł wtedy, jego realizacja akurat moim zdaniem był jednym z większych sukcesów dzisiaj rządu. I teraz po prostu rząd się mierzy z takim oczekiwaniem wyborców, że będzie powtórka. I ja widzę tutaj problem polityczny, który ma premier Tusk. Ja się też nie dziwię, że on buduje tego typu alibi na siebie.
1: Tylko wie pan, ja wiem, to nie są odpowiedzi sondażowe, a więc nie jest to reprezentatywna grupa, ale wśród tankujących kierowców, pytanych na przykład przez naszych reporterów w różnych częściach Polski, padają takie odpowiedzi, że to jest koszt dla naszego budżetu, więc ludzie mają pewną świadomość obciążenia budżetu takimi decyzjami. Jestem ciekawa kolejnych. Pan premier mówi o ewentualnych 2 tygodniach działania pomocowego, że takie nazwę zobaczymy. Jeszcze jeden temat, żebyśmy zdążyli króciutko na koniec. Przepisy o transkrypcji małżeństw par jednopłciowych są niezgodne z ustawą zasadniczą, orzekł Trybunał Konstytucyjny ustami sędziego sprawozdawcy Stanisława Piotrowicza.
3: W polskim systemie prawnym występuje zasada heteroseksualności małżeństwa, które znajduje się pod ochroną i opieką państwa polskiego. W ocenie Trybunału

0: Trybunału wskazany przepis ma także charakter definicyjny. Oznacza to, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest konstytucyjnie dopuszczalne zawarcie małżeństwa przez osoby tej samej płci. W konsekwencji niedopuszczalne jest również wydawanie jakichkolwiek dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego, w których jako małżeństwo byłyby oznaczone dwie osoby tej samej płci.
1: Tylko że w przepisach, o których mówimy, związek osób nawet tej samej płci nie jest określany małżeństwem. Co dalej, panie redaktorze?
2: To ta sprawa, przede wszystkim rząd nie uznaje, koalicja rządząca nie uznaje obecnego Trybunału Konstytucyjnego, więc to dyskusja tylko taka dosyć teoretyczna z punktu
1: Dodam
2: widzenia.
1: Dodam tylko, że TSUE także premiera nie uważa Trybunału za sąd.
2: To jasne, natomiast ta dyskusja jest tylko teoretyczna, tak? Ja też mam takie wrażenie jednak, że prawa dotyczące równości małżeńskiej, transkrypcji małżeństw i tak dalej są, nie są dzisiaj jakimś priorytetem, tak bym to ujął. One są na pewno częściowo ważne dla jakiejś tam części segmentów wyborców Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy i myślę, że...
1: A myśli pan, że związków jednopłciowych nie ma w gronie tych, którzy myślą prawicowo?
2: To jest,
1: myślę, że też są.
2: Ja o tym nie mówię, tak? Ja mówię o tym, że dzisiaj, jak patrzę na to, co jest tematem w debacie publicznej dla klasy średniej zwłaszcza, to myślę, że kwestia transkrypcji małżeństw jednopłciowych jest na 10. planie. I gdyby popatrzymy na te tematy takie jak, nie wiem, mieszkalnictwo, w tym ta debata o najmniej krótkoterminowym, wspomniane przez nas wcześniej, ceny paliw, tak? Mamy dyskusję o drugim progu podatkowym, kwocie wolnej i tak dalej, i tak dalej. Jak ja rozmawiam z moimi znajomymi, którzy są spoza naszej polityczno-medialnej bańki, to przysięgam, że tematy dotyczące małżeństw jednopłciowych i transkrypcji małżeństw jednopłciowych się nie pojawiły nigdy.
1: Ale wie pan, panie redaktorze, to, że coś dotyczy mniejszej grupy z nas, nie znaczy, że nie jest dla tej grupy, dla tych ludzi najważniejsze na świecie, bo składamy się, prawda, z różnych sposobów myślenia i pomysłów na życie. Musimy kończyć.
2: Co dalej? To ja odpowiadam, że to jest sprawa, która się będzie toczyć aż do wyborów, też do zmian potencjalnie w Trybunale Konstytucyjnym, bo one też mają nastąpić po pewnym momencie, o to, co też zapowiadają politycy rządu czy koalicji, ale ona nie ma takiego dużego znaczenia, jak miałaby dyskusja, nie wiem, jak ma dyskusja, nie wiem, o drugim progu podatkowym czy kwocie
1: wolnej. Panie redaktorze, jasne. Tu pełna zgoda. Dziękuję bardzo za rozmowę. Michał Kolanko, Rzeczpospolita.
3: To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 13.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Decyzja prezydenta w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych uderza w polskich kierowców, ocenia premier Donald Tusk. W piątek Karol Nawrocki skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd liczył na 4 miliardy złotych dodatkowych wpływów z podatku. Te pieniądze mogłyby iść na ustabilizowanie cen paliw, podkreśla premier.
5: To, co zrobił prezydent, a więc zablokował ustawę, która pozwoliłaby nam ponownie opodatkować od nadzwyczajnych zysków koncerny paliwowe, to jest cios wymierzony w wszystkich polskich kierowców. Gdyby znowu doszło do radykalnego wzrostu, szczególnie teraz pod koniec wakacji, czy czasowo nie spróbować przynajmniej jakiegoś mechanizmu, żeby utrzymać w ryzach te ceny. Ale do tego są potrzebne pieniądze. I chcieliśmy wziąć te pieniądze z koncernów paliwowych.
4: Donald Tusk zapowiedział, że jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie się pogarszać, a cena ropy wzrośnie, to pod koniec wakacji rząd może przywrócić ustalane odgórnie ceny. Teraz o ważnym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Uznał on, że transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą jest niekonstytucyjna. Orzeczenie zapadło jednogłośnie w trzyosobowym składzie pod przewodnictwem prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Sprawozdawcą był sędzia Stanisław Piotrowicz. Jak mówił, rozporządzenie w tej sprawie narusza konstytucję, bo uregulowano w nim materię zastrzeżoną już w ustawie zasadniczej.
0: To jest instytucja małżeństwa zdefiniowaną w artykule 18 ustawy zasadniczej jako związek kobiety i mężczyzny. W sposób z nią sprzeczny, polegający na stworzeniu możliwości oznaczenia w polskim dokumencie z zakresu

0: jest stracić stanu cywilnego jako małżeństwa związku zawartego za granicą, który nie spełnia konstytucyjnego wymogu odmienności płci małżonków.
1: Przypomnijmy, 23 sierpnia miała wejść w życie nowelizacja rozporządzenia ministra cyfryzacji. Wprowadzała ona wzory dokumentów w sprawie aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Wrócimy do tego w informacjach o 14. A teraz jeszcze Wielka Brytania od ponad 40 lat wstaje przed 3 nad ranem i rozwozi mleko mieszkańcom wschodniego Londynu. Teraz 68-letni Steve Hayden został uhonorowany tytułem Freedom of the City of London, jednym z najstarszych wyróżnień przyznawanych w brytyjskiej stolicy. Mieszkańcy dzielnicy mówią, że Steve jest kimś znacznie więcej niż tylko mleczarzem. Zawsze znajdzie czas na krótką rozmowę, żart czy dyskusję o piłce nożnej. Sam 68-latek zapewnia, że mimo ponad 4 dekad pracy na razie nie zamierza przechodzić na emeryturę. Będę to robił tak długo, jak długo pozwoli mi na to zdrowie. Na razie sprawia mi to przyjemność, chcę pracować, a ludzie chcą, żebym dalej przywoził im mleko. Mówią, że nie wolno mi przechodzić na emeryturę, więc póki tak jest, będę jeździł. Steve Hayden przyznał, że ceremonia wręczenia wyróżnienia była dla niego niezwykłym przeżyciem. Jak powiedział, poza narodzinami jego dzieci był to prawdopodobnie najlepszy dzień w jego życiu.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest 13.34, tak, cały czas jesteśmy z Państwem. Cytuję teraz Manepel, chociaż o tej sprawie pisze wiele mediów. Chodzi o skandal korupcyjny w Ukrainie. Ukraińskie służby antykorupcyjne, NABU i SAPO. NABU to jest ta instytucja, której działanie chciał ograniczyć przepisami Wołodymyr Zełenski, a przeciwko czemu sami Ukraińcy protestowali jakiś czas temu. I te służby poinformowały jeszcze wczoraj o rozbiciu zorganizowanej grupy, która miała przejąć ponad 37 milionów hrywien. To prawie 5 milionów złotych przy ówczesnym kursie. Chodzi o darowizny przeznaczane na wsparcie Ukrainy na początku pełnoskalowej inwazji Rosji. Według śledczych na czele tej grupy stał były sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy. Mechanizm miał obejmować pieniądze pochodzące z pomocy zagranicznej i zamiast trafiać na cele pomocowe, środki miały być wyprowadzane i zalegalizowane z użyciem sieci podmiotów kontrolowanych przez uczestników procederu. I według ustaleń śledztwa były sekretarz stanu MSZ-u Ukrainy, którego personalia nie zostały oficjalnie ujawnione, przekonywał międzynarodowych darczyńców i podległych pracowników placówek dyplomatycznych, żeby kierowali wsparcie finansowe na rachunek bankowy kontrolowanej organizacji pozarządowej, a pieniądze otrzymane przez te organizacje miały status celowych środków budżetowych specjalnego funduszu MSZ-u Ukrainy. Następnie miały trafiać na konta powiązanych jednoosobowych działalności gospodarczych i firm. Tak to się odbywało. Dziennikarze ustalili, że jeśli chodzi o sekretarza stanu MSZ-u Ukrainy, to Oleksandr Bańkow, o niego miało chodzić. To on pełnił wtedy te funkcje. Czy zacieśnia jakaś pętla wokół Wołodymyra Zełenskiego? O to między innymi zapytam naszego gościa.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Z nami dr Andrzej Szabaciuk, Instytut Europy Środkowej w Lublinie i Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry.
3: Coraz więcej takich informacji, coraz poważniejsze problemy samego Wołodymyra Zełenskiego także?
4: Ja myślę, że takich afer korupcyjnych z czasem uda się ujawnić więcej. Bo niestety każda wojna, a w szczególności okres takiego chaosu, kiedy donacje na potrzeby armii, potrzeby państwa, potrzebujących też ofiar wojny. No, na początku wojny, pamiętam, one szły takim dość szerokim strumieniem. No to może powodować, że z czasem odkryjemy tego typu schematy. Niestety Ukraina jest państwem, które od wielu lat mierzy się z korupcją i tutaj między innymi kwestia akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, ona też łączy się z tym zagadnieniem, dlatego że tak naprawdę Ukraina oczywiście z jednej strony chciałaby szybko być członkiem Unii Europejskiej, ale te reformy, które mają na celu zwiększenie transparentności, zwiększenie też sprawności.

0: jakości wymiaru sprawiedliwości chociażby, bo zauważmy, że te afery wypływają wtedy, kiedy dziennikarze dotrą do tego typu schematów, a często dziennikarze są blokowani, są zastraszani, są przymuszani do milczenia. No niestety na Ukrainie mamy teraz taką sytuację, że wiele mediów, nie mówię, że skontrolowanych przez władzę, ale w realiach wojny, w realiach też takiej cenzury wojennej, one nie chcą podnosić tych tematów, żeby nie podkopywać morale społeczeństwa, bo wiemy, że dla osób, które przekazują często swoje oszczędności na potrzeby armii, na potrzeby obrony Ukrainy, kiedy oni się dowiadują, że taki czy inny urzędnik dopuścił się jakiejś malwersacji, to oczywiście najbardziej bolesne jest, jeżeli chodzi o Ministerstwo Obrony i przetargi związane z obronnością, ale także w innych, jak widzimy, resortach tego typu schematy występują. To po prostu jest coś, co no, uderza w morale i żołnierzy, i społeczeństwa, a to jest kluczowy element, aby Ukraina mogła się bronić skutecznie w walce z Rosją. I zauważmy też, że na pewno Rosjanie będą wykorzystywali tego typu schematy, aby podkopać zaufanie społeczeństwa ukraińskiego do władz po prostu.
1: Korupcja odsuwa koniec wojny. Takie przekonanie ma pewnie wielu Ukraińców. Maciej Jastrzębski, bardzo często nasz korespondent, bardzo często rozmawia z ludźmi w różnych częściach, miejscach Ukrainy. Posłuchajmy mieszkańca Lwowa, co mówił na ten temat.
2: Na początek trzeba zwalczyć korupcję. Sądzę, że u nas jest wysoki stopień korupcji, to skutkuje kontynuowaniem wojny. System zarabia pieniądze na wojnie. To moja osobista opinia, nie mam żadnych dowodów, ale takie są po prostu moje przypuszczenia.
1: Nic dodać, nic ująć, prawda?
0: No to jest trochę taka też, powiem szczerze, narracja rosyjska szerzona w społeczeństwie ukraińskim, że władze Ukrainy nie będą chciały kończyć tej wojny, ponieważ zarabiają na niej ogromne pieniądze. No to nie jest oczywiście do końca prawda. Jak już powiedziałem, gdybyśmy prześwietlili każdy konflikt w skali globalnej, to znajdą się osoby, które będą chciały na nim zarobić. Znajdą się osoby nieuczciwe, znajdą się osoby, które no, na czyjejś krzywdzie będą szukały zysku, ale faktycznie, jeżeli chodzi o Ukrainę, to wymaga głębokich reform. I tutaj przede wszystkim reform systemu sprawiedliwości, także tych wszystkich organów ścigania służb specjalnych. Bo problem polega na tym, że często same służby specjalne, jak SBU czy wywiad wojskowy, one mają na swoim sumieniu także pewne procedery, korupcyjne. I to jest też takie trochę niepokojące. Ale naprawdę z punktu widzenia globalnej sytuacji, jeżeli chodzi o Ukrainę, to zauważmy, że Ukraina przynajmniej stara się w jakiś sposób te sprawy naświetlać i je piętnować i karać te osoby.
1: Panie doktorze, no jeśli sam pan wspomniał, że jeśli dziennikarze do czegoś nie dotrą, to raczej trudno o taką prawdę. Więc nie wiem do końca, czy samej Ukrainie na tym zależy. Na pewno jest kilkadziesiąt obszarów, w których muszą dostosować swoje zarządzanie i procedury do tych unijnych, żeby w ogóle myśleć o integracji. I tutaj korupcja jest jednym z ważniejszych. I tu przepraszam za określenie, ale nie ma zmiłuj się.
0: Nie, ja się z panią to oczywiście zgadzam, że tutaj konieczna jest reforma systemu sądownictwa i reforma prawa, reforma różnych organów państwowych, bo no, to jest pewien problem systemowy, że w wielu miejscach te zarobki są bardzo skromne. Tak naprawdę bez tych, w cudzysłowie, dodatkowych źródeł dochodu nie da się po prostu przeżyć. Ja pamiętam jakiś kolegę z Ukrainy, z uniwersytetu i się tak podśmiewałem trochę, że u nich te zarobki są bardzo no, skromne, a są w stanie sobie kupić jego koledzy mieszkanie w Kijowie, które wtedy jeszcze przed to pełną skalową wojną kosztowało więcej niż w Warszawie. Więc jak to jest możliwe, że zarabiając 2-3 tysiące złotych jesteś w stanie kupić sobie mieszkanie za gotówkę na przykład w Kijowie? Więc no, to rzeczy te dla nas oczywiście no, niezrozumiałe, bo my trochę inaczej funkcjonujemy. I w Polsce ta korupcja no, została zmarginalizowana. No, Ukraina będzie musiała przejść szereg trudnych reform. Myśmy też pamiętamy te czasy. No, musieli się z tym zmierzyć i to wiązało się z wielkimi wyrzeczeniami. Te zmiany były głębokie i bardzo bolesne dla wielu osób. No, nie ma tutaj innej możliwości, ale też wydaje mi się, że społeczeństwo jednak oczekuje tych zmian. Ono oczekuje, że

0: być może nawet Unia Europejska czy jakieś zewnętrzne podmioty wymuszą na władzach, bo zauważmy, że praktycznie każda władza, która rządzi w Ukrainie, deklaruje walkę z korupcją, ale kiedy przychodzi co do czego, to no jest to często taka pozorowana walka. Czyli krótko mówiąc, kilka afer się wykryje, te osoby zostaną ukarane, ale sam system
1: działa
0: no,
1: dalej,
0: wymaga
1: jak
0: zmian.
1: Działa, prawda? No dobrze,
0: tak.
1: tylko przypominam sobie teraz sytuację z zdymisjonowanym ministrem obrony Fedorowem i informacje takie dane, z których wynikało, że tak powiem, za jego czasów niektóre kontrakty wojskowe kosztowały nawet 30% mniej, bo on wprowadził cyfryzację przebiegu niektórych procedur i tam się nie dało naciągać kosztów. Więc może to być proceder na ogromną skalę, z której może i sami Ukraińcy nie zdają sobie sprawy.
0: To prawda, dokładnie. Tutaj ta skala nadużyć może być znaczna. Jest to poważny problem. I powiem szczerze tak, mam świadomość tego, że wielu darczyńców, także zachodnich, jest świadomych tych różnych niedociągnięć systemu, ale no nie ma wyboru, tak? No musi wspierać Ukrainę w tym sensie, że no, takie manipulacje, nadużycia, one się zdarzają. To, że są jakieś układy koleżeńsko-biznesowe w armii, no też to nie jest jakaś, można powiedzieć, nowość. Prawdę mówiąc, gdybyśmy prześwietlili naszą armię, zapewne też by się znalazły pewne nadużycia w kontekście przetargów i różnego przepływu pieniędzy. No to jest ogólnie z armią i z przetargami, i z wojskiem, zawyżaniem cen za pewne usługi czy pewne rodzaje broni. No to jest coś, co występuje no, w skali globalnej. Ale z drugiej strony zobaczmy, że z Fedorowem jest też taki zarzut, który się pojawia w kontekście jego zmiany, że te przetargi, tak sugerował zdymisjonowany Aleksandr Syrski, że te przetargi, one nie do końca odpowiadają potrzebom armii. Oczywiście mam świadomość tego, że ten zarzut jest no, nie do końca też z drugiej strony uczciwy, bo
1: no,
0: Fedorow jednak starał się.
1: No właśnie, Syrski, głównodowodzący ukraińskiej armii, też swojego czasu protestował, mówił nie, ja nie mam żadnego konfliktu z ministrem Fedorowem, a chwilę potem stracił swoje stanowisko, więc myślę, że tu w grę wchodzi głębszy konflikt.
0: Znaczy tutaj właśnie jest taka sytuacja, że ten system, który funkcjonuje w Ukrainie, on po części dalej jest systemem oligarchicznym. Czyli krótko mówiąc, oczywiście prezydent Zełenski to nie jest Petro Poroszenko, to nie jest Wiktor Janukowicz w żadnym wypadku, ale jednak też wokół niego stworzył się taki, można powiedzieć, dwór osób, które mają dostęp do, no właśnie, do ucha prezydenta, mogą pewne kwestie przeforsować, pewne zmiany legislacyjne na przykład, ale też poprzez to, że uczestniczą w tym systemie sprawowania władzy, mogą no, w pewnym sensie także się dorobić. To nie jest tajemnicze na przykład, że to wypłynęło chociażby przy tej aferze z Julią Tymoszenką, że niektórzy posłowie są po prostu opłacani, żeby głosowali tak, a nie inaczej w Radzie Najwyższej. To nie jest tajemnicą, że niektóre funkcje łączą się z dostępem do pewnych no, możliwości oddziaływania na przebieg przetargów, na zamówienia publiczne. Znamy przykład polskiej firmy z Lwowa chociażby, gdzie władze Lwowa całkowicie ignorują prawo międzynarodowe, umowy międzynarodowe i chcą po prostu, chciały wymusić na tej polskiej firmie budującej ten zakład przerobu, spalania śmieci, no niekoniecznie może łapówkę taką wprost, ale zmusić ją do zmiany kontraktu tak, żeby zatrudnić tam własnych podwykonawców. Czyli to też pokazuje, że takie schematy mogą mieć miejsce. Nawet niekoniecznie będzie wymuszenie pieniędzy, ale na przykład wymuszenie, aby określone roboty wbrew umowie, wbrew kontraktowi wykonywały inne podmioty, na przykład za większe pieniądze niż to pierwotnie miało być. I to jest taka forma trochę, no, takiej nieoficjalnej opówki, tak?
1: Jasne, no więc... ale też chcę jeszcze wrócić do jednej sprawy. Pamięta pan protesty przeciwko ograniczeniu kompetencji NABU. To jednak ukraińskie społeczeństwo zmusiło Wołodymyra Zełenskiego do zmiany decyzji nieograniczania kompetencji tej instytucji, dzięki której dziś między innymi mówimy o tym, o tych ostatnich wydarzeniach.
0: Tak, ale to też wynika z tego, że zwykli obywatele, oni mają

0: tej korupcji realnie dość, bo ona dotyka każdej sfery życia. Idziesz do lekarza, musisz dać łapówkę. Chcesz uniknąć służby wojskowej, jakkolwiek to brzmi strasznie, ale no tak to wygląda
1: tak,
0: też.
1: Tak, chcesz iść na studia, też musisz zapłacić ogromne pieniądze.
0: Dokładnie, tak, dokładnie. Była taka afera też ostatnio w Kijowie, między innymi naświetlona przez Ukraińską Prawdę chociażby. Więc faktycznie tutaj nawet studiując chcesz zdać egzamin, to musisz tam w jakiś sposób profesorowi
1: czy komuś. No tak. Panie doktorze, zmieniając temat, Abbas Araghchi, irański minister spraw zagranicznych, oskarża Ukrainę o atak, o zaatakowanie irańskiego okrętu handlowego i zabicie marynarza. Araghchi twierdzi, że Ukraina działa na rozkaz Izraela. Wołodymyr Zełenski nie zaprzecza, chociaż twierdzi, że chodziło o jednostkę transportującą sprzęt wojskowy z Iranu, nie wiadomo dokąd, i okręt wojenny. Po co Zełenskiemu udział w tym konflikcie? Po co mu to?
0: A czy on też chce pokazać, że ta broń, która od na początku tej pełnoskalowej fazy wojny jest wykorzystywana przeciwko Ukrainie, no ona pochodzi też z Iranu, bo w dalszym ciągu Iran przekazuje, może od początku tej wojny ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem w mniejszym stopniu, a może praktycznie jest to znikoma pomoc, ale ta pomoc przez wiele lat trafiała na Ukrainę. I zauważmy, że to, co zrewolucjonizowało ową wojnę, którą obserwujemy za naszą wschodnią granicą, to były właśnie irańskie drony. Oczywiście Rosjanie je zmodyfikowali, przerobili, dostosowali do potrzeb frontu. Tym niemniej jednak ten pomysł, ta koncepcja powstała w Iranie. I dzisiaj jednym z argumentów, który podnosi prezydent Zełenski w rozmowach właśnie w Białym Domu, bo to trzeba w Białym Domu, jak wiemy, i teraz są dyskutowane, dajmy te sankcje, które mają być nałożone nie tylko na Rosję, ale na państwa, które handlują z Rosją. To jest ten projekt ze świętej pamięci senatora Lindsey Grahama, który przez wiele lat forsował ten projekt sankcji na państwa, które wspierają Federację Rosyjską. I ten argument Iranu zaangażowanego we wspieranie Rosji, ale także jeszcze dajmy jeden argument bardzo często podnoszony, że Rosja i Chiny dostarczają informacji niezbędnych do atakowania baz amerykańskich czy celów na terytorium Izraela. To są zdjęcia satelitarne, to są dane właśnie niezbędne do nawigowania rakiet, to są informacje o przemieszczaniu się wojsk i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taki argument, który jest no, z punktu widzenia i Stanów Zjednoczonych, i Izraela bardzo istotny. Mm-hmm. No bo to pokazuje, że tu nie chodzi tylko o wojnę z Iranem, ale tu chodzi też o wsparcie, które trafia z Chin czy z Rosji, bo przecież mamy takie informacje, że to Chiny pomogły zestrzelić amerykańskie myśliwce F-35 na przykład na terytorium Iranu. Więc to wszystko jest, dla Ukrainy jest to gdyby korzystne, aby pokazać, że to nie jest tylko wojna Rosji przeciwko Ukrainie, że mamy do czynienia z pewnym szerszym problemem, pewnej koalicji państw, które wspierają Rosję i de facto nie prowadzą wojny z samą Ukrainą, ale z całym Zachodem tak naprawdę.
1: Prezydent Donald Trump spotka się w Białym Domu z Wołodymyrem Zełenskim i premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Nas na tę chwilę bardziej interesuje spotkanie z Zełenskim. Czy to, co się dzieje, ostatni szczyt NATO, choćby i wypowiedzi Donalda Trumpa wskazują na to, że jakaś inna część prawdy zaczęła docierać do amerykańskiego prezydenta w sprawie Ukrainy i wojny z Rosją?
0: Ja myślę, że te skuteczne ataki Ukrainy na cele w głębi terytorium Rosji, blokada częściowa Krymu, odcięcie półwyspu od dostaw paliwa, benzyny przede wszystkim, ale też problemy z dostawami energii elektrycznej, to wszystko sprawiło, że zmieniła się też i narracja, ale też postawa samego prezydenta Trumpa wobec Ukrainy. On zaczyna wierzyć, że Ukraińcy mogą realnie zmusić Federację Rosyjską do daleko idących ustępstw. Potem to, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli te informacje, które w sumie krążą od dawna, że Rosja wspiera Iran, że Chiny wspierają Iran. One też trafiały może nie tyle do samego prezydenta Trumpa, ale też do zaplecza, w którym on funkcjonuje, czyli do republikanów. Bo zauważmy, że prezydent Zełenski spotka się z około setką

0: senatorów. To jest niewątpliwie ogromny sukces, bo takich spotkań nie było od lat, praktycznie od pierwszego roku wojny, kiedy on występował przed kongresem.
1: I to jednych i drugich senatorów? Republikańskich i demokratycznych, bo część republikanów cały czas była za tym, żeby Ukrainę wspierać. Także część amerykańskiego społeczeństwa, przypominam sobie cały czas sondaże, które mówiły, że ludziom Ukraina nie jest obojętna. Zastanawiam się, czy to może być jakieś przełomowe spotkanie.
0: Znaczy oczywiście, gdyby powodem oficjalnym tego spotkania jest upamiętnienie senatora Lindsey Grahama, ale to jest też pewien element, aby dyskutować o wojnie, tak? Bo on był ewidentnie antyrosyjsko nastawiony. Zresztą przed samą śmiercią odbył wizytę w Ukrainie. Nawet były takie informacje nieoficjalne, i tam krążyły w mediach, niepotwierdzone, że być może Rosjanie przyczynili się do jego śmierci. Bo takie posty jeszcze takie posty między innymi umieszczał Dmitrij Miedwiediew na kanale Telegram, że na swoim kanale Telegram, że można by tego pana wyeliminować i tak dalej. To dało taki powód do tego typu spekulacji. Oczywiście nie ma żadnych dowodów.
1: Raczej no to tak, jest poza tym, panie doktorze, nie jest tajemnicą, że Dmitrij Miedwiediew bardzo wiele tych postów umieszcza pod dużym wpływem alkoholu. I ja pewnie nie używałabym tego argumentu, gdyby nie siła i zakres tych wpisów. A to nie jest bez znaczenia. Czy tak, robi to człowiek trzeźwy, czy nie?
0: Tak, ale ta śmierć była taka niespodziewana. Nie chorował, wrócił, nagle poczuł się źle i zmarł. Oczywiście ale nie brnijmy w ten temat, tylko chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o to, że prezydent Zełenski potrafi wykorzystać sytuację. On potrafi, oddając cześć jednemu z największych zwolenników wspierania Ukrainy i zaostrzenia sankcji na Federację Rosyjską, też zachęcić senatorów. A to nie jest o tyle, to jest o tyle istotne, że mamy te wybory połówkowe, które się zbliżają w Stanach Zjednoczonych, i prezydent Trump musi się liczyć też z tymi środowiskami, które są nastawione antyrosyjsko. I być może będzie taka sytuacja, że po tych wyborach połówkowych te środowiska, które będą jednak domagały się zaostrzenia linii wobec Rosji i Chin, w tym demokraci i republikanie, one będą miały większość w kongresie. Więc tutaj Donald Trump moim zdaniem też chce pokazać, że no, on jest otwarty na różne pozycje. Na razie nie zapadły żadne decyzje, bo ten pakiet sankcji, on leży na stole już od dawna, zauważmy. Tak naprawdę to są miesiące, a może nawet i lata. Do tej pory Donald Trump nie chciał się to zgodzić. Teraz mówi, że można to rozważyć pod warunkiem, że te sankcje obejmą też przy okazji Iran. Więc on jak gdyby chce upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Tylko pytanie jest takie, czy te sankcje realnie coś zmienią? Czy one są w stanie jednak zniechęcić Chiny, czy Indie, czy inne państwa, które omijają sankcje, do tego, aby no, tego procederu one w przyszłości nie podejmowały się, bo jest on po prostu dla nich bardzo zyskowny. A mamy przykłady tego, że nakładanie na przykład sankcji na Chiny czy na Indie no nie przyniosło żadnych realnych rezultatów.
1: Bo zawsze jest którędy je obejść, zwłaszcza Chinom na przykład. Panie doktorze, jeszcze a propos patriotów, bo z pewnością o tym też będzie mowa. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka była ostatnio w Waszyngtonie i rozmawiała o współpracy. Podobno jest dobra wola i już jakieś podwaliny pod to, żebyśmy na przykład wspólnie produkowali patrioty. Amerykanie są teraz w wielkiej potrzebie i mimo, że Donald Trump jeszcze jakiś czas temu mówił nie, no absolutnie, to się może jednak ziścić.
0: Tak, to prawda. Zauważmy, że ta propozycja wymagała też kooperację z Ukrainą. Póki co Ukraińcy tego tematu nie podejmują. Te informacje, które krążą w mediach ukraińskich, są raczej takie bardzo lakoniczne. Raczej prezydent Zełenski chciałby, żeby to było produkowane tylko i wyłącznie na terytorium Ukrainy. Tym niemniej jednak ja myślę, że dla samych Amerykanów to jest opcja nie do przyjęcia. Z wielu powodów, między innymi kwestia bezpieczeństwa, bo w tej pierwszej fazie produkcji tych rakiet muszą brać udział specjaliści ze Stanów Zjednoczonych. Ja bardziej wierzę w kooperację niemiecko-polską z udziałem Ukraińców.
1: Albo polsko-ukraińską, ale u nas na przykład?
0: Na przykład tak. Mamy przecież plany budowy bazy stałej amerykańskiej w Polsce. Czy one się ziszczą, czy nie, to się okaże, ale wiele wskazuje na to, że się ziszczą, więc ten pomysł moim zdaniem jest realny, tylko pytanie kiedy? Czy to jest kwestia miesięcy czy lat? Ja myślę bardziej, że lat niestety.
1: Bardzo panu dziękuję za komentarz.

0: Taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
3: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Premier apeluje do prezydenta o pilną reakcję. Chodzi o podsycanie przez prawicę antyukraińskich nastrojów. Transkrypcja niezgodna z konstytucją. Trybunał blokuje uznanie małżeństw zawartych za granicą. Będzie też relacja z południa Europy. Hiszpania i Francja walczą z rozległymi pożarami. Minęła 14. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Patologia przemocowa nabrała odwagi i tupetu, bo dostała polityczny patronat, ostrzega premier. Donald Tusk apeluje do politycznych oponentów, by zabrali głos po ataku na Ukraińców we Wrocławiu. To kolejny taki przypadek w naszym kraju. Według premiera antyukraińskie nastroje podsyca prawica.
2: Zwracam się bezpośrednio do pana prezydenta, żeby przestał milczeć w tej sprawie. Bardzo chwalił ustawki jako męskie walki wręcz szlachetne. To proszę zobaczyć, jak wygląda ta szlachetna walka wręcz w wykonaniu ludzi z Gromdy, jak wyglądają słowa i czyny ludzi od Kamratów, jak wyglądają słowa i czyny tych od z Ruchu Obrony Granic, od Bąkiewicza, tych, którzy chcą wyrywać chwasty. Do pana Kaczyńskiego się zwracam, żeby przestał wzywać do tworzenia bojówek, bo mu policja nie odpowiada.
1: Policja poszukuje trzeciego mężczyzny, który miał brać udział w pobiciu pary z Ukrainy we Wrocławiu. Zatrzymani wcześniej mężczyźni, 27-latek i 45-latek, odpowiedzą za pobicie i stosowanie przemocy z powodu przynależności narodowej. Grozi za to do 5 lat więzienia. Za 3 godziny wszystko będzie jasne. Komitet Polityczny PiSu ma dziś przypieczętować usunięcie z partii ponad 40 polityków. To grupa związana z Mateuszem Morawieckim. Powodem sporu było powołanie przez byłego premiera Stowarzyszenia Rozwój Plus. Po wyrzuceniu z PiSu rozłamowcy mają utworzyć nowy klub parlamentarny. I Kaczyński, i Morawiecki walczą o nową polityczną tożsamość, mówi nam politolożka dr Magdalena Nowak-Paralusz.
3: Politycy, delikatnie mówiąc, niefrasobliwie dzielą polskie społeczeństwo na te dwie grupy, czyli albo jesteś za PiS-em, albo za Platformą. Wykorzystano ten mechanizm przez ostatnie naście lat bardzo dobrze, a w tej chwili tak naprawdę zaczyna się robić trudniejsza sytuacja, ponieważ trzeba z jednej grupy my stworzyć dwie grupy my. I teraz jest pytanie, które stawiają sobie nie tylko wyborcy, ale oni przede wszystkim, która z tych grup my jest nasza. I teraz jest walka o to, kto tą opowieść wygra.
1: Komitet Polityczny PiSu zbiera się o 17. 3 godziny później, o 20, Mateusz Morawiecki chce się spotkać ze wszystkimi wyrzuconymi z PiSu politykami. Wrócimy do tego tematu po 14.30. Naszym gościem będzie profesor Wawrzyniec Konarski, politolog, rektor Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Trybunał Konstytucyjny blokuje uznanie zagranicznych małżeństw. Skład 3 sędziów uznał rozporządzenie ministra cyfryzacji o transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych za niezgodne z ustawą zasadniczą. Powód? Artykuł 18, mówiący, że

0: że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Orzeczenie było do przewidzenia, ta dyskusja długo się nie skończy, mówi nam Michał Kolanko z Dziennika Rzeczpospolita.
1: Koalicja rządząca nie uznaje obecnego Trybunału Konstytucyjnego, więc to dyskusja tylko taka no dosyć teoretyczna. To jest sprawa, która się będzie toczyć aż do wyborów, też do zmian potencjalnie w Trybunale Konstytucyjnym, bo one też mają nastąpić.
0: Przypomnijmy, w marcu Naczelny Sąd Administracyjny wydał przełomowy dla par jednopłciowych wyrok, w którym zobowiązał Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji aktu małżeństwa zawartego w Berlinie. Rozporządzenie wprowadzające nowe wzory dokumentów miało wejść w życie 23 sierpnia. Ekstremalne upały w Hiszpanii i Francji komplikują akcje gaszenia pożarów, które rozprzestrzeniają się od kilku dni. By powstrzymać żywioł, strażacy wycinają drzewa i krzewy oraz przekopują ziemię. W ten sposób powstało już około 100 km pasów przeciwpożarowych. Kolejne osoby są ewakuowane, w tym turyści spędzający wakacje w kurorcie La Cano na południu Francji. Pożar strawił tam ponad 42 tysiące hektarów ziemi i ćwierć tysiąca domów. Szczegóły ma dla nas Agata Król.
2: Na południu Francji, w regionie Żyrondy, pożar zbliża się do Bordeaux. Według służb miasto nie jest zagrożone, ale wciąż ogień rozprzestrzenia się. Mieszkańcy regionu decydują się na opuszczenie domów. Zabieramy dzieci i jedziemy daleko na północ, poza zasięgiem dymu i zanieczyszczonego powietrza. Na szczęście mamy się gdzie zatrzymać. Z zagrożonych regionów Francji i Hiszpanii ewakuowano już ponad 360 tysięcy osób. Pożar jest nie do zatrzymania, mówi jeden z hiszpańskich strażaków pracujący w lasach Doliny Tietar w prowincji Avila. Nie da się tego powstrzymać, brakuje koordynacji i zasobów. Ludzie nie wiedzieli, gdzie się udać, aby gasić płomienie. Synoptycy ostrzegają przed ekstremalnymi upałami, które znacznie utrudnią działania gaśnicze. Według prognoz temperatury w południowo-zachodniej Francji i w Hiszpanii będą utrzymywać się na poziomie 35 stopni Celsjusza.
0: A do Polski fala upałów dotrze pod koniec tygodnia. W piątek termometry mogą pokazać nawet 40 stopni w cieniu.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Wtorek jest dość słoneczny, choć na niebie co jakiś czas gromadzą się ciemniejsze chmury. Lokalnie na północy i wschodzie przelotnie popada, na Mazurach i Podlasiu mogą pojawić się burze. Temperatura niezbyt wysoka, od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 24 na Dolnym Śląsku. Wiatr jest umiarkowany, silniej wieje nad morzem i w górach.
4: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
3: Po reklamie. Autopromocja.
10: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
3: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
11: Jest 7, prawie 8 minut po 14. Polskie Radio 24, Małgorzata Żochowska. Para Ukraińców pobita we Wrocławiu. Pewnie większość Państwa widziała ten film. Jeden z podejrzanych to zawodnik sportów walki. Policja zatrzymała na razie dwóch mężczyzn. Trzeci, jak zapowiada premier, będzie zatrzymany wkrótce. Jeden z nich to zawodnik organizacji sportów walki Gromada, Adam

0: C. Przepraszam, Gromda. Tak. Zapraszamy Państwa na Polskie Radio 24.pl. Tam jest zdjęcie tego człowieka. Mogą mu się Państwo dokładnie przyjrzeć. Sprawę w rozmowie z Wirtualną Polską skomentował także szef tej organizacji, Mariusz Grabowski. My jako federacja potępiamy takie zachowania i na pewno temu nie przyklaskujemy. Jeśli kiedykolwiek ten zawodnik walczył na Gromdzie, to już nigdy więcej na Gromdzie nie zawalczy po takich brutalnych incydentach. My dajemy zawodnikom szansę, żeby wyszli na prostą i żeby im pomóc dać drugą szansę w życiu. Nie po to, żeby na ulicach się bić, mówi WP Mariusz Grabowski. A dlaczego? No bo pan na tamce siedział już 10 lat w więzieniu. Mamy zdjęcie tego człowieka na Polskie Radio 24.pl.
1: Stan dnia.
0: A z nami Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. Dzień dobry, panie prezesie, panie mecenasie.
2: Dzień dobry.
0: Trybunał Konstytucyjny ustami sędziego sprawozdawcy pana Piotrowicza orzekł, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych jest niezgodna z konstytucją. Co pan na to?
2: Mogę powiedzieć tylko tyle, że zupełnie inaczej rysuje się to, o czym mówi w tej sprawie Europejski Trybunał Praw, przepraszam, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bo proszę pamiętać, że ta sprawa już była przedmiotem rozstrzygnięcia. Następnie na kanwie tego pytania prejudycjalnego, bo z prawnego punktu widzenia tak to wygląda, wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny, a dzisiaj trzeba rozumieć to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w kontekście zgodności zmienionego rozporządzenia ministra cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, że to rozporządzenie jest sprzeczne, czy może niezgodne z artykułem 92 i 18 Konstytucji. I teraz, jeżeli popatrzymy na to w sposób szerszy, to w pewnym sensie tworzy ta sytuacja pewien chaos, ale z drugiej strony proszę o tym pamiętać, że prawo Unii Europejskiej ma tutaj moim zdaniem nadrzędne znaczenie, ale w tym sensie, że jeżeli doszło do ważnie zawartego związku w innym państwie, to państwo, w którym ma nastąpić tak zwana transkrypcja, czyli tak naprawdę przepisanie z prawidłowo sporządzonego aktu stanu cywilnego w jednym państwie członkowskim do rejestru stanu cywilnego w innym państwie członkowskim, powinno umożliwić przeprowadzenie owej transkrypcji. I tu trzeba wyraźnie podkreślić, że sama transkrypcja nie rodzi i nie pociąga za sobą żadnych dalej idących praw, dlatego że w tym zakresie w Polsce należałoby zmienić obowiązujące przepisy, aby uregulować skutki takiej transkrypcji. Czyli jeżeli popatrzymy na to na chłodno, jeżeli popatrzymy na to z perspektywy obowiązujących przepisów, to nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby twierdzić, że Polska nie powinna honorować i stwarzać możliwość dokonywania transkrypcji. No, dlatego zostało wydane to rozporządzenie, żeby urzędnicy w urzędach stanu cywilnego mogli takie procedury zmierzające właśnie do przeprowadzenia transkrypcji skutecznie przeprowadzać. Ale jeżeli chodzi o same dalej idące uprawnienia, czyli chociażby te, które są przedmiotem dyskusji wokół ustawy, która została zawetowana przez pana prezydenta, chodzi o status osoby najbliższej, to wszelkie te kwestie, które właśnie łączą się z nabywaniem uprawnień i de facto uregulowaniem tych uprawnień w prawie polskim, one wymagają dalej idącej zmiany przepisów. Tutaj, jeżeli chodzi o to dzisiejsze orzeczenie, ono na pewno będzie musiało spowodować po stronie ministra cyfryzacji działanie zmierzające do tego, żeby jednak podjąć i podejmować w dalszym ciągu tak naprawdę czynności umożliwiające.
0: Dobrze, ale pozwolę sobie wejść panu w słowo, dlatego że według TSUE, o którym pan wspomniał, Trybunał Konstytucyjny nie jest sądem.
2: Tak, to proszę też o tym pamiętać, że na to wszystko, to chciałem też o tym w ogóle powiedzieć, że na to nakładają się problemy.

0: związane z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego.
1: No to minister cyfryzacji powinien respektować to orzeczenie, czy też nie?
0: Pani redaktor, to zależy od władzy. Modelowo oczywiście orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli nie ma wątpliwości co do składów orzekających, powinny być ogłaszane i respektowane, dlatego że tak stanowi konstytucja. W Polsce bywa ostatnimi czasy różnie. Ten problem zaczął się w 2016 roku i on niestety później występował, jeżeli chodzi o ogłaszanie orzeczeń wydawanych przez Trybunał Konstytucyjny, a w konsekwencji o wejście ich w życie, o czym stanowi wprost konstytucja. To, co dziś się wydarzyło, ja powtórzę jeszcze raz, odnosi się tylko do rozporządzenia. Ten Trybunał Konstytucyjny badał rozporządzenie wydane przez ministra cyfryzacji. Jakby to orzeczenie...
1: Minister, przepraszam, tylko przypomnę naszym słuchaczom, minister cyfryzacji i minister spraw wewnętrznych i administracji podpisali to rozporządzenie 22 maja. Ono określa nowe wzory aktów małżeństwa, które mają umożliwić urzędom stanu cywilnego w całej Polsce transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. To rozporządzenie miało wejść w życie 23 sierpnia. Wykorzystajmy tę chwilę, żeby zacytować ministra cyfryzacji, pana ministra Gawkowskiego, który właśnie komentuje decyzję Trybunału.
2: Trybunał Konstytucyjny, który po raz kolejny udowodnił, że kwestionowanie jego legalności nie ma żadnych, co do tego chyba już nikt wątpliwości. Trybunał Konstytucyjny nie pracuje nad orzekaniem o Konstytucji, tylko realizuje wytyczne polityczne, płynące z Nowogrodzkiej, być może dzisiaj już także z Konfederacji.
1: To minister Gawkowski. No to panie mecenasie, jeżeli rozporządzenie dotyczy przepisów, które według na przykład Trybunału są niezgodne z Konstytucją, no to rozporządzenie też nie jest zgodne z Konstytucją.
0: O tym de facto jest to orzeczenie. Natomiast ja zacytuję, jakby, ale w sposób bardzo generalny, to, co powiedział Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał orzekł, że Polska ma obowiązek dokonywać transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa osób tej samej płci, jeżeli zostało ono legalnie zawarte w innym kraju na terenie Unii Europejskiej. I to wynika z orzeczenia TSUE. W związku z powyższym, bo to warto zaznaczyć, wydano rozporządzenie, które miało od strony technicznej umożliwić dokonanie transkrypcji. I cała ta burza, która się koncentruje na tym zagadnieniu, ona w pewnych aspektach jest zupełnie nieuzasadniona, dlatego że my mówimy tylko o transkrypcji. Ja mogę jeszcze raz to przypomnieć. Transkrypcja to jest wpisanie dokumentu sporządzonego za granicą do rejestru stanu cywilnego w Polsce.
1: Dopytam, panie mecenasie, czy ono zmienia definicję małżeństwa zawartą w naszej konstytucji, taka transkrypcja?
0: Nie, pani redaktor, nie zmienia, dlatego że o tym stanowi tylko i wyłącznie polska konstytucja. I w dużej mierze wielu przede wszystkim polityków próbuje rozciągnąć ten problem na dyskusję o tym, jak należy interpretować pojęcie małżeństwa w świetle polskiej konstytucji. Natomiast na szereg rzeczy, które łączą się ze stosowaniem prawa, trzeba spojrzeć szerzej. To znaczy, trzeba mieć też na uwadze obowiązujące także w Polsce prawo Unii Europejskiej. Bo proszę zwróćcie Państwo uwagę, z jednej strony z wielką chęcią korzystamy z takich swobód, jak swoboda przemieszczania się, swoboda pobytu na terytorium innego państwa, możliwość korzystania z rozwiązań prawnych, które właśnie łączą się z tymi swobodami, ale w sytuacji, kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia czynności technicznych, jak na przykład uregulowanie w owym rozporządzeniu kwestii łączących się z dokonaniem transkrypcji i ze stworzeniem prawidłowych formularzy, jeżeli chodzi o polskie państwo, to wtedy nagle zaczynamy tracić z pola widzenia to, o czym rozmawiamy i próbujemy wszystko zamienić w dyskusję polityczną. Ja jeszcze powtórzę raz. Wszelkie dalej idące uprawnienia, które mają wynikać z zawarcia związku jednopłciowego, muszą być uregulowane w prawie wewnętrznym w Polsce. Dzisiaj tego nie ma, bo ustawa została zawetowana. Natomiast w mojej opinii to, o czym dziś mówi Trybunał Konstytucyjny, należy sprowadzić tylko i wyłącznie do tego, co łączy się z wydanym rozporządzeniem przez ministra cyfryzacji. Ten wyrok nie jest tak naprawdę wyrokiem, który dotyczy jakichkolwiek uprawnień, poszerzenia tych uprawnień, odebrania jakichkolwiek uprawnień, praw czy obowiązków. To jest wyrok, który odnosi się tylko i wyłącznie

0: wyłącznie do technicznego rozporządzenia wydanego przez ministra cyfryzacji. Z prawnego punktu widzenia, innymi słowy, okiem prawnika, tą perspektywą prawniczą, tak należy czytać dzisiejsze orzeczenie.
1: Panie mecenasie, prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowanie złożył ślubowanie w obecności. Przepraszam, jeszcze raz, bo sporo się dzieje. Profesor Sławomir Patyra, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, złożył ślubowanie wobec pana prezydenta Karola Nawrockiego. Nadal jednak na złożenie ślubowania czeka czwórka sędziów wybranych przez Sejm jeszcze w połowie marca. Teraz z nami Agnieszka Drążkiewicz, która więcej wie o tej sprawie. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry, witam serdecznie ciebie i pana profesora.
1: Tak, to teraz już wszystko zgodnie z rzeczywistością. Pan sędzia Patyra już po ślubowaniu, ale to nie było jedyne wydarzenie, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim. Co jeszcze?
2: Tak, oczywiście, i które dotyczyło tak naprawdę wymiaru sprawiedliwości. Rzeczywiście, to prawda, Małgosiu, dlatego że w Pałacu Prezydenckim to, o czym mówiłaś, czyli to ślubowanie nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to się odbyło 3 godziny temu. Rzeczywiście profesor Patyra to ślubowanie złożył w obecności prezydenta Karola Nawrockiego. 30 minut później prezydent też zaprosił do siebie 4 sędziów Sądu Najwyższego. No a jeszcze później, bo o godzinie 12:30 rozpoczęła się dosyć długa uroczystość, ponieważ prezydent wręczał akty powołania ponad 200 asesorom sądowym. Karol Nawrocki po wręczeniu tych nominacji mówił, że bardzo wiele zadań czeka ten korpus młodych sędziów, tak bym to nazwała, no bo przecież asesorzy to jest tak naprawdę początek tej sędziowskiej ścieżki. Posłuchajmy, co Karol Nawrocki do nich mówił.
3: Ponad 200 osób jeszcze nigdy za mojej kadencji nie odbierało nominacji, a to jak dodawaliście sobie otuchy brawami, uśmiechami i tą energią, która z was spłynęła, doskonale pokazuje, jak ważny to jest dla państwa dzień. Jesteście w istocie nadzieją polskiego wymiaru sprawiedliwości, jaka nowa generacja asesorów, w przyszłości z całą pewnością sędziów.
2: Pozwolę sobie wrócić jeszcze do kwestii Trybunału Konstytucyjnego, bo rozmawiałaś długo i pan profesor długo na ten temat odpowiadał, bo rzeczywiście ten temat, ta kwestia budzi wiele emocji, chociażby na linii rząd Pałac Prezydencki. I tutaj w kontekście tego, co się stało o 11, czyli jeden z sędziów został oficjalnie zaprzysiężony, złożył to ślubowanie, no to 6 tak naprawdę sędziów, w sumie przecież pamiętamy, wiosną tego roku Sejm wskazał i prezydent odebrał 1 kwietnia ślubowanie tylko 2 z tej 6, reszta tak naprawdę cały czas nie jest dopuszczana do orzekania w Trybunale. Są co prawda wpuszczani do siedziby Trybunału, no ale nie mają ani spraw, nie mają pokoi do pracy. I odnosił się właśnie do tego zaprzysiężony dzisiaj profesor Sławomir Patyra. Posłuchajmy.
4: Trybunał Konstytucyjny w obecnym składzie ciągle jeszcze nie jest zdolny do tego, aby rozpatrywać te wszystkie wnioski i skargi, które na rozpatrzenie czekają, ponieważ pomijanie dzisiaj w procedurze wyznaczania składów sędziowskich 4 legalnie wybranych sędziów, no kładzie się cieniem nielegalności na wszystkie decyzje, które Trybunał będzie dzisiaj podejmował. Wchodzę do Trybunału Konstytucyjnego ze świadomością tego, jak trudna i poniekąd też niewdzięczna dzisiaj jest to rola.
2: Profesor Patyra nie wykluczył też w trakcie krótkiej rozmowy, spotkania z nami, z dziennikarzami, że jeżeli już wejdzie do Trybunału Konstytucyjnego, to spróbuje właśnie na ten temat też porozmawiać z prezesem Bogdanem Święczkowskim.
1: I Agnieszka Drążkiewicz, z tymi bieżącymi informacjami dla państwa dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję.
1: A z nami cały czas prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Frosati, pani i członek Trybunału Stanu, panie mecenasie. Sędzia Patyra mówił też, że Trybunał nie może działać legalnie, jeśli 4 sędziów nie jest dopuszczanych do orzekania. Mamy do czynienia z totalnym patem w sprawie tych 4 sędziów, bo nawet jeśli prezydent się zorientował, że się zapędził, to teraz, że podjął niewłaściwe decyzje, przepraszam za określenie, to teraz niewiele może zrobić.
0: Panie redaktor, słuchając relacji przed chwilą na antenie, pomyślałem sobie, że naprawdę nic by się nie stało i nikomu korona z głowy by nie spadła, gdyby dzisiaj w trakcie ślubowania składanego przez pana profesora Patyrę, pan prezydent stworzył także możliwość, jeżeli uznaje, że to ślubowanie musi być złożone wobec pana prezydenta osobiście. To nic by się nie stało naprawdę.

0: nikomu, jakby pan prezydent dziś również zaprosił czwórkę, która tej osobistej styczności przy składaniu swojego ślubowania z panem prezydentem nie miała. I zobaczcie państwo, jak dziś moglibyśmy powiedzieć, że pan prezydent pomimo tych zawirowań, które obserwujemy, jednak stanął na wysokości zadania i rzeczywiście pełni tą funkcję strażnika konstytucji, wypełnia to, o czym mówi polska konstytucja w preambule, czyli zasadę współdziałania władz. No, tak naprawdę w pewnym interesie społecznym i ku pomyślności naszego państwa.
1: No tak, dodam tylko, przepraszam.
0: I oczywiście to się nie wydarzyło, tak? No i trzeba niestety powiedzieć, szkoda, że to się nie wydarzyło.
1: Dodam tylko, ponieważ to się dzieje tu i teraz. Pan sędzia Patyra powiedział, że nie będzie orzekał, dopóki czwórka pozostałych sędziów nie zostanie do orzekania dopuszczona. To dobra decyzja?
0: To jest indywidualna decyzja pana sędziego Patyry. No z jednej strony zrozumiała, ale z drugiej strony proszę pamiętać, że prawidłowo wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma obowiązek wykonywać czynności orzecznicze, czyli jak to pani ujęła, orzekać. Bo taka jest rola i takie są zadania stawiane przez polskie państwo przed każdym, kto został wybrany do Trybunału Konstytucyjnego. No i dokładnie to odnosi się to także do tej czwórki. Natomiast od dłuższego czasu obserwujemy takie trochę przeciąganie liny w tej sprawie. To na pewno nie służy przede wszystkim obywatelom, nie służy też Trybunałowi jako instytucji publicznej. I naprawdę, powtórzę to jeszcze raz, nie stałoby się nic złego, gdyby wszyscy zrobili krok do tyłu, to znaczy sędziowie, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, ponownie złożyliby to ślubowanie wobec prezydenta, a prezydent stworzył im taką możliwość. Myślę, że to przede wszystkim budowałoby autorytet polskiego państwa i byłoby to działanie zmierzające do tego, aby Trybunał Konstytucyjny mógł działać w 15-osobowym składzie. Proszę pamiętać, konstytucja mówi o 15-osobowym składzie, a nie jakimś składzie niepełnym. Tak? Oczywiście ustawa wskazuje, że ten pełny skład to jest bodajże obecnie 11 sędziów, to historycznie bywało też różnie. Niestety zupełnie na marginesie, w zależności od tego, jak politykom pasowało, tak zmieniano ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, która to reguluje. Smutno się na to na pewno patrzy, ale z drugiej strony też należy, myślę, rozumieć decyzje podejmowane przez sędziów prawidłowo wybranych przez Sejm, którzy no, w sytuacji, w której władza nie wypełnia ciążących na niej obowiązków, no, domagają się tak naprawdę respektowania i wprost stosowania konstytucji po to, aby Trybunał mógł działać i realizować zadania i kompetencje wprost określone w konstytucji. No, na tym to polega. Ja wielokrotnie u państwa to mówię na antenie. Trybunał konstytucyjny jest w interesie obywateli. To nie jest organ w interesie władzy. To jest organ w interesie obywateli.
1: Ale jak wiele innych instytucji tego typu musi mieć swój bilans, musi mieć swój, przepraszam, kosztorys działania, prawda, i plan działania. I już dwa spotkania w tej sprawie, podczas których miało zostać odebrane coś w rodzaju absolutorium dla prezesa Święczkowskiego za ubiegły rok, te spotkania zostały
0: zerwane. Mówimy o zgromadzeniach sędziów Trybunału.
1: Tak, to się tak fachowo nazywa. Tak, zgromadzenie ogólne. Jedno zostało zerwane, drugie albo zerwane, albo w ogóle do niego nie doszło. Tu poproszę o poprawkę, jeśli się mylę. Podobna sytuacja, prawda? No kiedyś to się będzie musiało stać.
0: Pani redaktor, pewnie możemy wspólnie powtórzyć trochę w chórze. Im szybciej, tym lepiej. Dlatego, że co nikomu tak naprawdę nie jest potrzebne. Nie jest to przede wszystkim potrzebne.
1: Prezes Święczkowski zaczyna się w takim razie realnie czegoś obawiać, jeśli zrywa takie zgromadzenia.
0: Pani redaktor, no mówiąc wprost, kadencja sędziego Trybunału Konstytucyjnego trwa 9 lat. W pewnym momencie dojdzie do takiego ukształtowania składu Trybunału Konstytucyjnego, który to skład będzie inny niż obecny. W związku z powyższym ja rozumiem, że mija czas i być może pan prezes Święczkowski coraz mniej spokojniej patrzy na to, co dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym, bo być może ci, którzy w jakimś sensie byli przez niego poczytywani jako ludzie, którzy prezentowaliby określony sposób orzekania czy podejmowania decyzji, które podejmuje zgromadzenie ogólne. No miejmy przynajmniej w pamięci też kwestię dotyczącą uchylenia immunitetu. No to być może jest tak, jak pani sugeruje, czy tak generalnie wskazują na to informacje podawane przez media, Na pewno czas pokaże, jak ta sytuacja w Trybunale

0: konstytucyjnym się ułoży.
1: No ale to może nie... pan prezes Śmietkowski boi się, że nie ma już większości?
0: Panie redaktor, ja bym niczego nie wykluczał, no bo zmiana, można powiedzieć, jest taką stałą w życiu, tak? No, zawsze pewną stałą
1: nawet
0: rzeczą
1: jedyną,
0: w życiu jest zmiana,
1: podobno.
0: A w zasadzie jedyną podobno. Dokładnie. Ta zmiana postępuje i to widzimy, obserwujemy to tak naprawdę przy każdej kolejnej decyzji podejmowanej przez Sejm, jeżeli chodzi o kształtowanie składu Trybunału Konstytucyjnego w momencie, kiedy zwalniają się miejsca. No proszę pamiętać, powtórzę to jeszcze raz, kadencja trwa 9 lat, w pewnym momencie dojdzie do zmiany miejsc i nowo ukształtowany skład Trybunału Konstytucyjnego będzie podejmował autonomiczne, niezależne decyzje.
1: A kiedy kolejne zmiany? Jesień i styczeń?
0: Jesień, z tego co pamiętam, chyba i styczeń, dokładnie tak. I
1: no
0: myślę,
1: to kogo
0: że to
1: pan
0: są te...
1: prezes Święczkowski nie wpuści za bramę, żeby trzymać się swojego stanowiska?
0: Panie redaktor, mam nadzieję, że z takimi sytuacjami nie będziemy mieli już do czynienia. Ważne jest to, aby Sejm prawidłowo dokonywał wyboru nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I byłoby też dobrze, gdyby politycy przestali ingerować poprzez swoje działania. Chociażby takie działania, jak sugerowane przez urzędników Kancelarii Prezydenta, że prezydent ma jakieś wątpliwości,
1: musimy
0: że prezydent
1: kończyć.
0: Decyduje. I mam nadzieję, że dojdzie do takiego ukształtowania Trybunału Konstytucyjnego, które nie będzie pozostawało w sferze jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu wyboru i objęcia czynności sędziowskich. Bo to na końcu trzeba jeszcze raz jasno powtórzyć. Trybunał Konstytucyjny jest w interesie obywateli, w interesie społeczeństwa.
1: Mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie. Spokojnego popołudnia.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 14.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Trybunał Konstytucyjny uznał, że transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą jest niekonstytucyjna. Orzeczenie w sprawie rozporządzenia ministra cyfryzacji zapadło jednogłośnie w trzyosobowym składzie pod przewodnictwem prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. To orzeczenie łamie konstytucję, podkreśla minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski.
4: Nielegalny Trybunał pana Święczkowskiego chce odebrać prawo do szczęścia setkom, w przyszłości być może tysiącom osób, które liczyły, że prawo będzie w Polsce prawem i żadne polityczne wpływy nie będą miały znaczenia.
3: W marcu Naczelny Sąd Administracyjny wydał przełomowy dla par jednopłciowych wyrok, w którym zobowiązał Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji aktu małżeństwa zawartego przez dwóch mężczyzn w Berlinie. Rozporządzenie wprowadzające nowe wzory dokumentów miało wejść w życie 23 sierpnia. Daniel Obajtek nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Tak zakończyła się jego wizyta w warszawskiej prokuraturze. Były szef Orlenu i polityk PiSu odpowiada w dwóch sprawach: składania fałszywych zeznań oraz cenzury prasy. W toku tej pierwszej prokuratura ustala okoliczności zatrudnienia w grupie Orlen żony i ojca prawicowego dziennikarza Piotra Nisztora. Były prezes Orlenu powiedział przed przesłuchaniem, że jego zdaniem zarzut składania fałszywych zeznań jest bezpodstawny i stanowi formę politycznej opresji.
5: Pan redaktor Nisztor codziennie tropi afery tego rządu i to jest nic innego jak tylko i wyłącznie zemsta.
3: Druga sprawa dotyczy usunięcia ze sprzedaży w punktach Orlenu jednego z wydań tygodnika Nie. Jego okładka przedstawiała Jana Pawła II z krzyżem, na którym wisiała plastikowa lalka w kształcie dziecka. Daniel Obajtek powiedział, że jego zdaniem obrażała ona uczucia religijne. Są zarzuty za pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Prokuratura oskarża 27-letniego Tomasza M. o pobicie i stosowanie przemocy z powodu przynależności narodowej. Jeszcze dziś do wrocławskiej prokuratury ma zostać doprowadzony drugi z zatrzymanych, 45-letni Adam C. Prokurator zamierza mu postawić podobny zarzut do tego, który usłyszał 27-latek. Policja wciąż szuka trzeciego agresora. Trwa analiza nagrania, które trafiło do sieci. 17 zawodników, 9 szybkich samolotów i 5 dni sportowych emocji. W Pruszczu Gdańskim rozpoczęły się 60. Mistrzostwa Polski w akrobacjach samolotowych. Organizatorzy przygotowali specjalną strefę z leżakami dla kibiców.
6: Co roku hałasują, w zeszłym roku widzieliśmy, ale nie wiedzieliśmy, o co chodzi. W tym roku już wiedziałem, o co chodzi, także syn z balkonu też widział, że tu coś

0: lata i trzeba było przyjść.
1: Ja nie mam takiej zajawki bardzo, ale fajnie się to obserwuje.
2: Oglądaliśmy trochę w niedzielę, jak trenowaliśmy na szybowcach, to treningi były całkiem ładnie to wyglądało.
3: Zawody potrwają do 1 sierpnia, wtedy też odbędzie się finał. Relacją z Pomorza kończymy to wydanie informacji, kolejne o 15. Zapraszam w imieniu Doroty Wojtalczyk.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: 14.34, Małgorzata Szchowska, cały czas jesteśmy z Państwem, a na naszej stronie podążamy za Rzeczpospolitą i jej sondażem i piszemy o tąpnięciu PiS w nowym sondażu. Tak wyglądałby Sejm z partią Morawieckiego. 31 Koalicja Obywatelska, PiS 17,3, Konfederacja 12,3. Konfederacja Korony Polskiej 10,9, Rozwój Plus, sporo, 7,4, Lewica 7, Nowy PSL 2,8, Partia Razem 1,6, Polska 2050, 0,5%.
4: Stan dnia.
5: Za 2,5 godziny początek Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Jedną z decyzji, którą ma podjąć komitet, będzie usunięcie z partii posłów związanych z Mateuszem Morawieckim. Przed siedzibą PiSu jest Michał Fabisiak. Michale, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Czy, bo wiesz, mówimy o tym tak, jakby już wszystko było przesądzone. A może jest jeszcze jakiś cień prawdopodobieństwa na zmianę tej decyzji?
6: Decyzji dotyczącej rozłamu zapewne.
5: Jasne, i usunięcia z partii posłów Mateusza Morawieckiego.
6: No, złośliwi mówią, że ten rozłam w Prawie i Sprawiedliwości już dawno stał się faktem, że te dwie zwaśnione frakcje od dłuższego czasu mówią dwoma różnymi językami. No, widzimy, co się dzieje w internecie, widzimy, co się dzieje również w studiach telewizyjnych. Osoby z obu frakcji mocno się dość krytykują, wręcz atakują, więc wydaje się, że rozpad jest nieunikniony. A ten komitet polityczny też jest tak przedstawiany jako takie wydarzenie, które ma formalnie postawić tą kropkę nad i. No bo wiemy, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości, wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości do ubiegłego czwartku mieli czas na złożenie pewnych deklaracji, takich deklaracji o tym, że chcą dalej przynależeć do Prawa i Sprawiedliwości. No i wiemy też o tym, że frakcja Mateusza Morawieckiego takich deklaracji właśnie nie złożyła. Mowa o łącznie 44 politykach, choć chyba jednego już trzeba odjąć, bo słyszymy, że Grzegorz Lorek jednak wycofał się z przynależności, chyba tak to można ująć, do frakcji Mateusza Morawieckiego. Dlatego szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak mówi, że po prostu te osoby same wykluczyły się z Prawa i Sprawiedliwości.
7: Mamy jasność co do tego, że nie składając deklaracji, parlamentarzyści skupieni wokół Mateusza Morawieckiego zrezygnowali z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Zawsze oczywiście można wyjść z błędu. Ja zapraszam do powrotu do Prawa i Sprawiedliwości.
6: No więc jak słyszymy, jakaś szansa jeszcze jest na cofnięcie tej decyzji, choć trudno sobie wyobrazić, aby ci politycy, którzy chcą, znaczy może jeszcze nie chcą odejść, bo oni mówią, że to jest ciekawe w ogóle, oni mówią, że oni chcą zostać w Prawie i Sprawiedliwości, ale to, że oni są właśnie z Prawa i Sprawiedliwości usuwani. No ale jak słyszymy, z jednej strony Mariusz Błaszczak mówi, możecie zrobić krok wstecz, a co na to frakcja Mateusza Morawieckiego? No ona też mówi, wy też możecie zrobić krok wstecz. No mówi o tym chociażby europoseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk.
8: Do końca liczymy na to, że będzie tutaj jakaś refleksja i nikt nas nie wyrzuci z Prawa i Sprawiedliwości, bo powtarzam, ani przesłanek merytorycznych, ani formalnych ku temu nie ma. Po drugie, jeżeli by się tak zdarzyło, wtedy będziemy podejmować decyzję. Jedno jest pewne. Wszyscy chcemy, mówię o członkach Prawa i Sprawiedliwości, funkcjonujących również w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, działać dalej publicznie, pełnić taką służbę publiczną.
6: No, słyszymy więc, że obie frakcje liczą na refleksję u tej drugiej frakcji. Problem w tym, że żadna z tych frakcji sama nie chce wyciągnąć pewnych wniosków z tego, co się wydarzyło do czwartku i z tego, co cały czas się dzieje. Więc wydaje się, że żadna z tych frakcji kroków wstecz nie zrobi. No i dziś formalnie część polityków Prawa i Sprawiedliwości, mowa dokładnie o 37 posłach, mowa o 3 europosłach, mowa o jednym senatorze. Może, ale jest również grupa 3 posłów, którzy formalnie do PiSu nie należą, ale oni chcą iść razem z Mateuszem.

0: Mateuszem Morawieckim ci wszyscy politycy dziś prawdopodobnie przestaną być związani z Prawem i Sprawiedliwością. Pewnie też będą musieli odejść z klubu parlamentarnego PiS.
1: No i nie po to Mateusz Morawiecki przez miesiące prowokował tę sytuację, żeby teraz zmieniać zdanie. Michał Fabisiak.
0: Dokładnie. Jeszcze jedna ciekawostka, proszę. Taka może na koniec, bo w sumie tak się zastanawiam. Jestem ciekaw, czy Mateusz Morawiecki dziś się tutaj pojawi, bo przecież on również jest członkiem tego komitetu politycznego. Tuż przed naszą relacją jeszcze dokładnie sprawdziłem, kto z frakcji Morawieckiego znajduje się w tym komitecie politycznym. No i mamy tam dwa nazwiska. Jedno to Mateusz Morawiecki, a drugie nazwisko to Ryszard Terlecki. Zobaczymy, czy obaj panowie przyjdą na komitet polityczny, jeśli tak, czy opuszczą go nieco wcześniej niż pozostali członkowie.
1: No to mogę zaspokoić twoją ciekawość, przynajmniej w sprawie Mateusza Morawieckiego. Otóż nie zamierza.
0: A to dziękuję za informację. My tego jeszcze tutaj na miejscu nie wiedzieliśmy, ale rozumiem, że Mateusz Morawiecki już to zakomunikował.
1: Mówi, że będzie na innym spotkaniu. Piszemy o tym m.in. na polskieradio24.pl, ale to świeże informacje, więc tak, dzieje się. Michał Fabisiak, dziękuję bardzo.
2: Komentarz.
1: A z nami profesor Wawrzyniec Konarski, politolog, rektor Akademii Finansów i Biznesu w Istula. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, zrobił się piękny dzień, więc miejmy nadzieję, że i nam tu może
1: przestało padać? Przestało padać?
3: Panowie. Nie, no po prostu jest troszeczkę cieplej, bo jest słońce.
1: Chce pan powiedzieć, że to ważniejsze. Kto wie, czy nie? Czy nieważniejsze dla nas wszystkich tak naprawdę?
3: To jest ważniejsze, ponieważ słońce nas jako wyborców powinno świecić w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z pewną, no myślę, że bardzo ciekawą poznawczo, ale z punktu widzenia obywateli nas, czy naszego punktu widzenia, trochę irytującą, więc jak wiadomo, ja zawsze mam taką ochotę powtarzać, że te wszystkie turbulencje wewnątrz partii politycznych, kłótnie między politykami są znakomitą kanwą do wyciągania wniosków przez ekspertów. Natomiast cały czas jest to niekiedy na granicy farsy i albo i traki farsy, chociaż bardziej farsy.
1: No tak, ale
3: obywateli.
1: A propos Mateusza Morawieckiego, ja pozwoliłam sobie na określenie prowokacja. Tak, bo on od miesięcy prowokował prezesa i jego otoczenie, żeby doszło do takiej sytuacji, żeby został wyrzucony, a nie musiał deklarować wyjścia z Prawa i Sprawiedliwości. To mu się bardziej opłaca, no to nie będzie teraz zginał kolan i, prawda, po schodkach na Nowogrodzką wracał.
3: No to mamy prowokację za prowokacją, bo najpierw prowokuje mnie pani redaktor, mówiąc o tym, że premier Morawiecki prowokuje.
1: Ale ja nie oczekuję od pana żadnych deklaracji za tą prowokacją.
3: Ja chcę dodać w związku z tym, że mamy pierwotną prowokację, bo są prowokacje pierwotne i wtórne. Pierwotną prowokacją z perspektywy i oglądu tej całej sytuacji przez byłego premiera Morawieckiego jest to, że nie on został nominowany na funkcję, na dopełnienie roli premiera INSPE, tylko Przemysław Czarnek. W związku z tym, no, Morawiecki, jak wiemy doskonale, jest osobą bardzo ambitną. To jest dla mnie bardzo dobry przykład takiego zjawiska politycznego. Jak pani wie, nie byłem specjalnym fanem w czasie, kiedy on rządził, ale obserwuję jego postępowanie z bardzo dużym zainteresowaniem, bo on właśnie uprawia na razie doskonale grę pozorów, zachowując cały czas daleko idącą atencję wobec prezesa. Przecież doskonale wiemy o tym, że był osobą, jest bardzo ambitną, żeby pełnić wiodące funkcje w tej partii i to funkcje prawdziwe, a nie udawane. A poza tym jest to, żeby zakończyć to pętą, jest to znakomity przykład plutokraty na polskiej scenie politycznej. To jest przecież człowiek bardzo bogaty, który ma jednocześnie, oprócz tego, że osiągnął sukces na swoim własnym rynku kapitałowym, no jest osobą również, która ma wciąż olbrzymie aspiracje polityczne. I trzeba to w jakimś sensie zrozumieć, bo nikt, kto był premierem i kto znajdował się w ścisłym kierownictwie największej polskiej mainstreamowej partii prawicowej, nie chce się przecież poczuć jako ktoś, kogo się odsuwa na boczny tor w sytuacji, kiedy eksperyment z panem profesorem Czankiem jest eksperymentem zupełnie nieudanym, bo niezależnie od tej wolty, którą dzisiaj robi, której dokonał w zasadzie już, i tu całkowicie się z panią zgadzam, że ta prowokacja trwa od pewnego czasu, ale ona jest odpowiedzią na prowokację Kaczyńskiego według Morawieckiego. Więc jeśli spojrzymy na to z tego punktu widzenia, to oczywistych powodów ambicje premiera Morawieckiego są tu olbrzymie.

0: Nie, a wcześniejsze zapowiedzi czy swoiste horoskopy, jakie robił z kolei prezes Kaczyński o tym, że PiS będzie rządzić i musi mieć 40%, no na żywo już dzisiaj między bajki. I to jest jeden z dowodów na to, że właśnie eksperyment z profesorem Czarnkiem jest eksperymentem nieudanym z punktu widzenia perspektyw nie tylko samego Morawieckiego, ale z punktu widzenia perspektyw rozwoju całej partii i zachowania przez nią pozycji partii rządzącej. W związku z tym to wszystko jest takie dość, to jest taka układanka, jak to dzisiaj mówi młodzież, takie swoiste puzzle polityczne, które powinniśmy jako obserwatorzy sceny politycznej i wyborcy jasno i wyraźnie odczytywać. To jest gra na kanwie ambicji, na kanwie oczekiwań i oczywiście być może również na kanwie na kanwie tego, by być może w przyszłości osiągnąć pozycję absolutnego lidera w ramach Prawa i Sprawiedliwości, co oczywiście jest niemożliwe, dlatego że każda partia typu Wodzowskiego, a PiS jest w klasycznym ujęciu taką partią, jest partią tak długo silną, jak długo w miarę silny jest jej szef. No a jak wiadomo, postępuje przecież na naszych oczach erozja przywództwa pana prezesa Kaczyńskiego.
1: Panie profesorze, co jest potrzebne do tego, żeby zrealizować projekt polityczny taki, jaki w głowie ma Mateusz Morawiecki? Potrzebne jest silne przywództwo, potrzebne są pieniądze. Ideę to zawsze można dopasować pod potrzeby wyborców, pod oczekiwania wyborców. Pozwoliłam sobie na delikatną ironię, ale zdaje się, że taka jest rzeczywistość. Potrzebni są ludzie, którzy znają się na rzeczy, a takich Mateusz Morawiecki ma wokół siebie, bo patrzę na to grono i tak, Michał Dworczyk, Piotr Miller, oni wiedzą, jak to się robi. Janusz Cieszyński, czego byśmy o nim nie mówili, też ma za sobą udział w pewnych strukturach i takie zaangażowanie rzeczywiste w politykę. Marcin Horała, Paweł Jabłoński, na kogo byśmy tu jeszcze zwrócili uwagę? Jest jeszcze...
0: No jest zaskoczeniem dla mnie obecność Ryszarda Terleckiego.
1: No tak, ale jeszcze Szymon Szynkowski, Welsenk. Ja mówię o takich ekspertach, prawda? Na bazie, na ich doświadczeniu Mateusz Morawiecki może budować. Waldemar Buda, Piotr Miller, to już wspomniałam. No to on ma szansę. Jeśli nie popełni błędów.
0: No, błędy są zawsze wpisane w działalność polityków i jedni zarazem zostają wygranymi, a drudzy przegrywają, no, tak jak i w każdej dziedzinie, ale akurat tutaj Morawiecki grał dużą stawkę, bo on w dużym stopniu, jak sądzę, postawił trochę na szali swoją przyszłą karierę. I teraz może spróbujmy to jakoś odszyfrować. Jest to polityk, który moim zdaniem, chociaż oczywiście tego dzisiaj nie zweryfikujemy, będzie wyznawać filozofię Henryka IV Bourbona, który powiedział kiedyś, że Paryż w arcie z tym szy. Co prawda wtedy źle skończył, no ale nie każdy musi źle kończyć, biorąc pod uwagę takie czy inne wolty różnych polityków w dziejach Europy, którzy przechodzili z jednej pozycji na drugą. Na przykład świetnym przykładem jest Churchill, który był za młodu liberałem, a potem został konserwatystą i dlatego wtedy miał szanse większe na premierowanie. Więc są dopuszczalne sytuacje w postaci takich wolt. I trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Morawiecki, który jest historykiem, z pewnością doskonale sobie z tego zdaje sprawę i ma takie przykłady w tyle głowy. Poza tym, jak pani powiedziała słusznie, no ma on pieniądze, bo je ma. Ma ludzi, których pani wymieniła, a których z perspektywy socjologii partii politycznych, czyli segmentu nauk politycznych bardziej można by powiedzieć, należałoby uznać za aparat partyjny, potencjalnej partii. Natomiast skoro myślimy i spekulujemy, co mogłoby być dzisiaj jego brakiem, to z pewnością aktyw. Czyli ten szczebel nieco niższy. Aktyw jest bardzo istotną grupą w partii politycznej, bo to aktyw organizuje struktury terenowe i mobilizuje w ten sposób. Kiedyś to byli członkowie w partiach politycznych, gdzie sztywne członkostwo było dość istotne, ale to się już skończyło. Dzisiaj mamy generalnie większość partii wyborczych i aktyw jest tą grupą ludzi, która ma mobilizować do brania udziału w wyborach po stronie tej partii, a nie innej, potencjalnych wyborców. Otóż myślę, że w tej wielopoziomowej strukturze partii politycznej, zaczynając od przywódcy poprzez aparat, idąc ku aktywowi i następnie ku sympatykom czy wyborcom, Ten aktyw stanowi dzisiaj, tak mi się wydaje, najsłabsze ogniwo w tym pomyśle Morawieckiego na ewentualną partię.
1: Panie profesorze, jest jeszcze coś, o czym mówimy rzadziej, bo mówi pan o aktywie, a ja sobie przypominam, to wiemy, że Mateusz Morawiecki swoje

0: decyzję poprzedził, czy inaczej, tę prowokację budował też na rozpoznaniu terenu. Robił to bardzo długo, jeździł, odwiedzał, rozmawiał, sprawdzał, jak sądzę. Ale jak spojrzymy właśnie na polityków tych szczebel niżej, dla których relacja z Mateuszem Morawieckim może oznaczać utratę różnych synekur, prawda, korzyści, funkcji, stanowisk, ja myślę, że tam wrze dopiero w tej chwili, to może się okazać, że takich odważnych jak ci muszkieterowie, których wymieniłam, będzie mniej.
1: Tak, ale wie pani, ja jednak uważam, że jeżeli efekty tego odejścia, bo ono faktycznie stało się faktem przecież. Przepraszam za to słowo, faktycznie faktem. Wycofuję się. Ono stało się faktem. Więc jeżeli to się będzie dalej rozwijać i będziemy to mieli szansę badać sondażowo, to przewiduję, że będzie tendencja też odwrotna. Część osób, która na przykład jest w PiS-ie, ale trochę inercyjnie jest przykładem tych działaczy, czy parlamentarzystów, którzy są nieco chwiejni i patrzą na przebieg wypadków. Ja nie wykluczam, że ewentualnie lepsze notowania i determinacja pokazywana przez Morawieckiego i jego ludzi nie skłoni innych do pójścia w jego ślady. To jest jeden z elementów. Bodajże dzisiaj, chyba w jakimś wywiadzie, nie pamiętam jaki to był wywiad, gdzie, ale słyszałem Mariusza Błaszczaka, który mówił między innymi o tym, że oni też będą mogli wrócić na łono partii. Albo skończą tak, jak na przykład skończyła mała partyjka, którą stworzył kiedyś Paweł Kowal, odłączając się od PiS-u, czyli Polska jest najważniejsza. A ja bym do tego dodał jeszcze inny ciekawy przypadek, który my zapomnieliśmy, sprzed 22 lat ponad, czyli socjaldemokracji polskiej, którą przecież założył Marek Borowski. Proszę zauważyć, rzeczywiście, częściowo Błaszczak może mieć tutaj rację, bo jeżeli nie uda się ten eksperyment, jakiemu dzisiaj poddał się Morawiecki, jaki on promuje, no to oczywiście jego koniec może być równie smutny jak koniec partii Borowskiego, czy jak koniec partii Pawła Kowala tej dawnej. Dlatego Morawiecki wie, z pewnością wie dokładnie, jak się te eksperymenty skończyły, ale jednocześnie, o czym już Błaszczak zapomniał powiedzieć, to przecież jest fakt, że partie, z których wychodziły te struktury, były partiami, które tak jak w przypadku SDPL-u, to nie zapobiegło generalnie fragmentacji i rozpadowi silnej partii lewicowej, jaką było SLD w roku 2001, a więc odejście Borowskiego nic jemu nie dało, ale też nie dało niczego Leszkowi Millerowi, który był przecież nieudolnym premierem, trzeba to jasno i wyraźnie powiedzieć, bo on o tym zapomniał. Pełniąc rolę dzisiaj demiurga w różnych mediach. Ale warto, żeby się też, do tego odniósł, bo był, ja to zawsze mówię, on był świetnym liderem opozycji, punktując Jerzego Buzka, który był kiepskim premierem również, ale się potem znakomicie odrodził w Europie i w Parlamencie Europejskim i za to chylę przed nim czoło. Natomiast Leszek Miller się nie odrodził, bo Leszek Miller był eksperymenty, był świetnym liderem opozycji, był fatalnym premierem, a potem się okazało, że nie jest w stanie znaleźć dla siebie stosownej wystanie. No a dzisiaj tylko potencjalnie bryluje i nie umie spełnić swojego wcześniejszego bon motu, czyli pokazać, że ważne, jak mężczyzna kończy. No on kończy fatalnie. W związku z tym, patrząc na to z tego punktu widzenia, rzeczywiście Błaszczak zapomniał, wracamy do niego, że odejście Morawieckiego i taki już znaczący przykład uporu jego i jego akolitów może przecież być takim ewolucyjnym rozkładem kompletnym również i samego Prawa i Sprawiedliwości. Bo jeżeli Kaczyński sobie nie poradzi z tą Woltą i mentalnie i logistycznie, to jego partia mu się po prostu rozpadnie.
0: Czy no tak bo kto został zobaczył wokół niego, żeby to unieść, ten rozpad? Zapytam pana jeszcze o to, ale mamy dosłownie świeżo...
1: Nie lubię ad personam, ale wie pani, no, nie da się ukryć, że nie jest to, mówię o ludziach, którzy są dzisiaj wokół Kaczyńskiego, nie są to raczej ludzie, moim zdaniem, którzy mogliby tę partię uratować właśnie i przywrócić jej podobną świetność, jaką miała przed kilkoma lat.
0: Mówimy tylko o kompetencjach politycznych, o niczym więcej, więc myślę, że możemy sobie pozwolić na takie słowa. Dosłownie przed chwilą rzecznik rządu Adam Szłapka o rozłamie w PiS mówił, to posłuchajmy.
2: Widać to teraz bardzo wyraźnie, że nie mają jakiejś wspólnoty programowej, no bo teraz się bardzo mocno kłócą, tylko ich jedynym spoiwem było wykorzystywanie władzy do tego, żeby się po prostu wzbogacać.

0: teraz nawet politycy, którzy korzystali z obrzydliwej propagandy Jacka Kurskiego, zaczynają go krytykować, więc trudno mówić, że tego typu rzeczy, które się dzieją w byłym Prawie i Sprawiedliwości, mogą doprowadzić do wzrostu ich poparcia.
1: To minister Adam Szłapka, ale panie profesorze, wcześniej zapytałam o to, albo zasugerowałam, że warto porozmawiać o błędach, które może popełnić Mateusz Morawiecki i jego otoczenie. To znaczy, czy uda im się zatrzeć pamięć wyborców o wysokiej inflacji, o RARS-ie, o Zielonym Ładzie, o Polskim Ładzie, o udziale pana premiera Morawieckiego w tych przedsięwzięciach, za które dostaje się teraz na przykład koalicji rządzącej, patrz, właśnie Zielony Ład czy Mercosur.
2: No to po pierwsze, jeśli pani pozwoli, podzielę moją wypowiedź na dwie części, bo jednak wcale nie chcę to skomentować, to co mówiła Adam Szłapka, bo to jest też trochę zabawne. A mianowicie, jeśli chodzi o pani drugą część pytania, tak, to jest jeden z elementów dodatkowych, który jest czymś w rodzaju symulatora działań premiera Morawieckiego. On doskonale sobie zdaje sprawę, bo jest inteligentnym politykiem. Jakiego typu rzeczy mogą mu grozić i kto mu teraz co będzie wypominać. On często zmieniał zdanie, z tym, że ja też nie traktuję tej jego zmiany zdania jako czegoś całkowicie nagannego. To jest przecież, no niestety, jeden z elementów fundamentalnych działania politycznego. Politycy wielokrotnie zmieniają zdanie, ponieważ idą wtedy w takim kierunku, jakim się w danym momencie opłaca. I nie dziwić się będę wcale, jeśli Morawiecki teraz będzie, no po pierwsze, na pewno będzie unikać tych kwestii, które mogą być dla niego słabe. Jestem też przekonany, że jeśli będzie zmuszony, a będzie na pewno zmuszony do tego, żeby zająć stanowisko wobec spraw, które będą zaliczać mu, i to jest ciekawe, zapewne jego byli koledzy i koleżanki partyjni, że będzie do tego przygotowany. To po pierwsze. Pierwsza część odpowiedzi. A druga część, jak słucham pana ministra Szłapki, to przypomina mi się tytuł pewnego świetnego utworu, strasznie starego, rockowego, który napisała jedna z moich ulubionych grup, czyli Pink Floyd. Utwór ma tytuł Ostrożnie z tą siekierką eugeniczną. Bardzo mi się to podoba, bo to jak słucham to pana ministra Szłapki, to mam wrażenie, że pan minister Szłapka, mówiąc znowu, no to jest jego powinność, o tych wszystkich złych stronach funkcjonowania partii, która jest przecież punktem odniesienia, bezustannie dla jego własnej partii, której jest częścią, będąc kiedyś częścią innej partii, że tenże minister powinien pamiętać o tym, że ta siekierka może uderzyć także i w jego partię, bo przecież wiemy doskonale, jakiego typu sytuacje aferalne są dzisiaj kojarzone z koalicją. Sam Tusk, akurat Tusk jest przykładem polityka, który z pewnością ma ciężkie zadanie, ponieważ musi to całe rozbrykane towarzystwo, które jest koło niego, trochę hamować po to, żeby nie trężyło jego wysiłków, nawet pokazywania, że oni są zjednoczeni i przygotowani do walki o władzę. Mam nieodparte wrażenie, że Tusk jest tutaj, zresztą mówiłem to już swego czasu, on jest typem samotnika, który sobie źle dobiera doradców i w związku z tym, czy współpracowników, i w związku z tym bardzo często ci doradcy wsadzają go na minę. Szłapka o tym powinien pamiętać, bo to, co dzisiaj powiedział, no ale tak niestety jest, to jest przykre, trzeba to powiedzieć. Ja celowo mówię, że wie pani, ja doceniam zarówno wysiłki logistyczne prezesa Kaczyńskiego, który się świetnie przygotował do walki o władzę na lata 2011-2015, i również doceniam bardzo dobre przygotowanie premiera Tuska, który wtedy był aspirantem.
1: Musimy kończyć powoli.
2: Kampanii przed rokiem 23, tylko że trzeba bezustannie z takich sytuacji wyciągać wniosków i być bezustannie ekspertem do Boże ekspertów.
1: Panie profesorze, jeżeli Mateusz Morawiecki nie miał ochoty podpisywać lojalek, to samokrytykę podpisze? Bo to takie odniesienie do dawnych czasów, to pamiętamy, tak, że lojalkom towarzyszyła albo czynny żal, albo samokrytyka. Nie wiem, jak to będzie wyglądało.
2: Ale on zna przecież
1: losy Zbigniewa Ziobry. A no tak.
2: On zna losy Zbigniewa Ziobry. No nie sądzę, żeby był gotów dokonać takiej wiwisekcji na swoich aspiracjach politycznych. Raczej nie.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Profesor Wawrzyniec Konarski z Państwem. Dziękuję. W Polskim Radiu 24.
3: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer, a teraz czas

0: na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Przecież nie ma upałów.
0: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko

0: Warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
1: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
2: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
0: Jacek Czarnecki
1: i Roch Kowalski.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Trzeba wydać walkę przemocy, podkreśla premier Tusk. W tej sprawie apeluje do prezydenta i prezesa PiS-u. Transkrypcja aktów małżeństw par jednopłciowych niezgodna z ustawą zasadniczą, tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Ofiary śmiertelne, ranni i zawalone budynki to skutki silnego trzęsienia ziemi na południu Japonii. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Patologia przemocowa nabrała odwagi, bo dostała polityczny patronat, mówi premier Donald Tusk. Przed rozpoczęciem posiedzenia rządu jego szef odniósł się do kolejnego ataku na parę Ukraińców w naszym kraju. Doszło do niego kilka dni temu we Wrocławiu. Kobieta i mężczyzna zostali pobici, bo napastnicy usłyszeli ich wschodni akcent. Jak wskazał premier, jeden z dwóch zatrzymanych w tej sprawie agresorów, chwalił się w mediach społecznościowych, że jest obrońcą granic. Dobre imię Polski jest rujnowane przez nawiedzonych politycznie przestępców, podkreśla premier Tusk.
2: Każdy, kto robi takie obrzydliwe rzeczy, działa absolutnie przeciwko interesowi Polski. Każdy, kto bije Ukrainki na polskiej ulicy, wspiera najgorszy sposób myślenia w Polsce i w Ukrainie i wszędzie na świecie. Jeśli ktoś chce pomóc banderowcom, bo tacy są w Ukrainie też, to robią to właśnie ci ludzie, którzy biją dzisiaj dzieci i kobiety ukraińskie. Działacie przeciwko Polsce na rzecz Rosji i na rzecz nacjonalizmu polskiego, ukraińskiego.
1: Premier Tusk zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego, żeby przestał milczeć w tej sprawie. Prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego wezwał do tego, aby przestał wzywać do tworzenia bojówek. Dwaj zatrzymani w sprawie incydentu we Wrocławiu byli wcześniej wiele razy notowani za różne przestępstwa. Jeden z nich usłyszał zarzuty, potwierdza rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu Jakub Dłubacz.
3: Prokurator ogłosił mu zarzut dotyczący pobicia wspólnie w porozumieniu z pozostałymi napastnikami, przemoc na tle narodowościowym, a także znieważenia na tle narodowościowym.
1: Policjanci poszukują trzeciego sprawcę pobicia pary Ukraińców. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma wykluczyć z tego popołudnia zwolenników Mateusza Morawieckiego. Kierownictwo partii nazywa ich rozłamowcami. Chodzi o blisko 40 parlamentarzystów. Komitet zbierze się za 2 godziny. Wieczorem parlamentarzyści ze Stowarzyszenia Byłego Premiera Rozwój Plus spotkają się w sprawie przyszłości swojego ruchu. Do tego spotkania dojdzie w Śródmieściu Warszawy, zapowiada Mateusz Morawiecki.
4: Dzisiaj o 20:00 całą ekipą Stowarzyszenia Rozwój Plus, poselską ekipą, spotykamy się i będziemy dyskutować o tym, co robić po decyzjach Komitetu Politycznego.
1: Zwolennicy Morawieckiego nie podpisali deklaracji lojalności o członkostwie w PiS-ie. Rozporządzenie ministra cyfryzacji dotyczące wprowadzenia wzoru dokumentów do wydawania odpisów aktów małżeństwa par jednopłciowych zawartych za granicą jest niezgodne z konstytucją. Takie orzeczenie wydał Trybunał Konstytucyjny. Tę decyzję krytykuje wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Prezesowi Trybunału Bogdanowi Święczkowskiemu zarzuca łamanie konstytucji.
5: Łamie konstytucję w artykule numer 30, czyli w artykule dotyczącym godności człowieka. Mamy w Polsce już 184 transkrypcje aktów małżeństwa zawartych za granicą do Polski. Trybunał Konstytucyjny chce te wszystkie akty małżeństwa, czyli szczęście ponad 360 osób, wyrzucić do kosza.

0: Orzeczenie Trybunału zapadło jednomyślnie w trzyosobowym składzie pod przewodnictwem prezesa Święczkowskiego. Sprawozdawcą był sędzia Stanisław Piotrowicz. Na koniec Japonia i skutki silnego trzęsienia ziemi. Doszło do niego na południu kraju. Magnituda wstrząsu przekraczała 7. W mieście Kumamoto jest wiele ofiar śmiertelnych. Ludzie zginęli w zawalonym centrum handlowym. Więcej o tym, jakie szkody wyrządził kataklizm, nasz azjatycki korespondent Tomasz Sajewicz.
1: Epicentrum trzęsienia znajdowało się w prefekturze Kumamoto na wyspie Kyushu. Jak informują tamtejsze media, zerwanych zostało wiele dróg, a tysiące domów jest bez prądu. Region ten dotknięty był przez duże trzęsienie ziemi dekadę temu. Premier Japonii Sanae Takaichi poinformowała, że trwa szacowanie zniszczeń. Kataklizm doprowadził do zawalenia się co najmniej kilku budynków. Pośród rannych są m.in. osoby, które podróżowały kolejami wysokich prędkości. W jednym z centrum handlowych, które uległo częściowemu zawaleniu, pod gruzami są ludzie. Konstrukcja budynku została poważnie naruszona w wyniku wybuchu, który nastąpił po jednym ze wstrząsów. W regionie wstrzymany został ruch kolejowy i połączenia lotnicze. Tuż po trzęsieniu wydano ostrzeżenie przed tsunami. Zostało ono jednak już odwołane.
0: Trzęsienie ziemi nie naruszyło elektrowni atomowej Sendai. Władze Japonii poinformowały o tym Międzynarodową Agencję Energii Atomowej.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Mamy chłodniejszy dzień, na zmianę chmury i słońce miejscami, głównie na północy oraz Warmii, Mazurach i Podlasiu popada deszcz. Lokalnie w tych regionach wystąpią burze. Do 19 stopni, tak jest na termometrach w Olsztynie i Białymstoku, w Warszawie 21, do 24 w Krakowie i Poznaniu. Z zachodu i północnego zachodu wieje porywisty wiatr.
2: Klimat.
0: Bardzo dobra jest jakość powietrza na północnym wschodzie kraju. Dobra na południowym zachodzie. Umiarkowana w Starachowicach, w Świętokrzyskiem. Ponad 66% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Z tego ponad połowa ze słońca. Do godziny 17 obowiązują tak zwane zielone godziny. Warto skorzystać z nadmiaru energii.
2: Klimat. Reklama.
3: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Po reklamie. Autopromocja.
11: Kreml zaciera ręce, bo w Polsce nasilają się antyukraińskie nastroje. W sieci widać eskalację mowy nienawiści napędzanej rosyjską dezinformacją, a to niestety już coraz częściej przeradza się w fizyczną przemoc na polskich ulicach. Jak zatrzymać te spirale i czy jest jeszcze światełko nadziei w tym ciemnym tunelu? O to będę dopytywać się profesor Katarzynę Bąkowicz w najbliższą środę, chwilę po 22 w audycji Do Pomyślenia. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
12: Jest prawie 9 minut po godzinie 15. No, powinno się niedługo rozpocząć spotkanie tak zwanego PKP czy KPK, jak państwo wolą. Myślę o Prawie i Sprawiedliwości, spotkaniu przy Nowogrodzkiej i ostatecznych decyzjach w sprawie rozłamowców. Widzę, że nawet Ryszard

0: Czarnecki, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, dotarł na to spotkanie. No dobrze, no to jeśli trochę żartujemy, to, to jesteśmy ciekawi, czym dotarł. Czy to był samochód osobowy, w rzeczywistości od lat zezłomowany? A może był to ciągnik siodłowy? A może chińskie motorowery? No nie wiadomo, w każdym razie jest. Nie o tym teraz. Dość ironii, dość żartów, bo sprawa jest bardzo poważna. Stop przemocy, mówi premier Donald Tusk. Słyszeli państwo ten apel w informacjach, bo coraz więcej takich wydarzeń na tle narodowościowym obserwujemy. Premier podziękował policji za zatrzymanie dwóch sprawców zdarzenia we Wrocławiu, tego pobicia we Wrocławiu. Służby cały czas szukają ostatniego napastnika. Premier nie wykluczył też zmian w prawie, jeśli takie były by potrzebne, i zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego o reakcję. Co mówił? O tym teraz Sylwia Białek. Sylwio, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Premier nawiązał do tych zdarzeń, do tej napaści na Ukraińców z niedzieli z Wrocławia. Otwierając posiedzenie rządu, powiedział, że pobicie ukraińskiej pary to kolejny już akt przemocy na tle narodowościowym. Zaznaczył, że jeśli będziemy pozwalali bandytom tak bezkarnie bić i poniżać ludzi tylko dlatego, że mówią z trochę innym akcentem, to pogrzebiemy dobrą opinię Polski. Donald Tusk przypomniał w tym kontekście ogromne zaangażowanie Polaków, którzy po wybuchu wojny na Ukrainie ruszyli Ukraińcom z pomocą. Do dzisiaj słyszę opinię we wszystkich stolicach, że Polska zrobiła rzecz zupełnie niebywałą, a to w tej chwili jest pogrzebane, jeśli będziemy pozwalali bandytom, zwykłym przestępcom tak bezkarnie poniżać ludzi. Tak mówił szef rządu. Dziękował policjantom za wykonaną pracę. Wyraził też nadzieję, a także przekonanie, że trzeci sprawca też zostanie zatrzymany.
2: Zarówno służby podległe ministrowi Kierwińskiemu, jak i cały aparat podległy ministrowi Żurkowi, jako prokuratorowi generalnemu, że zrobicie wszystko, aby sprawcy byli nie tylko szybko wyłapywani, ale także, żeby byli możliwie szybko, skutecznie karani. Jeśli potrzebne będą jakieś zmiany w regułach postępowania, w przepisach prawa, w rutynie postępowania, proszę natychmiast przygotować takie rekomendacje.
1: Premier powiedział, że jeden z zatrzymanych, który uderzył Ukrainkę, chwalił się w mediach społecznościowych, że jest obrońcą granic. Szef rządu zaznaczył, że dobrze wiadomo, jakie siły polityczne stoją za tymi grupami ludzi, którzy udają wielkich patriotów, ale rujnują de facto naszą opinię, naszą reputację na świecie.
2: Za upadek autorytetu Polski, coraz wyraźniejszy w niektórych wymiarach. Odpowiedzialność ponoszą także politycy, od prezydenta po liderów prawicy, którzy przyzwalają, dają taki moralny mandat tego typu działaniom. Więc wzywam wszystkich, żeby bardzo stanowczo i twardo stanęli po stronie państwa, po stronie policji, po stronie słabszych, po stronie kobiet i dzieci bitych dzisiaj przez nie tylko chamów i prostaków, ale także czasami politycznie nawiedzonych ludzi.
1: Premier zwrócił się też bezpośrednio do prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.
2: Zwracam się bezpośrednio do pana prezydenta, żeby przestał milczeć w tej sprawie. Bardzo chwalił ustawki jako męskie walki wręcz szlachetne. To proszę zobaczyć, jak wygląda ta szlachetna walka wręcz w wykonaniu ludzi z Gromdy, jak wyglądają słowa i czyny ludzi od kamratów, jak wyglądają słowa i czyny tych od z Ruchu Obrony Granic, od Bąkiewicza, tych, którzy chcą wyrywać chwasty. Do pana Kaczyńskiego się zwracam, żeby przestał wzywać do tworzenia bojówek, jak to zrobił niedawno, bo mu policja nie odpowiada.
1: Do zdarzenia doszło w niedzielę we Wrocławiu. Ukraińcy zostali pobici, bo wcześniej zwrócili agresorom uwagę w sklepie i na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych. Widać, jak trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go bronić przed agresorami.
0: I Sylwia Białek z tymi informacjami dla państwa. Sylwio, dziękuję.
3: Gość Polskiego Radia 24.
0: Efekt Lucyfera, czyli skąd pochodzi złoto. Analiza Edwina Haramaty z Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. On stawia takie pytanie, czy jesteśmy po stworzeniu odpowiednich warunków skłonni do skrajnych działań. I choć chcielibyśmy o sobie myśleć, że nas te statystyki nie dotyczą, że my jesteśmy dobrymi ludźmi, to jednak nauka jest nieubłagana. Efekt Lucyfera, który sprawia, że jesteśmy zdolni do nieludzkiego traktowania.

0: traktowania innych następuje na skutek czynników społecznych, a nie naszych indywidualnych cech osobowości. Czy zatem mamy rozumieć, że jesteśmy niewolnikami mechanizmów społecznych i przypisanych nam ról? Profesor Rafał Pankowski, socjolog, Uniwersytet Civitas i Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: Częścią tej rozprawy jest eksperyment więzienny Filipa Zimbardo, w którym to dwie grupy studentów zostały postawione w skrajnie różnych rolach. I sytuacje, w których się znaleźli, spowodowały, że wychodziły na jaw różne cechy, o których samych siebie nie podejrzewali. Do czego zmierzam? Czy to zło, którego jesteśmy świadkami, bo pobicie przez trzech silnych facetów, dwójki ludzi, dwojga młodych ludzi, to jest zło. Czy ono naprawdę jest w każdym z nas? Jeżeli politycy współodpowiedzialni za pewną narrację nie powiedzą stop, to się będzie rozlewać bez kontroli?
1: Oczywiście każdy z nas dokonuje pewnych wyborów na co dzień. Po jakiej stronie staniemy? Czy staniemy po stronie tych, którzy są poniżani czy atakowani? Czy staniemy po stronie zła? I to dotyczy oczywiście każdego z nas. To dotyczy także nas jako społeczeństwa, jako narodu. I no, myślę, że w ostatnich dniach tak, te głośne zdarzenia jakoś skłaniają nas wszystkich do refleksji właśnie na ten temat.
0: O tym parasolu partyjnym mówił też premier Donald Tusk. Ja być może dokonuję zbyt swobodnej interpretacji tych zdarzeń, ale czy możemy powiedzieć, że gdyby nie te polityczne połajanki, gdyby nie te polityczne prowokacje, to takich zdarzeń byłoby mniej? To znaczy, czy to jest moment, w którym możemy wskazać współodpowiedzialnych w tej sferze narracji za zwiększającą się liczbę takich sytuacji, przypadków agresji? Czy to za mocne określenie?
1: No, myślę, że trudno nawet mieć wątpliwości co do tego, że język wrogości, że mowa nienawiści ma swoje skutki w postaci aktów przemocy, agresji na tle ksenofobicznym. Stowarzyszenie Nigdy Więcej na co dzień otrzymuje informacje, sygnały, często od osób poszkodowanych. To są często właśnie osoby pochodzące z Ukrainy, które były obiektem agresji czy dyskryminacji na tle narodowościowym. Po wielu przypadkach opinia publiczna się nie dowiaduje, ale to nie jest zupełnie nowe zjawisko. Stowarzyszenie Nigdy Więcej już w kwietniu 2022 roku opublikowało pierwszy raport na ten temat pod tytułem Zachowajmy solidarność z uchodźcami. I już wtedy informowaliśmy o przypadkach wrogości czy agresji wobec uchodźców z Ukrainy. Wtedy takie przypadki nie były powszechne, tak? Raczej pamiętamy tę falę autentycznej solidarności z osobami z Ukrainy w Polsce, ale właśnie dlatego ostrzegaliśmy przed możliwością rozlania się fali ksenofobii na szerszą skalę. No i niestety w pewnym sensie te nasze ostrzeżenia jakby materializują się dziś na naszych oczach, ale to nie jest w żadnym przypadku powód do satysfakcji. Co się zdarzyło w tym czasie, to między innymi pewien mechanizm, zjawisko rywalizacji, konkurencji pomiędzy zwłaszcza liderami mniej lub bardziej skrajnej prawicy o to, który z nich będzie bardziej wyrazisty, bardziej radykalny, bardziej skrajny, także jeśli chodzi o głoszenie niechęci czy wrogości.

0: wobec Ukrainy i wobec osób pochodzących z Ukrainy. Ale to też trzeba podkreślić, że to zjawisko nie dotyczy tylko i wyłącznie jednej strony sceny politycznej w tym naszym spolaryzowanym społeczeństwie. Ono wykracza poza taki prosty podział lewica-prawica i w tym punkcie myślę, że nawet polemizowałbym z opinią premiera, który jakoś bardzo, bardzo mocno przypisał kwestię do jednej strony. Tutaj różne obozy polityczne nie są bez winy.
1: Tę współodpowiedzialność rozłożył? Jak? Dlaczego?
0: Oczywiście to nie jest tak, że ta intensywność wrogości wobec uchodźców, w tym przypadku uchodźców z Ukrainy, jest jednakowa po wszystkich stronach sceny politycznej. To byłoby oczywiście stwierdzenie nieprawdziwe, ale ona się pojawia po różnych stronach. No, żeby powiedzieć coś bardziej konkretnego, tak, no to przywołajmy tutaj postać Leszka Millera. No, przecież nie jest to polityk kojarzony z prawicą, a zresztą jeszcze nie tak dawno temu był posłem do Parlamentu Europejskiego, też nie z list prawicowych wybranym, który jest w tej chwili takim czołowym głosem propagandy antyukraińskiej ukraińskiej ksenofobii w naszym kraju. To jest oczywiście swego rodzaju paradoksem, no ale takich paradoksów mamy niestety w Polsce bardzo wiele.
1: Panie profesorze, dlaczego to jest działanie przeciwko Polsce? Ja wypisałam niektóre argumenty użyte przez Donalda Tuska. Powtarzał je dosłownie kilka chwil temu rzecznik rządu Adam Szłapka. Dlaczego takie wydarzenia to są działania przeciwko Polsce?
0: No tak, oczywiście trudno się nie zgodzić z wieloma słowami wypowiedzianymi także przez premiera Tuska. Oczywiście można mówić o tym, że tego rodzaju zdarzenia w sposób katastrofalny wpływają na wizerunek Polski w świecie, ale chyba nie o sam wizerunek tutaj powinno nam przede wszystkim chodzić. Przede wszystkim powinno nam chodzić o relacje z sąsiadami i mam na myśli nie tylko relacje polsko-ukraińskie w znaczeniu dwóch krajów historycznie sobie bliskich, które sąsiadują ze sobą na mapie, ale trzeba także pomyśleć o tym, że z wielu różnych przyczyn, nawet jeżeli w Ukrainie jutro nastałby pokój, wielu Ukraińców w Polsce pozostanie. Także dlatego, że polska gospodarka ich po prostu bardzo potrzebuje. Jest tutaj dla nich miejsce.
1: Że żyją tu od wielu lat, integrują się ze swoim otoczeniem, płacą podatki, funkcjonują tak jak większość z nas po prostu.
0: Tak jest,
1: i wybrali
0: tak jest,
1: to miejsce do życia. Tylko my zapominamy, panie profesorze, ja w tej sytuacji myślę sobie, nie wiem, o polskich dzieciach, które Iran przyjął w czasie II wojny światowej, ponad 100 tysięcy polskich dzieci, prawda? O takich sytuacjach powinniśmy mówić. O tym, że był czas, kiedy świat przyjmował Polaków, którzy w głębokim komunistycznym kryzysie wyjeżdżali z naszego kraju i świat otwierał przed nimi serca, drzwi, możliwości i opcje. No tak, teraz jesteśmy w trochę lepszej sytuacji, ale pamięć taką historyczną mamy bardzo krótką.
0: Tak, myślę, że to bardzo, bardzo, bardzo słuszna uwaga, pani redaktor, bo Polacy w swojej historii byli emigrantami, byli uchodźcami. To nie tylko Iran w czasie II wojny światowej, około 20 tysięcy uchodźców z Polski, kobiety, dzieci, po gułagu. Ta grupa znalazła się w krajach Afryki, tak, o czym też mało kto chyba nawet słyszał, prawda? A tym bardziej smutne jest, że mamy do czynienia z takimi przypadkami wrogości wobec uchodźców z kraju ogarniętego wojną dziś.
1: Panie profesorze, to jest działanie przeciwko Polsce, bo to jest począwszy od budowania takiego, a nie innego wizerunku naszego kraju w świecie, bo pewnie te informacje gdzieś zaczną docierać, po burzenie naszego wewnętrznego

0: wewnętrznego spokoju, ładu, takiego poczucia bezpieczeństwa, bo my to też prędzej czy później mniej lub bardziej będziemy po prostu odczuwać.
1: Oczywiście. To chyba najważniejsze. Ten problem agresji czy dyskryminacji na tle ksenofobicznym to nie jest tylko i wyłącznie problem, który boleśnie na co dzień dotyka wielu ludzi mieszkających w Polsce, którzy należą do takiej czy innej mniejszości. To oczywiście też jest istotne, ale to jest problem, który w jakimś sensie dotyczy nas wszystkich, bo no, to zjawisko, ten trend wpływa generalnie na atmosferę życia społecznego w naszym kraju. Tą atmosferą oddychamy wszyscy, tak, w pewnym sensie. I wszystko to, co dotyczy tych osób dyskryminowanych, czy poniżanych, czy atakowanych, no, w jakimś sensie ma reperkusje znacznie szersze dotyczące naszego kraju, naszego społeczeństwa, naszej demokracji także.
0: Bo nie sądzę, żeby był wśród naszych słuchaczy, albo szerzej też, nie wiem, w naszym otoczeniu, żeby były osoby, na których to wydarzenie nie zrobiło wrażenia, takiego czy innego. Ktoś był przygnębiony, ktoś był przerażony, ktoś był zmartwiony. Pewnie był też ktoś taki, kto kibicował agresorom. Pewnie i tacy też są. Ale nie sądzę, żeby był ktoś, na kim by to nie zrobiło wrażenia. I teraz, panie profesorze, na koniec naszej rozmowy, to jest do zatrzymania? Co się powinno...
1: Miejmy nadzieję.
0: Tak, ale co się powinno dziać?
1: Miejmy nadzieję, że ta seria ostatnich bardzo, bardzo smutnych zdarzeń, które wszyscy widzieliśmy, bo zostały nagrane, bo zostały pokazane, że w jakimś sensie przyczyni się do... No, do przebudzenia naszej opinii publicznej, bo myślę, że w dalszym ciągu ta solidarność z uchodźcami z Ukrainy w naszym kraju jest obecna. Tyle tylko, że no, jakoś często zapominamy o tym, że tych ludzi dobrej woli, tak, może być więcej, tak, że ta dobra wola jest może mniej widoczna, mniej słyszalna, ale ona jest, ona pozostaje. I nie powinniśmy generalizować oczywiście, tak? To nie jest przecież tak, że z dnia na dzień wszyscy Polacy stali się ksenofobami. Ale ważne jest, jak reagujemy jako społeczeństwo na przypadki agresji czy dyskryminacji. I tutaj jest bardzo dużo do zrobienia. Tutaj no, jest rola dla każdego z nas na co dzień, ale także jako obywatele mamy prawo oczekiwać od instytucji do tego powołanych, że będą w sposób konsekwentny stosowały prawo. Także wobec tych, którzy na co dzień uprawiają propagandę mowy nienawiści, a no, zbyt często mają oni po prostu poczucie bezkarności.
0: Czy są jakieś zmiany? Pan premier pytał, czy są potrzebne. Jeśli jest potrzebna jakaś zmiana, to mówcie, zajmiemy się tym. Myślę o systemie, o systemie prawnym. On właściwie reaguje na takie sytuacje, zabezpiecza ofiary, nie wiem, i konsekwencje takich zdarzeń? Czy coś by trzeba zmienić?
1: Przyznam szczerze, że mam bardzo mieszane uczucia, kiedy słyszę takie słowa. Przecież mamy w Polsce prawo, które daje instrumenty do przeciwdziałania tego typu zjawiskom. Mamy kodeks karny, czyli artykuł 256 albo 257.
0: Musimy kończyć.
1: Mamy artykuł 13 Konstytucji. Te przepisy istnieją, ale niestety zbyt często pozostają na papierze.
0: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Profesor Rafał Pankowski, Uniwersytet Civitas i Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos.

0: Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
1: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 15.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki powołał ponad 200 asesorów sądowych. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Wzięli w niej udział m.in. członkowie Krajowej Rady Sądownictwa. To wydarzenie jest początkiem uzdrowienia polskiego wymiaru sprawiedliwości, mówił prezydent Nawrocki.
4: Jesteście w istocie nadzieją polskiego wymiaru sprawiedliwości, jaka nowa generacja dzisiaj asesorów, w przyszłości z całą pewnością sędziów.
3: Na początku uroczystości prezydent przyjął ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry. Wręczył też 4 powołania sędziom Sądu Najwyższego. Trybunał Konstytucyjny blokuje uznanie zagranicznych małżeństw. Skład 3 sędziów pod przewodnictwem Bogdana Święczkowskiego uznał rozporządzenie ministra cyfryzacji o transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych zawartych za granicą za niezgodne z ustawą zasadniczą. Tak decyzję Trybunału komentuje rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Nic się nie zmienia i tutaj ministerstwo, zarówno cyfryzacji, jak i ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji pracuje zupełnie normalnie i cała reszta administracji też.
3: Do uznania małżeństw jednopłciowych zobowiązuje polskie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z ubiegłego roku. Uwzględnił je Naczelny Sąd Administracyjny. Prokuratura w Kłodzku na Dolnym Śląsku prowadzi śledztwo w sprawie internetowych gróźb pozbawienia życia premiera Donalda Tuska. Śledczy nie ustalili jeszcze, kto zamieścił komentarze. Postępowanie jest na początkowym etapie, mówi prokurator Małgorzata Czajkowska.
6: Zabezpieczono sprzęt elektroniczny, który na chwilę obecnej został przekazany do badań celem ustalenia sprawcy tego przestępstwa. Co do kwestii zabezpieczonych naboi, które znaleziono podczas przeszukania, to one zostały przekazane do badań balistycznych.
3: Śledztwo dotyczy groźb karalnych i znieważania konstytucyjnego organu państwa. Grozi za to do 2 lat więzienia. Wandale zniszczyli ściany jaskini Bajka w Gądaczu w Kujawsko-Pomorskim. Ściany piaskowcowych skał pokryte zostały jaskrawą farbą w sprayu. Jej usunięcie będzie wyjątkowo trudne. Leśnicy zgłosili sprawę policji. Apelują też o pomoc w ustaleniu sprawców, mówi rzeczniczka Lasów Państwowych Regina Klimaszewska.
7: Zniszczenie pomnika przyrody i obszaru objętego ochroną Natura 2000 może wiązać się z odpowiedzialnością karną oraz wysokimi karami finansowymi.
3: Jaskinia jest wyjątkowym obiektem geologicznym. Ze względu na swoją strukturę jest szczególnie podatna na uszkodzenia. Teren objęty jest ochroną w ramach obszaru Natura 2000. Jest też ważnym siedliskiem i schronieniem dla chronionych gatunków zwierząt.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: Trzęsienie ziemi w południowo-zachodniej Japonii, doniesienia o ofiarach. Mamy dla Państwa specjalny raport na Polskie Radio 24.pl. Epicentrum trzęsienia o magnitudzie, ona wynosiła 7,1. To była magnituda tego trzęsienia ziemi. Znajdowało się w prefekturze Kumamoto na wyspie Kyushu w południowo-zachodniej części Japonii. Zerwanych zostało wiele dróg, tysiące domów bez prądu, wybuchło wiele pożarów, zniszczone są drogi i mosty. O sytuacji na tu i teraz Tomasz Sajewicz. Tomku, dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam Państwa.
8: Nasz korespondent w tej części świata. Jakie są najnowsze informacje o tym, o konsekwencjach tego trzęsienia?
9: Jest to na pewno

0: Bardzo silne trzęsienie ziemi. W tej chwili cała energia skupiona jest na akcji ratowniczej w jednym z zawalonych centrów handlowych w miejscowości Kumamoto. To jest stolica prefektury Kumamoto, miasto liczące około 700 tysięcy osób. Tam jedno z centrów handlowych zawaliło się nie bezpośrednio z powodu samego wstrząsu, bo po jednym z pierwszych wstrząsów doszło tam do wybuchu. Japońskie media mówią, że prawdopodobnie był to wybuch gazu spowodowany przerwaniem instalacji gazowej. Tam pod gruzami może być kilkadziesiąt osób. To są na razie spekulacje, ale japońska stacja telewizyjna Fuji TV twierdzi, że są ofiary śmiertelne. Także ofiary śmiertelne są prawdopodobnie w innym miejscu prefektury Kumamoto, gdzie doszło do zawalenia się dużego komina w jednej z fabryk. Tak jak wspomniałaś, rzeczywiście w wielu miejscach tego regionu przerwane są drogi, przerwane są mosty. Mamy już też pierwsze zdjęcia w mediach społecznościowych. Pojawiają się to obrazujące, jak dużą siłę miał ten żywioł. To miejsce, ta prefektura Kumamoto została bardzo silnie zniszczona też dekadę temu w wyniku ówczesnego trzęsienia ziemi. Media podkreślają, że to obecne trzęsienie ma podobne skutki, no ale tak naprawdę w tej chwili trwa akcja ratownicza. Premier Japonii Sanae Takaichi apeluje właśnie o cierpliwość, o spokój, o to, żeby dać ratownikom dotrzeć do tych miejsc, w których są najbardziej potrzebni. Zawaliło się nie tylko to centrum handlowe, bo są też informacje, że co najmniej kilkanaście innych budynków w Kumamoto uległo zawaleniu. Jest to duże trzęsienie ziemi. No to wszystko, co możemy w tej chwili powiedzieć, to wszystko, co przekazują w tej chwili japońskie media.
1: Widok tego centrum, my pokazujemy zdjęcia na Polskie Radio 24.pl, jest rzeczywiście wstrząsające, bo nie tylko zniszczony budynek, ale właściwie pofalowane jak, nie wiem, jak chałupy piachu, drogi, te zabetonowane, zaasfaltowane. Tomku, wspomniałeś już o elektrowni. Są jakiekolwiek sygnały, że jest się czego obawiać? Czy Japończycy wyciągnęli wnioski po tym, co się stało w Fukushimie?
0: Wydaje się, że Japończycy zdecydowanie wyciągnęli wnioski po tym, co stało się w Fukushimie, bo ja przypomnę, że przez wiele lat tak naprawdę do niedawna japońskie elektrownie jądrowe, no tam rozwój tych elektrowni był wstrzymany. Dopiero od niedawna mówi się o tym, żeby po tym, jak zostały wzmocnione systemy bezpieczeństwa właśnie po wyciągnięciu wniosków z Fukushimy, te elektrownie rozwijać. Wracając do twojego pytania, w regionie, w którym doszło do trzęsienia ziemi, znajdują się dwie elektrownie jądrowe. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej ponad godzinę temu poinformowała, że władze Japonii oficjalnie zwróciły się do agencji z informacji, przekazały informację o tym, że według tych danych na chwilę obecną nie ma żadnych zniszczeń i praca obydwu elektrowni, reaktorów w obydwu elektrowniach nie została zakłócona. To jest bardzo dobra informacja, bo oczywiście pamiętamy marzec 2011 roku, 16 lat temu i ogromna tragedia związana nie tylko z tsunami, nie tylko z potężnym trzęsieniem ziemi, ale także ze skutkami zniszczenia jednego z reaktorów w elektrowni jądrowej w Fukushimie. Skutki tego zresztą odczuwane są w Japonii po dziś dzień.
1: A ostrzeżenia przed tsunami to jeszcze na koniec uporządkujmy. Jest zagrożenie?
0: Tradycyjnie ostrzeżenia przed tsunami przy tak dużym trzęsieniu ziemi zostały wydane, ale oczywiście ja przypomnę, wokół Japonii po tym tsunami z 2011 roku jest cała sieć takich specjalnych czujników mierzących poziom wód wokół. To te wody rzeczywiście się delikatnie podniosły, ale po godzinie już władze Japonii oficjalnie poinformowały, że to tsunami, ostrzeżenie przed tsunami zostało zniesione, więc akurat szczęście w nieszczęściu jest takie, że tym razem nie doszło i nie będzie, i nie ma i nie będzie zniszczeń związanych z tym żywiołem.
1: Japonia jest jednym z najbardziej aktywnych sejsmicznie państw świata. Regularnie doświadcza silnych wstrząsów, leży w tak zwanym pacyficznym pierścieniu ognia. Poprzednie trzęsienie ziemi to był, zdaje się, koniec czerwca i tam to miało magnitudę 7,2 w skali Richtera.
0: I wydawać by się mogło, że Japończycy są przygotowani przecież. Japonia to obok Tajwanu, który też leży w regionie aktywnym sejsmicznie, takie miejsce, gdzie stosowane są wszelkie najnowocześniejsze metody związane i w budownictwie, związane z zabezpieczaniem miejsc użytecznych.

0: opinii publicznej. To pokazuje jednak, że to, co obserwujemy teraz na Kyushu, pokazuje jednak, że no, żywioł nie zna miar i nie ma takich zabezpieczeń, jeśli zdarzają się trzęsienia płytsze. Tutaj na razie też nie ma informacji, jak płytkie było to trzęsienie ziemi. Jeśli jego magnituda właśnie przekracza 7 stopni w skali Richtera i wydarza się to na terenie gęsto zaludnionym, a przypomnę, Kumamoto 700 tysięcy mieszkańców, to niestety i w takich sytuacjach dochodzi do zniszczeń budynków i do strat w ludziach.
1: Dziękuję Ci, Tomku, bardzo za relację. Tomasz Sajewicz dla Państwa.
2: Komentarz.
1: A z nami Jakub Wiech, podcast Elektryfikacja i strona Elektryfikacja.eu. Dzień dobry, Panie Jakubie.
3: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu.
1: Jakich zmian dokonali Japończycy po tym trzęsieniu sprzed 100 lat, po Fukushimie?
3: Tutaj warto zaznaczyć, że jeżeli analizujemy historię sprzed 15 lat, to nie trzęsienie ziemi wywołało tę katastrofę w Fukushimie, w elektrowni Fukushima Daiichi, to było tsunami. Trzęsienie ziemi, które nawiedziło wtedy Japonię, ono faktycznie spowodowało ten efekt, że elektrownia została odłączona od systemu elektroenergetycznego, po prostu poupadały sieci przesyłowe i linie napowietrzne ze względu na trzęsącą się ziemię. Natomiast ono samo w sobie elektrowni nie zaszkodziło. To nie jest tak, że tam doszło do jakichś strat, które właśnie przyczyniły się do późniejszej katastrofy. To jednak było rekordowe tsunami, które po prostu swoją wysokością przebiło osłony, które były szacowane na znacznie mniejsze fale, i to właśnie wtargnięcie wody do elektrowni, zalanie zapasowych źródeł zasilania, agregatów dieslowskich, które po prostu podtrzymywały tę jednostkę przy pracy, i odcięcie elektrowni od prądu, które z kolei przełożyło się na problemy z chłodzeniem reaktorów. To jest ta sekwencja, która doprowadziła do katastrofy z 2011 roku. Natomiast na pytanie pani redaktor, co zrobili z tym wszystkim Japończycy? Tutaj trzeba zauważyć bardzo szeroki zakres działań, jakie Japonia podjęła po roku 2011. Przede wszystkim wtedy wyłączono wszystkie japońskie elektrownie jądrowe. Po tej katastrofie dokonano do takiego masowego przeglądu bezpieczeństwa, gdzie każdy reaktor został sprawdzony pod kątem jego stanu technicznego, jego źródeł, jego systemów ochronnych, zarówno tych pasywnych, jak i aktywnych. No i podejmowano pojedynczo decyzję o przywracaniu jednostek do pracy. W tym momencie 9 reaktorów jądrowych w Japonii działa ponownie. Natomiast spodziewane są kolejne takie restarty, bo Japończycy poszli zupełnie innym torem niż na przykład Niemcy, którzy po Fukushimie przyspieszyli proces swojego własnego odchodzenia do atomu. Japończycy przeprowadzili taką rewizję posiadanej floty jądrowej, no i teraz włączają ją ponownie. Natomiast same działania techniczne to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest w kontekście tego, jak wpływano na japońskie społeczeństwo, bowiem po Fukushimie rząd Japonii, a w zasadzie rządy japońskie, wysyłały do społeczeństwa, do ludzi żyjących, zwłaszcza w otoczeniu elektrowni jądrowych, ekspertów, lekarzy, radiochemików, specjalistów od promieniotwórczości, fizyków jądrowych, którzy przeprowadzali tam szkolenia i takie wykłady, prelekcje, zarówno jeżeli chodzi o już osoby dorosłe, jak i też o dzieci, żeby wytłumaczyć, że elektrownie jądrowe to nie jest coś, co jest niebezpieczne, to nie jest coś, co właśnie można porównać na przykład do bomby jądrowej, a że ten wypadek, który miał miejsce, był po prostu splotem niefortunnych okoliczności, takich jak rekordowe trzęsienie ziemi, rekordowe tsunami, no i że w ten sposób będzie to załatwione, że Japonia zrewiduje swoje możliwości zabezpieczania elektrowni jądrowych i w odpowiedni sposób je zabezpieczy.
1: Panie Jakubie, bo jeszcze chcę pana zapytać o zdjęcia, które czasem widzę w necie i zastanawiam się, czy to jest sztuczna inteligencja, czy to jest jakiś fake, bo oni oprócz tych zmian, o których pan mówi, zmodernizowali swoje nabrzeża w wielu miejscach, budując znacznie wyższe falochrony, obsadzając te miejsca drzewami, to prawda?
3: Faktycznie w niektórych elektrowniach jądrowych dobudowano zasłony, które mają właśnie nie dopuścić do tej sytuacji, jaka wystąpiła 15 lat temu, kiedy woda uderzająca

0: przez tsunami, w takie właśnie falochrony, w wały ochronne elektrowni jądrowej, przedarła się przez nie. Więc to jest jeden z elementów tej wyciągania wniosków w sytuacji, która miała miejsce 15 lat temu.
1: Myśmy nie przewidzieli tego trzęsienia, panie Jakubie. To jest też informacja dla naszych słuchaczy. To nie jest tak, że myśmy wiedzieli, że to się stanie i zaprosiliśmy pana do rozmowy. Po prostu bazujemy na pana ogromnej wiedzy także w tej dziedzinie. Także bardzo dziękuję. A teraz o miliardowych środkach na rozwój elektromobilności w naszym kraju, bo o tym mieliśmy rozmawiać. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał 6 ważnych umów na kwotę ponad 1 260 000 000 zł i te pieniądze mają zostać przeznaczone na rozbudowę ponad 147 miejsc dostarczania energii w naszym kraju. Posłuchajmy, co mówiła prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, nie zdrowia, i gospodarki wodnej Dorota Zawadzka-Stępniak.
2: Dziś, i bardzo się z tego powodu cieszę, podpisujemy kolejne umowy i dokładamy cegiełkę do tej niezwykle ważnej transformacji, jaką jest transformacja w sektorze transportu. Tworzymy warunki, dzięki którym czysty transport staje się realną alternatywą i wzmacnia również konkurencyjność polskiej gospodarki.
1: Mówił też na ten temat wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta. Rok w rok Polska wydaje ponad 100 miliardów złotych na import paliw kopalnych. Podkreśla pan minister, że inwestycja w elektromobilność jest po prostu kluczowa w sprawie uniezależnienia energetycznego naszego kraju.
3: 100 miliardów złotych to są pieniądze, które wysyłamy w paczkach do Zatoki Perskiej, nie tak dawno do Rosji, więc elektryfikacja transportu to jest naprawdę ten element, który uniezależnia nas energetycznie, ale też pozwala nam na oszczędność pieniędzy, dlatego że przestawiamy się z wysyłania pieniędzy poza granice Polski na ten prąd, który jest wytwarzany w Polsce.
1: Przypomnę, Jakub Wiech, podcast Elektryfikacja z nami. Panie Jakubie, co to są te miejsca dostarczania energii w całym kraju, o których jest mowa w umowie?
0: Tutaj chodzi po prostu o przyłącza, które będą w stanie obsłużyć punkty ładowania samochodów elektrycznych.
1: Ale które takich są cywilnych, to znaczy każdego z nas?
0: Przede wszystkim tutaj z tego, co wynika z tych umów podpisanych przez ENFOŚ, chodzi tutaj o miejsca ładowania w kluczowych szlakach transportowych, ale też w centrach logistycznych. Oraz w tych obszarach, które są ważne dla rozwoju elektrycznego transportu ciężkiego, a także elektrycznego transportu osobowego oczywiście. Natomiast no, tutaj warto wziąć pod uwagę tę moc, o którą chodzi, dodatkową moc, jaką mają obsłużyć te przyłącza, bo tu chodzi prawie o 500 MW. I teraz przekładając to na liczby, jeżeli mówimy już o konkretnych punktach ładowania, no to zakładając, że taki punkt ładowania może mieć moc około 100 kW i to jest taki, powiedzmy, standard przyzwoitego szybkiego ładowania w tym momencie, no to takich punktów jesteśmy w stanie zbudować, dysponując tą dodatkową mocą, w aż 5 tysięcy. I mówię aż 5 tysięcy, bo w Polsce w ogóle punktów ładowania mamy 11 tysięcy. Więc odstajemy tutaj bardzo mocno od Europy Zachodniej, gdzie na przykład w Holandii, biorąc pod uwagę w tamtejsze no, okoliczności, w postaci mniejszej populacji, mniejszego terytorium, takich punktów ładowania jest 700 tysięcy. No więc to jest ta różnica między infrastrukturą w Polsce, a infrastrukturą w krajach Europy Zachodniej, które no troszeczkę lepiej są w stanie tę elektromobilność wpasować do swojego ekosystemu transportowego jako takiego. Więc no tutaj chodzi o to, żeby faktycznie przestawiać się na energię, którą możemy produkować lokalnie i to jest właśnie ta energia, którą ładujemy nasze samochody elektryczne bardzo często. No bo tak jak pan minister Bolesta zauważył, jeżeli tego nie zrobimy, to alternatywa jest taka, że będziemy płacić horrendalne pieniądze za paliwa czy za surowce, których nie mamy, po to tylko, żeby te paliwa i surowce spalić. No i takim przypomnieniem tego, że o to właśnie chodzi, że tutaj ta transformacja energetyczna to jest uniezależnianie się też od ekonomicznych konsekwencji polegania na surowcach, które ktoś nam sprzedaje, no to jest obecny kryzys paliwowy na stacjach, gdzie widzimy ceny często przekraczające 8 zł za litr, na przykład oleju napędowego, no to jest pułap dla wielu miażdżący, jeżeli chodzi o możliwości dokupowe w polskich gospodarstwach.

0: psach domowych. No więc tym bardziej powinniśmy patrzeć na to, żeby alternatywa w postaci taniego, dostępnego transportu elektrycznego opartego na naszych własnych zasobach była po prostu dostępna i była coraz częściej wybierana przez kierowców i w ogóle przez podróżujących.
1: Na pana portalu jest genialne zestawienie, takie, no, że już trudniej o bardziej dosłowne, miksu energetycznego i patrzę, że na tę chwilę między 14.30 a 14.45, więc pewnie zaraz będzie uaktualnienie, wykorzystywaliśmy w 49% energię ze słońca, w 25% z węgla, z wiatru 15%, z gazu 7%. Ale co to znaczy, że mamy ujemną bieżącą cenę megawattogodziny?
0: Chodzi tutaj o to, że mamy, no można powiedzieć technicznie, nadmiar energii elektrycznej w systemie i odbiorcy, którzy teraz są w stanie tą energię zużyć, no w zasadzie za nią nie płacą, bo to jest energia, która jest kupowana po prostu po cenach albo ujemnych, albo zerowych. I to sprawia, że za sam koszt energii my praktycznie nie ponosimy żadnego obciążenia finansowego. No i to jest szalenie opłacalne z perspektywy na przykład ludzi, którzy mają właśnie samochody elektryczne. Bo samochód elektryczny to jest nic innego jak magazyn energii na kółkach. Więc jeżeli ja teraz w momencie, w której mam cenę ujemną energii, bo zacząłbym ładować mój samochód elektryczny, to ja nie tylko nie płacę za tę energię, ale wręcz tak naprawdę sprzedawca mi dopłaca. Oczywiście to się wyrównuje.
1: Panie Jakubie, jakbym pojechała teraz podładować na stację mój samochód elektryczny, nie mam takiego, od razu powiem, ale gdybym miała, to sprzedawca by mi dopłacił. No nie, to tak nie działa.
0: Na stacji faktycznie tak by tak nie działało, ale stacja jest czymś innym niż ta możliwość oparowania na cenach dynamicznych, które ja jako odbiorca indywidualny już mogę sobie w swoim własnym domu czy mieszkaniu prowadzić, podpisując odpowiednią umowę ze sprzedawcą energii i dzięki temu już wtedy tak naprawdę technicznie rzecz biorąc to ładowałbym nie tylko za darmo, ale właśnie po cenach ujemnych, więc to by mi się wyrównywało na rachunku, natomiast no, nie ponosiłbym za to żadnych kosztów. I to jest właśnie ta możliwość, która stoi teraz przed użytkownikami samochodów elektrycznych, którzy przechodzą na ceny ujemne i traktują właśnie ten samochód elektryczny jako taki wielki magazyn energii i oni mogą jeździć o prawie za darmo. No, oczywiście ponoszą opłaty z tytułu tych opłat, nazwijmy to technicznych, jeżeli chodzi o samo doprowadzenie energii do swojego domu czy mieszkania, ale już za energię nie płacą. I to jest moim zdaniem przyszłość transformacji energetycznej, bo o ile nie będziemy nigdy w stanie posiadać zarówno złoża surowców, rafinerii, rurociągów i stacji benzynowych, tak żeby mocą własnych tego typu aktywów obsłużyć swoje potrzeby transportowe, tak jednak coraz więcej osób w Polsce ma zarówno panel fotowoltaiczny, magazyn energii, ładowarkę w domu czy nawet w mieszkaniu i samochód elektryczny. I dzięki temu oni no, stają na równi względem osoby, która miałaby właśnie takie aktywa jak własne pole naftowe i rafinerie itd., itd. Bo oni obsługują tę swoją potrzebę transportową w zasadzie własnymi zasobami, często w sposób bardzo konkurencyjny. I ja teraz mam coraz więcej takich przykładów z, można powiedzieć, bardzo bliskiego, bezpośredniego wręcz otoczenia, ludzi, którzy dokonują takich właśnie manewrów, przechodzą na ceny dynamiczne i cieszą się tym, że prąd jest bardzo tani. Teraz już po tej aktualizacji, o której pani redaktor mówiła, widzę, że cena energii to jest tak 44 zł. A już teraz tak, już jest kolejny slot cenowy.
1: Tak, ale udział słońca cały czas 48%, tak, węgla 24%, wiatru 15%.
0: Cały czas ta cena jest bardzo niska, niższa niż ta, którą płacimy za energię w ramach no, najpopularniejszych mechanizmów, czyli taryf w Polsce, które mamy, a które no, są takie usztywnione. I tutaj oczywiście.
1: Dobra, panie Jakubie, ponieważ musimy powoli kończyć, to jeszcze dopytam pana w imieniu pewnie słuchaczy, którzy nie wiem, mogą, są na etapie zmiany umowy dostawcy energii. Teraz bardziej się kalkuluje taka ze zmienną ceną? Nie dajmy się, na przykład nie dajmy się namawiać na podpisywanie tych ze stałymi cenami energii?
0: To wszystko zależy od tego, jak wygląda nasze zużycie energii, jak bardzo ono jest elastyczne, czy możemy na przykład przerzucić w ciągu dnia w część tych najbardziej energochłonnych czynności na inne pory, żeby skorzystać z tych okresów, gdzie cena energii jest niska.

0: Może mamy dostępność magazynu energii albo własnego źródła wytwórczego, więc dobrze by było, żeby każdy sobie po prostu przeanalizował, bo tu czasami nawet nie trzeba zmieniać tej samej struktury rozliczania za energię, czyli nie trzeba wychodzić z taryf i przechodzić na ceny dynamiczne, tu wystarczy czasami zmiana taryfy, na przykład na taryfę nocną, która oferuje w określonych godzinach znacznie tańszą energię, nie tylko, jak sama nazwa wskazuje, w nocy, ale też często w weekendy. No i to już może prowadzić do istotnych oszczędności na prądzie.
1: A dostaniemy taką uczciwą radę od przedstawiciela dostawcy energii?
0: No jesteśmy zobowiązani, czy przedstawiciele sprzedawców są zobowiązani, żeby uczciwie wykazywać ich własne oferty. No i teraz najlepiej po prostu zrobić w ten sposób, że zasięgnąć opinii kilku sprzedawców, porównać to, jak wyglądają ich oferty, ich możliwości, często też jak wyglądają rabaty, czy specjalne promocje, które możemy dostać przechodząc do nich i na tej podstawie wybrać najlepszy wariant.
1: No dobrze, to jeszcze sprawdzę, zaktualizuję. 44,93 cały czas.
0: Tak.
1: No i cały czas 48% z węgla. Tak wygląda nasz miks. Znajdą go Państwo na stronie, której autorem jest nasz gość, Jakub Wiech. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.
1: Zbliża się 16, więc jestem otoczona. Tym razem Ewa Wasążnik i Marcin Zawada.
2: W dwa ognie gramy.
1: Dzień dobry. No w trzy chyba.
2: No ty w dwa ognie, no okej.
1: To ja pośrodku. Znamy tę zabawę z dawnych czasów. Z czym przychodzicie Państwo do nas, do naszych słuchaczy?
2: No oczywiście z tym, co będzie działo się dzisiaj.
3: Albo i nie, czyli
2: przy ulicy
3: godzina,
2: Nowogrodzkiej.
3: No pytanie, czy sądna dla prawicy, czy też nie. Godzina 17, Komitet
1: Polityczny
3: PiSu.
1: A mają taki druczek z aktem czynnego żalu, czy nie?
3: No ciekawe, czy ktoś ma taki przygotowany, bo jestem ciekaw, czy w tych ostatnich jeszcze, ile no, godzina i 4 minuty, no to nie, i tak 4 minuty, no to jest jeszcze chwila, że może ktoś się złamie, może ktoś przyjdzie na Nowogrodzką, powie jednak podpisuje, nie idę z Mateuszem.
2: No, albo w drugą stronę.
1: No gotowiec może być na stronie Urzędu Skarbowego, bo Urząd Skarbowy proponuje taki.
3: No to zobaczymy, czy ten czynny żal będzie wyrażony w te czy we w te. O tym będę dzisiaj rozmawiał. Jan Filip Libicki, dzisiaj senator PSL-u, ale jakiś czas temu człowiek z PiS-em związany, który też jest z PiS-u w głośnych okolicznościach odchodził. No to co może zrobić prezes Kaczyński? Jak sądzi poseł czy senator dzisiaj Libicki, o tym porozmawiamy. No i czy widzi szansę współpracy Morawieckiego z PSL-em w przyszłości? A później Mateusz Kurzejewski, czyli wicerzecznik PiS-u, to już będzie po 17.30, czyli spróbujemy się dowiedzieć, czy już coś wiadomo z Nowogrodzkiej.
2: Marcin odlicza czas do rozpoczęcia tego spotkania przy Nowogrodzkiej, a my także przyglądamy się temu, co dzieje się w Waszyngtonie, a właściwie będzie przyglądał się Ernest Zozuń w popołudniowym programie Polskiego Radia 24, bo dzisiaj w Waszyngtonie seria spotkań prezydenta Trumpa i z premierem Netanyahu i z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jaki efekt tych spotkań, jaka atmosfera będzie im towarzyszyć, to mówimy w tym naszym międzynarodowym kąciku w popołudniu Polskiego Radia 24, a wszystko podsumujemy po godzinie 18. Doktor Paweł Maranowski, socjolog polityki, i Marzena Tabor-Olszewska z Rzeczpospolitej będą gośćmi codziennej debaty, w której już powiemy, kto został, kto odszedł.
3: Chyba, że będzie burzliwie i długo.
2: Chyba, że będzie burzliwie i długo, to wtedy będziemy mówili i komentowali na żywo, co dzieje się tu i teraz.
1: O, ja się uśmiecham, ale sprawa jest bardzo poważna i tak też ją traktujemy absolutnie. Ewa Wasążnik i Marcin Zawada z Państwem zostają. Ja dziękuję za wspólny czas i życzę spokojnego popołudnia mimo wszystko.
4: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Po reklamie. Autopromocja.
8: Bazar Różyckiego, legenda warszawskiego handlu i półświatka. W latach 70. doskonały temat na pracę magisterską, a

0: na książkę Caryca z Różyca. Autorem obydwu prac dziennikarz sportowy i pisarz Dariusz Stolarczyk. Więcej niż kryminał w czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Władze PiSu sformalizują rozwód z grupą zwolenników Mateusza Morawieckiego. Za godzinę zbierze się komitet polityczny tej partii. Więcej powie o tym nasz reporter. Prezydent Nawrocki i prezes Kaczyński muszą włączyć się w walkę z przemocą w naszym kraju. Wzywa ich do tego premier Tusk. Będzie relacja naszej reporterki. Przed wyjazdem na wakacje w Hiszpanii i we Francji sprawdźmy, czy w wybranym regionie jest bezpiecznie. Apeluje o to polski MSZ. W tych krajach trwają katastrofalne pożary. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: To ostatni rozdział rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Za godzinę zbierze się Komitet Polityczny PiSu, aby usunąć rozłamowców. Chodzi o Mateusza Morawieckiego i jego stronników, w sumie około 40 osób. O tym, co dalej, były premier i jego ludzie mają rozmawiać wieczorem. Przed siedzibą PiSu przy Nowogrodzkiej w Warszawie jest Michał Fabisiak. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, czy ta decyzja, którą podejmie partyjny komunikat, to komitet, to będzie tylko formalność, czy jednak czymś nas zaskoczy?
2: Los posłów, którzy nie złożyli wymaganych przez kierownictwo deklaracji, wydaje się być przesądzony. Oni formalnie przestaną być dziś członkami Prawa i Sprawiedliwości. Każda z tych 40 osób, których ma dotyczyć decyzja o wykluczeniu, uznała, że chce pracować na rzecz Stowarzyszenia Rozwój Plus, mimo że władze partii uznały tę działalność za konkurencyjną. Dlatego politycy z kierownictwa PiS uważają, że te osoby właściwie same wykluczyły się z Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei frakcja Mateusza Morawieckiego przekonuje, że jest z PiS wypychana. Osoby związane z byłym premierem nie wezmą udziału w komitecie politycznym. One spotkają się dziś o godzinie 20 w innym miejscu i będą dyskutować o tym, co dalej po decyzji komitetu politycznego. Jakie to będą decyzje? No, poseł z frakcji Mateusza Morawieckiego Marcin Horała na razie nie chce o tym mówić.
3: Jeszcze ta klamka nie zapadła, więc i my jeszcze tych decyzji nie podjęliśmy. Aczkolwiek no, jest taka okoliczność, że klub PiSu na przykład mi, którego jestem członkiem, na to posiedzenie nie wysłał harmonogramu. Zostałem odcięty od takich list, gdzie są różne informacje wysyłane, więc no niezwykle już trudno jako poseł po prostu technicznie funkcjonować w ten sposób. Bardzo chciałbym mieć jakiś klub, gdzie pracownicy by trochę pomagali mi w pełnieniu mandatu, bo od tego są.
2: O co chodzi w tym sporze? Władze partii zabroniły pracować posłom PiS na rzecz zewnętrznych stowarzyszeń, takich właśnie jak Rozwój Plus, które założył Mateusz Morawiecki. Posłowie jednak związani właśnie z tym konkretnym stowarzyszeniem nie zamierzają zrezygnować z działalności w tej inicjatywie. Tak to wygląda wszystko z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, bo rządzący uważają, że ten spór dotyczy czegoś zupełnie innego. Mirosław Suchoń z klubu Centrum mówi, że awantura zaczęła się, bo politycy PiS po prostu zostali odcięci od ważnych stanowisk.
4: Dopóki PiS jednoczył się przy, przepraszam za wyrażenie, państwowym żłobie, dopóki doili różne państwowe instytucje, wynosili worki z pieniędzmi, zajmowali się tylko tym. Skończyły się pieniądze, skończyły się synekury, skończyły się różnego rodzaju przywileje. Zaczęli zajmować się sobą i ta kłótnia jest o pieniądze, jest o stołki, jest o miejsca na listach.
2: Komu bardziej kibicują w tym sporze rządzący? Oni mówią, że oczywiście nikomu, ale już przyparci do muru dziennikarskimi pytaniami mówią, że jeśli już mieliby kogoś wybierać, no to wolą frakcję Mateusza Morawieckiego. Dlaczego? Poseł Polski 2050 Adam Gomoła mówi, że to ta część opozycji, z którą można szukać porozumienia przy okazji niektórych projektów oraz spraw.
5: Natomiast jeżeli chodzi o współpracę przy poszczególnych tematach, widzimy, że chociażby w kontekście polityki wschodniej to jest taka odpowiedzialna twarz opozycji, więc jeżeli miałbym wybierać, jaką twarz miałaby mieć opozycja w kolejnej kadencji Sejmu, to wolałbym, żeby to była twarz Mateusza Morawieckiego, a nie na przykład Przemysława Czarnka.
2: Każda z partii koalicji rządowej wyklucza również wspólne listy z ewentualną partią Mateusza Morawieckiego. Przypominają ci politycy z koalicji rządowej, z którymi rozmawiałem, że były premier, za byłym premierem stoją pewne afery, takie jak chociażby sprawa RARS czy wybory kopertowe. Zdaniem wiceszefa kancelarii premiera Jakuba Stefaniaka z PSL, ta dziś

0: Dzisiejsza decyzja Komitetu Politycznego nie zakończy sporów wewnątrz szeroko pojętego obozu Zjednoczonej Prawicy, czy też Prawa i Sprawiedliwości, która pewnie zresztą Zjednoczoną Prawicą za chwilę przestanie właśnie być. W ocenie właśnie tego polityka ludowców prezes PiS Jarosław Kaczyński będzie próbował przejąć część posłów, czy też przeciągnąć ich na swoją, do swojego ugrupowania. Właśnie chodzi oczywiście o tych posłów, którzy są związani z frakcją Mateusza Morawieckiego.
1: Jarosław Kaczyński zakończył etap marchewki, a teraz wjedzie etap kija. No i może być zabawnie, znaczy nie dla niektórych pisowców, którzy na przykład mogą zostać szantażowani przez Nowogrodzką, bo to jeszcze pisowców, rozłamowców, czy jak ich tam nazwać, harcerzy.
0: Zdaniem rządzących może bowiem okazać się tak, że ci, którzy dziś odejdą, czy też zostaną wykluczeni z Prawa i Sprawiedliwości, za jakiś czas po prostu do Prawa i Sprawiedliwości i tak powrócą. Czy tak rzeczywiście będzie, to pokażą najbliższe tygodnie, jeśli nie miesiące. Na razie zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Mateusz Morawiecki mówią o sobie dobrze i nie wykluczają współpracy w przyszłości.
2: Rozłam w PiSie staje się faktem. Za niespełna godzinę partyjny komitet wyrzuci ludzi byłego premiera. Rękę na pulsie trzyma Michał Fabisiak. Dziękujemy za relację. Jak PiS poradzi sobie po rozpadzie i co czeka byłego premiera oraz jego stronników? Między innymi takie pytania zadajemy naszym gościom. Obie formacje na pewno mają swoje strategie, przekonuje dr Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego.
3: To znaczy PiS musi łagodzić straty i to bardzo, bo już pierwsze sondaże wyraźnie pokazują, no nie chcę powiedzieć tąpnięcie, ale spadek. No a Mateusz Morawiecki no, musi zacząć ciężką, trudną, wyboistą drogę do tego, żeby zbudować swoją podmiotowość. Mają w pewnym sensie ułatwioną, bo takie partie, jak ja nazywam je sezonowymi, od Palikota do Hołowni, no musiała sobie jakby wyrąbać tą drogę, to znaczy stworzyć jakieś środowisko, zarejestrować się, zebrać środki, wystartować w wyborach, stworzyć klub. A Mateusz Morawiecki, no nie chcę powiedzieć, że od losu bo to byłoby przesadą, ale on już ten klub parlamentarny będzie miał, więc w jakimś stopniu instytucjonalnie zakorzeniony. Ma też zasoby finansowe, na pewno też strategię.
2: Tak mówił na naszej antenie dr Tomasz Słupik. Co na to rządzący? Na pewno cieszą się z chaosu na prawicy, ocenia socjolog polityki profesor Wojciech Rafałowski.
4: Ślepa uliczka ewidentnie, bo mieliśmy walkę trzech ugrupowań na prawicy. Teraz będziemy mieli walkę czterech ugrupowań na prawicy. Co więcej, sondaż Super Expressu, pytanie, kto jest liderem na prawicy, 40% elektorów odpowiada nie wie. No to pokazuje ewidentnie, że na prawicy jest chaos. To może być siłą Donalda Tuska, którego rząd oczywiście ma problemy i nie radzi sobie ze wszystkim. Natomiast w sytuacji takiej dezorganizacji opozycji, no ma autentyczne szanse na utrzymanie władzy. Znaczy na pewno to zwiększa szanse Donalda Tuska na utrzymanie władzy.
2: To komentarz profesora Wojciecha Rafałowskiego. O rozłamie w PiSie szeroko piszemy na polskieradio24.pl.
5: Suma wydarzeń.
2: Trzeba wydać wojnę przemocy, tak przekonuje premier Donald Tusk i apeluje do prezydenta, aby przestał milczeć. Chodzi o powtarzające się ataki na Ukraińców, którzy mieszkają w naszym kraju, w tym głośną sprawę pobicia pary z Ukrainy we Wrocławiu. Przed kancelarią premiera jest nasza reporterka Sylwia Białek. Dzień dobry, Sylwio.
6: Dzień dobry.
2: Przed posiedzeniem rządu padły mocne słowa z ust premiera Tuska. Powiedz, co dokładnie mówił.
6: Premier powiedział, że jeśli będziemy pozwalali bandytom tak bezkarnie bić i poniżać ludzi tylko dlatego, że mówią z trochę innym akcentem, to pogrzebiemy dobrą opinię Polski. Donald Tusk przypomniał w tym kontekście ogromne zaangażowanie Polaków, którzy po wybuchu wojny na Ukrainie ruszyli Ukraińcom z pomocą. Do dzisiaj słyszę opinię we wszystkich stolicach, że Polska zrobiła rzecz zupełnie niebywałą, ale jak dodał, w tej chwili to jest pogrzebane.
7: Musimy wydać zdecydowaną wojnę tej przemocy, bo bandyci, kibole, ta patologia przemocowa nabrała odwagi i tupetu, bo dostała także polityczny patronat. Nie ma w tym przypadku, że jeden z zatrzymanych, ten, który bił Ukrainkę, chwalił się w mediach społecznościowych, że jest obrońcą granic. Dobrze wiemy, jakie siły polityczne stoją za tymi grupami ludzi, którzy udają wielkich patriotów.
6: I tu premier Donald Tusk zwrócił się bezpośrednio z apelem do prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.
7: Zwracam się bezpośrednio do pana prezydenta, żeby przestał milczeć w tej sprawie. Bardzo chwalił ustawki jako męskie walki wręcz szlachetne. To proszę zobaczyć, jak wygląda ta szlachetna walka wręcz w wykonaniu ludzi z Grondy. Jak wyglądają słowa i czyny ludzi od kamratów jak wyglądają słowa i czyny tych od Ruchu Obrony Granic, od Bąkiewicza,

0: tych, którzy chcą wyrywać chwasty. Do pana Kaczyńskiego się zwracam, żeby przestał wzywać do tworzenia bojówek, jak to zrobił niedawno, bo mu policja nie odpowiada.
1: Tak mówił premier, otwierając posiedzenie rządu, ale do tej kwestii nawiązał też rzecznik rządu, minister Adam Szłapka, na konferencji podsumowującej obrady i też wskazywał na polityczną odpowiedzialność.
2: To Kaczyński de facto dzisiaj mówi agendą Brauna i to Czarnek mówi dzisiaj przekazem, który pisze Grzegorz Braun. Pan prezydent Nawrocki w tych sprawach po prostu nie zabiera głosu, a wcześniej wielokrotnie mówił, że jakieś bójki mogą być szlachetną formą walki, która jest, to jest po prostu nieakceptowalne. W związku z tym tak, no, obóz Zjednoczonej Prawicy wypuścił tego dżina z butelki i mamy tego skutki na ulicach. I to jest barbarzyńskie działanie po prostu ze strony polityków. Żniwo jest bardzo okrutne, ale będziemy z tym z całą bezwzględnością walczyć.
1: I do tych słów odniósł się rzecznik prezydenta. Rafał Leśkiewicz podkreślał, że pojawiające się akty agresji to wyraz bezradności rządu i brak skuteczności ministra Marcina Kierwińskiego. W tej sprawie wrocławskiej dwóch sprawców pobicia jest już w rękach policji. Jeden usłyszał zarzuty. Policja szuka trzeciego ze sprawców, ale jak mówił premier Donald Tusk, na pewno zostanie zatrzymany. Nie wykluczył też zmian w prawie, jeśli takie będą potrzebne. Mówił, że nie chodzi tylko o to, żeby sprawców szybko chwytać, wyłapywać, ale też o to, by byli oni szybko sądzeni i karani. I zwrócił się do ministrów, by przygotowali, jeśli będą potrzebne, rekomendacje w tej sprawie. A moment pobicia dwojga Ukraińców został zarejestrowany na filmie, który opublikowano w mediach społecznościowych. Ranni kobieta i mężczyzna zostali przewiezieni do szpitala i z opublikowanych zdjęć wynika, że kobieta wymagała szycia.
3: Sylwio, premier wrócił też do tematu zablokowania przez prezydenta ustawy o nadmiarowych zyskach firm paliwowych. Pieniądze z nowego podatku miały pokryć koszty wiosennej obniżki cen paliwa, ale Karol Nawrocki skierował przepisy w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Jak odniósł się do tego premier?
1: I premier mówił dziś, że tak naprawdę prezydent ponosi odpowiedzialność za sytuację na rynku paliw. Zaznaczył, że kierując ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, uderzył tak naprawdę w kierowców.
0: Mieliśmy ceny paliw niżej, a mamy CKN, ceny Karola Nawrockiego. Bo wysokie ceny paliw w najbliższych dniach i tygodniach to będzie konkretnie jego zasługa. Bo mamy co najmniej 4 miliardy złotych mniej na to, żeby ulżyć polskim kierowcom. I to jest po prostu absolutny skandal.
1: Wpływy z podatku od zysków nadzwyczajnych firm paliwowych miały częściowo zrekompensować stratę dochodów budżetowych, która powstała w wyniku projektu programu CPN. Chodziło o obniżenie stawki podatku VAT na paliwa do 8% oraz redukcji akcyzy do minimalnych poziomów unijnych. I to wszystko w ramach pakietu osłonowego ceny paliwa niżej. Ten pakiet przestał obowiązywać na początku lipca, ale rząd przygląda się temu, co się na rynku paliw dzieje. Niewykluczone, że jeszcze przed końcem wakacji znów interweniuje na tym rynku. Resorty finansów i energii analizują sytuację na rynkach. Tak mówił na konferencji prasowej rzecznik rządu.
2: Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Energii na bieżąco monitoruje ceny paliw i na rynkach światowych, i w Polsce. I tak jak zapowiedział pan premier, będziemy nad tą sprawą pracować. No tutaj bardzo dużo złego wyrządził blokowaniem de facto ustawy o ponadnormatywnych zyskach koncernów paliwowych pan prezydent Nawrocki. Program jest bardzo drogi, on kosztuje ponad 1,5 miliarda złotych miesięcznie, w związku z tym potrzebne są na to środki.
1: Premier podkreślał, że nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych to nie są państwowe pieniądze. Przypomniał, że istotną część w akcjonariacie Orlenu stanowią fundusze inwestycyjne i wymienił też zagraniczne koncerny, które podlegałyby opodatkowaniu, i to między innymi Saudi Aramco, MOL czy BP. Tak mówił szef rządu.
3: Premier Tusk o cenach paliw, a wcześniej o atakach na Ukraińców w naszym kraju. Za relację dziękujemy Sylwii Białek. Za hejt na migrantach w dużej mierze winę ponoszą politycy. Tak na naszej antenie mówił profesor Rafał Pankowski ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Jak mówił, politycy prawicy, choć nie tylko, rywalizują o to, kto będzie bardziej antyukraiński.
4: Stowarzyszenie Nigdy Więcej już w kwietniu 2022 roku opublikowało pierwszy raport na ten temat pod tytułem Zachowajmy solidarność z uchodźcami. I już wtedy informowaliśmy o przypadkach wrogości czy agresji wobec uchodźców z Ukrainy. Co się zdarzyło w tym czasie, to między innymi

0: I pewien mechanizm, zjawisko rywalizacji, konkurencji pomiędzy zwłaszcza liderami mniej lub bardziej skrajnej prawicy, bo to, który z nich będzie bardziej wyrazisty, bardziej radykalny, bardziej skrajny, także jeśli chodzi o głoszenie niechęci czy wrogości wobec Ukrainy i wobec osób pochodzących z Ukrainy. Ale to też trzeba podkreślić, że to zjawisko nie dotyczy tylko i wyłącznie jednej strony sceny politycznej. Ono wykracza poza taki prosty podział lewica-prawica.
1: Mówił profesor Rafał Pankowski. Przypomnijmy, policjanci wciąż poszukują trzeciego mężczyznę podejrzanego o brutalne pobicie 20-letniej Ukrainki i jej 21-letniego partnera we Wrocławiu. Według policyjnych ustaleń początkiem bójki była sprzeczka w kolejce w sklepie. Później szarpanina przeniosła się na ulicę. Powodem mógł być motyw narodowościowy. Zatrzymanym grozi kara do 5 lat więzienia. Prokuratura wnioskuje o areszt tymczasowy dla dwóch zatrzymanych. Przepisy o transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych niezgodne z konstytucją, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o rozporządzenie ministra cyfryzacji. Wprowadza ono wzory dokumentów do wydawania aktów małżeństw zawartych za granicą. Rozporządzenie reguluje materię zastrzeżoną konstytucyjnie, uzasadniał sędzia sprawozdawca Stanisław Piotrowicz.
2: To jest instytucję małżeństwa zdefiniowaną w artykule 18 ustawy zasadniczej jako związek kobiety i mężczyzny w sposób z nią sprzeczny, polegający na stworzeniu możliwości oznaczenia w polskim dokumencie z zakresu rejestracji stanu cywilnego jako małżeństwa związku zawartego za granicą, który nie spełnia konstytucyjnego wymogu odmienności płci małżonków.
1: To polityczny wyrok, odpowiada szef resortu cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski.
3: Nielegalny trybunał pana Święczkowskiego chce odebrać prawo do szczęścia setkom, w przyszłości być może tysiącom osób, które liczyły, że prawo będzie w Polsce prawem i żadne polityczne wpływy nie będą miały znaczenia. A tak dzisiaj zachował się Trybunał Konstytucyjny, który po raz kolejny udowodnił, że kwestionowanie jego legalności nie ma żadnych co do tego chyba już nikt wątpliwości. Trybunał Konstytucyjny nie pracuje nad orzekaniem o konstytucji, tylko realizuje wytyczne polityczne płynące z Nowogrodzkiej.
1: Polska powinna honorować akty małżeństwa zawarte za granicą. Tak mówił na naszej antenie prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, mecenas Przemysław Rosati.
4: Dlatego zostało wydane to rozporządzenie, żeby urzędnicy w urzędach stanu cywilnego mogli takie procedury zmierzające właśnie do przeprowadzenia transkrypcji skutecznie przeprowadzać. Ale jeżeli chodzi o same dalej idące uprawnienia, czyli chociażby te, które są przedmiotem dyskusji wokół ustawy, która została zawetowana przez pana prezydenta, chodzi o status osoby najbliższej, to wszelkie te kwestie, które właśnie łączą się z nabywaniem uprawnień i de facto uregulowaniem tych uprawnień w prawie polskim, one wymagają dalej idącej zmiany przepisów.
1: O wydanie orzeczenia w tej sprawie grupa posłów PiSu zwróciła się do Trybunału. Jak uzasadniali, małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, a rozporządzenie narusza zasady konstytucji. Dwa zarzuty usłyszał w prokuraturze Daniel Obajtek. Odpowie za składanie fałszywych zeznań i tłumienie wolności prasy. Chodzi o dwie sprawy: zatrudnienie w Orlenie prawicowego dziennikarza Piotra Nisztora oraz usunięcie ze stacji paliw tygodnika Nie z parodią papieża Jana Pawła II na okładce. Obajtek nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Relacja Michała Makowskiego.
5: Prokuratura dysponuje nagraniami, na których Daniel Obajtek obiecuje zatrudnienie dla żony Piotra Nisztora w Orlenie, chociaż w sądzie zeznał, że panowie nie znają się zbyt dobrze.
6: Nagrania są autentyczne, jak wynika z opinii biegłych, nie są zmanipulowane ani poprzez poszatkowania, ani poprzez łączenie różnych innych nagrań.
5: Powiedział rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba. Były prezes Orlenu odpiera zarzuty, twierdząc, że nagrania są zmanipulowane.
7: W tym czasie nie było pana Nisztora w moim gabinecie, mam pełne na to dowody. To jest jeden wielki zbitek manipulacji.
5: Za krzywoprzysięstwo w sądzie grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Były prezes Orlenu zamierza zapoznać się z materiałem dowodowym i będzie oczekiwał na kolejne wezwanie do prokuratury. Michał Makowski, Polskie Radio.
8: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Kraje na południu Europy wciąż walczą z rozległymi

0: pożarami w Hiszpanii i we Francji ogień zmusił do ewakuacji ponad 300 tysięcy osób. Na pomoc jadą polscy strażacy. MSZ apeluje do turystów, aby sprawdzali ostrzeżenia. W naszym studiu Agata Król. Dzień dobry, Agato.
1: Witam, dzień dobry.
0: Rozmawiałaś z rzecznikiem MSZ-u. Powiedz, przypomnij, o czym powinni pamiętać turyści, którzy wybierają się na południe Europy. No i gdzie walka z ogniem jest najtrudniejsza?
1: No to na początek garść ważnych informacji dla Polaków przebywających w obszarach zagrożenia lub turystów, którzy są na miejscu lub zamierzają tam podróżować. Jeśli nie ma takiej potrzeby, warto rozważyć zmianę planów. Polskie MSZ zdecydowanie odradza podróże w miejsca, gdzie służby walczą z ogromnymi pożarami. Dobra informacja jest taka, że nie ma sygnałów, aby nasi obywatele byli poszkodowani lub by ktokolwiek potrzebował pomocy służb konsularnych. Dowiedziałam się od Macieja Wewiura, rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
2: Chcemy zaapelować do naszych obywateli, aby po pierwsze i najważniejsze stosowali się do poleceń lokalnych służb, ratunkowych, policji, aby śledzili komunikaty. Tam na miejscu te służby wiedzą najlepiej, gdzie ten pożar się rozprzestrzenia, jak wygląda sytuacja na miejscu. Żeby rejestrowali się w Odyseuszu, jest jego nowa odsłona, jest jeszcze bardziej przystępna. Tam na bieżąco są przygotowywane, są przesyłane informacje o tych zagrożeniach. Jeśli ktoś nie musi jechać, sugerujemy odłożenie wyjazdu w tamte regiony. Jeśli przebywa albo musi być w tamtych okolicach, bardzo mocno sugerujemy zainstalowanie albo aplikacji Odyseusz, albo zarejestrowanie się przez portal, tak aby otrzymywać na bieżąco informacje o tych zagrożeniach.
1: No i takie informacje są również na stronie internetowej MSZ. A gdzie sytuacja jest najpoważniejsza? No ona jest dość dynamiczna, ale regiony pozostają niezmienne. To południowy zachód Francji, region oddalony o kilkanaście kilometrów od Bordeaux. Tam władze zdecydowały się na ewakuację turystów z kurortu Lacanau w pobliżu Żyrondy, czyli miejsca, gdzie szaleje ogień. To jest nierówna walka z żywiołem, która trwa już prawie tydzień. Znów są upały. Temperatura może sięgać w tym tygodniu nawet 39 czy 40 stopni, ostrzegają synoptycy i twierdzą też, że znacznie to skomplikuje działania gaśnicze, a strażacy robią co mogą. Zaczęli tworzyć tak zwane korytarze przeciwpożarowe, co oznacza, że wycinają drzewa i krzewy, przekopują ziemię, by odciąć możliwość rozprzestrzeniania się ognia. No i z pomocą przychodzą między innymi wolontariusze i we Francji, i w Hiszpanii. No, taka ciekawostka, w Le Temple na zachód od Bordeaux z pomocą przyszli zawodnicy lokalnej drużyny rugby. No, pomagają tak naprawdę wszyscy, którzy tam mieszkają.
3: Pożar jest tak gwałtowny, że wszyscy muszą pomagać, gdzie tylko mogą. Dogaszaliśmy małe płomienie. Robimy to, aby zapobiec ich ponownemu rozprzestrzenianiu się. Przyjechaliśmy, aby pomóc strażakom ugasić pożar i działać, jak tylko możemy. Nie da się tego powstrzymać. Brakuje koordynacji i zasobów. Ludzie nie wiedzieli, gdzie się udać, aby ugasić płomienie.
1: No, w Hiszpanii tych gorących punktów na mapie jest więcej niż we Francji. Premier tego kraju, Pedro Sanchez, ponowił apel do wszystkich grup politycznych o zatwierdzenie krajowego porozumienia na rzecz walki z kryzysem klimatycznym i powiedział, że rząd wspiera poszkodowanych przez żywioł. W Hiszpanii mamy obecnie 8 dużych pożarów lasów. Chciałbym przekazać pełne wsparcie, empatię i zrozumienie rządu tym, którzy musieli opuścić swoje domy i tym, którzy pozostają w izolacji, a także wszystkim rodzinom, które przeżywają czas wielkiego cierpienia i niepewności. Już ponad 170 tysięcy hektarów zostało spalonych. Jesteśmy świadkami sześciokrotnego wzrostu w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Roku, który nawiasem mówiąc był szczególnie trudny, zarówno dla służb ratunkowych i Krajowego Systemu Ochrony Ludności, jak i dla mieszkańców dotkniętych obszarów. A lo largo y ancho de nuestro país. No i na miejsce wybierają się też polscy strażacy, będą pomagać, już są gotowi do wyjazdu i dotrą na miejsce za kilka dni. Każda pomoc jest potrzebna. Z różnych unijnych krajów wysłano już pomoc w postaci sprzętu, samolotów, helikopterów czy wozów, no ale oczywiście też ludzi, około 150 strażaków, to wciąż mało.
0: Pożary szaleją na południu Europy, a sytuację obserwuje Agata Król. Bardzo dziękujemy za te informacje.
1: Dziękuję.
0: Ofiary śmiertelne, wielu rannych, także zawalone budynki, zatrzymane pociągi. Tak jest na południu Japonii po silnym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,1. Szczegóły zna Tomasz Sajewicz.
4: Epicentrum trzęsienia znajdowało się w prefekturze Kumamoto na wyspie Kyushu. Jak informują tamtejsze media, zerwanych zostało wiele dróg, a tysiące domów. Jest bez prądu. Region ten dotknięty był przez duże trzęsienie.

0: trzęsienie ziemi dekadę temu. Premier Japonii Sanae Takaichi poinformowała, że trwa szacowanie zniszczeń. Kataklizm doprowadził do zawalenia się co najmniej kilku budynków. Pośród rannych są m.in. osoby, które podróżowały kolejami wysokich prędkości. W jednym z centrum handlowych, które uległo częściowemu zawaleniu, pod gruzami są ludzie. Konstrukcja budynku została poważnie naruszona w wyniku wybuchu, który nastąpił po jednym ze wstrząsów. W regionie wstrzymany został ruch kolejowy i połączenia lotnicze. Tuż po trzęsieniu wydano ostrzeżenie przed tsunami. Zostało ono jednak już odwołane. Władze Japonii poinformowały Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, że wstrząsy nie naruszyły elektrowni atomowej Sendai. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: I pod koniec.
2: Afrykański skwar coraz bliżej naszego kraju. Przed nami kolejna tego lata fala upałów. Gorąco zacznie robić się już jutro, mówiła na naszej antenie Agnieszka Prasek z IMGW.
1: I pod koniec tygodnia temperatury już lokalnie nawet powyżej 30-35 stopni. Tutaj właśnie głównie na zachodzie, południu i w centrum kraju tutaj te temperatury będą najwyższe.
2: Pod koniec czerwca temperatura w naszym kraju przekroczyła rekordowe 40 stopni. Czy czeka nas powtórka?
1: Te wartości tych temperatur, one będą bardzo mocno zbliżać się do tych, które mieliśmy ostatnio. Także niewykluczone, że na tych termometrach, tutaj głównie na południu kraju, te wartości będą wysokie. Także no, przed nami fala upałów i ten upał z nami pozostanie raczej na dłuższy czas.
2: Dodaje rzeczniczka IMGW. Podczas upałów pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu. Trzeba pić do 3 litrów wody dziennie. Unikajmy też przebywania na słońcu. Było nie gorąco. Spektakl o takim tytule upamiętni 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. To próba zmierzenia się z pamięcią o tym powstańczym zrywie. Także opowieść na podstawie poezji Anny Świrczyńskiej i prozy Mirona Białoszewskiego. Tytuł Było nie gorąco nawiązuje do pierwszych słów pamiętnika z Powstania Warszawskiego wspomnianego poety. W spektaklu w reżyserii Aleksandry Bielewicz pojawia się postać Białoszewskiego, śmierci i Warszawy. Jest też wątek kosmosu oraz próba odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby na zawsze zachować pamięć o Powstaniu Warszawskim.
3: Nie jest to linearna historia, a raczej takie strzępki wspomnień, emocji z tamtych 2 miesięcy.
4: Mówi reżyserka spektaklu Aleksandra Bielewicz.
3: Dużo przez ciało opowiadamy, jest dużo ruchu, no i też dużo przez muzykę.
5: Tak mi żal tych umarłych, zbombardowanych, że minęła ich ta frajda przeżycia. Inna rzecz, że to właśnie na tym polega, że można nie przeżyć.
3: Mieliśmy takie marzenie, że fajnie by było, gdyby ta historia też nie tylko właściwie była znana wszystkim w Polsce i na świecie, ale gdyby też można ją było wysłać w kosmos. Tutaj inspiracją była taka złota płyta, która została umieszczona na sondzie Voyager 2 i lata sobie teraz gdzieś w kosmosie z różnymi dźwiękami i obrazami zapisanymi z Ziemi. Uznaliśmy, że też ta historia powstania absolutnie też powinna się tam znaleźć.
5: I pamiętam, było gorąco i lato.
6: Było zimno. Było w ogóle nie gorąco.
2: Spektakl będzie można zobaczyć w Muzeum Powstania Warszawskiego od 3 do 6 sierpnia. Główne obchody niepodległościowego zrywu tradycyjnie 1 sierpnia. W popołudniowej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotował Łukasz Jakubowski. Za pół godziny wrócę do Państwa z najnowszymi informacjami. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
7: To była suma wydarzeń. Reklama.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
11: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, 2 opakowania plus 1 gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Hey!
12: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
13: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
14: Organizatorem promocji

0: Promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
1: Bo w Media Expert taniej ma.
2: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Podcast Polskiego Radia.
4: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
3: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
4: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
3: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
5: Po reklamie.
6: Minęła godzina 16.31. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
5: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
6: To popołudnie, którego politycznie rytm będą wyznaczały nam wydarzenia przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, bo dzisiaj drugi akt spektaklu pod tytułem Rozpad, jak wiele na to wskazuje Prawa i Sprawiedliwości, największej partii opozycyjnej w naszym kraju. Polityka ta krajowa to będzie jeden z głównych tematów, którym zajmiemy się w popołudniowym programie w Polskim Radiu 24. Zajmiemy się, bo jest ze mną w studiu także Marcin Zawada. Wkrótce jego pierwsza dziś popołudniowa rozmowa polityczna.
5: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
7: A moim gościem Jan Filip Libicki, senator PSL-u, chociaż w przeszłości człowiek, który też z PiS-em był związany. Dzień dobry, panie senatorze.
8: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
7: Panie senatorze, pan zna prezesa Kaczyńskiego. Wie pan, jak prezes działa? Czy prezes dzisiaj zawaha się przed wyrzuceniem ludzi Mateusza Morawieckiego ze swojej partii, czy też nie będzie się wahał ani chwili?
8: Proszę pana, od momentu, kiedy odszedłem z PiS-u, minęło 17 lat i prezes jest też starszy, więc mogły się pewne rzeczy pozmieniać. Ale moim zdaniem nie. Prezes się nie zawaha. Prezes powiedział bardzo wyraźnie w piątek ostatni, że to będzie tylko formalność, że komitet polityczny przyjmie do wiadomości, że panowie zrezygnowali z PiS-u. I nie bardzo widzę, jakby się prezes miał z tego wycofać. Oczywiście w swoim politycznym życiu nie z takich rzeczy się wycofywał. Ale tutaj wydaje mi się, że ta decyzja zapadnie po prostu i tyle.
7: Myśli pan, że to będzie trwałe zamknięcie drzwi dla Mateusza Morawieckiego i jego ludzi w PiS-ie? Czy te drzwi zostaną uchylone i za jakiś czas być może nastąpi powrót na łono partii matki?
8: A to zależy. To znaczy ja odrzucam taką tezę, która się pojawia w debacie publicznej, że to jest ustawka. Nie, uważam, że te wzajemne emocje, które wybuchają między byłymi już kolegami, a które przyjmują w niektórych przypadkach wymiar spraw sądowych, to jest dowód na to, że ten konflikt jest prawdziwy. Natomiast jest oczywiście pytanie o to, co się będzie działo, jeśli na przykład Prawo i Sprawiedliwość będzie miało 22-3%, a partia Mateusza Morawieckiego 3 czy 4%. Tak? Czy wtedy po obu stronach nie uruchomi się mechanizm taki jak w przypadku powrotu ludzi Solidarnej Polski. To znaczy, że z jednej strony osoby od Mateusza Morawieckiego będą mówić, no jak nie posypiemy głów popiołem, to wylecimy z polityki, a z drugiej strony prezes Kaczyński może myśleć, a jak mi zabraknie te 3% czy 4%, no to co, prawda? Ale ja bym powiedział jeszcze jedną rzecz, bo my w tych dyskusjach pomijamy chyba najważniejszy element. To znaczy, ten spór jest tak ostry, ponieważ nie wypominając nikomu wieku, no prezes Kaczyński ma 77 lat. Jeśli byśmy porównali to do jazdy samochodem, no to inaczej samochód prowadzi 40-latek, inaczej 50-latek, a inaczej prawie 80-latek. i wszystkie z tego, wszystkie strony

0: tego sporu zdają sobie sprawę, że tylko, że to w przyszłym roku będą być może ostatnie wybory, w którym prezes Kaczyński ma cokolwiek do powiedzenia, jeśli chodzi o układ list wyborczych, więc przyjmując pozycje startowe już na sytuację po Jarosławie Kaczyńskim.
1: A myśli pan, że Mateusz Morawiecki ma jeszcze nadzieję, że będzie szefem PiS-u? No bo słuchając jego ludzi, którzy w ostatnich dniach pojawiają się w mediach, no to ci poplecznicy Morawieckiego mówią jednoznacznie, że Mateusz Morawiecki byłby świetnym szefem PiS-u, ale po prezesie Kaczyńskim. Czy to, co dzisiaj wydarzy się, no za mniej więcej 25 minut, czyli komitet polityczny, który prawdopodobnie wyrzuci z partii Morawieckiego, to już będzie zamknięcie drogi do tych marzeń? Czy ten ewentualny, jak pan senator mówił, w przyszłym roku ewentualny powrót, gdyby te procenty miały się sumować, dając szansę na zwycięstwo PiS-owi, otworzyłoby drzwi Morawieckiemu do tego, żeby ten PiS przejąć, czy to już jest temat zamknięty?
0: Nie sądzę. Ja uważam, że jeśli zabraknie Jarosława Kaczyńskiego, tak, to nie musi oznaczać śmierci, ale to może oznaczać taką sytuację, w której po prostu prezes w sposób oczywisty no już nie zarządza całym tym organizmem. No, uważam, że jeśli do takiej sytuacji dojdzie, to Prawo i Sprawiedliwość rozpadnie się na ileś środowisk, bo możemy Jarosława Kaczyńskiego lubić bądź nie, cenić bądź nie, ale myślę, że każdy, kto obserwuje scenę polityczną, wie jedno, że jedynym zwornikiem, który łączy te wszystkie środowiska, a które przez 25 lat były nauczone wzajemnej walki, jest Jarosław Kaczyński. Jeśli jego zabraknie, to ta walka doprowadzi po prostu do rozpadu PiS-u.
1: Czy to, co dzieje się teraz wokół PiS-u, ten no, rozpad już tego słowa, my w tej rozmowie używamy, to będę się go trzymał, to jest dobra informacja dla koalicji rządzącej, czy też nie, bo poszerza na przykład możliwości koalicyjne prawicy po wyborach. To dobra czy zła informacja, to co się dzieje?
0: Proszę pana, ja bym powiedział tak. Na pewno nie jest złą informacją. No to ja tutaj uznaję za swoje stwierdzenie Radosława Sikorskiego, że tak bardzo kocham PiS, że chciałbym, aby były dwa PiS-y, a może nawet więcej. Ja bym powiedział tak. To z całą pewnością nie jest dla naszej koalicji wiadomość zła. Jest pytanie, czy jest to dla nas wiadomość dobra. Bo ja się jednak trochę obawiam, że największym beneficjentem całej tej operacji będzie Konfederacja Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena. I to można by rozłożyć na kilka elementów. No po pierwsze jest tak, że przez pozbycie się Brauna, jakby Konfederacja Bosaka i Mentzena weszła do mainstreamu. No nie jest już takim, nie wiem, użyjmy tego młodzieżowego określenia, obciachem głosować na Konfederację, a wręcz, jeśli pojawiają się wątki rynkowe, to zaczyna Konfederacja przyciągać klasę średnią. To jest kwestia pierwsza. PiS ma swoje kłopoty, o których rozmawiamy tutaj w tej rozmowie. No a my, jeśli chodzi o 4 lata, po pierwsze, każdy, kto rządzi w sposób naturalny, się jednak trochę zużywa. Po drugie, koalicja czwórczłonowa nie jest rzeczą do końca wygodną, ponieważ wszystko trzeba uzgadniać. No taka jest rzeczywistość, jaka jest. Ale to wszystko, moim zdaniem, tworzy dogodne warunki do wzrostu Konfederacji.
1: Czy zakłada pan taką możliwość, że do tych wyborów, które będą miały miejsce w przyszłym roku jesienią, PSL pójdzie na jednej liście wyborczej z, jakkolwiek by ona się nazywała, partią Mateusza Morawieckiego, czy to jest absolutnie niemożliwy scenariusz?
0: Proszę pana, no, wydaje mi się to scenariusz absolutnie niemożliwy. Ja już nie chcę mówić o tym, że my tworzymy ten rząd od 3 lat, a Mateusz Morawiecki definiuje sam siebie jako radykalny krytyk tego rządu. I powiedzenie, że jest radykalnym krytykiem naszego rządu, to w zasadzie nic nie powiedzieć, bo trzeba by było użyć ostrzejszych słów. I to jest jedna rzecz, która moim zdaniem to wyklucza. I jest rzecz druga, która to wyklucza. No, że tak powiem, pozwolę sobie zacytować Jacka Kurskiego z niedzieli, że wygląda na to, iż może mieć w najbliższym czasie Mateusz Morawiecki kłopoty z prawem. To jest cytat z Jacka Kurskiego, tylko chciałem powiedzieć. No i powiedzmy sobie szczerze, zawiązywanie koalicji z kimś, kto będzie miał tego typu problem, no byłoby

0: wysoce niefortunne.
1: To mówimy o tej rzeczywistości przedwyborczej, a teraz idźmy dalej. Rzeczywistość powyborcza. Pan senator niejedno w polityce widział, ja niejedno w polityce komentowałem. Czy wyobraża pan sobie taki scenariusz, panie senatorze, że po wyborach, no bo patrząc na dzisiejsze sondaże, wszystko jest jeszcze otwarte i różnica głosów między tym, żeby koalicja dzisiejsza rządząca mogła utrzymać władzę, a żeby ją straciła, może być naprawdę niewielka. Gdyby tym języczkiem uwagi był Mateusz Morawiecki i jego ludzie, to czy dopuszcza pan taką możliwość, że po wyborach stworzylibyście jako PSL, z kimkolwiek do tych wyborów nie pójdziecie, koalicję rządzącą, w skład której wchodziłby Mateusz Morawiecki i jego ugrupowanie?
0: Proszę pana, znaczy ja myślę, że w ogóle po tych wyborach, jeżeli chodzi o stabilną koalicję, no to będą same warianty, które dzisiaj nam się nie mieszczą w głowie. Mnie się, że tak powiem, koalicja z Mateuszem Morawieckim po wyborach roku 2027 nie mieści w głowie, ale podkreślam, jak patrzę na to, co się dzieje, to wydaje mi się, że kiedy skończą się wybory i zostanie, że tak powiem, zwołane pierwsze posiedzenie Sejmu, to się okaże, że w zasadzie nikt z nikim tej koalicji nie będzie mógł zawrzeć, bo chociażby, nawet gdyby się okazało, że te cztery byte prawicy, które teraz się rysują, że tak powiem, mają tą większość, no to przecież są jasne deklaracje Prawa i Sprawiedliwości, że z Braunem nigdy. Oczywiście były też takie deklaracje nigdy z samoobroną, jak się to skończyło, pamiętamy, ale to będzie ze wszechmiar trudna koalicja. Dzisiaj to jest nie do wyobrażenia, moim zdaniem.
1: To zapytam jeszcze na koniec tego wątku prawicowego, kiedy tak szeroko o prawicy rozmawiamy. Kto dzisiaj jest liderem prawicy?
0: Proszę pana, znaczy, jeśli powiedziałem, że beneficjentem tego sporu może się to komuś podobać, czy nie. Mnie się to specjalnie nie podoba, że beneficjentem całej tej sytuacji wcale nie musimy być my, czyli obecnie rządzący, a Konfederacja, to powiedziałbym tak, no patrząc też na pewien kontekst biograficzny, no uważam, że dzisiaj to jest dyskusja o tym, czy liderem prawicy jest pan Włosak, czy pan Mentzen, a nie o tym, czy jest niby Jarosław Kaczyński, bo już widzimy, że nie, jeśli pan się odwoła do ostatniego sondażu badania opinii publicznej, no to pan zobaczy, że ta różnica między Konfederacją a PiS-em po odejściu Mateusza Morawieckiego to jest raptem 2-3%. Więc jeśli do tego dołożymy wiek prezesa i dwóch panów, o których powiedziałem, no to oni się rysują jako przyszli liderzy prawicy. Może jeszcze to nie jest takie ugruntowane, ale trend wydaje mi się dość jasny.
1: Nie wymienił pan w tym gronie Karola Nawrockiego, który wydaje się, że też pretenduje do takiego stanowiska. Super Express swój sondaż opublikował, tam pytano o to, kto jest liderem prawicy. 20% wskazało prezesa Kaczyńskiego, 18, czyli tylko 2 punkty procentowe mniej Karola Nawrockiego i dalej 9 punktów procentowych to jest Mateusz Morawiecki. Nawrockiego pan nie widzi w roli takiego patrona prawicy?
0: Znaczy wie pan, to zależy, co rozumiemy pod pojęciem tego patronatu. No jeżeli będziemy rozmawiali o pakcie senackim, to moim zdaniem, jeśli miałbym dzisiaj obstawiać, czy on po prawej stronie powstanie, czy nie, to uważałbym, że raczej nie, ale nie jestem tego do końca pewien. Tak? Natomiast powiedziałbym w ten sposób. Polska konstytucja jest tak sformułowana, że rząd jest emanacją większości parlamentarnej, a nie woli prezydenckiej. I o ile coś takiego jak pakt senacki, gdzie powiedzmy sobie szczerze, ja jestem senatorem, ale spójrzmy na to realistycznie. No Senat nie był tylko na drugim planie w kadencji 19-23, kiedy się okazało, że nasza obecna koalicja ma w nim większość. To wtedy byliśmy pierwszoplanowym bytem politycznym. W tej chwili jesteśmy trochę na drugim planie i o ile wyobrażam sobie, że w takiej drugoplanowym przedsięwzięciu, jak budowanie paktu senackiego, prezydent się może sprawdzić, to budowa koalicji, która miałaby już większość w parlamencie, będzie przy obecnej pozycji konstytucyjnej prezydenta czymś bardzo trudnym.
1: Czy PSL się zawiodło na prezydencie Karolu Nawrockim? Bo

0: Mówiło się o tym, że te relacje między Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem a Karolem Nawrockim były nie najgorsze do czasu zawetowania programu SAFE. Teraz czytamy o tym, że jest rezygnacja dwóch posłanek PSL-u z rady tej parlamentarnej, która była przy prezydencie. To znaczy, że już tutaj nie ma pola do współpracy między PSL-em a prezydentem?
1: Znaczy ja przypomnę, że choć może to jest rzecz, o której niektórzy moi koledzy z mojej partii może nie chcą aż tak często wspominać, no Karol Nawrocki został prezesem IPN-u
0: dwoma głosami w Senacie. Tak.
1: W tym jednym moim, żeby sprawa była jasna. I wydawało się, że to powinno, no, że tak powiem, skutkować pewną naturalnym, przynajmniej pewną normalnością we wzajemnych relacjach. No, skoro koleżanki zrezygnowały, premier Kosiniak-Kamysz mówi o kancelarii prezydenta, to co mówi, to chyba tak nie jest. Ale może też być tak, że to są wszystko rzeczy, które wynikają z relacji z otoczeniem pana prezydenta, a nie z panem prezydentem jako takim. No to taka sytuacja też może wchodzić w rachubę, ale z całą pewnością te relacje nie są dzisiaj, powiedziałbym, przyjazne.
0: To panie senatorze, na koniec wróćmy jeszcze raz do początku naszej dzisiejszej rozmowy. Mówiłem o tym, że jest pan doświadczonym politykiem. To na pana polityczny noc, ten dzisiejszy dzień, a dokładnie to, co rozpocznie się za mniej niż kwadrans przy ulicy Nowogrodzkiej, to będzie wstrząs dla polskiej sceny politycznej, czy to tylko publicystyka, określanie tego, co może się wydarzyć przy okazji rozłamów w PiS-ie i nic takiego poważnego się nie stanie?
1: Ja bym powiedział tak, ten wstrząs dzisiaj się nie wydarzy żaden wstrząs. Ten wstrząs moim zdaniem wydarzył się w zeszły piątek, kiedy wyszedł prezes Kaczyński i powiedział, że ci panowie opuścili Prawo i Sprawiedliwość. Bo trzeba sobie powiedzieć bardzo jasno, Mateusz Morawiecki jest człowiekiem bardzo pracowitym i nawet gdyby miał zaryzykować własny majątek na rzecz budowania tej partii, to ma tego majątku wystarczająco dużo, żeby, że tak powiem, zrobić z niego użytek polityczny. Tego żaden byt przed odejściem Rozwoju Plus w polskiej polityce nie miał.
0: To zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Jan Filip Libicki, senator PSL. Panie senatorze, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję. Miłego popołudnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: I 13 minut do godziny 17.
2: Światopogląd.
3: Oczy całej Polski, można tak śmiało powiedzieć, zwrócone w tej chwili na ulicę Nowogrodzką w Warszawie, gdzie za chwilę posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, a oczy całego świata zwrócone na Waszyngton. Ernest Zozuń ze mną w studiu. Dzień dobry, Erneście.
4: Troszkę tak jest.
3: Bo można mieć wrażenie, że w gabinecie owalnym, w ogóle w Białym Domu, to obrotowe drzwi można dzisiaj zamontować, bo i Benjamin Netanyahu, i prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedzieli swoją wizytę.
4: Generalnie jeszcze wielu ludzi w Waszyngtonie dzisiaj będzie. Z tej prostej przyczyny, że dziś no już się zaczyna, zaczęły się uroczystości pogrzebowe Lindsey'a Grahama. I przy tej okazji do Waszyngtonu przybyło wielu ważnych ludzi, a między innymi Benjamin Netanyahu i między innymi Wołodymyr Zełenski. Oni najbardziej byli oczekiwani w Waszyngtonie i w Białym Domu i myślę, że oni też najważniejsze sprawy mają do załatwienia w Białym Domu. Zaczynamy od kogo? Od Netanyahu czy od Zełenskiego?
3: Od Benjamina Netanyahu.
4: No więc on musi porozmawiać z Donaldem Trumpem o tym, co robimy z wojną w Iranie i co robimy z sytuacją na Bliskim Wschodzie, bo to nie tylko Iran, ale także Liban. A Izrael w to wszystko jest zaangażowany i troszkę też bardzo poważnie się mówiło o tym, że to Izrael jest tym, który pociąga za sznurki i trochę powoduje Donaldem Trumpem w tym, co działo się od właściwie końca lutego na Bliskim Wschodzie. Mówi się, że to Benjamin Netanyahu Donaldowi Trumpowi powiedział, że jeśli wejdziesz w tej chwili w konflikt na Bliskim Wschodzie, zaatakujesz Iran, my przedstawimy ci dokładne dane, gdzie i jak strzelać, by wyeliminować Ajatollaha Ali Chameneiego, no to wówczas reżim upadnie i wszystko będzie tak, jakbyś chciał, czyli pójdzie drogą taką, jak poszło w Wenezueli. Okazało się, że było zupełnie inaczej. Natomiast Biały Dom ciągle ma problem z tym Tel Awiwem z tej prostej przyczyny, że Izrael tak trochę macha tym psem jako ten ogon i czasem robi rzeczy, na które

0: Donald Trump nie do końca się zgadza. Tak było wtedy, kiedy Donald Trump zaczął wygaszać wojnę w Iranie, bo Izrael tutaj w ogóle nie wszedł mu w sukurs i atakował pozycję Hezbollahu w Libanie i Iran jasno mówił, że elementem tego porozumienia i uspokojenia musi być też Liban, ale Izrael robił swoje. W tej chwili jakby sytuacja się odwróciła, to Stany Zjednoczone rozpętują coraz bardziej konflikt na Bliskim Wschodzie i atakują Iran, no ale Izrael bierze w tym udział i jest jedną ze stron tej wojny, więc myślę sobie, że teraz panowie musieli usiąść i zastanowić się, co z tym wszystkim robimy dalej, bo na razie nie widać, by ktoś miał jakikolwiek pomysł, w jakim kierunku to ma iść. I miejmy nadzieję, że dzisiaj z tego gabinetu owalnego panowie wyszli z takimi postanowieniami i jakieś ruchy w najbliższych dniach, a jak nie w najbliższych dniach, to tygodniach będziemy obserwowali.
1: Po co Wołodymyr Zełenski do Waszyngtonu poleciał i z czym może stamtąd wrócić?
0: Zełenski poleciałby po pierwsze potwierdzić to, co mu obiecał Donald Trump, czyli licencję na patrioty, bo wiadomo, Donald Trump jednego dnia mówi, że dam, a drugiego dnia mówi, a nie mogę ci dać, bo mi zabrakło. Tak było z tomahawkami, które obiecał Wołodymirowi Zełenskiemu, ale jak ten leciał do Waszyngtonu, by podpisać odpowiednie dokumenty, to w tym czasie zadzwonił Władimir Putin i nagle się okazało, że amerykańskiej armii tych tomahawków brakuje, więc nie za bardzo może oddać się Ukrainie. Po czym zaczęło się takie lawirowanie między Rosją a Ukrainą. Zresztą ono trwa od początku kadencji Donalda Trumpa, ale w ostatnim czasie mam wrażenie, że troszkę przerwały się te relacje z Rosją, bo za każdym razem, kiedy Trump rozmawiał z Zełenskim, za chwilę rozmawiał z Putinem. Natomiast ostatnio spotkał się w Ankarze z Zełenskim, telefonu od Putina nie było. Teraz spotyka się z Zełenskim w Waszyngtonie. Jak na razie Putin do Białego Domu nie dzwonił. W związku z czym mam wrażenie, że tutaj jakaś nitka pękła i Stany Zjednoczone zaczynają przyjmować taką pozycję, jakiej życzyłaby sobie Europa, a na pewno życzyłaby sobie Ukraina. Czyli stajemy po tej stronie barykady, nie po stronie barykady rosyjskiej.
1: Amerykanie i prezydent Trump lubi zwycięzców, a ostatnio może Ukraina tej wojny nie wygrywa, ale na pewno jej nie przegrywa, tej prowadzonej z Rosją.
0: To właściwie można powiedzieć, że zadaje poważne ciosy i przechyla szale na właśnie swoją korzyść, bo jeśli znalazła sposób na to, by pokonać Rosję, czyli robić jej duże szkody tymi atakami dronowymi w postaci tego, że cała Rosja nagle ma kłopoty z benzyną, a ludzie stoją w kolejkach i biją się na stacjach benzynowych o każdy litr z pistoleta i z dystrybutora, no to już jest, myślę, duży sukces. Jeśli atakują centra logistyczne i nagle Rosjanom zabraknie innych dóbr w sklepach, czy choćby kupowanych przez internet, to też jest sukces. Ostatnio mówi się nawet o tym, że z paliwami zaczyna być problem również na froncie, w związku z czym władze rosyjskie mają kłopot rzeczywiście z zabezpieczeniem tych paliw, nawet w takich miejscach, gdzie one oczywiście być powinny. Mówi się, że Związek Radziecki upadł dlatego, że Arabia Saudyjska i Stany Zjednoczone zawarły porozumienie w sprawie drastycznego obniżenia cen ropy naftowej i Związek Radziecki ekonomicznie tego nie wytrzymał. Ale też jest koncepcja taka, że po prostu ten Związek Radziecki mimo tych niskich cen na ropę by się utrzymał, gdyby potrafił obywatelom zapewnić towary w sklepach. A te sklepy były całkowicie puste i właściwie ten olbrzymi niedobór na wszystko, który był wtedy w Związku Radzieckim, spowodował, że ludzie już nie wytrzymali. Jeśli w tej chwili doprowadzono by do tego momentu tak jak wówczas, to niewykluczone, że mogłoby to obrócić zupełnie sytuację w tej wojnie.
1: A wybory do Dumy także niebawem?
0: Na jesieni, tak jak połówkowe wybory do Kongresu Stanów Zjednoczonych. No i tu obydwaj panowie, to znaczy tak, Trump ma problem, bo tam rzeczywiście wybory się będą odbywały i ludzie będą głosowali.
1: I te głosy będą liczone i wynik tych wyborów będzie respektowany.
0: Chociaż Donald Trump już, myślę, troszkę przygotowuje społeczeństwo amerykańskie, by jeśli te wybory przegra, ogłosić, że mu je znowu skradziono. Ale mimo wszystko demokracja w Stanach Zjednoczonych, choć czasem albo Chińczycy, albo Rosjanie chcą ją zhakować, jednak broni się dosyć mocno i na razie nie daje się przezwyciężyć. Natomiast w Rosji sprawa jest jasna. Wygra ten, kto wygrać ma, czyli

0: Jedyna Rosja, czyli formacja Władimira Putina, w związku z czym rządy zostaną na tym samym miejscu, na którym zostały. W tej chwili też dużo w Rosji mówi się o ewentualnej kolejnej mobilizacji, znacznie większej niż tej na początku wojny. No ale nie wiem, czy władze rosyjskie się odważą ogłosić ją oficjalnie, czy nie będą jej przeprowadzały po cichu, zwiększając na przykład pobór do wojska, albo tutaj też wskazuje się na to, że tamta częściowa mobilizacja oficjalnie nie została zakończona, więc ona
1: będzie kontynuowana.
0: Dobrą sprawę trwa, więc w ramach tych przepisów można również ludzi do tego wojska powoływać, bo rzeczywiście żołnierzy na froncie brakuje.
1: Jeszcze jeden temat. Pożary na zachodzie Europy, właściwie na jej południu. Poprosimy cię, Erneście, o szybki taki raport z tego, co tam się dzieje. Interesujący dla nas z tej perspektywy wakacyjnej, bo wielu pewnie naszych słuchaczy tam w tamten rejon świata i Europy się wybiera na wczasy, ale jadą tam też nasi strażacy, żeby pomagać w gaszeniu tych pożarów.
0: Ja myślę, że przede wszystkim jadą nasi strażacy, bo domyślam się również, że informacje, które państwu przekazujemy na temat pożarów w Hiszpanii i we Francji, to są setki tysięcy hektarów. We Francji dzisiaj mówił Emmanuel Macron, że jego służby policzyły, że jest to blisko 120 tysięcy hektarów w ogniu. W Hiszpanii nie jest o wiele lepiej. Tam jest też ponad 100 tysięcy hektarów w ogniu. Natomiast te informacje, myślę, powodują, że nawet jeśli ktoś zamierzał jechać w jakieś rejony Hiszpanii czy Francji,
1: to zmienił plany.
0: Myślę, że tak. Natomiast rzeczywiście setki strażaków walczy z tym ogniem. Ten ogień jest jak na razie niepokonany i niestety nie ma dobrych wieści ani dla Francuzów, ani dla Hiszpanów, ponieważ synoptycy przewidują, że nad oba kraje nadciąga kolejna fala upałów i bardzo wysokich temperatur, co jeszcze bardziej wysuszy ziemię i co jeszcze bardziej będzie sprzyjało temu, że wszystko będzie po prostu łatwopalne, a pożary cały czas nie są zgaszone. Jeśli dodamy do tego wiatr, informacje, które docierają do nas, mówią o tym, że te pożary miejscami przemieszczają się z prędkością 10 km na godzinę. To jest prędkość zawrotna, bo my idąc na piechotę przemieszczamy się o wiele wolniej, w związku z czym to nie jest sprawa bardzo bezpieczna. Miejmy nadzieję, że mechanizm europejski, unijny, uruchomione przez Hiszpanię i przez Francję, które pozwalają na to, że strażacy z całej Europy jadą na pomoc, no pomogą i ci strażacy z całej Europy też pomogą i uda się opanować sytuację i zapanować nad tymi pożarami, chociaż specjaliści mówią, że nawet jeśli uda się opanować sytuację, uda się ograniczyć rozprzestrzenianie tego ognia, to dogaszanie tych pożarów będzie trwało do późnej jesieni, dlatego że tak głębokie są to wypalenia w lasach, w miejscach, gdzie są krzewy, które płonęły, czy trawy. W związku z czym ta ziemia, nawet jeśli ją się doraźnie zagasi i uda się zapanować, to będzie trzeba czuwać i dogaszać, bo ten ogień będzie tlił się pod ściółką, pod tą najpłytszą glebą i niestety ten ogień, istnieje ryzyko, może po prostu w każdej chwili wrócić i to niemalże wydostając się spod ziemi.
1: Zagrożone życie, zdrowie ludzi, zagrożone ich majątki, ale zastanawiam się, to jest oczywiście najważniejsze, ale ja zastanawiam się, czy politycznie tak także ma to znaczenie.
0: To się
1: dla
0: przekonamy.
1: Tych, którzy tam rządzą we Francji
0: i
1: Hiszpanii.
0: To się przekonamy. We Francji zbliżają się wybory prezydenckie, ale oczywiście Marine Le Pen zaczyna robić z tego użytek, ale chyba na razie jeszcze troszkę się pogubiła i żywioł jest zbyt groźny, żeby w tej chwili rozgrywać jakieś walki polityczne w Hiszpanii. Na razie premier postuluje o współpracę i solidarność, by jednak żywioł zwyciężyć.
1: Ernest Zozoń, bardzo ci dziękuję za te informacje.
2: Światopogląd. Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To będzie oficjalne wykluczenie ludzi Morawieckiego z PiS-u. Decyzję podejmie

0: decyzję o rozwodzie z częścią swoich dotychczasowych polityków. Chodzi o zwolenników Mateusza Morawieckiego. To 40 członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jest wśród nich poseł Marcin Horała.
1: Jeszcze ta klamka nie zapadła, więc i my jeszcze tych decyzji nie podjęliśmy. Aczkolwiek no, jest taka okoliczność, że klub PiSu na przykład mi, którego jestem członkiem, na to posiedzenie nie wysłał harmonogramu. Zostałem odcięty od takich list, gdzie są różne informacje wysyłane, więc no, niezwykle już trudno jako poseł po prostu technicznie funkcjonować w ten sposób. Bardzo chciałbym mieć jakiś klub, gdzie pracownicy by trochę pomagali mi w pełnieniu mandatu, bo od tego są.
0: To największy i najpoważniejszy rozłam w PiSie, zauważa przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
2: PiSowi będzie bardzo trudno w tej chwili utrzymać pozycję lidera na polskiej prawicy. Dużo większym w tej chwili wydają się być zagrożeniem obie konfederacje, zwłaszcza może nawet nie jeśli chodzi o siłę poparcia, ale o to, jakie poglądy głosi Konfederacja Grzegorza Brauna. I to, że jeżeli kiedykolwiek prawica doszłaby do władzy w Polsce, to jest tylko możliwe z Braunem, no to to jest duży pewnie niepokój i to trzeba mieć z tyłu głowy, zwłaszcza wtedy, kiedy będziemy dokonywać wyborów za paręnaście miesięcy.
0: Mateusz Morawiecki zapowiedział, że o 20:00 spotkają się jego zwolennicy. Przed końcem wakacji rząd postara się wprowadzić rozwiązanie, które miałoby uchronić Polaków przed wysokimi cenami paliw. Mówi o tym rzecznik gabinetu Adam Szłapka. Rada Ministrów przygotowała projekt ustawy o ponadnormatywnych zyskach koncernów paliwowych. Te regulacje miały finansować program ceny paliw niżej, ale ustawę zawetował prezydent Karol Nawrocki. Ministerstwa Finansów i Energii monitorują ceny paliw na rynkach polskich i światowych. Po posiedzeniu rządu Adam Szłapka.
3: Postaramy się przed końcem wakacji jakoś wprowadzić takie rozwiązanie, które będzie ułatwiało i ograniczało koszty tej bardzo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dużo szkody w tej sprawie wywołał swoją decyzją dotyczącą blokowania tej ustawy o ponadnormatywnych zyskach paliw prezydent Nawrocki.
0: Na początku tego miesiąca zakończył się rządowy projekt ceny paliw niżej. Maksymalne ceny paliw określało Ministerstwo Energii. Teraz za litr benzyny 95 trzeba płacić w niektórych miejscach w kraju blisko 8 zł. Wysoka cena ropy to skutek trwającej od lutego agresji Stanów Zjednoczonych oraz Izraela na Iran. W Waszyngtonie spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Rozmowa Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim toczy się w Białym Domu bez udziału mediów. Po przylocie do USA ukraiński przywódca powiedział, że priorytetem będzie obrona przeciwrakietowa i strategiczna współpraca. Zełenski składa wizytę w USA w związku z pogrzebem republikańskiego senatora Lindsey'a Grahama. Według gazety Wall Street Journal amerykański prezydent nabrał sympatii do prezydenta Ukrainy pod wpływem sukcesów tego kraju na polu walki. Jak pisze amerykański dziennik, Trump jest pod wrażeniem odporności Zełenskiego, którego wojska są w stanie zadawać ciosy na terytorium Rosji. Londyńczycy chcieliby odwrócić skutki Brexitu. Tak wynika z badań sondażowych. Za Unią Europejską najbardziej tęsknią młodzi mieszkańcy brytyjskiej stolicy. 85% osób w wieku od 18 do 34 lat zagłosowałoby dzisiaj za ponownym członkostwem Wielkiej Brytanii we wspólnocie.
4: Nastroje w brytyjskiej stolicy pokazują, że wielu Londyńczyków coraz krytycznie ocenia skutki Brexitu. Najsilniej odczuwają to młodzi ludzie, którzy swoją przyszłość widzą w Wielkiej Brytanii ponownie. Bliżej związanej z europejskimi partnerami. Londyńczycy, z którymi rozmawiałam, mają nadzieję, że Wielka Brytania znowu będzie członkiem wspólnoty. Wszyscy widzą zmiany. Brexit nie przyniósł nic dobrego. Nie potrafię wskazać ani jednej pozytywnej rzeczy, która zmieniła się w moim kraju na korzyść od czasu opuszczenia Unii. Powinniśmy do niej powrócić. Głosowałem za pozostaniem w Unii. Moi bliscy byli za Brexitem. Nie zdołałem ich przekonać, ale teraz widzą, że lepiej było nam w Unii, mówili Londyńczycy. Poparcie dla powrotu do Unii jest szczególnie wysokie wśród najmłodszych mieszkańców stolicy. W grupie osób od 18 do 24 lat opowiedziałoby się za nim 82% ankietowanych. Wśród osób w wieku od 25 do 34 lat ten wynik sięga 86%.
0: Z Londynu mówiła Anna Rączkowska.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Najwięcej słońca i najcieplej jest na zachodzie i południu kraju. Tam na termometrach do 24 stopni, w innych regionach 2-3 stopnie mniej, a nad morzem do 19 stopni. Do wieczora może popadać na Warmii, Mazurach i Podlasiu. W nocy tam, a także na wybrzeżu opady będą zanikać.

0: kały, ale będzie to chłodna noc na Suwalszczyźnie do 10 stopni, na wybrzeżu do 18. Tam utrzyma się porywisty wiatr.
1: Tu Polskie Radio 24, Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu. Minęła godzina 17.06. To jest czas, kiedy zaglądamy do regionów.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
1: I na początek odwiedzamy Łódź. Ratownicy i opiekunowie mogli zobaczyć, że siedmiolatek tonie na fali. Tak wynika ze wstępnych ustaleń prokuratury. Jak informowało Radio Łódź, w poniedziałek w akwaparku Fala w Łodzi chłopiec na kilka minut utonął na 6 minut, a dziś walczy o życie w szpitalu. Tematem zajmuje się Michał Dąbrowski z Radia Łódź. Michale, dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Co ustaliły służby?
3: Według wstępnych ustaleń śledczych z 4 Komisariatu Policji i Prokuratury Rejonowej Łódź-Polesie trzy osoby ze szkółki pływackiej i dwóch ratowników na basenie mogło zauważyć, że chłopiec najpierw się podtapiał, a później utonął. Siedmiolatka ostatecznie z wody wyciągnął dopiero przypadkowy gość akwaparku w Łodzi, o czym mówi nam prokurator Paweł Jasiak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
4: Dziecko najpierw przez 3 minuty na zmianę wynurzało się i zanurzało pod wodą, a następnie pełne 6 minut spędziło pod taflą wody. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala, udzielono mu niezbędnej pomocy medycznej. Jego stan na szczęście został ustabilizowany. Dziecko zostało wprowadzone w stan śpiączki farmakologicznej, a postępowanie zostało objęte nadzorem przez poleską prokuraturę. Została odebrana wstępna relacja od osób, które miały zajmować się dziećmi. No tutaj na pewno wiemy, że z ramienia tej szkółki był instruktor oraz praktykantka. Nadzór nad nimi pełniła koordynatorka. Natomiast na tym basenie co najmniej dwóch ratowników było w pozycjach, w których to miejsce, w którym doszło do tego zdarzenia, było to widoczne.
3: Zajęcia w ramach szkółki pływackiej podczas wakacji prowadzi prywatna firma, ale dwójka ratowników na stałe pracuje właśnie w akwaparku Fala. Chłopca przewieziono do szpitala Matki Polki w Łodzi. Siedmiolatka wprowadzono w śpiączkę farmakologiczną, a jego stan wciąż pozostaje skrajnie ciężki. Czy podjęto działania, które mają sprawić, że będzie można uniknąć takich sytuacji w przyszłości? Na to pytanie odpowiada rzecznik akwaparku Fala Marcin Masłowski.
5: Gospodarzem postępowania jest poleska prokuratura. A od siebie mogę powiedzieć, że nie wiemy, co było przyczyną tego, że dziecko przebywające w wodzie w basenie nie zostało zauważone ani przez ratownika, ani przez opiekunkę. A więc tym samym nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia tutaj z błędem lub błędami ludzkimi. Natomiast jakie to są błędy, jaki ciężar, to już będzie kwestia prokuratury.
3: To straszne, mówi mi ojciec sześciolatka uczącego się pływać właśnie na fali podczas zajęć grupowych, ale dodaje, że na razie nie planuje rezygnacji z tej aktywności dziecka.
6: Do tej pory jakby tutaj nie mieliśmy żadnych sygnałów ostrzegawczych, że coś by mogło być nie tak. Więc nadal chodzi i tutaj jesteśmy zadowoleni. Nie wiadomo też, co się stało, więc czekamy jeszcze, ale zobaczymy. Tak? Znaczy, no, na tą chwilę nadal prowadzimy nasze dziecko, ale no, wywołuje taka sytuacja niepokój. I no, myśli w głowach rodziców, że coś po prostu może pójść nie tak pod naszą nieobecność.
3: Na razie śledztwo prowadzone jest w sprawie sprowadzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia podopiecznego, ale niemal na pewno to się zmieni w zależności od stanu zdrowia siedmiolatka.
1: Czekamy na dobre informacje z Łodzi. Za te bardzo dziękuję. Michał Dąbrowski z Radia Łódź. Zarzut pobicia na tle narodowościowym usłyszeli dwaj mężczyźni, 27-latek i 45-latek, zatrzymani wczoraj przez wrocławską policję. W minioną niedzielę po godzinie 18 w okolicach ulicy Okulickiego we Wrocławiu wraz z trzecim sprawcą, który nadal jest poszukiwany, ci dwaj wymienieni przeze mnie przed chwilą, pobili parę młodych Ukraińców. 21-letnia Anastazja ma rozerwane ucho i rozciętą szyję. Jest bardzo potłuczona. Maksym ma podejrzenie wstrząsu mózgu. Zostali zaatakowani, bo napastnikom nie spodobał się ich wschodni akcent. Tematem zajęła się Beata Makowska z Radia Wrocław.
7: To miał być spokojny, niedzielny wieczór. Anastazja i Maksym wracali autem z wycieczki z psem. Postanowili wstąpić do sklepu po niewielkie zakupy. Mężczyzna został w zaparkowanym aucie z czworonogiem. W sklepie kobieta ustawiła się w kolejce, gdy nagle wepchnął się przed nią osiłek z puszką piwa. Anastazja zwróciła mu uwagę, że też czeka do kasy. Mówiła z lekkim wschodnim akcentem. I to spowodowało natychmiast

0: Miastowy atak. Jak relacjonuje mama kobiety, Karina Kitsaj, córka usłyszała najgorsze obelgi z przyimkami ukraińska. Kulminacja ataku nastąpiła, gdy kobieta wyszła ze sklepu.
1: Anastazja mówi, że nawet nie zrozumiała, co się dzieje. Ona zaczęła już po ukraińsku do nich krzyczeć, co wy robicie tutaj. Ten jeden z nich, ten lysy, podbiegł do Anastazji i ona mówi, że na pewno 3 albo 4 razy po prostu tak ją mocno uderzył w twarz. Tu mówi, że mama, ja straciłam równowagę i spadłam. Na co Anastazja zaczęła mocno krzyczeć pomocy.
0: Anastazja została kilka razy uderzona w twarz. Albo kastetem, albo innym ostrym narzędziem, bo miała rozciętą szyję i rozerwane ucho. Jej partner został powalony na ziemię, skopany po głowie i po całym ciele. Młoda kobieta cały czas wzywała pomocy i wtedy napastnicy na chwilę odstąpili. Jednak po chwili zaatakowali z jeszcze większą furią. Nie wiem, jak można bić kogoś z taką siłą, tylko dlatego, że mówi po ukraińsku i jest z Ukrainy, dodaje wstrząśnięta mama pokrzywdzonej.
1: Ona jest na tyle chudziutka, szczuplutka, ona jest wysoka, ona ma około 1,80 m wzrostu, ale ona ma niecałe 60 kg wagi. Ona jest na tyle delikatna dziewczynka, że ja po prostu sobie nie wyobrażam, jak można było ją bić z taką siłą. Wielkie faceci, że mi się wydaje, że nawet nie każdy facet by wytrzymał to, jak oni by jego uderzyli, a co już mówić o niej.
0: Napastnicy po skatowaniu pary odeszli. Dwóch mężczyzn oddaliło się na piechotę, trzeci wsiadł do zielonego auta i odjechał. Dzięki zarejestrowaniu całego zajścia na nagraniu policja szybko ustaliła sprawców. W poniedziałek późnym popołudniem zatrzymano dwóch z nich, mówi Aleksandra Fraus, rzeczniczka wrocławskiej policji.
2: Do jednego z zatrzymań doszło podczas dynamicznych działań, gdy podejrzany próbował opuścić Wrocław i uniknąć odpowiedzialności. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego policji we Wrocławiu. Zatrzymani byli już wcześniej wielokrotnie notowani za różnego rodzaju czyny zabronione.
0: Jednym z zatrzymanych jest Adam C. 43-latek próbował swoich sił w boksie na gołe pięści. Powiązany jest z Federacją Gromda, dla której rozegrał 2 mecze. Oba przegrane przed czasem przez nokaut. To właśnie on usiłował zbiec z Wrocławia, unikając odpowiedzialności karnej. Dzisiaj Adam C. i drugi podejrzany usłyszeli zarzuty m.in. brutalnego pobicia, mówi prokurator Jakub Dłubacz, rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu.
3: Prokurator ogłosił zarzut dotyczący pobicia wspólnie w porozumieniu z pozostałymi napastnikami, przemocy na tle narodowościowym, a także znieważenia na tle narodowościowym, jednocześnie kwalifikując ten czyn jako występek o charakterze chuligańskim.
0: Aleksandra Fraus podkreśla, że policja ustala cały czas miejsce pobytu trzeciego ze sprawców.
2: Policjanci nadal intensywnie pracują nad sprawą, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności i zatrzymać pozostałego sprawcę. Nie ma zgody na przemoc i zachowania zagrażające życiu, a każda osoba odpowiedzialna za tak brutalne ataki poniesie odpowiedzialność karną.
0: Jak wskazują śledczy, zatrzymanie trzeciego z napastników to tylko kwestia czasu.
4: Tym bulwersującym tematem zajęła się Beata Makowska z Radia Wrocław. W naszym magazynie teraz Lublin, gdzie Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 dostał międzynarodowy certyfikat Advanced Stroke Center Certification. To dokument świadczący o wysokiej jakości opieki nad pacjentami z udarami mózgu i jedyny tego rodzaju dokument w Polsce. O tym wszystkim już teraz opowie nam Tomasz Maczulski z Radia Lublin. Dzień dobry, Tomaszu.
5: Dzień dobry, witam Ciebie i witam Państwa.
4: To powiedz, na czym polega ten certyfikat i co trzeba było zrobić, żeby go dostać?
5: No przede wszystkim świadczyć bardzo dobre usługi oceniane przez tutaj ekspertów. No i z tego co pamiętam, to prawdopodobnie ten certyfikat jest w ogóle jedyny w Europie Wschodniej. No i tak w ogóle w telegraficznym skrócie można powiedzieć, że to jest taka medyczna liga mistrzów. No to chyba nie będzie nadużycie. No i dokument potwierdza to, że placówka w Lublinie dorównuje tym najlepszym, takim podobnym klinikom, na przykład w Niemczech, Holandii albo w Hiszpanii. No i jak mówiła w rozmowie ze mną dyrektor właśnie szpitala w Lublinie, Kamila Ćwik, no to gigantyczny sukces zarówno naszych lekarzy, ale przede wszystkim doskonała też wiadomość dla pacjentów.
6: Jest to wynik współpracy całego zespołu, ratowników, lekarzy, pielęgniarek, radiologów i całego personelu, który jest zaangażowany, żeby ta opieka nad pacjentem udarowym przebiegała jak najsprawniej. Oczywiście jesteśmy dumni z tej nagrody, bo to jest wyróżnienie na poziomie światowym, które tak naprawdę potwierdza jakość tych świadczeń, które udzielamy i jak dobrze zajmujemy się naszymi pacjentami i dbamy o ich bezpieczeństwo.
5: No a trzeba powiedzieć, że lekarze, lubelscy lekarze mają naprawdę co...

0: robić. Jak zerkałem jeszcze przed wejściem na antenę, statystyki, jeżeli chodzi o udary mózgu, są no tutaj porażające czy bezwzględne. No w Polsce udar mózgu diagnozowany jest u blisko 90 tysięcy osób rocznie i tak mi się wydaje, że to oznacza, że do ataku dochodzi mniej więcej co 6-8 minut, no a ostrzegawcze sygnały nie są często jednoznaczne, ale zawsze pojawiają się nagle, mówił mi kierownik oddziału udarowego w USK4 w Lublinie, dr Piotr Luchowski.
1: Opadnięcie kącika ust, niedowład powietrzy, czyli osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia mowy, czasami zaburzenia czucia. Rzadziej mogą to być objawy z uszkodzenia struktur podnamiotowych typu zawroty głowy, nudności, wymioty, ale tego też proszę bardzo nie bagatelizować.
0: No i gdy zauważymy te objawy, często razem, no nie ma czasu na tutaj wątpliwości. Trzeba natychmiast dzwonić na 112, no i wówczas rusza po prostu ekstremalny wyścig z czasem. No co tu dużo mówić, w którym stawką jest nasze życie, no i także zdrowie, dodaje dr Luchowski.
1: Chorym, którzy trafią do nas za późno, którzy trafią poza oknem do leczenia przyczynowego udaru mózgu, ci chorzy niestety bardzo często są osobami z ogromnymi konsekwencjami tego udaru. A konsekwencją takiego udaru, proszę Państwa, jest bardzo często unieruchomienie. Zaburzenia mowy, depresja, konieczność opieki osób trzecich. Oczywiście nie ma mowy o powrocie do pracy. Ta jakość życia ulega diametralnej zmianie. Im my szybciej zainicjujemy ten proces leczenia, tym zdecydowanie zwiększamy szanse pacjentom na odzyskanie sprawności.
0: A ja dodam tylko tyle, że 3 godziny, jeżeli dobrze pamiętam, tyle wynosi złote okno. Jeżeli lekarze podejmą w tym czasie właśnie leczenie, to na pełną sprawność, do powrotu na pełną sprawność pacjent ma aż 66%. No warunek jest jeden. Błyskawiczna i bezbłędna diagnostyka obrazowa w szpitalu. No i jedną z osób, które dostały, można powiedzieć, od losu drugie życie, jest Andrzej Zalewski z Garwolina, który na oddziale przy ulicy Jaczewskiego w Lublinie no właśnie trafił z rozpoznaniem udaru.
2: Fizycznie to jest brak orientacji. Pewnie ja miałem na przykład coś takiego, że ręka opada. Byłem zapięty pasem. Ja miałem wrażenie, że mnie coś tak mocno trzyma, że nie mogłem sobie z tym poradzić. Złapałem za klamkę. Wykonałem takich kilka ruchów, zanim trafiłem na tą klamkę. Przyjęcie odbyło się bardzo szybko, sprawnie, profesjonalnie. W ogóle to jest działanie oddziału, to jest super.
0: No i tak sobie myślę, tak na koniec, że wspomniany ten certyfikat przez ciebie czy przeze mnie dla lubelskiego szpitala to no, dowód na to, że procedury tu działają bezbłędnie, to jedno, no ale nawet najlepszy sprzęt, najlepsi lekarze, ten czas, no nic nie pomoże, jeżeli my tak naprawdę nie wykonamy pierwszego kroku, nie zadzwonimy po pomoc, no bo w tym wyścigu, w tym sztafecie po życie, to my, tak można powiedzieć, że biegniemy na pierwszej zmianie.
3: Tomku, bardzo dziękuję za te informacje, za to ważne przypomnienie na koniec. Życzę dużo zdrowia. Tomasz Maczulski, Radio Lublin. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
3: Na początku naszego spotkania z Państwem wspominałam, że rytm naszego programu dzisiaj wyznaczają wydarzenia przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, bo tam w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości powinno rozpoczynać się posiedzenie Komitetu Politycznego tej partii, a ten ma podjąć decyzję o wykluczeniu z ugrupowania osób związanych z frakcją Mateusza Morawieckiego. Na miejscu przy Nowogrodzkiej jest nasz reporter Michał Fabisiak. Dzień dobry, Michale.
4: Dzień dobry.
3: Podglądamy Nowogrodzką, widzimy, że tam wchodzą politycy PiS-u. Co mówią przed wejściem do siedziby partii?
4: No, można chyba podzielić się tych polityków, a właściwie to, co mówią, na takie trzy grupy. Z jednej strony część polityków mówi, że mimo wszystko są zmartwieni tym, że jednak część osób z Prawa i Sprawiedliwości dziś pewnie odejdzie, a właściwie, że sami się wykluczyli. Z drugiej strony są też tacy politycy, jak chociażby wiceprezes, jedna z wiceprezesów ugrupowania, Anna Krupka, którzy trochę bagatelizują rangę tego dzisiejszego wydarzenia.
5: Naprawdę, szanowni państwo, te różnice zdań, które mamy w pisowskiej rodzinie, to one interesują tylko wąską grupę ludzi, przedstawicieli mediów i może wąską grupę działaczy.
4: No, nie do końca tak jest. Mamy też, widzę na miejscu, kilka takich osób, które ewidentnie przyszły tutaj, no nie wiem jak ich określić, czy wyborcy, pewnie tak. Pytanie tylko, której partii, a może jacyś kibice nawet polityczni przyszli, obserwują to, co się dzieje w tym momencie przy ulicy Nowogrodzkiej, bo tu oprócz właśnie dziennikarzy cały czas do siedziby wchodzą kolejni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Na miejscu jest już, no jako pierwszy tutaj przybył, bo jakżeby inaczej, mowa przecież o prezesie.

0: szefie tej partii. Jarosław Kaczyński jako pierwszy przybył i on już tu się pojawił po godzinie 11. Potem przybył Tobiasz Bocheński. Trochę ciekawa sytuacja. On przyjechał, ale potem siedzibę partii opuścił. Opuścił również siedzibę PiSu były już europoseł Ryszard Czarnecki, choć on akurat z tego co wiem nie jest członkiem Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Jest również w tych obranach dzisiejszych bierze udział również chociażby była premier Beata Szydło, jest kandydat PiSu na nowego premiera Przemysław Czarnek. Są też tacy posłowie jak Marek Ast czy poseł Andrzej Śliwka. No i jest też poseł Bartłomiej Wróblewski, który tutaj z dziennikarzami, między innymi on z dziennikarzami rozmawiał. No i on wskazał wprost tych polityków, którzy są odpowiedzialni za ten rozłam.
1: To nie jest kwestia taka, że to my podejmujemy decyzje. Podejmują ci, którzy... tworzą nowe środowisko polityczne. Dzisiaj stowarzyszenie, jutro zapewne partie, bo to jest taka naturalna kolej rzeczy, jak wiemy. Te rzeczy nie są wydarzenia i decyzje z ostatnich dni, bo wiemy, że ten pomysł wykluwał się, był konstruowany, przygotowywany przez miesiące.
0: Miesiące, a nawet lata, mówi Bartłomiej Wróblewski. To jest o tyle ciekawa informacja z ust tego posła Prawa i Sprawiedliwości, że przecież Mateusz Morawiecki przez lata był premierem właśnie wybranym przez Prawo i Sprawiedliwość, był wiceprezesem tej partii, a teraz niektórzy posłowie, jak na przykład Bartłomiej Wróblewski, kwestionują ten dorobek, a przynajmniej tą końcówkę rządów Mateusza Morawieckiego. No to może się nie spodobać prezesowi Kaczyńskiemu. Pamiętamy, co stało się w przypadku Jacka Kurskiego, gdy ten dość mocno skrytykował Mateusza Morawieckiego, no to wylądował na partyjnym dywaniku. Czy tak będzie z posłem Wróblewskim? To pewnie już dyskusja na nieco inny temat. A wracając do dzisiejszego komitetu, no to tak jak słyszymy, część posłów Prawa i Sprawiedliwości, a może nie część, właściwie chyba wszyscy członkowie Komitetu Politycznego powielają tę narrację kierownictwa, że te osoby po prostu same wykluczają się z partii, bo nie złożyły wymaganej deklaracji. A co na to wszystko druga strona? No frakcja Mateusza Morawieckiego mówi, że to nie tak, to my się z niczego nie wykluczyliśmy, my po prostu jesteśmy wypychani z Prawa i Sprawiedliwości. My chcieliśmy działać na rzecz Prawa i Sprawiedliwości, ale też pracować w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, bo to stowarzyszenie rozwija ofertę programową Prawa i Sprawiedliwości. No ale te argumenty nie trafiły do kierownictwa partii. To kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości dziś, właściwie Komitet Polityczny, podejmie decyzję o wykluczeniu tych osób z partii.
2: Michał Fabisiak zostaje na Nowogrodzką. My na Nowogrodzką na pewno jeszcze będziemy niejednokrotnie w popołudniu Polskiego Radia 24 wracać. Jest godzina 17:23. Sport. Cezary Gurjew ze mną w studiu. Nie będziemy już musieli szukać analogii sportowych. O sporcie po prostu powiemy teraz.
3: I zaczynamy.
2: Zaczynamy.
3: Jutro w Ningbo rozpoczną siatkarze. To oczywiście turniej finałowy Ligi Narodów. Co ciekawe, polscy siatkarze bronią tytułu. Przypomnę także, byli na pierwszym miejscu w 2023 roku. A z Chin zgłasza się rzecznik Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Mariusz Szyszko.
4: Najpierw byliśmy w Stanach, gdzie było 7 godzin w jedną stronę. Teraz z krótkim postojem w Warszawie wylądowaliśmy. W Chinach jest 6 godzin w drugą stronę, także wychodzi na to, że pomiędzy Chicago a Ningbo mamy 13 godzin. I tak szczerze mówiąc, może każdy ma jakieś sposoby, no ja to znoszę średnio. No przyzwyczajamy się, no nie pomaga pogoda, która nam daje mocno w kości, są mocne upały, jest około 37-38 stopni, bardzo duża wilgotność, także nie ma mowy o jakimś wyjściu na spacery, no, ale zawodnicy chyba znieśli to dobrze, przynajmniej tak to wyglądało na pierwszych treningach, bo ja tam specjalnie tego zmęczenia podróżą nie widziałem, wręcz przeciwnie, byłem zaskoczony żwawością, z jaką się poruszali.
3: A więc zobaczymy, jak to będzie w czwartek. A teraz posłuchajmy Artura Szalpuka, doświadczonego przyjmującego polskiej reprezentacji.
5: Za 2 dni gramy mecz, jest wszystko dobrze, wszyscy są zdrowi, na treningach wyglądamy dobrze, aklimatyzacja przebiega dobrze, choć na pewno nie jest łatwo tak zmieniać te strefy czasowe USA, Polska, Chiny, ale dajemy radę, jesteśmy skupieni na swojej robocie i głęboko wierzę, że na czwartek będziemy gotowi.
3: Zobaczymy właśnie, Ukraina sprawiła wiele niespodzianek. Pokonali m.in. reprezentantów

0: Teraz się Włoch wygrali z Brazylijczykami. Z kolei Górnik Zabrze i Lech Poznań rozegrają jutro rewanżowe mecze eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. No, na strojach w Poznaniu Dawid Cytrowski.
1: Mimo zwycięstwa w pierwszym spotkaniu w Danii aż 4-1 piłkarze Kolejorza z szacunkiem wypowiadają się o przeciwniku. Tuż po meczu stanowczo twierdzili, że losy rywalizacji nie są jeszcze rozstrzygnięte. Dziś potwierdził to także Patrik Wolemark. Szwedzki skrzydłowy uważa, że on i jego koledzy z zespołu muszą zachować czujność.
2: Piłka widziała dużo takich przypadków i definitywnie żaden z nas nie myśli, że już jest po robocie, że praca została wykonana. Dwumecz składa się ze 180 minut i wiele w ich trakcie może się wydarzyć. Wiemy, że będziemy mierzyć się z dobrym, jakościowym przeciwnikiem. Wiemy, że to drużyna, która zasłużyła na nasz szacunek i będziemy musieli pokazać swój najwyższy poziom także w jutrzejszym spotkaniu.
1: AGF Aarhus to w końcu mistrz Danii, drużyna, która w poprzednim sezonie była lepsza od FC Kopenhagi, Brøndby czy Midland. Na przebieg pierwszego spotkania w dużym stopniu wpłynęła czerwona kartka dla bramkarza AGF Jespera Hansena. Do tej sytuacji poznaniacy mieli z rywalem sporo problemów, ale ostatecznie wysokie zwycięstwo i solidna zaliczka daje Lechowi spory komfort przed rewanżem u siebie. Trener Nils Frederiksen zapowiada jednak, że jego drużyna nie zmieni stylu gry. W środę przy bułgarskiej ma nie być głębokiej defensywy, tylko gra o pełną pulę.
2: Patrząc na drużynę, którą dysponujemy, myślę, że radzimy sobie lepiej z piłką przy nodze niż bez niej. Taka jest nasza organizacja gry, że czujemy się dobrze właśnie w ataku, więc myślę, że nie byłaby to odpowiednia strategia, żeby po prostu ustawić się nisko i czekać na to, co rywal będzie miał do zaproponowania, aczkolwiek oczywiście do meczu trzeba podejść mądrze.
1: Tak czy inaczej, chyba trudno wyobrazić sobie brak awansu mistrza Polski do trzeciej rundy kwalifikacji. To absolutne minimum, a sami piłkarze będą chcieli dalej budować pewność siebie już przed spodziewanym starciem z azerskim Sabah Baku bądź z fińskim Kups Kuopio.
0: A więc jak słyszeliśmy, pełna koncentracja, nie ma możliwości, aby rywala lekceważyć i Lech rzeczywiście jest na dobrej drodze, żeby awansować do kolejnej rundy. A przypomnę także jutro mecz z udziałem Górnika Zabrze, rywalem Fenerbahce, więc zespół naszpikowany zawodnikami za naprawdę bardzo duże pieniądze. Na razie przegrał Górnik Zabrze na wyjeździe 0-1 i oczywiście są duże szanse, żeby podjąć jeszcze walkę.
3: Cezary Górniew, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.
4: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dutkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
11: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
9: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
12: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka. Do usłyszenia.
9: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.

0: Minęła 17.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Rząd nie zamierza uznawać orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych, jak stwierdza jego rzecznik. Skoro składy sędziowskie są obarczone wadą prawną, to trudno traktować dzisiejszy komunikat jako orzeczenie Trybunału. Sędziowie orzekli, że przepisy o transkrypcji aktów małżeństw par homoseksualnych dokonanych za granicą są niezgodne z konstytucją.
1: Składy Trybunału Konstytucyjnego są obarczone wadą prawną z wielu powodów. Obowiązująca jest uchwała Sejmu z 2024 roku, która między innymi mówi, że naruszenie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i prawa w działalności Trybunału Konstytucyjnego przybrały skalę, która uniemożliwia temu organowi wykonywanie ustrojowych zadań w zakresie kontroli konstytucyjności prawa, w tym ochrony praw człowieka.
0: Tak po posiedzeniu rządu mówił jego rzecznik Adam Szłapka. Trybunał w trzyosobowym składzie pod przewodnictwem Bogdana Święczkowskiego przychylił się do argumentacji wnioskodawców, czyli grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości. Uregulowanie rynku hulajnóg elektrycznych chce Ministerstwo Infrastruktury. Resort planuje ograniczyć funkcjonowanie jednośladów, które mogą rozwijać niedozwolone prędkości. Sprowadzenie takich pojazdów ma być utrudnione. Projekt jest na etapie rozpatrywania uwag zgłoszonych podczas konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych, mówi rzeczniczka Ministerstwa Infrastruktury Anna Szumańska.
2: Jedną z kluczowych zmian w ramach tej nowelizacji będzie wzmocnienie nadzoru rynku motoryzacyjnego realizowanego przez dyrektora transportowego dozoru technicznego. Chodzi m.in. o przyznanie dyrektorowi właśnie tego dozoru transportowego szeregu narzędzi, które są niezbędne do kontroli pojazdów i części wprowadzonych do obrotu w Polsce oraz skuteczniejszego wycofywania niebezpiecznych produktów z naszego rynku.
0: Hulajnogą elektryczną można jechać z prędkością do 20 km na godzinę. Na chodniku tylko z prędkością pieszego. Tej choroby nie wolno lekceważyć, bo nieleczona może prowadzić do raka. Dzisiaj przypada Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby. Często pacjenci przez wiele lat nie mają świadomości zakażenia, mówi dr Beata Logiewa-Basger, ekspertka ze Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.
3: Problemem nie są zakażenia ostre, bo wtedy zgłasza się do szpitala i najczęściej pacjent jest leczony. Większym problemem są dla nas przewlekłe zapalenia. Pacjent chodzi do lekarza, a lekarz często zdarza się w POZ-cie, robi badania prób wątrobowych, ale jak one są tak troszeczkę niewiele podwyższone, to mówi, a jakoś to przejdzie, nic nie będzie.
0: Po wielu latach okazuje się, że zakażenie doprowadziło do morskości i trwałego uszkodzenia wątroby. Na całym świecie na WZW-B choruje ponad 270 milionów osób, a na wirusowe zapalenie wątroby typu C przeszło 71 milionów pacjentów.
4: Jest godzina 17.34.
5: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
4: Wracamy do polityki. Z nami już Marcin Zawada i nasz kolejny dziś gość.
5: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: A w naszym studiu Mateusz Kurzajewski, wicerzecznik PiS. Dzień dobry, panie rzeczniku.
7: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy.
6: 17.34, czyli od 34 minut powinien trwać Komitet Polityczny PiS. Czy może pan już powiedzieć, czy już dokonało się to wykluczenie Mateusza Morawieckiego i jego ludzi z PiS-u, czy jeszcze nie?
7: No, panie redaktorze, siedzę tutaj razem z panem w studiu, a nie na Komitecie Politycznym siedziby naszej partii. Komitet Polityczny zbiera się po to, żeby zatwierdzić decyzje dotyczące decyzji, które podejmowali nasi parlamentarzyści w zakresie tego, czy chcą pozostać w Prawie i Sprawiedliwości, czy też chcą z Prawa i Sprawiedliwości odejść. Mieliśmy deklarację pana Mateusza Morawieckiego, że na Komitecie Politycznym się nie pojawi, czyli tej takiej mądrej refleksji niestety nie było wśród również innych członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wielka szkoda, bo w ten sposób zmniejszamy swoje szanse na zwycięstwo w wyborach parlamentarnych, natomiast na pewno ich nie tracimy, będziemy ciężko pracować, mamy doskonałego kandydata na premiera, pana profesora Przemysława Czarnka.
6: W planach zaraz, panie rzeczniku, porozmawiamy, ale mówi pan, że Mateusza Morawieckiego nie ma, on to zapowiadał, ale są też ludzie Morawieckiego, którzy mogliby być na Komitecie Politycznym, na przykład Ryszard Terlecki. Czy wie pan, czy ci ludzie ze Stowarzyszenia Morawieckiego pojawili się na komitecie, czy też nie?
7: No nie mam takiej wiedzy, natomiast słyszeliśmy wielokrotnie, niestety to słyszeliśmy z ich ust, że nie zamierzają zrezygnować z tej błędnej drogi, która doprowadziła do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, że jednak zdecydowali się realizować swój własny projekt polityczny. Szczerze mówiąc,

0: Mówiąc, taki plan był realizowany już od dłuższego czasu przez członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Widzieliśmy to w różnego rodzaju działaniach podejmowanych przez tych parlamentarzystów, przez Mateusza Morawieckiego, czy w zakresie tworzenia jakichś własnych struktur na bazie.
1: Od dłuższego czasu pracowali na to, żeby ich usunąć z PiSu.
0: No, własny projekt polityczny, tak. No, nie ma tutaj co do tego żadnych wątpliwości. Były prowadzone, tak na dobrą sprawę, dwie kampanie, prekampanie programowe. Jedna to oficjalna pana profesora Przemysława Czarnka i druga nieoficjalna Mateusza Morawieckiego, która nie była oczywiście realizowana w uzgodnieniu z kierownictwem naszej partii. Wiele inicjatyw podejmowanych przez pana profesora Czarnka było kwestionowanych przez członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Mieliśmy również działania, które zmierzały do tego, żeby tworzyć struktury na bazie struktur Prawa i Sprawiedliwości, więc ta idea taka tworzenia własnego projektu politycznego to nie jest żadne zaskoczenie. My o tym doskonale wiedzieliśmy. Trzeba było to przeciąć, ponieważ my walczymy o zwycięstwo, my walczymy o Polskę. Walczymy o to, żeby pogonić ten zły rząd Donalda Tuska, ponieważ ponad połowa Polaków według rządowego CBOS-u ocenia siebie jako przeciwników tego rządu. To jest wielka szansa, którą trzeba wykorzystać.
1: I zaraz popatrzymy w sondaże, panie rzeczniku, obiecuję, ale co się takiego stało, że teraz, właśnie no, w lipcu, sezon urlopowy, wakacyjny, no, jest ten rozłam. Prawdopodobnie dziś nastąpi już formalnie w PiS-ie. No, prezes Kaczyński przez wiele tygodni, wiele miesięcy szedł na ustępstwo wobec Mateusza Morawieckiego i to wiele ustępstw.
0: No tak, tylko jeśli są kolejne działania podejmowane mające na celu burzenie tej integracji Prawa i Sprawiedliwości na czele z tym grillem już sławetnym, który najprawdopodobniej będzie takim zaczynem do nowego projektu politycznego Mateusza Morawieckiego, to po prostu trzeba było to przeciąć. Natomiast, panie redaktorze, najważniejsza sprawa, że jest to już za nami. My się skupiamy na ciężkiej pracy. Zresztą nawet jak były teraz te turbulencje w Prawie i Sprawiedliwości, to ciężko pracowaliśmy. Każdego dnia pan profesor Przemysław Czarnek, nasz kandydat na premiera, wychodził z jakąś nową inicjatywą, czy to ustawą wyprowadzającą Polskę z ETS-u, czy też kwestii uregulowania najmu krótkoterminowego. Jak widać, zresztą ta presja pana profesora się opłaciła, bo Donald Tusk dzisiaj zszedł z tej błędnej drogi ustawy o najmie krótko.
1: Ministrów za to, co robili.
0: No, skrytykował sam siebie, więc jest to sukces mediów, jest to sukces również opozycji, że Donald Tusk zszedł z tej złej drogi, bo trzeba stawać po stronie mieszkańców.
1: To jeszcze wróćmy, panie rzeczniku, na moment do Stowarzyszenia Rozwój Plus versus, bo już chyba tak teraz trzeba mówić, PiS. Grzegorz Lorek i Daniel Obajtek to są te osoby, które no, miały być w stowarzyszeniu, były, ale podpisały lojalki, zostają w PiS-ie. Czy rozmawiacie z kimś jeszcze? Możemy spodziewać się, że tych nazwisk, które niby są przy Morawieckim, ale tak finalnie zostaną przy PiS-ie, będzie więcej, czy nie ma takich rozmów?
0: Mam taką nadzieję, że takich osób będzie więcej, bo zawsze jest czas na to, żeby zejść z tej szkodliwej drogi. Tak, takie rozmowy są prowadzone. Oczywiście nazwisk nie będę zdradzał, bo to są rozmowy, które są prowadzone w zaciszu gabinetu. Natomiast rzeczywiście parlamentarzyści, którzy na tą chwilę wybierają Stowarzyszenie Rozwój Plus, coraz częściej zdają sobie sprawę, że ten projekt, który buduje Mateusz Morawiecki, po prostu nie ma racji bytu, że to jest projekt, który doprowadzi do tego, że znaczna część tych parlamentarzystów zakończy swoją karierę polityczną, nie wejdzie do Sejmu w przyszłej kadencji parlamentu. To jest próba walki o elektorat, który tak na dobrą sprawę nie istnieje, bo ja odniosę się tu do słów Marka Migalskiego, który ma doświadczenia w rozłamie, że ludzie nie chcą głosować na skruszonych pisowców, a wyborcy Prawa i Sprawiedliwości nie chcą głosować na tych, którzy zdradzili.
1: A może będzie jeszcze inaczej, panie rzeczniku? Może będzie tak, że w okolicach, nie wiem, marca, kwietnia będziecie patrzeć w sondaże, o których pan rzecznik też mówił, i stwierdzicie, i wy jako PiS, i oni jako Rozwój Plus, czy jakkolwiek się będzie wtedy nazywała partia Mateusza Morawieckiego, że ten rozłam szkodzi jednym i drugim. I może wrócicie do siebie.
0: No, tak jak mówię, jeśli...
1: Zamykacie drzwi.
0: Ja uważam, że siłą Prawa i Sprawiedliwości zawsze była, jest i będzie jedność. I siłę mamy, kiedy się integrujemy, a nie dezintegrujemy. Więc wszystkie scenariusze są...
1: Może pan powiedzieć, że nie zamykacie drzwi.
0: Oczywiście, że nie. Wszystkie scenariusze są możliwe. No, tak jak mówię, nigdy nie jest za późno na taką mądrą refleksję. Mądrą refleksję, która doprowadzi do takiej oto konkluzji, że wspólnie jako jedna wielka patriotyczna, biało-czerwona drużyna Prawa i Sprawiedliwości pod przywództwem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i jako lidera kampanii programowej mająca pana profesora Przemysława Czarnka, jesteśmy w stanie pogonić zły rząd Donalda Tuska.
1: A co z paktem senackim w tym wypadku? No bo mówi się o tym, że jakieś rozmowy trwają, czy mają się rozpocząć między Konfederacją, Prawem i Sprawiedliwością. Prezydent Karol Nawrocki ma być patronem takiego paktu. Czy ludzie Mateusza Morawieckiego będą też brani pod uwagę?
0: No, doświadczenie z ostatnich lat pokazało, że również ta integracja w przypadku Senatu przynosi wymierne korzyści, ponieważ tą metodę stosuje ta strona lewicowo-liberalna i dzięki temu zdobywa Senat, więc my też wychodzimy z takiego założenia, że pakt senacki jest dobry.

0: rozwiązaniem. Zresztą pierwsze ruchy w tym zakresie zostały już podjęte przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Liczymy również tutaj na wsparcie pana prezydenta Karola Nawrockiego. To jest droga, która rzeczywiście umożliwiłaby to, że Senat znalazłby się po tej stronie prawicowej, patriotycznej, propolskiej i mógłby ułatwiać tą pracę parlamentarną w przyszłej kadencji.
1: A wie pan, co mówią niektórzy, pewnie pan wie, bo pan czyta te analizy różnych politologów, różnych ekspertów, że to, co teraz się dzieje, to, co widzimy, ten rozłam w PiS-ie, to tylko taka gra, że to taka zasłona dymna, że to wszystko jest ukartowane, dogadane i że robicie to celowo.
0: No, panie redaktorze, to jest jakieś political fiction, ja pisarzem political fiction nie jestem, jestem skromnym wicerzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości, pomagam też panu profesorowi Przemysławowi Czarnkowi, no i mam taką stuprocentową pewność, że to nie jest żadna ustawka. Niestety mamy do czynienia z rozłamem, który spowodowali członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Argumentowałem to wcześniej, bo nie ma sensu się już w tej kwestii powtarzać. Jak to się mówi, no już poszły konie po betonie. My się po prostu skupiamy na pracy. Dzisiaj posiedzenie Komitetu Politycznego, jutro rozpoczyna się ostatnie posiedzenie Sejmu. Domagamy się tego, żeby rząd przyjął projekt mrożący ceny paliw, ponieważ dochodzi już ona do 8 zł w przypadku diesla, za chwilę dojdzie w przypadku 95. Dzisiaj mówiliśmy głośno o tym na konferencji, że to jest ostatni moment, żeby ten projekt przyjąć, żeby ceny paliw spadły jeszcze w czasie tych wakacji.
1: Rząd z kolei mówi, chcemy to zrobić, ale weto pana prezydenta do ostatniej ustawy a propos tych nadmiarowych zysków.
0: Bardzo ciekawa metoda podnoszenia podatków po to, żeby obniżyć podatki, prawda? Bo obniżenie cen paliw polega właśnie na obniżeniu VAT-u i akcyzy. To według wszystkich ekonomistów, specjalistów od podatków to jest bardzo zła droga.
1: Panie rzeczniku, to jeszcze wróćmy moment do Morawieckiego. Mimo wszystko jednak, bo 17 to ta godzina, kiedy rozpoczął się komitet polityczny. On trwa. O 20 Mateusz Morawiecki zbiera swoich ludzi. Będą rozmawiać, co dalej. Najprawdopodobniej powołują swój klub parlamentarny. To dla was dobra informacja, zła, neutralna?
0: No, ambiwalent mam do tego stosunek. To nie jest dla mnie żadna niespodzianka. No, tak jak mówię, no, spodziewaliśmy się tego, że ten projekt polityczny powstanie. Zakładam, że Mateusz Morawiecki, jeśli nie doszłoby do jakiegoś przesilenia, to by z partii pewnie próbował wyjść sam, tylko na późniejszym etapie, bliżej wyborów parlamentarnych, żeby mieć taki efekt świeżości. A to, że teraz powstaje klub parlamentarny, że za chwilę powstanie partia, to nie jest przecież żadna niespodzianka.
1: Dlaczego akurat teraz zgłosiliście Marcina Ociepego kandydata na wicemarszałka Sejmu? Przecież przez tyle miesięcy, tyle lat czekał ten wakat na polityka Prawa i Sprawiedliwości, który mógłby to miejsce objąć. Jeden warunek, nie miała być Elżbieta Witek. Pamiętamy to zamieszanie na początku kadencji, te głosowania. Długo czekaliście. No,
0: Marcin Ociepa jest bardzo utalentowanym politykiem. Jest twarzą takiego umiarkowanego, prorozwojowego konserwatyzmu. Doskonały wiceminister obrony narodowej z wieloma sukcesami na koncie. Na przykład ten projekt Perun, który teraz Donald Tusk się chwalił, to jest projekt właśnie Marcina Ociepy, a no, pani marszałek Elżbieta, Witek zrezygnowała po prostu z kandydatury na to stanowisko. Postanowiliśmy zgłosić swojego przedstawiciela do prezydium i mamy nadzieję, że te zasady parlamentaryzmu wypracowane od momentu upadku komunizmu w Polsce zostaną dochowane, bo niestety w czasie rządów koalicji obecnej Donalda Tuska wielokrotnie są łamane. Mamy tego doskonałe przykłady. Nasi posłowie są karani za nic praktycznie. Nie mieliśmy swojego przedstawiciela w prezydium. Mamy nadzieję, że do tej mądrej refleksji dojdzie również w koalicji 13 grudnia.
1: I rozumiem, że zgłoszenie Marcina Ociepy akurat teraz nie ma nic wspólnego z tym, że Mateusz Morawiecki tworzy klub i mógłby wystawić swojego kandydata na wicemarszałka.
0: No, panie redaktorze, tak jak powiedziałem, Elżbieta Witek ze względów takich osobistych, o których nie chciałbym mówić, nie będzie już mogła ubiegać się o to stanowisko. Zdecydowaliśmy się na wybór Marcina Ociepy i to po prostu informacja, która została przekazana przez szefa naszego klubu. Z tego, co wiem, nie zostanie on niestety wybrany jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu, więc tak czy siak na decyzję będziemy musieli poczekać już do września na rozpoczęcie Sejmu po tych wakacjach.
1: Tak, marszałek Sejmu dziś rano mówił o tym, że to będzie wrzesień, pierwsze albo drugie posiedzenie. Panie rzeczniku, nie jest panu tak po ludzku przykro dziś?
0: Nie, oczywiście jest mi przykro z tego powodu, że doszło do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. To jest oczywiste. W ten sposób nie zwiększamy swoich szans na zwycięstwo. W ten sposób je zmniejszamy. Oczywiście będziemy dalej ciężko pracować, dalej wierzymy w zwycięstwo. One jest cały czas możliwe. Natomiast rozłam nigdy nie jest dobry. Natomiast jeśli jedna strona tak usilnie tego rozłamu pragnie, kwestionuje w pewnym zakresie, w sporym zakresie działania, które są podejmowane w ramach inicjatyw wypracowanych przez kierownictwo naszej partii, no to dalej tak działań się po prostu podejmować się nie da. Natomiast, panie redaktorze, jeszcze raz to podkreślę, bo chyba już trzeci raz to mówię, to już się stało. Patrzymy do przodu. Ciężko pracowaliśmy przez cały ten tydzień, który za nami, jeszcze wcześniej też. Wiele dużych

0: dobrych inicjatyw. Kampania programowa trwa. Te drobne, no nie drobne, poważne turbulencje nie spowodują tego, że nasz zapał do pracy zmaleje.
1: Niektórzy mówią, że to największy kryzys w historii PiS-u. To na koniec jeszcze, panie rzeczniku, bo dużo słów tutaj padło. Czy podpisałby się pan pod tymi słowami, które wypowiedział Jacek Kurski o Mateuszu Morawieckim, że to nawet nie tryb, ale trybik?
0: Nie, nie podpisałbym się. Nie podpisałbym się. Uważam, że kłótnie, które są czy w internecie, czy też w mediach pomiędzy nami, a naszymi kolegami ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, bo to są cały czas nasi koledzy i nasze koleżanki, utrzymujemy przecież bardzo dobre relacje, nie służą. Nie ma wroga po prawej stronie. Wrogiem jest Donald Tusk, który niszczy państwo polskie od dłuższego czasu. No, trzeba też zwrócić uwagę na to, że spora część tych takich wymian zdań jest inspirowana, czy doprowadzają do niej członkowie właśnie Stowarzyszenia Rozwój Plus, co oczywiście nie zmienia mojej negatywnej opinii na temat słów, które wypowiedział Jacek Kurski.
1: I jutro jak pan spotka, na przykład przychodząc się w Sejmie Mateusza Morawieckiego, poda mu pan rękę?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście.
1: Mateusz Kurzajewski, wicerzecznik.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję, panie rzeczniku.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: I 13 minut do godziny 18.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: Marek Klapa dołączył do mnie w studiu Polskiego Radia 24.
4: Dzień dobry,
3: Marku. I na początku porozmawiamy o cenach ropy naftowej. Temat aktualny. Nieustannie.
4: Nieustannie.
3: Bo bardzo również dotkliwy dla naszych kieszeni.
4: Ale chciałbym, żeby to się stało nudne na przykład, że już ropa jest na takim poziomie, że nikogo to nie interesuje, chyba, że nie ma emocji, że jest tanie paliwo.
3: Chyba nam to na razie nie grozi, chociaż ubiegłotygodniowe szaleństwo definitywnie się skończyło. Tak. No ale cóż z tego, skoro na stacjach paliw cały czas drogo i cały czas boli, kiedy płacimy za zatankowane paliwo, benzynę i nie tylko. No nie brakuje takich, którzy również spodziewają się utrzymania tych wysokich cen.
4: Chociaż ci pesymiści przecierają teraz oczy ze zdumienia, bo to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 47 minut na giełdach, na rynkach, powoduje, że możemy być troszeczkę bardziej optymistyczni. Otóż ropa Brent na przykład, czyli ta, która nas bardzo mocno interesuje, tylko w ciągu tych 47 minut staniała o ponad 2 dolary. I tak samo jest z ropą WTI. To między innymi te doniesienia dotyczące spotkania Donalda Trumpa z Wołodymirem Załańskim, ale także gdzieś tutaj przeważyli jednak roponośni niedźwiedzie, jak to niektórzy mówią o tych wszystkich, którzy grają na spadki. Faktycznie ta ropa jest tańsza. Jeżeli spojrzymy na ropę WTI, to ona już spadła poniżej poziomu 80 dolarów. Czy to jest drogo? Tak, to jest drogo, ale jeżeli przypomnimy sobie moment z ubiegłego tygodnia, kiedy podchodziliśmy pod 100 dolarów, a w przypadku ropy Brent to było ponad 100 dolarów, to naprawdę wygląda dobrze i pozostaje nam wierzyć w to, że rzeczywiście ta cena ropy i to szaleństwo, o którym wspomniałaś, rzeczywiście definitywnie
3: Marku,
4: się skończyło.
3: Marku, a wytłumacz mi. Aha. Dlaczego jest tak, że kiedy ta ropa drożeje tak bardzo, że podchodzi pod to 100 dolarów, tę barierę psychologiczną 100 dolarów, to ceny na stacjach szaleją i bardzo szybko chcą nadrobić to tempo wzrostu cen. A kiedyś dzieje się to, co się wydarzyło w ciągu tych wspomnianych przez ciebie ostatnio 47 minut, no to my tak szybko tego spadku cen na stacjach paliw nie obserwujemy.
4: Zadałaś pytanie z gatunku moich ulubionych. Faktycznie możemy zauważyć taką tendencję, ale musimy zwrócić uwagę na fakt, że ropa naftowa to jest tylko surowiec. To tak jakbyśmy mówili o cenie chleba przez pryzmat ceny mąki. Czyli musimy cały proces technologiczny rozłożyć na czynniki pierwsze. I teraz dochodzi bardzo ciekawa rzecz. Czyli marże rafineryjne, czyli ta ropa naftowa wydobywana gdzieś tam na Bliskim Wschodzie albo w innym miejscu, ona musi być odpowiednio przetworzona przez rafinerię. I teraz wyobraź sobie taką sytuację, że jeszcze kilka miesięcy temu te marże rafineryjne wynosiły mniej więcej 20 dolarów. W tej chwili, jak zwrócił uwagę gość magazynu Saldo o 12.30, podchodzą pod 80 dolarów. A zatem ten przerób ropy naftowej jest niestety coraz droższy. No i teraz to wszystko odbija się na cenach oleju napędowego i benzyny.
3: No, rozumiem, dlaczego cena ropy jest coraz wyższa. No bo wiemy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, Ormuz zablokowany, te sprawy. A te marże rafineryjne, dlaczego one tak szybko rosną? Dlaczego nie ma komu przerabiać tej ropy?
4: No i to jest to odpowiedź bardzo bliska temu, co obserwujemy na rynkach. W latach 90. oraz na początku

0: XXI wieku zamykało się wiele rafinerii. Kiedy te marże były bardzo niskie, wszystkim
1: się wydawało, że to się nie opłaca
0: i nikt nie inwestował. Jeżeli rafineria była stara, to ona po prostu była zamykana. I wiele firm na całym świecie, to nie tylko problem Europy, właśnie w ten sposób kończyło swój żywot. I teraz w sytuacji, w której wiele rafinerii na Bliskim Wschodzie jest zamkniętych na cztery spusty, no bo sytuacja jest poważna, bo ze względów bezpieczeństwa niektóre zakłady zostały zamknięte. Kiedy w Rosji płoną rafinerie, to taki słodko-gorzki akurat aspekt
2: geopolityki.
0: Tak jest, ale to też przekłada się na marże rafineryjne, bo ktoś tę ropę musi przerobić, a ta ropa sobie czeka w kolejce do przeróbki, a rafinerie pobierają odpowiednią taksę za każdą baryłkę przerobioną ropy naftowej.
2: A klienci stacji benzynowych mówią sobie płacz i płać i pewnie jeszcze tak będzie przez dłuższą chwilę.
0: Trzeba uzupełnić jakoś.
2: Albo można znaleźć alternatywny sposób podróżowania do pracy, no bo nie mówię do szkoły, bo trwają wakacje. Można się, nie wiem, przesiąść do komunikacji miejskiej, tak, na rower, wybrać spacer, pogoda ma być teraz korzystniejsza, albo można wsiąść na hulajnogę.
0: Albo wsiąść na hulajnogę. Ja powiem ci szczerze, że ja byłem entuzjastą tych urządzeń takich, że szybko możemy gdzieś przejechać, ale pojawiło się wiele doniesień, chociażby o tragediach, o wypadkach, które się zdarzają. I faktycznie ten rynek hulajnóg to jest taki rynek, który jest dowodem na to, że czasami technologia wyprzedza prawodawstwo, ustalenia.
2: I refleksje też czasami.
0: No niestety tak. Ministerstwo Infrastruktury, wyobraź sobie, chce uregulować rynek hulajnóg elektrycznych. Nowe przepisy mają uniemożliwić sprowadzanie do Polski funkcjonowanie w naszym kraju urządzeń, które są zagrożeniem dla uczestników ruchu, czyli na przykład bardzo mocnych hulajnóg z mocnymi silnikami albo po jakichś modyfikacjach. To odpowiedzi na rosnącą popularność oczywiście tych jednośladów, które choć przypominają hulajnogi czy rowery elektryczne, w świetle przepisów nimi nie są, gdyż nie spełniają wymaganych kryteriów technicznych. Rzecznik Ministerstwa Infrastruktury Anna Szymańska poinformowała, że projekt jest na etapie rozpatrywania uwag zgłoszonych podczas konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Posłuchajmy, co na temat możliwych zmian mówi pani rzecznik.
3: Jedną z kluczowych zmian w ramach tej nowelizacji będzie wzmocnienie nadzoru rynku motoryzacyjnego realizowanego przez dyrektora transportowego dozoru technicznego. Chodzi m.in. o przyznanie dyrektorowi właśnie tego dozoru transportowego szeregu narzędzi, które są niezbędne do kontroli pojazdów i części wprowadzonych do obrotu w Polsce oraz skuteczniejszego wycofywania niebezpiecznych produktów z naszego rynku.
2: No ale ta propozycja wszystkich problemów nie rozwiąże.
0: No nie rozwiąże, bo na rynku są hulajnogi, z których bardzo łatwo zdjąć podobno taką blokadę i nie wymaga to ani oprogramowania, ani wiedzy technicznej. I tak hulajnoga zamiast przepisowych 20 km na godzinę może jechać na przykład 40, 50, 60. Nie chcę wymieniać dalej.
2: Hula szybciej.
0: Hula szybciej, ale te przepisy muszą iść dalej. I Damian Ziomber, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, pozdrawiamy serdecznie, przysłał mi taką ciekawostkę. Otóż wyobraź sobie, że w Grecji na przykład jest obowiązkowe OC dla hulajnóg elektrycznych, czyli hulajnogi są traktowane tak samo jak samochody albo motocykle. Więc wydaje mi się, że coraz więcej krajów będzie dochodziło do wniosku, nie no, trzeba coś z tym zrobić. To są pojazdy, które mogą wyrządzić szkodę, nie tylko materialną, ale mogą też wyrządzić uszczerbek na zdrowiu, mogą doprowadzić do tragedii i tutaj będą potrzebne dodatkowe normy, dodatkowe przepisy i wiele wskazuje na to, że kolejne kraje będą się włączały właśnie w takie rozwiązania. Ale nic nie zastąpi oczywiście zdrowego rozsądku.
2: Bo hulajnoga to nie hula i dusza.
0: Tak jest.
2: Marku, to spójrzmy jeszcze na giełdę, bo zaczęliśmy od notowań ropy naftowej, ale teraz przyjrzyjmy się temu, co się na giełdzie papierów wartościowych dzieje. Tak podglądam tutaj twój monitor i widzę, że czerwono się zrobiło.
0: Zmienił się kolor. W południe było dużo zieleni, teraz niestety dużo czerwieni. WIG w tej chwili, a właściwie nie w tej chwili, bo o 17:00 zakończył dzień ze stratą 0,11%, WIG 20, 24% na minusie, SWIG 80, 17% na minusie i MWIG 40, który ostatnio sobie świetnie daje radę jako jedyny zakończył ten dzień na plusie 0,37%. Na europejskich giełdach więcej zieleni, ale te wzrosty, umówmy się, są takie bardzo symboliczne. Jedynie Szwajcaria i Grecja tutaj wyróżniają się ponad 1% wzrostami.
2: Wakacje? Sezon ogórkowy?
0: I wakacje, ale też doniesienia. Powiem ci, że dużo się dzieje na rynku kapitałowym. Na przykład w ostatnim czasie i teraz niektórzy analitycy zastanawiają się, czy nie wchodzimy w taką

0: końcową fazę Hossy. Pojawiają się różne problemy spółek technologicznych, więc...
1: Była górka, będzie dołek.
0: No, nie jest to wykluczone. Na pewno analitycy mają nad czym myśleć w najbliższym czasie, bowiem pojawiają się pewne czarne chmury nad rynkami finansowymi.
1: No właśnie, mówimy o kolorze zielonym, mówimy o kolorze czerwonym, jeszcze są czarne, czarne łabędzie, które ostatnio nadlatują nad nami całymi stadami.
0: Albo przepływają
1: stadami
0: po horyzoncie, tak sobie, tak.
1: No dobrze, to
0: mamy
1: ropę, mamy giełdę, to jeszcze waluty.
0: A jeżeli chodzi o waluty, to tutaj też informacje nie są najlepsze, bo złoty słaby w ostatnim czasie i tak za
1: jedno... No, to niedobra informacja dla którzy jadą na wakacje.
0: Nie, chociaż euro w stosunku do euro tak niewiele, ale się troszeczkę umocniliśmy. 4 zł 32 grosze w południe to było 4,33, ale w stosunku do dolara 3,79. To jest trochę lepiej niż w południe, ale dużo gorzej niż chociażby wczoraj czy tydzień temu. A zatem informacje dla latujących na wakacje, wyjeżdżających nie są najlepsze. Spojrzę jeszcze na funta brytyjskiego. W tej chwili złoty też, nie, złoty akurat umacnia się w stosunku do funta. 5,04 aktualnie i frank szwajcarski 4,64. Tutaj większych zmian nie ma, ale jeżeli te kursy porównamy sobie do notowań sprzed miesiąca, sprzed 2 miesięcy, no to nuda się skończyła. Niestety te wahania są nieco większe. No i niestety na niekorzyść dla polskiego złotego. A ropa WTI, o, teraz mi się tutaj zmieniło notowanie, aktualne jest 17,57, 78 dolarów, idzie ku lepszemu.
1: Nuda się skończyła na rynku walut, czekamy na nudę na rynku ropy naftowej.
0: Przydałaby się.
1: Ta nuda zaowocowała spadkami cen również paliw, które kupujemy na stacjach benzynowych. Marek Klapa, Marku, bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rozwód części polityków z PiS-em przypieczętuje komitet polityczny. Jego obrady trwają przy Nowogrodzkiej. Do aresztu tymczasowego mają trafić dwaj podejrzani o pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Wnioskuje o to prokuratura. W Waszyngtonie uroczystości pogrzebowe senatora Grahama. Biorą w nich udział prezydent Ukrainy i premier Izraela. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Od godziny w siedzibie prawa.

0: i Sprawiedliwości w Warszawie trwa posiedzenie Komitetu Politycznego tej partii. Najważniejsi politycy tego ugrupowania mają zatwierdzić wykluczenie z niego parlamentarzystów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. O politycznych skutkach trzęsienia ziemi w PiSie i zmianach na polskiej scenie politycznej ze swoimi gośćmi rozmawiał gospodarz 24 pytań Marcin Zawada. Marcinie, co mówili twoi goście?
1: Jan Filip Libicki, dziś senator PSL, który lata temu sam w atmosferze

0: nie do wyobrażenia, powyborcze koalicje. Zupełnie innego zdania jest wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski, który dla potencjalnej przyszłej partii Mateusza Morawieckiego nie widzi trwałego miejsca na polskiej scenie politycznej. Jednocześnie nie wykluczył on ewentualnej przyszłej przedwyborczej współpracy z ludźmi byłego premiera. Przed nikim nie zamykamy drzwi, także przed Mateuszem Morawieckim, mówił na naszej antenie wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości.
1: Senator Libicki i właśnie wicerzecznik PiSu byli gośćmi Marcina Zawady, który podsumował rozmowy z nimi. Dodajmy, że o 20 mają spotkać się zwolennicy Mateusza Morawieckiego. Do sądu trafił wniosek o areszt tymczasowy dwóch podejrzanych o pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Jakie usłyszeli oni zarzuty? Mówi o tym rzecznik wrocławskiej prokuratury okręgowej Jakub Dłubacz.
2: Pobicia i stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej, jak również znieważenia na tym tle oraz spowodowania obrażeń. Prokuratura rejonowa po przesłuchaniu obu podejrzanych złożyła do sądu rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec obu podejrzanych.
1: Poszkodowani to 20-letnia kobieta oraz 21-letni mężczyzna z Ukrainy. Według policyjnych ustaleń do ataku doszło przedwczoraj po sprzeczce w kolejce do sklepu. Później przeniosła się ona na ulicę. Funkcjonariusze szukają trzeciego podejrzanego. Nie będzie dymisji w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Wiceminister Ireneusz Raś zostaje na swoim stanowisku. Tak zdecydował szef resortu Jakub Rutnicki. Chodzi o sprawę mikrokawalerek w Łodzi. Raś miał zarabiać na ich wynajmie. Tak było, zanim stał się członkiem rządu. Część polityków mówi o konflikcie interesów, bo wiceminister Raś przewodniczył pracom nad ustawą o najmie krótkoterminowym. Wiceminister odpiera zarzuty, jak mówi, nieruchomości sprzedał przed otrzymaniem mandatu posła. Tłumaczenia są wystarczające i nie będzie dymisji, potwierdza minister Rutnicki.
3: Nikt o takich decyzjach nie mówi, no bo sytuacja jest dość jasna. Jestem w kontakcie z panem ministrem. Pan minister w swoim oświadczeniu te kwestie, które mu zarzucano, wyjaśnił w sposób absolutnie wyczerpujący i transparentny.
1: Polityk KO zapewnia, że prace nad projektem ustawy o najmie krótkoterminowym nie były oparte na jakichkolwiek relacjach osobistych czy prywatnych interesach. Rafineria w Tiumeniu na Syberii wstrzymała produkcję. Jak podaje Radio Swoboda, doszło do tego po ukraińskich atakach z 25 lipca. Według ekspertów decyzja o czasowym wyłączeniu linii produkcyjnych w zbombardowanych zakładach najczęściej zapadają w związku z brakiem części. Zachodnie sankcje nałożone na Rosję uniemożliwiają bezpośrednie sprowadzanie podzespołów, dlatego dostarczają je przemytnicy. Może to trwać kilka tygodni.
4: Rafineria w Tiumeniu jest jednym z największych zakładów autonomicznych przetwarzających ropę. Radio Swoboda podało, że rocznie przetwarzanych jest około 9 milionów ton tego surowca. Tiumeński zakład produkuje m.in. benzynę AN95 i olej napędowy. Takich właśnie paliw brakuje na rosyjskim rynku. Tiumeń, oprócz przemysłu naftowego, jest też ważnym ośrodkiem transportu gazu wydobywanego na Półwyspie Jamalskim. Miasto zostało zaatakowane 25 lipca przez ukraińskie drony. Wtedy informacje o eksplozjach w strefie przemysłowej potwierdził gubernator Aleksandr Mur. Niezależne serwisy internetowe przypomniały, że Tiumeń leży około 2000 km od Ukrainy. Agencja Bloomberg policzyła, że od kwietnia Ukraińcy uszkodzili 24 z 34 dużych rosyjskich rafinerii. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Na Kapitolu rozpoczęły się uroczystości żałobne republikańskiego senatora Lindsey'a Grahama. Polityk zmarł nagle 11 lipca, miał 71 lat. Cześć senatorowi oddali członkowie amerykańskiego kongresu oraz wiceprezydent J.D. Vance. Po uroczystości na Kapitolu trumna z ciałem Grahama zostanie przewieziona do Katedry Narodowej w Waszyngtonie. Tam o 20 czasu polskiego rozpocznie się msza święta pogrzebowa. Może mowę pożegnalną ma wygłosić prezydent Donald Trump. Jutro uroczystości pogrzebowe Grahama będą kontynuowane w jego rodzinnym stanie Karolina Południowa. Na pogrzeb polityka przylecieli m.in. prezydent Ukrainy i premier Izraela. Graham był zwolennikiem wsparcia Ukrainy i twardej polityki wobec Rosji.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro ma być więcej słońca i cieplej, tylko na północy chwilami zachmurzenie będzie większe i tam popada deszcz. Gorąco, do 29 stopni będzie na południu kraju. Na Podlasiu termometry pokażą 21 stopni. Porywisty wiatr utrzyma się na wybrzeżu.

0: Прошу.
1: Климат.
0: W całym kraju jakość powietrza jest przeważnie dobra, na północnym wschodzie bardzo dobra. Prawie 60% energii w krajowej sieci wytwarzają źródła odnawialne. Można normalnie korzystać z prądu.
1: Klimat. Popołudnie w Polskim Radiu 24.
2: 7 minut temu minęła godzina 18. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
1: Debata dnia.
2: Jej uczestnikami i naszymi gośćmi są dzisiaj pani Marzena Tabor-Olszewska z Dziennika Rzeczpospolita. Dzień dobry pani redaktor.
3: Dzień dobry.
2: I pan dr Paweł Maranowski, socjolog polityki Kolegium Civitas.
4: Dzień dobry.
2: Dzisiaj rytm dnia, a już nie tylko tego dnia, ale ostatnich dni w ogóle, wyznacza to, co dzieje się przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. To jest siedziba Prawa i Sprawiedliwości. Proszę pozwolić, że tam się teraz przeniesiemy. Na miejscu jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry, Mariuszu.
5: Dzień dobry.
2: Posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości trwa.
5: Tak, trwa. Rozpoczęło się, chociaż rzeczywiście zastanawialiśmy się, jak to może wyglądać. Czy będzie to długie posiedzenie, bardzo wnikliwie rozważające sytuację polityczną, czy krótka decyzja dotycząca właśnie Mateusza Morawieckiego i jego stronników. A politycy PiS wchodzący do siedziby partii reprezentowali, można powiedzieć, dwie reakcje na obecną sytuację. Albo było to zdziwienie, albo zatroskanie. Jarosław Zieliński mówił, że podczas posiedzenia Komitetu Politycznego nie zapadnie tylko formalna decyzja o wykluczeniu, będzie reakcja na decyzję polityków skupionych wokół Mateusza Morawieckiego, ale także szeroka analiza.
6: Chłodno, trzeba na to popatrzeć i wszechstronnie to przeanalizować. Podjąć decyzje, które wynikają oczywiście z sytuacji, ze statutu. Mleko się już niestety rozlało, to wszyscy przecież wiemy. Dzisiaj chyba naszym głównym zadaniem, poza analizą przyczyn, bo to zawsze trzeba wiedzieć, dlaczego do tego doszło, a tak obiektywnie zupełnie, wszechstronnie to analizując, ale dzisiaj zadanie jest jedno, wzmocnić ciężką pracą Prawo i Sprawiedliwość, żeby wygrać wybory parlamentarne i odsunąć Donalda Tuska od władzy, bo na razie Donald Tusk został prezydent niestety.
5: Zdziwiony sytuacją w partii jest Marek Wesoły. Poseł PiS podkreślił, że dotychczasowa pozycja Mateusza Morawieckiego według niego nie upoważniała go do decyzji o wyjściu z partii.
7: Mateusz Morawiecki w moim przekonaniu obok Przemka Czanka dzisiaj, Jacka Sasina, był jedną z ważniejszych postaci. Ja kompletnie nie rozumiem tych decyzji, tylko wydaje mi się, że to ambicje, a ambicjom też nie należy przeszkadzać.
5: Jan Dziedziczak należy do grupy zatroskanych. Mówił, że jest mu bardzo smutno. Sam wskazał na kilka rozłamów PiS z ostatnich 20 lat. W tym powstanie ugrupowania Polska jest najważniejsza, czy wyjście Marka Jurka. Ale pytany przeze mnie, czy widzi przyszłość PiS i tego nowego ugrupowania Mateusza Morawieckiego z paktem o nieagresji, powiedział.
8: Z tego, co wiem, pan prezes Kaczyński proponował wiele rozwiązań konstruktywnych, paktów o nieagresji. Naprawdę większość z nas nie cieszy się z tej sytuacji, ale cóż, widocznie nasi koledzy muszą próbować odnaleźć się poza, ale sądzę, że będzie podobnie jak z tymi czterema rozłamami, które w ostatnim dwudziestoleciu już były.
5: Cokolwiek zdarzy się tutaj przy ulicy Nowogrodzkiej, wiemy już, że za dwie godziny w siedzibie Stowarzyszenia Rozwój Plus spotykają się politycy, którzy nie zgodzili się na podpisanie deklaracji przedstawionej przez Jarosława Kaczyńskiego. Mówi się, że już dziś może zapaść decyzja o powstaniu nowego klubu parlamentarnego.
2: Mariusz Pieśniewski, bardzo dziękuję. My wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi, a właściwie rozpoczynamy ją na dobre. Pani redaktor, nasz reporter z Nowogrodzkiej mówił o tym, że cokolwiek by się dzisiaj nie wydarzyło, to za dwie godziny spotkają się członkowie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. No ale co się może wydarzyć dzisiaj przy Nowogrodzkiej? To scenariusz jest jasny i oczywisty. Będzie wykluczenie.
3: Tak się wszystkim wydaje i tak myślę, że to jest przesądzone już od kilku dni, a myślę, że dyskusja, która miała miejsce w mediach społecznościowych i w ogóle wypowiedzi w niektórych posłów Prawa i Sprawiedliwości, chyba na czele z Jackiem Kurskim, przypieczętowały ten rozwód i nie jest to rozwód bez orzekania o winie.
2: Aksamitnie się to nie odbywa.
3: Aksamitnie się to nie odbywa, dlatego wszystkie te przypuszczenia, że może to jest w jakiś sposób zaplanowane, że chodzi o zagarnięcie większej części elektoratu. Myślę, że kiedyś Mateusz Morawiecki słyszy, że może być zdrajcą i sługusem Tuska, to te wątpliwości się po prostu rozwiewają, bo to są zbyt ostre słowa.

0: Gdyby to miało być zaplanowane i gdyby to miał być teatr dla nas wszystkich. Myślę, że nie jest to teatr. Myślę, że Mateusz Morawiecki ma chętkę, ma chrapkę tak naprawdę na schedę całości Prawa i Sprawiedliwości po Jarosławie Kaczyńskim. Skoro mu się to nie udało, a nie udało mu się to, no bo przecież Przemysław Czarnek jest kandydatem na premiera i to on jest promowany w tym momencie przez Jarosława Kaczyńskiego, no to próbuje od innej strony podebrać zarówno posłów, jak i elektorat. No i całkiem nieźle mu się to udaje. Na razie w Rzeczpospolitej opublikowaliśmy jeden z pierwszych sondaży i 7,4% osób badanych w tym sondażu chce zagłosować na Mateusza Morawieckiego i jego ludzi.
1: Panie doktorze, na ile to jest efekt świeżości, przecież tak bardzo cenny w polityce, a na ile to może być początek trendu wzrostowego dla potencjalnej partii, bo nie wiadomo, co się wydarzy po tym z kolei spotkaniu o 20. Tak nas Mateusz Morawiecki przekonuje, że żadnego planu B nie ma, że tak naprawdę jeszcze żadne decyzje w sprawie ani klubu, ani partii jeszcze nie zostały podjęte, no ale chyba wszyscy wiemy, my tutaj w studiu i nasi słuchacze, że to jest tylko taka opowieść.
2: No jest to opowieść, jest to pewna narracja, którą oczywiście Mateusz Morawiecki tworzy, no bo stawia się w takiej sytuacji osoby, która jest pokrzywdzona. Trochę momentami wygląda to, można powiedzieć, komicznie, no bo my chcieliśmy dobrze, ale nas tutaj wyrzucili, prawda, z tej partii. Efekt świeżości zawsze działa na korzyść takich ugrupowań. Czy one powstają od dołu, czy są to nowe ruchy polityczne, no nie nazwam tego nowym ruchem politycznym, ale nowe na przykład odłamy jakiejś partii, one zawsze cieszą się na początku większym poparciem niż potem sondaże często pokazują. Na korzyść Mateusza Morawieckiego działa to, że to się stało na kilka miesięcy przed wyborami, a nie na miesiąc albo dwa miesiące, dlatego że naprawdę ma bardzo dużo moim zdaniem czasu na to, żeby zbudować sobie to poparcie, chociażby z tego względu, że on się cieszy całkiem niezłym zaufaniem w porównaniu do pozostałych polityków prawicy. Ja wiem, że zaufanie nieczęsto jakby jest, przejawia się tym, że potem dany polityk jest na przykład u kierownictwa danej partii, chociażby Jarosław Kaczyński nie ma zbyt dużego zaufania politycznego, a dowodzi jedną z największych partii politycznych. Niemniej w tym wyścigu z posłem Czarnkiem, no to przede wszystkim właśnie Mateusz Morawiecki był wskazywany na tego lidera Prawa i Sprawiedliwości przez wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Więc mi się wydaje, a szczególnie biorąc pod uwagę jeszcze kontekst tego, że mamy trochę skręcenie jednak przez posła Czarnka jednak w prawo, w kierunku Konfederacji z tą narracją, która jest tworzona. Wydaje mi się, że tutaj jest trochę centrum zagospodarowania. Polska 2050, dlaczego oni wspomnieli? Uważam, że ona, że to jakby wyborcy Polski 2050 pokazują, a to są w części wyborcy, ex-wyborcy Prawa i Sprawiedliwości w jakiejś części, pokazują, że nie mają teraz na kogoś zagłosować. Więc to odwrócenie się w centrum z kolei właśnie Mateusza Morawieckiego, skręcenie bardziej w centrum, może właśnie przejąć tych wyborców Polski 2050. Nie wiemy, jak się potoczą dalej. Oczywiście ta sytuacja, to poparcie pewnie będzie się utrzymywać, moim zdaniem, gdzieś w granicach 10% początkowo. Natomiast wszystko zależy od tego też, jak na prawicy rozłożą się głosy i dla samego Prawa Sprawiedliwości, i dla Konfederacji. To jest troszkę jak wróżenie z fusów.
1: Mówi się rozwój plus, PiS minus, że ten rozłam właśnie przyniesie takie efekty. Pani redaktor, czy ewentualną, potencjalną partię Mateusza Morawieckiego możemy traktować jako taką partię sezonową, taką jak był Ruch Palikota, jak była Nowoczesna, Polska 2050, wspomniane przez pana doktora?
0: No to wszystko zależy od tego, jak potoczą się losy Prawa i Sprawiedliwości, bo jeżeli teraz patrzymy właśnie na sondaże i widzimy 17% i rajd obu Konfederacji, no już poniżej 20% dla Prawa i Sprawiedliwości, to jest dotkliwy wymiar kary.
1: Tak, to jest taka psychologiczna granica.
0: Psychologiczna granica, ale jeżeli to zjedzie jeszcze niżej, to nie można wykluczyć tego, że Mateusz Morawiecki jednak będzie tą ważniejszą partią kiedyś w przyszłości. To jest oczywiście totalna dywagacja w tym momencie. Nie mamy pojęcia.
1: Jesteśmy skazani też trochę
0: na dywagowanie, ale też oprócz tego, co się będzie działo całkowicie na prawicy,

0: czyli z partią Morawieckiego, Prawem i Sprawiedliwością i obiema konfederacjami. Istotne jest to, czy pojawi się nowy twór również w centrum, ale w centrum ze wskazaniem trochę bardziej na tę stronę liberalną. No bo przecież od wielu miesięcy mówimy o tym, że może powstać takie ugrupowanie, wymienia się Ryszarda Petru, chociaż tutaj wiemy, że ten polityk miał już swoją szansę.
1: No tak, o efekcie świeżości tutaj też trudno będzie mówić.
0: Taki efekt świeżości drugiej, jak z Bułhakowa o tym miesiątrze. Także o jakimś być może znanym biznesmenie, który chciałby zająć się polityką. Myślę, że od tego również będą zależeć notowania partii Mateusza Morawieckiego, ponieważ to jest twór, który będzie skupiał tych ludzi, którzy właśnie mają dość duopolu, którzy nie chcą głosować ani na Koalicję Obywatelską, ani na Prawo i Sprawiedliwość, już na pewno nie na żadną z Konfederacji i nie na Lewicę. Ale powiedzmy, że mają, może te sprawy takie światopoglądowe nie są dla nich tak bardzo istotne, tylko gdzieś skupiają się na tych kwestiach, na tym wymiarze ekonomicznym i to centrum jest dla nich takie najwygodniejsze. Tutaj też może ten elektorat trochę swingować pomiędzy tymi dwoma ugrupowaniami. Na razie go nie ma, więc znowu dywagacja, ale na pewno jest to czynnik, który Mateusz Morawiecki musi brać pod uwagę.
1: Bardzo to jest ciekawe, bo po ostatnich wyborach i parlamentarnych, i prezydenckich wydawało się, że scena polityczna polska i takie upodobania wyborców się bardzo polaryzują, że ci skrajni kandydaci i w wyborach prezydenckich, i w wyborach parlamentarnych zyskują największe poparcie. Tymczasem teraz obserwujemy taki powrót do centrum. Okazuje się, że tutaj można łowić. Czy to jest taka zwykła sinusoida, panie doktorze, że tak się to odbywa, że raz zbierają głosy skrajni politycy, a potem przychodzi sezon na tych bardziej centrowych? Czy coś się dzieje takiego specyficznego dla naszej sytuacji politycznej tu i teraz w Polsce?
2: Mówi się, że skrajności są złe. No i w tej sytuacji mamy oczywiście przede wszystkim skrajną prawicę w parlamencie, która odnosi sukcesy i to trzeba sobie też to uzmysłowić i to, jakie też niesie to za sobą dosyć istotne konsekwencje. Natomiast to, co się zmieniło, to upada pewien taki postsolidarnościowy, można powiedzieć, spór pomiędzy dwoma Polskami, którą reprezentowana była między innymi przez Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. I ja mam trochę wrażenie, że prezes Jarosław Kaczyński jeszcze nie do końca się pogodził z tą sytuacją, bo to widać po prawicy, po zmęczonych trochę wyborcach tym sporem i tą polaryzacją. Nie da się już też tak mocno mobilizować swojego elektoratu i zarówno i z lewej i z prawej strony, jeżeli chodzi o tę polaryzację. Ja zawsze twierdzę, że ta polaryzacja jest bardziej w głowach polityków, bo to oni oczywiście, im zależy na tej polaryzacji, aby motywować, aktywizować swoich wyborców, aby oddawali na nich głos. Natomiast sytuacja jest na pewno bardziej skomplikowana na prawicy niż na lewicy, no bo mamy takie rozdrobnienie. Obrodziło nam tymi ruchami politycznymi. Wydaje mi się, że może być trudniej zawiązać tam jakieś koalicje, tym bardziej, że właśnie na prawicy mamy bardziej skrajną prawicę niż na lewicy bardziej skrajną lewicę. A ze skrajnościami się współpracuje ciężko. Zresztą sam Mateusz Morawiecki może tego bezpośrednio jakoś nie wskazuje, ale też mówi w pewnym stopniu, że na przykład z Konfederacją Brauna nie da się współpracować, bo to jest niemożliwe, biorąc pod uwagę to, na jakim poziomie narracji ona operuje, tak? Tej takiej prorosyjskiej, wręcz antysemickiej, antyimigranckiej, takiej naprawdę skrajnej. Z mojego punktu widzenia sytuacja jest bardzo ciekawa, bo to jest pierwsza taka w historii sytuacja, w której partia, która jest uważana za filar, tak prawicy, Prawo i Sprawiedliwość, no ma mniej niż 20%. No to jest niezwykłe, biorąc pod uwagę to, że ostatnie lata jednak byliśmy jakoś wpisani strasznie, prawda, w ten konflikt.
1: Panie redaktor, mówimy o tym, że na krótką metę pewnie w takiej bliższej perspektywie największym beneficjentem tego, co dzieje się na prawicy, no jest Konfederacja, właściwie obie Konfederacje, ale także obecnie rządząca koalicja. Pytanie tylko, że jak zniknie ten główny, podstawowy wróg, właśnie ten oponent w postaci Jarosława Kaczyńskiego, który był tym politycznym przeciwnikiem Donalda Tuska, lidera koalicji 15 października, to czy to problemem dla tej koalicji się w dłuższej perspektywie nie stanie?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie. Sama sobie je zadaję.

0: jak ustawi się pod tą rozdrobnioną prawicę Donald Tusk. Ja myślę, że no on jest wytrawnym politykiem, znacznie młodszym niż Jarosław Kaczyński, wciąż aktywnym tutaj, to ja uważam, że Jarosław Kaczyński jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, a Donald Tusk to nie powiedział nawet i przedostatniego, i przedostatniego. To jest polityk, z którym jeszcze na lata pewnie polska scena polityczna będzie związana. No natomiast będzie to zupełnie inny wymiar jego przeciwników. Bardzo ciekawa sytuacja, wziąwszy pod uwagę to, o czym już dzisiaj nie pamiętamy, a o czym wszyscy mówiliśmy tydzień i dwa tygodnie temu, czyli chociażby wielki, wielki problem, no tak, którego symbolem właściwie stał się Szpital Południowy, bo to nie jest problem Szpitala Południowego, tylko to jest problem wszystkich szpitali w Polsce i no niestety takiego zepsucia polskiej klasy politycznej, która po prostu się wpycha do tych kolejek i wiemy, że to się dzieje wszędzie i również jak widać właśnie w Koalicji Obywatelskiej, Donald Tusk, no jest to taki prezent dla niego w tym momencie, rzeczywiście trochę rozmawiamy o czym innym, ale ten problem nie zniknął. To nie jest jakby dyscyplina polityków Koalicji Obywatelskiej. Nagle nie powiększyła się z tego tytułu, że patrzymy w inną stronę.
1: Czasami takie wrażenie, że obecna koalicja, obserwując to, co się dzieje, już symboliczne jest to hasło powtarzane z tym popcornem, że oni kupują popcorn i tylko obserwują to, co się dzieje, że to może ich tak rozleniwić, że oni sobie lekce trochę ważą to, co się w największej partii opozycyjnej dzieje i może to się odbić czkawką, ten popcorn.
0: Może się odbić czkawką, zdecydowanie tak, zwłaszcza, że Koalicja Obywatelska, tak jak mówię, no nie jest to partia, która po prostu jest super zdyscyplinowana, nigdy nie była to partia, tak jak Prawo i Sprawiedliwość Wodzowska, gdzie po prostu jak Jarosław Kaczyński tupnął, huknął, to wszyscy stawali na baczność. No i dobrze pewnie, bo to zupełnie innym wartościom hołdująca partia. Natomiast no tutaj jakaś dyscyplina w takim wymiarze, jak na przykład to, że nie korzystamy z szybkich, z fast tracka tego przysłowiowego w służbie zdrowia, tylko i wyłącznie z tytułu tego, że jesteśmy posłem czy rodziną posła, to powinno obowiązywać. I tutaj akurat ta dyscyplina byłaby potrzebna, więc zalecam jednak nie popcorn, a trochę pokory.
1: To jest zadziwiające. Albo nie, że czekamy na jakąś reakcję premiera Tuska. Tymczasem to Włodzimierz Czarzasty, lider Lewicy, jest adresatem tych pierwszych wydarzeń związanych z ruchami na prawicy. No bo on jako marszałek Sejmu odbiera te wizyty kolejnych polityków. No i on pewnie będzie musiał podejmować te decyzje dotyczące tej architektury sejmowej. No,
2: tak. Podział, między innymi kogo będzie
1: kto
2: siedział.
1: Kogo usiądzie, kto jakie pomieszczenie zajmie i tak. Kto... co pewnie najważniejsze, zostanie wicemarszałkiem Sejmu. Dlaczego ta funkcja jest tak ważna, tak istotna? Dlaczego te kluby się tak bardzo biją o to, żeby mieć tego wicemarszałka?
2: Oczywiście marszałek jest ważniejszy niż wicemarszałkowie, ale wizerunkowo jest ona oczywiście ważna. Jest ona też prestiżowa, no i konstytucyjnie, można powiedzieć, jest dosyć istotna. To, że marszałek Czarzasty się spotyka teraz z tą sytuacją, no to oczywiście wynika właśnie z tego rozłamu, a to, że Koalicja Obywatelska milczy, wydaje mi się, że to jest taka przyjęta trochę strategia, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, tak? Lepiej jakby w tę sprawę się za bardzo nie mieszać, bo być może sama się Prawo i Sprawiedliwość zniszczy przez ten konflikt. Ale ja tu się zgodzę, że to jest trochę bardzo nie na korzyść oczywiście Prawa i Sprawiedliwości, że to przykryło aferę, ale też problem, bo to nie chodzi tylko o afery związane z zarobkami lekarzy, ale cały ten problem służby zdrowia, który niebywale w tym sezonie ogórkowym no był takim tematem, o którym no ja rozmawiam o nim od czterech, czy nawet nie wiem, już od kilku tygodni, co się zresztą bardzo rzadko zdarza, dlatego że jeden temat przykrywa drugi i on był trudnym tematem dla koalicji. Koalicji Obywatelskiej. I ten rozłam z PiS-u trochę spadł, jak ta, prawda, gwiazdka z nieba tutaj, nadzieja na to, że w końcu ludzie przestaną rozmawiać

0: w tej służbie zdrowia. Problem jest oczywiście ważny, istotny i powinniśmy dyskutować i naciskać trochę rządzących na to, żeby się tymi sprawami zajęli.
1: Ja tylko przypomnę, tak, że premier Tusk się wypowiadał na ten temat i wcale te wypowiedzi były stonowane
2: na temat rozłamu.
1: Na temat rozłamu i mówił, że ta główna prawicowa, opozycyjna partia, jeżeli następuje w niej rozłam, to wcale nie jest coś, z czego się należałoby cieszyć. I zupełnie mnie nie dziwią te stonowane właśnie opinie. Rzeczywiście też to nie było jakiś.
0: Nie, te żarty z ust pana premiera słyszałem, prawda? Też było sprawa.
2: Tak, no, tak. Minister Sikorski szczególnie mówił o tych dwóch PiS-ach, że on tak ten PiS kocha, że najlepiej, żeby były dwa, bo od przybytku głowa nie boli w tym
1: Nie
2: przypadku.
1: Boli, no właśnie. No to właściwie mogą być cztery partie prawicowe, w tym dwie bardziej skrajnie. Będzie co kochać, jeżeli Radosław Sikorski tak potrzebuje kochać, a przecież pamiętamy, że był kiedyś w PiS-ie. Tak. Więc tutaj nie wiem, czy akurat z jego ust takie żarty to są najzręczniejsze. Jeszcze jest jeden aspekt. Coś, o czym akurat moja redakcja dzisiaj pisze na stronie RP.pl, że Mateusz Morawiecki przy tym rozłamie zabiera nie tylko posłów, nie tylko wyborców, ale zabiera też pieniądze. I to może być problem bardzo poważny dla Jarosława Kaczyńskiego i dla całego Prawa i Sprawiedliwości, bowiem jak pamiętamy, Prawo i Sprawiedliwość nie korzysta z pełnej subwencji i posłowie, europosłowie, a także inni członkowie, w cudzysłowie dobrowolne składki o wyznaczonych kwotach miesiąc w miesiąc na partię przeznaczali. Teraz tych pieniędzy od tych osób, które odeszły, nie będzie.
2: Bardzo to jest ciekawy wątek. Obiecuję, że wrócimy do niego w następnej części naszego programu.
3: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
8: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
11: To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Minęła 18.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Policjanci szukają trzeciego mężczyzny podejrzanego o pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Dwóch pozostałych zatrzymali wczoraj. Według Gazety Wyborczej jeden z nich to Adam C., pseudonim Cygu, gangster z więzienną przeszłością i bokser, który walczy na gołe pięści. Drugi to pseudokibic walczący w MMA. Wniosek o ich areszt trafi niedługo do sądu. Prokuratura rejonowa przedstawiła zarzuty jednemu z mężczyzn dotyczą pobicia i stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej. Odnosząc się do tej sprawy, premier Donald Tusk mówi, że wydarzenia niszczą wizerunek naszego kraju jako solidarnego, pomagającego ukraińskim uchodźcom.
10: Wszyscy wtedy powtarzali po raz kolejny słowo solidarność, tak jak brzmi po polsku. Wszędzie na

0: świecie. Do dzisiaj słyszę opinie we wszystkich stolicach, że Polska zrobiła rzecz zupełnie niebywałą. Z tego zostaną tylko ruiny, jeśli będziemy pozwalali bandytom, kibolom, zwykłym przestępcom tak bezkarnie bić i poniżać ludzi tylko dlatego, że mówią z trochę innym akcentem.
1: Do pobicia Ukraińców doszło przedwczoraj. Poszkodowani to 20-letnia kobieta i 21-letni mężczyzna. Polscy strażacy będą wspierać hiszpańskie służby w gaszeniu pożarów w tym kraju. Ogień strawił już niemal 100 tysięcy hektarów w centralnej prowincji Avila i wokół Madrytu, a także w Walencji. Grupa z Polski gasi rozległe pożary, wykorzystując niewielkie ilości wody i głównie narzędzia ręczne, mówi ogniomistrz Justyna Kłusewicz.
2: Ta mobilność i możliwość wejścia w teren trudno dostępny bądź niedostępny dla dużych i ciężkich pojazdów sprawia, że moduł staje się coraz bardziej przydatny, o czym też świadczą wyjazdy zagraniczne strażaków wchodzących w skład tego modułu.
1: Akcję gaśniczą utrudniają upały. W tym tygodniu temperatura w Hiszpanii ma wzrosnąć do 39 stopni. Polscy strażacy mają tam pomagać przez cały sierpień. Podlasie kolejny raz pokazuje, że jest krajowym liderem recyklingu. W Białymstoku stanęły pierwsze ławki wykonane z odpadów po opakowaniach kartonowych. To efekt współpracy miejskiej spółki Lech z naukowcami z Politechniki Poznańskiej, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
3: Zrobiony jest w 100% z odpadu, ale w 70% z opakowań po kartonach, po napojach i w 30% z folii polietylenowej. Zastosowanie tej płyty jest przeróżne, może być zastosowana w budownictwie, może zastępować płytę MDF, może być w transporcie, w logistyce, przy małej architekturze.
1: Ekoławki mają przynieść nie tylko korzyści środowiskowe, również finansowe. Docelowo spółka planuje wytwarzać około 4000 ton płyt rocznie.
4: Jest godzina 18:33.
5: Debata dnia.
4: Pani i pani Marzena Tabor-Olszewska, Rzeczpospolita.
6: Dzień dobry.
4: I pan doktor Paweł Maranowski, socjolog polityki, Kolegium Civitas.
7: Dzień dobry.
4: Pani redaktor, w poprzedniej części naszego spotkania mówiła pani o tym kontekście wyborczym, finansowym, bo jak wiemy, żeby prowadzić kampanię i w ogóle politykę jako partia polityczna, to są potrzebne trzy rzeczy. Pieniądze.
6: I jeszcze raz pieniądze.
4: I jeszcze raz pieniądze. Jak ten rozłam, który się dzieje na naszych oczach w Prawie i Sprawiedliwości, na ten kontekst wyborczy właśnie pod kątem finansowania działalności partii politycznych może wpłynąć?
6: No, jak pamiętamy, Prawo i Sprawiedliwość nie otrzymało pełnej subwencji za sprawą nieprawidłowości. Dość jasna sprawa. Finansowana kampania i spoty finansowane z pieniędzy państwowych, a nie z pieniędzy partyjnych. I nie ma się czemu dziwić. Pamiętamy też pospolite ruszenie, wezwanie do płacenia, do gromadzenia pieniędzy za pomocą darowizn, datków, ale tak naprawdę no, to było dosyć formalne zobowiązanie europosłów, posłów i radnych konkretnymi kwotami. Tak, europosłowie mieli przekazywać 5000 zł, posłowie 1000 zł, radni, z tego co pamiętam, 200 zł miesięcznie. I jak sobie to policzymy, chociażby trzech europosłów, których zabrał Mateusz Morawiecki, no już całkiem mocno w perspektywie rocznej może uszczuplić tutaj kasę Prawa i Sprawiedliwości, ale także innych, także posłów. Więc dodatkowo właśnie w tym artykule na RPPL, o którym wspominałam, gdzieś tam pojawiają się takie wątki, że ludzie Morawieckiego już od dawna nie płacili tych składek, bo przygotowywali się do odejścia. Tam są większe problemy, to znaczy no nie da się zobowiązać tutaj po prostu jakoś super, nie wiem, notarialnie, prawnie członków partii, żeby płacili. To było bardziej na zasadzie no, takiego zobowiązania partyjnego. Więc wiemy, że to nie tylko ludzie Morawieckiego mieli problem z jakąś regularnością tych wpłat, ale no tutaj już wiadomo, że na pewno tych pieniędzy płacić nie będą, bo jeżeli będą, to na swoją partię. No więc zgodnie z tym, że do prowadzenia kampanii, jak pani redaktor świetnie zaznaczyła, potrzebne są pieniądze i to dużo pieniędzy, no jest to kolejny cios i kolejny.

0: kolejny problem. Oczywiście Jarosław Kaczyński może uruchomić w tym momencie znowu taką kampanię, że brakuje nam pieniędzy w związku z tym, co ci źli rozłamowcy zrobili i wpłacajcie, zwykli ludzie.
1: To świetnie mobilizuje też elektorat.
0: To świetnie mobilizuje, ale też na krótką metę. Jednak Mateusz Morawiecki też również na kampanię Karola Nawrockiego tam szły pieniądze bardzo konkretne od samego Mateusza Morawieckiego. Więc rodzi to jakiś problem. I to jest akurat coś, co pewnie akurat Donalda Tuska, o którym mówiliśmy w poprzedniej części, jak on na to patrzy, zapewne nie martwi. Mhm.
1: Mateusz Morawiecki liczy szable, liczy też pieniądze?
2: Tak, oczywiście, że na pewno. Oczywiście te pieniądze mają znaczenie w przypadku kampanii wyborczej, która się zbliża, no bo trzeba mieć jednak na ten przekaz propagandowy, nazwijmy go.
1: Kampanijny. Wcześniej prekampanijny, bo też
2: uważam,
1: już...
2: że każda partia musi uprawiać jakąś propagandę, żeby zwyciężać oczywiście. No, szczególnie w internecie, chociażby, z czego słynny było Prawo i Sprawiedliwość, bo było dosyć skuteczne, jeśli chodzi o... I nadal, nawet jeśli popatrzy się na dotarcie do internautów, no to liderzy prawicy mają dużo odbiorców, dużo lajków, serduszek.
1: No ale tam też Konfederacja robi
2: robotę. Oczywiście, tak. Cała prawica jest dosyć skuteczna w tym w przekazie takim partyjnym i internetowym. No i na pewno te pieniądze będą do tego, przede wszystkim do tego potrzebne.
1: Jacek Kurski wypomina w internecie Mateuszowi Morawieckiemu nie tylko te pieniądze, ale pośrednio może też gdzieś sugeruje, bo wypomina afery, których Mateusz Morawiecki był antybohaterem. Czy to się może gdzieś pojawić mocniej w tej dyskusji, w tym sporze, którego jesteśmy świadkami, w tym sporze w rodzinie Prawa i Sprawiedliwości?
0: No, z całą pewnością. Tak sobie pomyślałam, że Jacek Kurski też ma parę afer na swoim sumieniu i na swoim koncie. No ale cóż, przyzwyczaił nas do tego, że jest takim innym ramieniem Jarosława Kaczyńskiego i to, co wszyscy chcieliby powiedzieć, a niekoniecznie mogą, niekoniecznie im wypada, to Jacek Kurski zawsze powie publicznie. No i tym razem również nie zawiódł. Myślę, że ja byłam mimo wszystko zaskoczona tą eskalacją hejtu, no tak to trzeba nazwać, na Mateusza Morawieckiego, że to tak szybko się wydarzyło. De facto w kilkadziesiąt godzin nagle Mateusz Morawiecki, wiemy, że nie było wcześniej tam miłości, wiemy oczywiście...
1: Ciało obce w PiSie.
0: Tak, wiemy, że jeden z dziennikarzy politycznych u nas w redakcji kiedyś przyszedł ze spotkania z Przemysławem Czarnkiem i powiedział takie zdanie, to się już nie sklei, bo przez dwie godziny Przemysław Czarnek walił jak w bęben w Mateusza Morawieckiego, więc wiemy, że tam, nie to, że nie było miłości, po prostu tam była jawna krytyka, no ale tutaj jednak ta eskalacja nastąpiła bardzo, bardzo gwałtownie i Jacek Kurski już tą eskalację wziął chyba zbyt dosłownie. Wiemy, że Jarosławowi Kaczyńskiemu też się to chyba nie spodobało aż tak bardzo. Natomiast myślę, że to jest oczywiście broń obosieczna, bo walenie, przepraszam za tutaj kolokwializm, krytykowanie bardzo mocne Mateusza Morawieckiego, to jest krytykowanie rządu Prawa i Sprawiedliwości. I nie da się w jednym zdaniu mówić, Mateusz Morawiecki to fatalny polityk, a w drugim to były świetne czasy, gdzie Polska płynęła mlekiem i miodem.
1: Jakie to będzie wyzwanie w tej prekampanii, potem w kampanii przed wyborami parlamentarnymi przyszłorocznymi, żeby właśnie pogodzić ze sobą te dwa wątki, albo wręcz przeciwnie, ze sobą rozerwać, bo rzeczywiście będzie trzeba się wyróżnić i Mateusz Morawiecki, jego ugrupowanie na tle Prawa i Sprawiedliwości, w drugą stronę także.
2: Tak. No,
1: jak to zrobić skutecznie?
2: Jest to ważne, żeby się wyróżniać. Na razie widzimy, że Mateusz Morawiecki tworzy taką narrację. No, można powiedzieć, że gra cały czas te same nuty, to znaczy tuskowe, tak? W jakiś sposób stawiając się w sytuacji oczywiście osoby pokrzywdzonej, która nie wie,

0: dlaczego została wyrzucona w ogóle sprawa i sprawiedliwości. I ja też zgadzam się, trochę mnie zaskoczyło nie to, że ta narracja ze strony PiS-u wobec Mateusza Morawieckiego się pojawiła, taka negatywna, ale że tak szybko się pojawiła.
1: Dokładnie, i to, tak jakby to czekały te argumenty tylko na moment, żeby na je...
0: Tak, te hasła i te przygotowane plansze na social media już były po prostu gdzieś tam, czekały już tylko na gorąco i tylko trzeba było je wyciągnąć. No bo jeżeli słyszymy o tym, że Mateusz Morawiecki kiedyś współpracował z Donaldem Tuskiem i był jego doradcą, no okej, ale przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, przez tę większość tych 8 lat, kiedy Mateusz Morawiecki był premierem, no jakoś nie wspominano o tym i nie stanowiło to istotnego problemu.
2: A nie była to tajemnica.
0: A nie była to żadna tajemnica, oczywiście. Więc to jest, z punktu widzenia wyborcy, ja bym poczuł pewien dysonans poznawczy, tak? Ładne pojęcie z psychologii. Mhm. Dlatego, że z jednej strony, no właśnie mamy te 8 lat rządów, w tym większość rządów premiera Morawieckiego i dowiadujemy się teraz, że jednak no, nie był może dobrym do końca premierem, bo kiedyś współpracował z Donaldem Tuskiem, a może jest w ogóle proniemiecki teraz. No, nie skleja się to. Nie skleja się to bardziej Prawo i Sprawiedliwości, mhm. tak mi się wydaje. I Mateusz Morawiecki, wydaje mi się, ma łatwiejszą rolę, bo on przyjął tę rolę takiego pokrzywdzonego i to moim zdaniem może się sprzedać w części elektoratu.
1: Ja się zastanawiam właśnie, jak elektorat na to reaguje, no bo jedno to są te sondaże, o których pani wspomniała, które są publikowane, no i nam mówią już coś o tym, jakie jest podejście wyborców w ogóle do tego nowego tworu na scenie politycznej. No ale elektorat może się czuć zagubiony, zdezorientowany. Zastanawiam się też, jak te tak zwane doły partyjne, struktury partyjne w Prawie i Sprawiedliwości zareagują na to, co się dzieje. No bo my siłą rzeczy śledzimy wypowiedzi, działania tych najważniejszych polityków, ale o sile partii, szczególnie w tym okresie przedwyborczym, świadczą i stanowią ci, którzy są w tym tak zwanym i dosłownie terenie. Jak oni zareagują na to, co się dzieje? Jak mogą zareagować?
2: To jest trudne pytanie, bo mogą zareagować różnie. Czyli myślę, że być może osią podziału będzie tutaj jakoś wiek, że ci starsi wyborcy jednak pozostaną przy Jarosławie Kaczyńskim, są bardziej tradycyjni, bardziej związani z Kościołem katolickim, gdzieś pozostaną wobec niego lojalni, bo zawsze byli, zawsze im się to sprawdzało. W ich ocenie Jarosław Kaczyński ich nie zawiódł i łatwo będzie dla nich wejść w tą narrację, że Mateusz Morawiecki zdradził odrzucić jego ugrupowanie. Ale jest dużo osób, no, którzy mają tą duszę taką konserwatywną, ale wcale nie chcą identyfikować się z Przemysławem Czarnkiem. Mają na dachu swoich domów panele fotowoltaiczne. Bardzo je lubią i cieszą się, że mogą oszczędzać pieniądze. Nie rozumieją, co się tutaj wydarzyło w tej wypowiedzi. Jakby ten Zielony Ład nie jest dla nich aż tak straszny, wziąwszy pod uwagę, że
0: ani Mercosur.
2: Tak, ani Mercosur. I więc to są może tacy trochę bardziej progresywni, być może młodsi właśnie wyborcy, dla których bardziej zrozumiała będzie jednak ta narracja Mateusza Morawieckiego, który, przypomnijmy, też chce twardo negocjować z Unią Europejską, ale nie ma pomysłu, żeby Polskę z tej Unii Europejskiej jakoś w trybie przyspieszonym wyprowadzać.
1: To podążając tym tokiem myślenia, młodzi, starsi wyborcy, to Jarosław Kaczyński chyba robi dobrze ze swojego punktu widzenia, wskazując na kandydata na wicemarszałka Sejmu młodego Marcina Ociepę.
0: No tak, ale PiS już wielokrotnie próbował mobilizować młodych wyborców. To by mu się udawało z różnym skutkiem. No bo na prawicy jest dużo młodzieży. Zresztą społeczeństwo jest nachylone w kierunku poglądów bardziej konserwatywnych, więc tutaj prawicy powinno być zdecydowanie lepiej. Ja się zgadzam, że moim zdaniem Mateusz Morawiecki celuje bardziej w taki konserwatywny, ale jednak trochę wielkomiejski elektorat. To znaczy nie wiejski, tak jak dotychczasowo PiS, które zresztą elektorat PSL-owi zjadło, mówiąc brzydko, bo przejęło część elektoratu wiejskiego PSL-u. Więc Mateusz Morawiecki ma tutaj sporo do zagospodarowania, jeśli chodzi o ten elektorat. On jest oczywiście w mniejszości wobec

0: z tego liberalnego, co pokazują często wybory w dużych miastach, bo wybory w dużych miastach wygrywają najczęściej z drobnymi oczywiście wyjątkami bardziej lewicowi, ale też liberalni kandydaci. No Warszawa jest tego oczywiście szczególnym przykładem, ale jest tutaj ten elektorat i ja się tylko dziwię w sumie, jak już rozmawialiśmy o tej narracji, która jest tworzona na temat i Mateusza Morawieckiego na temat PiSu, że nikt jeszcze nie wypomniał mu, a wypomniano już bycie doradcą w rządzie Tuska, że jednak pracował w bankach. W banku, albo w bankach już, nie wiem w ilu, ale na pewno w jednym banku pracował.
1: No był banksterem.
0: I właśnie, nie pojawiło się, przynajmniej ja jeszcze nie słyszałem, słowo bankster, co mogło go postawić go w trudnej sytuacji, bo elektorat Prawa i Sprawiedliwości jest elektoratem socjalnym, to znaczy liczy na to, że jednak państwo będzie ingerowało w te wszystkie usługi, będzie dostarczało usługi, tak jak no właśnie 500, czy teraz 800+, ale zadba o zdrowie Polaków i tak dalej.
2: Może dlatego ten
0: argument
2: się...
0: tej krytyki Mateusza Morawieckiego, ale faktycznie tego nurtu jakby to się nie pojawia na razie.
2: Może ten argument się nie pojawił, bo może znowu, pani redaktor, jest jednak coś w tym, że to nie rozwód, a tylko separacja i że pan Dąb, który liczy głosy, właściwie przelicza głosy na mandaty, pogodzi obie zwaśnione frakcje, kiedy przyjdzie co do czego.
1: Zobaczymy. No mnie jest bardzo trudno uwierzyć w to, że to...
2: Że to ustawka.
1: Że to się poskleja.
2: Że chaos kontrolowany.
1: Myślę, że to nie jest chaos kontrolowany. Więc no tak, metoda Donta to wyrównuje wszystkich kandydujących.
2: I promuje tych największych.
1: Tak, tak, zdecydowanie tutaj wszyscy muszą brać to, w jaki sposób liczone są mandaty w polskim Sejmie pod uwagę. No i jeszcze należy pamiętać, że jest jedna ważna postać na prawicy. Nazywa się Karol Nawrocki. Rezyduje w Pałacu Prezydenckim. No i on trochę łączy wszystkie cztery frakcje. Jakby wszyscy ma wielkie zaufanie, ma największe zaufanie wśród wszystkich polskich polityków w tym momencie. I jest no taką postacią. Być może on teraz będzie tupał tą nogą i jakoś jednoczył tą prawicę i
2: bardzo
1: prowadził
2: by chciał,
1: jakieś rozmowy.
2: Chyba.
1: Tak, myślę, że bardzo by chciał. I myślę, że no ma też parę argumentów w garści, żeby być takim rozgrywającym.
2: Ale ma też dług wdzięczności.
1: Ma też dług wdzięczności.
2: I wobec Mateusza Morawieckiego, i wobec Jarosława Kaczyńskiego, i wobec Konfederacji.
0: Tak, ale ostatnie jego decyzje nie pokazują, chociażby nie mianowanie prezesa Sądu Najwyższego, prawda? Żeby ten dług spłacał wobec Jarosława.
1: Karol Nawrocki gra w swoją własną grę i myślę, że będzie w nią grał przez najbliższe 9 lat po prostu na swoje własne nazwisko, a później być może na swoje własne ugrupowanie, które w tej perspektywie być może połączy wszystkie te cztery ugrupowania.
2: Strasznie to jest ciekawe, o czym mówimy. Jeszcze o Andrzeja Dudę chciałam państwa zapytać, ale chyba już nie zapytam, bo jeszcze jeden wątek w naszej rozmowie. Ten Andrzej
1: Duda. Chciałam się jeszcze odnieść odrobinkę, dosłownie dwa zdania do kwestii wsi, bo też rozmawiałam ostatnio z Michałem Kolanką w podcaście Rzeczpospolitej, Rzecz w tym, i rozmawialiśmy o tych wsiach w kontekście polskiej klasy średniej i też nie można mieć takiego przekonania, że ta wieś to jest ta sama wieś, która głosowała w 2015 roku na Prawo i Sprawiedliwość. To jest właściwie już taka wiejska klasa średnia, która również ma zupełnie inne ambicje niż paręnaście, już 11 lat temu.
0: Jej rozwój przypadał na okres rządów Prawa i Sprawiedliwości i oni mają też inne oczekiwania i zmieniają się też preferencje. Zresztą ta struktura tej
1: tak,
0: wsi się
1: dokładnie.
0: Zmienia.
1: To jest też pasjonujące.
2: Pasjonujące, ale jeszcze jeden wątek ważny, bo nie tylko rozłamem w Prawie i Sprawiedliwości żyjemy. Ważna dzisiaj decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa zawieranych za granicę, aktów małżeństw jednopłciowych. Adam Szłapka, rzecznik rządu, dzisiaj się na ten temat wypowiedział i stwierdził, że jeśli chodzi o transkrypcję, to w polskim systemie prawnym po tej decyzji ogłoszonej dzisiaj przez Trybunał Konstytucyjny nic się nie zmienia.
3: Składy Trybunału Konstytucyjnego są obarczone wadą prawną z wielu powodów. Obowiązująca jest uchwała Sejmu z 2024 roku, która między innymi mówi, że naruszenie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i prawa w działalności Trybunału Konstytucyjnego przybrały skalę, która uniemożliwia temu organowi wykonywanie ustrojowych zadań w zakresie kontroli konstytucyjności prawa, w tym ochrony praw człowieka. Więc trudno ten komunikat

0: unikat, który został przedstawiony ustami pana posła Piotrowicza, traktować jako orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.
1: Pani redaktor, jak traktować to orzeczenie?
2: No tak traktować, że członkowie Trybunału Konstytucyjnego powołują się na jedne przepisy Konstytucji, ale nie biorą pod uwagę innych, na przykład 9 artykułu Konstytucji, który mówi o tym, że jesteśmy zobligowani do przestrzegania prawa międzynarodowego, które musimy przestrzegać właśnie. Więc pytanie, czy to jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, czy trzech jego członków, którzy mają bardzo określone poglądy i można się tego było po prostu spodziewać. No, taka
1: panie doktorze, czy te tematy nazywane przez niektórych światopoglądowymi, a przez innych prawnoczłowieczymi, mogą się stać osią także sporu politycznego w kontekście tego, o czym mówiliśmy przez większość naszego dzisiejszego spotkania?
3: Myślę, że na pewno, bo spór polityczny bardzo często, zresztą w kampaniach wyborczych, dotyczył kwestii światopoglądowych, mniejszości też seksualnych, więc on tematem może być, ale jest jeszcze na tyle długo do, wydaje mi się, wyborów, że trudno przewidzieć, co tym taką osią całego tego sporu będzie. Czy to będą migranci, czy to będzie no właśnie wojna w Ukrainie, bezpieczeństwo Polski. Ja nie sądzę, że to orzeczenie jest na tyle wcześnie, żeby ono było jakimś takim zarzewiem większego sporu politycznego w Polsce. Aczkolwiek no, moim zdaniem no, to jest kontynuacja całego problemu z praworządnością zapoczątkowanego w 2015 roku. Jeszcze pod koniec niestety rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy to mianowano na zaś sędziów zresztą do Trybunału Konstytucyjnego i kontynuowano dalej przez część innej klasy politycznej. Niestety politycy nasi są za to odpowiedzialni i nie widzę na razie niestety pozytywów jakichś w przyszłości, żeby to zostało szybko rozwiązane.
1: Ale też potwierdza się ta prawda, o której mówią często na naszej antenie eksperci, prawnicy, że Trybunał Konstytucyjny to jest instytucja przede wszystkim dla obywateli i żadnej opcji politycznej nie będzie zależało na tym, żeby Trybunał Konstytucyjny działał sprawnie, bo politycy po prostu nie lubią, kiedy patrzy im się na ręce. Pani redaktor.
2: Zostają jeszcze media. Zostają jeszcze media i oby były wolne.
1: To tak, prawda. No,
3: zgadzam się, niestety chciałbym też, żeby, jako socjolog, chciałbym, żeby było też silne społeczeństwo obywatelskie, ale okazuje się, że można założyć stowarzyszenie i mówić, że nie jest partią polityczną, tak jak przy rozłamie założył to Mateusz Morawiecki. Mnie to też boli, że to stowarzyszenie jest nazywane ruchem politycznym, więc chciałbym też, żeby obywatele, którzy są w Polsce i też są organizacje, które dbają o to, żeby patrzyły jeszcze mocniej na ręce naszych polityków.
1: A propos Trybunału Konstytucyjnego, bo została nam jeszcze minuta, ta ostatnia decyzja prezydenta Karola Nawrockiego, żeby w jego obecności swoje ślubowanie złożył wybrany przez Sejm sędzia. Dzisiaj słyszeliśmy jego wypowiedź, że nie będzie orzekał, dopóki tamci poprzedni, od których prezydent ślubowanie nie odebrał, nie zostaną dopuszczeni do pracy.
2: Ja nie wiem, czy ja potrafię w jedną minutę powiedzieć, jak, że no, to jest problem i zagmatwanie właśnie tego, o czym mówił pan profesor, jest z polską praworządnością, z instytucjami. To jest olbrzymi problem. Możemy tylko ubolewać, bo rozwiązania nie widać. Nie ma, nie będzie tego rozwiązania. W żaden prosty sposób nie przyjdzie ktoś i nie machnie magiczną różdżką i powie, dobra, to teraz Trybunał Konstytucyjny jest naprawiony, KRS naprawiony i możemy funkcjonować w sposób normalny.
1: Czyli żaden reset, żadna gruba kreska, żaden okrągły stół?
3: No jest to oczywiście rozwiązanie, ale nasze elity polityczne nie są zbyt mocno skonsolidowane wokół wspólnych wartości. Uważam, że to się nie stanie ani w najbliższej kadencji. Trudno mi nawet przewidzieć, kiedy to się stanie. Tak?
1: Mało optymistycznie kończymy naszą debatę, ale mam nadzieję, że wcześniejsze nasze wnioski przysporzyły więcej być może powodów nie tylko do optymizmu, ale do takiej konstruktywnej refleksji. Pan dr Paweł Maranowski, socjolog polityki, Kolegium Civitas, Marzena Tabor-Olszewska, Rzeczpospolita. Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę. Jakub Kukla z nami w studiu jeszcze, czyli zapowiedź tego, co już i zapowiedź tego, co jeszcze przed nami.
4: Oczywiście kwestie rozwodowe wieczorem też się pojawią w tych elementach, w których wieczorami rozmawiamy o polityce, ale nie tylko, bo jeśli ktoś mieszka koło Lipy, to pewnie zauważył wzmożony ruch pszczół, bo lipa i lipiec to jest idealny moment dla pszczół, żeby zająć się produkcją.

0: miodu i zapylaniem. Poza tym o zdrowie też porozmawiamy, jak przetrwać urlop, żeby wypocząć, a nie się zdenerwować.
1: Ja jeszcze przed, więc chętnie posłucham.
0: A to się przyda.
1: Jakub Kukla zostaje z Państwem. Zapraszam. Do północy. Ja się nazywam Ewa Pasążnik i bardzo dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Do usłyszenia.
2: Reklama. Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Podcast Polskiego Radia.
5: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
4: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
5: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy noży powycinane.
4: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
2: Po reklamie. Autopromocja.
9: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytanie o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nie podpisali lojalki, zostaną wyrzuceni z PiS-u. Taki los spotka 40 osób. W dwupokojowym mieszkaniu w Białymstoku zamieszka Andrzej Poczobut z rodziną. Wkrótce odbierze klucze. W Waszyngtonie po spotkaniu Trump-Zełenski jego temat – pomoc wojskowa dla Ukrainy. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości przypieczętuje usunięcie z partii ponad 40 parlamentarzystów. To członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Obrady władz PiS-u trwają od 2 godzin w siedzibie tej partii w Warszawie. Spór w ugrupowaniu służy rządzącym, mówił przed rozpoczęciem spotkania Jarosław Zieliński z PiS-u.
2: Dzisiaj zadanie jest jedno, wzmocnić ciężką pracą Prawo i Sprawiedliwość, żeby wygrać wybory parlamentarne i odsunąć Donalda Tuska od władzy, bo na razie Donald Tusk został prezydent, niestety.
3: No właśnie, ale kto ponosi odpowiedzialność za ten rozłam pana zdaniem?
2: Tutaj nie ma wygranych, pani redaktor, tak mogę powiedzieć na tym etapie. Niestety prezydent dla Tuska został zrobiony, niezależnie od przyczyn szczegółowych.
1: Wśród tych, którzy nie podpisali oświadczenia o przynależności do PiS-u, jest poseł z Małopolski Łukasz Kmita. Jak mówi, w naszym kraju jest miejsce na utworzenie nowej centroprawicowej partii.
4: Takiej decyzji nie ma o utworzeniu

0: nowej partii, bo jesteśmy jeszcze częścią Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli ktoś nas wypchnie, wtedy będziemy się zastanawiali. Dziś o 20 mamy spotkanie członków stowarzyszenia w Warszawie. Będziemy rozmawiali o przyszłości, o strategii, pewnie już po komitecie politycznym.
1: Jeśli członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus zostaną wykluczeni z klubu parlamentarnego PiS-u, mają powołać własne

0: Roku, a teraz sprzedałem mieszkania i ja, kiedy będę wracał z Grodna, będę teraz u siebie.
1: Do Grodna Andrzej Poczobut planuje wrócić we wrześniu, bo zamierza kontynuować swoją działalność na Białorusi. Dobre spotkanie z prezydentem Trumpem w gabinecie owalnym, napisał po zakończeniu rozmowy prezydent Ukrainy. Donald Trump i Wołodymyr Zełenski rozmawiali w Białym Domu przez blisko godzinę, głównie o licencji na produkcję pocisków przechwytujących do systemu Patriot.
2: Informując o rakietach dla systemów Patriot, Wołodymyr Zełenski przypomniał, że Ukraina dostała od Stanów Zjednoczonych licencję na ich produkowanie. Wspomniał też o innych pomysłach, które mają pomóc Ukraińcom w obronie przed rosyjskimi rakietami i dronami. Istotne jest też aktywowanie procesu dyplomatycznego. Nasze zespoły uzgodnią detale dalszego współdziałania. Jestem wdzięczny Stanom Zjednoczonym za twarde poparcie, napisał Wołodymyr Zełenski. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Dodajmy, że prezydent Zełenski bierze udział w Waszyngtonie w uroczystościach pogrzebowych republikańskiego senatora Lindsey'a Grahama. Polskie MSZ sugeruje, aby odłożyć wyjazdy w rejony zagrożone pożarami w Hiszpanii i Francji. W tych krajach strażacy walczą z rozprzestrzeniającym się żywiołem. Wysoka temperatura utrudnia działania gaśnicze. Nie ma sygnałów, aby Polacy byli poszkodowani w związku z pożarami lub aby ktokolwiek potrzebował pomocy służb konsularnych na miejscu. Tak mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
3: Chcemy zaapelować do naszych obywateli, aby po pierwsze i najważniejsze stosowali się do poleceń lokalnych służb ratunkowych, policji, aby śledzili komunikaty. Tam na miejscu te służby wiedzą najlepiej, gdzie ten pożar się rozprzestrzenia, jak wygląda sytuacja na miejscu.
1: Jak dodaje rzecznik MSZ-u, przed wyjazdem za granicę najlepiej zarejestrować się w systemie Odyseusz. Jest takie miejsce na Warmii i Mazurach, które wyjątkowo lubią bociany. To Boleszyn, niedaleko Lidzbarka. Kilkaset klekotów spędza tam całe lato. We wsi działa biogazownia, w okolicy pojawiają się owady i gryzonie i właśnie nimi żywią się bociany, wyjaśnia dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego Marcin Modrzewski.
4: Jak każde zwierzę gospodaruje energią i jest zainteresowane tym, żeby jak najmniej energii zużyć, a jak najwięcej pokarmu zdobyć. Taka jest natura rzeczy i tam mamy z tym do czynienia. Jest tych bocianów naprawdę dużo.
1: W Boleszynie obserwuje się też inne ptaki, w tym wiele wron i mew. I jeszcze informacja dla wypoczywających w Tatrach. Kierowcy, którzy jutro wybierają się z Zakopanego do Morskiego Oka, muszą liczyć się z utrudnieniami. Odcinek drogi między Zgorzeliskiem a Wierch Porońcem będzie zamknięty. Dojazd do parkingów przed szlakiem będzie możliwy objazdem przez Bukowinę Tatrzańską. Powodem utrudnień będą prace związane z przebudową drogi powiatowej, czyli ulicy Oswalda Balcera.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro wróci letnia aura, będzie więcej słońca i cieplej, tylko na północy chwilami zachmurzenie ma być jeszcze większe i tam popada deszcz. Na południu kraju będzie już gorąco, do 29 stopni, na Podlasiu na termometrach będzie 21 stopni. Na wybrzeżu utrzyma się porywisty wiatr.
6: Sześć minut po godzinie 19.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Witamy Państwa bardzo serdecznie. Kamila Kuzar, Rafał Roślik, Paweł Chodyna i Jakub Kukla. Zapraszamy serdecznie do północy. Porozmawiamy dziś oczywiście o tym, co właśnie się dokonuje. Porozmawiamy dziś o zmianach na scenie politycznej, ale zaczynamy od zupełnie innych kwestii. Lipy, lipiec i pszczoły. Kwitnąca lipa to dla pszczół szczyt sezonu. O tym, jak pomagać tym właśnie owadom, porozmawiamy już teraz.
8: Zmiana klimatu.
9: Marta Hoppe, zapraszam. Pszczoły mogą się kojarzyć z ulem, kombinezonem i słoikiem miodu. No ale żeby pomagać pszczołom, niekoniecznie trzeba zostać pszczelarzem. Można to robić we własnym zakresie. A jak? Między innymi o tym porozmawiamy w dzisiejszym programie, a w studiu gość Urszula Mazurowska, edukatorka przyrodnicza. Uczy, jak pomagać pszczołom bez bycia pszczelarzem. Przyjechała prosto z Bytomia. No i też o tych pszczołach w mieście porozmawiamy. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Prowadzi pani też profil na Instagramie Ule Uli, więc tak na początek pytanie, dlaczego ule? Czy dlatego, że jest pani ulą?
10: Nie.

0: Nie. Ule jakoś przyszły tak naturalnie w pewnym momencie życia. Chciałam tego spróbować. Nie skakałam od razu na głęboką wodę, czyli powolutku pouczyłam się, popracowałam w pasiece społecznej, popracowałam później w pasiece miejskiej na dachu w korporacji i w pewnym momencie...
1: Poczułam chemię do pszczół.
0: Znaczy tą chemię to już czułam, tylko na początku musiałam właśnie stwierdzić, czy to rzeczywiście jest dla mnie, czy w moim życiu te pszczoły znajdą swoje miejsce.
1: Ule uli, jak się okazuje, mogą być i znalazły swoje miejsce. A my dzisiaj trochę porozmawiamy o tym, jak pomagać pszczołom, no bo mówi się o tym, że jeżeli pszczoły wyginą, to za chwilę po nich wyginiemy również my. Nie będzie co jeść, no, nie będzie zapylać.
0: Nie jest to prawda tak do końca, ale rzeczywiście nasza dieta stanie się wtedy bardzo uboga.
1: Dlatego warto dbać o pszczoły. No i podobno no, każdy może to zrobić we własnym
0: zakresie. Tak, jak
1: zakresie.
0: Najbardziej. Zaczynamy od takich prostych rzeczy, co nas otacza, czyli co mamy na balkonie, co mamy w ogródku, co tam sadzimy. I jeżeli wprowadzimy minimalne zmiany, choćby kilka roślin, które będą nektarowały i skorzystają z tego owady zapylające, no to w tym momencie one już mają zapewnione swoje jakieś tam życie.
1: Bardzo często mówimy o tym ostatnio, też w kontekście suszy, żeby właśnie nie kosić tych trawników, żeby nie kosić w mieście, żeby zostawić tą dziką naturę, dziką łąkę, rośliny, które same postanowiły wyrosnąć, bo po pierwsze właśnie to lepiej zatrzymuje wodę, no a po drugie jest też świetnym pożywieniem dla pszczół.
0: Tak, dokładnie, bo to, co nam się wydaje chwastem, to często jest rośliną kwitnącą, która dostarcza pokarmu owadom.
1: W mieście ostatnio jest taka tendencja, żeby mniej kosić. W Warszawie obserwuję to bardzo. Jak jest w Bytomiu? Czy też jest trochę taka polityka właśnie? Mniej kosimy, rzadziej kosimy ze względu i na suszę,
0: cały
1: i na
0: czas mam wrażenie, że w Bytomiu to jeszcze jest takie troszeczkę przypadkowe, chociaż widzę już, że już miejscami jest właśnie takie obkaszanie tylko wzdłuż drogi, żeby kierowcy mieli zapewnioną dobrą widoczność, a dalej pozostawione niekoszone, więc myślę, że to jest taki dobry proces. Natomiast miastem, które dla mnie mistrzowskie jest pod względem właśnie koszenia i niekoszenia i tych takich trawników, to jest Białystok. Po prostu to jest coś niesamowitego, jak tam wszystko latem kwitnie i jak właśnie jest to przemyślane.
1: To pozdrawiamy Białystok. Ja byłam 2 tygodnie temu czy
0: no,
1: w Białymstoku.
0: I nie zauważyła pani tego.
1: Zauważyłam przepiękny na przykład ogród różany, który jest tam zaplanowany. Ale takiej dzikości, zieleni, no trochę było, ale nie pomyślałabym, że aż to jest taka...
0: Wzdłuż tych wszystkich tych ulic, które są, powiedzmy, obwodnicami, wyprowadzają ruch z centrum, tam są obsadzone trawniki, obsiane trawniki, może tak bardziej, roślinami kwitnącymi, miododajnymi. Parę lat temu oni nawet pokusili się o to, żeby obliczyć, jaki to jest zysk dla miasta wizerunkowy. I to wyszły olbrzymie pieniądze, żadnego miasta tak naprawdę, no może oprócz Warszawy, nie stać na zainwestowanie w marketing takich kwot, ale rzeczywiście właśnie ta funkcjonalność przy tym nie została zatracona.
1: Zysk wizerunkowy, finansowy, ale też zysk dla przyrody.
0: A to już jest w ogóle...
1: To jest bezcenne.
0: Tak, to jest bezcenne i to jest poza dyskusją, bo cały czas o to walczymy.
1: Ule pojawiają się czasami w ogrodach, no, gdzieś widzimy, jadąc trasą na polach, ale też w pewnym momencie pojawiła się taka moda na ule w mieście. Zresztą wspomniała pani, że miała okazję pracować na takiej pasiece w korporacji. Korporacyjna pasieka na dachu wielkiego biurowca. To było swego czasu modne. Czy to dalej jest modne i czy to jest dobre rozwiązanie pomagające pszczołom?
0: Mam nadzieję, że już się od tego odchodzi. Aczkolwiek te ule, które zostały postawione już na takich dachach, to pewnie w znacznej części tam pozostaną, bo firmy starają się już teraz udowodnić, że to nie był tylko greenwashing i starają się zapewnić tym pszczołom też dobre warunki, żeby te pszczoły no, godnie tam żyły. Początek był taki, że to tak świetnie brzmiało mieć pszczoły na dachu, że te ule stawiano gdzie popadnie, bez żadnego właśnie takiego przygotowania terenu, więc stały właśnie na dachach nieprzygotowanych, na dachach, które były gorące, a w tej chwili coraz częściej na przykład jest tam również właśnie taki zielony dach, czyli wysiewa się łąki kwietne albo sadzi takie specjalne rośliny, które nie rosną bardzo wysokie, ale ładnie zadarniają teren.
1: Taki ul na dachu tak naprawdę wystarczy postawić, to znaczy jeżeli ktoś miał taki pomysł, wystarczyło kupić gotowy ul, postawić tak. I już się wydawało, że to będzie grało.
0: Myślę, że bardzo dużo złego...
1: I bzyczało.
0: Tak, dużo złego zrobił ten tekst, o którym pani na początku powiedziała, że nie będzie pszczół, nie będzie nas, no bo wszyscy to ograniczyli jakby do pszczół miodnych. A tych pszczół jest dużo więcej i nie wszystkie wszystkie potrzebują uli. Więc to, że my postawimy ul na dachu, nie rozwiązuje problemu, bo często się okazuje, że te pszczoły na przykład nie mają czego jeść. Czyli wracamy do tego, że potrzebujemy nieskoszonych trawników, potrzebujemy terenów zielonych, potrzebujemy

0: swoich mini ogródeczkach, czyli na przykład na balkonach, żebyśmy tam świadome działania przeprowadzali.
1: Jeżeli chcemy pomagać pszczołom, to wcale nie chodzi o to, żeby postawić im ul, czyli zbudować im dom, tak, tylko żeby zbudować, przygotować im stołówkę.
0: Tak, dokładnie. No, musimy zadbać po prostu o środowisko, w którym i pszczoły, i my żyjemy.
1: Stołówka to jedno, druga rzecz, która jest im potrzebna do życia, to woda. No i też znowu, w mieście można gdzieś ją znaleźć. Wiele miast jest nad rzeką. Pytanie, czy pszczoła pobiera wodę z rzeki, potrafi się z niej napić?
0: Tak, pewnie gdzieś tam przy brzegu jest w stanie sobie, bo na pewno nie na środku rzeki, nie ląduje, żeby nabrać sobie wody. Jest w stanie z rzeki sobie spokojnie tą wodę pobrać, jak i z każdego innego akwenu, ale nie zawsze takie coś jest w pobliżu, więc w momencie, kiedy ktoś sobie postawi w ogrodzie basen, to niech liczy się z tym, że coś mu w tym basenie wyląduje, więc może najpierw zamiast basenu należałoby poidełko po prostu dla owadów gdzieś w ogrodzie postawić. A zresztą nie tylko dla owadów, bo też dla ptaków się przyda i dla jeży się przyda, więc im więcej poidełek, tym lepiej.
1: No, na początku tych upałów tegorocznych też sporo o tym mówiliśmy, żeby myśleć o tych zwierzętach, które szukają właśnie wody, ptaki przede wszystkim szukały poidełek. Potem popadało, kałuże pozostały, więc nie było
0: jeszcze
1: takiej
0: mają
1: potrzeby. Jeszcze było co? No teraz znowu upały, za chwilę znowu ma być inna pogoda, no takie w kratkę te nasze wakacje, ale takie poidełko w zasadzie może sobie stać cały czas, nie przeszkadza.
0: Tak, oczywiście. No, jeżeli to jest przy domu, to jak nam wyschnie, to dolejemy tą wodę. Jak jest mokro, to samo się uzupełni.
1: Co jeszcze możemy zrobić dla pszczół? Bo wspomniałyśmy w zasadzie o dwóch rzeczach, czyli nie kosić i dać wodę i to wszystko? To wystarczy?
0: Nie, to nie wystarczy. Znaczy, przy wszystkich działaniach należy włączyć myślenie. Więc jeżeli mamy możliwość na przykład, znaczy jeżeli mamy konieczność używania w swoim otoczeniu jakichś środków chemicznych, czy to do zwalczania mszyc, czy to, nie wiem, pojawiają się nam jakieś owady, których byśmy nie chcieli mieć, no to też weźmy pod uwagę to, że te środki oddziałują na pszczoły. Nie tylko na to, co tam konkretnie, na przykład na te zwalczanie mszyc. Do zwalczania mszyc może też się doskonale przydać nam biedronka i zwabmy te biedronki do swego otoczenia, zanim spryskamy. No jak już się nie pojawi, no to wtedy najczęściej zachodzi jednak ta konieczność użycia tej chemii. Ale warto wiedzieć, że większość pszczół w ciągu dnia właśnie będąca na kwiatach, jak zostanie spryskana jakimś środkiem chemicznym, to ona już nie będzie miała wstępu do ula, bo ona ma inny zapach niż cała rodzina. I taka pszczoła nie zostanie wpuszczona, a pszczoła taka ulowa poza ulem, no niestety nie przeżyje.
1: Ale to też jest niesamowite, bo niektóre pszczoły żyją w ziemi, w takiej dziurce, norce,
0: tak,
1: a ta, która żyje w ulu, już jakby nie poradzi sobie poza domem.
0: No niestety, ona nie jest przyzwyczajona, ona po prostu nie ma tego w genach. No, to jest zwierzę stadne, które potrzebuje całej rodziny do funkcjonowania.
1: Która zresztą funkcjonuje jak dobrze naoliwiona maszyna, jak dobrze nakręcony zegarek i każdy ma tam swoją rolę. Czyli ta chemia na pewno im może zaszkodzić, a to co na wsiach, bo zawsze się mówiło, że to tam właśnie jest im najlepiej, no, to co im szkodzi? Poza właśnie
0: na wsiach wiele rzeczy szkodzi. Przede wszystkim w momencie, kiedy zmienił się sposób gospodarowania na wsi, czyli takie małe poletka, które należały do dużej grupy ludzi, zaczęły być scalane i pojawiły się olbrzymie areały, zaczęły być obsiewane tylko jednym rodzajem jakiegoś tam czy zboża, czy rzepaku, czy no, kukurydza teraz jest też bardzo popularna. I w momencie, kiedy nam taki olbrzymi obszar kwitnie, to ten olbrzymi obszar później przestaje kwitnąć. I tam niestety nie ma nic, co te pszczoły mogłyby zjeść, bo kiedyś jeszcze zboże na przykład było wymieszane przez przypadek, zanieczyszczone to się nazywało makami i chabrami, a na makach i na chabrach rzeczywiście pszczoły były w stanie sobie znaleźć coś tam do jedzenia. W tej chwili te zboża są naprawdę bardzo dobrze wyselekcjonowane i takich rzeczy nie ma, więc jedynie jakby świadomy rolnik jest w stanie pozostawić tą niezaoraną miedzę obsianą jakimiś takimi przypadkowymi roślinami, albo które się same zasieją, albo którym on pomoże się zasiać i wtedy rzeczywiście jest szansa, że coś tam będzie do jedzenia. Inną sprawą jest taka kwestia estetyki. Gdzieś tam kiedyś się pojawiło właśnie te sadzenie tuj jako sposób odgradzania się. Tuja nie jest w żaden sposób miododajna, w dodatku jest bardzo taką drenującą teren rośliną, pod nią nic nie rośnie. Połączenie estetyki tuja plus trawniczek, na którym też nie ma śladu po mniszku, no niestety to nie sprzyja żadnym owadom.
1: A jak daleko jest w stanie polecieć pszczoła w poszukiwaniu jedzenia? Bo rzeczywiście jak kwitnie ten rzepak, to jest przepiękne pole rzepaku,
0: tak,
1: to jest stołówka 24 na dobę, ale przez kilka pewnie dni, no, może tygodni.
0: Tak, to
1: jest... Potem się kończy, więc nie da się przeprowadzić, bo trzeba by było wtedy ten ul na przykład przeprowadzić, co też się zdarza.
0: Tak, są pasieki wędrowne, które jeżdżą za pożytkami.
1: I jest to też rozwiązanie.
0: Tak, oczywiście jest to rozwiązanie. Natomiast pszczoła taka, która wylatuje, jest w stanie pokonać mniej więcej

0: odległość 3,5 kilometra. I to jest odległość w tą i z powrotem. Przy czym jak ona pokona te ponad 1,5 kilometra i znajdzie coś, to wracając ona to zje. Więc to jest takie nieefektywne. Ona jest w stanie dużo dalej niż na przykład murarka, bo murarka to leci na jakieś 300 metrów, czyli miodna jest w stanie dalej dolecieć, ale jesteś w stanie to wszystko zjeść w trakcie tego lotu, no i ten lot nieefektywny. W dodatku jeszcze w ulu
1: takie twarde zasady planują,
0: tak, kto wraca z pustym, to nie wchodzi też. Więc taka pszczoła, no, musi znowu polecieć i znowu szukać czegoś, więc im bliżej będą pszczoły miały pożywienie, rośliny kwitnące, tym lepiej. I to nie tylko dla miodnej, ale dla każdej.
2: Ale to niesamowite, że ona leci, wraca i jeżeli nic nie ma, to strażniczki ula mówią, moja droga, nie narobiłaś się dzisiaj, nie wyrobiłaś normy, wracaj skąd przyleciałaś. Albo szukaj czegoś
0: innego raczej.
2: Wrócisz z tym, a nie z tym żołądku.
0: Generalnie jest coś takiego jak taniec pszczół. Pszczoły sobie przekazują informacje, jeżeli znajdą gdzieś jakieś miejsce pożywienia, więc one tak nie latają totalnie przypadkowo. Oczywiście są jakieś takie pszczoły zwiadowczynie tak zwane, które są wysyłane w różnych celach. Czasami jest to właśnie w poszukiwaniu pokarmu, czasami jest to w poszukiwaniu wody, a czasami jest w poszukiwaniu nowego miejsca na gniazdo. I one jakby to sprawdzają, ale po prostu też, jeżeli pszczoła gdzieś leci i czuje zapach na przykład lipy, no to choćby wcześniej miała informację o tym, że coś tam dalej, nie wiem, jest pole faceli obok, ona na przykład, to ta lipa zwycięży.
2: Przyciągnie ją swoim zapachem. A wspomniała pani o tej zwiadowczyni, że niektóre właśnie latają w poszukiwaniu. To jak na przykład koło nas krąży? A zdarza się, że taka pszczoła szuka, próbujemy się odganiać, ona góra, dół, nad rękę, nad nogę, nad głowę, nad oko.
0: Pszczoły widzą ruch. Nie, one widzą ruch, więc jeżeli my zaczynamy się oganiać od niej, no to ona będzie widziała, że coś tu się rusza i to być może to ją może zaniepokoić. Zaniepokojona pszczoła rzeczywiście będzie się broniła, czyli może nas urządzić, a to finalnie dla niej spowoduje znaczne skrócenie życia.
2: Ale czyli nie szuka ona wcale tutaj na nas pożywienia, bo nieraz nie, nie, tak się nie. mówi, albo jak mamy jakieś słodkie drożdżówki przy pączkach, przy jagodziankach, ale to raczej, zawsze ci to sprzedają, muszą się od tych pszczół odganiać.
0: Bardziej się właśnie odganiają od os i od, znaczy od os może bardziej, bo osy perfekcyjnie wyczuwają cukier, wyczuwają fermentację, więc jeżeli mamy jakieś napoje gazowane, odkręcone, to osa przyleci. Tak samo do drożdżówek też osa przyleci. Pszczoła mniej, ale jeżeli rzeczywiście będzie brakowało jej roślin wokół, no to przeżyć albo nie przeżyć, no to będzie ten cukier zbierać z tych drożdżówek również.
2: A dlaczego osa jest gorsza od pszczoły?
0: To nie jest kwestia gorszości, może tak.
2: Na pszczoły jednak patrzymy tak przyjaźniejszym wzrokiem niż na te osy, które w zasadzie tylko latają, żeby nas denerwować.
0: Pszczoła też szuka pokarmu, tylko że ona szuka nie dlatego, że gromadzi w swoim gnieździe ten pokarm, tylko chce wykarmić młode, które potrzebują i białka, i cukru. Tak samo zresztą jak i u pszczół miodnych. Osa jest o tyle gorsza od pszczoły, że ma możliwość wielokrotnego żądlenia. O ile pszczoła umiera po urządleniu, to osa może jeszcze kilkakrotnie nas urządlić, co w kwestii bólu jest podobną rzeczą i podobną przyjemnością. Natomiast osa potrzebuje takich samych rzeczy do wychowania kolejnego pokolenia. Przy czym osa ma jeszcze to, że coś takiego, że co jest zakorzenione w naszej psychice. Nie lubimy padlinożerców. A ona pełni tą funkcję w przyrodzie, że po prostu zbiera odpadki i tym się żywi, co jest tak naprawdę bardzo dobrą rzeczą, no bo
2: sprząta. Ale jeśli chodzi o zapylanie, to ona się też przydaje, też jest nam potrzebna
0: tak,
2: i przyrodzie.
0: Każdy owad, który w ogóle ląduje na jakimkolwiek kwiatku, potencjalnie ma szansę przeniesienia pyłku na inną roślinę, więc spełnia taką rolę pożyteczną. Czy to będzie osa, czy to będzie szerszeń, czy to będzie mucha. One wszystkie dadzą radę. Tylko pszczoły inaczej są zbudowane, mają możliwość przeniesienia większej ilości pyłku i dlatego one są takimi wartościowymi zapylaczami. No tamte są takie awaryjne trochę.
2: Dlatego są takie cenne. No i ta druga rzecz, czyli produkcja miodu, który, jak wiadomo, wcale nie jest produkowany dla nas, dla ludzi, żebyśmy mieli na kanapkę do herbatki czy lemoniady, tylko to jest ich zabezpieczenie na zimę.
0: Tak, dokładnie. To jest ich pokarm. No i trzeba mieć tego świadomość, że odbierając pszczołom miód, to pszczelarz musi zadbać o te pszczoły, oddając im pokarm sztuczny. Znaczy sztuczny, to jest syrop z cukru po prostu.
2: Do ula się wlewa taki sztuczny syrop, żeby one myślały, że to wyprodukowało
0: nie, one,
2: to tak
0: one,
2: dużo?
0: Nie, to nawet nie to, żeby wymyślały, tylko po prostu każdy pszczelarz musi co roku zakarmić pszczoły na zimę. Jest określona, jaka tam ilość jest potrzebna, żeby te

0: dana rodzina przetrwała. No wiadomo, że odbieramy im ten pokarm, więc albo kupujemy gotowy tak zwany invert, czyli to już jest przetworzony syrop, albo sami robimy taki syrop. Pszczoły dostają tego dużą ilość naraz, więc one nie są w stanie tego zjeść, tylko więc przenoszą sobie do gniazda i tworzą właśnie taki zapas na zimę.
1: To trochę tak się zachowujemy niezbyt kulturalnie, to znaczy z drugiej strony jednak coś im zostawiamy, no, ale najpierw im to, co same zrobiły, no, ciężką pracą zabieramy. Tak. A jak można sobie taki ul być może postawić na ogrodzie? Bo mówiłyśmy o tym, że te na dachach w mieście to niekoniecznie dobre miejsce, bo gorąco, bo wysoko, bo nie zawsze jest gdzie polecieć po pokarm. To może w takim razie, mając ogród, nie taki najmniejszy, postawić ul na ogrodzie?
0: Znaczy w ogóle trzeba na początek sprawdzić, w każdej gminie jest zazwyczaj jakiś taki regulamin porządku. Czy ma się możliwość postawienia? Bo to czasami ten regulamin określa, że w domach jednorodzinnych jest możliwość hodowania zwierząt gospodarskich, bo pszczoła jest zwierzęciem gospodarskim, jeżeli nie została wyodrębniona z tego katalogu, czy nie ma się takiej możliwości.
1: Czyli no, sama wolka nie jest zbyt dobra w tej sytuacji.
0: No zdecydowanie. Teoretycznie oczywiście, jak ktoś postawi jeden ul i nikomu nie przeszkadza ten ul, no to nikt nie będzie się czepiał.
1: Ale czujne oko sąsiada.
0: Sąsiada właśnie, plus ten niepokój, który w ludziach jest, bo pszczoły niestety wywołują bardzo duży niepokój wśród ludzi, może spowodować utrudnianie życia. Po co? Więc jeżeli mamy wysokie w miarę ogrodzenie, mamy pewną odległość od tego sąsiada, tak żeby te pszczoły nie wylatywały bezpośrednio mu na drzwi
1: na
0: jego
1: ganek.
0: Okna. Tak, dokładnie. Zapewnimy poidełko, żeby te pszczoły przede wszystkim u nas się poiły, a nie leciały właśnie w poszukiwaniu basenu sąsiada. To jak najbardziej możemy sobie postawić. A, no i poza tym, jeżeli stawiamy na przykład, nie wiem, 4 ule, a nie 24, to jak najbardziej sobie postawmy to przy domu. Natomiast jak już te 24, to jednak to nie, trzeba ten pomysł zweryfikować.
1: I upewnić się, że żaden sąsiad nie postanowi na przykład ich potruć nocą, bo takie historie też się zdarzały. No i tak, oczywiście trzeba zadbać o ten pożytek, o to, żeby miały,
0: tak, żeby miały
1: skąd
0: co jeść,
1: czerpać pyłek. No i pytanie, czy jesteśmy w stanie ocenić, jaki potem będziemy mieć miód. Czy to będzie lipowy, akacjowy, czy faceliowy?
0: Czy faceliowy. No czy jeżeli mamy domek przy polu faceli, no to mamy wielkie szanse na to, na ten miód faceliowy. Natomiast jeżeli mamy domek w środku miasta, więc tutaj bym na tą facelię raczej nie liczyła ani na rzepak. Aczkolwiek, no zważywszy jak daleko pszczoły są w stanie latać, to różne rzeczy nam przynoszą. Ale jest kwestia tego, że to, co nam się wydaje, że w danym momencie kwitnie, może się okazać zupełnie nieatrakcyjne dla pszczół. Albo jest tego za mało wbrew pozorom, żeby pszczoły skusić. I zaraz powiem o miodzie mniszkowym. Ale jedyną gwarancją na to, żeby mieć takie potwierdzenie tego, co mamy w słoiku, to jest to, jeżeli pszczelarz wysyła dany miód do badania. I wtedy wiadomo, że to jest miód taki, albo przynajmniej jest określone procentowo, ile jakich tam pyłków
1: czego
0: w środku
1: jest.
0: Tak, czego jest przewaga. Znaczy, bo to zazwyczaj nie jest, że jest tylko jeden pyłek, tylko dominujący, tylko ich jest kilka. Więc wtedy mamy jakąś gwarancję tego, że rzeczywiście wiemy, co te pszczoły przyniosły. Natomiast to, że właśnie się ktoś mówi, że ja wiem, gdzie moje pszczoły latają, to jest fikcja. No to znaczy, wiadomo, że one na przykład skuszą się, jeżeli lipa kwitnie, to skuszą się na lipę rzeczywiście. Ale teraz przechodzę do tego miodu mniszkowego, który jest takim mitycznym miodem, a szalenie popularnym na straganach, tylko parę lat temu jedno z laboratoriów ogłosiło, że jeżeli ktoś przyśle do nich miód mniszkowy, powie, że to jest według niego miód mniszkowy, oni zrobią badania i potwierdzą, to ten ktoś nie będzie musiał robić, płacić za te badania. I do tej pory nikt nie przysłał im, znaczy przysyłali oczywiście, ale nikt nie trafił.
1: Nie spełnił tych wymagań.
0: Tak, nie był to miód mniszkowy. Problem z miodem mniszkowym jest taki, że w tym samym czasie kwitną drzewka owocowe, które są dużo bardziej atrakcyjne niż mniszek, pomimo że nam się wydaje, że ten mniszek jest wszędzie.
1: Ale nie wszystkie kwiaty, nie wszystko, co kwitnie, jest interesujące i atrakcyjne dla pszczół. No i wracając teraz do miasta, na przykład bardzo popularne rośliny na balkonach, czyli pelargonie albo petunie, to wcale nie jest coś, co nam tu pszczołę przyciągnie.
0: Tak, rzeczywiście. Bardzo często te rośliny, które są na balkonie, one są takie właśnie, ich konstrukcja uniemożliwia pszczołom dostanie się do nektaru. To, że coś ładnie wygląda i ma kwiatek, nie zawsze jest rośliną pożyteczną z punktu widzenia pszczoły.
1: Urszula Mazurowska, edukatorka przyrodnicza Ule Uli. Na Instagramie taki profil. Dzisiaj była gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Ja dziękuję również.
1: I za miód, który pani przyniosła.
0: Proszę bardzo.
1: A państwa zapraszam na kolejne spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowie.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papam.
6: Plebiscyt Polskie Radio PL.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
13: Minęła 19.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Czekamy na potwierdzenie decyzji Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości w sprawie stronników Mateusza Morawieckiego. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus mają zostać usunięci z partii. Obrady w siedzibie ugrupowania w Warszawie trwają od 2,5 godziny. Zwolennicy Morawieckiego de facto sami się wykluczyli. Tak mówi poseł PiSu Bartłomiej Wróblewski.
14: To nie jest kwestia taka, że to my podejmujemy decyzję. Podejmują ci, którzy tworzą nowe środowisko polityczne. Dzisiaj stowarzyszenie, jutro zapewne partie, bo to jest taka naturalna kolej rzeczy, jak wiemy. To nie są wydarzenia i decyzje z ostatnich dni. Powiemy, że ten pomysł wykluwał się, był konstruowany, przygotowywany przez miesiące.
13: Zgodnie z zapowiedzią Mateusz Morawiecki zrezygnował z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, poinformował europoseł Piotr Miller. Jak przekazał, ma to związek z wykluczeniem byłego premiera z PiSu. Za pół godziny w centrum Warszawy ma się spotkać grupa stronników Morawieckiego. Prawdopodobnie utworzą oni własny klub parlamentarny. Przepisy dotyczące transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych są niezgodne z konstytucją, tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Orzeczenie wydał trzyosobowy skład, któremu przewodniczył Bogdan Święczkowski. O tym, dlaczego tę decyzję można zakwestionować, mówi inny sędzia Trybunału, Dariusz Szostek.
15: Dopóki nie będzie odpowiedniego składu Trybunału Konstytucyjnego, nie będą prawidłowo losowani sędziowie, a także nie będą prawidłowo przedzierane sprawy, a także nie będą publikowane w dzienniku, proszę Państwa, nie możemy mówić w ogóle o czymś takim jak wyrok.
13: Zdaniem profesora Szostka sprawą transkrypcji powinien się zająć pełny 15-osobowy skład Trybunału. Byłoby to możliwe, gdyby prezes Trybunału dopuścił do orzekania 4 nowo powołanych sędziów. W przyszły weekend w Janowie Podlaskim rozpocznie się aukcja Pride of Poland. W tamtejszej stadninie koni arabskich trwają

0: Ostatnie przygotowania na licytację ma być wystawionych 16 koni z państwowych stadnin. Gwiazdą tegorocznej aukcji będzie 11-letnia klacz Poganinka ze stadniny w Michałowie. To bardzo utytułowany koń, mówi wiceprezes stadniny Jerzy Białobok.
1: Jest to bardzo w sumie urodziwa kasztanka z doskonałym ruchem i tym ruchem wygrywała wielokrotnie pokazy lub otrzymywała, że tak powiem, najlepszego konia pokazu pod względem ruchu i sądzę, że ona w jakiś sposób powinna się podobać.
0: Aukcja Pride of Poland odbędzie się 9 sierpnia. O 20 informacje przedstawi Ewa Worobiec. Dziękuję Państwu za wspólne popołudnie. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
2: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 19:00.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Lato w pełni, wakacje na półmetku, zapewne część z Państwa na urlopie już była, ale zapewne wielu z Państwa jeszcze urlop planuje. Zatem proszę posłuchać uważnie, bo za chwilę padnie kilka porad, jak się przygotować i jak spędzić urlop tak, żeby służył wypoczynkowi, a nie niepotrzebnemu stresowi.
4: Samo zdrowie.
5: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami pani Marta Kobylińska, psycholog, psychoterapeuta, Medicover Mind Health. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: Szanowni Państwo, w ten cudowny wakacyjny czas będziemy rozmawiać o tym, jak być ze sobą i nie zwariować, bo dla części osób wakacje to jest olbrzymi stres. Stres i presja, no bo te wakacje muszą być udane, one muszą być pełne atrakcji. Musimy te atrakcje zapewnić sobie i dzieciom, żeby miały wypełniony czas, żebyśmy my zrealizowali jakiś plan. I czasami wracamy z tych wakacji bardziej zmęczeni niż na nie wyjechaliśmy, albo mamy jakieś olbrzymie poczucie niewykorzystanej okazji. Co zrobić i jak się zachowywać w czasie wakacji, żeby naprawdę odpocząć, pobyć ze sobą, no i się nie pokłócić, nie rzucić sobie do gardeł, tylko naprawdę ten cudowny czas wykorzystać. Czy jest jakiś przepis, przepis psychologa na udane wakacje w rodzinnym gronie?
6: Myślę sobie, że każda rodzina to inny przepis, więc od czego bym zaczęła? Od tego, żeby określić, jak każdy z nas w rodzinie chciałby te wakacje spędzić. I druga bardzo ważna rzecz to nie traktować tych wakacji jak kolejnego projektu, bo to, o czym pani mówiła, te kolejne punkty do zaliczenia, wszystkie plany, to jest presja. To jest znowu narzucanie sobie kolejnych wymagań, które trzeba spełnić. Myślę, że to jest dobry pretekst do tego, żeby się zastanowić, jakie są nasze potrzeby, jakie są nasze pragnienia, czego każdy z nas potrzebuje. I też jasno określić, że nie wszystkie nasze oczekiwania muszą być spełnione. Bo z czego się biorą te konflikty? Często z tego, że każdy ma jakąś wizję, tylko ta wizja nie jest wspólna. I też nie chodzi o to, żeby ta wizja była jakaś jednolita, no bo każdy też jest inny, ale żeby dać sobie prawo do tego, aby czas spędzać w taki sposób, jaki chcemy, a nie narzucać tego sobie nawzajem. I tu nie chodzi tylko o narzucanie rodzice dzieciom, dzieci rodzicom, tylko generalnie spojrzeć na każdego, kto ma prawo do tego, aby realizować swoje potrzeby, oczekiwania i odpoczywać w sposób, w jaki lubi, idąc na, może nieładne słowo, kompromis, żeby uwzględnić też potrzeby innych.
5: A no właśnie, tylko że zazwyczaj traktujemy rodzinę jak, nie wiem jak to nazwać, drużynę, która na dodatek ma kapitana i ten kapitan czasami się zmienia, bo jest kapitan od zadań specjalnych jakichś tam i kapitan od zadań specjalnych wakacyjnych. Nie wiem dlaczego, ale czasami tak jest chyba częściej, że gdy rodzina jedzie na wakacje, to jedzie na te wakacje, bo tata prowadzi samochód, nie wiem za bardzo dlaczego, nie na zmianę, a na miejscu na przykład okazuje się, że od atrakcji jest właśnie mama i to ona przedstawia plan dnia. Albo na odwrót, wszystko jedno. No jakoś jest taka, nie wiem czy potrzeba, czy przyzwyczajenie do tego, że no musi być ktoś, kto rządzi na tych wakacjach.
6: I to wcale nie jest takie do końca złe, bo czasami warto jest, żeby ktoś wziął za coś odpowiedzialność, żeby to ona się

0: się nie rozmyła, no bo wtedy nic z tego może nie wyjść. Ale w niektórych rodzinach jest praktykowane, że takim kierownikiem to się bywa. Że po prostu bierze się pod uwagę, co różni członkowie rodziny chcą i na przykład każdy dzień planuje inna osoba. Ktoś lubi jeździć na rowerze, ktoś inny woli spacerować, więc rodzina się też trochę do tego dostosowuje i nie tylko rodzice, ale też dzieci rzucają pomysłami, co można by było robić. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, no bo uwzględnia wszystkich członków rodziny.
1: Czyli takie berło przechodnie, tak? Dzisiaj rządzisz, rządzę ja, jutro rządzisz ty.
0: Coś w tym stylu.
1: Wspominała pani o tym, że każdemu trzeba dać ten margines wolności. No problem w tym, że w tej grupie rodzinnej, czy też w tym stadzie są osoby, które na przykład nie znoszą upałów i wakacyjny wyjazd do kraju, w którym będzie prawie 40 stopni, nie jest specjalnie pociągający i od razu budzi ogromne negatywne emocje, generuje napięcia i budzi wściekłość wręcz, no bo ktoś nie lubi upałów i ociekania potem, albo leżenia na plaży. No a tak te wakacje wyglądają, że no, reszta rodziny chciałaby sobie na tej plaży poleżeć. To właściwie ja mam wrażenie, że do tych wakacji to się trzeba przygotowywać dużo, dużo wcześniej i bardzo, bardzo dużo o nich mówić.
0: Bo te wakacje trochę są takie jak funkcjonowanie rodziny wcześniej. Jeżeli rodzina uwzględnia wszystkich członków, to też weźmie pod uwagę, że jest ta osoba, która nienawidzi upałów. I da się to obejść. Jeżeli wartość, że spędzimy czas razem, jest większa niż to, że nie lubię upałów, to zawsze ta osoba może krócej wychodzić na zewnątrz, nie leżeć na plaży, tylko nawet już niestety w tym klimatyzowanym pokoju gdzieś hotelowym czytać sobie książkę, a wtedy planować aktywności, kiedy nie jest tak gorąco. To wszystko polega na tym, czy chcemy się dogadać, czy nie. Jeżeli zależy nam na tym, żeby zrealizować swój plan, nie biorąc pod uwagę, że on się nie może podobać wszystkim, no to to jest pierwszy krok do tego, żeby się pokłócić i żeby te wakacje nie były udane. Poza tym przecież wakacje trwają nie tylko, nie wiem, tydzień. Można to zaplanować w ten sposób, że część wakacji spędzamy tak, jak lubi ktoś, a część wakacji spędzamy tak, jak lubi ktoś inny. Tylko, że musimy ze sobą rozmawiać, musimy być otwarci na siebie nawzajem, a nie na zasadzie mam pomysł i to realizuję, albo ulegam presji, że w tym roku, nie wiem, modna jest Korea, no to wszyscy jedziemy do Korei. A jak za rok będzie modna Islandia, to nieważne, że ktoś nienawidzi chłodu, ale wszyscy jedziemy na Islandię. Bo to nie ma być jakiś kolejny punkt w wyścigu do nie wiadomo czego, tylko czas spędzony razem i odpoczynek. A rzeczywiście jest tak, że my nie potrafimy chyba zbyt dobrze odpoczywać.
1: Nie potrafimy. To chyba coś w tym jest, bo nie potrafimy odpoczywać w ciągu roku. Czasami weekend to za mało. Albo faktycznie traktujemy ten czas wakacyjny czy rodzinny wyjazd jak jakiś projekt, no bo chcemy zobaczyć to i to. Odwiedzić takie i takie muzeum, spróbować lodów w tym miejscu. No i tam wszędzie ciągniemy ze sobą dzieci i młodzież z nosami na kwintę. I później trochę zdziwienia, że ten dzień spowodował zamiast radości, przypływu radości i euforii, ból głowy, płacz i zgrzytanie zębów.
0: To jest trochę tak, że nie zawsze to, co uważa rodzic i co jest dla niego ważne i wartościowe, musi być tak samo wartościowe na przykład dla nastolatka. I owszem, jest też w niektórych rodzicach taka misja, że trzeba dziecko nauczyć zwiedzania, poznawania świata, ale po prostu nic na siłę. Bo wtedy nic z tego nie wyjdzie, jeżeli będziemy robić to przemocą. Musisz i już. Czasami jest dobrze, żeby sobie jedna osoba z rodziny posiedziała, nic nie robiła, ponudziła się, kiedy kolejne osoby zwiedzają, nie wiem, jakiś Louvre czy inne Prado.
1: A co pani ma na myśli, mówiąc, że nie potrafimy odpoczywać?
0: No bo jeżeli odpoczynek staje się kolejnym projektem wypełnionym od A do Z różnymi punktami, gdzie jest ścisły plan, niemalże rozpisany w minutach, no to przestaje to być odpoczynek. Poza tym też musimy pamiętać, że różne osoby relaksują się w różny sposób. I narzucanie sobie

0: nawzajem jakiegoś sposobu odpoczywania, to nie jest odpoczywanie, tylko po prostu zarządzanie. Tymczasem, czasami wbrew podmiotowi. A nie umiemy odpoczywać, bo na przykład nie potrafimy się relaksować, nie potrafimy usiąść i nic nie robić, myśleć o niczym. To cały czas musi być jakoś wypełnione, coś musi być produktywnego, coś musi być odhaczonego. A odpoczywanie na tym nie polega. To polega raczej na tym, aby się regenerować. Nie mówię o tym, że trzeba leżeć i nic nie robić, ale robić takie rzeczy, które odciążają nas od tego, co robimy na co dzień. Więc jeżeli pracujemy non-stop umysłowo, to warto jest zrobić coś, co wspomoże nasze zdrowie fizyczne. Warto się poruszać. Warto poprzebywać na łonie natury. Jakby to banalnie nie brzmiało, to jesteśmy jednak istotami biologicznymi. Ta natura ma bardzo dobry na nas wpływ. Jest nam to niezbędne.
1: Nic nie robienie traktujemy jako marnotrawstwo.
0: Tak.
1: To przykre, bo tracimy wtedy ten moment relaksu i zatrzymania.
0: Dokładnie. Ja tutaj bym poleciła wszystkim lekturę ponowną książek Astrid Lindgren, gdzie te dzieci, które tam są bardzo często bohaterami, one często mówią o tym, żeby się nudzić, żeby nic nie robić, że to jest też potrzebne. W tych książkach jest też dużo takich sytuacji, kiedy te dzieci robią różne rzeczy. One często mają obowiązki, ale też ten moment takiej swobody, braku presji, braku przymusu, kiedy one radośnie biegają po tych skandynawskich łąkach, to jest właśnie ten stan, który warto by było uzyskać, że o niczym nie muszę myśleć, nic nie muszę robić. Mogę, robię to, co sprawia mi przyjemność. Na to potrzeba trochę czasu też, żeby się tego nauczyć na nowo, bo przez całe życie, a aktualnie od wczesnego dzieciństwa, jesteśmy wdrażani właśnie w to, że trzeba wszystko wykorzystać, każdą chwilę, nie można nic zmarnować, że trzeba być bardzo produktywnym.
1: Samo doskonalenie, zajmowanie się wszystkim dookoła, to często widać, bo są ludzie, którzy zamiast odpoczywać na przykład nieustannie coś robią, nawet w domu. Ten wolny czas wykorzystują na maksa, to znaczy jak mam 5 minut wolnego, to rozwieszę pranie, a jak mam 10 minut wolnego, to nie wiem, zamieszam w garnku albo zacznę robić coś innego do jedzenia, czy posprzątam. Czyli musimy się nauczyć w czasie tych wakacji ponudzić trochę.
0: Tak. My nie doceniamy nudy, a jest coraz więcej badań nad tym, że mózg rozwija się wtedy, kiedy się nudzimy.
1: Naprawdę? Tak. Nie, kiedy go bodźcujemy intelektualnie, bombardujemy informacjami?
0: Wtedy też się rozwija, tylko myślę, że bardziej się też męczy. A kiedy się nudzimy, no to musimy zacząć myśleć.
1: Aha, no to proszę Państwa, zadanie na te wakacje to jest po prostu się ponudzić, bo to jest dobre dla naszego mózgu, ale muszę zapytać, czy te wakacje, czy ten czas to powinien być czas razem, czy osobno, czy rodzinny, czy wysłać dzieci na obozy, kolonie, niech mają kontakt z rówieśnikami, sportowe zajęcia. Jak to załatwić? Co jest lepsze?
0: Myślę, że to jest bardzo prosta odpowiedź na to pytanie, bo zazwyczaj dorosły człowiek, rodzic, który pracuje na etacie, no to ma tego urlopu dużo mniej niż dziecko wakacji. Więc jest to możliwe, aby dziecko wysłać i na obóz, i spędzić czas razem, bo dzieciakom potrzebny jest czas z rówieśnikami. Rodzice nie zapewnią takich atrakcji jak wspólne, nie wiem, ogniska wieczorem, robienie sobie różnego rodzaju
1: psikusów.
0: Dokładnie. I na pewno jest to ważny czas, bo to buduje relacje między rówieśnikami, ale też powoduje, że ma się właśnie takie, a nie inne wspomnienia bez rodziców, czasem trochę swobodnego czasu. Ale oprócz tego, w ciągu tych 2 miesięcy uważam, że warto znaleźć czas, żeby spędzić go rodzinnie, żeby pobyć z sobą razem, bez presji, bez tych obowiązków, bez budzenia się rano do szkoły, bez spieszenia się na różne dodatkowe zajęcia, a rodzic bez ciągłych telefonów z pracy, nieodpisanych maili, nieprzeczytanych maili. Także to może być taki czas, kiedy jest się tylko dla siebie nawzajem.

0: też uważam, że czas, kiedy dzieci są na obozie, też jest ważny dla rodziców, bo bycie rodzicem to trudne zadanie i odpocząć od ciągłego doglądania swoich pociech, od tej odpowiedzialności, która w zasadzie trwa 24 godziny na dobę, też jest potrzebne. No ale jeżeli jesteśmy rodziną, to żyjemy jako rodzina razem, a nie osobno.
1: Ale nam się wydaje, że bez naszej obecności, bez naszej uważności, bez naszej opieki ten nasz pisklaczek gdzieś tam wysłany na drugi koniec Polski, on po prostu zginie.
0: Może nam się to wydawać. Słusznie pani powiedziała, że nam się to wydaje, bo zazwyczaj te pisklaczki wszystkie wracają. I tu pytanie, czemu my się tak boimy i czemu chcemy to tak kontrolować? Czego się obawiamy, że sobie nie poradzi? To zjawisko takich rodziców nadopiekuńczych jest też coraz bardziej powszechne, a dziecko potrzebuje swobody, potrzebuje niezależności, potrzebuje też wolności, potrzebuje zrobić coś wbrew zasadom, oczywiście w pewnych ramach, razem ze swoimi kolegami, chociażby nie pójście spać przez całą noc.
1: Chodzenie w brudnej koszulce.
0: Tak, przewiezienie całej walizki czystych ubrań. I nic się nie dzieje. No, ewentualnie musi się dłużej wtedy moczyć w wannie, żeby powrócić do stanu sprzed obozu. Także to jest też dobry czas, żeby rodzic doświadczył, że dziecko bez niego przeżyje.
1: Przeżyje z własnego doświadczenia, powiem, a nawet potrafi nalać sobie zupę z wazy chochlą. I to, co było wielkim koszmarem, że to się nie uda, więc będzie dziecko głodne. A co zrobić, jeżeli nasze dziecko daje nam do zrozumienia, że nie chce na przykład takiego wyjazdu? Jak zareagować? Namawiać je do tego, żeby jednak się odważyło i pojechało bez nas? I potraktować to jako taką lekcję samodzielności? Czy przychylić się do tej prośby, czy wsłuchawszy się w te obawy, powiedzieć nie, nie, nie, to zostań. To nie dla ciebie takie wyjazdy samodzielne.
0: Ja na pewno nie jestem za zmuszaniem do czegokolwiek. Jeżeli dziecko mówi nie, to trzeba tego wysłuchać. Można poszukać wtedy jakichś zajęć, które są blisko nas, jakichś półkolonii czy takich dziennych obozów, żeby ono jednak miało czas spędzony z innymi dziećmi i nie tylko zajmowało się telefonem, bo to się zazwyczaj tak kończy, jak zostaje samo w domu. Można też poszukać na przykład jakiegoś przyjaciela, z którym może pojechać. Można zachęcać w ten sposób, że posłuchaj, no to jak ci się nie spodoba, to po ciebie przyjedziemy. Ale kiedy ono stanowczo odmawia, to absolutnie nie zmuszamy go do tego, bo każdy ma inny czas na taką zdrową separację od rodziców i jeżeli ono nie pojedzie w wieku lat 8 czy 9, to może pojedzie w wieku lat 11-12 i to też jest okej.
1: A samodzielny wyjazd, no nieco większego pisklaka, nastolatka, który wręcz nam się wyrywa do tego, żeby pojechać gdzieś z kumplami. Olbrzymi stres dla każdego rodzica. Pozwolić? No jak to? Przecież nam zniknie z oczu. Tam się wydarzy coś strasznego.
0: Często mamy bardzo mało zaufania do naszych dzieci. Ale proszę zwrócić też uwagę, że one na przykład poruszając się po mieście, też są same i robią różne dziwne rzeczy. Więc oczywiście wakacje sprzyjają różnym takim bardziej przekraczającym granice zachowaniom. Trzeba rozmawiać, trzeba powiedzieć o zagrożeniach, trzeba powiedzieć o zaufaniu. I kiedyś musi być ten pierwszy raz po prostu.
1: Jak reagować, jeżeli wspominała pani, powinien być też ten czas na to, żeby być razem i bardzo chcemy być razem i spełniliśmy już oczekiwanie, nasz nastolatek pojechał na przykład sam, ale my chcemy jeszcze mieć taką możliwość bycia razem. No on z nami jest naburmuszony, wyjechaliśmy razem na cudowne, drogie wakacje, a on siedzi ze słuchawkami na uszach, prycha, kiedy zapraszamy do jakiegoś wspólnego spędzenia wolnego czasu, nie chce z nami nigdzie chodzić. No koszmar każdego rodzica nastolatka.
0: Tutaj trzeba by się było zastanowić, co może być atrakcyjne dla takiego człowieka, bo to zazwyczaj absolutnie nie jest atrakcyjne dla niego to, co jest atrakcyjne dla nas w tym wieku. Pytanie, czy to jest tylko bunt, bo mnie wzięli, więc ja im pokażę, czy po prostu to jest rzeczywiście coś, co zupełnie mu nie pasuje na tym etapie życia.

0: po pierwsze nie wchodzić w to naburmuszenie i nie eskalować konfliktów. Proponować różne rzeczy i czekać, że może będzie chciał gdzieś jednak z wami pójść, jeżeli już na tych wakacjach jesteśmy gdzieś daleko. Jeszcze bardzo ważna rzecz, jeżeli bierzemy takiego nastolatka na drogie wakacje w mega atrakcyjne dla nas miejsce, to nie oczekujemy, że to dziecko, już trochę młody dorosły, będzie nam za to wdzięczny, jeżeli on się czuje do tego przymuszony. Można też odwołać się do takiej dorosłej części, powiedzieć, posłuchaj, no jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, jest jak jest, więc może wykorzystasz ten czas tak, abyś też coś z tego dla siebie miał. I wtedy, kiedy oddajemy temu młodemu człowiekowi sprawstwo, to często jest to dobry kierunek do tego, żeby gdzieś coś ruszyło, gdzieś można coś razem ciekawego zrobić.
1: Czyli nie ma niczego złego w tym, że w czasie tych wspólnych wakacji jedna osoba wypożyczy samochód i pojedzie zwiedzać, druga osoba po prostu sobie poleży na leżaku z książką, a trzecia, nie wiem, będzie biegać dookoła hotelu.
0: Według mnie nie. Póki razem te osoby spotkają się na przykład w trakcie kolacji, porozmawiają o tym, co każde z nich tego dnia zobaczyło, czego doświadczyło. Zwłaszcza, że z takim nastolatkiem, jeżeli jadą rodzice i nastolatek, to jest trochę tak, jakby jechały trzy dorosłe osoby. One mogą mieć inne potrzeby. A nastolatek to jest już takie dziecko, którego nie trzeba cały czas nadzorować, no bo gdyby to był trzylatek, który wskakuje na główkę do basenu, no to wtedy rodzic absolutnie nie może go z tym samego zostawić, ale taki szesnastolatek, który woli, nie wiem, czytać książkę albo pewnie siedzieć w telefonie i w tym telefonie być może kontaktować się z całą grupą swoich znajomych na całym świecie, być może niektórymi tak samo nieszczęśliwymi na wakacjach z rodzicami, no to ja nie widzę tutaj żadnego zagrożenia, a pokazanie mu, dobra, okej, zgadzamy się, możesz robić to, co jest dla ciebie w tym momencie ważne, to jest uwzględnienie jego potrzeb.
1: Zapytam jeszcze z psychologicznego punktu widzenia. Jechać we własnym gronie, z własnym stadem, czy grupowo ze stadami naszych znajomych? Jest jakaś prosta odpowiedź? Czasami przyjaźnie wieloletnie kończą się po takim wspólnym wypadzie i on okazuje się większą męką niż przebywanie z własną rodziną dla niektórych. Nagle się okazuje, że ci ludzie, z którymi chętnie się spotykamy czasami na grillu w ciągu roku, na wakacjach, są dla nas nie do zniesienia.
0: No i tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Czasem taki wspólny wjazd to różne relacje weryfikuje. No bo nie da się poznać ludzi w trakcie trzygodzinnego spotkania, a potem się okazuje, że jak się jest ze sobą 24 godziny na dobę, no to wartości nasze się rozjeżdżają, jakby też podejście do życia I spojrzenie na świat i że tego się do końca pogodzić nie da, więc może to być zagrożeniem dla relacji, która by przetrwała, gdyby tak nie trzeba było ze sobą tak blisko i intensywnie przebywać. I to jest tak, że jeżeli mam takie doświadczenie, że z kimś nam nie pasuje, to ja bym raczej nie kontynuowała takich urlopów w stadzie, bo to wtedy nie jest urlop, tylko kolejna jakaś sytuacja budząca dużo napięcia wywołująca. I czasem też jest warto pobyć tak w mniejszym takim stadzie rodzinnym, bo być może to jest jedyny taki czas, że jesteśmy sami dla siebie, bo każdy w ciągu roku jest bardzo zaganiany. Więc pytanie też, czy można na przykład stadem większym ze znajomymi pojechać tak, żeby sobie nie wchodzić w drogę, ewentualnie spotykać się tylko wtedy, kiedy się chce ten czas spędzić razem? Czy to jest taki styl, że po prostu znowu się pojawi jakiś samozwańczy kierownik i będzie zarządzał i wszyscy się muszą podporządkować? Bo to jest jeszcze tego typu czasami problem.
1: Szanowni Państwo, wakacje to nie jest projekt, jak usłyszeliśmy przed chwilą. Rozmawiałyśmy dzisiaj z panią Martą Kobylińską o przepisie na wakacje. O takim przepisie bez presji. Nie potrafimy odpoczywać. Mamy z tym kłopot. Traktujemy wakacje jako projekt, a powinniśmy dać sobie czas, wolność, porozmawiać najpierw o tym, co chcemy robić. Nauczyć się odpoczywać, ale przede wszystkim ponudzić. Szanowni Państwo, bardzo mam nadzieję, że będzie taki czas

0: czasie tych wakacji, kiedy uda się Państwu ponudzić i że te wakacje będą czasem naprawdę wielkiego odpoczynku. Gościem audycji Samozdrowie była Marta Kobylińska, psycholog, psychoterapeuta, Medicover Mind Health. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
7: O reklamie. Autopromocja.
8: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
7: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Sprawy 44 osób z PiS, które nie złożyły oświadczenia, trafią do rzecznika dyscypliny partyjnej. Niewybuch na poddaszu kościoła świętej Anny w Wilanowie, trwa akcja służb. Prezydent Nawrocki wręczył akty powołania ponad 200 nowym asesorom sądowym. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę 44 osób, które nie złożyły oświadczenia i kieruje sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej, poinformował Rafał Bochenek, rzecznik partii. O 17:00 zebrał się Komitet Polityczny PiS, miał zdecydować o usunięciu frakcji Mateusza Morawieckiego z ugrupowania. To ponad 40 posłów, członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, mówił wcześniej poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.
2: To nie jest kwestia taka, że to my podejmujemy decyzję. Podejmują ci, którzy tworzą nowe środowisko polityczne. Dzisiaj stowarzyszenie, jutro zapewne partie, bo to jest taka naturalna kolej rzeczy, jak wiemy. To nie są wydarzenia i decyzje z ostatnich dni, bo wiemy, że ten pomysł wykluwał się, był konstruowany, przygotowywany przez miesiące.
1: Wśród rozłamowców jest m.in. poseł Łukasz Kmita. Jego zdaniem jest szansa na nową partię polityczną stworzoną przez członków Rozwój Plus.
3: Jestem przekonany, że jest w Polsce miejsce na taką nowoczesną, ale jednocześnie centroprawicową, opartą o wartości partię. Takiej decyzji nie ma o utworzeniu nowej partii, bo jesteśmy jeszcze częścią Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli ktoś nas wypchnie, wtedy będziemy się zastanawiali. Dziś o 20:00 mamy spotkanie członków stowarzyszenia w Warszawie. Będziemy rozmawiali o przyszłości, o strategii, pewnie już po komitecie politycznym.
1: Tymczasem Mateusz Morawiecki zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, poinformował europoseł Piotr Miller. Według niego ma to związek z wykluczeniem byłego premiera z PiS. Policyjni pirotechnicy prowadzą akcję na poddaszu kościoła świętej Anny w warszawskim Wilanowie po tym, jak robotnicy znaleźli tam niewybuch. Nie ma żadnych osób poszkodowanych.

0: Na czas akcji policja zabezpieczyła przyległy teren. Nie ma też żadnych utrudnień w ruchu drogowym. Polski wymiar sprawiedliwości zyskał ponad 200 asesorów sądowych. Prezydent Karol Nawrocki wręczył akty powołania nowej grupie prawników.
1: Jesteście w istocie nadzieją polskiego wymiaru sprawiedliwości, jaka nowa generacja dzisiaj asesorów, w przyszłości z całą pewnością sędziów. Jesteście, drodzy państwo, generacją i pokoleniem, w której ja jako prezydent Polski widzę wielką nadzieję także na uzdrowienie.

0: Ratownicy starają się dotrzeć do osób uwięzionych w zawalonej konstrukcji centrum handlowego. W jednej z fabryk doszło do zawalenia się komina. Lokalne media podają, że także tam pod gruzami mogą być ludzie. Premier Japonii Sana Takaichi zaapelowała do mieszkańców terenów najbardziej narażonych na wstrząsy wtórne o udanie się do centrów ewakuacyjnych. Dotyczy to około 300 tysięcy osób. Trwa dogaszanie pożarów, które są następstwem trzęsienia. W regionie zawalenia uległo wiele mostów, przerwane zostały drogi. Wstrzymana została komunikacja kolejowa i lotnicza. Dekadę temu ten sam region także nawiedziło silne trzęsienie ziemi. Zginęło wówczas 275 osób, a ponad 2700 zostało rannych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Podlascy strażacy będą wspierać służby w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Na wschodzie ogień strawił już prawie 100 tysięcy hektarów. Kilkunastu strażaków będzie stacjonować w centralnej części kraju, gdzie pożary są największe, mówi ogniomistrz Justyna Kłusewicz.
2: W skład modułu GFFF Poland wchodzą także podlascy strażacy w sile 40 funkcjonariuszy. 20 sierpnia 12 z nich wejdzie w skład jednej z trzech 35-osobowych zmian strażaków, pozostając w stałej gotowości do podjęcia działań gaśniczych w przypadku rozwoju pożarów wielkopowierzchniowych na terenie Hiszpanii.
1: Akcję gaśniczą utrudniają upały. Termometry w tym tygodniu będą wskazywać nawet 39 stopni. Groźne pożary także we Francji. MSZ apeluje, by śledzić sytuację w tych krajach i odłożyć podróże w zagrożone rejony.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody. W nocy na Pomorzu możliwe słabe opady deszczu. Temperatura przeważnie od 10 do 14 stopni. W środę od 20 na północnym wschodzie, przez 26 w centrum, do 29 na południowym zachodzie i krańcach zachodnich.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: 6 minut po godzinie 20. Stan dnia. To jest moment, kiedy zwykle rozmawiamy o sporcie i tak też będzie dziś, ale wcześniej przenosimy się na ulicę Nowogrodzką w Warszawie. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek poinformował, że zakończyło się posiedzenie Komitetu Politycznego PiS. To był kolejny etap procedury dotyczącej parlamentarzystów, którzy nie złożyli wymaganej deklaracji członkowskiej lub zrobili to w niewłaściwy sposób albo na błędnym formularzu. Okazuje się, że zapadła decyzja o uruchomieniu procedury przewidzianej w statucie partii wobec polityków związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus, ale nie tylko. Na liście są 44 osoby i ich sprawy zostaną skierowane do rzecznika dyscyplinarnego.
6: Komitet Polityczny, szanowni państwo, podjął decyzję i zatwierdził listę osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Na tej liście jest, szanowni państwo, żeby nie być gołosłownym, jeszcze sprawdzę dokładnie, są 44 osoby. I nie są to tylko osoby ze stowarzyszenia pana Mateusza Morawieckiego. Są również inni nasi parlamentarzyści, którzy, tak jak powiedziałem, złożyli na złej formatce, na złym wzorze to oświadczenie i będą po prostu, powinny te wzory spełniać oczywiście pewne wymogi określone przez kierownictwo. Ale Komitet Polityczny zatwierdził tę listę osób, które nie dopełniły tego wymogu i kieruje, szanowni państwo, tę sprawę do rzecznika dyscypliny partii. To jest wymóg, który wynika ze Statutu Prawa i Sprawiedliwości, który będzie podejmował w tym zakresie już takie działania formalno-prawne. I na tym właściwie rola Komitetu Politycznego w tym momencie się kończy.
5: Odejście posłów otwiera Mateuszowi Morawieckiemu drogę do założenia własnego klubu w Sejmie. Jeszcze dziś mogą zapaść decyzje w tej sprawie. Spotykamy się i będziemy dyskutować o tym, co robić po decyzjach Komitetu Politycznego, powiedział były premier. Na ulicy Konopnickiej w Warszawie, gdzie zaczyna się spotkanie tzw. rozłamowców, jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
5: Mariuszu, czy na miejscu są już wszyscy wykluczeni, czy też posłowie, których sprawy zostały skierowane do rzecznika dyscyplinarnego i czego możemy się spodziewać po dalszej części wieczoru?
7: No rzeczywiście większość tych polityków tutaj już na miejscu jest i zapowiadają, że będą to bardzo owocne, długie przede wszystkim obrady, czyli rozumiem, że program tego spotkania jest bardzo obfity. Natomiast wszyscy zwracali swoje

0: oczy w kierunku ulicy Nowogrodzkiej. Tam też niedawno byłem i bardzo tajemnicze miny mieli politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy wychodzili po obradach Komitetu Politycznego z siedziby partii przy ulicy Nowogrodzkiej. Nieliczni, którzy zdecydowali się mówić, zanim do dziennikarzy wyszedł rzecznik partii, mówili, no tak trochę niechętnie komentując całą sytuację, że no nie zapadła ta decyzja, która tak w mediach była szeroko komentowana, że z pewnością dzisiaj ona wieczorem zapadnie. Decyzja o usunięciu Mateusza Morawieckiego i jego zwolenników z partii.
1: Nie.
2: Nie zostanie.
1: Nie, nie, nie, jeszcze takich decyzji.
3: Mamy nadzieję, że rządy Tuska wreszcie się skończą i chcemy się do tego mocno przyczynić. Takie są decyzje Komitetu Politycznego.
0: No i właśnie, a z wypowiedzi rzecznika, jak słyszeliśmy, który wyszedł przed chwilą do dziennikarzy, wynika, że politycy ci nie zostali wyrzuceni i uruchomiono kolejny etap w tej dyscyplinarnej procedurze. No i jest łącznie 44 nazwiska polityków, którzy nie złożyli tej deklaracji o opuszczeniu stowarzyszeń o charakterze politycznym, do czego zobowiązywała ich uchwała kierownictwa PiS. Nie są to tylko politycy grupy Mateusza Morawieckiego, ale też osoby, które być może złożyły deklarację lojalności, ale jednak na złym formularzu, czy nie wypełniły go w odpowiedni sposób. Teraz sprawa poszczególnych tych osób ma trafić do rzecznika dyscypliny partyjnej, który będzie podejmować decyzje indywidualnie w każdej tej sprawie osoby, konkretnego polityka oddzielnie. To tak to wyglądało na ulicy Nowogrodzkiej, ale już chwilę później na ulicy Marii Konopnickiej przed siedzibą Stowarzyszenia Rozwój Plus było duże zdziwienie i jak pytałem polityków, którzy tu wchodzili, czy oni wiedzą, jak wygląda sytuacja na Nowogrodzkiej, to wielu z nich mówiło, że w sumie to nie, ale spodziewają się, że zostaną wyrzuceni. Tak też mówił poseł Marcin Horała, który podkreślał, że rzeczywiście czegoś innego nie mógłby się spodziewać.
4: No nie, no pan prezes Kaczyński powiedział, że dzisiejsze porozumienie komitetu, posiedzenie Komitetu Politycznego będzie formalnością, że my już z partii jesteśmy usunięci. No domniemać należy, że Komitet Polityczny słucha się pana prezesa. O jedno, ono o tym co teraz, tak? Pewnie trzeba pomyśleć o założeniu chociażby nowego klubu parlamentarnego, o działaniach na najbliższe tygodnie, powiedzmy, no co najmniej ten sierpień, który jest okresem przerwy w posiedzeniu Sejmu. Tego rodzaju sprawy.
0: No i właśnie te sprawy wskazują na to, że Stowarzyszenie Rozwój Plus wcale nie zawiesza swojej działalności. Wręcz przeciwnie, tutaj zresztą dziennikarze żartowali, czy można zapisać się do tego stowarzyszenia i bardzo poważnie politycy z grupy Mateusza Morawieckiego mówili właśnie, w jaki sposób zapraszają wszystkich polityków do swojego grona. No i też ten jeden z punktów, o których mówią, czyli o założenie nowego klubu parlamentarnego, wprost wskazuje, jaką działalność chcą dalej prowadzić. Ale być może ta procedura wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, procedura dyscyplinarna, ma też trochę w opinii publicznej zasiać takie ziarno niepewności. Kto kogo wyrzuca, kto chce odejść z samej partii Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą takie też były komentarze przed rozpoczęciem spotkania przy ulicy Nowogrodzkiej, gdzie politycy mówili, że no to właśnie niektórzy z tych polityków Prawa i Sprawiedliwości mówili, że Mateusz Morawiecki przecież był jednym z liderów PiS-u i nie wiadomo dlaczego miałby teraz odchodzić. Być może to ma właśnie być tego typu przeciąganie opinii publicznej na swoją stronę, że ten rozłam nie jest z mojej, tylko z winy tej drugiej strony. No nic dziwnego też, że w mediach właśnie o tym całym procesie mówi się jako o rozwodzie politycznym.
5: Miny były tajemnicze, bo wszyscy spodziewali się wykluczenia, a tymczasem sprawa trafia do rzecznika dyscyplinarnego. Sprzed siedziby Stowarzyszenia Rozwój Plus przy ulicy Konopnickiej w Warszawie Mariusz Pieśniewski. Bardzo dziękuję. Jest 13 minut po godzinie 20. Sport. I Grzegorz Nowaczyk, dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: Z trochę większym opóźnieniem niż zwykle, ale sprawy w polityce są dość istotne. trzeba było trochę się przesunąć.
2: Tak, tak, ale sport wszystko łączy. Ja tak zdradzę, tak, że Mariusz wspominał o Nowogrodzkiej. Ja często w tym budynku bywałem, który państwo mogą zauważyć w różnych relacjach. Tam jest taki klub bilardowy. Ja tam często grałem w snookera, więc no ten sport cały czas...

0: Czas, cały czas gdzieś tam z tyłu głowy, nawet jak wygadacie o polityce, to ja myślę o sporcie.
1: A my przy okazji jeszcze kiedyś porozmawiamy o tym, z kim grywałeś w snookera.
0: Dobra.
1: Ale to nie dziś.
0: W dzisiejszym magazynie zajmiemy się m.in. tenisem i piłką nożną i właśnie od tego tenisa zaczniemy nasze spotkanie. W najbliższą niedzielę w Warszawie rozpocznie się turniej WTA 125. Zawody w stolicy to największa tego typu impreza tenisa kobiecego w naszym kraju. Przed tym turniejem miałem okazję porozmawiać z wiceprezesem Polskiego Związku Tenisowego Radosławem Szymanikiem. Przed nami turniej WTA 125, więc tej trochę niższej rangi niż większość kibiców jest przyzwyczajona oglądać w telewizji, ale tu będzie to wszystko na żywo w Warszawie. Możliwość zobaczenia tenisistek na naprawdę światowym poziomie. No nic, tylko zacierać ręce chyba.
2: Oczywiście, zacierać ręce i cieszyć się, że będziemy mieli 6 polskich zawodniczek na pewno w turnieju głównym, bo oprócz 4 dzikich kart to mamy Katarzynę Kawę i Lindę Klimowicową bezpośrednio w turnieju głównym. To też jest, bym powiedział, okazja, taki przedsmak do wielkich turniejów, bo to, że to jest 125, to nie znaczy, że poziom sportowy jest niższy, bo bardzo często jest w różnych terminach tak, że te niższe turnieje też mają świetną obsadę i bardzo dobre mecze, więc ja się cieszę, że kibice już zaczęli kupować bilety na półfinały i finały. Ja się cieszę, że będzie duże zainteresowanie, bo ta sprzedaż taka szybka też pokazała, że jednak jest zainteresowanie tenisem, a myślę, że cały tydzień będzie bardzo, bardzo fajny i będą duże emocje tenisowe.
0: Patrząc tak od strony związku jako wiceprezes, no to oczywiście ten rozwój polskiego tenisa tu rzuca się pewnie na pierwszy plan, bo no chociażby to, że turniej jest zorganizowany w Polsce, mamy możliwość przyznania swoich dzikich kart, no to wreszcie to my możemy być tymi, którzy z nich korzystają, bo zazwyczaj jest z tym większy problem gdzieś za granicą.
2: No oczywiście, że tak. To przede wszystkim też to powiedziała Alicja Rosolska. To jest miejsce, które jest znane, jest dużo taniej. Możemy dyktować też trochę warunki, no bo przyznajemy karty tym, którym chcemy i te, które zawodniczki w tym przypadku zasłużyły, bo to trzeba powiedzieć, że one wszystkie budują swoje rankingi, poprawiają. Mamy mistrzynię Polski, mamy zawodniczki, które weszła do 200 światowego rankingu WTA. Te wszystkie zawodniczki, które otrzymały tutaj karty, naprawdę mają coraz lepsze rankingi i już są blisko tego, żeby zrobić kolejny krok i żebyśmy za chwilę widzieli je w turniejach wielkoszlemowych. Może najpierw w kwalifikacjach, ale taka jest ścieżka rozwoju i im więcej takich imprez, im więcej będzie partnerów, tym będzie też większa szansa, że więcej tych zawodniczek i zawodników, jeżeli to będą męskie turnieje, będą mogli brać udział i będą mogli zdobywać punkty na domowych turniejach.
0: Ciekawe też miejsce, korty Legii, wspaniale usytuowane w Warszawie, w okolicy, mnóstwo zieleni, też dobre miejsce do spędzenia rodzinnie czasu, bo tych atrakcji oprócz tego, co będzie się działo na korcie, będzie też sporo dla dzieci i młodzieży, żeby zaznajomić się z tenisem.
2: No tak, to jednak tenis jest dyscypliną na całe życie i im szybciej się ludzie z tym zapoznają, dotkną, poczują, że to jest fajne, miłe i przyjemne, to jest sport na całe życie, tym lepiej. I ten Narodowy Dzień Tenisa, te wszystkie atrakcje, które są wokół turnieju, są takim dodatkiem, smaczkiem, które raz, że mają przyciągnąć więcej ludzi, a dwa, dać jeszcze troszeczkę większe spektrum działania, bo oczywiście fajnie być na korcie centralnym i widzieć wielkie gwiazdy, jak grają świetnie w tenisa, poruszają się, grają forehandy, backhandy, piękne winery, ale też gdzieś się wykuwały i obok właśnie z trenerami i na korcie i poza kortem będzie można dotknąć tego, spróbować i tak naprawdę pokochać.
0: Mówiliśmy już troszkę o tych dzikich kartach, które będą w naszych rękach. No dobrze, to zdradźmy te nazwiska, kto to będzie. No i też taką kuchnię jakąś, bo wiem, że tam razem z chociażby trenerami reprezentacji decydowaliście w związku, kto te karty otrzyma. Duże były kłótnie przy tym?
2: Nie, kłótni nie ma, to jest bardzo merytoryczna rozmowa. No, jeżeli mówimy o Zuzi Palwikowskiej, która ma świetny ranking już WTA i wygrywa setne Narodowe Mistrzostwa Polski Lotto, to tutaj nie ma znaku zapytania. Jeżeli mówimy o Martynie Kupce, która wygrywa zawodowy turniej i buduje swój ranking pierwszy raz w 200, jest 185 w rankingu WTA, to też nie ma znaku zapytania. Tak? Jeżeli mówimy

0: dalej o Ginie Feistel, która powróciła po kontuzji, gra świetne wyniki, grała w finale turnieju 50 na gdańskim gacie. To jest jeden z turniejów cyklu Lotto PZT Polish Tour, no to też nie ma tutaj dyskusji, tak? Jeżeli mówimy o czwartej zawodniczce, Weronice Falkowskiej, to też no świetnie, świetnie ostatnio gra, ma bardzo dobre wyniki i tutaj nie ma żadnego znaku zapytania, tak? Oczywiście to nie jest łatwe, bo Weronika Ewald, która jest wicemistrzynią Polski, która też bardzo dobrze grała, była w półfinale tego turnieju na gdańskim gacie 50, no zawsze trzeba wybierać. No, to jest pierwsze miejsce na liście do kwalifikacji i Amelia Paszon świetnie prezentowała się na turniejach Lotto PZT Polish Tour. Też trenerzy też ją wskazali. Tutaj nie było znaku zapytania. Wiadomo, jest jeszcze więcej nazwisk, które są na tej liście, które czekają na swoją szansę. I oczywiście, jeżeli któraś zawodniczek, a może to być tak naprawdę Martyna Kubka, przesunie się do głównego turnieju, to mamy kolejne nazwiska. Ale mówię, to, że mamy tyle turniejów w Polsce, to też jest łatwość przeglądu sytuacji i decydowania pod względem aktualnej formy zawodniczek.
1: Ważne będzie tutaj przedstawienie, bo po głosie mogą Państwo nie poznać. Już od razu uprzedzam, lekkie problemy związane z klimatyzacją, ale naszym gościem Alicja Rosolska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, to mogła być niespodzianka, byśmy mogli zobaczyć, czy ktoś zgadnie ten głos.
1: No tak, rzeczywiście można to było też tak rozegrać. No ale spotkaliśmy się tutaj przed turniejem w Warszawie. Turniej WTA 125, więc tej trochę niższej kategorii, ale to nie znaczy, że mało ważny turniej.
2: Tak, to jest tak naprawdę bardzo ważny turniej i dla nas, dla zawodników. Taki turniej jest nawet lepszy niż ten może największy, bo w takim największym to by było ciężko złapać dużo punktów. A tutaj dziewczyny przyjeżdżają z całego świata, ale tak naprawdę nie są to najmocniejsze dziewczyny. Tutaj dopiero z takich turniejów właśnie te mocne potem wychodzą. Tak jak wcześniej mieliśmy Simona Halep, grała na Legii, kortach Legii, potem wygrywała Wielkiego Szlema, więc naprawdę dla nas jest lepiej mieć nawet takie mniejsze turnieje, dzięki temu daje lepszy start innym tenisistkom, młodym tenisistkom, żeby osiągać te pierwsze punkty, które będą otwierały potem drzwi do tych światowych kortów.
1: Ważny turniej dla wszystkich tych młodych zawodniczek z Polski, ale ważny turniej też bardzo dla ciebie, bo to twój?
2: Ostatni turniej, tak. To będzie mój ostatni zawodowy turniej, więc dla mnie to też będzie bardzo ważne. Cieszę się bardzo, że mamy tutaj w Warszawie ten turniej, że mogę zagrać u siebie w mieście. Dużo osób już chce przyjść i mi tutaj kibicować, więc moje nawet były partnerki właśnie z lat dziecięcych też chcą się pojawić, więc to będzie na pewno sentyment duży do tego turnieju, będę czuć.
1: Nie mogło być chyba inaczej? Ta Warszawa od razu była pierwsza w twojej głowie na pożegnanie, czy rozważałaś jeszcze jakieś inne opcje?
2: Nie, zawsze chciałam właśnie mieć wokół siebie Polaków, polskich kibiców, więc mogło być jedynie kończyć się na naszej drużynie fedcupowskiej, czyli teraz Billie Jean Cup, ale mamy tak mocny skład, że już teraz lepiej jak dziewczyny właśnie grają w tym innym składzie, już sama do składu bym pewnie nie weszła, więc cieszę się, że jestem w stanie tutaj w Warszawie teraz zagrać i się pożegnać też z kibicami.
1: No, ale pożegnanie nie tak na pół gwizdka, bo chociażby twoja partnerka też pokazuje, że podchodzicie bardzo poważnie do tego turnieju, Martyna Kubka, która niedawno wygrała turniej w Hiszpanii, więc no też w bardzo dobrej formie. To też dla ciebie pewnie takie podbudowanie.
2: Tak, raczej dla mnie to było podbudowanie wielkie, jak Martyna po prostu zgodziła się zagrać, bo bardzo mi zależało na tym, bo Martyna jest bardzo fajną koleżanką i po prostu bardzo ją lubię i już raz grałyśmy razem, nie raz, bo w kadrze też zagrałyśmy razem debla i turniej grałyśmy, więc mi się z nią bardzo miło po prostu spędzało czas na korcie, a dla mnie teraz już w tym wieku, szczególnie jak to jest ostatni, to chciałam się też dobrze bawić na tym korcie i mieć dobrą pamiątkę, a tym bardziej się cieszę po prostu dla Martyny z tych jej sukcesów, bo naprawdę no, idzie swoją drogą i faktycznie gra coraz lepiej, więc mam nadzieję, jak zobaczyłam ten zdjęcie z numerem 1, to życzyłam jej, żebym niedługo miała taki numer 1 na WTA listach.
1: Twój ostatni turniej, trochę obaw też jakiś, nie wiem, że te łzy popłyną na koniec. Jak ty to w ogóle widzisz tak teraz jeszcze przed startem?
2: No i sama nie wiem, co to będzie, bo nigdy kariery nie kończyłam, więc tak naprawdę trzeba wziąć, pójść na żywioł, ale no na pewno się robi duża właśnie już otoczka wokół tego, co sobie nie zdawałam sprawy, że będzie to takie duże, więc no co, oczywiście każdy wywiad, każdy jakieś tutaj małe nagranie do telewizji, to daje mi więcej takiego, ojejku, no faktycznie to będzie już mój ostatni, więc więcej przemyślenia, no ale cieszę

0: Cieszę się, no naprawdę miałam długą swoją karierę, już nieraz ludzie mówili, że może już trzeba skończyć, bo miałam i jednego syna, i drugiego, przerywałam karierę i potem zdrowotne problemy, więc no też i zdrowie mi mówi, że już chyba trzeba troszeczkę zwolnić tempa, ale no zobaczymy jak to będzie, jak rozegram tą ostatnią piłkę, nie wiem czy dostanę mikrofon, będzie trzeba coś powiedzieć, może podziękować, wtedy może się głos nie zachrypnąć, tylko załamać, ale no zobaczymy.
1: No ten z tym końcem to nie wiem. Czy tak dużo osób mówiło, chociażby po ostatnim Wimbledonie, no świetnym występie. Myślę, że niektórzy żałują, że ty już kończysz karierę.
0: Ja też pewnie będę żałowała czasami, że już kończę, ale no nie jest łatwo teraz trenować, więc no przyszedł taki czas. Mam nadzieję, że będę miała, teraz mam też po prostu tak aktywne życie z dziećmi, że nawet jak nie gram, to nie mam czasu rozmyślać, że nie gram. Po prostu się cały czas coś dzieje. Nie wiem, czy pan ma dzieci, ale tak jest z dziećmi, że cały czas coś się dzieje, więc nie ma nawet czasu, żeby tęsknić.
1: No dobrze, to czego życzyć Alicji Rosolskiej przed tym turniejem?
0: No jak to co, zawsze połamania rakiet i powodzenia.
1: Reprezentacja Polski siatkarzy szykuje się w chińskim Ningbo do czwartkowego ćwierćfinału Ligi Narodów z Ukrainą. Przyjmujący Artur Szarpuk zapewnia, że kadrowicze są dobrze przygotowani do tego spotkania. No i na treningach wszystko wygląda w porządku.
2: Za dwa dni gramy mecz. Jest wszystko dobrze, wszyscy są zdrowi. Na treningach wyglądamy dobrze, aklimatyzacja przebiega dobrze, choć na pewno nie jest łatwo tak zmieniać te strefy czasowe z USA, Polska, Chiny, ale dajemy radę, jesteśmy skupieni na swojej robocie i głęboko wierzę, że na czwartek będziemy gotowi.
1: Początek meczu Polska-Ukraina w czwartek o 13:30. Biało-czerwoni bronią na tym turnieju tytułu. Teraz zmieniamy temat i na koniec piłka nożna. Mistrz Polski Lech Poznań jest w komfortowej sytuacji przed rewanżowym meczem drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Przed tygodniem poznaniacy pokonali na wyjeździe Orchus 4-1 i jutro przy bułgarskiej będą chcieli przypieczętować awans.
3: Mimo zwycięstwa w pierwszym spotkaniu w Danii aż 4-1 piłkarze Kolejorza z szacunkiem wypowiadają się o przeciwniku. Tuż po meczu stanowczo twierdzili, że losy rywalizacji nie są jeszcze rozstrzygnięte. Dziś potwierdził to także Patrik Wolemark. Szwedzki skrzydłowy uważa, że on i jego koledzy z zespołu muszą zachować czujność.
4: Piłka widziała dużo takich przypadków i definitywnie żaden z nas nie myśli, że już jest po robocie, że praca została wykonana. Dwumecz składa się ze 180 minut i wiele w ich trakcie może się wydarzyć. Wiemy, że będziemy mierzyć się z dobrym, jakościowym przeciwnikiem. Wiemy, że to drużyna, która zasłużyła na nasz szacunek i będziemy musieli pokazać swój najwyższy poziom także w jutrzejszym spotkaniu.
3: AGF Orchus to w końcu mistrz Danii, drużyna, która w poprzednim sezonie była lepsza od FC Kopenhagi, Brøndby czy Midland. Na przebieg pierwszego spotkania w dużym stopniu wpłynęła czerwona kartka dla bramkarza AGF Jespera Hansena. Do tej sytuacji poznaniacy mieli z rywalem sporo problemów, ale ostatecznie wysokie zwycięstwo i solidna zaliczka daje Lechowi spory komfort przed rewanżem u siebie. Trener Nils Frederiksen zapowiada jednak, że jego drużyna nie zmieni stylu gry. W środę przy bułgarskiej ma nie być głębokiej defensywy, tylko gra o pełną pulę.
4: Patrząc na drużynę, którą dysponujemy, myślę, że radzimy sobie lepiej z piłką przy nodze niż bez niej. Taka jest nasza organizacja gry, że czujemy się dobrze właśnie w ataku, więc myślę, że nie byłaby to odpowiednia strategia, żeby po prostu ustawić się nisko i czekać na to, co rywal będzie miał do zaproponowania, aczkolwiek oczywiście do meczu trzeba podejść mądrze.
3: Tak czy inaczej, chyba trudno wyobrazić sobie brak awansu mistrza Polski do trzeciej rundy kwalifikacji. To absolutne minimum, a sami piłkarze będą chcieli dalej budować pewność siebie już przed spodziewanym starciem z azerskim Sabah Baku bądź z fińskim Kups Kuopio.
1: To był Dawid Cytrowski, a teraz pora na Tadeusza Musioła, który powie Państwu o meczu Górnika Zabrze z Fenerbahce. To też druga runda kwalifikacji Ligi Mistrzów. Przed tygodniem Górnik przegrał na wyjeździe 0-1.
5: Do przerwy 01 tytuł powieści Adama Bachdaja oddaje to, co mówią w Zabrzu. Przed nami druga, ale zdaniem Michala Gasparika trudniejsza połowa.
6: Wiem, że Fenerbahce jest bardzo mocne, szczególnie w domu, ale

0: ale tam bronili sme, ale teraz nám nevystačí tylko broniť, ale potrzebujeme strzelić bramki i to jest to najcięższe.
1: Fenerbahce jest wyceniane na 333 miliony euro, Górnik na niespełna 25, ale jak mówi kapitan Erik Janża,
2: papier nie gra.
1: Co było widać w pierwszym spotkaniu, gdy najmocniejszy skład Turków wygrał, ale minimalnie. To oczywiście oznacza, że Górnik dał sobie szansę na sprawienie niespodzianki.
0: Co się zmienia, to że gramy w domu, że gramy na naszej murawie, że gramy na naszym stadionie przed naszymi kibicami. Co się nie zmienia, jest ta różnica pomiędzy tą jakością piłkarską, którą mają, ale myślę, że też ta pierwsza kolejka nam pomogła. Czuję taką większą w tą wiarę w tym zespole, że jest ta moc, a musimy być więcej odważni. Potrzebujemy zagrać na emocji, my potrzebujemy i walczyć, biegać, a na kluczem dla mnie jest to, że ci chłopacy moi muszą mieć ten najlepszy dzień jutro.
2: Jesteśmy świadomi, że będzie ciężko, że to raczej Fener będzie bardziej trzymał tą piłkę, ale na pewno mamy swój plan. Są dobry z piłką, są dobry w tym wysokim pressingu, ale mają też swoje problemy w bloku i musimy to wykorzystać i znaleźć sytuację 2-1 albo z jakimi wrzutkami w polu karne zrobić tam stres. Może być tak, że strzelimy szybko bramkę i potem trochę bronimy. Albo może trzymamy zero do drugiej połowy i na koniec spróbujemy trochę więcej. Także zobaczymy, jak się mecz ułoży, ale na pewno mamy plan, cel, żeby strzelić tą pierwszą bramkę i potem wszystko jest możliwe.
0: Myślę, że tak jak to było przed pierwszym meczem, że zdecydowanym faworytem jest Fenerbahce, to się na tym się nic nie zmienia. Ten wynik 1-0 jest dobry dla nas, bo mamy szansę jeszcze zagrać o coś w domu, ale faworytem jest Fenerbahce.
1: Jednak lepiej do meczu przystępować w roli tego, co nie musi, a może. Niech się denerwują piłkarze tureckiego zespołu. Początek jutrzejszego meczu w Zabrzu o 20:00.
3: To wszystko w dzisiejszym magazynie. Grzegorz Nowaczyk, dziękuję bardzo i do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 20:31. Ewa Worobiec, zapraszam. Stronnicy Mateusza Morawieckiego jeszcze w Prawie i Sprawiedliwości. W ubiegłym tygodniu Jarosław Kaczyński zdecydował o wykluczeniu ich z partii. Jednak Komitet Polityczny skierował sprawę do rzecznika dyscyplinarnego, mówi rzecznik PiS Rafał Bochenek.
10: Na tej liście jest, szanowni państwo, żeby nie być gołosłownym, jeszcze sprawdzę dokładnie, są 44 osoby. I nie są to tylko osoby ze stowarzyszenia pana Mateusza Morawieckiego. Komitet Polityczny zatwierdził tę listę osób, które nie dopełniły tego wymogu i kieruje, szanowni państwo, tę sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej. To jest wymóg, który wynika ze statutu Prawa i Sprawiedliwości.
9: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus zdecydowali się nie podpisywać deklaracji o wyjściu z ugrupowania. Zdaniem prezesa PiS stowarzyszenie było szkodliwe dla funkcjonowania partii. Zwolennicy Mateusza Morawieckiego obradują teraz w siedzibie stowarzyszenia. Prawdopodobnie utworzą własny klub parlamentarny. Nie wybuch na poddaszu Kościoła Świętej Anny w Wilanowie. Czynności prowadzą policyjni pirotechnicy. Trwa ustalanie pochodzenia ładunku. Nie wybuch znaleźli pracownicy prywatnej firmy, która wykonywała pracę w kościele. Nie ma żadnych poszkodowanych ani utrudnień w ruchu. Śledczy nadal nie przesłuchali Dawida Kacprzyka w związku z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. Media ujawniły szereg nieprawidłowości w tej placówce w czerwcu. Wtedy też sprawa trafiła do prokuratury. Nadal gromadzone są materiały do tego postępowania, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
11: Mamy dokumentację ze wszystkich miejsc zatrudnienia. Mamy przesłuchanych chyba już ponad 40 świadków. Zasadniczo te zeznania są w dużej mierze bardzo długie.
9: O Dawidzie Kacprzyku zrobiło się głośno w czerwcu. Kacprzyk kierował SOR-em w warszawskim Szpitalu Południowym i zarobił w nim ponad 1,5 miliona złotych. 114 wydarzeń w 3 weekendy września. Tak zapowiada się festiwal Sinfonia Varsovia, nowe otwarcie. Warszawska orkiestra otwiera swoją wyremontowaną przestrzeń przy ulicy Grodzkiej.

0: Częstochowskiej, zapowiada dyrektor Janusz Marynowski.
1: Również chcemy zwrócić na to uwagę, że Sinfonia Wesoła to już nie tylko zbiór znakomitych artystów orkiestrowych, ale to instytucja, która chce promieniować i odmieniać przestrzeń dookoła. To ma być miejsce do budowania wspólnoty.
0: Festiwal odbędzie się w 3 wrześniowe weekendy.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: 34 minuty po godzinie 20 za oceanem też mamy festiwal. Festiwal spotkań. W roli głównej prezydent Stanów Zjednoczonych, a naprzeciwko mnie Michał Strzałkowski. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Ważne spotkania?
4: No na pewno. One oczywiście się odbywały w takiej trochę nietypowej formule, dlatego że Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, premier Izraela Benjamin Netanyahu przybyli do Białego Domu w związku z pogrzebem senatora Lindsey'a Grahama. To bardzo wpływowy polityk Partii Republikańskiej był, który słynął z tego, że bardzo mocno popierał i Ukrainę, i Izrael. Zwłaszcza jeśli chodzi o poparcie dla Ukrainy, było to ważne, bo to był też człowiek do takiego, może nie najbliższego otoczenia Trumpa, ale jego zwolennik i człowiek, którego na pewno zdanie też dla Trumpa coś znaczyło. No ale to takie spotkania, które się odbywały nie jak zwykle z udziałem mediów, z takim powitaniem w gabinecie owalnym, nie było konferencji prasowych
3: może
4: żadnych.
3: Może to i lepiej.
4: Tak, nie było takiego, powiem to może tak kolokwialnie, medialnego cyrku wokół tych spotkań. Natomiast same rozmowy na pewno były ważne. Wiemy na razie tyle, co w komunikatach, ale coś tam wiemy.
3: I do tego się odniesiemy.
2: Świat w powiększeniu.
4: A przede wszystkim do wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie. To jest z punktu widzenia Europy, Polski ważniejszy element tego, co dziś działo się w Waszyngtonie. Z nami profesor Maciej Milczanowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
5: Dobry wieczór, witam serdecznie.
4: Wspólny komunikat po tych obu spotkaniach się ukazał, jeśli chodzi o Biały Dom. Napisano tam, że spotkania były pozytywne i produktywne, ba, nawet z wykrzyknikiem to napisano w tym komunikacie. Wołodymyr Zełenski z kolei przekazał, że przede wszystkim rozmawiał z Donaldem Trumpem o rakietach do wyrzutni Patriot, tak zwanych interceptorach, czyli tych, które służą rakietach do przechwytywania wrogich celów, wrogich pocisków przede wszystkim. Donald Trump na szczycie NATO w Ankarze obiecał Ukrainie taką licencję na produkcję tych interceptorów do Patriotów na własnym terytorium. To byłoby istotne dla podniesienia zdolności obronnych Ukrainy, bo dziś właśnie dostęp do rakiet, do interceptorów to jest rzecz kluczowa. Tego się nie da szybko wyprodukować i oczywiście każdy taki pocisk jest na wagę złota. Natomiast no to też nie jest tak, że nawet gdyby Trump się zgodził na tę licencję już teraz, zaraz, to następnego tygodnia można byłoby rozpocząć produkcję. To jest raczej kwestia miesięcy i tu kilkudziesięciu, podejrzewam. No ale tak czy siak to byłoby, jak rozumiem, istotne dla Ukrainy.
5: No tak, oczywiście każdy krok w kierunku lepszych technologii, możliwości budowy tego potencjału obronnego, to oczywiście jest korzyść dla Ukrainy, a skoro dla Ukrainy, to także dla nas. No my też się, zdaje się, staramy o podobną licencję i też dostaliśmy pozwolenie na tą produkcję, jeśli się nie mylę, więc jakby Amerykanie, być może na to wszystko wpływ ma też sytuacja w Iranie, bo kuriozalnie Amerykanie tam wystrzelili tyle pocisków, że okazało się, że żeby uzupełnić zapasy trzeba kilku lat, więc być może to też skłoniło ich do tego, żeby tą produkcję rzeczywiście przenosić do tych państw, którym zależy na takiej właśnie produkcji, to jakby, no wiadomo, że rozproszenie takiej produkcji zwiększa też możliwości, więc być może jest to korzystne dla no, obu czy każdej ze stron.
4: Są tylko zdjęcia z tego spotkania Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa. Zdjęcia, które zresztą opublikował sam Wołodymyr Zełenski. To nie są takie zdjęcia z bliska. Ktoś prawdopodobnie z ekipy prezydenta Ukrainy kilka fotografii wykonał. No ale to wygląda tak jak zwykle. To znaczy dwaj prezydenci przy tym kominku na takich większych krzesłach, a prostopadle do nich na dwóch kanapach naprzeciw siebie członkowie takiej najbliższej grupy współpracowników. Tu widzę po stronie ukraińskiej Andrija Sybicha, czyli szefa dyplomacji, Rustema Umierowa, czyli sekretarza takiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukraińskiej. Po drugiej stronie jest m.in. Marco Rubio, czyli amerykański sekretarz stanu.

0: ale nie widzę Pita Hegsetha, szefa Pentagonu, nie widzę J.D. Vance'a, czyli wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli tych polityków, których można byłoby uznać za takich raczej jastrzębi w podejściu do Ukrainy, jeśli chodzi o ekipę Donalda Trumpa. Tych, którzy też prowokowali w taki czy inny sposób przy różnych okazjach Zełenskiego. Za to Marco Rubio, który raczej słynął z najbardziej takiego wobec Ukrainy łagodnego i przyjaznego tonu. Czy to też jest tak, że coś się w tych relacjach amerykańsko-ukraińskich zmienia? No, ze spotkania na spotkanie wygląda tak, jakby Wołodymyr Zełenski coraz lepiej potrafił się z Trumpem dogadywać i porozumiewać przede wszystkim.
1: No tak, ale w otoczeniu Trumpa też zachodzą zmiany, bo widzimy, no właśnie ten dobór oczywiście ludzi do tego spotkania jest oczywiście bardzo istotny. To jasne, że Rubio jest tą osobą, która najlepiej rozumie zarówno sprawy europejskie, jak i właśnie tę wojnę rosyjsko-ukraińską. I to słusznie pan to zidentyfikował, natomiast rzeczywiście zmienia się, bo pamiętamy, na samym początku też były takie zmiany frontu. Trump wciąż chwalił Putina, ale co jakiś czas miał taką falę chwalenia Zełenskiego, potem mu to przechodziło i oczywiście to wtedy się zmieniało bardzo gwałtownie pod wpływem różnych spotkań, ale ta wojna trwa na tyle długo, że chyba zaczyna docierać też do współpracowników Trumpa, że rzeczywiście coś jest nie tak z tą potęgą rosyjską, skoro no, nie mogą tego Donbasu podbić, więc gdzieś no, musi to oddziaływać także na ich jakby rozumienie tego konfliktu i być może no, rzeczywiście ta zmiana jest bardziej permanentna niż to, co obserwowaliśmy na początku, te wahania, szukania tych metali ziem rzadkich, potem znowu jakieś kłótnie, sprzeczki i ciągłe raz popieranie tego, potem tamtego. To oczywiście były te zagrywki Trumpa, które opisał tam w swojej książce, jako uważa się za świetnego negocjatora. Natomiast teraz wydaje mi się, że jest szansa na rzeczywiście bardziej stanowczą zmianę i taką permanentną, która może przynieść korzyści tak Ukrainie, jak i nam. No bo takie wsparcie bardziej bezpośrednie Amerykanie mają czym wesprzeć, mogliby bardziej stanowczo wesprzeć Ukrainę. To by było naprawdę, mógłby to być może nie jakiś wielki game changer już teraz, po tych latach, ale no, zmiana istotna.
0: Ja tak cały czas szukam analogii do tego ubiegłorocznego pierwszego spotkania Zełenskiego i Donalda Trumpa w gabinecie owalnym, tego, które się skończyło kłótnią, wyjściem Wołodymyra Zełenskiego z hukiem z Białego Domu, ochłodzeniem poważnym w relacjach ukraińsko-amerykańskich. No bo oczywiście tych spotkań między Zełenskim a Trumpem potem było kilka, ale to były gdzieś tam takie spotkania na gruncie neutralnym, czy w Watykanie podczas ubiegłorocznego pogrzebu papieża Franciszka, kiedy się chyba te lody udało przełamać. Tam też zdjęcie takie dosyć symboliczne, gdzie Wołodymyr Zełenski coś na tym zdjęciu, oni siedzą na takich krzesełkach z boku gdzieś tam chyba tej Bazyliki Świętego Piotra, czy innego miejsca w Watykanie, już nie pamiętam jakie to dokładnie było, ale to był chyba jakaś boczna nawa Bazyliki Świętego Piotra. Zełenski tłumaczący coś bardzo żywiołowo Trumpowi. Trump taki zasłuchany, trochę skulony, ale tak po prostu spokojnie tego Zełenskiego zafrasowany, słuchający. To wyglądało zupełnie inaczej. No było spotkanie na marginesie jeszcze to G7 we Wion, na który też Zełenski został przez Macrona zaproszony, no ale wracam do tego gabinetu owalnego, bo tu znów się pojawił gabinet owalny. No Zełenski tym razem w marynarce, choć w takim wojskowym kroju, czarna marynarka, no potem oczywiście panowie się udali na pogrzeb senatora Grahama, więc on rzeczywiście tutaj w takim bardziej uroczystym stroju jest Zełenski, choć nie jest to garnitur, nie jest to dalej jest taki powiedzmy polowy strój. Prezydent ukraiński pilnuje tego wizerunku, ale też pamiętamy to zdanie, które wtedy wygłosił Trump do Zełenskiego: nie masz kart, próbując Zełenskiemu właściwie głos odebrać. A dzisiaj mam wrażenie, Zełenski pojechał do Trumpa i karty w ręku już ma. Po pierwsze, udało się Ukraińcom ugodzić Rosjan bardzo potężnie na długim dystansie, choćby dzięki tym rakietom Flaming i sparaliżować system paliwowy. Dwa, mają tak dobrze rozwinięte technologie antydronowe, że Bliski Wschód w czasie tej wojny się rzucił właściwie po doradców ukraińskich i nawet Amerykanie wiemy, że konsultowali pewne rzeczy z Ukraińcami też w kwestii zwalczania irańskich dronów, no nie mają największe na świecie doświadczenie w tej sprawie. No i wiemy też, że Zełenski zawiózł trochę informacji wywiadowczych dla Trumpa, pokazujących, jak na przykład Rosja wspiera Iran w tej wojnie, pomagając namierzać cele amerykańskie w regionie Bliskiego Wschodu. Czyli Zełenski pojechał i w marynarce, i z kartami w ręku.
1: Oczywiście, tych kart ma dużo i

0: I ja pamiętam ta słynna operacja Spider's Web i wtedy ja powiedziałem chyba na państwa antenie, że pokazał Zełenski właśnie swoje karty tą operacją. Potem takich operacji było bardzo dużo na różną skalę, bo to w energetykę uderzali Ukraińcy, ale tych akcji było bardzo dużo.
1: To jeszcze tylko przypomnijmy, panie profesorze, że ta operacja pajęczyna Spider's Web to była ta operacja wymierzona w rosyjskie lotnictwo strategiczne, żeby zniszczyć te bombowce zdolne do wystrzeliwania pocisków potężnych w ukraińskie cele za pomocą ciężarówek, w których schowano takie małe drony, które przemycono na terytorium Rosji. One po prostu te małe drony zniszczyły na lotnisku, na płytach lotniska te. No to coś fascynującego, ta akcja, to podręczniki w ogóle działania sabotażowego, wywiadowczego na pewno. To będziemy za 100 lat, będą ludzie czytali o tym.
0: No wcześniej słyszeliśmy o takich akcjach tylko ze strony Mossadu czy CIA, a tu nagle Ukraińcy pokazali swoje możliwości w takim obszarze i na taką skalę. Przecież oni uderzyli naprawdę to najbardziej czuły punkt Rosji. I wydawało się wtedy, że to już powinno dotrzeć do otoczenia Trumpa, że to są poważne karty, które Zełenski pokazuje Amerykanom i całemu światu. No ale później Ukraińcy jakby regularnie zaczęli coraz, bo to była pierwsza taka spektakularna operacja. Wcześniej też były te rażenia, ale to była pierwsza taka spektakularna operacja. Potem było bardzo dużo tych działań. Wydaje mi się, że ta świadomość właśnie takich możliwości gdzieś tam dociera do otoczenia Donalda Trumpa i być może rzeczywiście, że to wpłynie bardziej tak właśnie stanowczo na to stanowisko amerykańskie. No bo pamiętajmy, że Amerykanie nie kierują się teraz, nie wiem, jakimiś wartościami czy zasadami, tylko tak jak sam Trump mówi, jest to biznes, jest to szukanie jakichś takich też indywidualnych jakichś możliwości do zwiększenia swojej tej słabej popularności. No i być może po prostu się opłaca w tej chwili bardziej wspierać Ukrainę. Więcej na tym Trump sam osobiście może zyskać. I to jest dobra wiadomość. Tak? No dzisiaj musimy już w ten sposób chyba mówić, a nie opowiadać o tym, że zaatakowany jest słabszy, że wojna jest niesprawiedliwa, że demokracja, że wolności, prawa człowieka. Te wszystkie rzeczy nie mają dzisiaj najmniejszego znaczenia w polityce światowej. Nie wiem, czy kiedykolwiek miały, ale teraz na pewno nie mają. Natomiast trzeba patrzeć, kto zyskuje, gdzie jest biznes, gdzie jest popularność, bo też dla Trumpa bardzo ważna jest jego osobista sława. On się chwali tym, że jest numerem jeden na TikToku, więc ta jego taka pokojowa niby działalność ma tutaj ogromne znaczenie. No i jeżeli on zobaczy, że dzięki wsparciu Ukrainy można tę wojnę zakończyć i ogłosić, że on ją zakończył, to będzie to dla niego bardzo ważny bodziec. Więc wydaje mi się, że takie kwestie też musimy brać tutaj pod uwagę, jeżeli oceniamy sytuację, a nie tylko taktyczną, strategiczną, geopolityczną sytuację, tylko właśnie także te indywidualne cechy charakteru Trumpa.
1: No tak, ja się też zastanawiam nad taką kwestią, czy to, co się wszystko teraz dzieje, może pociągnąć za sobą taką trwalszą zmianę narracji w tym środowisku MAGA, czyli tych takich najbardziej zaciekłych, zagorzałych zwolenników Trumpa, no bo to tam było też najwięcej takiego do Ukrainy podejścia negatywnego. Tam, no to nie w tym roku już o tym mówiono, tylko wiele lat wcześniej, bardzo aktywna dezinformacyjnie czy w inny sposób jest Rosja, bo te środowiska gdzieś taki punkt widzenia prorosyjski to prezentowało już dużo, dużo wcześniej. Były na nie podatne, może o tak, w ten sposób powiem. Tymczasem Laura Loomer, taka influencerka, blogerka, podcasterka, no dużo też dla wizerunku Trumpa robiąca w tym środowisku MAGA, która no w bardzo ostry sposób atakowała Ukrainę, usprawiedliwiała Putina, nawet zdarzało jej się tego Putina chwalić. Do Kijowa pojechała na zaproszenie ukraińskie, spędziła tam trochę czasu, porozmawiała z Ukraińcami, porozmawiała z Wołodymyrem Zełenskim, porozmawiała z wieloma osobami, zobaczyła skutki rosyjskich ataków i zmieniła zdanie. Powiedziała, zobaczyłam to na własne oczy, myliłam się i no zupełnie inną narrację prezentuje, tylko że no wiadomo, że to jakby jest jakaś jedna jaskółka, która oczywiście wiosny nie czyni, no ale czy to jest, może być taka zapowiedź, że w otoczeniu Trumpa jednak to podejście do Ukrainy się zacznie zmieniać, ale dlatego, że po prostu Ukraina pokazała tę swoją siłę, pokazała ją Trumpowi. że nie jest bezbronna
0: całkiem. Właśnie, bo też moim zdaniem

0: my często oceniamy Trumpa przez pryzmat takich partyjnych właśnie relacji, tak jak w Polsce to widzimy, że przywódcy partyjni zrobią wszystko dla popularności, utrzymania swoich twardych zwolenników. Wydaje mi się, że Trump jest zupełnie inną osobą i on potrafi zrobić wiele rzeczy wbrew środowisku MAGA. No przecież wojna z Iranem była no, największym grzechem, jaki MAGA mogłaby mu wskazać i on na tę wojnę poszedł i cały czas ją toczy, więc on nie zawsze robi to, co MAGA chce. On próbuje to całe środowisko nakłonić do swoich indywidualnych wizji. Zresztą on próbuje kreować taki troszeczkę swój kult, w którym wszystko mu się wybacza i to, co on robi, jest po prostu wyznacza nowy kierunek całego środowiska MAGA. Nie wiem, czy to tak się w ogóle da, ale on to zdaje się robi. Dlatego jego zdanie może mieć tutaj dużo większe znaczenie niż tylko nie oznacza takiego, jakby nie oznacza zmiany w środowisku MAGA, tylko oznacza, że środowisko Trumpa chce zmienić MAGA być może w tym kierunku, ale nie wiem, czy rzeczywiście to aż tak daleko pójdzie, bo ta miłość do Putina tam w środowiskach MAGA jest naprawdę bardzo głęboko zakorzeniona od wielu, wielu lat, od dekad. No,
1: Rosjanie na to pracowali długo.
0: Tak, tak, oczywiście, oczywiście.
1: No tak, no Putin twardy, który prawda walczy tak. Z jakimś zepsuciem, jakąś zgnilizną i tak dalej, no to widzimy w bardzo wielu takich mocno prawicowych środowiskach, też w Europie pewien taki zachwyt Putinem. No niektórym to oczywiście we Francji czy we Włoszech trochę przeszło, ale z Ameryką zawsze było trudniej.
0: Nie, no oczywiście, no te głupkowate filmiki na X-ie, gdzie się pokazuje Moskwę, w której piękni młodzi ludzie chodzą po ulicach i ten zgniły, zepsuty Zachód jako kontrowersja. No,
1: imigrantów w ogóle tam nie ma, chociaż tak, wiemy dobrze, że gospodarka rosyjska stoi na imigrantach chyba jeszcze mocniej niż amerykańska, tylko nie, na imigrantach z obszaru postsowieckiego, ale też z Azji Centralnej, nie, z całego świata. Znaczy gospodarka rosyjska na imigrantach całkowicie stoi, tylko ich nie widać w centrum Moskwy.
0: No tak, ale no zabójstwo Niemcowa przecież na Placu Czerwonym, no usuwanie opozycji, no nie chcę już w to wchodzić, bo to jest tak płytka propaganda, że naprawdę szkoda to tłumaczyć, natomiast rzeczywiście no te środowiska to jest nie tylko zachwyt, nie wiem, filmikami, ale to są konkretne interesy, biznesy, pieniądze. Więc to jest znacznie większe umocowanie niż tylko sympatia do Putina. Więc tutaj na to się wiele składa i wiele z tych rzeczy się nie zmieni. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście Trump ma ogromny wpływ w tych środowiskach republikańskich, bo sama MAGA tam, nie wiem, niektórzy oceniają, że to jest 20-30% republikanów, ale wszyscy republikanie zmienili się mocno pod wpływem Trumpa, więc to jakby Ameryka się bardzo zmienia i wydaje mi się, że dzisiaj właśnie to przeciąganie Trumpa i jego otoczenia, bo pamiętajmy, że też wybory się zbliżają, że za chwileczkę będą wybory prezydenckie. Trump mówi, że kandyduje, ale wiadomo, że tam już jest dwóch kolejnych chętnych, żeby zająć jego miejsce i oni też w jego buty chcą wchodzić, więc jest dużo różnych kwestii, które mogą jakby być na korzyść Ukrainy i przy okazji właśnie Polski niejako. Więc wydaje mi się, że Zełenski rzeczywiście odrobił tą lekcję amerykańską świetnie i on w tej chwili jest bardzo dobrze przygotowany. Wydaje mi się, że każda jego wizyta jest budowanie tego spotkania i przygotowanie takie i wywiadowcze, i nie wiem, informacyjne. I rzeczywiście on zawsze jedzie po jakimś takim sukcesie, po jakimś wydarzeniu, które ma znaczenie. I te prywatne rozmowy są bardzo ważne, bo pamiętamy to, co w Zatoce się działo. Pan słusznie mówi, że to tam wszyscy się ustawiali w kolejce do Ukrainy, ale to wywoływało ogromną zazdrość Trumpa. On mówił, że tylko nasz sprzęt. Ale gdzieś tam między wierszami...
1: Nie skorzystał z niektórych ofert Ukraińców, podczas kiedy kraje arabskie, Emiraty na przykład się chętnie na to zgadzały, zapraszały do siebie ukraińskich specjalistów, to Trump wtedy mówił, nie, my sobie damy radę sami, my nie potrzebujemy.
0: Tak, tak, tak. Tak, ale jednocześnie gdzieś tam między wierszami i Trump i Hexet mówili, że oni właśnie to oni wykorzystują doświadczenia ukraińskie i chcą sprzedawać w nowym opakowaniu. I tu był ten zgrzyt, a więc nadal były to karty ukraińskie, które i Amerykanie, i Ukraińcy chcieli wykorzystywać, rywalizując niejako ze sobą na Bliskim Wschodzie. Oczywiście Ukraińcy to nie tylko wykorzystują, ale mają ogromne doświadczenie. Amerykanie od nich czerpią te doświadczenia.

0: doświadczenia i łączą ze swoimi. Więc jak najbardziej tutaj wiele rzeczy gra na korzyść Ukrainy, ale bardzo istotna jest właśnie ta dyplomacja względem samego Trumpa i dlatego wydaje mi się, że te spotkania osobiste są bardzo ważne. Im więcej tam Witkow będzie jeździł do Putina, zdawał relacje i jeszcze nie daj Boże, jak dojdzie do kolejnego spotkania z Putinem Trumpa, bo też takie były zapowiedzi, no to wtedy ten trend może się znowu odwrócić, więc bardzo dobrze, że do takich spotkań dochodzi i też wydaje mi się, że głos Europy jest tutaj ważny. Niezależnie jak bardzo Trump gardzi Macronem czy Scholzem, to jednak ich głos gdzieś tam zawsze gdzieś tam pobrzmiewa, bo jednak Amerykanie zdają sobie sprawę, że Europa no, ma znaczenie w tej geopolityce.
1: No, w perspektywie jakichkolwiek spotkań czy rozmów Trumpa z Putinem też Ukraińcy grają ciekawie, bo te informacje o tym, że Rosjanie mają wspierać Iran w atakowaniu amerykańskich celów na Bliskim Wschodzie poprzez pomoc w namierzaniu tych celów, no bo Iran nie dysponuje satelitarnymi technologiami, na przykład takimi, jakie ma Rosja, czy rozpoznawczymi. To jest też takie wrzucenie, no bo Trump już wcześniej o tym informowany, powiedział nawet zapytany przez dziennikarzy, o tak bez wątpienia o to Putina zapytam, czyli tak jakby Ukraińcy trochę dbali o to, żeby w tych ewentualnych rozmowach Trumpa z Putinem no, do końca miło nie było.
0: No tak, bo jakby to jest tak, że pomiędzy Trumpem a Putinem ta relacja, Trump próbował ją budować, ale oprócz tego są jeszcze Stany Zjednoczone i Rosja. I pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi ta rywalizacja trwa tak jak trwała, nic się nie zmieniło. Osobista ich relacja miała swoje tam wyżyny jakiś czas temu, ale pod wpływem tego, że no Putin cały czas jednak traktuje Stany Zjednoczone jako najważniejszego rywala, jako lidera NATO i tak dalej, no to powoduje, że trudno jest zbudować osobistą relację i zmienić nastawienie całych państw. Więc oczywiście, że ta rywalizacja Putina ze Stanami Zjednoczonymi, ona nadaje ton całej tutaj geopolityce w naszym miejscu, więc to się nie zmienia i Trump zaczyna sobie to pewnie jakoś tam, czy jego otoczenie uświadamiać, że to nie jest tak, że on się spotka z Putinem, dadzą sobie super prezenty, nominują się do Nagrody Nobla i nagle Amerykanie pokochają Rosjan, a Rosjanie Amerykanów, bo to są głębokie zaszłości wywiadowcze, państwowe, społeczne. I Putin zawsze będzie stawiał Amerykę jako przeciwnika numer jeden i będzie wszystko robił, żeby podkopać tę potęgę amerykańską. No jak najlepiej teraz podkopać? No oczywiście, że wspierając Iran, tak żeby nie drażnić rzeczywiście Trumpa, on będzie negował to, ale tylko w rozmowach między nimi, natomiast oficjalnie nic nie będzie mówił, bo reszta świata zdaje sobie doskonale sprawę, że Putin wszędzie, gdzie się da, będzie wspierał wszystkie ruchy antyamerykańskie.
1: No i mamy też taką kolejną informację na temat programu Dnia Prezydenta Ukrainy, który z pogrzebu senatora Lindsey'a Grahama udał się do siedziby firmy Lockheed Martin na spotkanie i spotkał się tam z menedżerami tej firmy. Ta amerykańska firma jest istotna, ponieważ ona się zajmuje między innymi produkcją interceptorów do systemów Patriot, a oprócz tego także do systemów pociskami systemów HIMARS czy ATAC-MS, samoloty F-16. Oczywiście to też jest produkt Lockheed'a, no ale tutaj te kluczowe są te interceptory do Patriotów, czy rozumiem, że Zełenski coś być może od Trumpa usłyszał, albo przynajmniej chce pokazać, że coś usłyszał i załatwił, skoro już jedzie no na spotkanie tak z menedżerami Lockheed Martina.
0: Tak. No to oczywiście tak gra się tam toczy, by nie wiemy. Tak jak bardzo dobrze pan to powiedział, że czy on chce pokazać, czy rzeczywiście coś usłyszał, ale tak czy inaczej jest inicjatywa po stronie Ukrainy i wydaje mi się, że to rzeczywiście jest ważny moment, bo moim zdaniem od 9 maja jest rzeczywiście przełom w tej wojnie. On stopniowo jest coraz bardziej widoczny. Oczywiście to nie jest przełom zero-jedynkowy, że już Ukraina podbija Moskwę, ale miała inicjatywę w wielu obszarach. Także na linii frontu się wiele zmienia. Słyszeliśmy o tym szturmie Ukrainy, więc no wiele się zmienia i w obszarze międzynarodowym, i w obszarze samej wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą. I to ta informacja musi docierać do Białego Domu, bo jest to no, zbyt duża zmiana, żeby ją

0: ignorować, dlatego też Zełenski no, wykorzystuje ten moment i próbuje jak najwięcej w Stanach Zjednoczonych uzyskać.
1: Więc pozostaje jeszcze w Stanach Zjednoczonych prezydent ukraiński. Na pewno będzie się starał jak najwięcej ze Stanów Zjednoczonych przywieźć, zwłaszcza, że ta atmosfera tego spotkania była wyraźnie lepsza niż to było rok temu, gdy był w Waszyngtonie poprzednio ukraiński prezydent, ale oczywiście na efekty tych spotkań będzie trzeba jeszcze trochę poczekać. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Moim Państwa gościem był profesor Maciej Milczanowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
0: Bardzo dziękuję i dobrej nocy.
1: I Państwu również życzę tego samego. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zamiast natychmiastowego wykluczenia sprawa urzecznika dyscypliny zakończyło się posiedzenie Komitetu Politycznego PiS w sprawie posłów rozłamowców. Prokuratura chce aresztu dla dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Państwa Zatoki Perskiej mają plan na zarządzanie cieśniną Ormus. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę członków, którzy nie podpisali lojalki i kieruje tę sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej. Poinformował o tym rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. A chodzi o członków PiS, którzy chcą pracować w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego.
2: Komitet Polityczny zatwierdził tę listę osób, które nie dopełniły tego wymogu i kieruje, szanowni państwo, tę sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej. To jest wymóg, który wynika ze statutu Prawa i Sprawiedliwości, który będzie podejmował w tym zakresie już takie działania formalno-prawne. I to może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości, to może być również skierowanie sprawy do dyscyplinarnego sądu.
1: Z decyzji Komitetu Politycznego PiS nie jest zadowolony Mateusz Morawiecki.
3: Prezes Jarosław Kaczyński podjął w piątek decyzję o usunięciu z partii członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Było to absolutnie jednoznaczne. W związku z tym ja dzisiaj złożyłem swoją rezygnację z funkcji szefa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. To wszystko, co dzisiaj zostało ogłoszone po Komitecie Politycznym, odbieram jako próbę przeciągania tego serialu.
1: Zwolennicy Mateusza Morawieckiego obradują w siedzibie stowarzyszenia. Prawdopodobnie utworzą własny klub parlamentarny. Jest wniosek o areszt dwóch podejrzanych o pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Prokuratura zarzuciła mężczyznom występek o charakterze chuligańskim, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik wrocławskiej prokuratury okręgowej Jakub Dłubacz.
4: Prokuratura rejonowa dla Wrocławia przedstawiła zarzuty pobicia i stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej, jak również znieważenia na tym tle oraz spowodowania obrażeń.
1: Poszkodowani to 20-letnia kobieta i 21-letni mężczyzna z Ukrainy. Policja ustaliła, że do ataku doszło po sprzeczce w kolejce do sklepu, która później przeniosła się na ulicę. Jest projekt zarządzania cieśniną Ormus. Główne założenie to wprowadzenie systemu opłat przypominającego dobrowolne opłaty za ślad węglowy w liniach lotniczych. Scenariusz ten odbiera kontrolę Iranowi.
5: Oman przedstawił Iranowi plan zarządzania cieśniną Ormus popierany przez państwa Zatoki Perskiej. Zakłada on, że oba te kraje będą zarządzały nią wspólnie za dobrowolnymi opłatami. To właśnie ta dobrowolność ma spowodować, że opłaty będą zgodne z prawem morskim, które zakłada swobodę żeglugi na wodach międzynarodowych. System byłby podobny do tego, który obowiązuje w azjatyckiej cieśninie Malaka. Tam Indonezja, Malezja i Singapur proszą statki o wnoszenie dobrowolnych składek na finansowanie nawigacji, ochrony środowiska i operacji

0: poszukiwawczo-ratowniczych. Na razie nie ma formalnej odpowiedzi Iranu. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
1: Z powodu wysokich temperatur w Rzymie aktywność rozrywkowa przenosi się na późny wieczór i noc. Widać i słychać to szczególnie na Zatybrzu, które latem tętni życiem.
2: Mieszkańcy i turyści chętnie gromadzą się na piazza Trilusa i prowadzącym do

0: Łodzie oświetlone lampami i woda robią na mnie duże wrażenie, mówią Rzymianki i turysta z Wiednia. Atmosfera zabawy i spacerów do późnych godzin nocnych utrzymuje się na Zatybrzu przez całe lato. Nabrzeża Tybru pozostają otwarte do drugiej w nocy. W tym sezonie spodziewanych jest tu nawet 2 miliony turystów. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: Na ponad 160 kąpieliskach na polskim wybrzeżu obowiązywał dziś zakaz kąpieli. Większość zamknięto z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Na kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim stwierdzono zakwit sinic, a na kąpielisku nad jeziorem Junno w Kamienicy Królewskiej wykryto enterokoki. Aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje Główny Inspektorat Sanitarny.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody. W nocy na Pomorzu możliwe słabe opady deszczu. Temperatura przeważnie od 10 do 14 stopni. W środę od 20 na północnym wschodzie, przez 26 w centrum do 29 na południowym zachodzie i krańcach zachodnich.
2: Klimat.
1: Na wschodzie Polski powietrze bardzo dobrej jakości, na pozostałym obszarze kraju dobrej. 1/5 energii w krajowej sieci pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych. Niemal w całym kraju, głównie w centrum i na południu, ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną. W lasach na zachodzie i południu ogłoszono średnie zagrożenie pożarowe. W wielu miejscach na Warcie stan wody jest poniżej minimum okresowego.
2: Klimat.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: 6 minut po godzinie 21. My teraz też będziemy rozmawiać o klimacie. O bardzo specyficznym klimacie, bo okazuje się, że w środku miasta, w biały dzień, można natknąć się na osiłków, którzy mają ochotę, żeby dać upust swojej agresji. Paweł Wojewódka, dobry wieczór. No właśnie, to jest pytanie, co za tym stoi? Frustracja, agresja, strach być może też paradoksalnie przed światem.
5: Ja obawiam się, że to jest niezrozumienie otaczającego nas świata. Zupełnie. To jest taka ucieczka w wyobrażenia, jak ten świat według nas powinien wyglądać, a ten horyzont poznawczy akurat jest dość mierny.
4: Tyle, że to jest ucieczka ze szkodą dla innych. O szczegółach porozmawiamy już teraz.
2: Pomówmy o tym.
5: A ja dziś pomówię z panem profesorem Aleksandrem Hallem, byłym opozycjonistą, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, działaczem opozycji w PRL-u, tak jak już powiedziałem, współzałożycielem Ruchu Młodej Polski, ministrem w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, posłem na Sejm, no i chyba to najważniejsze, kawalerem Orderu Orła Białego. Witam pana profesora bardzo serdecznie.
6: To ja witam bardzo serdecznie pana redaktora i słuchaczy.
5: Panie profesorze, wydaje mi się, że taka osoba jak pan, kawaler Orderu Orła Białego, może mówić o Polsce prawdę. Wobec tego, czy przyglądając się temu, co się dzieje obecnie w Polsce, ale na takim poziomie międzyludzkim, międzynacyjnym, można powiedzieć, że jesteśmy w pełni demokratycznym i takim przyzwoitym krajem, bo ostatnie wydarzenia, które mają miejsce w Polsce, no zaczynają ten nasz dobry niby obraz niweczyć.
6: Nigdy nie można powiedzieć, że sytuacja wygląda idealnie i nigdy na swój naród, na społeczność, w której się żyje, nie należy patrzeć przez różowe okulary. Ale chyba trzeba zachować proporcje. Myślę, że pan redaktor ma przede wszystkim na myśli te oburzające incydenty, których dochodzi w stosunku do Ukraińców. Mamy rzeczywiście taką serię zachowań o charakterze oburzających. Ale czy na tej podstawie można powiedzieć, że nie jesteśmy krajem demokratycznym, czy możemy

0: powiedzieć, że nie liczy się nie tylko ta najnowsza historia pomocy i państwa polskiego, i polskiego społeczeństwa Ukraińcom wobec Ukrainy i Ukraińców z roku 2022, kiedy Ukraina znajdowała się rzeczywiście w śmiertelnym niebezpieczeństwie, ale czy możemy na podstawie tych incydentów formułować pogląd, że to jest postawa polskiego społeczeństwa wobec Ukraińców? Ja chodzę przecież po ulicach polskich miast, zwłaszcza Gdańska, Sopotu, ale nie tylko. W Rzeszowie mam ukraińskich studentów, uczę w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. I myślę, że to uogólnienie byłoby krzywdzące, zdecydowanie krzywdzące dla Polaków. Chodzę ulicami, gdzie słyszę język ukraiński, słyszę w kolejce, słyszę w tramwaju, w autobusie. Nie widziałem aktów agresji. Prawda, że w jakiejś mierze chyba te społeczności, liczna społeczność ukraińska w Polsce i Polacy żyją trochę osobno, a relacje, które ich łączą, mają charakter taki, powiedziałbym, no, profesjonalny, wynikający z zatrudnienia, że nie wytworzyły się. Oczywiście każde uogólnienie jest błędem, ale jakieś takie bliższe więzy osobiste pomiędzy większością Polaków, którzy mają do czynienia z Ukraińcami. To działa zresztą w obie strony, ale jednak nie ma, moim zdaniem, w Polsce atmosfery wrogości czy przemocy wobec Ukraińców. Owszem, są incydenty, na pewno ten klimat, który był w 2022 roku, tych otwartych domów, ofiarności, pięknych gestów, to mamy już za sobą, ale nie staliśmy się państwem, w którym Ukraińcy są prześladowani i nie mogą czuć się bezpiecznie. Taka jest moja ocena.
1: Panie profesorze, ale biorąc pod uwagę wypowiedzi niektórych polityków, zwłaszcza z tej prawej strony sceny politycznej, można dojść do wniosku, że troszkę czerpią wzorce w tych no, niedobrych lat międzywojnia, gdzie inna grupa narodowościowa, wtedy 3,5 miliona polskich Żydów mieszkających w Polsce, no Polaków, również w podobny sposób była traktowana, jak to się zdarza dzisiaj na polskich ulicach, ale też należy pamiętać o tych zaszłościach historycznych 5,5 miliona Ukraińców, obywateli II Rzeczpospolitej. W różny sposób, w różnych okresach traktowana, w końcówce lat 30. no to było dosyć paskudne traktowanie, o tym też musimy pamiętać, ale czy ten język dzisiejszy polityków, którzy próbują wykorzystać nasze zaszłości historyczne, dla nas Polaków bardzo bolesne, przeciwko Ukraińcom, żeby wykorzystać to w własnych celach politycznych, nie powoduje, że niektóre grupy społeczne w Polsce, a może mniej wykształcone, może mniej rozumiejące, może bardziej sfrustrowane, dokonują takich rzeczy, jak na przykład ten ostatni niedzielny napad?
0: Nie jestem pewien, czy rzeczywiście ci bandyci, trzeba powiedzieć, którzy powiedzmy we Wrocławiu zaatakowali ukraińską parę, jeden z nich z tego, co zdążyłem usłyszeć, to kryminalista, czy oni się wsłuchują w przemówienia pana posła Czarnka czy posła

0: posła Brauna. Wcale nie jestem pewien. Ale oczywiście uważam, że z polskiego punktu widzenia ten oburzający język Brauna i w ogóle jego linia polityczna głęboko sprzeczna z polską racją stanu, bo tak naprawdę i wymierzona w Unię Europejską i naszą obecność w Unii Europejskiej i de facto działająca na korzyść Rosji, jest po prostu czymś głęboko szkodliwym. Ubolewam nad tym, że nastąpiła też zmiana wyraźna w postawie Prawa i Sprawiedliwości, ugrupowania, które jakby nie było, mając władzę w 2022 roku, stanęło na wysokości zadania, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie. I myślę, że to jest błędna kalkulacja polityczna i oczywiście ona może się przyczyniać do kształtowania negatywnych postaw wobec sprawy ukraińskiej i Ukrainy u ludzi politycznie zaangażowanych po stronie Prawa i Sprawiedliwości.
1: Panie profesorze, a jeszcze jedna sprawa, która teraz nie jest zauważalna, no ale przez pewien czas to było zauważalne na ulicach polskich miast, niektórych, jakieś umundurowane grupy, które próbowały legitymować obcokrajowców. I powiem panu tak, no mnie się to skojarzyło z tymi bardzo złymi czasy, których ja nie pamiętam, pan profesor też nie, na szczęście obydwaj nie pamiętamy, ale znamy te czasy z historii u naszych zachodnich sąsiadów. Tam też takie umundurowane grupy chodziły. I zastanawiam się, jak to jest możliwe, żeby w kraju dotkniętym takim jak Polska, przez traumę potworną II wojny światowej, przez faszyzm, przez no, koszmarne wydarzenia, ktoś mógł wpaść na pomysł, żeby powtarzać pewne formy zachowań z tamtych czasów?
0: Ja nie wiem, czy to jest powtarzanie, czy rozumiem, że pan redaktor nawiązuje do tej Straży Ochrony Granic, pana Bąkiewicza. Nie wiem, czy to jest nawiązywanie do polskich, czy niemieckich zachowań z okresu międzywojennego. Raczej bym tak daleko nie szedł, ale jedno jest pewne, że to są zachowania nieakceptowalne i prawdę mówiąc, państwo polskie powinno działać w tych sprawach energiczniej, wyciągając konsekwencje i nie dopuszczając do tego typu działań, jak na przykład legitymowanie cudzoziemców przez ludzi, którzy do tego nie mają żadnych podstaw prawnych. Myślę, że tutaj jest pewna opieszałość ze strony no, po prostu państwa polskiego.
1: Dobrze, a proszę mi powiedzieć, panie profesorze, bo przecież tak, polskie dzieci chodzą do szkoły z ukraińskimi. Czy bardzo często tam są zawierane przyjaźnie? Tam nie dzieli się, no chyba, że zdarzy się jakiś wypadek środowiskowy, że ktoś, bo to przecież różni jesteśmy, prawda, uwierzył w tą narrację niektórych polityków. No i te dzieci współegzystują w tej szkole i znam kilka osób, Ukraińców mieszkających w Polsce, gdzie dzieci są w wieku szkolnym, no i tam właściwie takich problemów nie ma, no ale te informacje, które spływają do nas, no mogą niepokoić naszych gości z Ukrainy.
0: Mogą niepokoić, ale jak powiedziałem, biorąc pod uwagę jednak skalę obecności środowiska Ukrainy,

0: rodziców po prostu w Polsce, to mimo wszystko te oburzające, także mnie oburzające incydenty, no to nie jest postawa, która dominuje. Uważam, że to jest margines. Dobrze, że ukazywany, że to mocno eksponują media, ale to nie jest ten codzienny klimat relacji polsko-ukraińskich. Ja odnoszę raczej wrażenie, ale oczywiście nie dysponuję wynikami badań, że stosunkowo niewiele nawiązuje się takich głębszych relacji pomiędzy Polakami i Ukraińcami, chociaż oczywiście także one powstają, ale raczej te społeczności żyją koło siebie niż razem. Taka jest moja obserwacja i takie jest moje wrażenie, ale jak mówię, każdy ma swój jakiś punkt obserwacyjny. To są moje obserwacje.
1: Tutaj trzeba powiedzieć.
0: Na ile one są miarodajne, tego nie mogę powiedzieć.
1: No tutaj trzeba rozróżnić różne fale emigracyjne Ukraińców, no bo to jest się tak naprawdę zaczęło po roku 90. Bardzo wielu Ukraińców zaczęło przyjeżdżać do pracy do Polski w sposób legalny, nielegalny, no na początku nielegalny i rzeczywiście ten ruch w różnych miejscach Polski był bardzo duży i wtedy rzeczywiście wielu Ukraińców zaprzyjaźniło się z polskimi rodzinami czy z polskimi pracodawcami, u których często pracowali po prostu na czarno. Jeżeli byli to uczciwi pracodawcy, no to wtedy ci Ukraińcy wracali z następnym przyjazdem i dalej pracowali. No a jeżeli zdarzały się sytuacje no, nieuczciwości, no to wiadomo było, że nie pojawili się więcej. I wtedy takie może za dużo powiedziane przyjaźni, ale dosyć zbliżenie i dobre stosunki zostały rzeczywiście nawiązane. Znam kilka takich osób, które już w Polsce przebywa tam od 92, 3, 4 roku prawie non-stop. Panie profesorze, a ja się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą. Dlaczego politycy z prawej strony sceny politycznej, widząc, że takie rzeczy mają miejsce i obydwaj zgadzamy się, że są absolutnie niedopuszczalne, dlaczego owi politycy z racji swojego statusu, no, nie zabiorą głosu w tej sprawie. Ja tutaj myślę o prezydencie Nawrockim chociażby. Myślę o politykach z tej prawej strony, powołując się na chociażby te dobre rzeczy, które zrobili w roku 22.
0: Ja myślę, że oczywiście u części tych polityków oczywiście pewną rolę odgrywa kalkulacja polityczna. Na pewno i zmęczenie polskiego społeczeństwa jednak tą wojną, która się toczy niedaleko nas, ta sytuacja jednak trwa już od 2022 roku. Na pewno nastroje społeczeństwa polskiego się zmieniają. Ale trzeba powiedzieć, że jednak ze strony państwa ukraińskiego nastąpiły wyraźne akty niechętne i takie lekceważące Polskę. I one nastąpiły nie tylko, że tak powiem, w tej polityce historycznej. No, my nie możemy się cieszyć i nie możemy nie reagować na fakt, że no, jednak ideologia, polityka historyczna państwa ukraińskiego, władz ukraińskich gloryfikuje formację polityczną i organizację wojskową, no, która nie tylko wymordowała

0: około 100 tysięcy Polaków, ale która miała charakter totalitarny.
1: I przez dłuższy czas współpracowała z Niemcami hitlerowskimi, to bardzo blisko.
0: Oczywiście tam były różne fazy. Była pewna nadzieja na zbudowanie państwa ukraińskiego w oparciu o III Rzeszę. Te nadzieje zostały zawiedzione. No ale to jest niebezpieczne. Ja doskonale sobie zdaję sprawę, że współcześni Ukraińcy nie mają pojęcia specjalnie o ideologii organizacji ukraińskich nacjonalistów czy ideologii i zbrodniach ukraińskiej powstańczej armii. Widzą w niej przede wszystkim formację, która rzeczywiście walczyła ze Związkiem Radzieckim i ponosiła ciężkie straty, ale to z polskiego punktu widzenia jest problem naprawdę bardzo poważny. I raczej trzeba powiedzieć, zwracają na to uwagę historycy, którzy zajmują się tą problematyką, że w gruncie rzeczy, jakby nie było, prezydent pochodzący właśnie z obozu Prawa i Sprawiedliwości, w gruncie rzeczy w okresie, kiedy Ukraina miała bardzo poważne problemy, wprost jej niepodległość była zagrożona, właściwie nie miał żadnych roszczeń, słusznych roszczeń dotyczących polityki historycznej, ekshumacji. Profesor Grzegorz Motyka wytyka to wprost, stawia to jako zarzut prezydentowi Dudzie. Ale także występują niestety, to jest do pewnego stopnia normalne, ale pewna kolizja interesów gospodarczych. To tutaj jest problem zboża oczywiście, ale jednak powiedzenie w Organizacji Narodów Zjednoczonych na zgromadzeniu ogólnym przez prezydenta Zełenskiego, no, zbesztanie Polski i jakoś właściwie powiedzenie wprost, że polska polityka zaczyna się upadabniać czy służy interesom rosyjskim, to było bardzo nieładne. Prawdę mówiąc, przez dłuższy czas myślałem, bo to podnosili politycy Prawa i Sprawiedliwości o lekceważeniu polskiego premiera Tuska przez Zełenskiego, sławna wizyta prezydenta Macrona, kanclerza Merca i premiera Starmera, oddzielenie, można powiedzieć, niedopuszczenie do tego, że razem z nimi będzie jechał premier Tusk. Ja prawdę mówiąc, traktowałem to, że to były jakieś przyczyny techniczne i że to jest wykorzystywane w złej wierze przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ale jednak po lekturze książki Zbigniewa Parafianowicza, znawcy jednak problemów ukraińskich, kłopot z Zełenskim, no to dosyć przekonywująco on udowadnia, że to był pewien celowy zabieg ze strony władz ukraińskich, prezydenta Zełenskiego. Więc no, trzeba widzieć, że to, że ten klimat w stosunkach międzypaństwowych się pogorszył, to nie jest odpowiedzialność jednej ze strony, czy nie jest to odpowiedzialność tylko polskiej opozycji obecnej, a niegdyś obozu władzy. No, ekipa prezydenta Zełenskiego tutaj ponosi także swoją odpowiedzialność, oczywiście tym

0: momentem szczególnie
1: No tak.
0: przykrym i no, była decyzja o nadaniu jednostce ukraińskiej nazwy bohaterów UPA.
1: Panie profesorze, przepraszam bardzo, czas się skończył.
0: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Aleksander Hall był państwa i moim gościem. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 21.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Komitet polityczny PiS nie wyrzucił z partii frakcji Mateusza Morawieckiego. Zatwierdził jedynie listę 44 działaczy, którzy nie złożyli oświadczenia o wycofaniu się z działalności w stowarzyszeniach lub zrobili to na złych formularzach. Teraz każdą sprawę indywidualnie rozpatrzy rzecznik dyscypliny partyjnej, a potrwa to kilkanaście dni, poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek.
8: Sprawa każdego parlamentarzysty będzie rozpatrywana indywidualnie przez rzecznika dyscypliny. Każda z tych osób będzie miała możliwość stanięcia, pojawienia się przed rzecznikiem dyscypliny partyjnej i wyjaśnienia pewnie swojej sytuacji. Natomiast, tak jak powiedziałem, nie chcę wypowiadać się za rzecznika.
7: Przeciąganie kiepskiego serialu przyjmuje, że zostaliśmy usunięci. Tak sprawę skomentował Mateusz Morawiecki. Były premier poinformował również, że złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. O wykluczeniu członków Stowarzyszenia Rozwój Plus prezes Jarosław Kaczyński poinformował w ubiegłym tygodniu. Daniel Obajtek nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zarzuca byłemu prezesowi Orlenu składanie fałszywych zeznań w sądzie i tłumienie wolności prasy. Polityk PiS powiedział na sali sądowej, że nie zna bliżej prawicowego dziennikarza Piotra Nisztora, chociaż na nagraniu prokuratury obiecuje zatrudnienie jego żony w grupie Orlen. Autentyczność nagrania nie budzi żadnych wątpliwości biegłych, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba.
9: Zapis rozmowy jest autentyczny, nie ustalono występowania przerw podczas rejestrowania zdarzenia ani kompilowania, czyli łączenia kilku nagrań w jedno.
7: Po przesłuchaniu w prokuraturze były prezes Orlenu stwierdził, że zarzuty mają polityczny charakter.
10: W tym czasie nie było pana Nisztora w moim gabinecie, mam pełne na to dowody. To jest jeden wielki zbitek manipulacji generalnie i te nagrania w obiegu prawnym powinny nie istnieć w ogóle. To jest wierutne kłamstwo.
7: Za składanie fałszywych zeznań przed sądem grozi do 8 lat więzienia. Od czwartku wracają upały. Wyraźne ocieplenie rozpocznie się jutro, a najgoręcej będzie w czwartek i w piątek. Szczególnie na zachodzie, południu i w centrum kraju, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
11: Na terenie niemal całej Polski miejscami temperatura w czwartek, piątek, wiele na to wskazuje, może osiągnąć wartości nawet około 36-37 stopni.
7: Upał może utrzymać się także na początku sierpnia. Miejscami temperatura może przekraczać 30 stopni.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: Wracamy do spraw politycznych. Sekwencja wydarzeń wyglądała następująco. O godzinie 17 w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej zebrał się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Komitet miał podjąć decyzję w sprawie rozłamowców. Przed godziną 20 z dziennikarzami spotkał się rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, stwierdzając, że posłowie nie zostali skreśleni, a ich sprawą każdego z osobna zajmie się rzecznik dyscyplinarny partii. Chwilę później do kwestii przy ulicy Konopnickiej w Warszawie przed siedzibą Stowarzyszenia Rozwój Plus odniósł się były premier Mateusz Morawiecki. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór.
1: Czy możemy uznać, że...

0: Hasłem wieczoru jest słowo zaskoczenie.
1: Tak, rzeczywiście to zaskoczenie jest zarówno po stronie dziennikarzy, jak i polityków. Ja to obserwowałem na początku przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej i rzeczywiście po tych ponad dwóch godzin od rozpoczęcia obrad Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, no była to zaskakująca decyzja, bo wszystkie wypowiedzi osób, które wchodziły na to gremium, no mówiły wprost, że może jest im smutno, może nie powinno do tego dojść, ale jednak no, taka jest konsekwencja tych działań polityków. Natomiast okazuje się, że politycy związani z Mateuszem Morawieckim nie zostali dziś usunięci z partii. Natomiast ogłoszono, że procedura się rozpoczęła, tak mówił rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Komitet polityczny PiS wskazał 44 osoby, czyli więcej osób niż mówi się związanych z Mateuszem Morawieckim, które nie złożyły wymaganej przez kierownictwo PiS deklaracji.
2: Podjął decyzję i zatwierdził listę osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Na tej liście jest, szanowni państwo, żeby nie być gołosłownym, jeszcze sprawdzę dokładnie, są 44 osoby. I nie są to tylko osoby ze stowarzyszenia pana Mateusza Morawieckiego. Są również inni nasi parlamentarzyści, którzy, tak jak powiedziałem, złożyli na złej formatce, na złym wzorze to oświadczenie i będą po prostu, powinny te wzory spełniać oczywiście pewne wymogi określone przez kierownictwo. Ale Komitet Polityczny zatwierdził tę listę osób, które nie dopełniły tego wymogu i kieruje, szanowni państwo, tę sprawę do rzecznika dyscypliny partii.
1: No tutaj procedura została określona, chociaż no wszyscy wykazywali pewne zdziwienie, że ta procedura będzie tak długo trwała. Tymczasem właśnie na ulicy Marii Konopnickiej, przy której się teraz znajduję, jeszcze przed rozpoczęciem spotkania polityków Stowarzyszenia Rozwój Plus, wszyscy oczekiwali na konkretne informacje komentujące, wypowiedzi komentujące właśnie to, co zdarzyło się w siedzibie PiS. No ale politycy, którzy tutaj wchodzili do tego budynku, najpierw byli zdziwieni, a później wprost okazywali swoje znużenie całą sprawą. Mateusz Morawiecki mówił, że PiS przedłuża procedury zamiast zajmować się najważniejszymi, codziennymi problemami Polaków.
3: Powinniśmy się zajmować tylko i wyłącznie tym, a nie pozwalać kolejnym odcinkom tego kiepskiego serialu przykrywać to, co najważniejszego się w Polsce dzieje. Polaków naprawdę nie interesuje to, czy gdzieś w jakiejś partii istnieje komitet, czy jak to się nazywa, rzecznik dyscyplinarny.
1: Natomiast Piotr Miller dodał, że przecież prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński już ogłosił swoją decyzję.
4: To zostało w piątek ogłoszone przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To są słowa pana prezesa. Przestaliśmy być członkami Prawa i Sprawiedliwości. To było oświadczenie prezesa, lidera partii w piątek, który poinformował, że Komitet Polityczny ma dzisiaj przyjąć to tylko do wiadomości.
1: Ten dźwięk, który słyszeliśmy w tle wypowiedzi Piotra Millera, to wciąż otwierające się i zamykające się, skrzypiące drzwi właśnie do tego budynku. Tam wciąż wchodzili politycy związani z Mateuszem Morawieckim. Ich raczej ta informacja płynąca z ulicy Nowogrodzkiej nie przestraszyła. Zresztą sam premier Mateusz Morawiecki powiedział dziś, że złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego europejskich konserwatystów i reformatorów w parlamencie europejskim. Natomiast sama procedura dyscyplinarna, która dzisiaj się rozpoczęła w Prawie i Sprawiedliwości, może potrwać nawet kilkanaście dni.
0: Skoro stowarzyszenie nazywa się Rozwój Plus, to może warto byłoby drzwi, w każdym razie zawiasy w drzwiach, nasmarować. Mariusz Pieśniewski sprzed siedziby Stowarzyszenia Rozwój Plus przy ulicy Konopnickiej w Warszawie. Dziękuję serdecznie.
5: Dnia.
0: 38 minut po godzinie 21 jest z nami profesor Akademii WSB Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego. Dobry wieczór, panie profesorze.
6: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
0: Z jednej strony sytuacja jest poważna, bo obserwujemy przecież pęknięcie w najważniejszej partii opozycyjnej i jak dotąd najliczniejszym klubie parlamentarnej. Czy nie ma pan jednak wrażenia, że równocześnie jest w całej tej sytuacji jakiś taki rys operetkowy?
6: No tak, przed chwilą w serwisie słyszeliśmy o tym, że dzień minął pod hasłem zaskoczenie. Ja bym właśnie jeszcze dodał, że to zaskoczenie wynika chyba z tego, że sam PiS jest zaskoczony paroma rzeczami.

0: I trochę faktycznie to wygląda teraz jak taka parodia, bo najpierw prezes Kaczyński straszy usunięciem i mówił, że to jest w zasadzie oczywiste, co się stanie. A teraz tak, obejrzano sondaże, w których Rozwój Plus zabiera głównie PiS-owi i wchodzi do Sejmu. No zawsze to jest też premia na dzień dobry, tak? Jest taki efekt wow. Później to lekko opada. Dodatkowo liczba deklaracji nie jest około 30, ponad 30, tylko 44, a ktoś mógłby powiedzieć prawie 50. Ja, dla mnie operetkowe bardzo jest też to i komediowe, jak mógł ktoś wypisać deklarację na złym formularzu. Zadałbym pytanie, czy krążyło tych formularzy kilka i niektóre były fejkowe, jak do tego mogło dojść. Dodatkowo też słyszymy o tym, że nowe ugrupowanie mogłoby stworzyć klub parlamentarny i otrzymać wicemarszałka, a Sejm ochoczo by się na to zgodził, żeby dokuczyć nieco PiS-owi, więc to jest znowu pewien ogranicznik. No i dodatkowo świetny pomysł, w zasadzie taki unik ze strony Komitetu Politycznego. Zrzućmy ciężar decyzji na rzecznika dyscyplinarnego i spróbujmy się od tego odciąć, żebyśmy nie byli tymi złymi, którzy robią z Morawieckiego męczennika. Jednym zdaniem, wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński wybrał oblężenie zamiast szturmu, a zapowiadał szturm.
1: Zadziwiająca sytuacja. Najpierw Mateusz Morawiecki podkreślał, że chce zostać w PiS-ie, ale czuje się wypychany. Teraz właściwie chciałby już chyba odejść, ale jest przytrzymywany
0: Zatrzymywany.
1: na
0: Tak.
1: siłę. Rzeczywiście, a myśli pan, że to skierowanie każdej sprawy, bo one będą rozpatrywane osobno do rzecznika dyscypliny partyjnej, to może też być wybieg, no bo w czasie takiej rozmowy w cztery oczy, czy w wąskim gronie, można ewentualnie jeszcze jakiś wpływ na tego czy innego polityka wywrzeć i być może doszłoby jeszcze do zmiany pozycji w kilku przypadkach.
0: Oczywiście, to jestem przekonany, że to też jest bardzo, to jest ukryte, ale oczywiste. Nie komunikowane wprost, ale dokładnie o to chodzi. No bo gdy, to jest zresztą stara zasada, że jeżeli atakujemy całe stado, to ono się broni, ale jeżeli atakujemy poszczególne osoby, poszczególnych członków tego stada, że tak powiem, w przenośni, no to one mają mniejsze szanse. I tak samo jest w trakcie na przykład dyskusji, gdy mówimy o marketingu politycznym. Jeżeli wyjdę rozmawiać z całym gremium, to jest zupełnie inaczej niż jak sobie przeciwników wystawię po kolei solo. A jeszcze jeżeli się okaże, że tam przychodzi każdy z tych niepodpisanych członków PiS-u i siada przed rzecznikiem dyscyplinarnym, a jemu towarzyszy jeszcze jedna lub dwie osoby, to nawet psychologicznie to jest ogromna przewaga. Poza tym to jest kupienie czasu, a w tym czasie można jeszcze kogoś namówić, wyprostować mu myśli. No, ciekawie się robi.
1: Mam wrażenie, że w ogóle przesunięcie spotkania komitetu, czy ustalenie spotkania Komitetu Politycznego na wtorek, po tym jak już w piątek prezes Kaczyński zabrał głos, to też był taki bufor, takich kilka dni, kiedy być może liczono na to, że ktoś jeszcze zdanie zmieni. Owszem, jeden się znalazł, ale właściwie to wszystko, a chyba apetyt był na więcej.
0: Tak, jestem przekonany też, że i Mateusz Morawiecki, jego środowisko i PiS, obie te strony robiły sobie badania, i z których wynikały różnice. Oczywiście Rozwój Plus komunikował, że to jest około 6%, ponad 6%. To też można było przyjąć, że pewnie jest jakoś zawyżone, bo wiadomo, jak jest z sondażami w takich sytuacjach. PiS-owi wychodziło w tych sondażach 2-3%, więc nastąpiło to uderzenie, ten początek szturmu. Ale później, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, właśnie był ten bufor po to, żeby zobaczyć, a jak to wyjdzie, jak już się to stanie. No i teraz widzimy, że ten kształt jest taki, a nie inny, no i zaczynają się szachy.
1: Badania są przeróżne. Na razie dotyczą partii nieistniejącej, o której właściwie niewiele wiemy. Nie wiemy, czy w ogóle powstanie, kiedy powstanie, co zaproponuje potencjalnym wyborcom, więc myślę, że do tych sondaży na razie należy podchodzić z wielką ostrożnością i z wielkim dystansem. Chciałbym skupić się jeszcze przez chwilę na samym procesie rozchodzenia się części Prawa i Sprawiedliwości. Rozejście się, czy to w biznesie, czy w polityce, czy w życiu prywatnym, to jest swego rodzaju test charakteru, klasy, dyplomacji czy zdolności dyplomatycznych. Jak przebiega podział w PiS-ie w pana?

0: odczuciu?
1: Ja mam wrażenie, że tam wiele osób ma mocno zaciśnięte zęby i gdyby tylko mogło, to powiedziałoby jeszcze ostrzej. I tutaj doskonałą ilustracją jest to, co się stało w wykonaniu pana Jacka Kurskiego, który po prostu urwał się, można powiedzieć, tylko proszę, żeby to nie było źle odebrane, bo to też metafora, tak? Zerwał się z łańcucha i zaczął mocno szczekać. Zresztą sam kiedyś mówił, że jest bulterierem Kaczyńskiego, więc dokładnie wpisał się w tę rolę. Natomiast po to dla PiSu jest ten czas, żeby rozmyć właśnie te emocje, które w tej chwili wydaje się, że jednak bardziej przechylają się na korzyść Mateusza Morawieckiego. I to jest takie zagranie, jakie widzimy, nawet widzieliśmy wielokrotnie na Mundialu, że gdy jedna drużyna atakowała drugą i miała przewagę i pachniało już bramką, to ta druga drużyna robiła cokolwiek, żeby zrobić przerwę, żeby przeciągnąć, żeby wybić. Tak zwana przerwa na nawodnienie. I tu mam wrażenie, że też jest taka przerwa na nawodnienie i będzie okazja, żeby ludziom emocje opadły, sondaże może też opadną, no i będzie trochę inna rozmowa z tymi poszczególnymi posłami.
0: Jacek Kurski, były prezes Telewizji Polskiej, rzeczywiście dał się ponieść swojej fantazji, powoływał się na katastrofę smoleńską i łączył spotkanie aktualnego premiera z prezydentem Federacji Rosyjskiej, a także fakt, że były premier Morawiecki współpracował swego czasu z premierem Donaldem Tuskiem. Myślę, że to wystąpienie napsuło też krwi politykom Prawa i Sprawiedliwości i nie do końca wiedzą, jak się do tej kwestii odnieść, ale to jest ciekawe zjawisko, bo jeśli spojrzymy na reakcję po obu stronach, to liderzy zachowują daleko idącą powściągliwość. Z czego ona wynika?
1: To jest troszkę tak, jak w zarządzaniu sytuacją kryzysową w PR-ze, że zawsze przyjmuje się taką zasadę, żeby ten główny szef, szef szefów, był taką najwyższą instancją i niewykorzystywaną na starcie. Mają się wypowiadać wszyscy inni, czyli przenosząc to na język taki komercyjny czy przedsiębiorczości, to jest na przykład rzecznik firmy, dyrektor resortowy, może być handlowy, technologiczny, ktokolwiek. Może później być członek zarządu, a prezes zarządu wypowiada się dopiero na samym końcu. I tak samo jest tutaj. A to też dlatego, że każde słowo tutaj jest analizowane, rozkładane na czynniki pierwsze, na sylaby wręcz. A Jarosław Kaczyński słynie z tego, że on ma dość dobrze ułożonych skrzydłowych i on niewiele mówi. No to można powiedzieć właśnie, że Jacek Kurski się zerwał właśnie z tego łańcucha. Natomiast poza tym Jarosław Kaczyński nie musi wiele mówić. On jest to w PiS-ie od lat przyjęte, że wychodzą emisariusze, mówią swoje, wychodzą tak zwani skrzydłowi, a Jarosław Kaczyński czeka i puentuje. Troszkę trudniej ma Mateusz Morawiecki, bo u niego takich mocnych twarzy aż tak dużo nie ma, przynajmniej na razie się nie ujawniają. No tam pan Müller, prawda, zabierał głos. Głównie Mateusz Morawiecki bierze to na siebie, ale to sądzę, że też jest element strategii, dlatego że on cały czas gra takiego poszkodowanego. Zresztą dzisiaj mignęło mi na Facebooku, na profilu Onetu, artykuł o Mateuszu Morawieckim. I przyznam, że no takiego ocieplania wizerunku się nie spodziewałem ze strony Onetu. Bo był to artykuł o tym, że Mateusz Morawiecki, i tu mówię z pełnym szacunkiem do tego, o czym był ten artykuł, wychowuje adoptowane dzieci i było tam taki śródtytuł, taki podtytuł, że bardzo je kocha i są dla niego chyba całym światem. Nie cytuję teraz może jeden do jednego.
0: Czy to był artykuł sponsorowany? Była tam informacja, że to jest
1: sponsorowany.
0: Proszę.
1: Ale bardzo interesujące, jakie on emocje wywoływał. Ja nawet sobie zrobiłem screena z tego artykułu, więc już powiem. Mateusz Morawiecki ma adoptowane dzieci. Są największą miłością mojego życia. I zdjęcie uśmiechniętego Mateusza Morawieckiego na tle pola ze zbożem. No po prostu klasyczne ocieplanie wizerunku. Więc widać, że naprawdę dużo się zaczyna dziać i takie niuansiki mogą robić różnicę.
0: Tymczasem jest zaskoczenie, bo wydawało się, że dziś sprawa już będzie jasna i myślę, że na to wielu liczyło, bo można byłoby zabrać się już konkretnie do kolejnych zadań, na przykład do budowania przyszłych struktur, a tymczasem sprawa została de facto zawieszona. To jest test cierpliwości, to jest gra nerwów, to jest zwykła złośliwość?
1: Ja myślę, że gra nerwów i złośliwość, bo tutaj czas gra na korzyść PiSu, to zawieszenie, bo wyobraźmy sobie,

0: że teraz następuje to ostre cięcie, jest ten szturm. Mateusz Morawiecki zakłada klub parlamentarny, otrzymuje swojego wicemarszałka, może on nim by był. Zaczyna być mocniej obecny jako osobny, autonomiczny twór, więc PiS zrobi wszystko, żeby to opóźnić, żeby to rozmyć, żeby do tego nie doszło, żeby ludzie ostygli, zajęli się grillem, wyjechali na urlopy i tak dalej, i tak dalej. No, na niekorzyść PiSu działa to, że jest sezon ogórkowy i takie rzeczy naprawdę podgrzewają tą atmosferę takiej nudy i upału, gdy nic się nie dzieje.
1: Niezależnie od sezonu, jeśli rozpada się jedna z największych partii, to to siłą rzeczy ogniskuje uwagę i to wywołuje całe mnóstwo komentarzy. Myśli pan, że ten serial jeszcze trochę potrwa?
0: Tak, myślę, że potrwa. No właśnie choćby po to, żeby PiS miał czas na rozegranie i odegranie różnych ról na drugim planie, na drugim, na trzecim planie. To będzie też próba dla Mateusza Morawieckiego, czy jego zespół wytrzyma to ciśnienie i czy nie popełni jakiegoś błędu, bo takie rozgrywki, jakie teraz widzimy, przypominają troszkę tenisa albo siatkówkę, gdzie najczęściej wygrywa ten zawodnik, który popełnia mniej błędów własnych, mniej psuje serwis, mniej robi fauli. No i tutaj mamy do czynienia z podobną sytuacją.
1: Widzimy też przerzucanie się odpowiedzialnością. Żadna ze stron nie chce powiedzieć, że to po jej stronie jest wina, że to ona bardziej ponosi odpowiedzialność za stan rzeczy. PiS unika jak ognia stwierdzeń, że rozłamowcy zostali wyrzuceni z partii. Z kolei ci twierdzą, że nie odeszli, tylko zostali wypchnięci. To ma aż tak duże znaczenie, że te słowa są tak istotne?
0: Tak, to ma ogromne znaczenie, bo jeżeli Mateusz Morawiecki umiejętnie przekaże i tym samym przekona opinię publiczną do tego, że on został poszkodowany, wypchnięty, on był patriotą, był lojalny i tak dalej, chciał tylko wzmacniać PiS i to drugie płuco, wówczas koszty polityczne poniesie partia PiS. Natomiast PiS robi wszystko, no tutaj też jeszcze trzeba przyznać, że trochę chodzi o markę osobistą Jarosława Kaczyńskiego, którego, no czy on chce czy nie, no część polityków już zaczęło tak określać i opinia publiczna postrzegać jako takiego staruszka, który nie panuje nad partią, chodzi w przypruszonym upierzem garniturze, założy zegarek odwrotnie. No to właśnie jest to, że tam już się za dużo działo, bardzo myszy harcowały i Jarosław Kaczyński chciał tupnąć, uderzyć pięścią w stół, pokazać, że będzie twardo rządził. No ale niestety to już nie te czasy. Gdybyśmy cofnęli się o 10 lat, to pewnie ta sytuacja inaczej zupełnie by wyglądała. A dzisiaj no, już przyszedł taki moment, że no, Mateusz Morawiecki jako 6-letni premier no jednak zbudował sobie środowisko, zaplecze i pamiętajmy, że te osoby, które go otaczają, to też nie są takie totalnie szeregowe osoby, tylko to są ludzie, którzy byli ministrami, wiceministrami w jego rządzie. Dlatego teraz tworzą ten team.
1: Wracam jeszcze do tego ocieplania wizerunku, o którym pan wspomniał. Czy ono jest jakimś sygnałem, że już niedługo, za kilka tygodni, za kilka miesięcy mogą wydarzyć się w polskiej polityce rzeczy, które jeszcze przed rokiem, przed dwoma, trzema laty wydawały się absolutnie niewyobrażalne?
0: A jakie rzeczy ma pan redaktor na myśli?
1: No nieoczywiste koalicje na przykład, albo nieoczywiste współprace.
0: Tak, no póki co każdy zachowuje taką pokerową twarz i mówi, że absolutnie nie, ale wiemy jak to jest, że w polityce ta elastyczność jest wpisana w DNA. Więc ja się zastanawiam, kiedy Morawiecki wyruszy na łowy, na łowisko zwane Polska 2050. Co się stanie z resztkami resztkami tej partii, co będzie też z częścią PSL-u, naprawdę może się sporo podziać. No, myślę, że Koalicja Obywatelska liczy też na to, że dostanie jakąś premię, ale jeżeli tego nie podbije i nie rozegra lepiej, to biernością nie utrzyma tej premii na dłużej. A największym beneficjentem, no wiadomo, będzie Konfederacja, która się jeszcze bardziej rozwinie No i może faktycznie nadejść taki historyczny moment, że będzie zmiana układu po prawej stronie sceny politycznej w Polsce. Nie będzie już jeden główny lider, tylko będzie

0: będzie to wypłaszczone, będzie trzech, czterech w miarę równorzędnych graczy. I to dopiero będzie.
1: A nie ma pan wrażenia, że Koalicja Obywatelska już właściwie dostała bonus, bo właściwie od paru dni nie wspomina się, albo wspomina się gdzieś na marginesie, bardzo rzadko, o Szpitalu Południowym i o sytuacji w opiece zdrowotnej?
0: Tak, dostała ten bonus, natomiast ja powiem tak, jakbym miał wyliczyć, ile razy Koalicja Obywatelska miała, mówiąc językiem piłkarskim, stuprocentową sytuację, setkę, rzut karny, sam na sam z bramkarzem i nie wykorzystywała tych okazji, no to, to bym się jednak naliczył. No i tutaj pytanie, bo zawsze się gra tak, jak przeciwnik pozwala i trzeba te okazje wykorzystywać, tak jak mówiliśmy o tym tenisie czy siatkówce. No Koalicja Obywatelska nie jest najlepsza w wykorzystywaniu takich okazji, bo mówi, jak ja na przykład usłyszałem przemówienie premiera Tuska podczas święta policji, gdy obok siedział prezydent i Donald Tusk mówi o tym, że no chwała ministrowi, teraz to skracam oczywiście, chwała ministrowi Kierwińskiemu za to, że te pieniądze z SAFE, które przez różne okoliczności nie dotarłyby do policji, no jednak dotarły. To nie jest język, którym się dzisiaj mówi do wyborców. Dzisiaj się mówi do wyborców czarno na białym, mówi się wprost. Jakby Donald Tusk chciał zdobywać punkty i wykorzystywał takie sytuacje, a to trzeba jak w boksie po prostu iść po knockout, to by powiedział wprost, że siedzi obok prezydent, który zawetował, drodzy policjanci, nie mielibyście tego, tego i tego, ale dzięki temu, że my walczymy, to jest. Niestety dzisiaj jesteśmy w fazie takiej narracji konfrontacyjnej i takie mówienie naokoło Donaldowi Tuskowi nie sprawdziło się przed wyborami i nie sprawdzi się też teraz.
1: Może premier nie chciał psuć świątecznej atmosfery. Wracając na chwilę jeszcze do prezydenta, o którym pan wspomniał. On jak dotąd nie zajmuje stanowiska wobec tego, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. Z jego punktu widzenia najsensowniejsze jest teraz czekanie?
0: To znaczy, ja bym powiedział tak, że da się zauważyć, że prezydent Nawrocki tam swoje po cichutku robi, bo jakieś spotkanie w Juracie organizuje.
1: No, ale a teraz, to z młodzieżą.
0: Tak. Ale to wiemy, od czegoś trzeba zacząć, prawda? I myślę, że on idzie w takim kierunku, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Tym bardziej, że no wiemy, że jemu jest bliskie środowisko Konfederacji, która też na tym korzysta. Nawet Mentzen mówił niedawno, że jeżeli miałby być w ogóle na prawicy pakt senacki, to tylko pod patronatem prezydenta. No Karol Nawrocki na pewno jest totalnie innym prezydentem niż Andrzej Duda. On nie będzie czekał dwóch kadencji, żeby zostać tylko na zakończenie z książką i bez żadnego zaplecza. On będzie budował swoje zaplecze, swoje środowisko, swoją formację wokół pałacu i myślę, że to jest tylko taka cisza taktyczna z jego strony.
1: No dobrze, skoro pan już wywołał temat, to jeszcze na koniec. Czytał pan książkę poprzedniego prezydenta?
0: Nie chcę być nieuprzejmy, kupiłem ją, zacząłem i nie wciągnęła mnie.
1: Rozumiem. No ale są takie lektury, do których trzeba się przekonać. Może to jest akurat jedna z nich właśnie. Panie profesorze, żarty na bok, sytuacja jest poważna. Na pewno jeszcze będziemy wielokrotnie do niej się odnosić. A za dzisiejszy komentarz bardzo serdecznie panu dziękuję. Profesor Akademii WSB Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego. Dziękuję panu bardzo serdecznie i życzę spokojnego wieczoru.
0: Dziękuję bardzo.
1: Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Zbliża się godzina 22.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z MediaExpert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w MediaExpert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Autopromocja.
3: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Przeciąganie kiepskiego serialu, tak Mateusz Morawiecki komentuje decyzję Komitetu Politycznego PiS. Rząd pracuje nad ochroną Polaków przed wysokimi cenami paliw. Zarzuty składania fałszywych zeznań i tłumienia wolności prasy dla byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Frakcja Mateusza Morawieckiego na razie zostaje w PiS. Komitet polityczny partii zdecydował o dalszym losie tych posłów. Teraz zdecyduje o tym rzecznik dyscypliny ugrupowania.
2: Decyzja Komitetu Politycznego PiS jest zaskoczeniem. Od wielu dni posłowie frakcji przeciwnej Mateuszowi Morawieckiemu przekonywali, że były premier i jego ludzie zostaną dziś wykluczeni z partii. Mówił też o tym sam Jarosław Kaczyński. Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek przekazał jednak dziennikarzom, że komitet podjął dziś inną decyzję.
3: Sprawa każdego parlamentarzysty będzie rozpatrywana indywidualnie przez rzecznika dyscypliny partii.
2: Rzecznik dyscypliny ma prawo upomnieć, ale też wykluczyć z partii. Tego drugiego scenariusza spodziewają się członkowie komitetu, ale w nieoficjalnych rozmowach część z nich przyznaje, że może nie będą potrzebne żadne decyzje, bo osoby z frakcji byłego premiera po prostu odejdą i założą własny klub. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Przeciąganie kiepskiego serialu, tak Mateusz Morawiecki ocenił decyzję Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Przed końcem wakacji rząd postara się wprowadzić rozwiązanie, które miałoby ochronić Polaków przed wysokimi cenami paliw. Zapewniał o tym rzecznik rządu Adam Szłapka. Wcześniej gabinet opracował projekt ustawy o zyskach spółek energetycznych, która miała finansować program CPN, ale zawetował ją prezydent Nawrocki.
4: Postaramy się przed końcem wakacji jakoś wprowadzić takie rozwiązanie, które będzie ułatwiało i ograniczało koszty tej bardzo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dużo szkody w tej sprawie wywołał swoją decyzją dotyczącą blokowania tej ustawy o ponadnormatywnych zyskach paliw prezydent Nawrocki.
1: Z początkiem lipca skończył się rządowy projekt ceny paliwa niżej, dzięki któremu maksymalne ceny paliw określało Ministerstwo Energii. W niektórych miejscach w Polsce ceny paliw zbliżają się do 8 zł za litr. Prokuratura postawiła Danielowi Obajtkowi zarzuty składania fałszywych zeznań w sądzie oraz tłumienia wolności prasy. Chodzi o sprawę zatrudnienia rodziny prawicowego dziennikarza Piotra Nisztora w grupie Orlen oraz polecenie usunięcia ze stacji paliw wydania tygodnika Nie z parodią papieża Jana Pawła II na okładce. Były prezes Orlenu nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień.
5: Prokuratura dysponuje nagraniami, na których Daniel Obajtek obiecuje zatrudnienie dla żony Piotra Nisztora w Orlenie, chociaż w sądzie zeznał, że panowie nie znają się zbyt dobrze.
6: Nagrania są autentyczne, jak wynika z opinii biegłych, nie są zmanipulowane ani poprzez poszatkowanie, ani poprzez łączenie różnych innych nagrań.
5: Powiedział rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba. Były prezes Orlenu odpiera zarzuty, twierdząc, że nagrania są zmanipulowane.
7: W tym czasie nie było pana Nisztora w moim gabinecie, mam pełne na to dowody. To jest jeden wielki zbitek manipulacji.
5: Za krzywoprzysięstwo w sądzie grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Były prezes Orlenu zamierza zapoznać się z materiałem dowodowym i będzie oczekiwał na kolejne wezwanie do prokuratury. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Wypadki na hulajnogach mogą skończyć się trwałym kalectwem, ostrzegają lekarze. Tylko w tym roku 3 osoby przeszły trepanację czaszki w szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim po tym, jak spadły z hulajnóg elektrycznych. Na oddział chirurgii i traumatologii niemal co tydzień trafiają też poszkodowane dzieci, mówi ordynator oddziału dr Witold Maśkiewicz.
8: Istotniejszym urazem to jest uraz centralnego układu nerwowego. No więc nawet była pacjentka, jedna z tych chyba trzech osób, które miało tą trepanację, to akurat miała nawet kask na głowie. Jednak energia, którą ona wyemitowała jadąc

0: na tej hulajnodze, bo to jechała szybko, no była na tyle duża, że ten kask oczywiście pewnie uratował jej życie, mimo to miała krwiaka, który wymagał operacji.
1: Wiele z tych urazów wymaga poważnych zabiegów i rehabilitacji. Kilkaset bocianów można obserwować w Boleszynie, nieopodal Lidzbarka w województwie warmińsko-mazurskim. Bociany spędzają tam całe lato.

0: W Boleszynie obserwuje się też wiele wron czy mew.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. W nocy na Pomorzu możliwe słabe opady deszczu. Temperatura przeważnie od 10 do 14 stopni. W środę od 20 na północnym wschodzie, przez 26 stopni w centrum, do 29 na zachodzie i krańcach zachodnich.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: 6 minut po godzinie 22. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Teraz robimy przerwę od polityki. Skupimy się na kulturze. Dokładnie 40 lat temu rozpoczęła się historia Muzeum Kinematografii w Łodzi wystawą Raymond Ziemia Obiecana Wajda. To była wystawa przygotowana zresztą we współpracy z reżyserem, z Andrzejem Wajdą. I to był początek, symboliczny początek działalności instytucji, która w tym roku świętuje 40 urodziny, a jakżeby inaczej, oczywiście wystawą 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii. O tej wystawie dziś będziemy właśnie rozmawiać.
4: Między sztukami.
5: Dobry wieczór Państwu. Katarzyna Sanocka, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam dziś na wyprawę do Muzeum Kinematografii w Łodzi. Nie będziemy co prawda oglądać filmów, ale będziemy o filmach rozmawiać, a może bardziej o artefaktach, które o tych filmach przypominają i o tych filmach opowiadają. Wystawa 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii to ekspozycja jubileuszowa, która celebruje 40. rocznicę powołania Muzeum Kinematografii w Łodzi. A naszym gościem jest dyrektor tej instytucji, pani Marzena Bomanowska. Witam serdecznie.
6: Dobry wieczór.
5: Pani dyrektor, to może zanim o samej wystawie, porozmawiajmy chwilę o Muzeum Kinematografii w Łodzi. To jest wyjątkowa instytucja, no gdzie jak nie w Łodzi miałaby się takowa mieścić. Proszę opowiedzieć nam o jej początkach i o profilu idei, jaka przyświeca funkcjonowaniu muzeum.
6: Muzeum Kinematografii w Łodzi powstało, tak jak pani powiedziała, 40 lat temu. No i dosyć rzeczywiście jest oczywiste, że miejsce, w którym działały trzy wytwórnie filmowe, bo i wytwórnia filmów fabularnych, i oświatowych, i studio Semafor, w którym powstawały animacje, i od lat 40., od drugiej połowy lat 40. działa słynna szkoła filmowa. Rzeczywiście to jest takie miejsce, w którym kino, film bardzo się w tym mieście dobrze rozgościły. Natomiast na ideę muzeum wpadł dr Antoni Szram. To była bardzo wybitna postać, jeśli chodzi o Łódź. Wielkopolanin, który po studiach w Poznaniu przyjechał do Łodzi i właśnie swoim wielkopolskim okiem w ówczesnej Łodzi dostrzegł to, czego pewnie mieszkańcy nie widzieli. Czyli najpierw docenił architekturę tą pofabrykancką, zarówno pałacową, jak i zakłady przemysłowe. I dzięki temu powstało Muzeum Historii Miasta Łodzi, którego był pierwszym dyrektorem. I w tymże Muzeum Miasta powstała taka komórka zajmująca się kulturą filmową, z której w 1986 roku wyewoluowało Muzeum Kinematografii w Łodzi już jako osobna samorządowa instytucja kultury. Także dr Antoni Szram jest osobą, o której jestem przekonana, że prędzej czy później będzie miał pomnik w Łodzi.
5: 1 stycznia 1986 roku rozpoczęło działalność Muzeum Kinematografii i w tym samym roku zaprezentowano pierwszą wystawę Raymond Ziemia Obiecana Wajda. To było w maju. Ekspozycja przygotowana wspólnie z Andrzejem Wajdą. No to pięknie się ta historia muzeum zaczęła. Czy Andrzej Wajda przekazał jakieś artefakty, jakieś przedmioty do muzeum z okazji jego powstania?
6: Tak, wielki mistrz polskiego kina w wielu momentach historii Muzeum Kinematografii coś dla muzeum uczynił i do dzisiaj to widać nie tylko w tym roku, w którym obchodzimy stulecie urodzin Andrzeja Wajdy, ale każda osoba, która wchodzi do Muzeum Kinematografii, widzi ogromną rzeźbę Birkuta z Człowieka z Marmuru, którą mamy w kolekcji. Andrzej Wajda był również wielokrotnie gościem Muzeum Kinematografii, ostatni raz w roku 2015 i właśnie z okazji roku wajdowskiego obecnego uruchomiliśmy taką dodatkową ścieżkę zwiedzania Muzeum Kinematografii, która nazywa się Szlakiem Andrzeja Wajdy i do wystawy stałej Łódź Filmowa dołożyliśmy różne elementy w związku z

0: tym przez całe muzeum można przejść jakby zupełnie inną drogą, tylko zatrzymując się przy tych punktach, które mają związek z Andrzejem Wajdą. W jednym miejscu można zobaczyć plakaty do jego najsłynniejszych filmów, w innym miejscu scenariusze filmowe, w jeszcze innym kostium. A właśnie jeśli chodzi o naszą wystawę jubileuszową 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii, aż 5 osób wybrało obiekty związane z osobą Andrzeja Wajdy i z jego filmami.
1: To porozmawiajmy teraz o idei tej wystawy 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii w Łodzi. Skąd pomysł na to, by właśnie w taki sposób celebrować te urodziny? No jest to z całą pewnością hołd dla twórców kina chyba przede wszystkim.
0: Może najpierw powiem, skąd idea takiego wyboru obiektów. Tutaj inspiracją były dwie wcześniejsze wystawy w ważnych miejscach dla kultury w Polsce. Po pierwsze wystawa jubileuszowa, mnie się podoba, w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej powstała właśnie wystawa rozmaicie wybranych obiektów, a drugą taką ekspozycją jest jeszcze czynna stała wystawa w Muzeum Warszawy, która ma tytuł Rzeczy Warszawskie. To z kolei według koncepcji doktora Jarosława Trybusia wystawa. Obie te ekspozycje w taki nietypowy sposób podeszły do artefaktów i do komponowania wystawy w taki inny sposób niż na przykład tylko chronologia czy tylko temat. I w związku z tym my postanowiliśmy poprosić o wybranie po jednym obiekcie osoby, które są związane z kinematografią. Przede wszystkim twórców filmowych, reżyserów, scenografów, montażystów, aktorów. I rzeczywiście te osoby zgodziły się wziąć udział w tym projekcie, polegającym na tym, żeby każda z nich wybrała jeden obiekt. I to są między innymi pan Janusz Zaorski, pan Krzysztof Zanussi, pan Juliusz Machulski, pani Krystyna Zachwatowicz-Wajda, pan Andrzej Haliński, pani Anna Nechrebecka i wielu, wielu innych. Tak się jakoś wspaniale udało, że te osoby, które miały wybrać obiekt z powodów dla nich osobistych ważny, albo związany z jakimś ważnym dla nich ich filmem, przy którym pracowali, albo związany z jakimś wzruszeniem filmowym, na przykład pan Jerzy Hoffman wybrał plakat do filmu Federico Felliniego, ale tak się też wspaniale złożyło, że wszystkie te obiekty reprezentują każdą gałąź kolekcji Muzeum Kinematografii, czyli z ponad 90 tysięcy obiektów, które muzeum posiada, wybrano 40 przedmiotów i tam jest i kostium, i płyta z nagraniem śpiewającej po niemiecku Poliny Egri, którą akurat wybrał krytyk filmowy Łukasz Maciejewski, i kostium Moryca Welta, czyli Wojciecha Przoniaka, który grał w Ziemi Obiecanej, to jest wybór Anny Nechrebeckiej. I jest werk z planu filmu Pan Tadeusz, na którym grający Gerwazego Daniel Olbrychski jest na tym zdjęciu z Andrzejem Wajdą i to jest właśnie wybór pana Olbrychskiego. I są tam rekwizyty, na przykład krzyż z popiołu i diamentu wybrany przez Andrzeja Halińskiego. I nagrody filmowe, i scenariusze, i dokumenty filmowe. Na przykład pan Janusz Zaorski chciał pokazać na wystawie jako swój wybór dokument pokazujący wpływ polityki na kinematografię i ostatecznie wybrał taką decyzję, która w roku 1968 odwoływała z funkcji rektora szkoły filmowej pana profesora Jerzego Teplica.
1: Są też tacy, którzy wybrali na przykład akwarele Nikifora Krynickiego przedstawiającą plan filmowy. To może takie mniej oczywiste dzieło, czy mniej oczywisty artefakt związany z kinematografią, a jednak.
0: Wspomniana przez panią akwarela Nikifora Krynickiego to wybór poprzedniego dyrektora muzeum, pana Mieczysława Kuźmickiego. To jest niewielka akwarelka, taki typowy format dla Nikifora, natomiast zupełnie nietypowy temat, bo w Krynicy gościł operator filmowy Tadeusz Stefaniak. Na tej akwareli widzimy namalowaną, stojącą na statywie kamerę i stojącego przy niej operatora. Także to jest no po pierwsze unikalne dzieło sztuki, poza tym też zupełnie niezwykła rzecz jak na tematykę prac Nikifora. Ale jeśli mówimy o rzeczach nietypowych, to takich wyborów nieoczywistych jest jeszcze kilka. Na przykład pan Krzysztof Zanussi wybrał klepsydrę z pogrzebu Andrzeja Munka. To jest obiekt, który my mamy w zbiorach, ale którego się raczej nie pokazuje. Zasuszone owady, które mają ponad 100 lat, To są żuki, które zagrały w filmie animowanym Władysława Starewicza w roku 1910. One zostały, przykro mi to powiedzieć, ale zostały do tego filmu uśmiercone, a następnie animator poruszał odnóżami. W ogóle dla tych żuków też przygotował takie miniaturowe zbroje. To jest też bardzo ciekawa, zapomniana

0: historia, że pionierem filmu animowanego był Władysław Starewicz i te jego filmy miały dystrybucję właściwie w Europie, można tak powiedzieć. I to jest wybór wieloletniej inwentaryzatorki zbiorów Muzeum Kinematografii, już teraz na emeryturze, pani Krystyny Zamysłowskiej.
1: Z tego, co pani mówi, bardzo wyraźnie widać, że za pośrednictwem tych dzieł, tych artefaktów stoi i za ich pośrednictwem możemy opowiedzieć i poznać historię filmu, historię twórców. Chciałabym teraz zapytać o tę różnorodność, jeżeli chodzi o zbiory, bo słyszymy o tych wyborach i są to rzeczy bardzo, bardzo różne. Muzeum Kinematografii zatem patrzy na historię kina, na kino z bardzo wielu różnych perspektyw. Jak różnorodne są te obiekty, które państwo mają w swoim posiadaniu?
0: Zbieramy od początku obiekty, które można określić, że to jest szeroki zbiór techniki filmowej, czyli zbieramy wszelkie kamery, projektory, urządzenia do montażu. To są często obiekty, które dla młodego pokolenia mogą się wydawać zupełnie niezrozumiałe, ponieważ no, przez większość czasu istnienia dziesiątej muzy filmy były realizowane na prawdziwej taśmie filmowej. Oprócz techniki filmowej mamy bogate zbiory scenariuszy, szkiców scenograficznych. Niektóre z nich, te, szczególnie im dawniej w historii, tym bardziej to widać. To są naprawdę gotowe, wspaniałe dzieła sztuki. Mnóstwo dokumentacji produkcyjnej, bardzo, bardzo dużo fotosów, dużo plakatów. Mamy też trochę kostiumów filmowych. Mamy też takie zbiory, które z czasem stają się coraz liczniejsze, bo szczęśliwie dostajemy od spadkobierców, twórców filmowych prywatne archiwa, bo Muzeum Kinematografii jest takim bezpiecznym miejscem do przechowywania tego typu dokumentów i one później nie dość, że no, zasilają zbiory muzeum, ale one przede wszystkim służą później badaczom. My dość często gościmy filmoznawców od poziomu prac magisterskich do profesorów, którzy piszą jakieś kolejne książki, rozprawy i udostępniamy im właśnie dokumentacje, no takie rzeczy, które też od takiej strony ludzkiej pokazują historię kina i filmu.
1: Zastanawiam się w takim razie, czy znalazły się też wśród tych wyborów na przykład prace scenograficzne i projekty. I chyba znalazłam właśnie jedną z osób, która wytypowała taki obiekt, pani Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, zwróciła uwagę na to, że chciałaby wyeksponować wyobraźnię. No a jak to zrobić? Zrobiła to właśnie za pośrednictwem wyboru projektów scenograficznych autorstwa Lidii i Jerzego Skarżyńskich do no, filmu Wojciecha Jerzego Hasa, który no, jest legendą.
0: Tak, i to jest ciekawe, bo jak przed chwilą rozmawiałyśmy o tym, że jest kilka obiektów reprezentujących Andrzeja Wajdę. Drugim takim reżyserem, który był częstym wyborem, jest Wojciech Jerzy Has. I wybór Joanny Łapińskiej, pięknego szkicu Skarżyńskich do rękopisu znalezionego w Saragoście, to jest praca. My mamy cztery takie dość pokaźnych rozmiarów prace Skarżyńskiego. To jest wybór, który później się powtórzył, dlatego pokazujemy dwa z tych czterech wspaniałych szkiców, bo tego samego artysty, do tego samego filmu Hasa, chciał na wystawie jako swojego wyboru właśnie dr Jarosław Trybuś, wicedyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie.
1: Wielcy artyści, o których pani mówi, ludzie kina, ludzie filmu, wybierali te obiekty, które prezentują państwo teraz na wystawie 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii w Łodzi. Jak rozumiem, każdy z nich musiał jakoś te swoje, musiał albo chciał te wybory uzasadnić. Jaki obraz polskiego kina na przestrzeni wielu, wielu dekad wyłania się z tych opowieści, właśnie z tych wyborów? Co okazuje się najistotniejsze? Być może da się wyciągnąć taki wniosek. Oczywiście nie należy uogólniać, ale być może może pani podzielić się taką refleksją z nami.
0: Tak, tak. Zaraz powiem, jak mi się wydaje, że można na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast to, co pani powiedziała na początku tego pytania, czyli zapytanie o uzasadnienie, te uzasadnienia są nagrane. Myśmy się właściwie prawie wszystkimi z tych 40 osób spotkali, żeby nagrać uzasadnienia tych wyborów i głosy osób, które wskazały obiekty na wystawę, to jest kolejna warstwa wystawy. To znaczy są na wystawie słuchawki i można do każdego obiektu podejść i wysłuchać, co dana osoba wskazująca ten czy inny obiekt na wystawę powiedziała, wybierając właśnie ten przedmiot. Natomiast wracając do tego podstawowego pytania, myślę, że To jest pewnie nawet w kategoriach sztuki czy kina dość banalne, co ja powiem, ale oczywiście w tych wyborach widać emocje.

0: emocje. Sentyment do pierwszego filmu, który się obejrzało w dzieciństwie, to jest trwałe przywiązanie do jakiegoś ulubionego twórcy. Kiedy indziej jest to jakieś wspomnienie z własnej pracy artystycznej, na przykład pani Krystyna Zachwatowicz-Wajda, uzasadniając swój wybór, jakim jest scenariusz do Panien z Wilka, powiedziała, że podczas filmu Andrzej Wajda próbował twórców filmu przyspieszać, na co pani Krystyna powiedziała, że konfitury smaży się powoli.
1: O, piękne, ale widzę jeszcze jedną taką gałąź, również ciekawą, ponieważ jakby, jak rozumiem, kontynuacją tej wystawy jest również taka ekspozycja dostępna tym razem online, czyli wybory pracowników Muzeum Kinematografii, no, dla których praca jest, jak sądzę, potężną pasją. No i właśnie oni też mieli szansę, żeby przejrzeć państwa zbiory i wybrać z kolei swoje ulubione przedmioty, obiekty związane z historią kina.
0: Tak, bo jubileusz muzeum to jest także, to jest oczywiście moment, żeby pamiętać o twórcy muzeum, ale to jest również święto pracowników. To już kolejne pokolenia pracują w Muzeum Kinematografii. Chodziło też o to, żeby to świętowanie było nie tylko wystawą z wyborami osób znanych, które odnosiły sukcesy, ale żeby właśnie osoby, które na co dzień pracują w muzeum, pracują z kolekcją, żeby też mogły wskazać swoje ulubione obiekty. I stąd pomysł na taką drugą wystawę, która jest dostępna w internecie. My ją pokazujemy w całości na stronie muzeum, fragmentami i działami muzeum na naszych mediach społecznościowych. I to są bardzo ciekawe też decyzje, to co wybierają najmłodsi pracownicy, a to co wybierają pracownicy, którzy mają już 30-letni staż. Czasami to są rzeczy zaskakujące, o których też nie wszyscy muzealnicy wiedzieli, że mamy akurat na przykład kamerkę, która jest zbudowana na korpusie stworzonym z puszki po piwie. Kino jest tak bogate jak świat, a czasami może nawet jeszcze bogatsze.
1: A czy mogę zapytać, czy pani dyrektor również dokonała jakiegoś wyboru?
0: Tak, oczywiście, że może pani zapytać i na dodatek ja się znalazłam w dosyć uprzywilejowanej pozycji, ponieważ na tej wystawie oficjalnej, która jest w sali wystaw czasowych, przemienionej na czas wystawy w taki skarbiec, ściany obiliśmy czerwonym pluszem, jest tam takie punktowe światło i tam jest też kilka wyborów muzealników, właśnie tych osób, które już nie pracują, bo są na emeryturze, czyli głównej inwentaryzatorki i byłego pana dyrektora. Pani dyrektor Mangi Katarzyny Nowak i pana Jarosława Trybusia, bo ich koncepcje, ich wystaw właśnie były dla nas inspirujące. No i też ja się tam znalazłam jako dyrektorka muzeum i pokazuję nie bardzo popularny obiekt, mianowicie jest to nagroda dla filmu Spacerek staromiejski, krótkometrażowego filmu Andrzeja Munka, który został nagrodzony podczas nieistniejącego już festiwalu filmów krótkometrażowych i dokumentalnych w Wenecji. Tam nagrodą był taki niezwykły obiekt, bo pewnie każdy, kto był w Wenecji, pamięta, że między Bazyliką Świętego Marka a Pałacem Dożów w Narożnik jest wmurowana taka rzeźba takich czterech postaci wyrzeźbionych w czerwonym marmurze. To są tetrarchowie, których Wenecjanie ukradli w Bizancjum i umurowali sobie właśnie w tę ścianę. Bardzo piękna rzeźba z IV wieku i nagrodą na festiwalu byli dwaj z tych czterech tetrarchów, odlani w brązie. Ponieważ ten festiwal już nie istnieje, ta nagroda jest prawdziwym rarytasem kolekcjonerskim i też chodziło mi właśnie o to, i żeby przypomnieć Munka, i to, że festiwale przemijają, i też tak mi się wydaje, że jest w tym coś niesamowitego, że rzeźba bizantyjska zawędrowała do Wenecji, następnie stała się symbolem i nagrodą w połowie XX wieku, nagrodą na festiwalu filmowym.
1: To rzeczywiście niezwykła historia i chyba trochę zapomniana, a przynajmniej tak myślę, nieznana powszechnie i zbyt dobrze. Pani dyrektor, na zakończenie chciałabym zapytać jeszcze o jedną grupę obiektów, a w zasadzie powinnam powiedzieć dzieł sztuki. No bo przecież polski plakat filmowy robił furorę, był wspaniały, metaforyczny, malarski. Mówi się o polskiej szkole plakatu. No i plakat filmowy zajmował tam bardzo ważne miejsce. Czy wśród wyborów, zarówno tych dokonanych przez ludzi kina, przez artystów, na wystawie 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii, ale też wśród tych wyborów pracowników muzeum znalazły się plakaty filmowe?
0: Tak, jest kilka plakatów i one też tak wspaniale się ułożyło, że też pokazują, mimo tego, że jest ich tylko kilka, pokazują taką panoramę. Na przykład pani dyrektor Katarzyna Nowak z Mangi wybrała, co wydaje się dość łatwe do domyślenia się, plakat do filmu japońskiego, ale jest polski plakat. Jego autorem jest Jan Młodożeniec. A z kolei mamy też taką ładną parę, która się niechcący stworzyła, bo Andrzej Pongowski, wybitny twórca plakatów, wybrał na wystawę, żeby jego reprezentowała praca jego

0: Mistrza Waldemara Świeżego i to jest plakat do Nocnego Kowboja. I on na naszej wystawie wisi obok drugiego plakatu, który z kolei został wybrany przez reżysera Pawła Maślonę i to jest plakat Andrzeja Pongowskiego, ale to jest wersja plakatu angielskojęzyczna. Także są jeszcze takie rozmaite dialogi, jakieś takie nici między właśnie poszczególnymi obiektami, które się właściwie w taki naturalny sposób stworzyły, bo chociaż oczywiście wystawa miała kuratora w tym sensie, że ktoś panował nad powierzchnią, ktoś panował nad rozmieszczeniem obiektów, ale właściwie kuratorami tej wystawy jest te 40 osób, które zgodziły się wziąć udział w projekcie i wskazać obiekty na wystawę.
1: Pani dyrektor, na zakończenie chciałam zapytać o wyzwania i takie najbliższe cele, a może też marzenia, jakie mają państwo na przyszłość, bo 40 urodziny to oczywiście zacny jubileusz, no ale za dekadę minie pół wieku. Mają państwo jakieś plany na przyszłość, które są szczególnie istotne, albo wyzwania, które stoją przed muzeum?
0: No oczywiście muzeum ma też takie wyzwania, które nie są zbyt atrakcyjne, żeby o nich opowiadać na antenie, na przykład szczupłość przestrzeni magazynowych, także może to sobie daruję. Mogę powiedzieć, że następny projekt wystawy czasowej, który przygotowujemy, to będzie wystawa poświęcona filmowi Zakazane piosenki, czyli pierwszemu filmowi, który powstał po wojnie w Wytwórni Filmów Fabularnych, wtedy jeszcze to się nazywało Wytwórnia Filmów Wojskowych, z Danutą Szaflarską i innymi gwiazdami, które wtedy zagrały w filmie w swoich prywatnych ubraniach, bo w umowach jest napisane, że mają mieć swoje ubrania. A ponieważ przyszły rok to będzie 80-lecie premiery tego filmu, niezwykle ważnego dla Łodzi filmowej, dla dalszych losów kinematografii w Łodzi, właśnie taką wystawą otworzymy przyszły rok. My też myślimy w taki sposób o wystawach, żeby raz skupiać się na jakimś jednym z jakiegoś powodu ważnym filmie. Inne wystawy to są monografie poświęcone twórcom. Lubimy też robić takie wystawy i widzimy, że one cieszą się powodzeniem, takie, które są poświęcone jakiemuś problemowi. Na przykład była wystawa o 68 roku w kinematografii, jak ona się zmieniła, jak została przetrzebiona przez 68 rok. Bardzo dużym powodzeniem cieszyła się też wystawa poświęcona kasetom wideo, bo dla osób 20-30-letnich to już jest pasjonująca historia. Ja pamiętam wypożyczalnie kaset wideo i dla mnie to jest coś takiego dosyć oczywistego. Natomiast 20-parolatkowie, młodzi filmoznawcy, którzy zaczynają teraz pracę w muzeum, oni po prostu z pasją to studiują i zrobiliśmy taką wystawę o wideoświecie. Ona też się cieszyła ogromnym powodzeniem. Także myśląc o tym, co w przyszłości pokażemy, takimi właśnie w takich kilku kierunkach zmierzamy. Chociaż oczywiście muzeum oprócz tego, że robi wystawy, ma też inne zadania, na przykład edukacja, która się rozwija, jest coraz bogatsza. Bardzo dobrze, że tak jest, że pojawiają się nowe przepisy dotyczące dostępności. W związku z tym, myśląc o wystawie, czy w ogóle o wprowadzaniu gości do muzeum, trzeba myśleć nie tylko o mobilności, o tym, żeby każdy bez względu na ograniczenia swoje mógł na każde piętro muzeum się dostać, ale też, żeby treść, które przygotowujemy, od razu obmyślać w taki sposób, żeby osoby, które mają problemy ze słuchem czy problemy z widzeniem, żeby one też mogły skorzystać i się czegoś dowiedzieć i coś ciekawego w Muzeum Kinematografii przeżyć.
1: Pięknie dziękuję za tę opowieść. Zapraszamy państwa serdecznie na wystawę 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii. Muzeum znajduje się w Łodzi, a o tej ekspozycji i o działalności muzeum opowiadała Marzena Bomanowska, dyrektorka Muzeum Kinematografii w Łodzi. Pani dyrektor, bardzo dziękuję i wszystkiego, co najlepsze z okazji tych 40 urodzin.
0: Bardzo uprzejmie dziękuję. Dziękuję.
1: Dziękujemy. Katarzyna Sanocka. Do usłyszenia.
2: Między sztukami. Autopromocja.
3: Kreml zaciera ręce, bo w Polsce nasilają się antyukraińskie nastroje. W sieci widać eskalację mowy nienawiści napędzanej rosyjską dezinformacją, a to niestety już coraz częściej przeradza się w fizyczną przemoc na polskich ulicach. Jak zatrzymać te spirale i czy jest jeszcze światełko nadziei w tym ciemnym tunelu? O to będę dopytywać profesor Katarzynę Bąkowicz dzisiaj, chwilę po 22 w programie Do Pomyślenia. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Jest 22.30, Ewa Worobiec, zapraszam.

0: przeciąganie kiepskiego serialu. Tak Mateusz Morawiecki ocenia decyzję Komitetu Politycznego PiS. Na posiedzeniu nie zatwierdzono usunięcia z partii członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, a jedynie zatwierdzono listę posłów, którzy nie złożyli wymaganej przez kierownictwo deklaracji albo zrobili to w niewłaściwej formie. Były premier podkreślił, że jego zdaniem obecne działania PiS-u przede wszystkim nie służą Rzeczpospolitej.
1: Dlaczego nie służy Rzeczpospolitej? Dlatego, że do naszych zadań, do zadań obozu patriotycznego, do zadań opozycji, każdej opozycji w demokratycznym państwie, należy przede wszystkim to, żeby punktować rząd. W tym rządzie dzisiaj pojawiły się takie patologie, takie nieprawidłowości, takie przewały, że powinniśmy się zajmować tylko i wyłącznie tym.
0: Na liście PiS znalazło się 44 posłów, którymi teraz zajmie się rzecznik dyscyplinarny partii. W ubiegły piątek prezes PiS poinformował o wykluczeniu z ugrupowania zwolenników Mateusza Morawieckiego, którzy nie podpisali tzw. lojalki. Ministerstwo Infrastruktury chce uregulowania rynku hulajnóg elektrycznych. Resort planuje ograniczyć funkcjonowanie jednośladów, które mogą rozwijać niedozwolone prędkości. Natomiast sprawdzenie takich pojazdów ma być utrudnione. Projekt jest na etapie rozpatrywania uwag zgłoszonych podczas konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych, mówi Anna Szumańska, rzeczniczka Ministerstwa Infrastruktury.
2: Jedną z kluczowych zmian w ramach tej nowelizacji będzie wzmocnienie nadzoru rynku motoryzacyjnego realizowanego przez dyrektora transportowego dozoru technicznego. Chodzi m.in. o przyznanie dyrektorowi właśnie tego dozoru transportowego szeregu narzędzi, które są niezbędne do kontroli pojazdów i części wprowadzonych do obrotu w Polsce oraz skuteczniejszego wycofywania niebezpiecznych produktów z naszego rynku.
0: Hulajnogą elektryczną można jechać z prędkością do 20 km na godzinę, na chodniku tylko z prędkością pieszego. Województwo podlaskie po raz kolejny pokazuje, że jest krajowym liderem recyklingu. W Białymstoku stanęły pierwsze ławki wykonane z odpadów po opakowaniach kartonowych. To efekt współpracy miejskiej spółki Lech z naukowcami z Politechniki Poznańskiej, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
3: Zrobiony jest w 100% z odpadu, ale w 70% z opakowań po kartonach, po napojach i w 30% z polietylenowej. Zastosowanie tej płyty jest przeróżne, może być zastosowana w budownictwie, może zastępować płytę MDF, może być w transporcie, w logistyce, przy małej architekturze.
0: Ekoławki zobaczyć można przy cerkwi Mikołaja na Alei Blusa oraz przy Pałacu Gościnnym. Nowy produkt ma przynieść nie tylko korzyści środowiskowe, ale też finansowe. Docelowo spółka planuje wytwarzać około 4000 ton płyt rocznie.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: 33 minuty po godzinie 22. Media społecznościowe mogą służyć komunikacji, ale wiemy już dziś, że potrafią też zafałszowywać obraz rzeczywistości. Na przykład chińska platforma TikTok uznawana jest na przykład przez Stany Zjednoczone za potencjalne zagrożenie. Czy zatem wiedzą Państwo, jaki obraz Chin kształtowany jest na polskim TikToku? Jakie Chiny w Polsce widzi 15 milionów użytkowników tej platformy?
6: Powtórka programu. Wiek Azji.

0: Wiekazji przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. Algorytm TikToka faworyzuje prochińską narrację w kluczowych dla Pekinu tematach. To wynika z 3-miesięcznego badania Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK, którego wyniki przedstawiono w badaniu Manipulacja algorytmami. Chiny w oczach polskich użytkowników platformy TikTok. A dzisiaj z nami w studio Patrycja Krzyśpiak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I Antoni Mazek, współautorzy tego raportu.
2: Dzień dobry państwu.
0: Szczerze powiedziawszy, temat TikToka powraca w Polsce jak bumerang. Mieliśmy taki wysyp informacji o TikToku, czy stanowi zagrożenie, czy nie stanowi zagrożenie. Szczególnie mam wrażenie, że on się pojawia przy okazji kolejnych wyborów i prób polskich polityków zaistnienia na tej platformie, która jest popularna.

0: popularną platformą wśród młodych ludzi głównie, tak? Większość naszych polityków operuje na X-ie, która jest platformą taką bardziej merytorycznych, nie zawsze oczywiście, ale prób merytorycznej wymiany informacji i poglądów. TikTok, którego właścicielem jest Chińska Republika Ludowa de facto, jest platformą, która budzi dużo kontrowersji. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby zbadać to, jaki wpływ na akurat polskie społeczeństwo ma ta chińska platforma?
1: Dziękujemy za to pytanie, ponieważ ono jest kluczowe żeby do zrozumienia naszego badania. Po pierwsze, TikTok, tak jak pan powiedział, jest platformą niezwykle popularną w tej najmłodszej grupie odbiorców. My to identyfikujemy jako grupę 18 do mniej więcej 25 lat. Młodzi dorośli, można by powiedzieć. Grupa docelowa właśnie tych krótkich materiałów, rolek, materiałów wiralowych. I w związku z tym, że w Ośrodku Analizy i Dezinformacji zajmujemy się ogólnie badaniem wszystkich platform pod kątem nie tylko dezinformacji, ale też innych form manipulacji transparentnym środowiskiem informacyjnym, czyli tutaj też pod to podchodzi propaganda, na przykład Chińskiej Republiki Ludowej. Postanowiliśmy, że najłatwiej będzie podejść, taki pierwszy krok uczynić w kierunku przebadania TikToka pod kątem potencjalnej manipulacji, patrząc właśnie w kierunku domu, czyli w kierunku Chin i tego, co TikTok nam powie, w tematach uznawanych za Chińską Republikę Ludową za kontrowersyjne.
0: No właśnie, to może powiedzmy, jakie tematy są uznawane za kontrowersyjne, bo to jest pięć głównych tematów, nawet jest chińska nazwa na te tematy delikatnie wrażliwe, które oczywiście dla nas nie są, ale dla Chińczyków, dla chińskich władz, dodajmy, są.
2: Tak,
0: te
2: pięć tematów, które są uznawane za wrażliwe przez Chińską Republikę Ludową, nazywane są w Chinach tak zwanymi pięcioma truciznami, po chińsku udu. To są tematy, które są uznawane w Chinach za nietykalne. Użytkownicy w przestrzeni publicznej nie powinni wypowiadać się na te tematy. Wśród nich znajdziemy temat związany z mniejszością górską w Xinjiangu, Tybet, Tajwan, czy również prawa człowieka w Chińskiej Republice Ludowej.
0: Ich sztandarowy temat Tiananmen, masakra na placu Bramy Niebieskiego Spokoju.
1: Tak, tych cyferek nie wpisujemy.
0: W jaki sposób prowadziliście te badania? Bo to jest też ciekawe. Mówimy o kluczowej sprawie. Wielu z naszych słuchaczy, podejrzewam, ma w swoim otoczeniu osoby niepełnoletnie, które korzystają z tego medium, bo to medium jest niezwykle w Polsce popularne. Zdaje się, o ile dobrze pamiętam, między 12 a 15 milionów użytkowników.
1: Tak, w zależności
0: naszym kraju
1: od badania.
0: To jest ogromna liczba, prawda? I to, co mnie uderzyło podczas prezentacji tego raportu, to jest stwierdzenie któregoś z państwa: TikTok wychowuje młode pokolenie Polaków, którzy mają wyobrażenia o Chinach, które są wykreowane przez to, jakimi Chiny chciałyby być postrzegane. To jest niezwykle niebezpieczne.
1: Po pierwsze, powiedzmy parę słów o metodologii. Te sześć haseł, które już opisaliśmy. Było pięć trucizn, ale my to rozszerzyliśmy na sześć haseł, żeby troszeczkę dokładniej zbadać temat Xinjiangu, autonomicznego regionu Xinjiang i przymusowych obozów pracy, w których przetrzymywani są między innymi Ujgurowie, też Kazachowie. Ponieważ chcieliśmy troszeczkę zobaczyć, czy tutaj nam wyjdzie taki papierek lakmusowy, że może na jeden temat coś będzie, na drugi nie. Ale po pierwsze, 3 miesiące badań w równych okresach czasu. Mniej więcej tak zbieraliśmy dane co 3 dni wychodziło, 2 razy w tygodniu. Założyliśmy 6 nowych kont, przy których wykorzystywaliśmy metodę user journey. Czyli tak naprawdę w bardzo prosty sposób to tłumacząc, staram się symulować nowego, świeżego użytkownika tej platformy. I jeżeli on wyszukiwałby takie hasła, to jakie treści by otrzymał?
0: Czyli rzucaliście na wędce taką przynętę w postaci świeżego konta i żeby zobaczyć, rozumiem, później wyszukiwaliście hasłowo te tematy, o których przed chwilą wspomnieliśmy.
1: Tak, warto zaznaczyć, oczywiście ktoś może powiedzieć, no ale ilu użytkowników wpisuje masakrę na placu Tiananmen, wyszukaj na TikToku, ale nam nie chodziło o te konkretnie tematy tak naprawdę, tylko o pokazanie, czy w ogóle może dochodzić do takiej sytuacji, że ten algorytm wykazuje jakieś znaki, że może być manipulowany. Czy być może to wynika troszeczkę z innych rzeczy i na przykład jest zalew informacyjny, czyli pojawia nam się dużo treści, jakiś low IQ content lub stworzonych przez kanały do tego przygotowane, na przykład tych treści podróżniczych. Może opowiesz trochę o tym?
0: Treści podróżnicze, wrócimy, bo to jest niezwykle ważny segment, o którym bardzo chcę z państwem osobno porozmawiać, ale zanim to, chciałbym zapytać, czy TikTok i te treści, które trafiają do nas, do Polski, są zdiagnozowane przez was jako zagrożenie?

0: zagrożenie. Czy też być może wskazujecie na to, że one mogą być w przyszłości wykorzystywane jako platforma do siania dezinformacji w momencie, kiedy coś się wydarzy, na przykład, a chińskie władze będą chciały wpłynąć na politykę informacyjną. Mieliśmy do czynienia z tym w Rumunii, prawda? Patrycja Krzyśpiak.
1: Nasz raport nie miał na celu pokazanie, czy akurat te treści prochińskie, one są zagrożeniem, czy nie są, bo to jest już temat na, tak jak teraz pan mówił, dłuższą dyskusję, ale ukazał jedno, że można kształtować, tak jak mówiliśmy, to jak odbiorcy odbierają w tym przypadku jeden kraj. I to jest istotne.
2: Pokazuje to również, że w innych przypadkach takie sytuacje mogą również znaleźć się na platformie, tak? Wyszliśmy z założenia, że w przypadku Chin taka sytuacja jest widoczna w dłuższej analizie TikToka, że te tematy są w jakiś sposób kształtowane i nadawany jest jeden kierunek, który w jakiś sposób zaszczepia również pewną myśl i budowę jednego z państw na świecie.
1: I tu jest istotny wątek też, który należy poruszyć, no bo wiadomo, ktoś powie, każdy kraj robi sobie dobry PR. Nie używajmy słowa propaganda, PR, ma soft power, chce budować dobry wizerunek.
0: Myślę, teraz to się robi na TikToku.
1: Tak, teraz to się robi na TikToku. Polska też to robi, promujemy się jako nowoczesny, fajny, dobry kraj i to jest super, to jest dobre.
0: Wie pani Patrycjo, to ja może wejdę jednak pani w słowo i zadam inaczej to pytanie. W jaki obraz siebie promują Chiny na polskim TikToku?
2: Przede wszystkim państwa, które zapewnia opiekę swojemu społeczeństwu, które jest dostępne dla odbiorcy zagranicznego i zachęca do tego, żeby do niego podróżować, żeby spędzać czas, odkrywać tak zwaną prawdę o Chinach, która jest niedostępna dla użytkowników w mainstreamowych mediach zachodnich. I to jest taki przekaz główny, który wynika trochę z naszego raportu i który określiliśmy w naszym raporcie, że osoby, które publikują treści na tej platformie, starają się przedstawić i zaszczepiać użytkownikom na Zachodzie myśl, że media zachodnie kłamią, a każdy z nas nie chce być przeciwko.
0: Jak bardzo to wyraźnie widać w tych przekazach.
1: Ale też narracja, należy wspomnieć, rozwój. To jest kraj rozwinięty, to jest kraj, który już jest liderem tak naprawdę w każdej dziedzinie, od polityki socjalnej, tak jak mówiliśmy, do nowoczesnych technologii. I to jest element szerszych działań, szerszych operacji wpływu, który my identyfikujemy nie tylko ze strony właśnie Rosji czy Białorusi, ale też ze strony Chińskiej Republiki Ludowej, o takiej reorientacji Europy i Polski w tym, na wschód. Że ta cywilizacja, to bogactwo, ta przyszłość, bo Chiny przecież żyją w przyszłości, jak zawsze w tych artykułach to się powtarza, ona leży na wschodzie. Czyli my tak naprawdę nie powinniśmy myśleć o budowaniu naszej przyszłości też jako kraju z sojuszami, na przykład z naszymi zachodnimi partnerami, w ramach tych starych konstrukcji, takich jak NATO, między
0: innymi.
1: Ale ja
0: będę trochę adwokatem diabła, bo moim zdaniem Chiny żyją w przyszłości. Jak ja na Chiny patrzę, na to, co się dzieje w porównaniu do innych krajów, od kwestii tego, jak łatwo, oczywiście jaką cenę to ma, to jest inne pytanie, jak łatwo jest na przykład zamówić jedzenie, jak szybko dostać, tutaj chodzi o setki tysięcy rozwozicieli tej żywności, poprzez humanoidy, to jest jednak mocarstwo. Mnie się wydaje, że nie wiem, czy ja to dobrze czuję. Tutaj chyba też ważne jest to, o czym Chiny nie mówią, tak? Bo przecież to wszystko ma swoją cenę, ten rozwój gospodarczy, ten wzrost Chińskiej Republiki Ludowej. Ceną tego wszystkiego jest kompletny brak poszanowania dla jednostki, łamanie praw człowieka. Wspomnieliście państwo też w swoim raporcie obozy reedukacyjne, które są de facto obozami pracy, o których oczywiście zwykły Chińczyk nie uświadczy żadnej informacji innej niż wychowujący mniejszość, która zachowuje się nie tak, jak myśmy chcieli, a wiemy, że tam naprawdę dochodzi do strasznych sytuacji, to chyba jest to ogromne zagrożenie w tym, że te informacje są ścinane akurat w tej wersji TikToka, bo o tym też powiedzmy za chwilę, która jest dostępna w Europie, a która nie jest dostępna w Chinach, bo TikToki są różne.
1: Tak, i to jest właśnie clue tego, o czym mówiłam, że my otrzymujemy przekaz jednoznacznie pozytywny, który się odwołuje do rzeczy prawdziwych, ponieważ faktycznie ten rozwój jest, faktycznie te piękne miejsca są, faktycznie z wielu rzeczy na pewno można by się od Chin nauczyć, ale jaka jest za to cena, tego już się nie dowiadujemy, a przekaz, który płynie z tych treści, jest jeden. To jest przyszłość i nowy ład światowy, którego my powinniśmy się stać częścią, jeżeli chcemy w tej przyszłości uczestniczyć. To jest bardzo taka, wydaje mi się, atrakcyjna propozycja, ponownie, gdzie nie mówi się o tej kontroli informacyjnej, o czymś, co się nazywa teraz profesjonalnie Transnational Information Suppression,

0: Czyli takie transgraniczne blokowanie, powiedziałabym, informacji.
1: Panie Antoni, jeszcze może opowiedzmy właśnie o tym, że ta wersja, którą my znamy TikToka w Europie, w Stanach Zjednoczonych, to nie jest ta wersja, z której korzystają Chińczycy. I to też jest bardzo ważne i trzeba wyraźnie powiedzieć, w czym tkwi różnica.
2: Jest bardzo duża różnica pod względem własności tej platformy. Na rynku europejskim mamy dostępną platformę, która jest zarejestrowana w Irlandii i stamtąd operuje. Na rynku amerykańskim od zeszłego roku dostępna jest inna wersja TikToka, ponieważ Stany Zjednoczone wprowadziły swoje własne ograniczenia na to, w jaki sposób użytkownicy będą korzystać z tej platformy i w jaki sposób chiński rząd powinien zbierać dane o użytkownikach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku Europy spółką, która kontroluje TikToka, jest nadal spółka bezpośrednio podlegająca ByteDance, czyli spółce matce w Chinach. Natomiast Chińczycy mają zupełnie inną wersję tego TikToka i korzystają z niej na co dzień. Ta wersja jest za bardzo niedostępna dla europejskich użytkowników. Jeżeli byśmy chcieli na nią się zalogować, ten próg wejścia na tę platformę jest dużo wyższy.
1: Pewnie trzeba mieć chiński numer telefonu komórkowego, te wszystkie sprawdzające, czy jesteśmy w Chinach de facto i Chińczykami. Już nie mówiąc o samym języku i barierze językowej, bo nie wiem, czy w chińskiej wersji jest angielski interfejs.
0: I też warto doprecyzować, że to nie Douyin jest chińską wersją TikToka, tylko TikTok jest chińską wersją angielskojęzyczną, nie chińskojęzyczną wersją Douyin. Ponieważ Douyin był pierwszy. Bardzo szybko potem był TikTok.
1: Jak tłumaczyć to, że w ogóle TikTok stał się tak popularny? Oczywiście to też nie jest taki wątek poboczny, ale jak to się stało, że akurat Chińczycy wymyślili coś, co podbiło cały świat i co więcej, wymyślili coś w sferze informacji, co oczywiście w chińskich realiach każda informacja, nawet ta rozrywkowa, poddawana jest totalnej cenzurze. Jak to się stało, że świat w ogóle przejął to?
0: Dobre pytanie, chcielibyśmy chyba na nie znać odpowiedź, ale być może, ja tak podejrzewam, że w dużej mierze częściowo jest to na pewno mądre przewidywanie trendów, bo Chińczycy wiedzą, jak obserwować to, co się dzieje, jak się dostosowywać do zmian, chociażby właśnie technologicznych, a dwa, troszeczkę być może przypadek, że udało się zdiagnozować to miejsce, gdzie młodzi ludzie chcą być, bo oni nie chcą oglądać takich treści, jak nawet osoby z mojego pokolenia, tylko to są szybkie, krótkie treści, rolki, które w tym naszym przyspieszającym świecie coraz lepiej się sprawdzają.
2: Taka platforma rzeczywiście była dostępna na rynku zachodnim w postaci na przykład Vine'a, który był bardzo popularny 10-15 lat temu, ale on nagle zniknął. I na miejsce Vine'a wszedł właśnie TikTok, który wypełnił tą lukę i tą potrzebę tego, żeby użytkownicy mieli dostęp do szybkich informacji, które mogą zobaczyć od razu w swoim telefonie bez jakiegoś głębszego poszukiwania.
1: Blogi podróżnicze, bo obiecałem Państwu, że do tego tematu wrócimy, bo to rzeczywiście mnie zaintrygowało. Rozmawiamy, poruszamy się, myślę, że w tej rozmowie Państwo czujecie to, że staramy się, ja przynajmniej staram się wyważyć, czasami właśnie wdając się w rolę adwokata diabła, taki balans pomiędzy tym, co Chiny rzeczywiście mają do zaoferowania, a jednak tym, żeby mieć świadomość, o czym nie mówią i jakimi Chiny chcą być postrzegane. Te blogi podróżnicze, których w ostatnich latach rzeczywiście się namnożyło, zachęcające do przyjazdu do Chin, zachęcające do poznawania Chin, ale też na przykład, to jest czerwona lampka, zachęcające na przykład do podróży do Xinjiangu, który de facto jeszcze za moich czasów, nie tak dawnych pobytu w Chinach, był absolutnie dla dziennikarzy regionem zamkniętym. Teraz promuje się to jako destynację turystyczną. Właśnie to tam są te słynne obozy reedukacyjne, de facto jednak uznane przez panel ONZ za obozy pracy przymusowej. To wszystko pod takim płaszczykiem jedzenia, różnorodności kulturowej, przepięknych wschodów słońca nad pustynią, zachodów nad górami. No to ma takie sprawiać wrażenie, ocieplać wizerunek miejsca, które jest trudnym miejscem, gdzie są podstawowe prawa człowieka łamane.
0: I to jest właśnie tak naprawdę główny element tego, dochodzimy do głównego elementu tego, gdzie jest to zagrożenie, jeżeli jakieś jest w tych materiałach, które przebadaliśmy, ponieważ nam wyświetlały się właśnie w temacie Xinjiangu i Tybetu, to nie jest przypadkowe, czyli dwóch regionów, tak jak pan powiedział, trudnych, relacje osób, które tam przebywają niby spontanicznie i przy których, przy tych materiałach zauważyliśmy taki dość wyraźny scenariusz, właściwie, że miało się wrażenie oglądając to, że to był taki checklist tego, co musi zostać w tym nagraniu poruszone. jest rozwój, wszyscy są szczęśliwi, jest tanio, jest dobrze, w USA jest źle, często to też się pojawia, bo to były osoby...

0: z USA były spontaniczne spotkania z tubylcami, którzy często, to też było takie przywłaszczenie kulturowe, że to nie byli żadni tubylcy, tylko po prostu Chińczycy Han. I tak naprawdę wszystkie te nagrania według tego jednego schematu były skonstruowane, co od razu budzi podejrzenia, że jednak nie były to spontaniczne blogi podróżnicze.
1: Nasi słuchacze, państwo musicie mieć naprawdę świadomość tego, że jeśli chodzi o te dwa regiony przepiękne, z niezwykle bogatą kulturą jak Tybet i Xinjiang, to w treściach generowanych stamtąd absolutnie nie ma niczego przypadkowego.
2: Właśnie w bardzo szybkim czasie...
1: Antoni Mazek.
2: W bardzo krótkim czasie przeszliśmy od niemówienia o tym temacie do mówienia tylko w jeden sposób. Xinjiang, Tybet to są piękne regiony, do których warto podróżować, do których warto jeździć, inwestować swoje pieniądze, odkrywać tą kulturę lokalną, która zgodnie z tym całym przekazem może się tam rozwijać w wolności i bez żadnych ograniczeń. W czasie naszej analizy zauważyliśmy, że w zasadzie w tych dwóch przypadkach tylko jedna strona medalu jest ciągle podkreślana.
0: I to była wyraźna przewaga tych treści. No też jak my klasyfikowaliśmy te treści, bardzo krótko mówiąc, szukaliśmy wyznaczników. Takich właśnie, o jakich mówiłam, że tam mogą się pojawiać przekazy zbieżne z tym, co emituje KPCH. Mogą się pojawiać jakieś symbole, na przykład też komunistyczne. Może się pojawiać ten takie bingo, powiedziałabym, propagandowe, że właśnie, że jest tanio, że jest rozwój, że ludzie żyją dostatnio, że państwo opiekuńcze. No i na tej podstawie zanotowaliśmy treści prochińskie. I ta dominacja była bardzo widoczna.
1: Mając świadomość tego, jakie zagrożenia niesie ze sobą TikTok właśnie poprzez to, że kreuje pewien obraz świata. Tak jak, zresztą jak każde medium, tak? Można też zarzucić, że medium X czy medium Z kreuje taki, a nie inny obraz świata. Jak mając tą świadomość, jednak nie być sklasyfikowanym, pani Patrycjo, w pierwszej dziesiątce Chińczykożerców w Polsce?
0: Myślę, że to zacznijmy od tego, że nasze badanie skupiło się na TikToku i Chinach, ponieważ TikTok jest platformą chińską. Co jest jednak bardzo trudno ukryć. Ale ono pokazało jak mechanizmy działania, które mogą być wykorzystane na każdej platformie przez każdego właściciela, bo my mówimy w tym przypadku o właścicielu chińskim, o podmiocie odpowiedzialnym, podmiocie matce chińskiej, ale przecież są korporacje, które mają popularne platformy. Przecież są osoby prywatne, które tymi platformami trzęsą. Tutaj patrzę na X-a i Ilona Muska. Więc to nie jest tak, że tego modelu działania nie da się powtórzyć, czy to dla zysku na przykład, takiego czystego zysku korporacyjnego, czy też do urabiania
1: tylko w przypadku Chin oczywiście mamy mniejsze instrumenty i mniejsze możliwości instytucjonalne wpłynięcia na takie mechanizmy hamulcowe tego, co się pokazuje tam.
0: Tak, poza tym jest różnica między tym, że na przykład algorytm nam coś podsuwa, bo to są reklamy i łapczywe korporacje chcą na tym zarobić, a podsuwa nam coś państwo niedemokratyczne, autorytarne, które niestety współpracuje też na co dzień na wielu frontach z Federacją Rosyjską, więc myślę, że to jest coś, co powinniśmy mieć jednak z tyłu głowy.
2: I to jest też dla nas punkt wyjściowy do prowadzenia również kolejnych badań, kolejnych analiz na innych platformach społecznościowych, które są popularne w Polsce, tak? Zbadaliśmy z jednej strony TikToka i to, w jaki sposób pokazuje on treści związane z Chinami. Można tą analizę poprowadzić w różnych kierunkach, sprawdzać inne obszary tematyczne, próbować znaleźć jakiś wspólny schemat tych wszystkich działań.
0: No też porównać, jak to właśnie wygląda, bo być może okaże się, że to nie jest kwestia samego tylko algorytmu, ale też właśnie bardzo rozległych siatek kanałów i kont, które na tych platformach, no jak wiemy, funkcjonują. Ukazuje ten problem na takim najbardziej oczywistym przykładzie, wydaje mi się. Dla nas oczywisty, ponieważ my badamy Chiny na co dzień, ale niekoniecznie oczywistym dla polskiego odbiorcy, więc wydaje mi się, że to jest ta waga taka edukacyjna, nie żeby tego TikToka wyrzucić całkowicie.
1: No właśnie to jest moje ostatnie pytanie. Korzystać z tego TikToka, nie korzystać przede wszystkim co robić, jeśli korzystają z nich na przykład nasze dzieci, dzieci naszych znajomych, nastolatki. No, musicie państwo teraz bardzo odpowiedzieć, bo to jest w tej chwili, podejrzewam, pytanie, na które odpowiedź...
0: Bardzo jasna rekomendacja, ale też wydaje mi się, że to jest taka rekomendacja na 100%, że my byśmy chcieli, żeby tak idealnie było, że my, jeżeli już musimy uczestniczyć w tym TikToku, ponieważ jest to jakaś platforma też komunikacji, na przykład dla polityków z młodymi ludźmi, to róbmy to świadomie. Nie tylko bądźmy krytyczni wobec tego, co my na przykład odbieramy, no i co my widzimy, jak my to oceniamy, ale też co publikujemy, co lajkujemy, co szerujemy, co klikamy, ponieważ wszystkie te dane też są przez platformę, przez TikTok i przez wszystkie inne platformy zbierane.
1: W polskich szkołach powinny być lekcje ze świadomego korzystania z informacji, ze świadomego korzystania z mediów społecznościowych?
2: wydaje nam się, że to jest bardzo dobry początek do tego, żeby edukować młodzież. Zobaczymy, co będzie we wrześniu tego roku, kiedy zostaną wprowadzone ograniczenia w szkołach.

0: na korzystanie z telefonów komórkowych.
1: Ale też pamiętajmy, że elementem naszego nowego przedmiotu, który wchodzi teraz we wrześniu, edukacja zdrowotna, jeśli się dobrze nie mylę, proszę mnie poprawić, jest też, tam są elementy w tym programie docelowo edukacji medialnej. I to jest taki, to jest pierwszy krok, no bo to jest tylko element, ale jestem przekonana, że będziemy musieli bardziej edukować, żeby właśnie chronić podatność naszych przyszłych obywateli, tych najmłodszych ludzi, którzy przecież są tabula rasa. To jest jeszcze umysł całkowicie gotowy na wszystko, na każde przemyślenia, na każdą ideologię, żeby ich chronić przed po prostu narracjami szkodliwymi i fałszywymi, zmanipulowanymi.
2: A w tej ochronie ogromną rolę odkrywa Ośrodek Analizy Dezinformacji NASK i pani Patrycja Krzyśpiak i pan Antoni Mazek, którzy byli dzisiaj państwa i moimi gości, współautorzy raportu. Ja bym sobie widział też państwa w szkołach, może nie w każdej szkole, ale myślę, że ten wspólny język z użytkownikami TikToka byście znaleźli. Rzeczywiście te kwestie, o których dzisiaj mówiliśmy, są niezwykle ważne. To jest Wiek Azji. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz. Do usłyszenia za tydzień.
3: Wiek Azji. Powtórka programu.
4: 22:56. Tak, te apele pojawiają się coraz częściej, ale myślę, że i tak warto je powtarzać. To, co znajdujemy w mediach społecznościowych, niektórzy powiedzieliby w mediach a czy antyspołecznościowych, traktujmy z pewnym, czasem dość dużym dystansem. Tym bardziej, że są tradycyjne metody kontaktu. Na przykład
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Na przykład telefon. Można do nas dzwonić o dowolnej porze dnia i nocy. Numer państwo zapewne już znają. 22 645 24 00. 22 645 24 00. Państwo korzystają z tego numeru, państwo do nas dzwonią, mówią o tym, co dzieje się na antenie i jak państwo to odbierają, ale mówią też o tym, co dzieje się wokół państwa. Niedawno trafiły do nas powiadomienia o planowanym teście syren. Jeden z naszych słuchaczy powiadomienie dostał, ale testu nie słyszał.
5: Ależ witam. Otóż uczulony na ewentualne głosy syren obserwowałem, co się dzieje za oknem. Absolutna cisza. Może więcej, że tak powiem, hałasu, więcej ruchu wywołałaby moja 90-letnia sąsiadka, która często chodzi po osiedlu i bardzo, bardzo głośno nadaje najprzeróżniejsze dezinformacje.
4: W takim wieku taka krzepa, mimo wszystko można pozazdrościć. Oczywiście spore emocje wzbudza też sytuacja w opiece zdrowotnej. Jak uregulować zarobki lekarzy? Czy to w ogóle jest możliwe? Rząd ma pewien pomysł, ale pomysły mają też słuchacze.
6: Chciałem powiedzieć, że lekarze, profesorowie i inni powinni mieć płace zależne od tego, jak leczą i czy skutecznie leczą. A nie to, że przychodzi do przychodni i on dostaje pieniądze. Jak jest nieskuteczny, to jest niepotrzebny. No, to jest moje zdanie. Pozdrawiam. Do widzenia.
4: No to jeszcze jedne pozdrowienia.
7: Dzień dobry. Miło mi, że się do was dodzwoniłem. Jest mi bardzo miło i przyjemnie. I chciałem tylko powiedzieć, że jest ładna pogoda dzisiaj. Wszystkich pozdrawiam. Miłego dnia. Kłaniam się.
4: A jutro jaka będzie pogoda? Bardzo gorąco. 22 645 24 00 to nasz numer radiowy.
3: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
3: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest wtorek, 28 lipca. Oto co dziś w magazynie. Zaskoczenie. Zamiast natychmiastowego usunięcia z szeregów partii, o losie zwolenników Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego zdecyduje rzecznik dyscyplinarny PiS, a to potrwa. Zarzuty dla byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka i rozmowy Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem na temat produkcji rakiet do systemów Patriot. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Wykluczenie z partii jeszcze nie teraz 44 polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie złożyli deklaracji o przynależności do PiS lub uczynili to na niedobrym druku, co będzie musiało tłumaczyć się teraz przed rzecznikiem dyscypliny partyjnej. Tak zdecydował Komitet Polityczny PiS przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości, gdzie obradowało to gremium. Był Michał Fabisiak. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Powiedz, skąd taka decyzja i co na tą decyzję stronnicy Mateusza Morawieckiego?
2: Decyzja Komitetu Politycznego PiS jest pewnego rodzaju zaskoczeniem. Politycy tej partii zapowiadali, że gremium to potwierdzi dziś fakt wykluczenia właśnie z partii osób zaangażowanych w Stowarzyszenie Rozwój Plus. Zresztą sam Jarosław Kaczyński tłumaczył jeszcze w piątek, że politycy, którzy nie złożyli deklaracji, de facto zrezygnowali z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Dziś jednak komitet nie postawił tej kropki nad i. Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że musi zostać przeprowadzona cała procedura partyjna w tej sprawie.
3: Komitet polityczny zatwierdził tę listę osób, które nie dopełniły tego wymogu i kieruje, szanowni państwo, tę sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej. To jest wymóg, który wynika ze statutu Prawa i Sprawiedliwości, który będzie podejmował w tym zakresie już takie działania formalno-prawne. I na tym właściwie rola Komitetu Politycznego w tym momencie się kończy.
2: Rzecznik dyscypliny, jak słyszymy, zajmie się indywidualnie sprawą każdego z 44 polityków, którzy nie złożyli deklaracji lub którzy wypełnili ją błędnie. Dopytywałem rzecznika PiS, jakie decyzje są możliwe. No i usłyszałem, że ta najpoważniejsza w skutkach to oczywiście wykluczenie z partii, ale tym osobom, które albo nie złożyły deklaracji, albo wypełniły ją błędnie, no mogą też grozić chociażby upomnienie, nagana czy przekazanie sprawy do dyscyplinarnego sądu koleżeńskiego. Decyzję Komitetu Politycznego skomentował także Mateusz Morawiecki. Były premier stwierdził, że działania, które podejmuje dziś Prawo i Sprawiedliwość, uniemożliwiają skuteczne funkcjonowanie opozycji w Polsce. Stwierdził też, że to, co obserwujemy dzisiaj w PiS, to serial kiepskiej jakości.
4: Próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, można powiedzieć, który nie służy Rzeczpospolitej. Dlaczego nie służy Rzeczpospolitej? Dlatego, że do naszych zadań, do zadań obozu patriotycznego, do zadań opozycji, każdej opozycji w demokratycznym państwie, należy przede wszystkim to, żeby punktować rząd. W tym rządzie dzisiaj pojawiły się takie patologie, takie nieprawidłowości, takie przewały, że powinniśmy się zajmować tylko i wyłącznie tym.
2: Członkowie Komitetu Politycznego PiS uważają jednak, że ten serial zatytułowany Rozłamy w PiS-ie zafundował Polakom, ale również partii, właśnie były premier Mateusz Morawiecki.
3: Mateusz Morawiecki ma swój projekt polityczny, chce go realizować poza Prawem i Sprawiedliwością. Doprowadzono do rozłamu w jakiś sposób naszego środowiska politycznego. Na szczęście to jest niewielka grupa osób. Od strony formalno-prawnej pan Mateusz Morawiecki jeszcze nie został skreślony z listy członków z uwagi na to, że muszą być dopięte procedury, które wynikają ze statutu.
2: Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości zarzuca bowiem Mateuszowi Morawieckiemu, że ten sabotuje działania kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka oraz że od dłuższego czasu pracuje nad własnym projektem politycznym. Stąd właśnie decyzja o założeniu Stowarzyszenia Rozwój Plus. Mateusz Morawiecki natomiast przekonuje, że to stowarzyszenie powstało po to, aby poszerzać ofertę programową PiS oraz elektorat tej partii. Jego stronnicy tłumaczą, czy też przekonują, że nie chcą odchodzić z Prawa i Sprawiedliwości, w ich ocenie są po prostu z partii wypychani. Ten serial, jak widzimy, trwa i pewnie jeszcze potrwa przez najbliższe dni. Może to będzie kilka dni, a może kilkanaście, bo jak słyszymy,

0: Czym właśnie tyle czasu potrzebuje rzecznik dyscypliny partyjnej, aby rozpatrzyć każdą ze spraw, a tych spraw będzie 44.
1: O roszadach po prawej stronie politycznego sporu Michał Fabisiak. Dziękujemy. Prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

0: No kładzie się cieniem nielegalności na wszystkie decyzje, które Trybunał będzie dzisiaj podejmował.
1: Później prezydent Karol Nawrocki przyjął jeszcze ślubowania od 4 sędziów Sądu Najwyższego. Na końcu powołał ponad 200 asesorów sądowych.
2: Jesteście w istocie nadzieją polskiego wymiaru sprawiedliwości, jaka nowa generacja dzisiaj asesorów, w przyszłości z całą pewnością sędziów.
1: Karol Nawrocki podkreślił, że służba jako asesor sądowy to w istocie służba Rzeczypospolitej Polskiej. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
3: Przyjęcie ślubowania od wszystkich wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego wzmocniłoby autorytet państwa, mówi prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Na antenie Polskiego Radia 24 podkreślał, że zarówno prezydent, jak i wybrani sędziowie powinni zrobić krok do tyłu.
4: Nie stałoby się nic złego, gdyby wszyscy zrobili krok do tyłu, to znaczy sędziowie, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, ponownie złożyliby to ślubowanie wobec prezydenta, a prezydent stworzył im taką możliwość. Myślę, że to przede wszystkim budowałoby autorytet polskiego państwa i byłoby to działanie zmierzające do tego, aby Trybunał Konstytucyjny mógł działać w 15-osobowym składzie. Proszę pamiętać, Konstytucja mówi o 15-osobowym składzie, a nie jakimś składzie niepełnym, tak?
3: Przypomnijmy, prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski wciąż nie dopuszcza 4 sędziów do orzekania. Tymczasem sam Trybunał wydał dziś kolejne ważne rozstrzygnięcie. Uznał za niezgodne z Konstytucją przepisy dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Chodzi o rozporządzenie ministra cyfryzacji określające wzory dokumentów służących do sporządzenia i wydawania aktów takich małżeństw. Jolanta Turkowska.
5: Skład 3 sędziów pod przewodnictwem Bogdana Święczkowskiego przychylił się do argumentacji wnioskodawców, czyli grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ci twierdzili, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, a rozporządzenie narusza podstawowe zasady konstytucji. Tak też wyrok uzasadniał sędzia sprawozdawca Stanisław Piotrowicz.
6: Prawodawca wkroczył w artykuł 18 Konstytucji, który definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.
5: Na wyrok zareagował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
7: Stawiam publiczny akt oskarżenia panu Święczkowskiemu, że łamie konstytucję.
5: Zdaniem nowych sędziów Trybunału skład był wadliwy, więc nie wydał wyroku. Profesor Sławomir Patyra podkreślił, że nie może być elementem ochrony prawnej coś, co samo nie jest zgodne z prawem.
0: Nie można wydawać wyroków w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, naruszając prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
5: Wyroki Trybunału nie są publikowane w Dzienniku Ustaw. Jolanta Truchowska, Polskie Radio.
3: Prokuratura postawiła Danielowi Obajtkowi zarzuty składania fałszywych zeznań w sądzie oraz tłumienia wolności prasy. Chodzi o sprawę zatrudnienia rodziny prawicowego dziennikarza Piotra Nisztora w grupie Orlen oraz polecenie usunięcia ze stacji paliw wydania tygodnika Nie z parodią papieża Jana Pawła II na okładce. Były prezes Orlenu nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień do czasu zapoznania się z materiałem dowodowym. Michał Makowski.
8: Prokuratura dysponuje nagraniami, na których Daniel Obajtek obiecuje zatrudnienie dla żony Piotra Nisztora w Orlenie, chociaż w sądzie zeznał, że panowie nie znają się zbyt dobrze.
9: Nagrania są autentyczne, jak wynika z opinii biegłych, nie są zmanipulowane ani poprzez poszatkowania, ani poprzez łączenie różnych innych nagrań.
8: Powiedział rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba. Były prezes Orlenu odpiera zarzuty, twierdząc, że nagrania są zmanipulowane.
10: W tym czasie nie było pana Nisztora w moim gabinecie, mam pełne na to dowody. To jest jeden wielki zbitek manipulacji.
8: Za krzywoprzysięstwo w sądzie grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Były prezes Orlenu zamierza zapoznać się z materiałem dowodowym i będzie oczekiwał na kolejne wezwanie do prokuratury. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: Pod koniec ubiegłego roku prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Danielowi Obajtkowi. Sprawa dotyczy nadużycia uprawnień i narażenia spółki Orlen S.A. na stratę ponad 390 tysięcy złotych poprzez zamówienie usług detektywistycznych do prywatnych celów, na przykład zbierania informacji o politykach opozycji w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości.
11: Suma wydarzeń.
3: Nie będzie dymisji w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Wiceminister Ireneusz Raś zostanie na stanowisku, poinformował w rozmowie z Radiem Łódź minister sportu Jakub Rutnicki. Chodzi o sprawę mikrokawalerek w Łodzi, na których wynajmie miał zarabiać Ireneusz Raś, zanim wstąpił do rządu. Część polityków mówi o konflikcie interesów, bo wiceminister Raś przewodniczył w pracach nad ustawą o najmie krótkoterminowym. Wiceminister odparł jednak zarzuty, podkreślając, że nieruchomości sprzedał jeszcze przed

0: otrzymaniem mandatu posła. I jak dodał, nie ma w tej sprawie nic do ukrycia. Tłumaczenia są wystarczające i dymisji nie będzie, poinformował minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
1: Nikt o takich decyzjach nie mówi, no bo sytuacja jest dość jasna. Jestem w kontakcie z panem ministrem. Pan minister w swoim oświadczeniu te kwestie, które mu zarzucano, wyjaśnił w sposób absolutnie wyczerpujący i transparentny.
0: 3 miesiące przed wejściem do rządu Ireneusz Raś sprzedał 2 lokale bratu. Trzecia z mikrokawalerek w ramach podziału majątku miała trafić do jego byłej żony. Polityk zapewnił w oświadczeniu opublikowanym w swoich mediach społecznościowych, że prace nad projektem ustawy nie były oparte na jakichkolwiek relacjach osobistych czy prywatnych interesach. Podkreślił także, że nie ma on wpływu na to, w jaki sposób lokale są wykorzystywane przez jego brata i byłą żonę.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Produkcja rakiet do systemów Patriot była najważniejszym tematem rozmowy Wołodymira Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Poinformował o tym na telegramie ukraiński prezydent. Podkreślił, że Kijów będzie współpracować z Waszyngtonem, ale aby jak najszybciej doszło do przerwania wojny z Rosją. Maciej Jastrzębski.
3: Informując o rakietach dla systemów Patriot, Wołodymyr Zełenski przypomniał, że Ukraina dostała od Stanów Zjednoczonych licencję na ich produkowanie. Wspomniał też o innych pomysłach, które mają pomóc Ukraińcom w obronie przed rosyjskimi rakietami i dronami. Istotne jest też aktywowanie procesu dyplomatycznego. Nasze zespoły uzgodnią detale dalszego współdziałania. Jestem wdzięczny Stanom Zjednoczonym za twarde poparcie, napisał Wołodymyr Zełenski. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Jest projekt zarządzania cieśniną Ormus. Główne założenie stanowi wprowadzenie systemu opłat przypominającego dobrowolne opłaty za ślad węglowy w liniach lotniczych. Scenariusz ten odbiera kontrolę Iranowi, który próbuje ją wymóc, zamykając cieśninę przed wrogimi statkami.
4: Oman przedstawił Iranowi plan zarządzania cieśniną Ormus popierany przez państwa Zatoki Perskiej. Zakłada on, że oba te kraje będą zarządzały nią wspólnie za dobrowolnymi opłatami. To właśnie ta dobrowolność ma spowodować, że opłaty będą zgodne z prawem morskim, które zakłada swobodę żeglugi na wodach międzynarodowych. System byłby podobny do tego, który obowiązuje w azjatyckiej cieśninie Malaka. Tam Indonezja, Malezja i Singapur proszą statki o wnoszenie dobrowolnych składek na finansowanie nawigacji, ochrony środowiska i operacji poszukiwawczo-ratowniczych. Na razie nie ma formalnej odpowiedzi Iranu. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
0: Region Madrytu stopniowo wraca do normalności po największym pożarze w historii regionu. Władze odwołały ewakuację w kolejnych 8 miejscowościach, a mieszkańcy wracają do domów. Strażacy ostrzegają jednak, że zagrożenie nie minęło. W stolicy Hiszpanii jest nasz reporter Mateusz Czmiel.
5: Jestem teraz w centrum Madrytu. Mimo pożarów życie toczy się tutaj normalnie. Działają sklepy, restauracje i komunikacja miejska, bo najbliższy duży pożar znajduje się około 60 km od centrum. Władze natomiast zalecają śledzenie komunikatów służb podczas zadymienia, ograniczenia aktywności na zewnątrz i zamykanie okien, a także noszenie maseczek. Z tego co obserwowałem, to maseczki noszą tutaj pojedyncze osoby. Te pożary w zachodniej części regionu Madrytu nadal pozostają najbardziej aktywne, choć strażakom udało się już zahamować ich rozprzestrzenianie. Sytuację natomiast może pogorszyć kolejna fala upałów. Synoptycy ostrzegają, że od jutra na termometrach znowu będzie po 39 stopni Celsjusza w cieniu, a to może znacznie pogorszyć sytuację. Z Madrytu dla Polskiego Radia Mateusz Czmiel.
0: Równolegle Ministerstwo Spraw Zagranicznych sugeruje, by odłożyć wyjazdy w rejony zagrożone pożarami w Hiszpanii i we Francji. Taki apel przekazał Polskiemu Radiu rzecznik resortu Maciej Wewiór. W obu państwach strażacy walczą z rozprzestrzeniającym się żywiołem, a wysokie temperatury komplikują akcje gaśnicze. Rzecznik MSZ przekazał, że nie ma sygnałów, aby Polacy byli poszkodowani w związku z pożarami lub by ktokolwiek potrzebował pomocy służb konsularnych na miejscu.
6: Chcemy zaapelować do naszych obywateli, aby po pierwsze i najważniejsze stosowali się do poleceń lokalnych służb ratunkowych, policji, aby śledzili komunikaty. Tam na miejscu te służby wiedzą najlepiej, gdzie ten pożar się rozprzestrzenia, jak wygląda sytuacja na miejscu.
0: Rzecznik MSZ Maciej Wewiór zaapelował również, aby polscy obywatele rejestrowali się w systemie Odyseusz.
6: Jeśli ktoś nie musi jechać, sugerujemy odłożenie. wyjazdu w tamte regiony, jeśli przebywa albo musi być w tamtych okolicach, bardzo mocno sugerujemy zainstalowanie albo aplikacji Odyseusz, albo zarejestrowanie

0: się przez portal, tak aby otrzymywać na bieżąco informacje o tych zagrożeniach.
1: Informacje publikowane są również na stronie internetowej resortu.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest zarzut dla kolejnego jednego z dwóch zatrzymanych po brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy we Wrocławiu. Na atak zdecydowanie zareagował premier Donald Tusk. Joanna Stankiewicz.
3: Dwóch sprawców pobicia zostało już zatrzymanych. Rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu Jakub Dłubacz powiedział, że prokuratura postawiła już jednemu z nich zarzuty.
4: Zarzut dotyczący pobicia wspólnie i w porozumieniu z pozostałymi napastnikami, przemoc na tle narodowościowym, a także znieważenia na tle narodowościowym.
3: Do brutalnego pobicia odniósł się też premier Donald Tusk, który podkreślił, że trzeba wydać wojnę przemocy.
5: Zwracam się bezpośrednio do pana prezydenta, żeby przestał milczeć w tej sprawie. Bardzo chwalił ustawki jako męskie walki, wręcz szlachetne.
3: Jak ustalili policjanci, początkiem bójki, w której ucierpiała para Ukraińców, była sprzeczka w kolejce w sklepie, która później przeniosła się na ulicę. Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Ratownicy i opiekunowie mogli zobaczyć, że 7-latek tonie w akwaparku. Tak wynika ze wstępnych ustaleń prokuratury. Wczoraj podczas wakacyjnej szkoły pływania w akwaparku Fala w Łodzi chłopiec najpierw przez 3 minuty się topił. Później utonął na 6 minut z wody. Wyciągnął go klient basenu. 7-latek walczy o życie w szpitalu Matki Polki. Jego stan jest skrajnie ciężki. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, a wstępna kwalifikacja czynu na pewno się zmieni, mówi Radio Łódź prokurator Paweł Jasiak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
6: Mówimy tutaj co najmniej o ciężkim uszczerbku na zdrowiu, ale oczywiście no, tutaj jesteśmy uzależnieni od tego, jak będzie się rozwijał stan zdrowotny pokrzywdzonego.
1: Jak ustalili śledczy, zajęcia były prowadzone przez 3 osoby z prywatnej szkółki pływackiej, a 2 ratowników akwaparku było na stanowiskach, z których można było zobaczyć tonącego chłopca.
6: Konieczne będą dalsze oględziny monitoringu, konieczne będzie poprzesłuchiwanie dodatkowych osób. Przede wszystkim zabezpieczyliśmy umowy pomiędzy akwaparkiem a tą zewnętrzną szkółką oraz pomiędzy akwaparkiem i ratownikami. No i trzeba będzie szczegółowo ustalić, jaki był zakres kompetencji tych osób.
1: To straszne, mówił Radiu Łódź ojciec innego dziecka, które uczy się pływać w grupie na fali.
7: Nadal prowadzimy nasze dziecko, ale no wywołuje taka sytuacja niepokój i myśli w głowach rodziców, że coś po prostu może pójść nie tak pod naszą nieobecność.
1: Akwapark Fala to jeden z największych parków wodnych w Polsce. Dziki, lisy, jenoty, sarny, borsuki czy bobry. Dzikie zwierzęta dobrze czują się w Olsztynie. Często daje się we znaki mieszkańcom Łabędź. Atakuje kierowców i czarne samochody. Borsuk podkopał się pod urząd wojewódzki, a lisy z kolei sieją postrach na jednym z parkingów, oczekując na dokarmianie. Wobec dzikich zwierząt interweniuje ekopatrol Straży Miejskiej, mówi komendant Jarosław Lipiński.
8: To atakowanie, czy nawet niszczenie jakiejś infrastruktury, czy nawet utrudnienie w życiu. I różne są te zgłoszenia. Praktycznie każdego dnia nasi strażnicy z ekopatrolu takie interwencje podejmują. To lisy, łabędzi, dzików, bo ptaków, jeży, borsuki, jenoty. No i oczywiście sarny, które też w naszym mieście dość często przebywają.
1: Ekopatrol Straży Miejskiej interweniuje wobec dzikich zwierząt około 100 razy tygodniowo. Najczęściej są to ptaki. Niewidoma seniorka z Gdyni poleci w podróż do Australii. Pani Helena marzyła o tej wyprawie przez całe życie, a pomógł jej 25-letni influencer Damian Stefańczyk, który nagrał z nią międzypokoleniowy podcast i ogłosił zrzutkę na tę podróż. W ciągu kilku godzin udało zebrać się prawie 100 tysięcy złotych, mówiła reporterce Radia Gdańsk Annie Rębas pani Helena, która w tym roku kończy 90 lat.
9: Pojadę do wymarzonej Australii. Najważniejsze być w operze w Sydney i przytulić misia koale.
10: A skąd ta Australia się w ogóle pojawiła?
9: Nie wiem, to od lat miałam takie marzenie, żeby tak mnie ciągnie tam do tej Australii. Może tam się coś ma zdarzyć takiego, co będzie miało znaczenie na całe życie. Jak tak wszystko pójdzie, jak do dzisiaj idzie, no to polecę.
1: Podróż na Antypody zaplanowano na wrzesień. Seniorka z Gdyni planuje o swojej wyprawie napisać książkę. W wieczornej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała dziś Kamila Kuzar. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Ewa Worobiec.

0: wkrótce. Dziękuję. Do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
5: 22 minuty po godzinie 23.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Lepiej późno niż wcale, drodzy Państwo. Ministerstwo Infrastruktury chce uregulować rynek hulajnóg elektrycznych, które mają bardzo mocne silniki i są zagrożeniem dla uczestników ruchu, dla pieszych, ale też dla rowerzystów. Kolejne wahania ropy na rynku i ceny paliw na polskich stacjach. Dlaczego mimo spadku cen ropy na giełdzie, ceny paliw na stacjach się nie zmniejszają? Jakie są dalsze prognozy cen paliw? O tym Ewie Wasążnik na naszej antenie opowiadał Marek Klap.
7: Ropa Brent na przykład, czyli ta, która nas bardzo mocno interesuje, tylko w ciągu tych 47 minut staniała o ponad 2 dolary. I tak samo jest z ropą WTI. To między innymi te doniesienia dotyczące spotkania Donalda Trumpa z Wołodymirem Zełenskim, ale także gdzieś tutaj przeważyli jednak roponośni niedźwiedzie, jak to niektórzy mówią o tych wszystkich, którzy grają na spadki. Faktycznie, ta ropa jest tańsza. Jeżeli spojrzymy na ropę WTI, to ona już spadła poniżej poziomu 80 dolarów. Czy to jest drogo? Tak, to jest drogo, ale jeżeli przypomnimy sobie moment z ubiegłego tygodnia, kiedy podchodziliśmy pod 100 dolarów, a w przypadku ropy Brent to było ponad 100 dolarów, to naprawdę wygląda dobrze i pozostaje nam wierzyć w to, że rzeczywiście ta cena ropy i to szaleństwo, o którym wspomniałaś, rzeczywiście definitywnie
8: Marku,
7: się skończyło.
8: A wytłumacz mi, dlaczego jest tak, że kiedy ta ropa drożeje tak bardzo, że podchodzi pod to 100 dolarów, tę barierę psychologiczną 100 dolarów, to ceny na stacjach szaleją i bardzo szybko chcą nadrobić to tempo wzrostu cen. A kiedyś dzieje się to, co się wydarzyło w ciągu tych wspomnianych przez ciebie ostatnio 47 minut, no to my tak szybko tego spadku cen na stacjach paliw nie obserwujemy.
7: Zadałaś pytanie z gatunku moich ulubionych. Faktycznie możemy zauważyć taką tendencję, ale musimy zwrócić uwagę na fakt, że ropa naftowa to jest tylko surowiec. To tak jakbyśmy mówili o cenie chleba przez pryzmat ceny mąki. Czyli musimy cały proces technologiczny rozłożyć na czynniki pierwsze. I teraz dochodzi bardzo ciekawa rzecz, czyli marże rafineryjne. Aha. Czyli ta ropa naftowa wydobywana gdzieś tam na Bliskim Wschodzie albo w innym miejscu, ona musi być odpowiednio przetworzona przez rafinerię. I teraz wyobraź sobie taką sytuację, że jeszcze kilka miesięcy temu te marże rafineryjne wynosiły mniej więcej 20 dolarów. W tej chwili, jak zwrócił uwagę gość magazynu Saldo o 12.30, podchodzą pod 80 dolarów. A zatem ten przerób ropy naftowej jest niestety coraz droższy. No i teraz to wszystko odbija się na cenach oleju napędowego i benzyny.
8: No, rozumiem, dlaczego cena ropy jest coraz wyższa. No bo wiemy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Ormus zablokowany, te sprawy. A te marże rafineryjne, dlaczego one tak szybko rosną? Dlaczego nie ma komu przerabiać tej ropy?
7: No i to jest odpowiedź bardzo bliska temu, co obserwujemy na rynkach. W latach 90. oraz na początku XXI wieku zamykało się wiele rafinerii. Kiedy te marże były bardzo niskie, wszystkim
8: nie opłacało się
7: wydawało,
8: się
7: że to się nie opłaca
8: ropy.
7: I nikt nie inwestował. Jeżeli rafineria była stara, to ona po prostu była zamykana. I wiele firm na całym świecie, to nie tylko problem Europy, właśnie w ten sposób kończyło swój żywot. I teraz w sytuacji, w której wiele rafinerii na Bliskim Wschodzie jest zamkniętych na cztery spusty, no bo sytuacja jest poważna, bo ze względów bezpieczeństwa niektóre zakłady zostały zamknięte. Kiedy w Rosji płoną rafinerie, to taki słodko-gorzki akurat aspekt geopolityki. Tak jest, ale to też przekłada się na marże rafineryjne, bo ktoś tę ropę musi przerobić, a ta ropa sobie czeka w kolejce do przeróbki, a rafinerie pobierają odpowiednią taksę za każdą baryłkę przerobioną ropy naftowej.

0: Dawaj.
1: A klienci stacji benzynowych mówią sobie płacz i płać i pewnie jeszcze tak będzie przez dłuższą chwilę.
0: No trzeba uzupełnić jakoś.
1: Albo można znaleźć alternatywny sposób podróżowania do pracy, no bo nie mówię do szkoły, bo trwają wakacje. Można się, nie wiem, przesiąść do komunikacji miejskiej, tak, na rower, wybrać spacer, pogoda ma być teraz korzystniejsza, albo można wsiąść na hulajnogę.
0: Albo wsiąść na hulajnogę. Ja powiem ci szczerze, że ja byłem entuzjastą tych urządzeń takich, że szybko możemy gdzieś przejechać, ale pojawiło się wiele doniesień, chociażby o tragedii. O wypadkach, które się zdarzają. I faktycznie ten rynek hulajnóg to jest taki rynek, który jest dowodem na to, że czasami technologia wyprzedza prawodawstwo, ustalenia.
1: I refleksje też czasami.
0: No niestety tak. Ministerstwo Infrastruktury, wyobraź sobie, chce uregulować rynek hulajnóg elektrycznych. Nowe przepisy mają uniemożliwić sprowadzanie do Polski i funkcjonowanie w naszym kraju urządzeń, które są zagrożeniem dla uczestników ruchu. Czyli na przykład bardzo mocnych hulajnóg z mocnymi silnikami albo po jakiejś modyfikacjach. To odpowiedzi na rosnącą popularność oczywiście tych jednośladów, które choć przypominają hulajnogi czy rowery elektryczne, w świetle przepisów nimi nie są, gdyż nie spełniają wymaganych kryteriów technicznych. Rzecznik Ministerstwa Infrastruktury Anna Szymańska poinformowała, że projekt jest na etapie rozpatrywania uwag zgłoszonych podczas konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Posłuchajmy, co na temat możliwych zmian mówi pani rzecznik.
2: Jedną z kluczowych zmian w ramach tej nowelizacji będzie wzmocnienie nadzoru rynku motoryzacyjnego realizowanego przez dyrektora transportowego dozoru technicznego. Chodzi m.in. o przyznanie dyrektorowi właśnie tego dozoru transportowego szeregu narzędzi, które są niezbędne do kontroli pojazdów i części wprowadzonych do obrotu w Polsce oraz skuteczniejszego wycofywania niebezpiecznych produktów z naszego rynku.
1: No ale ta propozycja wszystkich problemów nie rozwiąże.
0: No nie rozwiąże, bo na rynku są hulajnogi, z których bardzo łatwo zdjąć podobno taką blokadę i nie wymaga to ani oprogramowania, ani wiedzy technicznej. I tak hulajnoga zamiast przepisowych 20 km na godzinę może jechać na przykład 40, 50, 60. Nie chcę wymieniać dalej.
1: Hula szybciej.
0: Hula szybciej, ale te przepisy muszą iść dalej. I Damian Ziomber, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, pozdrawiamy serdecznie, przysłał mi taką ciekawostkę. Otóż wyobraź sobie, że w Grecji na przykład jest obowiązkowe OC dla hulajnóg elektrycznych, czyli hulajnogi są traktowane tak samo jak samochody albo motocykle. Więc wydaje mi się, że coraz więcej krajów będzie dochodziło do wniosku, nie no, trzeba coś z tym zrobić. To są pojazdy, które mogą wyrządzić szkodę, nie tylko materialną, ale mogą też wyrządzić uszczerbek na zdrowiu, mogą doprowadzić do tragedii i tutaj będą potrzebne dodatkowe normy, dodatkowe przepisy i wiele wskazuje na to, że kolejne kraje będą się włączały właśnie w takie rozwiązania. Ale nic nie zastąpi oczywiście zdrowego rozsądku.
1: Tak, bo hulajnoga to nie hula i dusza.
3: Chociaż regulacje na pewno nie zaszkodzą. Sporo wody w Wiśle musiało upłynąć, żeby ktoś zauważył realny problem. O aktualnych kwestiach ekonomicznych rozmawiali Ewa Wasążnik i Marek Klapa.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: 23.30. Pozostajemy przy kwestiach gospodarczych.
5: Powtórka programu.
6: Portfel seniora.
7: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Portfel Seniora. Przyszły rok ma być przełomowy, tak przynajmniej słyszymy, dla polskich wdów i wdowców. Od 1 stycznia 2027 roku wejdą bowiem w życie zmiany dotyczące tzw. renty wdowiej. Ma ona być podwyższona, zmienić ma się maksymalny pułap wypłat. Triumfalnie ogłosiła to minister rodziny, ja bym powiedziała, jakiś czas temu. No i o tym właśnie my dzisiaj porozmawiamy, a moim gościem jest wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, profesor Sebastian Gajewski. Dzień dobry, panie ministrze.
8: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
7: No właśnie, to od 2027 roku limit drugiego dodatkowego świadczenia rośnie z 15 do 20%. 5%. I to jest ta kluczowa zmiana. Myślę, że zawsze taka zmiana jest taka przemawiająca. Niezmienna natomiast pozostaje zasada, że wdowy i wdowcy będą mieli prawo wyboru w zależności od tego, co im się bardziej opłaci, czy będą pobierali to swoje świadczenie i częściowo świadczenie męża, czy

0: też odwrotnie. Ale myślę, że na początek warto, żebyśmy chyba wyjaśnili od razu, trochę przypomnieli, tak, co to jest ta renta wdowia. No i teraz powiedzieli, dlaczego, skąd ta podwyżka się w ogóle bierze.
1: Renta wdowia to nie jest nowe świadczenie. Renta wdowia to jest pewna zasada pobierania dwóch świadczeń, do których mamy prawo jako wdowy lub wdowcy. W przeszłości było tak, że jeśli ktoś miał własną emeryturę oraz rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku, to mógł wybrać jedno z tych świadczeń i tylko jedno mógł pobierać. Na przykład własną emeryturę albo rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku. Renta wdowia tę zasadę zmienia. Zakłada ona, że możemy pobierać albo własną emeryturę w całości, a rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku w 15%, albo rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku w 15% w całości oraz 15% własnej emerytury.
0: I to mamy dziś.
1: Mamy to dziś, czyli wprowadziliśmy tę zasadę, która w Polsce nigdy nie obowiązywała, ale która obowiązuje, jeżeli chodzi o łączenie emerytury z rentą rodzinną po zmarłym współmałżonku w wielu państwach Unii Europejskiej, na przykład na Litwie, w Czechach, we Włoszech, czy w Niemczech. Tam już od lat seniorzy i seniorki taką możliwość mieli. W Polsce byli jej pozbawieni. No i nasz rząd ustawą z 2024 roku, od 1 lipca 2025 roku, czyli jesteśmy chwilę po roku obowiązywania, wypłacania emerytur i rent rodzinnych na zasadzie renty wdowiej, taką możliwość wprowadził. Pierwszy rok wypłaty renty wdowiej to 2025, drugi rok to 2026. Myśmy od początków przewidzieli, że renta wdowia będzie wdrażana krocząco. Nie ukrywam, że jest to związane z możliwościami finansowymi budżetu państwa, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz pozostałych funduszy, z których są wypłacane emerytury i renty rodzinne dla seniorów i seniorek, którzy są w różnych systemach, czy to w systemie powszechnym, rolniczym, czy w systemach mundurowych. I od początku ten model zakładał, że najpierw mamy półtora roku, gdzie drugie świadczenie pobieramy w wysokości 15%, a od 2027 roku, od 1 stycznia podwyższamy ten próg drugiego świadczenia, które możemy łączyć z pierwszym świadczeniem, z 15% do 25%. Jest to zmiana istotna, dlatego że za rok 2025 średnia wypłata drugiego świadczenia, albo inaczej, ten średni zysk, który miał senior, seniorka z tego powodu, że łączy dwa świadczenia na zasadzie renty wdowiej, wynosi 350 zł. W kwietniu tego roku to już jest 370 zł, ale nasze prognozy wskazują, że od 1 stycznia 2027 roku będzie to już średnio 600 zł. 600 zł średnio w portfelu. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że są osoby, które mają te świadczenia niższe. Są osoby, które mają wyższe, ale średnio 600 zł dla wdowy lub wdowca co miesiąc w portfelu to jest naprawdę istotna pomoc.
0: Skoro tak rozmawialiśmy, to jeszcze może tak wyjaśnienie jakieś. Jak to jest, panie ministrze, czy w większości, czy ma pan takie informacje, czy w większości to jest tak, że pobierana jest 100% swojej emerytury i 50% małżonka, czy odwrotnie?
1: To jest to mocno uzależnione od tego, kto jakie świadczenie pobiera. Z reguły jest tak, że w przypadku mężczyźni raczej pobierają własną emeryturę w całości i 15% renty rodzinnej po zmarłej współmałżonce. Natomiast w przypadku kobiet ta proporcja jest odwrotna. To znaczy większość kobiet decyduje się na pobieranie renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku w całości, natomiast swoją emeryturę pobiera w części. No jest to związane z przeciętnymi różnicami wysokości świadczeń między kobietami i mężczyznami. Oczywiście są indywidualne przypadki, w których rysuje się to odwrotnie.
0: No to teraz już wróćmy do tych nowych 25%, bo na pewno seniorzy czekają na to z nadzieją. I wyjaśnijmy, po pierwsze, czy trzeba będzie składać znowu jakiś wniosek, czy to się będzie działo automatycznie, że 25% zamiast 15% to jest jedno. A po drugie, czy państwo szacują? Myślę, że na pewno, skoro już sam pan zauważył, że to kwestia oczywiście też budżetu tutaj gra rolę, że teraz będzie po tej podwyżce więcej osób korzystało z tych rent wdowich i w związku z tym będzie to większy wydatek, czy może wręcz odwrotnie. Wydawałoby się to paradoksalne, ale nie do końca tak jest, dlatego że no, mamy też różne inne świadczenia, mamy waloryzację, więc może być tak, że na przykład mniej osób będzie uprawnionych do tego, żeby w ogóle to świadczenie pobierać. Więc ja

0: Jak to jest? Najpierw czy wniosek, a potem jak to szacujecie?
1: Dwie rzeczy. Jeśli chodzi o podwyżkę tego procentu drugiego świadczenia, które można łączyć z świadczeniem w całości, to tutaj trzeba podkreślić, że ta zmiana nastąpi automatycznie od 1 stycznia 2027 roku. Czyli seniorzy i seniorki, którzy pobierają rentę rodzinną i emeryturę na zasadzie renty wdowiej, powinni spodziewać się w swoim terminie wypłatowym styczniowym, że te świadczenia trafią do nich już w wysokości uwzględniającej, że od 1 stycznia 2027 roku można łączyć drugie świadczenie na zasadzie renty wdowiej nie w wysokości 15% tego świadczenia, ale 25% tego świadczenia. Jeśli chodzi o wzrost wydatków, to oczywiście tak, z powodu tych 25% zamiany 15% na 25% szacujemy, że koszty, które będziemy ponosić jako Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, budżet państwa, pozostałe fundusze, z których wypłacane są świadczenia dla seniorów i seniorek, one wzrosną. Na rok 2026 planowaliśmy, że maksymalne wydatki związane z rentą wdowią będą wynosić około 8 miliardów złotych. W przypadku 2027 roku są to kwoty rzędu 12-14 miliardów złotych. No, to te dane pokazują wyraźnie, że renta wdowia jest jednym z największych, jeśli nie największym programem społecznym tego rządu, bo te wszystkie pieniądze trafią co miesiąc do portfeli polskich seniorów i seniorek. A jeśli chodzi o związek waloryzacji z dostępnością renty wdowiej, to renta wdowia została tak skonstruowana, żeby waloryzacja nie miała wpływu na to, czy ktoś ma prawo do korzystania z obu świadczeń na zasadzie renty wdowiej, czy nie. Bo trzeba zwrócić uwagę, że wprawdzie mamy próg maksymalnej wysokości świadczeń pozostających w zbiegu, czyli że powyżej pewnej kwoty nie możemy już pobierać renty rodzinnej i własnej emerytury na zasadzie renty wdowiej.
0: Ten próg to jest mniej więcej ta kwota.
1: Ten próg to jest trzykrotność minimalnej emerytury, ale zwracam uwagę,
0: że... Około 5000 zł, po kawałkiem.
1: Tak. Mhm. Ale zwracam uwagę, że co roku nie tylko waloryzacji podlegają renty rodzinne i emerytury, czy pozostałe świadczenia emerytalno-rentowe, ale tej waloryzacji również podlega minimalna emerytura. W związku z czym, skoro co roku rośnie nam ten próg o wskaźnik waloryzacji, a wysokość emerytur i rent rodzinnych również rośnie co roku o ten sam procent, to nie ma ryzyka, że z powodu waloryzacji ktokolwiek wypadnie z renty wdowiej. Może się tak zdarzyć, jeżeli na przykład dojdzie do podwyższenia świadczenia. Na przykład ktoś ze względu na to, że pracuje podczas emerytury, odprowadza składki emerytalne, zdecyduje się przeliczyć sobie świadczenie i tym samym je podwyższyć. Wtedy jego emerytura będzie wyższa. No i może zdarzyć się, że ze względu na wzrost własnej emerytury zbliży się do tego progu lub go przekroczy. Natomiast sama waloryzacja nie tworzy takiego ryzyka.
0: No dobrze, to teraz mamy też drugi taki limit właśnie dotyczący tego, o czym tutaj już trochę powiedzieliśmy, czyli o tych uprawnieniach do korzystania z renty wdowej, bo ma wzrosnąć limit tej własnej wypracowanej emerytury, która no daje prawo, żeby pobierać tą część emerytury męża lub żony. Jeszcze przed wejściem ustawy było wiele takich zastrzeżeń co do tego, co do nierówności, bo takie były te zastrzeżenia, obywateli wobec prawa, czyli naruszenia artykułu 32 Konstytucji. Czy tu rząd to zmienia, czy jednak nie, mimo tych zastrzeżeń, jedynie podwyższa limit? Jak to jest uzasadniane, może tak?
1: W tej chwili w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Ministerstwie Finansów i Gospodarki nie prowadzimy prac legislacyjnych, które zmierzałyby do zmiany przepisów ustawy z 2024 roku, na podstawie której wypłacane są świadczenia na zasadzie renty wdowiej. Kształt tych przepisów został wynegocjowany między poszczególnymi partnerami koalicyjnymi, no i przede wszystkim między Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Ministerstwem Finansów i Gospodarki. My oczywiście dostrzegamy szereg mankamentów tej regulacji z 2024 roku, w szczególności jeżeli chodzi o warunki dostępu do renty wdowiej. Tutaj otrzymujemy wiele sygnałów od seniorów i seniorek, że w szczególności ten warunek 5 lat, że śmierć współpracownika współmałżonka, po którym pobieramy rentę rodzinną, nie mogła nastąpić wcześniej niż

0: na 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego przez wdowę lub wdowca. My te sygnały otrzymujemy, analizujemy je i w dużej mierze rozumiemy powody, dla których seniorzy i seniorki są niezadowolone z tego czy z innych rozwiązań, które składają się na tę regulację. Jednak trzeba podkreślić, że wszystkie zmiany w warunkach dostępności do renty wdowiej, one pociągają za sobą wzrost wydatków w tym celu, wydatków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z budżetu państwa, z innych funduszy, a ich strażnikiem jest minister finansów i gospodarki. My prowadziliśmy korespondencję z Ministerstwem Finansów i Gospodarki. Czy minister finansów widzi możliwość dokonania takich zmian? W tej chwili minister finansów i gospodarki stoi na stanowisku, że rozwiązania dotyczące renty wdowiej, te wynikające z ustawy z 2024 roku, są rozwiązaniami optymalnymi i odpowiadają one możliwościom budżetu państwa i innych funduszy. Natomiast chcę podkreślić, że ustawa z 2024 roku zawiera jeden bardzo istotny przepis. Ten przepis wskazuje, że w 2028 roku, jest to obowiązek prawny, Rada Ministrów przeprowadzi przegląd renty wdowiej i w szczególności rozważy, czy istnieje możliwość zwiększenia tego procentu drugiego świadczenia z 25% na wyżej, na przykład na 30%, 40% czy 50%, jak miało, jak było to określone.
1: Chciałam powiedzieć, panie ministrze, zapowiedź była 50, więc tutaj no, to nie jest jakieś specjalnie coś nowego, tak? Było zapowiadane, że to będzie 50 na etapie, kiedy zapowiadano, że taki pomysł w ogóle
0: tak,
1: będzie.
0: Było w 50% drugiego świadczenia, było przewidziane w projekcie obywatelskim, który został przygotowany przez Lewicę i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Pod takim projektem, pod takim rozwiązaniem zbieraliśmy podpisy. Realia są jednak takie, że jako Lewica nie dysponujemy samodzielną większością w Sejmie i Senacie. Jesteśmy formacją koalicyjną. Ministerstwo Rodziny nie zastępuje też całego rządu. To rozwiązanie, najpierw 15%, potem 25%, zostało wynegocjowane z ministrem finansów i gospodarki oraz z pozostałymi partnerami koalicyjnymi. My po to włączyliśmy ten obowiązek prawny po stronie Rady Ministrów, aby dokonać takiego przeglądu renty wdowiej w 2028 roku, żebyśmy w nowych realiach, nowej kadencji mogli wspólnie zastanowić się nad tym, czy mamy takie możliwości i czy możliwe jest zwiększenie procentu drugiego świadczenia, ale także zmiana warunków dostępności do renty wdowiej. Tu już powiem nie tyle jako przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale jako Lewicy w rządzie, że my będziemy dążyć do tego, ażeby w kolejnej kadencji ten procent drugiego świadczenia został zwiększony z 25% i będziemy dążyć do tego, żeby część tych warunków dostępu do renty wdowiej, które są dzisiaj uważane przez wielu za niesprawiedliwe, uległe zmianie.
1: No skoro już tak pan minister powiedział, to ja się odwołam. Nie sposób się nie odwołać do takich słów sprzed kilku, może już teraz kilkunastu dni marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który zadeklarował, że w kolejnym roku będą większe zmiany, mówiąc o rencie wdowiej, i powiedział, że wszyscy samotni seniorzy, emeryci było powiedziane, wszyscy samotni emeryci będą te renty wdowie dostawać. Według mnie to oznacza zniesienie limitu kwotowego. Jak wszyscy, to wszyscy. Czyli rozumiem, niezależnie od tego, ile mają swojej emerytury. Gdybym dalej posunęła się, to bym powiedziała, że też niezależnie od tego, kiedy im zmarł małżonek. Mówił też, jeszcze coś dodam, że wyniesie ona 50% świadczenia małżonka. Co pan na to? Bo to nie jest rok 28, a właściwie 29, bo jak przegląd 28, tylko to jest przyszły rok 27. Co pan na to? Wzbudziło to pewnie nadzieję wielu seniorów.
0: I oczywiście, i bardzo dobrze. My w tej chwili jako Lewica jesteśmy w trasie ministrów. Jeździmy po całej Polsce, rozmawiamy z wyborcami, z mieszkańcami. W tę sobotę ja będę miał przyjemność być między innymi w Giżycku i w Szczytnie. Do nas te sygnały od seniorów, seniorek, zarówno zadowolenia z renty wdowiej, że dostaję,
1: jak
0: że
1: i niezadowolenia, że za mało
0: 500 złotych więcej,
1: nie
0: docierają, ale także docierają do nas sygnały niezadowolenia, tak, czy frustracji. Dla nas, jako dla Lewicy, kluczowe jest to, żeby doprowadzić do tego. Oczywiście mówimy tutaj o realiach kolejnej kadencji. To będą tematy, o których będziemy chcieli mówić w kampanii wyborczej. Jest doprowadzenie do tego, że renta wdowia w maksymalnie możliwym stopniu będzie odpowiadać temu, co zostało przewidziane w projekcie obywatelskim, który przygotowaliśmy w 2022 roku.

0: roku i pod którym zbieraliśmy podpisy. I tak, w projekcie obywatelskim wysokość drugiego świadczenia w zbiegu to było 50%. W projekcie obywatelskim był limit świadczeń w zbiegu, ale on był znacznie wyższy. Nie była to trzykrotność minimalnej emerytury, tylko trzykrotność emerytury przeciętnej, a zatem mówimy o tej emeryturze przeciętnej ogłaszanej co roku w lutym przez prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To byłaby w tym roku kwota ponad 10 tysięcy złotych. I o takich zmianach będziemy chcieli dyskutować. Druga sprawa są... Warunek pięciu lat przed osiągnięciem wieku powszechnego wieku emerytalnego przez wdowę lub wdowca. On budzi bardzo wiele zastrzeżeń, bardzo wiele frustracji i my chcemy również ten postulat zaadresować. To będą nasze postulaty, z którymi będziemy szli do kampanii wyborczej i to będą nasze postulaty do umowy koalicyjnej w kolejnej kadencji.
1: A czy będzie to zależało według państwa, według tych państwa postulatów, tak, na kolejną kadencję, od wysokości emerytury danego emeryta? Mówimy sobie... o tych pięciu. No w zasadzie, dobrze, to ja powiem może konkretnie. Jak emeryci usłyszeli, że wszyscy będą dostawać, to pomyśleli tak, nie mam męża, nie mam żony, jestem emerytem, nieważne ile mam emerytury, nieważne kiedy on umarł, będę dostawał i do tego jeszcze 50%.
0: Po pierwsze, renta, renta wdowia jest przeznaczona dla wdów i dla wdowców. To jest pierwsza kategoria, więc trzeba było mieć tego współmałżonka. Po drugie, tak, ona jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które mają prawo do dwóch świadczeń, to znaczy własnej emerytury, no na zasadzie wyjątku także innych świadczeń, ale przede wszystkim jest to własna emerytura oraz renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku. Jeżeli ktoś nie ma prawa do własnej emerytury, co niekiedy się zdarza, na rentę wdowią nie może liczyć i nie będzie mógł liczyć. Jeżeli ktoś nie ma prawa do renty rodzinnej, to na rentę wdowią również nie może liczyć i nie będzie mógł liczyć, bo od początku, od 2012 roku, kiedy ten pierwszy raz ten projekt ustawy został przygotowany przez panią poseł Annę Bańkowską i złożony w Sejmie, od początku renta wdowia to była zasada pobierania renty rodzinnej po zmarłej współmałżonku oraz własnej emerytury. To nie było świadczenie dla osób, które nie mają prawa do drugiego świadczenia, bo renta wdowia, powiedziałem roboczo świadczenie, ale teraz się trochę wycofuję, w takim znaczeniu renta wdowia nie jest nowym świadczeniem, tylko jest zasadą, według której można łączyć dwa świadczenia. Własną emeryturę i rentę rodzinną.
1: Przypomnijmy, panie ministrze, kto ma prawo do renty po zmarłym małżonku.
0: Prawo do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku ma wdowa lub wdowiec, a także
1: dzieci.
0: Nie tylko dzieci, bo to mogą być również rodzice, dzieci pozostające pod faktyczną opieką. W przypadku wdów lub wdowców tutaj mamy różne warunki, bo co do zasady ta renta rodzinna po zmarłym współmałżonku przysługuje tym osobom, które ukończyły 50 rok życia w chwili śmierci współmałżonka, ale może być 40, może to być także 45 lat, tylko tak wtedy trzeba odczekać te 5 lat.
1: I o tym ludzie myślą. Ja od razu przepraszam, że przerywam, ale o tym ludzie myślą. Ja nie bez powodu pana zapytałam, jakie są zasady, bo tymi kategoriami ludzie myślą. Myślą, to ja miałem 45, przekroczyłem 50, nawet 60, bo dzisiaj już jestem emerytem, a tu ta zasada nie obowiązuje.
0: I teraz tak.
1: Bo ten mój mąż zmarł, jak miałem te 42.
0: Jeżeli ktoś ma 50, dzisiaj ma 50 lat i ma prawo do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, to taka osoba renty wdowiej ani dzisiaj nie dostanie, ani w przyszłości nie dostanie, bo nie ma emerytury. My adresujemy rentę wdowią dla osób, które mają i rentę rodzinną, i emeryturę. I ta emerytura powinna być emeryturą w powszechnym wieku emerytalnym.
1: No i dojdzie do tego
0: wieku. I dojdzie do powszechnego wieku emerytalnego. Dzisiaj taka osoba, która nabyła prawo do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, na przykład w wieku 51 lat, ona nie otrzyma możliwości łączenia własnej emerytury z rentą rodzinną po zmarłym współmałżonku, dlatego że śmierć współmałżonka nastąpiła wcześniej... niż 5 lat przed osiągnięciem przez tę osobę powszechnego wieku emerytalnego. Natomiast
1: to, co my planujemy
0: jako Lewica i z czym będziemy chcieli iść do kampanii wyborczej, do kolejnych wyborów i do rządu rządów kolejnej kadencji, to jest zniesienie tego warunku 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.
1: No
0: i to chcielibyśmy seniorom i seniorkom

0: dzisiaj zaproponować.
1: Aha, dobrze. To teraz ja jeszcze nawiążę do jednej wypowiedzi marszałka Sejmu, bo powiedział, że właśnie Lewica będzie tego pilnować. Ale chciałbym te lata ustalić, bo tak, przegląd w 28 roku. Pan mówi, że w przyszłym roku, to jest 27 rok, będziecie iść z tym do kampanii. Czy mam rozumieć, że w 27 roku będzie projekt nowych przepisów, który potencjalnie może być uchwalony i wejść w życie w 28 roku? Czy to będzie ciągle faza projektu, obietnic? Bo i tak będzie tak naprawdę czekanie do 2028 roku i do przeglądu.
0: Projekt ustawy to my mamy już napisany i on leży w szufladzie i czeka. My jesteśmy w stałym kontakcie, w stałej korespondencji w tej sprawie z ministrem finansów i gospodarki, który stoi na stanowisku, że obecne rozwiązania są optymalne z punktu widzenia budżetu państwa. I oczywiście taka jest rola ministra finansów, żeby stać na straży publicznego grosza. Myślę, że minister finansów działa tak w każdym rządzie, nie tylko w rządzie koalicji 15 października. No ale naszą rolą jako partnera koalicyjnego, który jest w tym rządzie i chce tworzyć rząd w kolejnej kadencji, jest tworzenie rozwiązań, do których będziemy chcieli znaleźć większość w kolejnym politycznym rozdaniu.
1: Czyli więc potencjalnie w 28 roku mogłoby nowe rozwiązanie wejść w życie.
0: Projekt ustawy jest gotowy. Kadencja tego rządu i tego parlamentu kończy się w listopadzie 27 roku. Wtedy pewnie odbędzie się pierwsze posiedzenie nowego Sejmu i będzie tworzony rząd. Na pewno my jako Lewica będziemy dążyć do tego, żeby te zmiany w ręcie wdowiej, o których teraz mówiliśmy, znalazły się w agendzie przyszłego rządu.
1: Ale myślę, że już rozumiemy, że w 28 nie ma szansy, czyli 29 jest jakakolwiek szansa, biorąc pod uwagę czas rządu i tak dalej, wyborów.
0: To są rozwiązania szczegółowe. Pamiętajmy o tym, że renta wdowia wchodzi w życie w znaczeniu rozpoczęcia procesu wypłat nie od 1 stycznia 2025 roku, tylko od 1 lipca. W związku z czym różne są możliwe rozwiązania w przyszłości.
1: Nie musimy
0: się upierać przy 1 stycznia. Mamy dobre doświadczenia, bo renta wdowia na każdym poziomie, także tym techniczno-organizacyjnym po stronie ZUS-u się udała. Można takie rozwiązania wprowadzać w życie też od połowy, czy na przykład od ostatniego kwartału danego
1: roku. To jeszcze jedno takie pytanie, które chciałabym tak wyjaśniająco żeby pan minister powiedział. Gdy osoba, która pobiera taką rentę wdową, ponownie wyjdzie za mąż, czy ma prawo do tej renty, bo ja bym powiedziała, że jej możliwości pewnego utrzymania się, jeśli to ma być wsparcie, się zmienia, wówczas poprawia.
0: Tak, i wprost wynika to z przepisów ustawy wprowadzającej rentę wdowią. Jeżeli zawieramy kolejny związek małżeński, to tracimy prawo do łączenia własnej emerytury i renty rodzinnej po zmarłym poprzednim współmałżonku na zasadzie renty wdowiej. Dalej możemy sobie wybrać, czy emerytura, czy renta rodzinna po zmarłym poprzednim współmałżonku, ale już nie możemy korzystać z renty wdowiej. Dlaczego? Dlatego, że od początku mówiliśmy, że renta wdowia to ma być rozwiązanie, które ma zapobiec degradacji ekonomicznej gospodarstw emeryckich wskutek śmierci współmałżonka. Bo jak wiemy, z momentem, w którym umiera współmałżonek, rachunki nie dzielą się przez dwa. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się nowy współmałżonek, zakładamy nowe gospodarstwo domowe, to siłą rzeczy mamy tę drugą osobę, z którą ten ciężar ekonomiczny codziennego życia po prostu dzielimy na dwa.
1: Stąd
0: ta pomoc nie jest tak uzasadniona, jak w przypadku tych osób, które zostają same.
1: Jasne. To jeszcze naprawdę już na zakończenie krótko, panie ministrze, jakby można było. A nie obawia się pan tego, że jednak te limity kwotowe, po przekroczeniu których własnej emerytury nie ma już się prawa do tej renty wdowiej, no będą zniechęcać do dłuższej pracy zawodowej, bo ktoś, a my tego bardzo potrzebujemy, więc dlatego o tym mówimy, ktoś powie, no po co? Jak ja dostanę to w formie, ja już o czternastkach nie wspominam, bo to nie nasz dzisiejszy temat, ale powinno dostanę sobie rentę wdową, połowę tego, co mój małżonek dostał, jak pan mówi, 366 zł, to w zasadzie nie opłaci się, powinien pracować te 2 lata dłużej.
0: Myślę, że tutaj są dwie sprawy. Po pierwsze, te limity kwotowe, one były już w projekcie obywatelskim i one są potrzebne. Wiemy, jakie są średnie emerytury w ZUS-ie, to jest około 3,5 tysiąca złotych, ale już średnie emerytury w systemach mundurowych, one oscylują wokół 6,5 tysiąca złotych. Zarówno w systemie powszechnym bywają bardzo wysokie emerytury. Te wypłaty pojedyncze, 30 tysięcy, 40 tysięcy są takie emerytury. W systemach mundurowych wprawdzie aż tak wysokich emerytur nie ma, ale emerytur bardzo wysokich, powyżej 10 tysięcy złotych, jest tam dużo. Ten limit

0: kwotowy jest potrzebny, bo uważamy, że osoba, która na przykład zostaje z własną emeryturą w wysokości 15 tysięcy złotych, mimo tego, że na pewno jest jej ciężej po stracie współmałżonka, ona nie potrzebuje takiego wsparcia, jak ta osoba, która ma na przykład emeryturę przeciętną ZUS-u, czyli około 3,5 tysiąca
1: rozumiem,
0: złotych.
1: Rozumiem, tylko że moje pytanie ten dotyczyło limit, rynku pracy ten, i tych obaw, że się zaraz nie tego przejdę.
0: Ten limit dzisiaj wynosi 3 minimalne emerytury. Będziemy zastanawiać się, czy nie należy go skonstruować inaczej. Mówię tu oczywiście o tych zapowiedziach, nie tyle Ministerstwa Rodziny, ile bardziej Lewicy w kontekście kolejnej kadencji i kampanii wyborczej. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię związaną z aktywnością na rynku pracy. My oczywiście potrzebujemy przedłużania aktywności na rynku pracy i to jest jasne. Mamy bardzo dobre dane dotyczące zwiększania się aktywności seniorów na rynku pracy, ale myślę, że motywacje do przedłużania tej aktywności zawodowej, one nie mają tylko charakteru finansowego. Oczywiście każdy chce mieć wyższą emeryturę. Oczywiście te osoby, które na przykład nie decydują się w ogóle na przejście na emeryturę i korzystają z PIT-u zero dla seniora, na pewno są zadowolone, bo to jest realny pieniądz, który trafia do portfela. Ale myślę, że dla wielu seniorów, osób starszych, które decydują się utrzymać swoją aktywność zawodową, nie jedyną motywacją są kwestie związane z wynagrodzeniem, ale z aktywnością społeczną, zrobieniem tego, co się lubi, ze społecznym funkcjonowaniem w środowisku
1: Panie
0: pracy.
1: Panie ministrze, ma pan oczywiście rację, ale pewnie rozpętalibyśmy debatę, gdybyśmy zaczęli zaraz analizować, które to grupy dłużej zostają w zatrudnieniu i co wtedy o tym decyduje i które to grupy mają rentę wdową, zderzali to ze sobą. Dobrze, nie
0: to
1: rozpętujemy
0: bardzo
1: tej
0: bardzo ciekawa dyskusja, pani redaktor.
1: Tak, myślę, że na przyszłość jest to ciekawa dyskusja, jak jeszcze będziemy to na pewno analizować. Może będzie taki projekt, który będzie się nam pojawiał w trakcie kampanii, czy w innym momencie, to wtedy do tego wrócimy. Serdecznie panu dzisiaj dziękuję. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, profesor Sebastian Gajewski był naszym gościem. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję i zapraszam na kolejny Portfel Seniora za tydzień. Do usłyszenia.
2: Portfel Seniora. Powtórka programu.
3: No i na dziś to już właściwie wszystko, co dla państwa przygotowaliśmy, ale proszę się nie martwić, bo dziś się kończy za niespełna 2 minuty, a jutro, czyli za chwil kilka, będziemy mieli dla państwa kolejne atrakcje. Dziękujemy serdecznie za wspólnie spędzony wieczór. Życzymy spokojnej nocy. Kamila Kuzar, Rafał Roślik, Eldar Pedorenko i Jakub Kukla. Do usłyszenia.
4: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rzecznik dyscypliny PiS ma zdecydować o losie posłów rozłamowców. To przeciąganie kiepskiego serialu, komentuje Mateusz Morawiecki. Od 38 do 58 tysięcy złotych z dodatkami tyle będzie mógł miesięcznie zarobić lekarz, zgodnie z projektem ustawy. Trwa akcja ratunkowa po silnym trzęsieniu ziemi na południu Japonii. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Nie zostali wyrzuceni z PiS, ale będą musieli tłumaczyć się przed rzecznikiem dyscypliny partyjnej. Mowa o 44 posłach, którzy nie złożyli oświadczenia o wycofaniu się z działalności w stowarzyszeniach o charakterze politycznym. Wśród nich jest m.in. były premier Mateusz Morawiecki, mówi rzecznik PiS Rafał Bochenek.
2: To jest standardowa procedura, która wynika ze statutu Prawa i Sprawiedliwości.

0: Sprawiedliwości. I kiedy te przepisy Statutu Prawa i Sprawiedliwości nie są przestrzegane, wówczas no, powoduje to możliwość zaskarżenia tych decyzji przed sądem, podważenia tych decyzji. Dlatego no, musi być uruchomiona również ta ścieżka z uwagi na kwestie formalno-prawne.
1: Przeciąganie kiepskiego serialu, tak Mateusz Morawiecki ocenia decyzję Komitetu Politycznego PiS. Były premier podkreśla, że jego zdaniem obecne działania PiS-u jako uniemożliwiają skuteczne funkcjonowanie opozycji.
2: Próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, można powiedzieć, który nie służy Rzeczpospolitej. Dlaczego nie służy Rzeczpospolitej? Dlatego, że do naszych zadań, do zadań obozu patriotycznego, do zadań opozycji, każdej opozycji w demokratycznym państwie, należy przede wszystkim to, żeby punktować rząd. W tym rządzie dzisiaj pojawiły się takie patologie, takie nieprawidłowości, takie przewały, że powinniśmy się zajmować tylko i wyłącznie tym.
1: W ubiegły piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że ponad 30 posłów Prawa i Sprawiedliwości zrezygnowało z członkostwa w partii. Według jego wypowiedzi dziś Komitet Polityczny miał jedynie potwierdzić ich decyzję. Sąd rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim odrzucił prywatną ekspertyzę zleconą przez obronę Sebastiana M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Opinia biegłego kwestionowała ustalenia śledczych, mówi obrońca Katarzyna Hebda.
3: Występuje szereg wątpliwości, przede wszystkim co do danych odnośnie kąta skrętu kierownicy. Biegły w wielu miejscach dzisiaj mówił o oczywistej omyłce, tak można bardzo łatwo uzasadnić każdy błąd. W związku z powyższym obrona stoi na zupełnie przeciwnym stanowisku i to wszystko będzie wymagało dalszej weryfikacji.
1: Prokurator Aleksander Duda uważa, że pytania obrony nie zmieniły wcześniejszych ustaleń.
4: Ostatecznym celem prawdopodobnie jest to, żeby odwrócić uwagę od tego, że w wyniku działania oskarżonego 3 osoby poniosły śmierć na drodze. Materiał dowodowy, który dotychczas został zgromadzony w sprawie, w tym w szczególności właśnie ta opinia z zakresu EDR-u, nie pozwala zapomnieć.
1: Sebastian M. nie przyznaje się do winy, grozi mu do 8 lat więzienia. We wrześniu 2023 roku, jadąc BMW z prędkością ponad 300 km na godzinę, wjechał w osobową kiję. Od 38 do 58 tysięcy złotych z dodatkami, tyle będzie mógł miesięcznie zarobić lekarz. Dopuszczalna będzie praca na maksymalnie 2 etatach. Projekt ustawy skierowano do konsultacji. Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski mówi, że medycy będą musieli składać oświadczenia o czasie pracy. Będą też niezapowiedziane kontrole NFZ.
5: Chodzi o tych pracowników medycznych, którzy świadczą usługi w sektorze publicznym i poza sektorem publicznym. Tak? Chcemy zapewnić, żeby pacjenci nasi byli bezpieczni. W przypadku, jeżeli ma kontakt już z systemem publicznym, nie ma przekraczać 2 etatów. Oczywiście za składanie fałszywych oświadczeń grozi kara z kodeksu karnego w odpowiednich zapisach pozbawienia wolności i w ten sposób można też te oświadczenia, ich prawdziwość egzekwować.
1: Za składanie fałszywych oświadczeń lekarzom będzie grozić od 6 do 8 lat więzienia. Do 30 osób może znajdować się pod gruzami centrum handlowego w Kumamoto na południu Japonii. Prefekturę o tej samej nazwie nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1. W regionie zawaliło się wiele budynków i mostów. Pozrywane są drogi.
6: Ponownie oddane do użytku zaledwie miesiąc temu centrum handlowe zawaliło się z powodu potężnego wybuchu. Wstrząsy najprawdopodobniej uszkodziły instalację gazową. Potwierdziliśmy rozległe szkody, w tym ofiary śmiertelne, zawalone budynki, uszkodzone drogi i pożary. Chciałabym przede wszystkim złożyć najszczersze kondolencje wszystkim dotkniętym katastrofą, mówiła premier Sanae Takaichi. Prefekturę Kumamoto dekadę temu także nawiedziło mocne trzęsienie, w którym zginęło 275 osób, a ponad 2700 zostało rannych. Świadkowie mówią, że obecny wstrząs był silny. To nie był lekki wstrząs. Cegły nie odpadały jedna po drugiej. Ten wielki mur przewrócił się w jednej chwili. Władze Japonii ostrzegają, że to nie koniec wstrząsów i apelują o udanie się do centrów ewakuacyjnych. Na obszarach, gdzie wystąpiły silne wstrząsy, nadal utrzymuje się wysokie ryzyko zawalenia się budynków i osuwisk ziemi. W najbliższym tygodniu prosimy o czujność, bo wstrząsy mogą mieć podobną magnitudę do dzisiejszej. Do Kumamoto skierowano ponad 3,5 tysiąca żołnierzy japońskich sił samoobrony. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody. W nocy na Pomorzu możliwe słabe opady deszczu. Temperatura od 10 do 14 stopni. W środę od 20 na północnym wschodzie, przez 26 w centrum.

0: Nie skakałam od razu na głęboką wodę, czyli powolutku pouczyłam się, popracowałam w pasiece społecznej, popracowałam później w pasiece miejskiej na dachu w korporacji i w pewnym momencie...
1: Poczułam chemię do pszczół.
0: Znaczy tą chemię to już czułam, tylko na początku musiałam właśnie stwierdzić, czy to rzeczywiście jest dla mnie, czy w moim życiu te pszczoły znajdą swoje miejsce.
1: Ule uli, jak się okazuje, mogą być i znalazły swoje miejsce. A my dzisiaj trochę porozmawiamy o tym, jak pomagać pszczołom, no bo mówi się o tym, że jeżeli pszczoły wyginą, to za chwilę po nich wyginiemy również my. Nie będzie co jeść, no nie będzie zapylać.
0: Nie jest to prawda tak do końca, ale rzeczywiście nasza dieta stanie się wtedy bardzo uboga.
1: Dlatego warto dbać o pszczoły. No i podobno każdy może to zrobić we własnym
0: zakresie. Tak, jak
1: najbardziej.
0: Zaczynamy od takich prostych rzeczy, co nas otacza, czyli co mamy na balkonie, co mamy w ogródku, co tam sadzimy. I jeżeli wprowadzimy minimalne zmiany, choćby kilka roślin, które będą nektarowały i skorzystają z tego owady zapylające, no to w tym momencie one już mają zapewnione swoje jakieś tam życie.
1: Bardzo często mówimy o tym ostatnio, też w kontekście suszy, żeby właśnie nie kosić tych trawników, żeby nie kosić w mieście, żeby zostawić tą dziką naturę, dziką łąkę, rośliny, które same postanowiły wyrosnąć, bo po pierwsze właśnie to lepiej zatrzymuje wodę, no a po drugie jest też świetnym pożywieniem dla pszczół.
0: Tak, dokładnie, bo to, co nam się wydaje chwastem, to często jest rośliną kwitnącą, która dostarcza pokarmu owadom.
1: W mieście ostatnio jest taka tendencja, żeby mniej kosić. W Warszawie obserwuję to bardzo. Jak jest w Bytomiu? Czy też jest trochę taka polityka właśnie? Mniej kosimy, rzadziej kosimy ze względu i na suszę,
0: cały
1: i na
0: czas mam wrażenie, że w Bytomiu to jeszcze jest takie troszeczkę przypadkowe, chociaż widzę już, że już miejscami jest właśnie takie obkaszanie tylko wzdłuż drogi, żeby kierowcy mieli zapewnioną dobrą widoczność, a dalej pozostawione niekoszone, więc myślę, że to jest taki dobry proces. Natomiast miastem, które dla mnie mistrzowskie jest pod względem właśnie koszenia i niekoszenia ich takich trawników, to jest Białystok. Po prostu to jest coś niesamowitego, jak tam wszystko latem kwitnie i jak właśnie jest to przemyślane.
1: To pozdrawiamy Białystok. Ja byłam 2 tygodnie temu czy
0: no,
1: w Białymstoku.
0: I nie zauważyła pani tego.
1: Zauważyłam przepiękny na przykład ogród różany, który jest tam zaplanowany, ale takiej dzikości, zieleni, no trochę było, ale nie pomyślałabym, wzdłuż, że aż to jest taka...
0: Wzdłuż tych wszystkich tych ulic, które są powiedzmy obwodnicami, wyprowadzają ruch z centrum, tam są obsadzone trawniki, obsiane trawniki, może tak bardziej, roślinami kwitnącymi, miododajnymi. Parę lat temu oni nawet pokusili się o to, żeby obliczyć, jaki to jest zysk dla miasta wizerunkowy. I to wyszły olbrzymie pieniądze, żadnego miasta tak naprawdę, no może oprócz Warszawy, nie stać na zainwestowanie w marketing takich kwot, ale rzeczywiście właśnie ta funkcjonalność przy tym nie została zatracona.
1: Zysk wizerunkowy, finansowy, ale też zysk dla przyrody.
0: A to już jest w ogóle...
1: To jest bezcenne.
0: Tak, to jest bezcenne i to jest poza dyskusją, bo cały czas o to walczymy.
1: Ule pojawiają się czasami w ogrodach, no, gdzieś widzimy jadąc trasą na polach, ale też w pewnym momencie pojawiła się taka moda na ule w mieście. Zresztą wspomniała pani, że miała okazję pracować na takiej pasiece w korporacji. Korporacyjna pasieka na dachu wielkiego biurowca. To było swego czasu modne. Czy to dalej jest modne i czy to jest dobre rozwiązanie pomagające pszczołom?
0: Mam nadzieję, że już się od tego odchodzi. Aczkolwiek te ule, które zostały postawione już na takich dachach, to pewnie w znacznej części tam pozostaną, bo firmy starają się już teraz udowodnić, że to nie był tylko greenwashing i starają się zapewnić tym pszczołom też dobre warunki, żeby te pszczoły no, godnie tam żyły. Początek był taki, że to tak świetnie brzmiało mieć pszczoły na dachu, że te ule stawiano gdzie popadnie, bez żadnego właśnie takiego przygotowania terenu, więc stały właśnie na dachach nieprzygotowanych, na dachach, które były gorące, a w tej chwili coraz częściej na przykład jest tam również właśnie taki zielony dach, czyli wysiewa się łąki kwietne albo sadzi takie specjalne rośliny, które nie rosną bardzo wysokie, ale ładnie zadarniają teren.
1: Taki ul na dachu tak naprawdę wystarczy postawić. To znaczy, jeżeli ktoś miał taki pomysł, wystarczyło kupić gotowy ul, postawić tak. I już się wydawało, że to będzie grało.
0: Myślę, że bardzo dużo złego...
1: I bzyczało.
0: Tak, dużo złego zrobił ten tekst, o którym pani na początku początku powiedziała, że nie będzie pszczół, nie będzie nas, no bo wszyscy to ograniczyli jakby do pszczół miodnych. A tych pszczół jest dużo więcej i nie wszystkie potrzebują uli. Więc to, że my postawimy ul na dachu, nie rozwiązuje problemu, bo często się okazuje, że te pszczoły na przykład nie mają czego jeść. Czyli wracamy do tego, że potrzebujemy nieskoszonych trawników, potrzebujemy terenów zielonych, potrzebujemy w swoich mini ogródeczkach, czyli na przykład na balkonach, żebyśmy tam świadome działania przeprowadzali.
1: Jeżeli chcemy pomagać pszczołom, to wcale nie

0: Nie chodzi o to, żeby postawić im ul, czyli zbudować im dom, tak. Tylko żeby zbudować, przygotować im stołówkę.
1: Tak, dokładnie. No musimy zadbać po prostu o środowisko, którym i pszczoły, i my żyjemy.
0: Stołówka to jedno. Druga rzecz, która jest im potrzebna do życia, to woda. No i też znowu, w mieście można gdzieś się znaleźć. Wiele miast jest nad rzeką. Pytanie, czy pszczoła pobiera wodę z rzeki, potrafi się z niej napić?
1: Tak, pewnie gdzieś tam przy brzegu jest w stanie sobie, bo na pewno nie na środku rzeki, nie ląduje, żeby nabrać sobie wody. Jest w stanie z rzeki sobie spokojnie tą wodę pobrać, jak i z każdego innego akwenu, ale nie zawsze takie coś jest w pobliżu, więc w momencie, kiedy no, ktoś sobie postawi w ogrodzie basen, to niech liczy się z tym, że coś mu w tym basenie wyląduje, więc może najpierw zamiast basenu należałoby poidełko po prostu dla owadów gdzieś w ogrodzie postawić. A zresztą nie tylko dla owadów, bo też dla ptaków się przyda i dla jeży się przyda, więc im więcej poidełek, tym lepiej.
0: No na początku tych upałów tegorocznych też sporo o tym mówiliśmy, żeby myśleć o tych zwierzętach, które szukają właśnie wody, ptaki przede wszystkim szukały poidełek. Potem popadało, kałuże pozostały, więc nie było
1: jeszcze
0: takiej
1: mają
0: potrzeby. Jeszcze było co? No teraz znowu upały, za chwilę znowu ma być inna pogoda. No takie w kratkę te nasze wakacje, ale takie poidełko w zasadzie może sobie stać cały czas, nie przeszkadza.
1: Tak, oczywiście. No jeżeli to jest przy domu, to jak nam wyschnie, to dolejemy tą wodę. Jak jest mokro, to samo się uzupełni.
0: Co jeszcze możemy zrobić dla pszczół? Bo wspomniałyśmy w zasadzie o dwóch rzeczach, czyli nie kosić i dać wodę i to wszystko? To wystarczy?
1: Nie, to nie wystarczy. Znaczy, przy wszystkich działaniach należy włączyć myślenie. Więc jeżeli mamy możliwość na przykład, znaczy jeżeli mamy konieczność używania w swoim otoczeniu jakichś środków chemicznych, czy to do zwalczania mszyc, czy to, nie wiem, pojawiają się nam jakieś owady, których byśmy nie chcieli mieć, no to też weźmy pod uwagę to, że te środki oddziałują na pszczoły. Nie tylko na to, co tam konkretnie, na przykład na te zwalczanie mszyc. Do zwalczania mszyc może też się doskonale przydać nam biedronka i zwabmy te biedronki do swego otoczenia, zanim spryskamy. No jak już się nie pojawi, no to wtedy najczęściej zachodzi jednak ta konieczność użycia tej chemii. Ale warto wiedzieć, że większość pszczół w ciągu dnia właśnie będąca na kwiatach, jak zostanie spryskana jakimś środkiem chemicznym, to ona już nie będzie miała wstępu do ula, bo ona ma inny zapach niż cała rodzina. I taka pszczoła nie zostanie wpuszczona, a pszczoła taka ulowa poza ulem, no niestety nie przeżyje.
0: Ale to też jest niesamowite, bo niektóre pszczoły żyją w ziemi, w takiej dziurce, norce,
1: tak.
0: A ta, która żyje w ulu, już jakby nie poradzi sobie poza domem.
1: No niestety, ona nie jest przyzwyczajona, ona po prostu nie ma tego w genach. No, to jest zwierzę stadne, które potrzebuje całej rodziny do funkcjonowania.
0: Która zresztą funkcjonuje jak dobrze naoliwiona maszyna, jak dobrze nakręcony zegarek i każdy ma tam swoją rolę. Czyli ta chemia na pewno im może zaszkodzić, a to co na wsiach, bo zawsze się mówiło, że to tam właśnie jest im najlepiej, to co im szkodzi? Poza właśnie
1: na
0: chemią.
1: Wsiach wiele rzeczy szkodzi. Przede wszystkim w momencie, kiedy zmienił się sposób gospodarowania na wsi, czyli takie małe poletka, które należały do dużej grupy ludzi, zaczęły być scalane i pojawiły się olbrzymie areały, zaczęły być obsiewane tylko jednym rodzajem jakiegoś tam, czy zboża, czy rzepaku, czy no, kukurydza teraz jest też bardzo popularna. I w momencie, kiedy nam taki olbrzymi obszar kwitnie, to ten olbrzymi obszar później przestaje kwitnąć. I tam niestety nie ma nic, co te pszczoły mogłyby zjeść, bo kiedyś jeszcze zboże na przykład było wymieszane przez przypadek, zanieczyszczone to się nazywało makami i chabrami, a na makach i na chabrach rzeczywiście pszczoły były w stanie sobie znaleźć coś tam do jedzenia. W tej chwili te zboża są naprawdę bardzo dobrze wyselekcjonowane i takich rzeczy nie ma, więc jedynie jakby świadomy rolnik jest w stanie pozostawić tą niezaoraną miedzę obsianą jakimiś takimi przypadkowymi roślinami, albo które się same zasieją, albo którym on pomoże się zasiać i wtedy rzeczywiście jest szansa, że coś tam będzie do jedzenia. Inną sprawą jest taka kwestia estetyki. Gdzieś tam kiedyś się pojawiło właśnie te sadzenie tuj jako sposób odgradzania się. Tuja nie jest w żaden sposób miododajna, w dodatku jest bardzo taką drenującą teren rośliną, pod nią nic nie rośnie. Połączenie estetyki tuja plus trawniczek, na którym też nie ma śladu po mniszku, no niestety to nie sprzyja żadnym owadom.
0: A jak daleko jest w stanie polecieć pszczoła w poszukiwaniu jedzenia? Bo rzeczywiście jak kwitnie ten rzepak, to jest przepiękne pole rzepaku,
1: tak.
0: To jest stołówka 24 na dobę, ale przez kilka pewnie dni, to, może tygodni.
1: Tak, to jest...
0: Potem się kończy, więc nie da się przeprowadzić, bo trzeba by było wtedy ten ul na przykład przeprowadzić, co też się zdarza.
1: Tak, są pasieki wędrowne, które jeżdżą za pożytkami.
0: I jest to też rozwiązanie.
1: Tak, oczywiście jest to rozwiązanie. Natomiast pszczoła taka, która wylatuje, jest w stanie pokonać mniej więcej odległość 3,5 kilometra. I to jest odległość w tą i z powrotem. Przy czym jak ona pokona te ponad 1,5 kilometra,

0: metra i znajdzie coś, to wracając ona to zje, więc to jest takie nieefektywne. Ona jest w stanie dużo dalej niż na przykład murarka, bo murarka to leci na jakieś 300 metrów, czyli miodna jest w stanie dalej dolecieć, ale jesteś w stanie to wszystko zjeść w trakcie tego lotu, no i ten lot nieefektywny, w dodatku jeszcze w ulu
1: takie twarde zasady planują,
0: tak, kto wraca z pustym, to nie wchodzi też, więc taka pszczoła, no, musi znowu polecieć i znowu szukać czegoś, więc im bliżej będą pszczoły miały pożywienie, rośliny kwitnące, tym lepiej. I to nie tylko dla miodnej, ale dla każdej.
2: Ale to niesamowite, że ona leci, wraca i jeżeli nic nie ma, to strażniczki ula mówią, moja droga, nie narobiłaś się dzisiaj, nie wyrobiłaś normy, wracaj skąd przyleciałaś, albo szukaj czegoś
0: innego raczej.
2: Wrócisz z tym, a nie z tym
0: Generalnie jest coś takiego jak taniec pszczół. Pszczoły sobie przekazują informacje, jeżeli znajdą gdzieś jakieś miejsce pożywienia, więc one tak nie latają totalnie przypadkowo. Oczywiście są jakieś takie pszczoły zwiadowczynie tak zwane, które są wysyłane w różnych celach. Czasami jest to właśnie w poszukiwaniu pokarmu, czasami jest to w poszukiwaniu wody, a czasami jest w poszukiwaniu nowego miejsca na gniazdo. I one jakby to sprawdzają, ale po prostu też, jeżeli pszczoła gdzieś leci i czuje zapach na przykład lipy, no to choćby wcześniej miała informację o tym, że coś tam dalej, nie wiem, jest pole faceli obok, ona na przykład, to ta lipa zwycięży.
2: Przyciągnie ją swoim zapachem. A wspomniała pani o tej zwiadowczyni, że niektóre właśnie latają w poszukiwaniu. To jak ta przykład koło nas krąży? A zdarza się, że taka pszczoła szuka, próbujemy się odganiać, mm-hmm. a ona góra, dół, nad rękę, nad nogę, nad głowę, nad oko. Tak,
0: pszczoły widzą ruch.
2: Szuka?
0: Nie, one widzą ruch, więc jeżeli my zaczynamy się oganiać od niej, no to ona będzie widziała, że coś tu się rusza i to być może ją może zaniepokoić. Zaniepokojona pszczoła rzeczywiście będzie się broniła, czyli może nas urządzić, a to finalnie dla niej spowoduje znaczne skrócenie życia.
2: Ale czyli nie szuka ona wcale tutaj na nas pożywienia, bo
0: nie.
2: Mówi, albo jak mamy jakieś słodkie drożdżówki przy pączkach, przy jagodziankach.
0: Ale to raczej,
2: zawsze ci to sprzedają, muszą się od tych pszczół
0: bardziej,
2: odganiać.
0: Bardziej się właśnie odganiają od os i od, znaczy od os może bardziej, bo osy perfekcyjnie wyczuwają cukier, wyczuwają fermentację, więc jeżeli mamy jakieś napoje gazowane, odkręcone, to osa przyleci. Tak samo do drożdżówek też osa przyleci. Pszczoła mniej, ale jeżeli rzeczywiście będzie brakowało jej roślin wokół, no to przeżyć albo nie przeżyć, no to będzie ten cukier zbierać z tych drożdżówek również.
2: A dlaczego osa jest gorsza od pszczoły?
0: To nie jest kwestia gorszości, może tak.
2: Jednak patrzymy tak przyjaźniejszym wzrokiem niż na te osy, znaczy, które w zasadzie tylko latają, żeby nas denerwować.
0: Pszczoła też szuka pokarmu, tylko że ona szuka nie dlatego, że gromadzi w swoim gnieździe ten pokarm, tylko chce wykarmić młode, które potrzebują i białka, i cukru. Tak samo zresztą jak i u pszczół miodnych. Osa jest o tyle gorsza od pszczoły, że ma możliwość wielokrotnego żądlenia. To o ile pszczoła umiera po urządleniu, to osa może jeszcze kilkakrotnie nas urządlić, co w kwestii bólu jest podobną rzeczą i podobną przyjemnością. Natomiast osa potrzebuje takich samych rzeczy do wychowania kolejnego pokolenia. Przy czym osa ma jeszcze to, że coś takiego, że co jest zakorzenione w naszej psychice. Nie lubimy padlinożerców. A ona pełni tą funkcję w przyrodzie, że po prostu zbiera odpadki i tym się żywi, co jest tak naprawdę bardzo dobrą rzeczą, no bo
2: sprząta. Ale jeśli chodzi o zapylanie, to ona się też przydaje, też jest nam potrzebna
0: tak,
2: i przyrodzie.
0: Każdy owad, który w ogóle ląduje na jakimkolwiek kwiatku, potencjalnie ma szansę przeniesienia pyłku na inną roślinę, więc spełnia taką rolę pożyteczną. Czy to będzie osa, czy to będzie szerszeń, czy to będzie mucha. One wszystkie dadzą radę. Tylko pszczoły inaczej są zbudowane, mają możliwość przeniesienia większej ilości pyłku i dlatego one są takimi wartościowymi zapylaczami. No tamte są takie awaryjne trochę.
2: Urszula Mazurowska, edukatorka przyrodnicza Ule Uli. Na Instagramie taki profil. Dzisiaj była gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Ja dziękuję również.
2: I za miód, który pani przyniosła.
0: Proszę bardzo.
2: A państwa zapraszam na kolejne spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
3: I mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
4: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa. Z nami pani Marta Kobylińska, psycholog, psychoterapeuta, medical

0: Evermind Health. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Szanowni Państwo, w ten cudowny wakacyjny czas będziemy rozmawiać o tym, jak być ze sobą i nie zwariować, bo dla części osób wakacje to jest olbrzymi stres. Stres i presja, no bo te wakacje muszą być udane, one muszą być pełne atrakcji. Musimy te atrakcje zapewnić sobie i dzieciom, żeby miały wypełniony czas, żebyśmy my zrealizowali jakiś plan. I czasami wracamy z tych wakacji bardziej zmęczeni niż na nie wyjechaliśmy, albo mamy jakieś olbrzymie poczucie niewykorzystanej okazji. Co zrobić i jak się zachowywać w czasie wakacji, żeby naprawdę odpocząć, pobyć ze sobą, no i się nie pokłócić, nie rzucić sobie do gardeł, tylko naprawdę ten cudowny czas wykorzystać. Czy jest jakiś przepis, przepis psychologa na udane wakacje w rodzinnym gronie?
1: Myślę sobie, że każda rodzina to inny przepis, więc od czego bym zaczęła? Od tego, żeby określić, jak każdy z nas w rodzinie chciałby te wakacje spędzić. I druga bardzo ważna rzecz to nie traktować tych wakacji jak kolejnego projektu, bo to, o czym pani mówiła, te kolejne punkty do zaliczenia, wszystkie plany, to jest presja. To jest znowu narzucanie sobie kolejnych wymagań, które trzeba spełnić. Myślę, że to jest dobry pretekst do tego, żeby się zastanowić, jakie są nasze potrzeby, jakie są nasze pragnienia, czego każdy z nas potrzebuje. I też jasno określić, że nie wszystkie nasze oczekiwania muszą być spełnione. Bo z czego się biorą te konflikty? Często z tego, że każdy ma jakąś wizję, tylko ta wizja nie jest wspólna. I też nie chodzi o to, żeby ta wizja była jakaś jednolita, no bo każdy też jest inny, ale żeby dać sobie prawo do tego, aby czas spędzać w taki sposób, jaki chcemy, a nie narzucać tego sobie nawzajem. I tu nie chodzi tylko o narzucanie rodzice dzieciom, dzieci rodzicom, tylko generalnie spojrzeć na każdego, kto ma prawo do tego, aby realizować swoje potrzeby, oczekiwania i odpoczywać w sposób, w jaki lubi, idąc na, może nieładne słowo, kompromis, żeby uwzględnić też potrzeby innych.
0: A no właśnie, tylko że zazwyczaj traktujemy rodzinę jak, nie wiem jak to nazwać, drużynę, która na dodatek ma kapitana i ten kapitan czasami się zmienia, bo jest kapitan od zadań specjalnych jakichś tam i kapitan od zadań specjalnych wakacyjnych. Nie wiem dlaczego, ale czasami tak jest chyba częściej, że gdy rodzina jedzie na wakacje, to jedzie na te wakacje, bo tata prowadzi samochód, nie wiem za bardzo dlaczego, nie na zmianę, a na miejscu na przykład okazuje się, że od atrakcji jest właśnie mama i to ona przedstawia plan dnia. Albo na odwrót, wszystko jedno. No jakoś jest taka, nie wiem czy potrzeba, czy przyzwyczajenie do tego, że no musi być ktoś, kto rządzi na tych wakacjach.
1: I to wcale nie jest takie do końca złe, bo czasami warto jest, żeby ktoś wziął za coś odpowiedzialność, żeby to ona się nie rozmyła, no bo wtedy nic z tego może nie wyjść. Ale w niektórych rodzinach jest praktykowane, że takim kierownikiem to się bywa, że po prostu bierze się pod uwagę, co różni członkowie rodziny chcą i na przykład każdy dzień planuje inna osoba. Ktoś lubi jeździć na rowerze, ktoś inny woli spacerować, więc rodzina się też trochę do tego dostosowuje i nie tylko rodzice, ale też dzieci rzucają pomysłami, co można by było robić. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, no bo uwzględnia wszystkich członków rodziny.
0: Czyli takie berło przechodnie, tak? Dzisiaj rządzisz, rządzę ja, jutro rządzisz ty.
1: Coś w tym stylu.
0: Wspominała pani o tym, że każdemu trzeba dać ten margines wolności. No problem w tym, że w tej grupie rodzinnej, czy też w tym stadzie są osoby, które na przykład nie znoszą upałów i wakacyjny wyjazd do kraju, w którym będzie prawie 40 stopni, nie jest specjalnie pociągający i od razu budzi ogromne negatywne emocje, generuje napięcia i budzi wściekłość wręcz, no bo ktoś nie lubi upałów i ociekania potem, albo leżenia na plaży. No a tak te wakacje wyglądają, że no, reszta rodziny chciałaby sobie na tej plaży poleżeć. To właściwie ja mam wrażenie, że do tych wakacji to się trzeba przygotowywać dużo, dużo wcześniej i bardzo, bardzo dużo o nich mówić.
1: Bo te wakacje trochę są takie jak funkcjonowanie rodziny wcześniej. Jeżeli rodzina uwzględnia

0: lędnia wszystkich członków, to też weźmy pod uwagę, że jest ta osoba, która nienawidzi upałów. I da się to obejść. Jeżeli wartość, że spędzimy czas razem, jest większa niż to, że nie lubię upałów, to zawsze ta osoba może krócej wychodzić na zewnątrz i nie leżeć na plaży, tylko nawet już niestety w tym klimatyzowanym pokoju gdzieś hotelowym czytać sobie książkę, a wtedy planować aktywności, kiedy nie jest tak gorąco. To wszystko polega na tym, czy chcemy się dogadać, czy nie. Jeżeli zależy nam na tym, żeby zrealizować swój plan, nie biorąc pod uwagę, że on się nie może podobać wszystkim, no to jest pierwszy krok do tego, żeby się pokłócić i żeby te wakacje nie były udane. Poza tym przecież wakacje trwają nie tylko, nie wiem, tydzień. Można to zaplanować w ten sposób, że część wakacji spędzamy tak, jak lubi ktoś, a część wakacji spędzamy tak, jak lubi ktoś inny. I tylko, że musimy ze sobą rozmawiać, musimy być otwarci na siebie nawzajem, a nie na zasadzie mam pomysł i to realizuję, albo ulegam presji, że w tym roku, nie wiem, modna jest Korea, no to wszyscy jedziemy do Korei. A jak za rok będzie modna Islandia, to nieważne, że ktoś nienawidzi chłodu, ale wszyscy jedziemy na Islandię. Bo to nie ma być jakiś kolejny punkt wyścigu do nie wiadomo czego, tylko czas spędzony razem i odpoczynek. A rzeczywiście jest tak, że my nie potrafimy chyba zbyt dobrze odpoczywać.
1: Nie potrafimy. To chyba coś w tym jest, bo nie potrafimy odpoczywać w ciągu roku. Czasami weekend to za mało. Albo faktycznie traktujemy ten czas wakacyjny czy rodzinny wyjazd jak jakiś projekt. No bo chcemy zobaczyć to i to. Odwiedzić takie i takie muzeum. Spróbować lodów w tym miejscu. No i tam wszędzie ciągniemy ze sobą dzieci i młodzież z nosami na kwintę. I później trochę zdziwienia, że ten dzień spowodował zamiast radości, przypływu radości i euforii, ból głowy, płacz i zgrzytanie zębów.
0: To jest trochę tak, że nie zawsze to, co uważa rodzic i co jest dla niego ważne i wartościowe, musi być tak samo wartościowe na przykład dla nastolatka. I owszem, jest też w niektórych rodzicach taka misja, że trzeba dziecko nauczyć zwiedzania, poznawania świata, ale po prostu nic na siłę. Bo wtedy nic z tego nie wyjdzie, jeżeli będziemy robić to przemocą. Musisz i już. Czasami jest dobrze, żeby sobie jedna osoba z rodziny posiedziała, nic nie robiła, ponudziła się, kiedy kolejne osoby zwiedzają, nie wiem, jakiś Louvre czy inne Prado.
1: A co pani ma na myśli, mówiąc, że nie potrafimy odpoczywać?
0: No bo jeżeli odpoczynek staje się kolejnym projektem wypełnionym od A do Z różnymi punktami, gdzie jest ścisły plan, niemalże rozpisany w minutach, no to przestaje to być odpoczynek. Poza tym też musimy pamiętać, że różne osoby relaksują się w różny sposób. I narzucanie sobie nawzajem jakiegoś sposobu odpoczywania to nie jest odpoczywanie, tylko po prostu zarządzanie. Tymczasem czasami wbrew podmiotowi. A nie umiemy odpoczywać, bo na przykład nie potrafimy się relaksować, nie potrafimy usiąść i nic nie robić, myśleć o niczym. To cały czas musi być jakoś wypełnione, coś musi być produktywnego, coś musi być odhaczonego. A odpoczywanie na tym nie polega. To polega raczej na tym, aby się regenerować. Nie mówię o tym, że trzeba leżeć i nic nie robić, ale robić takie rzeczy, które odciążają nas od tego, co robimy na co dzień. Więc jeżeli pracujemy na stop umysłowo, to warto jest zrobić coś, co wspomoże nasze zdrowie fizyczne. Warto się poruszać. Warto poprzebywać na łonie natury. Jakby to banalnie nie brzmiało, to jesteśmy jednak istotami biologicznymi. Ta natura ma bardzo dobry na nas wpływ. Jest nam to niezbędne.
1: Nic nie robienie traktujemy jako marnotrawstwo.
0: Tak.
1: To przykre, bo tracimy wtedy ten moment relaksu i zatrzymania.
0: Dokładnie. Ja tutaj bym poleciła wszystkim lekturę ponowną książek Astrid Lindgren, gdzie te dzieci, które tam są bardzo często bohaterami, one często mówią o tym, żeby się nudzić, żeby nic nie robić. Że to jest też potrzebne. W tych książkach jest też dużo takich sytuacji, kiedy te dzieci robią różne rzeczy. One często mają obowiązki, ale też ten moment takiej

0: swobody, braku presji, braku przymusu, kiedy one radośnie biegają po tych skandynawskich łąkach, to jest właśnie ten stan, który warto by było uzyskać, że o niczym nie muszę myśleć, nic nie muszę robić. Mogę, robię to, co sprawia mi przyjemność. Na to potrzeba trochę czasu też, żeby się tego nauczyć na nowo, bo przez całe życie, a aktualnie od wczesnego dzieciństwa, jesteśmy wdrażani właśnie w to, że trzeba wszystko wykorzystać, każdą chwilę, nie można nic zmarnować, że trzeba być bardzo produktywnym.
1: Samo doskonalenie, zajmowanie się wszystkim dookoła, to często widać, bo są ludzie, którzy zamiast odpoczywać na przykład nieustannie coś robią nawet w domu. Ten wolny czas wykorzystują na maksa, to znaczy jak mam 5 minut wolnego, to rozwieszę pranie, a jak mam 10 minut wolnego, to nie wiem, zamieszam w garnku albo zacznę robić coś innego do jedzenia czy posprzątam. Czyli musimy się nauczyć w czasie tych wakacji ponudzić trochę.
0: Tak, my nie doceniamy nudy, a jest coraz więcej badań nad tym, że mózg rozwija się wtedy, kiedy się nudzimy.
1: Naprawdę? Tak. Nie kiedy go bodźcujemy intelektualnie, bombardujemy informacjami?
0: Wtedy też się rozwija, tylko myślę, że bardziej się też męczy. A kiedy się nudzimy, no to musimy zacząć myśleć.
1: Aha, no to proszę Państwa, zadanie na te wakacje to jest po prostu się ponudzić, bo to jest dobre dla naszego mózgu, ale muszę zapytać, czy te wakacje, czy ten czas to powinien być czas razem, czy osobno, czy rodzinny, czy wysłać dzieci na obozy, kolonie, niech mają kontakt z rówieśnikami, sportowe zajęcia. Jak to załatwić? Co jest lepsze?
0: Myślę, że to jest bardzo prosta odpowiedź na to pytanie, bo zazwyczaj dorosły człowiek, rodzic, który pracuje na etacie, no to ma tego urlopu dużo mniej niż dziecko wakacji. Więc jest to możliwe, aby dziecko wysłać i na obóz i spędzić czas razem, bo dzieciakom potrzebny jest czas z rówieśnikami. Rodzice nie zapewnią takich atrakcji jak wspólne, nie wiem, ogniska wieczorem, robienie sobie różnego rodzaju
1: psikusów.
0: Dokładnie. I na pewno jest to ważny czas, bo to buduje relacje między rówieśnikami, ale też powoduje, że ma się właśnie takie, a nie inne wspomnienia bez rodziców, czasem trochę swobodnego czasu. Ale oprócz tego, w ciągu tych 2 miesięcy uważam, że warto znaleźć czas, żeby spędzić go rodzinnie, żeby pobyć z sobą razem bez presji, bez tych obowiązków, bez budzenia się rano do szkoły, bez spieszenia się na różne dodatkowe zajęcia, a rodzic bez ciągłych telefonów z pracy, nieodpisanych maili, nieprzeczytanych maili. Także to może być taki czas, kiedy jest się tylko dla siebie nawzajem. Też uważam, że czas, kiedy dzieci są na obozie, też jest ważny dla rodziców, bo bycie rodzicem to trudne zadanie i odpocząć od ciągłego doglądania swoich pociech, od tej odpowiedzialności, która w zasadzie trwa 24 godziny na dobę, też jest potrzebne. No ale jeżeli jesteśmy rodziną, to żyjemy jako rodzina razem, a nie osobno.
1: Ale nam się wydaje, że bez naszej obecności, bez naszej uważności, bez naszej opieki ten nasz pisklaczek gdzieś tam wysłany na drugi koniec Polski, on po prostu zginie.
0: Może nam się to wydawać. Słusznie pani powiedziała, że nam się to wydaje. Bo zazwyczaj te pisklaczki wszystkie wracają. I tu pytanie, czemu my się tak boimy i czemu chcemy to tak kontrolować? Czego się obawiamy, że sobie nie poradzi? To zjawisko takich rodziców nadopiekuńczych jest też coraz bardziej powszechne, a dziecko potrzebuje swobody, potrzebuje niezależności, potrzebuje też wolności, potrzebuje zrobić coś wbrew zasadom, oczywiście w pewnych ramach, razem ze swoimi kolegami, chociażby nie pójść spać przez całą noc.
1: Chodzenie w brudnej koszulce.
0: Tak, przewiezienie całej walizki czystych ubrań. I nic się nie dzieje. No, ewentualnie musi się dłużej wtedy moczyć w wannie, żeby powrócić do stanu sprzed obozu. Także to jest też dobry czas, żeby rodzic doświadczył, że dziecko bez niego przeżyje.
1: Przeżyje, z własnego doświadczenia powiem, a nawet potrafi nalać

0: sobie zupę z wazy chochlą i to, co było wielkim koszmarem, że to się nie uda, więc będzie dziecko głodne. A co zrobić, jeżeli nasze dziecko daje nam do zrozumienia, że nie chce na przykład takiego wyjazdu? Jak zareagować? Namawiać je do tego, żeby jednak się odważyło i pojechało bez nas? I potraktować to jako taką lekcję samodzielności? Czy przychylić się do tej prośby, czy wsłuchawszy się w te obawy, powiedzieć nie, nie, nie, to zostań. To nie dla ciebie takie wyjazdy samodzielne.
1: Ja na pewno nie jestem za zmuszaniem do czegokolwiek. Jeżeli dziecko mówi nie, to trzeba tego wysłuchać. Można poszukać wtedy jakichś zajęć, które są blisko nas, jakichś półkolonii czy takich dziennych obozów, żeby ono jednak miało czas spędzony z innymi dziećmi i nie tylko zajmowało się telefonem, bo to się zazwyczaj tak kończy, jak zostaje samo w domu. Można też poszukać na przykład jakiegoś przyjaciela, z którym może pojechać. Można zachęcać w ten sposób, że posłuchaj, no to jak ci się nie spodoba, to po ciebie przyjedziemy. Ale kiedy ono stanowczo odmawia, to absolutnie nie zmuszamy go do tego, bo każdy ma inny czas na taką zdrową separację od rodziców i jeżeli ono nie pojedzie w wieku lat 8 czy 9, to może pojedzie w wieku lat 11-12 i to też jest okej.
0: A samodzielny wyjazd, no nieco większego pisklaka, nastolatka, który wręcz nam się wyrywa do tego, żeby pojechać gdzieś z kumplami. Olbrzymi stres dla każdego rodzica. Pozwolić? No jak to? Przecież nam zniknie z oczu. Tam się wydarzy coś strasznego.
1: Często mamy bardzo mało zaufania do naszych dzieci. Ale proszę zwrócić też uwagę, że one na przykład poruszając się po mieście, też są same i robią różne dziwne rzeczy. Więc oczywiście wakacje sprzyjają różnym takim bardziej przekraczającym granice zachowaniom. Trzeba rozmawiać, trzeba powiedzieć o zagrożeniach, trzeba powiedzieć o zaufaniu. I kiedyś musi być ten pierwszy raz po prostu.
0: Jak reagować, jeżeli wspominała pani, powinien być też ten czas na to, żeby być razem i bardzo chcemy być razem i spełniliśmy już oczekiwanie, nasz nastolatek pojechał na przykład sam, ale my chcemy jeszcze mieć taką możliwość bycia razem. No on z nami jest naburmuszony, wyjechaliśmy razem na cudowne, drogie wakacje, a on siedzi ze słuchawkami na uszach, prycha, kiedy zapraszamy do jakiegoś wspólnego spędzenia wolnego czasu, nie chce z nami nigdzie chodzić. No koszmar każdego rodzica nastolatka.
1: Tutaj trzeba się było zastanowić, co może być atrakcyjne dla takiego człowieka, bo to zazwyczaj absolutnie nie jest atrakcyjne dla niego to, co jest atrakcyjne dla nas w tym wieku. Pytanie, czy to jest tylko bunt, bo mnie wzięli, więc ja im pokażę, czy po prostu to jest rzeczywiście coś, co zupełnie mu nie pasuje na tym etapie życia. Po pierwsze, nie wchodzić w to naburmuszenie i nie eskalować konfliktów. Proponować różne rzeczy i czekać, że może będzie chciał gdzieś jednak z wami pójść, jeżeli już na tych wakacjach jesteśmy gdzieś daleko. Jeszcze bardzo ważna rzecz, jeżeli bierzemy takiego nastolatka na drogie wakacje w mega atrakcyjne dla nas miejsce, to nie oczekujemy, że to dziecko, już trochę młody dorosły, będzie nam za to wdzięczny, jeżeli on się czuje do tego przymuszony. Można też odwołać się do takiej dorosłej części, powiedzieć, posłuchaj, no jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, jest jak jest, więc może wykorzystasz ten czas tak, abyś też coś z tego dla siebie miał. I wtedy, kiedy oddajemy temu młodemu człowiekowi sprawstwo, to często jest to dobry kierunek do tego, żeby gdzieś coś ruszyło, gdzieś można coś razem ciekawego zrobić.
0: Czyli nie ma niczego złego w tym, że w czasie tych wspólnych wakacji jedna osoba wypożyczy samochód i pojedzie zwiedzać, druga osoba po prostu sobie poleży na leżaku z książką, a trzecia, nie wiem, będzie biegać dookoła hotelu.
1: Według mnie nie. Póki razem te osoby spotkają się na przykład w trakcie kolacji, porozmawiają o tym, co każde z nich tego dnia zobaczyło, czego doświadczyło. Zwłaszcza, że z takim nastolatkiem, jeżeli jadą rodzice i nastolatek, to jest trochę tak, jakby jechały trzy dorosłe osoby. One mogą mieć inne potrzeby. A nastolatek to jest już

0: takie dziecko, którego nie trzeba cały czas nadzorować, no bo gdyby to był trzylatek, który wskakuje na główkę do basenu, no to wtedy rodzic absolutnie nie może go z tym samego zostawić, ale taki szesnastolatek, który woli, nie wiem, czytać książkę albo pewnie siedzieć w telefonie i w tym telefonie być może kontaktować się z całą grupą swoich znajomych na całym świecie, być może niektórymi tak samo nieszczęśliwymi na wakacjach z rodzicami, no to ja nie widzę tutaj żadnego zagrożenia, a pokazanie mu, dobra, okej, zgadzamy się, możesz robić to, co jest dla ciebie w tym momencie ważne, to jest uwzględnienie jego potrzeb.
1: Zapytam jeszcze z psychologicznego punktu widzenia. Jechać we własnym gronie, z własnym stadem, czy grupowo ze stadami naszych znajomych? Jest jakaś prosta odpowiedź? Czasami przyjaźnie wieloletnie kończą się po takim wspólnym wypadzie i on okazuje się większą męką niż przebywanie z własną rodziną dla niektórych. Nagle się okazuje, że ci ludzie, z którymi chętnie się spotykamy, czasami na grillu w ciągu roku, na wakacjach, są dla nas nie do zniesienia.
0: No i tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Czasem taki wspólny wjazd różne relacje weryfikuje. No bo nie da się poznać ludzi w trakcie trzygodzinnego spotkania, a potem się okazuje, że jak się jest ze sobą 24 godziny na dobę, no to wartości nasze się rozjeżdżają, jakby też podejście do życia I spojrzenie na świat i że tego się do końca pogodzić nie da, więc może to być zagrożeniem dla relacji, która by przetrwała, gdyby tak nie trzeba było ze sobą tak blisko i intensywnie przebywać. I to jest tak, że jeżeli mam takie doświadczenie, że z kimś nam nie pasuje, to ja bym raczej nie kontynuowała takich urlopów w stadzie, bo to wtedy nie jest urlop, tylko kolejna jakaś sytuacja budząca dużo napięcia wywołująca. I czasem też jest warto pobyć tak w mniejszym takim stadzie rodzinnym, bo być może to jest jedyny taki czas, że jesteśmy sami dla siebie, bo każdy w ciągu roku jest bardzo zaganiany. Więc pytanie też, czy można na przykład stadem większym ze znajomymi pojechać tak, żeby sobie nie wchodzić w drogę, ewentualnie spotykać się tylko wtedy, kiedy się chce ten czas spędzić razem? Czy to jest taki styl, że po prostu znowu się pojawi jakiś samozwańczy kierownik i będzie zarządzał i wszyscy się muszą mu podporządkować? Bo to jest jeszcze tego typu czasami problem.
1: Szanowni Państwo, wakacje to nie jest projekt, jak usłyszeliśmy przed chwilą. Rozmawiałyśmy dzisiaj z panią Martą Kobylińską o przepisie na wakacje. O takim przepisie bez presji. Nie potrafimy odpoczywać. Mamy z tym kłopot. Traktujemy wakacje jako projekt, a powinniśmy dać sobie czas, wolność, porozmawiać najpierw o tym, co chcemy robić. Nauczyć się odpoczywać, ale przede wszystkim ponudzić. Szanowni Państwo, bardzo mam nadzieję, że będzie taki czas w czasie tych wakacji, kiedy uda się Państwu ponudzić i że te wakacje będą czasem naprawdę wielkiego odpoczynku. Gościem audycji Samozdrowie była Marta Kobylińska, psycholog, psychoterapeuta, Medicover Mind Health. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19:30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Pomówmy o tym.
3: A ja dziś pomówię z panem profesorem Aleksandrem Halem, byłym opozycjonistą, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, działaczem opozycji w PRL-u, tak jak już powiedziałem, współzałożycielem Ruchu Młodej Polski, ministrem w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, posłem na Sejm, no i chyba to najważniejsze, kawalerem Orderu Orła Białego. Witam pana profesora bardzo serdecznie.
4: To ja witam bardzo serdecznie pana redaktora i słuchaczy.
3: Panie profesorze, wydaje mi się, że taka osoba jak pan, kawaler Orderu Orła Białego, może mówić o Polsce prawdę. Wobec tego, czy przyglądając się temu, co się dzieje obecnie w Polsce, ale na takim poziomie międzyludzkim, międzynacyjnym,

0: innym. Można powiedzieć, że jesteśmy w pełni demokratycznym i takim przyzwoitym krajem, bo ostatnie wydarzenia, które mają miejsce w Polsce, no zaczynają ten nasz dobry niby obraz niweczyć.
1: Nigdy nie można powiedzieć, że sytuacja wygląda idealnie i nigdy na swój naród, na społeczność, w której się żyje, nie należy patrzeć przez różowe okulary, ale chyba trzeba zachować proporcje. Myślę, że pan redaktor ma przede wszystkim na myśli te oburzające incydenty, których dochodzi w stosunku do Ukraińców. Mamy rzeczywiście taką serię zachowań o charakterze oburzających. Ale czy na tej podstawie można powiedzieć, że nie jesteśmy krajem demokratycznym? Czy możemy powiedzieć, że nie liczy się nie tylko ta najnowsza historia pomocy i państwa polskiego, i polskiego społeczeństwa Ukraińcom wobec Ukrainy i Ukraińców z roku 2022, kiedy Ukraina znajdowała się rzeczywiście w śmiertelnym niebezpieczeństwie, ale czy możemy na podstawie tych incydentów formułować pogląd, że to jest postawa polskiego społeczeństwa wobec Ukraińców? Ja chodzę przecież po ulicach polskich miast, zwłaszcza Gdańska, Sopotu, ale nie tylko. W Rzeszowie mam ukraińskich studentów, uczę w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. I myślę, że to uogólnienie byłoby krzywdzące, zdecydowanie krzywdzące dla Polaków. Chodzę ulicami, gdzie słyszę język ukraiński, słyszę w kolejce, słyszę w tramwaju, w autobusie. Nie widziałem aktów agresji. Prawda, że w jakiejś mierze chyba te społeczności, liczna społeczność ukraińska w Polsce i Polacy żyją trochę osobno, a relacje, które ich łączą, mają charakter taki, powiedziałbym, no, profesjonalny, wynikający z zatrudnienia, że nie wytworzyły się. Oczywiście każde uogólnienie jest błędem, ale jakieś takie bliższe więzy osobiste pomiędzy większością Polaków, którzy mają do czynienia z Ukraińcami. To działa zresztą w obie strony, ale jednak nie ma, moim zdaniem, w Polsce atmosfery wrogości czy przemocy wobec Ukraińców. Owszem, są incydenty, na pewno ten klimat, który był w 2022 roku, tych otwartych domów, ofiarności, pięknych gestów, to mamy już za sobą, ale nie staliśmy się państwem, w którym Ukraińcy są prześladowani i nie mogą czuć się bezpiecznie. Taka jest moja ocena.
0: Panie profesorze, ale biorąc pod uwagę wypowiedzi niektórych polityków, zwłaszcza z tej prawej strony sceny politycznej, można dojść do wniosku, że troszkę czerpią wzorce tych no, niedobrych lat międzywojnia, gdzie inna grupa narodowościowa, wtedy 3,5 miliona polskich Żydów mieszkających w Polsce, no Polaków, również w podobny sposób była traktowana, jak to się zdarza dzisiaj na polskich ulicach, ale też należy pamiętać o tych zaszłościach historycznych 5,5 miliona Ukraińców, obywateli II Rzeczpospolitej. W różny sposób, w różnych okresach traktowana. W końcówce lat 30. no to było dosyć paskudne traktowanie. O tym też musimy pamiętać. Ale czy ten język dzisiejszy polityków, którzy próbują wykorzystać

0: wykorzystać nasze zaszłości historyczne, dla nas Polaków bardzo bolesne, przeciwko Ukraińcom, żeby wykorzystać to w własnych celach politycznych, nie powoduje, że niektóre grupy społeczne w Polsce, no może mniej wykształcone, może mniej rozumiejące, może bardziej sfrustrowane, no, dokonują takich rzeczy, jak na przykład ten ostatni niedzielny napad.
1: Nie jestem pewien, czy rzeczywiście ci bandyci, trzeba powiedzieć, którzy powiedzmy we Wrocławiu zaatakowali ukraińską parę, jeden z nich z tego, co zdążyłem usłyszeć, to kryminalista, czy oni się wsłuchują w przemówienia pana posła Czarnka czy posła Brauna. Wcale nie jestem pewien, ale oczywiście uważam, że z polskiego punktu widzenia ten oburzający język Brauna i w ogóle jego linia polityczna głęboko sprzeczna z polską racją stanu, bo tak naprawdę i wymierzona w Unię Europejską i naszą obecność w Unii Europejskiej, i de facto działająca na korzyść Rosji, jest po prostu czymś głęboko szkodliwym. Ubolewam nad tym, że nastąpiła też zmiana wyraźna w postawie Prawa i Sprawiedliwości, ugrupowania, które jakby nie było, mając władzę w 2022 roku, stanęło na wysokości zadania, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie. I myślę, że to jest błędna kalkulacja polityczna i oczywiście ona może się przyczyniać do kształtowania negatywnych postaw wobec sprawy ukraińskiej i Ukrainy u ludzi politycznie zaangażowanych po stronie Prawa i Sprawiedliwości.
0: Panie profesorze, a jeszcze jedna sprawa, która teraz nie jest zauważalna, no ale przez pewien czas to było zauważalne na ulicach polskich miast, niektórych, jakieś umundurowane grupy, które próbowały legitymować obcokrajowców. I powiem panu tak, no mnie się to skojarzyło z tymi bardzo złymi czasy, których ja nie pamiętam, pan profesor też nie, na szczęście, obydwaj nie pamiętamy, ale znamy te czasy z historii u naszych zachodnich sąsiadów. Tam też takie umundurowane grupy chodziły. I zastanawiam się, jak to jest możliwe, żeby w kraju dotkniętym takim jak Polska, przez traumę potworną II wojny światowej, przez faszyzm, przez no, koszmarne wydarzenia, ktoś mógł wpaść na pomysł, żeby powtarzać pewne formy zachowań z tamtych czasów.
1: Ja nie wiem, czy to jest powtarzanie, czy rozumiem, że pan redaktor nawiązuje do tej Straży Ochrony Granic, pana tak, Bąkiewicza. Tak. Nie wiem, czy to jest nawiązywanie do polskich, czy niemieckich zachowań z okresu międzywojennego. Raczej bym tak daleko nie szedł, ale jedno jest pewne, że to są zachowania nieakceptowalne i prawdę mówiąc, państwo polskie powinno działać w tych sprawach energiczniej, wyciągając konsekwencje i nie dopuszczając do tego typu działań, jak na przykład legitymowanie cudzoziemców przez ludzi, którzy do tego nie mają żadnych podstaw prawnych. Myślę, że tutaj jest pewna opieszałość ze strony no, po prostu państwa polskiego.
0: Dobrze, a Proszę mi powiedzieć, panie profesorze,

0: Bo przecież tak, polskie dzieci chodzą do szkoły z ukraińskimi. Czy bardzo często tam są zawierane przyjaźnie. Tam nie dzieli się, no chyba, że zdarzy się jakiś wypadek środowiskowy, że ktoś, bo to przecież różni jesteśmy, prawda, uwierzył w tą narrację niektórych polityków. No i te dzieci współegzystują w tej szkole i znam kilka osób, Ukraińców mieszkających w Polsce, gdzie dzieci są w wieku szkolnym. No i tam właściwie takich problemów nie ma, no ale te informacje, które spływają do nas, no mogą niepokoić naszych gości z Ukrainy.
1: Mogą niepokoić, ale jak powiedziałem, biorąc pod uwagę jednak skalę obecności środowiska Ukraińców po prostu w Polsce, to mimo wszystko te oburzające, także mnie oburzające incydenty, no to nie jest postawa, która dominuje. Uważam, że to jest margines. Dobrze, że ukazywany, że to mocno eksponują media, ale to nie jest ten codzienny klimat relacji polsko-ukraińskich. Ja odnoszę raczej wrażenie, ale oczywiście nie dysponuję wynikami badań, że stosunkowo niewiele nawiązuje się takich głębszych relacji pomiędzy Polakami i Ukraińcami, chociaż oczywiście także one powstają, ale raczej te społeczności żyją koło siebie niż razem. Taka jest moja obserwacja i takie jest moje wrażenie, ale jak mówię, każdy ma swój jakiś punkt obserwacyjny.
2: Powtórka programu.

0: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Zaczynam od projektu ustawy regulującej maksymalny czas pracy i wynagrodzenia medyków. Projekt skierowano do konsultacji publicznych. Zakłada, że lekarze będą mogli zarobić od 38 do 58 tysięcy złotych. Z dodatkami maksymalnie na dwóch etatach.
1: Chodzi o tych pracowników medycznych, którzy świadczą usługi w sektorze publicznym i poza sektorem publicznym. Tak? Chcemy zapewnić, żeby pacjenci nasi byli bezpieczni.
0: O czym mówił wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Składanie fałszywych oświadczeń może skończyć się dla lekarzy karą od 6 do 8 lat więzienia. Dwóch podejrzanych o pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu usłyszało zarzuty. Jest wniosek o areszt.
2: Prokuratura rejonowa dla Wrocławia Psiekole przedstawiła zarzuty pobicia i stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej, jak również znieważenia na tym tle oraz spowodowania obrażeń. Prokuratura rejonowa po przesłuchaniu obu podejrzanych złożyła do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec obu podejrzanych.
0: Mówił Jakub Dłubacz z wrocławskiej prokuratury okręgowej. Przypomnijmy, poszkodowani to 20-letnia kobieta i 21-letni mężczyzna z Ukrainy. Według ustalonej policji do ataku doszło po sprzeczce w kolejce do sklepu, która przeniosła się na ulicę. A w aktualnościach teraz o ustaleniach po wypadku w łódzkim akwaparku. Prokuratura wyjaśnia, jak doszło do tego, że ratownicy nie zauważyli tonącego 7-latka. Chłopiec spędził pod wodą 6 minut. Walczy o życie w szpitalu.
3: Mówimy tutaj co najmniej o ciężkim uszczerbku na zdrowiu, ale oczywiście no, tutaj jesteśmy uzależnieni od tego, jak będzie się rozwijał stan zdrowotny pokrzywdzonego.
0: Tłumaczył prokurator Paweł Jasiak. Śledczy ustalili, że zajęcia spływania, w których brał udział chłopiec, prowadziły trzy osoby z prywatnej szkółki. Dwóch ratowników akwaparku było na stanowiskach, z których można było zobaczyć tonącego chłopca.
4: To są aktualności.

0: w nich teraz Madryt, stolica Hiszpanii, powoli wraca do normalności po największym w historii regionie pożarze. Mieszkańcy wracają do swoich domów, władze odwołały ewakuację w kolejnych 8 miejscowościach. Strażacy ostrzegają, zagrożenie jeszcze nie minęło.
1: Jestem teraz w centrum Madrytu. Mimo pożarów życie toczy się tutaj normalnie. Działają sklepy, restauracje i komunikacja miejska, bo najbliższy duży pożar znajduje się około 60 km od centrum. Władze natomiast zalecają śledzenie komunikatów służb podczas zadymienia, ograniczenia aktywności na zewnątrz i zamykanie okien, a także noszenie maseczek. Z tego co obserwowałem, to maseczki noszą tutaj pojedyncze osoby. Te pożary w zachodniej części regionu Madrytu nadal pozostają najbardziej aktywne, choć strażakom udało się już zahamować ich rozprzestrzenianie. Sytuację natomiast może pogorszyć kolejna fala upałów. Synoptycy ostrzegają, że od jutra na termometrach znowu będzie po 39 stopni Celsjusza. Z Madrytu dla Polskiego Radia Mateusz Czmiel.
0: Na koniec przenosimy się do cieśniny Ormus i przyglądamy się projektowi zarządzania nią. Najważniejszym punktem ma być wprowadzenie systemu opłat przypominającego dobrowolne opłaty za ślad węglowy w liniach lotniczych.
2: Oman przedstawił Iranowi plan zarządzania cieśniną Ormus popierany przez państwa Zatoki Perskiej. Zakłada on, że oba te kraje będą zarządzały nią wspólnie za dobrowolnymi opłatami. To właśnie ta dobrowolność ma spowodować, że opłaty będą zgodne z prawem morskim, które zakłada swobodę żeglugi na wodach międzynarodowych. System byłby podobny do tego, który obowiązuje w azjatyckiej cieśninie Malaka. Tam Indonezja, Malezja i Singapur proszą statki o wnoszenie dobrowolnych składek na finansowanie nawigacji, ochrony środowiska i operacji poszukiwawczo-ratowniczych. Na razie nie ma formalnej odpowiedzi Iranu. Na Rashid Szehab, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Przed nami kolejny pochmurny dzień z opadami deszczu na północy kraju. Środa z temperaturą maksymalną od 21 stopni na Podlasiu do 29 na krańcach zachodnich.
3: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
4: Z nami dr Karolina Zielińska, ekspertka do spraw Bliskiego Wschodu z Akademii Finansów i Biznesu w Istula. Dzień dobry pani doktor.
5: Dzień dobry.
4: Czy mamy ponownie do czynienia z wyciszeniem konfliktu na Bliskim Wschodzie?
5: Mamy chwilę przerwy, co najmniej, tak? To znaczy po kilkunastu dniach dosyć intensywnej wymiany ognia, gdzie siły amerykańskie atakowały cele w Iranie, przede wszystkim te cele w Iranie związane z możliwościami irańskimi w zakresie blokowania cieśniny Hormuz. No, Iran odpowiadał, ostrzeliwując cele w krajach arabskich, krajach Zatoki oraz w Jordanii. W tym bazy amerykańskie, ale nie tylko, również cele cywilne. Od weekendu, gdzie ważyło się, czy tak naprawdę pójdziemy w stronę deeskalacji, czy Stany Zjednoczone decydują się tak jednostronnie przerwać tą obecną eskalację, czy też z drugiej strony Stany Zjednoczone właśnie eskalują i przeprowadzą w jakąś dużo większą niż dotychczas i nową w sensie jakościowym operację, no zdecydował Donald Trump to pierwsze. Tak? Czyli jednostronnie mamy zawieszenie ognia ze strony amerykańskiej, na co Irańczycy odpowiedzieli również zaprzestaniem ataków. Jednocześnie Irańczycy od tego czasu serwują najróżniejsze groźby pod adresem Stanów Zjednoczonych, ale też pod adresem innych krajów, przestrzegając przed ewentualnym powrotem do działań wojennych, ostrzegając, że jeżeli Stany Zjednoczone, no właśnie w tym okresie może przerwy, jakiegoś przygotowania do większej operacji wojskowej, jeśli by Stany Zjednoczone taką operację się zdecydowały, Iran generalnie komunikuje, że jest gotowy tą wojnę zmienić w wojnę na dużo szerszą skalę niż do tej pory.
4: A co właściwie Donald Trump chce osiągnąć tymi kolejnymi atakami i groźbami wobec Iranu?
5: Osiągnąć pytanie, ile można, tak, biorąc pod uwagę charakter reżimu irańskiego. To znaczy oczywiście każda degradacja infrastruktury irańskiej wojskowej, zwłaszcza tej infrastruktury, która sprawia, że Iran nie jest w stanie blokować cieśniny Hormuz, poprawia pozycję negocjacyjną Stanów Zjednoczonych. Czyli jakby logika tutaj jest taka, że jeżeli odbierzemy Iranowi te możliwości ataków na statki transportowe w cieśninie, Iran będzie bardziej skłonny do tego, żeby jednak poczynić

0: grze na czas. Więc z tego punktu widzenia oczywiście uzysk ewentualny jest dosyć, powiedziałabym, kwestionowany. Tak?
1: My wszyscy zastanawiamy się też, jak długo potrwa ten konflikt, patrząc na ceny ropy, ceny paliw na stacjach benzynowych. I właściwie do pani doktor, pytanie, czy ta sytuacja także pod kątem gospodarczym, bo Polska nie jest jedynym, jest jednym z wielu krajów, które tracą na tym całym konflikcie, nie będąc w niego zaangażowanymi. Czy to może być jakiś argument do tego, żeby te dwa kraje, Stany Zjednoczone i Iran, zaprzestały walk?
0: Na pewno dla Stanów Zjednoczonych to jest kluczowa kwestia. Na pewno, zwłaszcza dla prezydenta Trumpa w obliczu wyborów częściowych do kongresu, które będą na jesieni, to jest kwestia, którą on jak najbardziej chce załatwić i realnie chciałby doprowadzić do tego, żeby cieśninę Hormuz odblokować. Jednocześnie no tutaj widać, że dla Iranu to też teoretycznie powinna być ważna kwestia, dlatego że bardzo duża część dochodów irańskich, zwłaszcza dochodów Korpusu Strażników Rewolucji, właśnie z eksportu ropy pochodziła, ale najwyraźniej no tutaj znowu jest kwestia pewnej ideologii, kwestia pewnej kultury, pewnego też przygotowania na długie przetrwanie w trudnych warunkach. Dla nich ta kwestia nie jest na tyle kluczowa i raczej oni wykorzystują tę kwestię do tego, żeby Donalda Trumpa szachować.
1: Pani doktor, a jeszcze o jednym graczu nie powiedzieliśmy, o Izraelu, który był bardzo zaangażowany w operację przeciwko Iranowi. To właśnie przecież Benjamin Netanyahu miał namawiać Donalda Trumpa, by uderzyć w Iran. Było też, po drodze obserwowaliśmy w perspektywie miesięcy trwania tego konfliktu, jak rozchodziły się drogi Donalda Trumpa i Benjamina Netanyahu. Jak Izrael, czy Izrael jest teraz zaangażowany w tę operację? Jak wyglądają relacje amerykańsko-izraelskie?
0: Ta ostatnia eskalacja, którą widzieliśmy w lipcu, to była eskalacja bez udziału Izraela. Ani Izrael nie atakował, ani też nie był atakowany przez Iran i wydaje się, że Izraelczycy byli zadowoleni z tego faktu. Tak samo jak są zadowoleni z tego, że na razie Donald Trump wstrzymał się z jakąkolwiek większą operacją. To wynika z takiego przekonania, że żadna duża operacja na razie nie jest dobrze przygotowana. To znaczy pewnie Izrael byłby zwolennikiem takiej operacji, jeżeli byłoby takie przekonanie, że faktycznie jest to operacja, która ma szansę powodzenia. Natomiast oceny są takie, że nie było takiej dobrze przygotowanej operacji, stąd raczej zadowolenie, że na razie po pierwsze te działania, które do tej pory się w lipcu działy, nie objęły Izraela, no i też, że na razie Donald Trump tą operację zawiesił.
1: A same relacje bezpośrednie Benjamina Netanyahu i Donalda Trumpa?
0: Ciężkie. W tym tygodniu Benjamin Netanyahu planuje spotkać się z Donaldem Trumpem. Najprawdopodobniej to będzie spotkanie takie bez dużej pompy, bez dużej obecności mediów, ponieważ no właśnie tutaj widać, jak bardzo po obu stronach to wzajemne zaufanie zostało w ostatnim czasie nadszarpnięte. Są też duże wątpliwości co do tego, na kogo tak naprawdę stawia Donald Trump, jeżeli chodzi o zbliżające się wybory w Izraelu. Wcale nie ma pewności, że Donald Trump jest zwolennikiem tego, że Benjamin Netanyahu kontynuował rządy w Izraelu. Także tutaj na pewno jest bardzo dużo tych znaków zapytania.
1: Doktor Karolina Zielińska, ekspertka do spraw Bliskiego Wschodu z Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Bardzo dziękujemy pani doktor za pani wiedzę i informacje.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: A w naszym studiu jest już profesor Wojciech Rafałowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Socjolog polityki, Uniwersytet Warszawski. No i przed nami komentarz do najciekawszych wydarzeń politycznych, zarówno tych świeżo za nami, jak i tych, które są dopiero przed nami. I może właśnie od tego wydarzenia zaczniemy. Dziś bowiem zbiera się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Ma zatwierdzić, no właśnie, i tu zaczyna się już problem z doborem słowa. Ma zatwierdzić wyjście grupy Morawieckiego, ma zatwierdzić wyrzucenie grupy Morawieckiego, ma zatwierdzić rezygnację sympatyków Morawieckiego z bycia członkami Prawa i Sprawiedliwości, bo gdy wsłuchamy się w głosy jednej i drugiej strony, no to tam padają bardzo różne określenia.
4: Ja słyszałem słowo stwierdzić.
3: A stwierdzić.
4: To jest chyba najbardziej neutralne, czyli że pan, czyli PiS przyjmuje stanowisko, że panowie z otoczenia Morawieckiego wystąpili, czas

0: stwierdzić ten fakt. Tak samo jak panowie Kamiński i Wąsik ustracili mandaty na mocy wyroku sądowego i marszałek Hołownia stwierdzał, że te mandaty zostały ogłoszone, czyli to nie jest tak, że oni niejako urzędowo potwierdzają fakt, który już się dokonał, a nie dokonują tego aktu. To jest pewna różnica.
1: Tak, tylko że tu mamy jeden drobny kłopot polegający na tym, że Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy od samego początku, no właściwie bez wahania podkreślają w wywiadach, te sformułowania padają za każdym razem, że oni nigdzie się nie wybierają. Są członkami Prawa i Sprawiedliwości i swoich deklaracji w żaden sposób o wyjściu czy też o rezygnacji w żaden sposób nie składali, nie składają i składać nie zamierzają.
0: Naturalnie, ponieważ w przypadku tego rodzaju sytuacji rozpadu partii czy separacji, jakkolwiek by to nazwać, najważniejsze jest zarządzanie tym, kto będzie uważany za winnego całego zdarzenia. To znaczy bardzo w polskiej polityce, nie tylko w polskiej polityce, jedność jest uważana za zaletę. Znaczy wszelkie podziały, konflikty, to jest coś, co elektoraty postrzegają negatywnie. W związku z czym, jeżeli się partia dzieli, no to najgorsze jest to być winnym tego podziału. No i w tej sytuacji zarówno Mateusz Morawiecki, jak i Jarosław Kaczyński chcą pokazać, że to nie ja jestem winny, to oni nabroili i w związku z czym to oni są winni temu podziałowi, który oczywiście osłabia polską prawicę, bo to niesie długofalowe konsekwencje.
1: No tak, ale to jest ten wymiar czysto polityczny, czysto medialny, to w jaki sposób ta informacja, ta komunikacja dotrze do wyborców. No ale mamy jeszcze ten wymiar formalny, bo pytanie brzmi, czy za niepodpisanie lojalki, której tak naprawdę, która nie jest w żaden sposób dokumentem statusowym, dokumentem formalnym wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Czy na podstawie czegoś takiego można kogoś wyrzucić z partii, kto wyrzucony nie chce być?
0: Czy ja myślę, że wyrzucenie z partii może być za różne rzeczy. To znaczy za nielojalność wobec władzy partyjnej też można kogoś wyrzucić z partii. Ja w tej chwili nie chcę wchodzić w formalne aspekty, ponieważ to niech wypowie się prawnik, który zna się dokładnie i który przeanalizował szczegółowo statut Prawa i Sprawiedliwości, prawa o partiach politycznych i tak dalej. Ewidentnie mamy do czynienia z podziałem. Będziemy mieli obrady organu zarządzającego Prawem i Sprawiedliwością i ten organ stwierdzi to i dokona tego wyrzucenia. Czy to będzie technicznie rzecz biorąc wyrzucenie kogoś, czy to będzie dokona się poprzez proceduralne stwierdzenie, że ktoś nie należy do partii. To są wszystko szczegóły formalne. Ja myślę, że w ogóle nie ma sensu sobie tym głowy zawracać.
1: Choć to, jak zostaną ujęte słownie, tak jak pan powiedział, może mieć już dosyć duże znaczenie. To jeszcze jedna kwestia. Bez względu na to, jakie sformułowania się pojawią po tym właśnie dzisiejszym stwierdzeniu, pozostaje jeszcze całkiem sporo różnego rodzaju wyzwań, które stoją przed tym zarówno Mateuszem Morawieckim, jak i Prawem i Sprawiedliwością. Jednym z takich wyzwań jest na przykład kwestia struktur regionalnych, bo przecież część zwolenników Mateusza Morawieckiego, oprócz tego, że byli to posłowie i posłanki, to są również ludzie, którzy zajmowali ważne albo czasami bardzo ważne miejsca w strukturach regionalnych Prawa i Sprawiedliwości.
0: I to jest to, co się będzie działo w drugiej połowie tygodnia i w kolejnym tygodniu. To znaczy, w momencie, kiedy naprawdę dokona się wyrzucenie Mateusza Morawieckiego i innych ludzi, jego ludzi z tej partii, zacznie się tworzyć klub parlamentarny, bo już są wypowiedzi Mateusza Morawieckiego, że to stowarzyszenie, ci ludzie się spotkają dzisiaj wieczorem, jak już sprawa się dokona, będą starali się założyć klub. Mamy ruch wyprzedzający, w której Prawo i Sprawiedliwość zgłasza już kandydata na wicemarszałka Sejmu po to, żeby zabezpieczyć sobie te tyły.
1: Znaczy, po bardzo długiej zwłoce.
0: Po bardzo długiej zwłoce, kiedy no, Sejm odrzucił panią Witek i stwierdzą, że w ramach protestu nie zgłoszą nikogo. Teraz widzą, że sprawa się, bo lada chwila ten kolejny klub zgłosił swojego kandydata. W tej chwili chcą mu to utrudnić, no bo trzeba by rozszerzyć to prezydium Sejmu. Sprawa się troszeczkę komplikuje. Więc z tego względu, znaczy ja myślę, że to będzie kolejny krok. W kolejnym tygodniu będziemy widzieli, nastąpi ta weryfikacja lojalności całej masy ludzi na różnych szczeblach i przez najbliższe kilka tygodni będziemy mieli do czynienia z takim właśnie reorganizacją sceny politycznej, co będzie bardzo ciekawe na poziomie koalicji w zarządach województw. Czy w powiatach, w radach gmin, bo będzie pytanie, czy ugrupowanie Mateusza Morawieckiego pozostanie w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością.
1: Przepraszam, Małopolska to chyba teren numer jeden, gdzie już w tej chwili widać te wstrząsy wtórne, które są coraz mocniejsze.
0: Jak najbardziej to w wielu miejscach, no bo pamiętam, to się dzieje na powiatach, w poziomie powiatów, gmin, chociaż tam często te układy partyjne mają mniejsze znaczenie, raczej są te międzyinterpersonalne kwestie kluczowe, ale właśnie to jest to, co się będzie działo. Czyli najpierw będziemy mieli ten fakt, to stwierdzenie dzisiaj, w kolejnych dniach będziemy

0: mieli utworzenie klubu, utworzenie partii. Na razie nie wiemy pod jaką nazwą, bo zdaje się, że Rozwój Plus, takie stowarzyszenie, takie, chyba takie ugrupowanie gdzieś już istnieje, zarejestrowane, więc ta nazwa nie do końca się sprawdzi.
1: Ale może to przepraszam, jest... to jest sprawa przesądzona, bo na razie, jeżeli chodzi o partię, to można odnieść wrażenie, że zarówno Mateusz Morawiecki, jak i jego zwolennicy, no tutaj bardzo mocno tonują nastroje, że klub, owszem, jak najbardziej, musimy porozmawiać co do przyszłości, gdzie chcemy zmierzać, ale to słowo partia na razie jakoś tak nie pada.
0: Panie redaktorze, ja posługuję się socjologicznym pojęciem partii. Partia to jest stowarzyszenie, które dąży do obejmowania pozycji we władzy. W związku z czym nieważne, czy ugrupowanie jest partią, czy nie jest formalnie zarejestrowane partia, jeżeli stara się o objęcie władzy na drodze wyborów, na drodze nominacji, prawda, ma posłów w swoich szeregach i są to posłowie, nie, że poseł jest członkiem jakiegoś tam stowarzyszenia, tylko że generalnie działalność tego stowarzyszenia jest na poziomie parlamentarnym, to dla mnie to jest partia. Znaczy i generalnie jakby pomijam te szczegóły, ponieważ logika tego jest taka, że to funkcjonuje jako partia. Jeżeli chodzi o to dzisiejsze wieczorne spotkanie, Mateusz Morawiecki powiedział, będziemy myśleli o tym, co robimy do wyborów. No więc jeżeli ugrupowanie myśli o tym, co ma robić w kwestii wyborów, no to jest partia polityczna. Niezależnie od tego, czy jest formalnie zarejestrowana. Platforma Obywatelska przez lata nie była zarejestrowana jako partia polityczna. Ale obsadzała, wygrywała wybory nawet w tamtym czasie, bo mówię tam o tych pierwszych rządach Tuska, nie pamiętam, w którym roku została zarejestrowana PO jako partia, ale na samym początku to był komitet wyborczy wyborców, ponieważ nie było partii, która mogłaby rejestrować listy partyjne.
1: To chciałbym jeszcze do jednej kwestii powrócić, jeżeli chodzi o dzisiejszy komitet polityczny. Teraz przyszło mi to do głowy, że przecież członkami tego komitetu politycznego są również ci posłowie i posłanki, którzy wyszli razem, znów wyszli, no, którzy są po tej drugiej stronie sporu i są po stronie Mateusza Morawieckiego. No i zastanawiam się, czy na przykład nie będzie takiej pokusy, żeby no właśnie ci zwolennicy Mateusza Morawieckiego, którzy są w tych najwyższych władzach partyjnych, dziś na to zebranie chcieli wejść. No bo przecież formalnie oni cały czas mają do tego prawo.
0: Jak najbardziej. Zakładam, że stanowią mniejszość w tym gronie, zapewne, więc zostaną przegłosowani. To nie będzie jednogłośna uchwała. Oni mogą zagłosować przeciwko, ale będzie to na pewno jeszcze jeden moment, kiedy to się odbędzie burzliwie. No ale ja myślę, czekam na relacje dziennikarskie, czy to z Nowogrodzkiej, czy gdziekolwiek się będzie odbywało to spotkanie i będziemy widzieli, czy panowie chcą, czy panowie i panie, nie wiem dokładnie, kto wchodzi w skład tego ciała zarządzającego, będą próbowali wejść, będą pewnie chcieli współdecydować. No i to może przynieść parę ciekawych ujęć przy wejściu do siedziby PiSu.
1: To w takim razie jeszcze jeden wątek. Pan o tym wspomniał, czyli zupełnie nieoczekiwany nowy kandydat na wicemarszałka Sejmu zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość. Przypomnijmy, były minister Marcin Ociepa. Dlaczego akurat ten kandydat? No bo dlaczego zrezygnowano z Elżbiety Witek? No to łatwo się domyślić. Była kandydatką nie do przegłosowania, nie do przyjęcia dla większości rządowej, więc trzeba było tego kandydata zmienić, a czas biegnie teraz bardzo, bardzo szybko dla przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Ale dlaczego akurat Marcin Ociepa? Bo jeszcze wczoraj nawet na antenie Polskiego Radia 24 pojawiły się takie komentarze, że Marcin Ociepa ma być trochę takim Mateuszem Morawieckim 2. To znaczy ma być teraz szybko wywindowaną nową twarzą Prawa i Sprawiedliwości, która ma udowodnić wyborcom, że to nie jest tak, że ci wszyscy młodzi, nowocześni i być może bardziej otwarci to poszli z Mateuszem Morawieckim. U nas też tacy są.
0: Jak najbardziej może to być tego rodzaju zabieg. Poza tym zaspokaja ambicje kolejnego działacza młodszego pokolenia i wystawia go na bardzo eksponowaną pozycję, no bo wicemarszałek Sejmu to jest osoba bardzo ważna po marszałku Sejmu, więc jak najbardziej można tak to odczytywać. To zaspokaja też ambicje pewnej frakcji, która pewnie wokół niego funkcjonuje, więc no pytanie na przykład, dlaczego nie można było tego stanowiska zaproponować samemu Mateuszowi Morawieckiemu w pewnym momencie, żeby to on był wicemarszałkiem Sejmu ze strony Prawa i Sprawiedliwości.
1: Myśli pan, że dziś byśmy tych obrazków nie byli ich świadkami?
0: Pewnie byłoby mniejsze prawdopodobieństwo tego, żebyśmy mieli do czynienia z tym rozpadem, gdyby na przykład, być może Morawiecki nie chciał, być może to było na stole, znaczy oni rozmawiali z Kaczyńskim wielokrotnie i długo, więc ja sądzę, że wiele scenariuszy było analizowanych, chociaż z tych cytatów, które się słyszy w ostatnich w mediach, rzeczywiście wygląda na to, że ten podział miał się dokonać w sposób bardziej strategiczny, to znaczy rzeczywiście Kaczyński miał wziąć na siebie tą bardziej konserwatywną stronę, Morawiecki miał być tym liberalnym skrzydłem i oni mieli się trochę podzielić, ale Kaczyński nie bardzo chciał takiego formalnego podziału, bardziej ujęcia, no bo to

0: Można powiedzieć taki strategiczny podział w przypadku Konfederacji, no, gdzie oczywiście tam był konflikt i oni się podzielili, ale dobrze na tym wyszły obie strony, bo Konfederacja pozbyła się tego najbardziej radykalnego antysemity Brauna, a radykalny antysemita Braun mógł może teraz mówić co chce i nikt mu niczym nie przeszkadza i no, ma tam oczywiście jakieś sprawy sądowe, ale generalnie jest wyzwolony z jakichś innych okowów i ograniczeń.
1: Dlaczego w takim razie ten układ, który wydawał się rzeczywiście układem dosyć starannie przemyślanym i rokującym na przyszłość, dlaczego on się nie udał? To jest tylko kwestia tego, że Jarosław Kaczyński nie był w stanie tą władzą nawet w delikatny sposób się podzielić, czy raczej zdecydowało otoczenie Jarosława Kaczyńskiego, które nie mogło się pogodzić z tym, że jeden z nich, no myślę oczywiście o Mateuszu Morawieckim, no nagle staje się trochę ważniejszy.
0: Znaczy, ważniejszy już stał się wcześniej Przemysław Czarnek, więc takie wyróżnianie delfinów, to już była taka praktyka w Prawie i Sprawiedliwości, tyle tylko, że ten delfin w postaci Przemysława Czarnka bardzo mocno pociągnął partię w określonym kierunku, która nie była akceptowana dla Prawa i Sprawiedliwości.
1: No, przepraszam, w sondażach za bardzo nie pociągnął.
0: Jeżeli... Pociągnął ideologicznie, nie pociągnął sondażowo, to zupełnie inne podciąganie. Więc pociągnął ideologicznie w stronę bardzo antyeuropejską, w stronę też antyukraińską i widzimy, że to nie dla całości polskiej prawicy, także dla części PiSu to nie było akceptowalne.
1: Ale to była ślepa uliczka, no bo trudno nie wiązać tego jednak również z tym, co dzisiaj obserwujemy po stronie Mateusza Morawieckiego. Zresztą takich opinii nie brakuje, że to kierunek, w którym postanowił iść pan Czarnek, no być może był tą kroplą goryczy, która już przelała kielich i stąd taka, a nie inna decyzja Morawieckiego i jego zwolenników. To była taka trochę ślepa uliczka, próba bycia większą konfederacją niż sama Konfederacja?
0: Zdecydowanie. Znaczy, teraz widzimy, znaczy, w momencie, kiedy to startowało, nie było wiadomo, co się wydarzy. Znaczy, czasem to jest tak, że partia lepiej zinstytucjonalizowana, czyli PiS, niż Konfederacja Brauna, może przejąć tego rodzaju rzeczy. To się mogło udać, ale się nie udało w tym przypadku. Pewną zagadką na razie jest dlaczego.
1: Ale Konfederacja jest chyba... Lepiej w Konfederacji wychodzi bycie Konfederacją niż bycie Konfederacją przez Prawo i Sprawiedliwość.
0: Jak najbardziej, to jest ten przypadek.
1: Konfederacja jest tym bardziej wiarygodna.
0: Jak najbardziej. Znaczy, to się różni. Konfederacja tak, ale ja mówię w tej chwili o Konfederacji Brauna, że to jest to ugrupowanie, którego elektorat chciał przejąć Jarosław Kaczyński. To jest partia nowa, która oczywiście w tym przypadku zadziałał rzeczywiście ten efekt, że lepszy jest oryginał od kopii. I to mieliśmy podczas w poprzednich latach, kiedy Platforma Obywatelska próbowała przejmować pewne postulaty i okazywało się, że PiS jest lepszy od niej, ponieważ jest oryginałem, a Platforma próbowała kopiować pewne zadania, przed mówiąc, że my nie zniesiemy 500+, prawda? No to było, można było, no okej, okay, no ale dlaczego nie mamy nie głosować na tego gwaranta 500+, więc to zadziałało w ten sposób. Natomiast w tej chwili, no, ślepa uliczka ewidentnie, bo mieliśmy walkę trzech ugrupowań na prawicy, teraz będziemy mieli walkę czterech ugrupowań na prawicy, co więcej, sondaż Super Expressu, który przeczytałem jadąc do państwa dzisiaj, pokazuje, że pytanie, kto jest liderem na prawicy, 40% elektorat odpowiada nie wiem. Jarosław Kaczyński dawa 20%.
1: Chaos.
0: Tak, a Karol Nawrocki ma 18, a Mateusz Morawiecki 9. Więc widzimy, mamy rozsypkę zupełną, ponieważ nie ma wyraźnego, znaczy ta odpowiedź nie wiem jest najbardziej znacząca w tym przypadku.
1: Ale nie ma tam nazwisk z Konfederacji, mówię oczywiście o tych najwyższych miejscach.
0: To prawda, tak. Znaczy być może przeczytałem niepełne wyniki, być może tam było coś więcej, przyznam, że czytałem na stronie konkurencyjnych mediów, więc być może nie był ten sondaż w pełni przywołany. Natomiast no to pokazuje ewidentnie, że na prawicy jest chaos. I to może być, to będzie ogromny, jest ogromną siłą Donalda Tuska, którego rząd oczywiście ma problemy i nie radzi sobie ze wszystkim, natomiast w sytuacji takiej dezorganizacji opozycji no, ma autentyczne szanse na utrzymanie władzy. Znaczy na pewno to zwiększa szanse Donalda Tuska na utrzymanie władzy.
1: Choć sam Donald Tusk nawet wczoraj, gdy komentował to, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, mówił, że nie ma się z czego cieszyć.
0: No, być mam poczucie, że to są pewne jakieś takie krokodyle łzy, chyba tak się na tym, o tym mówi. Oczywiście, znaczy PiS w chaosie jest korzystny dla PiS, znaczy Koalicji Obywatelskiej, ale... natomiast Morawiecki może być pewnym problemem, bo on będzie bardziej umiarkowany. Znaczy, o ile PiS sunący w stronę Brauna i pogrążający się w tym radykalizmie mógł być korzystny dla Tuska, to teraz rozsądny Morawiecki, który jakoś tam spróbuje się zdystansować od swoich własnych rządów i będzie próbował z takiej konserwatywnej perspektywy punktować rząd, może być dużo bardziej niebezpieczny, ale to dopiero wtedy, gdy Morawiecki jakby wyjdzie na swoje, stanie na nogach i powie, to my teraz jesteśmy merytoryczną opozycją.
1: Ale to... Chciałbym na to spojrzeć w takim razie z trochę innej perspektywy, delikatnie.

0: Zjednoczonej, bo czy nie jest tak, że dla, paradoksalnie, dla Koalicji Obywatelskiej to, co się w tej chwili dzieje, rzeczywiście nie jest wcale powodem do radości, ba, jest powodem do być może takiej lekkiej niepewności co do przyszłości, bo mamy dwa aspekty. Pierwszy aspekt to jest ten bardziej umiarkowany Morawiecki, który, kto wie, być może na przykład dla jakiejś części byłych wyborców Polski 2050, być może dla części na przykład również wyborców PSL-u, może być całkiem ciekawą alternatywą. A druga rzecz, na ile słaby PiS sprawia, że wyborcy, potencjalni wyborcy Koalicji Obywatelskiej są mniej zmotywowani do tego, żeby na nią głosować, bo nie ma kim straszyć.
1: Straszyć jest kim? Mamy dwie konfederacje i jeden PiS.
0: No, więc nic tak dobrze nie działało jak Prawo i Sprawiedliwość na wyborców Koalicji Obywatelskiej.
1: I Prawo i Sprawiedliwość w tej wersji do straszenia jeszcze zostaje. To znaczy straszenie PiS-em, ono miało umiarkowane znaczenie. Ono mobilizowało twardy elektorat, ale tego łagodniejszego, który trzeba walczyć, którym się wygrywa wybory, nie mobilizowało, prawda? Bo stąd mamy ten coraz większy przepływ w stronę Konfederacji, właśnie wynikający z tego, że jedni straszą, drugi zestraszą. Przecież PiS od kilku miesięcy nie mówi nic innego. Naszym priorytetem jest usunięcie Tuska od władzy. To jest dokładne powtarzanie błędu KO czy PO sprzed lat, kiedy mówimy, dojdziemy do władzy, wyrzucimy PiS i dopiero wtedy powiemy, co robić dalej. Także to był fundamentalny błąd z wielu innych kampanii. W tej chwili popełnia go Jarosław Kaczyński. Natomiast to tak, więc...
0: No więc zastanawiam się, na ile rzeczywiście to będzie trochę trudniejsze narracyjnie dla Koalicji Obywatelskiej. Brak takiego groźnego, głównego przeciwnika.
1: Myślę, że amalgamat tych ugrupowań można przedstawić jako to zagrożenie.
0: No ale przecież Konfederacja to jest być może potencjalny sojusznik, czy też potencjalny partner po wyborach.
1: Tak, ale Konfederacja Mencenowska staje się w tej chwili mniej groźna niż Konfederacja Braunowska. Znaczy, będzie można powiedzieć, że tutaj PiS z Braunem to się tworzy, prawda, to są ci straszni nacjonaliści. Konfederacji też nie lubimy, ale no jak trzeba będzie, no to
0: złego.
1: Z trojga złego. Czy tak, już, w tej chwili już czworga.
0: Właściwie
1: w tej chwili już czworga. Natomiast z Mateuszem Morawieckim, który może się rysować na taką merytoryczną opozycję, no z nim można stosunkowo łatwo walczyć. Po pierwsze, wyciągając jakieś sprawy związane z rządową agresją rezerw strategicznych. Tam jest jakiś potencjał. Plus można mu mówić, Mateusz Morawiecki zrobił to i to i to, prawda, w okresie swoich rządów i można mu pokazywać, no to jest były premier. Były premier jest zawsze najlepszym workiem treningowym do krytyki, no bo na nim można skupić, prawda, wszystko, co się nie udało za rządów PiS-u, można pokazać, że to jest jego odpowiedzialność, tak samo jak Donald Tusk, prawda, jego obciążają wszystkie problemy obecnego rządu.
0: A na ile możemy sobie wyobrazić niewyobrażalny teoretycznie scenariusz, w którym po najbliższych wyborach parlamentarnych zaczynają się rozmowy pomiędzy Koalicją Obywatelską, Lewicą i Mateuszem Morawieckim? Znaczy, ja sam się zastanawiam, czy to pytanie w ogóle powinno paść, ale skoro padło, to ja wiem, że w polityce wszystko jest możliwe i wszystko jest dozwolone, ale czy aż tak daleko też?
1: Znaczy, jeszcze nie miałem czasu przemyśleć tej opcji, przyznam szczerze. Znaczy, Mateusz Morawiecki jakoś, myślę, ideologicznie nie jest dużo bardziej na prawicy niż PSL, więc jeżeli Lewica weszła w koalicję z PSL-em, tym obecnym, no to myślę, to tutaj to jest wszystko do rozważenia, że Włodzimierz Czarzasty jest człowiekiem elastycznym i pragmatycznym, więc oczywiście spotkałoby się to pewnie z niezadowoleniem.
0: Ale zawsze można powiedzieć, zobaczcie, jaka jest alternatywa.
1: Tak, tak, to jest, bo jeżeli Morawiecki pójdzie do PiS-u i Konfederacji, no to to jest... Znaczy, to można jakoś sprzedać. Ja sądzę, że oczywiście partia Razem by tutaj by mogła pokazać, my jesteśmy osobno i dlatego...
0: Ale i tak to pokazuje.
1: Tak, ale będzie mogła jeszcze bardziej to wzmocnić. Znaczy, ludzie, którzy rzeczywiście z przekonania głosują na Lewicę, dla nich nie będzie akceptowalne to, że wejście w koalicję z Mateuszem Morawieckim, ale może być łatwiejsze niż wejście w koalicję z Konfederacją.
0: No i w takim razie tymi scenariuszami powyborczymi już niestety musimy zakończyć. Pan profesor Wojciech Rafałowski, socjolog polityki, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: A w naszym studiu pani dr Katarzyna Maniszewska, Centrum Badań nad Terroryzmem, Uniwersytet Civitas i Uniwersytet w Białymstoku. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: No i oczywiście na początek przypomnienie o dwóch wydarzeniach z ostatnich, właściwie nawet nie dni, z ostatnich godzin, możemy tak śmiało powiedzieć. Najpierw informacja z Berlina, weekend, zamach podczas...

0: z festiwalu LGBT. Jedna osoba nie żyje. Później okazało się, że tą tragicznie zmarłą osobą jest młoda Polka. W tej chwili już polska prokuratura rozpoczęła śledztwo w tej sprawie. I niedługo potem równie tragiczne wieści z Paryża. W poniedziałek rano doszło tam do ataku nożownika. W wyniku tego ataku trzy kobiety zostały ranne, w tym jedna kobieta w ciąży. Jeżeli chodzi o ten pierwszy przypadek, no to tam motywy islamistyczne były oczywiste. W drugim przypadku pojawiły się takie informacje, niepotwierdzone informacje mówiące o tym, że ten napastnik miał krzyczeć, że kazał mu to zrobić Allah, ale paryska policja potem niejako studziła te emocje i przynajmniej te pierwsze komunikaty mówiły o tym, że jeżeli chodzi o motywację napastnika, to tu trzeba być bardzo ostrożnym w wydawaniu tego typu sądów. No, nie zmienia to faktu, że w ciągu praktycznie dwóch dni mamy dwa bardzo groźne incydenty, bardzo groźne ataki. To jest po części niestety rzeczywistość europejska, rzeczywistość Europy Zachodniej, tego typu zdarzenia.
1: Niestety, no cóż, mogę odpowiedzieć niestety tak. To ja bardzo tutaj uczulam na to, żeby zachowywać proporcje, jeżeli patrzymy w ogóle na zjawisko terroryzmu. I od razu chcę powiedzieć, że epicentrum, światowe epicentrum terroryzmu leży tysiące kilometrów od Europy, akurat aktualnie w krajach Sahelu. Natomiast nie zmienia to faktu, że nawet jedna ofiara terroryzmu to jest o jedną za dużo. I widzimy w krajach Unii Europejskiej, czy szerzej w Europie, bo w Wielkiej Brytanii również, pewne nasilenie tego typu ataków dokonywanych przez samotnych sprawców. Tu mogę dodać, że w zeszłym tygodniu też nie do końca wiemy, jakie były motywy, ale również nożownik w Grecji pod Akropolem zaatakował turystów. Jeden z nich, Amerykanin, trafił w ciężkim stanie do szpitala. Widzimy, że te wydarzenia się po prostu dzieją, nie zawsze będą klasyfikowane jako terroryzm w tych prawnych definicjach, to jest bardzo specyficzny charakter przestępstwa, że tak powiem, no ale nie zmienia to faktu, że ten modus operandi właśnie samotnie działających sprawców jest, no powiedziałbym, coraz bardziej widoczny.
0: To jest najbardziej charakterystyczne zjawisko, najbardziej charakterystyczna zmiana, no bo gdy myślimy sobie o terroryzmie sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat, to były to działania przeważnie starannie zorganizowane, za którymi stały grupy terrorystyczne, niekoniecznie wcale islamistyczne, bo przecież ten terroryzm miał bardzo różne oblicza.
1: Oczywiście.
0: Natomiast w tej chwili to są tak zwane samotne wilki, które bardzo często nawet nie mają żadnych bezpośrednich powiązań z konkretnymi grupami, są bardziej inspirowane.
1: Tak, są inspirowane, ale są, powiedziałabym, aktywnie inspirowane. W 2024 roku tak zwane Państwo Islamskie wydało rodzaj odezwy do swoich sympatyków, w cudzysłowie, w którym użyło takiego sformułowania one of us, jeden z nas. Jeżeli będziesz robił tego typu zamach, nie musisz mieć z nami kontaktów bezpośrednich, nie musisz być częścią jakiejś komórki czy naszej organizacji, ale jeżeli w naszym imieniu niejako dokonujesz tego aktu przemocy, to jesteś właśnie tym, w cudzysłowie, jednym z nas. To było niezwykle istotne w moim przekonaniu dla tej atrybucji, można powiedzieć, zamachów terrorystycznych, a jednocześnie dla tych osób, które bardzo często radykalizują się samodzielnie w tej przestrzeni online, współcześnie, to jest ten wielki trend, który obserwujemy, to daje im pewne poczucie, i znowu mówię w cudzysłowie, przynależności do większej sprawy. I to oni się radykalizują samodzielnie bardzo często, ale jednak gdzieś tam ta myśl przewodnia, akurat w przypadku tutaj krajów Unii Europejskiej, pochodząca z tego tak zwanego państwa islamskiego, jest tutaj wyraźnie widoczna.
0: No ale to w takim razie kilka pytań dotyczących tego, jak to w tej chwili wygląda, bo znów wracając do tych doświadczeń już sprzed iluś lat, to oczywiście takie zakrojone na szeroką skalę przygotowania, działania grup terrorystycznych. One z jednej strony oczywiście, gdy dochodziły do skutku, niosły ze sobą dużo więcej ofiar, były dużo groźniejsze, ale jednocześnie przez to, że to się jednak działo w pewnych strukturach, była jakakolwiek szansa na to, żeby być może takie działania wytropić i takim działaniom zapobiec. W tej chwili, gdy mówimy o takich pojedynczych sprawcach, którzy nie są z nikim powiązani, którzy tak naprawdę bardzo często nie prowadzą żadnych przygotowań, bo tam bardzo często nie ma jakiegoś szczególnego rozpoznania, działania jakichś dziwnych zakupów, które mogłyby wzbudzić podejrzenie. Ci ludzie wychodzą po prostu z kuchennym nożem na ulicę i to wszystko.

0: rozumiem, że możliwości działania służb są na, no, właściwie zerowe czasami.
1: Są ograniczone, ale nie powiedziałabym, że są zerowe. Tu jeszcze trzeba też powiedzieć, że to nie jest tak, że Europa jest wolna od tego zagrożenia, powiedziałabym, zorganizowanego terroryzmu, organizacji terrorystycznych. I też widzimy, że służbom w różnych państwach Unii Europejskiej udało się na przykład w ubiegłym roku skutecznie doprowadzić do rozbicia takich, powiedziałabym, szajek terrorystycznych. Chociażby w Niemczech komórka Hamasu planowała przeprowadzić zamach terrorystyczny. Udało się udaremnić ten zamach. Ale tak, ma pan redaktor słuszność. Jeżeli mamy do czynienia z pewną organizacją, z komórką, gdzie mamy przepływ informacji też, to przygotowanie do przeprowadzenia zamachu trwa trochę dłużej. To daje służbom większe możliwości działania. Jednakże w przypadku tych samodzielnych sprawców to nie jest też tak, że jesteśmy zupełnie bezbronni. Ten przykład z Berlina właśnie pokazuje, że no z jednej strony pokazuje, że to państwo niestety zawiodło, ale z drugiej strony ten człowiek był na radarze. Znaczy on był monitorowany, siedział w więzieniu, był, że tak powiem, w cudzysłowie oflagowany jako osoba, jako islamista, zradykalizowany, był w programie deradykalizacji, no, który no, ewidentnie nie zadziałał.
0: Ale czy to jednocześnie nie jest jednak dowód na pewną słabość systemu? No bo jeżeli mamy kogoś, kto wzbudza podejrzenia, kto, tak jak pani powiedziała, jest obserwowany, jest na radarze, no, tylko tyle, że nic z tego nie wynika, bo ten człowiek wychodzi na ulicę i dokonuje takich rzeczy.
1: Zgadzam się, że system absolutnie nie jest tutaj optymalny, tylko że tu dotykamy też troszkę szerszego problemu czy kwestii związanej z wolnościami obywatelskimi. Znaczy, gdzie kończą się nasze wolności obywatelskie, a zaczyna pełny monitoring
0: państwa. No tak,
1: państwa.
0: Ale to właśnie dokładnie o tym to myślałem, jest... że no, to... czym się szczycimy, czyli wszelkiego rodzaju właśnie kwestie prawne, ograniczenia, prawa człowieka i tak dalej, no one tu paradoksalnie w obronie ludzi, w obronie bezpieczeństwa wiążą nam ręce.
1: Trochę tak jest, ale ja też uważam, że my mamy już w Europie wypracowane, po pierwsze jest naprawdę dobra współpraca służb międzynarodowa, bo to jakby z terroryzmem, terroryzm to jest pewien ekosystem zagrożeń, tak? Jedno państwo z nim sobie nie będzie w stanie poradzić. Tutaj ta współpraca jest konieczna i ona na poziomie Unii Europejskiej, wbrew tutaj tematowi naszej dzisiejszej audycji, całkiem nieźle działa. Ale potrzebna jest w moim przekonaniu większa inwestycja w to, w ten etap przed, to znaczy właśnie w te programy deradykalizacyjne. I no, tu mamy pewne doświadczenia, ale bardzo wiele jest jeszcze do zrobienia i to niestety widać, chociażby po tym przykładzie Berlina.
0: A na ile tego typu programy, działania, ja nie chcę ich w żaden sposób podważać i krytykować, ale na ile one rzeczywiście są skuteczne? No bo czy jesteśmy w stanie wygrać wyścig o umysły takich ludzi?
1: Ja zajmując się, czym się zajmuję, wierzę, że tak, że możemy i trzeba naprawdę dokładać wszelkich starań, żeby to zrobić. Nie jest to proste zadanie. W terroryzmie, czy w walce z terroryzmem nie ma dróg na skróty. To musi być działanie systemowe, długofalowe, połączone z inwestycją. Ale podając przykład, wiemy już i to pokazują badania, że więzienia są takimi ośrodkami, w których do tej radykalizacji dochodzi częściej niż poza nimi. Wiedząc to, na przykład państwo francuskie mocno inwestuje właśnie w tego typu programy w zakładach penitencjarnych. To jest tylko przykład. Tak wydaje mi się, że tak naprawdę my raczkujemy jeszcze, jeżeli idzie o deradykalizację, ponieważ ona się rozwija wraz z rozwojem technologii. To znaczy, jak już mieliśmy, można powiedzieć, dość dobrze rozpracowane, jak to się dzieje na przykład właśnie w więzieniach, czy w jakichś, nie wiem, zborach religijnych, tak to ogólnie określmy, to nagle okazuje się, że wchodzi nam AI, wchodzą nowe technologie, tak naprawdę mamy do czynienia z radykalizacją na sterydach i ten wyścig zaczyna się od nowa. Od nowa potrzebujemy zbadać temat, jak będąc naukowczynią generalnie uważam, że powinniśmy się opierać na dowodach naukowych, sprawdzać to, co jest skuteczne, a także niejako wyprzedzać ruchy przeciwnika, projektować, sami wymyślać, do czego te technologie na przykład mogą zostać użyte, po to, żeby odpowiednio wcześniej zaprojektować działania prewencyjne. Jest to trudne, wiem.
0: To w takim razie jeszcze jedna kwestia. Raport sporządzony przez Europol dotyczący właśnie zagrożeń terrorystycznych. Dosyć, no, z jednej strony oczywiście ciekawe dane, z drugiej strony co nieco makabryczne i pokazujące, że problem naprawdę

0: naprawdę jest bardzo, bardzo poważny. To jest oczywiście raport dotyczący roku 2025. W 10 państwach Unii Europejskiej, czyli więc Wielka Brytania nie była wliczana, nie ma jej na tej liście. W 10 państwach Unii Europejskiej zgłoszono 45 zamachów terrorystycznych, dokonanych, nieudanych lub udaremnionych. W 21 państwach zatrzymano łącznie 486 osób podejrzanych o przestępstwa terrorystyczne. Dżihadyzm, czyli terroryzm dżihadystyczny, odpowiadał za 24 zamachy, a także 347 osób zatrzymanych, czyli mniej więcej to jest 70% wszystkich tych zdarzeń terrorystycznych. No to kolejne pytanie, to kto odpowiada za tych 30?
1: To jest tak, że my koncentrujemy się na dżihadyzmie, ponieważ to jest ta ideologia, która niesie najbardziej śmiertelne żniwo. Po prostu. I to nie tylko w skali Unii Europejskiej, ale też w skali światowej. Natomiast nie wolno, moim zdaniem przynajmniej, bagatelizować innych ideologii ekstremistycznych, które również napędzają przemoc polityczną prowadzącą wręcz do terroryzmu. I tutaj mamy i ekstremizm prawicowy, i ekstremizm lewicowy, który pomijamy czasami w różnych debatach, ale i cały czas ruchy separatystyczne. Natomiast nowym trendem obserwowanym od kilku lat jest coś, co nazywa się miksem ideologicznym. Były dyrektor FBI użył nawet takiego określenia, że to jest ekstremizm typu bar sałatkowy. Że taki ekstremista wybiera sobie z różnych ideologii to, co mu akurat pasuje. Z tej weźmie nienawiść do społeczności LGBT, a z tej weźmie jakiś tam inny element i tworzy na własne potrzeby pewną ideologię, za którą podąża i w imię której dokonuje ataków.
0: Znaczy, więc to przepraszam, czyli jesteśmy tak naprawdę samowystarczalni w tego typu działaniach?
1: Trochę tak to wygląda. Trudno jest przyporządkować i w tym raporcie Europolu, to być może zwrócił pan uwagę, że tam jest właśnie są klasyfikacje dżihadystyczne, prawicowe, lewicowe, separatystyczne i inne, nieokreślone. Bardzo często ten nieokreślony wiąże się właśnie z tym miksem ideologicznym. Nie sposób tak naprawdę powiedzieć, czy to jest, a czasami w tym miksie są bardzo sprzeczne ze sobą tak na pierwszy rzut oka ideologie. Typu prawicowe i lewicowe gdzieś tam się łączą. I to jest też bardzo duże wyzwanie dla nas, bo to są nowe trendy, na które znowu musimy dopiero poszukać odpowiedzi.
0: To w takim razie, znów trochę myśląc o prewencji, w takich sytuacjach, o których teraz rozmawiamy, to jesteśmy już naprawdę bezradni, bo jeżeli ktoś sobie siedzi przed komputerem i tak jak pani mówi, jak w tym barze sałatkowym, wybiera sobie różne składniki i tworzy taki na własny użytek, własny miks tej ideologii, która prowadzi go prostą drogą do terroryzmu, to już jest właściwie nie do ogarnięcia, bo oczywiście możemy śledzić setki milionów zainteresowań, wejść na różne strony i tak dalej, no ale jeżeli będziemy iść tym tropem, to tak naprawdę i pani, i ja też jesteśmy w tym gronie, bo przecież czasami wchodzimy na strony, czy też czytamy artykuły, które tym tematom są poświęcone.
1: Tak, natomiast pamiętajmy, że oni pomimo tego, że są radykalizowani samodzielnie, czy radykalizują się samodzielnie bardzo często, nie działają w próżni. To nie jest tak, że taka osoba jest całkowicie sama i w ogóle wyizolowana całkowicie ze społeczeństwa. Niezwykle istotna, moim zdaniem, jest rola społeczeństwa właśnie. Każdy z nas jest tak naprawdę zasobem w systemie antyterrorystycznym współczesnego państwa. I to, co widzimy w warszawskim metrze, widzisz podejrzaną sytuację, powiadom służby. To jest pewien symbol dla szerszej czujności obywatelskiej, tak bym powiedziała. Wie pan, te osoby zradykalizowane, zwłaszcza, że one są coraz młodsze, to jest bardzo też taki niepokojący trend, że ten wiek sprawców się obniża. One chodzą gdzieś do szkoły. Gdzieś tam mają kontakty społeczne z innymi. Tutaj ta czujność, że tak powiem, innych, którzy są wokół rodzin, jest naprawdę bardzo istotna.
0: Pani doktor Katarzyna Maniszewska, Centrum Badań nad Terroryzmem, Uniwersytet Civitas i Uniwersytet w Białymstoku.
1: Bardzo
0: dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: A już teraz na naszej antenie pani Agnieszka Gaj, adwokat, ekspert do spraw prawa rodzinnego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
0: A będziemy rozmawiać o bardzo trudnym temacie, mianowicie o zaginięciach dzieci podczas wakacji. To jest prawdą, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o

0: statystyki, to te statystyki dotyczące dzieci i młodzieży najgorzej wyglądają właśnie w czasie wakacji?
1: Zdecydowanie tak. Jest to bardzo szeroki temat i zarówno aura na zewnątrz, wyjazdy i te w granicach naszego kraju, jak i za granicą, no one sprzyjają sytuacjom, w którym dzieci są narażone na zaginięcie, gdzie to ich bezpieczeństwo może być zagrożone pomimo tak sprzyjających i dobrych okoliczności jak urlop i korzystanie z tego czasu.
0: Z czego w takim razie najczęściej takie sytuacje wynikają? No i rozumiem, że tu tę grupę dzieci i młodzieży należałoby rzeczywiście podzielić na dwie chyba jednak różne części. To znaczy najpierw te dzieci kilkunastoletnie, po drugiej stronie młodzież, czyli już nastolatkowie. Tu w obu tych grupach te przyczyny, okoliczności będą inne?
1: I tak, i nie. To znaczy te okoliczności, które mogą dotyczyć nastolatków i już dzieci w bardziej zaawansowanym wieku, pewnie nie będą dotyczyły kilkulatków, nad którym sprawujemy stałą opiekę, bo jednak są te dzieci bardziej związane z rodzicami i gdzieś bliżej nas, nie oddalają się, nie wyjeżdżają samodzielnie. Jeżeli mówimy o... Czy na pewno są takie okoliczności, które sprzyjają tego typu tragedią i zarówno jeżeli chodzi o małe dzieci i te starsze, czyli brak uważności rodzica. To jest oczywiście nie każde zaginięcie i w ogóle zaginięcia nie można od razu łączyć z odpowiedzialnością rodzica za taką sytuację. Natomiast to, co jest istotne, to też taka prewencja i przygotowanie dziecka, to co my możemy zrobić jako rodzic. Jeżeli chodzi o te małe dzieci, kilkuletnie, tak jak pan redaktor powiedział, no to tu przede wszystkim bardzo duża uważność na to, co się z dzieckiem dzieje, żeby ono było cały czas w naszym zasięgu oka, żeby jeżeli jesteśmy w zatłoczonym miejscu, żeby to dziecko jednak trzymać za rękę, żeby unikać sytuacji, w której dziecko może się zagubić. Jeżeli chodzi o nastolatków, no to wiadomym jest, że tu pojawia się ten aspekt trochę większej samodzielności, chęci samodzielnego spędzania czasu ze znajomymi, z rówieśnikami swoimi, wyjazdy samodzielne i to też to jest kolejna jakby płaszczyzna, gdzie gdzieś to zagrożenie może się pojawić. Natomiast moim zdaniem to, co jest najbardziej istotne, to jest to, co my jako rodzice możemy zrobić, jak możemy dzieci na to przygotować i też nasza uważność, jeżeli mówimy o nastolatku, nasza uważność na to, co się dzieje w ogóle w życiu nastolatka.
0: A mamy z tym problem, z tą uważnością, szczególnie jeżeli chodzi o te starsze dzieci?
1: Mamy problem. Myślę, że to jest bardziej pytanie do psychologów, do socjologów, natomiast tak jak obserwuję i sprawy, które pojawiają się, kwestia dzieci, tych nastolatków, no przy okazji prowadzenia spraw rodzinnych czy rozwodowych, ta uważność też wynika raz z tempa życia, tak, że my tak bardzo chcemy tym naszym dzieciom zapewnić wszystko, że w tym zapętleniu i gonitwie za zabezpieczeniem finansowym naszych dzieci gdzieś tracimy czas i okoliczności do tego, żeby z naszymi dziećmi porozmawiać. Z drugiej strony no, to, o czym powszechnie się mówi, czyli to, co się dzieje w sieci, tak, na ile rodzic w ogóle ma wgląd i ma narzędzia i wiedzę przede wszystkim do tego, jak no, nie chcę używać słowa sprawdzać, ale moim zdaniem trzeba w jakiś sposób to robić, żeby te nasze dzieci chronić. No właśnie co do tego, co się dzieje w sieci, tak? Gdzie się dziecko w tej sieci porusza, z kim ma do czynienia, bo tam rodzi się ogromne zagrożenie też w kontekście zaginięć dzieci, bo przecież wielokrotnie słuchaliśmy o sytuacjach, w których jakaś dziewczynka czy chłopiec wyjechali gdzieś, bo chcieli się spotkać z osobą, którą poznało w sieci. I zaczyna się, to jest pierwszy krok do tragedii. Może być oczywiście pierwszym krokiem do tragedii.
0: To jeszcze jedna kwestia. A jaka jest odpowiedzialność nas, rodziców, za opiekę nad naszymi dziećmi? I tu z kolei bardziej myślę o tych mniejszych dzieciach. Od strony formalnej, od strony prawnej. Jak to wygląda?
1: To znaczy, to jest bardzo złożony temat. I tak jak ja powiedziałam na wstępie, zaginięcie dziecka nie powoduje z automatu, czy nie oznacza z automatu odpowiedzialności rodzica. My jako, na nas jako na rodziców i moralnie,

0: i prawnie ciąży obowiązek sprawowania pieczy nad tym dzieckiem, zabezpieczania go, tak? Dbania o jego zdrowie, o jego bezpieczeństwo. I tutaj, jeżeli to wszystko zależy od okoliczności, ja wiem, że to często ta formułka jest używana, ale rzeczywiście tak jest. Bo jeżeli jest sytuacja, w której rodzic znajduje się pod wpływem alkoholu, tak, jest z dzieckiem na plaży, nie dopilnuje tego dziecka i wydarza się coś złego, no to to może rodzić odpowiedzialność karną nawet za narażenie dziecka na bezpośrednią utratę zdrowia lub życia.
1: Dobrze, a zapytam o takie sytuacje być może mniej oczywiste. Jesteśmy nawet w domu, nasze dziecko lat 8, 9, 10 wychodzi samo na podwórko, które jest tuż pod naszymi oknami. My zostajemy w domu. Coś się wydarza.
0: To również może powodować, i to znów zależy od sytuacji, ale to może powodować zarówno odpowiedzialność karną, jak i nawet wykroczenie, bo kodeks wykroczeń przewiduje odpowiedzialność rodzica za pozostawienie dziecka przy ruchliwej drodze czy przy torach kolejowych. I tutaj ta odpowiedzialność jak najbardziej może się zrodzić, nie mówiąc także o konsekwencjach nie tylko karnych, ale też na gruncie prawa rodzinnego. Mam na myśli, że jeżeli sąd poweźmie wiedzę na temat tego, że dziecko jest zaniedbywane, że dziecko przebywa właśnie w warunkach, czy rodzic nie zabezpiecza tego dziecka, no to tutaj mogą być też konsekwencje w postaci, w zakresie ograniczenia, czy nawet pozbawienia w skrajnych przypadkach władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.
1: To kolejna kwestia, jeżeli już dochodzi do tragedii, takie dziecko znika, co się wtedy dzieje? Jak wyglądają procedury? No i czym oczywiście jest chyba to, o czym każdy z nas zapewne, tak mi się wydaje, zapewne słyszał, czyli child alert.
0: Tak, to znaczy to, od czego bym chciała zacząć i to, o czym zaczęłam mówić, to jest kwestia też tej naszej, to co my możemy zrobić jeszcze zanim już dojdzie do tej sytuacji, bo to jest dla mnie bardzo istotne, jak sobie też tak myślałam o tej naszej rozmowie w dniu dzisiejszym, to, że my możemy to dziecko w jakiś sposób przygotować, tak? I możemy uczyć dziecka na przykład wybierania numeru 112, jeżeli coś się wydarzy, że powinniśmy uczyć dzieci tego, że w każdym momencie, jeżeli coś się wydarzy, nie wiem, na ulicy, może krzyczeć, wołać o pomoc, tak? Że bardzo często z jednej strony chcąc chroniąc dzieci przed, i musimy też to robić oczywiście, przed kontaktem z obcą osobą, tak? Bo różne sytuacje się zdarzają. Z dziećmi trzeba rozmawiać, ale też nie wylewać dziecka z kąpielą i nie zaszczepiać dziecku strachu przed dorosłym, a przede wszystkim też przed funkcjonariuszami policji, bo mamy czasami taką tendencję, prawda? I warto dziecku mówić, że policjant, strażak, oni są od tego, żeby nam pomagać i zawsze możesz do niego podejść i poprosić o pomoc, tak? Jeżeli jesteśmy na przykład na plaży, zatłoczonej plaży, to umówić się, słuchaj, to jest takie charakterystyczne miejsce. Jeżeli nie będziesz mogła mnie znaleźć, nie będziesz mógł mnie znaleźć, tu się spotykamy. Tu w tym miejscu jest ratownik, podejdź do niego, poproś o pomoc, tak? Także to jest to, co my możemy zrobić. I teraz jeżeli się...
1: Ale mam wrażenie, że jeżeli chodzi akurat o tego typu porady, to gigantyczną pracę w ostatnich latach robią przedszkola i szkoły.
0: Prawda, chociaż ja tutaj myślę, że każda placówka w inny sposób działa i na pewno gigantyczną pracę robią, jeżeli chodzi o kwestię udzielania pierwszej pomocy i może alarmowania organów, znaczy właśnie tych telefonów pod 112, ale ja się naprawdę, pan redaktor, wywołuje jakby myśli, które miałam przed naszą rozmową, bo sama mam dzieci w wieku przedszkolnym i o ile na przykład jak bardzo trzeba też jednak dzieciom, szczególnie takim w wieku kilkuletnim, bo to raz jest, na chwilę się zapomina, żeby nawet w formie zabawy to można robić, tak? Bo to można robić scenki, odgrywać te scenki, jak wygląda telefon na 112. Uczyć też dzieci, że na przykład takie po prostu krzyczenie pomocy w sytuacji, w której nic się nie dzieje, może powodować, że następnym razem, jak to dziecko krzyknie pomocy, to może ktoś nie zareagować, bo będzie myślało, że dziecko się znowu bawi, prawda? Placówki robią, ale uważam, że można w tym zakresie, jeżeli chodzi o te sytuacje zagrożenia związane czy z kontaktem z osobą dorosłą, czy właśnie w takich sytuacjach w okresie letnim, kiedy dzieci znajdują się w zatłoczonych miejscach, jak plaża, jak góry, tak, żeby, że tutaj warto by było jeszcze

0: chociażby w formie, nie wiem, teatrzyku, zabaw to robić, ale i tak to nie zwalnia rodziców, to jest nasza przede wszystkim praca, żeby tutaj dzieci spróbować na to przygotować, bo wiadomym jest, że w sytuacjach stresowych to nawet dorośli zupełnie inaczej działają, prawda?
1: No to w takim razie przypominamy, apelujemy, tym bardziej, że chodzi no, akurat o tych z nas, którzy tej opieki w szczególny sposób z naszej strony wymagają, czyli o nasze dzieci. Pani Agnieszka Gaj, adwokat, ekspert do spraw prawa rodzinnego. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Irańska armia zaatakowała amerykańskie bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie, poinformowało dowództwo centralne wojsk USA. Wszystkie irańskie pociski zostały przechwycone. Jak poinformował portal Axios, jednym z celów ataków była baza w Jordanii. Siły zbrojne USA pozostają w stanie gotowości bojowej, czytamy w komunikacie dowództwa centralnego opublikowanym w mediach społecznościowych. Frakcja Mateusza Morawieckiego przynajmniej na razie pozostanie w Prawie i Sprawiedliwości. Komitet Polityczny Ugrupowania zdecydował, że to rzecznik dyscyplinarny zdecyduje o dalszym losie posłów, którzy nie złożyli deklaracji o przynależności do PiS.
1: Decyzja Komitetu Politycznego PiS jest zaskoczeniem. Od wielu dni posłowie frakcji przeciwnej Mateuszowi Morawieckiemu przekonywali, że były premier i jego ludzie zostaną wykluczeni z partii. Mówił też o tym sam Jarosław Kaczyński. Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek przekazał jednak dziennikarzom, że komitet podjął dziś inną decyzję.
2: Sprawa każdego parlamentarzysty będzie rozpatrywana indywidualnie przez rzecznika dyscypliny partyjnej.
1: Rzecznik dyscypliny ma prawo upomnieć, ale też wykluczyć z partii. Tego drugiego scenariusza spodziewają się członkowie komitetu, ale w nieoficjalnych rozmowach część z nich przyznaje, że może nie będą potrzebne żadne decyzje, bo osoby z frakcji byłego premiera po prostu odejdą i założą własny klub. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Odłóżmy wyjazdy w zagrożone pożarami regiony Hiszpanii i Francji, radzi Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Choć sytuacja w Madrycie powraca do normalności, sytuacja wciąż jest tam niebezpieczna. We Francji wysoka temperatura utrudnia działania strażaków. Na szczęście nie ma sygnałów o poszkodowanych Polakach ani o osobach potrzebujących pomocy służby na miejscu, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
3: Chcemy zaapelować do naszych obywateli, aby po pierwsze i najważniejsze stosowali się do poleceń lokalnych służb ratunkowych, policji, aby śledzili komunikaty. Tam na miejscu te służby wiedzą najlepiej, gdzie ten pożar się rozprzestrzenia, jak wygląda sytuacja na miejscu.
0: Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje, by przed wyjazdem za granicę polscy obywatele rejestrowali się w systemie Odyseusz.
4: To są aktualności jedynki.
0: Co najmniej dwie osoby zginęły w eksplozji w centrum handlowym Kumamoto na południu Japonii, do którego doszło w wyniku trzęsienia ziemi. Władze miejscowej prefektury poinformowały, że ratownicy wydobyli z ruin budynku również 6 rannych, z których jedna jest w stanie krytycznym. Pod gruzami może znajdować się więcej osób. Prefektury Kumamoto nawiedziły trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,1. W regionie zawaliło się wiele budynków i mostów, przerwane są drogi. Władze, spodziewając się wstrząsów wtórnych, nakazały ewakuację około 300 tysięcy osób. Mają się one udać do centrów ewakuacji. Dobre spotkanie w gabinecie owalnym. Tak prezydent